0: No i też najważniejsze, jeżeli chodzi o kobiety dojrzałe, warto też stosować kremy pod oczy, które mają za zadanie ujędrnić nam tą okolicę koło oczu i też nam wygładzić w pewnym stopniu. Dlatego to jest właśnie bardzo ważne, żeby był też ten etap pielęgnacyjny, żeby tylko nie stosować jednego kremu, a jednak poszerzyć tą swoją taką kosmetyczkę, można powiedzieć, i żeby też spojrzeć na to w takiej kwestii pielęgnacyjnej, a nie tylko krem i podkład, taki, który znajdziemy w szafie daleko zakopany, można powiedzieć. A tutaj właśnie też ta pielęgnacja jest bardzo ważna.
1: Dobrze, czyli jakbyś teraz miała powiedzieć właśnie o tych nawykach makijażowych pomagających utrzymać młody wygląd, czyli mówimy o tej pielęgnacji. Jakby Dokładnie. To ona będzie tym takim pionierem. Dobra Dokładnie. Pielęgnacja będzie nam pomagała utrzymać ten młody wygląd, że ten makijaż naprawdę wygląda dobrze, zdrowo i że ta skóra nie jest po prostu wysuszona. Często widzimy takie suche grudki na twarzy, że ten makijaż się roluje. To jest też jakby wszystko pielęgnacja. To, co my pod tak. tym, ma właśnie to znaczenie.
0: Dokładnie.
1: Dobrze, no to teraz, czy istnieją jakieś techniki, które choć troszkę mogłyby ukryć zmarszczki lub inne oznaki starzenia? Pewnie ta pielęgnacja, ale czy jest coś jeszcze?
0: Tak naprawdę lekkie podkłady też są bardzo ważne. Możemy też użyć w pewnym stopniu, jeżeli mamy te zmarszczki, no to najważniejsze jest to rozświetlenie. Czy to są lekkie rozświetlacze, czy to lekkie podkłady, lekkie korektory, które nam nawilżą tą strefę, a nie wysuszą nam tej strefy.
1: Mhm. Dobrze, więc teraz zamykamy właśnie temat makijażu a wieku. Super pewnie tutaj nasze słuchaczki czy słuchacze zaczerpnęli inspiracji. Teraz takie pytania do ciebie, może troszeczkę osobiste. Jak wygląda twój taki codzienny makijaż? Bo jesteś makijażystką i robisz super pracę, ale czy u ciebie to wygląda na przykład inaczej, że idziesz do kosmetyczki, szybko pach, pach, pach i wychodzisz? Czy raczej masz taki rytuał, że 50 kroków?
0: Tak naprawdę, jak to się mówi, szef bez butów chodzi. Ja właśnie jestem taką osobą, która wstaje rano, używa trzech kosmetyków i wychodzi tak naprawdę. Czasem nie mam czasu, żeby się pomalować, ale za to uwielbiam malować osoby z zewnątrz.
1: Mhm. I jeszcze mogłabyś wymienić swoje takie top 3 kosmetyki, które zawsze musisz mieć na sobie, albo masz w swojej kosmetyczce i poleciłabyś z każdej z nas?
0: Tak naprawdę moje top 3 kosmetyki to na pewno dobrze nawilżający krem, dobrze nawilżający podkład, bo im mniej, tym lepiej. I taki nawilżający podkład na pewno dłużej się będzie trzymał na co dzień niż taki mocniejszy. No i przede wszystkim tutaj właśnie może jakiś błyszczyk i troszeczkę różu na policzkach, tyle by mi wystarczyło.
1: Okej, okay. No i jakie są twoje plany na przyszłość w branży makijażowej, bo ty się dopiero rozkręcasz tak naprawdę, więc widzimy tutaj ciebie po prostu w tym na razie kwitnącą, ale co dalej? Masz jakieś plany?
0: Tak, mam spore plany. Tutaj właśnie za 2 tygodnie zaczynam studia kosmetologiczne w Gdańsku. Chciałabym poszerzyć swoją wiedzę nie tylko teoretycznie, a praktycznie. No i chciałabym się rozwijać w tym dalej, poszerzać swoją wiedzę i też swój zakres usług.
1: Dobrze, więc ja życzę tutaj tobie powodzenia w tym aspekcie studiów. Dziękuję. No i teraz na koniec, Olu, czy mogłabyś powiedzieć, jakie usługi oferujesz i gdzie klienci mogą się do ciebie zgłosić?
0: Tutaj usługi, jakie oferuję, to duży zakres makijaże okolicznościowe, fotograficzne czy też ślubne oraz stylizacja brwi, między innymi henna pudrowa, laminacja brwi czy laminacja rzęs. Możecie mnie tak naprawdę znaleźć w Unisławiu, na ulicy Lipowej 9, w salonie kosmetycznym MF, który prowadzę ze swoją mamą.
1: Dobrze, ja już skorzystałam z takich usług, więc serdecznie zapraszam.

0: Ola, jak i mama są super osobami, więc zachęcam, żeby się tam wybrać. No i ja ci, Olu, dziękuję bardzo za ten wywiad. Dziękuję, że byłaś tutaj ze mną. I również dziękuję słuchaczom za wysłuchanie. I życzę wam dobrego wieczoru.
1: Również dziękuję za zaproszenie. No i do usłyszenia.

0: Dobry wieczór wszystkim słuchaczom Radio Kuropatwa. Dzisiaj ponownie przeprowadzę dzisiejszą audycję i ze mną jest ponownie psycholog Katarzyna Wijata.
1: Dobry wieczór.
0: No i dzisiaj porozmawiamy o temacie, który dla wielu dorosłych jest bardzo aktualny, ale również rzadko mówią o nim otwarcie. Czyli kryzys wieku średniego. To nie tylko żart o kupowaniu motocykla po 40, to też często bardzo realne doświadczenie, które wiąże się z pytaniami o sens, tożsamość, przyszłość. I czy tak naprawdę to istnieje, co może się za nim kryć i czy można przez niego przejść bez drastycznych decyzji, opowie nam dzisiaj o tym Kasia. No i tak właściwie, co to jest ten kryzys wieku średniego? Od jakich wieku to trwa? Trochę tak wchodząc w to.
1: Dobra, to tak rozkładając na czynniki pierwsze, kryzys to nic innego jak wybór, czyli stajemy przed jakimś wyborem. Wiek średni, gdybyśmy sobie rozłożyli, no to patrząc na oś czasu życia człowieka, około 35 do powiedzmy 50 roku życia. Czyli taka średnia długość życia człowieka.
0: Też spory czas.
1: Spory czas. Ale jakbyśmy mieli sobie to złączyć, czyli trochę podejść do tego w takiej kwestii psychologicznej, to kryzys wieku średniego możemy nazwać takim stanem nierównowagi wewnętrznej, stanem jakby tego samopoczucia wewnętrznego, wywołanym przez krytyczne wydarzenia bądź jakieś wydarzenia życiowe wymagające istotnych zmian. Jakby bardzo ważne przy rozpatrywaniu jakiegokolwiek kryzysu, jakby na jakimkolwiek etapie rozwoju człowieka, musimy mówić, że jest to jakby ta zmiana, jest to otwartość na zmianę i rozstrzygamy wtedy, w którą stronę nas to zaprowadzi.
0: Mhm. I czy jakie są takie najczęstsze sygnały, że właśnie ktoś przeżywa ten kryzys wieku średniego?
1: Tutaj znowu moglibyśmy sobie zrobić takie dwa rozbicia, czyli trochę podejść do tego płciowo, bo mimo, że jesteśmy ludźmi, jesteśmy do siebie bardzo podobni, to mimo wszystko kobiety od mężczyzn się trochę różnią. I gdybyśmy sobie to rozpatrywali na przykład na kryzys wieku średniego u kobiety, bo rzeczywiście częściej wybrzmiewa społecznie, że dopada to mężczyzn i dotyczy to mężczyzn, to kobiety jakby też tego doświadczają. I tak naprawdę ten kryzys polega na tym, że jest to refleksja nad przeszłością, ale też myślenie o przyszłości. Możemy mieć objawy emocjonalne i psychiczne, jakimi jest niezadowolenie z życia albo refleksja właśnie nad tą przeszłością, czyli analiza dotychczasowych naszych wyborów, planów czy marzeń, co nam się udało spełnić.
0: Czyli takie rozgrzebywanie tej przeszłości.
1: Tak, fajnie jak ona jest rozgrzebywaniem po to, żeby osiągnąć to, czego się nie udało do tej pory. Ale myślę, że to jeszcze nam gdzieś wybrzmi po drodze w tej audycji. Mamy refleksję nad przeszłością i nad przyszłością, ale kobiety zmagają się także ze zmianami nastroju. Raz mogą być, nie wiem, pobudzone, za chwilę mogą być drażliwe, mogą odczuwać niepokój, mogą odczuwać jakieś stany depresyjne. Kobiety zmagają się też jakby z tym, że mają poczucie utraty młodości, czyli jakby ten przemijający czas prowadzi nas do tego, że myślimy o tym, jak się zestarzejemy, czyli jakby jesteśmy w środku, a już myślimy o tym, co na końcu. Jakby takim czynnikiem też charakteryzującym się na ten, albo składającym się na ten kryzys wieku średniego jest też potrzeba zmian. Czyli jakby znowu podkreślam, to jest trochę nasz wybór, w którą stronę kryzys nas zaprowadzi. W zmiany, które przyniosą korzyści, czy w zmiany, które będą negatywne. Jakby kobiety też bardzo często zmieniają sobie wtedy zainteresowania albo hobby. Jakby znowu, może to pójść dwutorowo, bo albo możemy nadmiernie, czyli na przykład wprowadzić jakąś aktywność fizyczną, żeby zatrzymać trochę procesy starzenia się, a możemy też się trochę, tak brzydko mówiąc, zapuścić, czyli wybrać kanapę, Netflixa i jakby osiąść, nie? Jakby myślę, że bardzo kwestia indywidualna i drogi są zawsze trzy. Tak, nie i nie wiem.
0: Okej, czyli nie każdy musi przez to przechodzić, przez taki kryzys.
1: Myślę, że każdy przechodzi przez taki kryzys, tylko nie każdy jakby doświadcza tych zmian albo tych wyborów na każdej płaszczyźnie, czyli u każdego przebiega to znowu indywidualnie, nieharmonijnie. Mogą być tylko jakieś 3 takie symptomy, a może być ich 8. Jakby znowu indywidualne podejście, indywidualna kwestia.
0: I teraz trochę o tych emocjach, bo zaczęłaś właśnie o tym mówić. I skąd się bierze takie uczucie pustki, że nawet jeśli obiektywnie wszystko jest w porządku, to nie jest w porządku, że niby mamy już ułożone życie i jednak...
1: Okej, okay, uczucie pustki, gdybyśmy mieli sobie rozłożyć znowu, czyli wrzucić to w ten etap naszego życia, kryzys wieku średniego, czyli wiek średni, może się pojawiać jako brak sensu życia, czyli gdzieś tam następuje jakieś przewartościowanie lub niezadowolenie z dotychczasowych osiągnięć. I fajnie, jeżeli to prowadzi do zmiany, czyli ta chęć się pojawia, a nie pojawia się depresja, czyli zahamowanie nas jakby w tym. Wiele osób w tym okresie jakby kwestionuje swoje dotychczasowe wybory, czyli nie wiem, byłam młoda, marzyłam, żeby być w tym i w takim miejscu. Jestem 15 lat później i się okazuje, że albo tego nie mam, albo nawet jeżeli to osiągnęłam, to nie jest satysfakcjonujące, czyli nie tak to sobie wyobrażałam. Znowu mamy, przez to, że to jest ten środek życia, mamy rozgraniczenie na przeszłość i na przyszłość. Czyli bardzo często staramy się też na hip-hop hura zrealizować to, czego nam się nie udało do tej pory. Nie wiem, zaczynają się jakieś takie kompulsywne kupowanie czegoś, albo bardzo drastyczne zmiany, jakby gdzieś tam związane z wyglądem, albo z poczuciem zatrzymania procesu starzenia się. Wszystko jest kwestią indywidualną.
0: A czy to prawda, że w tym wieku często dochodzi do przewartościowania życia?
1: Wydaje mi się, że tak. Jakby znowu zależy, czy to pójdzie w tą zmianę pozytywną, czyli przewartościujemy sobie, skupimy się na innych aspektach niż do tej pory. Mówimy znowu o takim wieku 35-50, czyli albo postawimy na karierę, no bo dzieci już są odchowane. Mhm. Możemy mieć poczucie, że na karierę jest już za późno, więc znajdę sobie nowe hobby. Typu, nie wiem, mężczyzna właśnie kupuje ten motocykl, bo teraz jakby będzie się spełniał w tym aspekcie.
0: Okej. Okay. A w sumie jak działa społeczeństwo? No bo jednak mamy tą presję społeczną, że powinnam już coś osiągnąć, czas ucieka, właśnie o tym mówiłaś, ale na przykład ci ludzie wokół nas, że jednak widzimy sąsiadkę, która wygląda tak i tak, a na przykład my właśnie osiadłyśmy na tej kanapie, czyli mamy tą presję i pewnie ciężko też z nią walczyć.
1: Presja społeczna na pewno kryzys wzmacnia. Nie wiem, czy teraz skupiamy się na tyle na tej naszej przysłowiowej sąsiadce, czy jakby nie robią nam tego nawet ta kanapa w takim sensie, że leżymy na kanapie, w tle leci serial, a my scrollujemy social media. I jakby znowu to wszystko tylko i wyłącznie nasze poczucie tego kryzysu wzmacnia, a presja społeczna jakby narzuca swoje oczekiwania na karierę, na rodzinę. Cały czas porównujemy się z innymi.
0: No i właśnie też wspomniałaś o mediach społecznościowych. To jest też duży aspekt teraz, czyli to scrollowanie, porównywanie się do innych też pogłębia pewnie ten stan.
1: Zdecydowanie pogłębia, zwłaszcza, że taka nasza współczesna kultura promuje młodość, promuje zdrowy styl życia, atrakcyjny wygląd, a my, doświadczając tego, doświadczamy poczucia utraty sił, utraty atrakcyjności i tak naprawdę wszystko zależy od nas, w którą stronę pójdziemy, na czym się skupimy.
0: Czyli teraz troszeczkę rzucamy w oddal to takie starzenie się z gracją. Jakby no przez to, że mamy ten napływ tego, że mamy te social media, gdzie jednak widzimy to wszystko, że te kobiety są takie piękne, chociaż wiadomo, no dużo z nas też nie wie, że to jest filtr, że to jest wszystko sztuczne tak naprawdę, ale no właśnie to starzenie się z gracją już poszło na drugi plan, uważam.
1: Możliwe. Możliwe. Ja bym w tym miejscu zatrzymała się jeszcze na chwilę i jakby przyjrzała się temu w takim aspekcie psychologicznym, a nawet psychologii rozwoju, bo tutaj na przykład Erikson wyróżniał w swojej jednej z teorii takie dwa stany. generatywność i stagnację. Jakby każdy człowiek na tym etapie życia mierzy się z tymi dwoma stanami. Trochę wprowadzając, generatywność oznacza troskę o przyszłe pokolenia, jakąś taką chęć tworzenia i pozostawienia po sobie czegoś, pozostawienia po sobie śladu. A stagnacja z kolei charakteryzuje się poczuciem utknięcia, czyli takim brakiem sensu i brakiem zaangażowania. Czy w życie innych, czy jakby w swoje. Jakby nie mamy takiego wglądu. Jedno i drugie jest jakby swoim przeciwieństwem. Jakby ja bym chciała zwrócić uwagę na to, że w kryzysie wieku średniego każdy może się znaleźć, każdy może odczuwać potrzebę odnalezienia się i nadania swojemu życiu nowego sensu, czyli znowu ten kryzys rozpatrujmy jako szansę na zmianę.
0: Jako coś pozytywnego. A jak wpływa na nas zmiana ról życiowych? Czyli już wspominałaś o tym, że dzieci dorastają i ta relacja z partnerem też się zmienia. Jednak starzejemy się wspólnie. I też dochodzą te różne zachcianki, jeżeli mamy ten kryzys wieku średniego. Czy to może jakoś też wpłynąć na zmianę?
1: W tym miejscu zastanawiałabym się, czy jesteśmy w podobnym wieku z partnerem, bo to jakby społecznie też się zmienia i niekoniecznie na tym samym etapie musimy się spotkać w tym kryzysie, ale rzeczywiście jakby przyjmując, że jesteśmy w podobnym wieku, to ten kryzys dotyczy nas w podobnym jakby okresie czasu, a ta zmiana ról, o której wspomniałaś, no to co? Jesteśmy na etapie, kiedy dzieci opuszczają dom, usamodzielniają się, czyli pojawia nam się syndrom opuszczonego gniazda. Nasze relacje partnerskie ulegają zmianie z racji tego, albo przewartościowaniu, z racji tego, że jak ktoś był domatorem i poświęcił jakby swoje te młodzieńcze lata, albo lata tej jakby wczesnej adolescencji na rodzinę, to może się okazać, że teraz żona nie siedzi w domu, tylko idzie na fitness. Mhm. Mąż nie siedzi na kanapie po pracy, tylko idzie na siłownię albo na ten swój motocykl. Mhm. Czyli tego wspólnego czasu też nie ma. Jakby to, na tym polega też to przewartościowanie. Więc zmiana ról ma na to wpływ, ale jakby znowu wiąże się to z poczuciem niepewności, bo wybierając się na motocykl czy na fitness, my nie wiemy, czy ta druga połówka będzie na nas czekała po powrocie.
0: Okej. Okay. A często właśnie słyszymy o tych impulsywnych decyzjach, o których wspominałaś też wcześniej, właśnie ten motocykl, co powiedziałam na początku. No i właśnie ustaliłyśmy sobie, że to nie jest, nie zawsze to jest negatyw, to może być też pozytywne. I teraz jeszcze jak rozróżnić ten kryzys wieku średniego od depresji? Że okej, no tutaj mamy nowe hobby, no jest to może pozytywne, albo właśnie może być ten negatyw i my się zagłębiamy w depresję.
1: Rozpatrując to, jakby to są na pewno dwa oddzielne zagadnienia, mimo że objawowo są do siebie bardzo podobne. Dlatego w depresji badamy, jak długie i jakie natężenie jest tego. Musimy pamiętać, że jakby rozpatrując to na przykładzie depresja kontra kryzys wieku średniego, w depresji my nie mamy siły na działanie, więc to, że my wychodzimy ze swojej strefy komfortu albo nasze zachowanie rzeczywiście jest impulsywne, jest inne, zmienia się, to jest jednak jakieś działanie. Ale trzeba pamiętać o tym, że kryzys, gdyby poszedł w tą stronę, że my się wycofujemy, zamykamy, zostajemy w tych swoich czterech ścianach na tej kanapie, to może prowadzić do depresji.
0: Okej, czy jest to taka droga do tego stanu?
1: I jeżeli nie zaopiekujemy tego, jeżeli to nie jest w tym pozytywnym aspekcie, to może prowadzić do depresji. Dwa różne zagadnienia, ale jakby stricte ze sobą powiązane.
0: A jeżeli właśnie mówimy jeszcze o tym, jak rozróżnić, no to jakie pytania warto sobie zadać, kiedy zaczynamy czuć, że coś nie gra i na przykład potrzebujemy jakiejś czułej rozmowy lub nawet spotkania ze specjalistą?
1: Jeżeli czujemy, że potrzebujemy spotkania ze specjalistą, to udajmy się do tego specjalisty, żeby rozwiać nasze wątpliwości. Ale to, jakie pytania warto sobie zadać, to tak naprawdę ja chyba bym to rozpatrywała znowu na przykładzie, czy to jest pozytywne, czy to jest negatywne. Czy to mnie napędza do działania, czy to mnie hamuje. Czy to jest dobre, w sensie, czy to jest dobre dla mnie, albo dla ogółu, jeżeli kierujemy się jeszcze wartościami takimi jak rodzina, czy my nie robimy komuś krzywdy. te pytania bym sobie zadawała.
0: Czy na przykład dzieciom, tak? Jeżeli dzieci opuściły gniazdo i że robimy im na przykład o to problem, bo my mamy kryzys, bo my nie wiemy, co się dzieje, bo cały świat się nam obrócił o 180 stopni.
1: Tak naprawdę, jak pracuję z rodzicami, to ja już od tych wczesnych lat im powtarzam, że pani, pan, zostaniecie z tym partnerem w domu, bo waszą rolą jest wypuścić dziecko w świat. Jakby po to wy je posiadacie, żeby dać im szansę, żeby one właśnie was opuściły.
0: Dobrze. Czyli jeżeli czujemy, idziemy do specjalisty. Czy można z tego wyjść samemu?
1: Można.
0: Można.
1: Czemu nie?
0: Okej. Okay.
1: Można wyjść na pewno, jeżeli posiadamy zasoby, jeżeli znowu nie jest to hamujące, czyli jeżeli my widzimy szansę, jeżeli my traktujemy to w tym jakby rozwojowym, że to nas pcha do przodu, to jasne, ale jeżeli to nas hamuje, to nas blokuje albo pojawiają się wyrzuty sumienia, to myślę, że warto to skonsultować, na ile to jest przytłaczające, a na ile to jest mobilizujące.
0: Mhm. Jeszcze, jak wspierać partnera lub partnerka, która przechodzi taki kryzys? Bo mówiłyśmy już na początku, że wiadomo, możemy być w różnych etapach życiowych. Powiedzmy, że partnerka jest od nas młodsza i to partner przechodzi kryzys. Czy jest coś w stanie zaradzić, czy to trzeba przejść samemu?
1: Chyba bym powiedziała krótko, komunikacja i wsparcie. Bo znowu, jeżeli my nie będziemy komunikowali tego, czego potrzebujemy, nie będziemy mówili o swoich potrzebach, o swoich odczuciach, to ta druga strona nie się nie domyśli. W sensie nie
0: spotkałam
1: jeszcze.
0: Czyli otwarcie mówić o tym. Hmm. Też nie tylko z partnerką, chodzi też o bliskie osoby, nawet nasze dzieci, czy rodzina, czy znajomi. Jeżeli widzimy, że coś jest nie tak, to rozmawiać.
1: Zawsze warto rozmawiać.
0: I teraz tak na zakończenie. To jakie tak dwie, trzy rzeczy poleciłabyś osobie, która czuje, że właśnie utknęła?
1: Jeżeli czuję, że utknęła, czyli że to nie jest rozwojowe, to na pewno wprowadziłabym aktywność fizyczną, żeby zmusić się do działania. Nie mówię o aktywności fizycznej, czyli wybierzmy się na tą siłownię albo na ten motocykl, tylko dajmy szansę naszemu organizmowi przystosować się do zmian. Dajmy szansę wyciszyć nasze emocje, dajmy szansę ukierunkować i ta zmiana priorytetów, żeby była naszym wyborem, a nie niepochopną decyzją. Takie, z takich rzeczy to nie zamykajmy się po prostu, bądźmy otwarci. Kryzys może spotkać każdego, dotyczy każdego. To, w którą stronę pójdziemy, zależy od nas, jest naszym wyborem.
0: Mhm. A co powiedziałabyś komuś, kto boi się, że już jest za późno? Że już jest za późno, już sobie psą nic nie zrobię, zostanę na tej kanapie i tyle.
1: Jeżeli ktoś tak uważa, to tak naprawdę niewiele jesteśmy w stanie zmienić, bo zmiana zaczyna się wewnątrz, czyli my potrzebujemy impulsu, my potrzebujemy bodźca wewnętrznego, jakby ta motywacja wewnętrzna jest najważniejsza.
0: Mhm, tej chęci.
1: Chęci, tak.
0: Mhm, po prostu, żeby
1: albo minimalnego otwarcia się na korzyści. Jakby nigdy nie jest za późno. Znowu, to są takie dylematy, które mogą sobie bardziej fundować seniorzy, chociaż i wtedy jest szansa na rozwój. Myślę, że będziemy miały okazję jeszcze porozmawiać o tej ostatniej takiej grupie.
0: Tak, dokładnie.
1: Jakby jesteśmy w podobnym momencie życia, zwłaszcza, że jakby w tym miejscu zaczynamy dostrzegać to, co nas czeka, bo jakby w tym kryzysie wieku średniego przyjmujemy też taką rolę, mówiłyśmy chwilę o rolach społecznych, w tym wieku zaczynamy opiekować się bardzo często naszymi rodzicami, czyli my widzimy, jakby co nas czeka, co nas spotka. Zaczynamy się też mierzyć ze stratą, bo jakby ci nasi rodzice, różne są losy, ale jakby no wszyscy dążymy do tego, że nas nie będzie, jakby no taka jest kolej rzeczy. Trochę, więc...
0: I też warto się z tym pogodzić. No mimo, że brzmi to strasznie, to jednak się z tym pogodzić i żyć tym życiem.
1: Na tym etapie życia bardziej bym pozwalała odejść tym jakby naszym rodzicom, nie trzymać się kurczowo na siłę, bo bardzo często to są walki i to walki właśnie nasze, bo jesteśmy w jakimś kryzysie, a ci seniorzy bardzo często są pogodzeni z tym, co ich czeka, więc jakby my też będziemy na tym etapie i mam takie poczucie, że też nie będziemy chcieli, żeby ktoś nas ciągnął na siłę. Dajmy sobie po prostu takie przyzwolenie na to, że takie jest życie. Pogódźmy się z tym jakby i z tym kryzysem, w którym jesteśmy, bo kryzys się pojawia i jest to droga, to minie, jakby prędzej czy później.
0: I myślę, że to piękne podsumowanie naszej dzisiejszej audycji. Więc mamy nadzieję, że ta rozmowa dała wam trochę spokoju, może też odwagi, a może zainspirowała do postawienia sobie kilku ważnych pytań. I pamiętajcie, że jeśli czujecie, że coś się w was zmienia, to nie zawsze musi być koniec, to może być początek. Jak wspominałyśmy, to może być coś pozytywnego. I ja dziękuję tobie, Kasiu, za przeprowadzenie ze mną tej audycji i oczywiście zapraszam do Kasi na stronę internetową psycholog.unisław.pl oraz na media społecznościowe takie jak Facebook i Instagram jako praktykę psychologiczną. No i jeśli ten odcinek był dla ciebie, słuchaczu, ważny, to pamiętaj, żeby udostępniać go, żeby był większy rozgłos i miłego wieczoru życzymy.
1: Miłego wieczoru.
0: Dobranoc.

0: Dobry wieczór wszystkim słuchaczom Radio Kuropatwa. Dzisiaj audycję wieczorną poprowadzę ja, Wiktoria Sadowska, a moim gościem jest Katarzyna Wijata.
1: Dobry wieczór.
0: Pani psycholog. I dzisiaj porozmawiamy sobie o psychologii. Jak wiemy, jest to temat rzeka, więc dzisiaj skupimy się o takich podstawowych pytaniach na sam początek, a później przejdziemy do dzieci. Porozmawiamy o dzieciach i ich rozwoju, więc na początek, Kasiu, co właściwie robi taki psycholog i czym różni się od psychiatry oraz psychoterapeuty? Bo wiemy, że ludzie, ciężko czasem im rozróżnić, kto jest tak naprawdę kim, do kogo się wybrać, w jakiej potrzebie, więc może na sam początek, żeby przełamać te pierwsze lody, powiesz nam trochę o tym.
1: To tak, rzeczywiście zgodzę się z tym, że mamy coraz większą świadomość, ale ludzie nadal nie rozróżniają jakby tych trzech profesji. Psychologiem jest się po jednolitych studiach magisterskich i psycholog tak naprawdę prowadzi diagnozę psychologiczną, oferuje wsparcie emocjonalne, psychoedukację, interwencję kryzysową. Pomaga w różnego rodzaju kryzysach, które gdzieś tam spotykają nas na drodze. Albo psycholog kieruje na psychoterapię do psychoterapeuty. Psychiatra natomiast jest lekarzem, ukończył medycynę i skończył swoją specjalizację z psychiatrii. Psychiatra może wystawiać leki, może kierować do szpitala psychiatrycznego, jakby też diagnozuje to całe zdrowie psychiczne, ale pod kątem leczniczym, czyli farmakoterapii. Psychoterapeuta natomiast jest po całościowym szkoleniu, dodatkowej szkole psychoterapii. Prowadzi on terapię, pomaga zmierzyć się podobnie do tego, co robi psycholog, aczkolwiek no, są to dodatkowe uprawnienia, które musi gdzieś tam na swojej drodze edukacyjnej zdobyć.
0: Dobrze, a teraz tak cię zapytam, jesteś psycholożką, więc jak twoja droga wyglądała i może powiesz nam też o swoich tutaj, jaką wiedzę zdobyłaś, w czym możesz pomóc teraz ludziom?
1: Rzeczywiście jestem psychologiem, czyli ukończyłam jednolite studia magisterskie z zakresu psychologii. Specjalność, którą ukończyłam, to jest wspomaganie rozwoju. Pomagam tak naprawdę wszystkim, bo psychologia jest bardzo ogólna. Pomimo tego, że mam wspomaganie rozwoju ukończone i gdzieś skupiam się stricte na dzieciach, to rozwój rozumiemy jakby przez całe życie. Przez od urodzenia do śmierci towarzyszy nam rozwój.
0: Okej, super. No to teraz, Kasiu, w jakich sytuacjach warto rozważyć taką wizytę u psychologa? Bo wiem, że często jest ten lęk i wstyd przed takim skorzystaniem z pomocy psychologa, więc czy mogłabyś nam tak przedstawić może, okej, jestem w takiej sytuacji, że czuję, że coś jest nie tak, chciałabym tej pomocy, ale wstydzę się, no według ciebie. Iść po prostu sprawdzić, czy przed może jakoś się przygotować?
1: To teraz trochę nie ma konkretnej odpowiedzi na to pytanie, bo klienci czy pacjenci zwracający się po pomoc są w momencie kryzysu, czyli jest to taki moment, kiedy dostępne siły i środki zawiodły, kiedy wsparcie otoczenia nie jest wystarczające, kiedy czują się niezrozumiani albo potrzebują gdzieś takiego zapewnienia, że drogę albo decyzje, które podejmują, są słuszne. Więc no, nie ma takiej konkretnej, w jakich sytuacjach warto rozważyć. Jeżeli ktoś zaczyna zastanawiać się, czy poszukać pomocy, to myślę, że to już jest ten krok.
0: Okej, czyli wtedy już wiemy. No i teraz też pytanie do mnie, do ciebie, ode mnie. Jak wygląda taka pierwsza wizyta u psychologa? Bo mam wrażenie, że dużo osób myśli, że to jest po prostu coś takiego ciężkiego, że tam padną takie pytania, że po prostu się załamiemy i nie będziemy mogli się przełamać po prostu, żeby pójść na kolejną z takich wizyt. Jak to wygląda u ciebie?
1: To tak naprawdę do pierwszej wizyty nie trzeba się jakoś szczególnie przygotowywać. Trzeba mieć takie podejście, że idę do specjalisty, idę do osoby, która wie, co robi i tak naprawdę stawiamy przede wszystkim na szczerość. Czyli no, nie idziemy udawać, idziemy mówić szczerze o tym, co nas sprowadza. Psycholog jest w stanie nakierować w taki sposób, zadać pytania, które jakby pomogą wskazać na ten problem, albo pozwala określić cel takich spotkań, co mógłby dać, zaoferować tej osobie, która się zgłasza.
0: Dobrze, ale wspomniałaś o tym kłamstwie. Czy psycholog potrafi rozróżnić to kłamstwo? Jak to wygląda u ciebie? Czy na przykład miałaś pacjenta takiego, który aż tak bardzo się wstydził, że po prostu zaczął tobie kłamać, jak z nut? I no wiadomo, to jest wtedy droga pod górkę dla ciebie i dla pacjenta. Czy jest na to jakiś sposób, czy raczej po prostu go nie ma i wtedy trochę jesteście w polu?
1: Trochę jest tak, że no nie mamy wariografu, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy pacjent, klient zwracający się po pomoc kłamie. Bierzemy to, co nam daje, czyli to, co mówi, uznajemy to za prawdę. Może być to faktem jego prawda. Najczęściej zdarza się tak, że gdzieś tam opowiadają osoby zgłaszające się swoją historię i jednak mimo wszystko wybrzmiewa to, z czym zwracają się konkretnie. Nie mamy wariografu, nie jesteśmy w stanie, nie oceniamy, ale stawiamy na tą szczerość i próbujemy dokopać się, tak kolokwialnie mówiąc, do tego, co jest źródłem tego, że się znalazł w tym miejscu, w którym jest.
0: Dokładnie, czyli stawiamy na tą szczerość. No i tutaj, czy psycholog zawsze oznacza terapię? Czy może po prostu doradzić w konkretnej sytuacji, że okej, przychodzimy z jakimś problemem, jest ta jedna wizyta i może to wystarczyć?
1: Kieruje się zasadą, że psycholog nie radzi, to klient decyduje o tym, czego potrzebuje. Psycholog ma być dla niego lustrem odbijającym to, co on daje. Dlatego stosujemy parafrazę chociażby, czyli zmieniamy trochę szyk zdania, tak żeby klient usłyszał, czy to, o czym mówi, to jest to, co rzeczywiście chciał powiedzieć. Więc to nie zawsze oznacza terapię. Zgłoszenie się do gabinetu to jest bardzo często, chociażby jeżeli chodzi o dzieci, psychoedukacja. Czyli problemy, z którymi się zgłaszają rodzice, rozpatrujemy, czy jest to w normie rozwojowej, czy wybiega to poza schemat, poza jakieś ramy, które przyjmuje. Więc może się skończyć na jednej konsultacji, wtedy rzeczywiście mówimy o konsultacji psychologicznej, może skończyć się na interwencji kryzysowej, czyli pokierowaniem, gdzie można udać się dalej z danym zgłaszanym problemem. Lub możemy skierować, jeżeli rzeczywiście widzimy jakieś takie wskazania do terapii długoterminowej, do psychoterapeuty.
0: Dlatego, no, jak widzimy, no to jest bardzo indywidualna kwestia, może to trwać dwie wizyty. Kilkadziesiąt, dlatego warto jest też być szczerym, jak tutaj wspomniałyśmy. No i teraz przechodzimy dalej do dzieci i ich rozwoju. Więc może tak zacznijmy o rozwoju emocjonalnym dziecka. No bo tutaj często rodzicom jest ciężko odczytać, co dziecko chce nam przekazać, więc w takich sytuacjach pojawiasz się też ty. No i tutaj jakie są najważniejsze etapy rozwoju emocjonalnego dziecka?
1: To ja odpowiem trochę na pytanie, a trochę też jakby na przekór. Tak naprawdę w tym kluczowym okresem rozwoju dziecka, czy to emocjonalnego, tego zdrowia emocjonalnego, czy społecznego, czy poznawczego, to jest pierwsze 7 lat życia. Ale to nie jest tak, że jeżeli coś pójdzie nie tak, to my nie jesteśmy w stanie tego później wypracować. Po prostu dzieci są wtedy jak takie gąbki. Łapią najwięcej wchłaniają i najwięcej możemy zrobić rzeczy, czyli wyposażyć ich w narzędzia, które pomogą im lepiej sobie radzić w tym rozwoju na przestrzeni jakby całego życia.
0: No i tutaj to jak rodzice mogą wspierać ten rozwój emocjonalny? Co powinni robić?
1: Trudne pytanie i to zależy, czyli ulubiona odpowiedź psychologa. Tak naprawdę musielibyśmy sobie tutaj rozpatrzeć taki rozwój emocjonalny i nie tylko dziecka na różnych etapach jego życia. Mamy różne podziały, różnie możemy do tego podchodzić. Nigdy to nie jest w ten sam sposób, że u każdego dziecka rozwój przebiega w ten sam sposób. Każdy jest indywidualną jednostką. Są jakieś ramy, są jakieś wytyczne oczywiście, które do pewnego etapu dziecko powinno osiągnąć, czy nie wiem, czy są to te kamienie milowe, czy coś na tej zasadzie. Tak naprawdę najważniejsze, jeżeli byśmy mieli mówić o potrzebach emocjonalnych dzieci, to musielibyśmy się skupić na tych 23, o których już wspomniałam poza anteną, ale tak naprawdę, jeżeli zaspokajamy dzieci pod względem poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, bliskości, czułości, jeżeli je doceniamy, jeżeli uczymy je empatii albo spełniamy tą potrzebę empatii, którą dzieci w sobie mają, potrzebę fascynacji, potrzebę jakby przede wszystkim gwarancji tego bezpieczeństwa, intymności, jakości snu, kontaktu, czy rówieśniczego, czy rodzinnego, czy potrzebę lojalności, czy potrzebę łatwości, miłości, niezależności. To tak naprawdę do każdego etapu rozwojowego moglibyśmy sobie zrobić to, co jest najważniejsze. I tak naprawdę, jeżeli byśmy chcieli dokonać tego podziału, to w tym okresie niemowlęctwa, czyli do pierwszego roku życia, tak naprawdę dzieci zaczynają już wyrażać swoje emocje, czyli gdzieś tam spełniają ten rozwój emocjonalny. Mówimy wtedy o takim wyrażaniu tego poprzez uśmiechanie się, marszczenie brwi, czy po prostu płacz. Mhm. Płacz jest najlepszym komunikatem, jaki dziecko może nam dać. I rzeczywiście jest wtedy potrzeba zaspokojenia danej potrzeby, czyli rozwiązaniem jest ukojenie tego płaczu. Podejście indywidualne, w zależności, którą z potrzeb musimy zaspokoić, to właśnie pomoże jakby najlepiej. Jakbyśmy rozpatrywali dziecko w przedziale, nie wiem, od 2 do 3 lat, czyli po tym okresie niemowlęctwa, moglibyśmy, jakby zauważamy, że te emocje są coraz bardziej złożone, że pojawia się duma, wstyd, poczucie winy, dzieci gdzieś tam próbują kłamać, sprawdzają nasze granice, naszą cierpliwość.
0: Bo też wiemy, że jest coś takiego jak ten bunt 2-latka. Właśnie.
1: Tak, bunt 2-latka, temat rzeka. Więc tak naprawdę jest kilka takich rzeczy, które byśmy mogli zastosować, żeby z tym okresem sobie poradzić. Bo tak naprawdę, jak długo dziecko będzie w tym okresie, trochę zależy od nas. Dziecko uczy się wtedy autonomii, niezależności i dlatego na wszystko mówi nie lub nie chce.
0: No dobrze, i teraz jak tak skutecznie stawiać dziecku granice? Bez krzyku i bez kar.
1: No właśnie, bez kar. Pamiętajcie o tym, że nie karamy dzieci, jakby nie ma czegoś takiego. My ewentualnie możemy wyciągać konsekwencje za niezrobienie czegoś, ale zasady muszą być jasne, w sensie to, co najbardziej pomaga dzieciom spełniać nasze oczekiwania, to jak te oczekiwania są jasne. To jest jakby kluczem do sukcesu, do tego, żeby jakby ten bunt przejść jak najszybciej. Czasami wystarczy zamiast słowa nie, które tak często używamy też, nie wolno, nie rób, nie dotykaj, po prostu powiedzieć stop, żeby dziecko nauczyło się pewnego rytuału, że jak słyszy hasło stop, to znaczy, że ma się zatrzymać, że coś jest nie w zgodzie ze schematem albo z regułą postępowania. Możemy na przykład robić coś takiego jak nie skupiać się na komunikatach, ale zrobić taką jakby interwencję. Czyli jeżeli dziecko idzie tam, gdzie nie wolno, to nie mówimy nie idź tam, bo nie wolno, tylko możemy podejść do dziecka i przekierować jego uwagę w inną stronę. To są takie małe rzeczy, które jakby pozwolą nam i dziecku bezpiecznie przejść przez ten etap,
0: takie
1: który jest normalny.
0: Tak, takie alternatywy, gdzie odchodzimy od tego karania, bo pewnie dużo osób też słuchających zna, że za dzieciaka były takie kary typu idź do kąta. Idź do kąta. No i co? I to jest dobra kara? No raczej nie.
1: Pytanie, czy dziecko wie, za co ma pójść do tego kąta, co nam się nie spodobało, bo w tym miejscu jakby chciałabym, żeby też wybrzmiało to, że te komunikaty muszą być jasne, a nasze działania muszą być konsekwentne, bo jeżeli dziecko, na przykład ulubiona zabawa 4-5-latków, kupa pupa, ulubione hasło, które gdzieś tam wśród przedszkolaków można usłyszeć, no to jakby nie mówimy, że tak nie wolno, bo czasami my też tak mówimy w domu do dziecka. Jakby no gdzieś tam oswajamy z tym słownictwem. Więc tak naprawdę bardzo ważne byłoby mówienie i uczenie takich zasad, norm społecznych, kiedy to jest akceptowane, a kiedy nie. Jakby wracam do tego, co chciałam powiedzieć w tej pierwszej części, czyli bardzo ważna jest konsekwencja, żebyśmy my byli konsekwentni. Nie może być tak, że dziecko nie rozumie, dlaczego raz mama mówi, że kupa-pupa jest fajne i się śmiejemy i wchodzimy w zabawę z dzieckiem, ale jak dziecko użyje takiego sformułowania, nie wiem, w sklepie, na przystanku, czy gdzieś w miejscu publicznym, to nam się już nie podoba. Robimy się czerwoni i jakby karamy dziecko za to, co przed chwilą było zabawą.
0: Mhm. Czyli, że w domu olewamy takie tematy. A gdzieś w miejscu publicznym właśnie wtedy jest...
1: Zazwyczaj tak reagujemy. Zazwyczaj jest takie podejście, że rzeczywiście gdzieś w zabawach domowych, w zaciszu domowym pozwalamy dziecku na trochę więcej, a w miejscu publicznym wymagamy, żeby dziecko było spokojne, opanowane, ciche.
0: Co nie zawsze idzie. No, i teraz, no to może jak dziecko nauczyć takiej cierpliwości i samokontroli, jeżeli właśnie, jeżeli mówiłyśmy o tych miejscach publicznych, no często w sklepie spożywczym mamy taką sytuację, że stoimy przy kasie i po prostu dziecko obok nas się wydziera, rodzic nie może go uspokoić i jest ciężko. I czy tutaj właśnie można to jakoś przeskoczyć?
1: Przeskoczyć. To zależy, co chcemy osiągnąć. Uwielbiam odpowiedź, to zależy, bo to jest odpowiedź na każde pytanie. Pytanie brzmiałoby, co rodzic chce osiągnąć w tej sytuacji, żeby dziecko było spokojne, ciche, nie wyrażało swoich emocji. Jakby najlepszym sposobem radzenia sobie z czymś takim jest po prostu uczenie nazywania dzieci emocji. Wiemy już bardzo dobrze, że nie ma emocji dobrych, niedobrych, pozytywnych, negatywnych. Są tylko emocje, które są przyjemne i nieprzyjemne. I jeżeli odczuwamy te emocje, które są nieprzyjemne, typu złość, frustrację, jesteśmy po prostu niezadowoleni, bo jak takie małe dziecko nie dostaliśmy tego, czego chcemy. To nas o czymś informuje, to jest dla nas informacja, co jest ważne albo co jest dla mnie ważne w tym momencie. Pytanie też, w jakim jakby okresie wieku rozwojowego to dziecko jest, bo jeżeli uczy się autonomii i niezależności, to jakby logicznym będzie, że jego potrzeby są najważniejsze, a nie zawsze tak jest.
0: Dobrze, bo tutaj poszłyśmy w ten bunt dwulatka i wróćmy sobie troszeczkę, bo tutaj się zatrzymałyśmy na tych 2-3 latach i co jest później w tym rozwoju, bo tam już do 7 lat właśnie wspomniałaś, że jest ten rozwój emocjonalny u dziecka, tak? I mamy, był ten, to niemowlę, później ten 2-3 latek i co mamy dalej?
1: Okej, wracając do tego, to tak naprawdę mówimy sobie później o takim, możemy sobie to rozgraniczać na wiek przedszkolny, wiek 6 lat, który też jakby niesie dużo zmian w sobie i później mówimy już bardziej o takim wieku nastoletnim, czyli 12 lat. Ale jakbyśmy mieli sobie wrócić do wieku przedszkolnego, to dzieci uczą się wtedy rozpoznawania już stanów emocjonalnych innych osób. Chciałabym jakby też w tym miejscu podkreślić, że dziecko już od urodzenia czuje nasze emocje, więc jeżeli byśmy, nie wiem, chcieli mówić o stresie u dziecka, to tak naprawdę dziecko samo w sobie nie jest jako tako zestresowane, ono odczuwa nasze emocje, więc jeżeli rodzice są sfrustrowani, zdenerwowani, niewyspani, to dzieci później też takie są. Są marudne, są płaczliwe, są śpiące. U nich jakby ten lęk, stres może objawiać się w ten sposób. Mogą być zaburzenia snu i odżywiania. Ten jakby zwiększona potrzeba uwagi. Więc wszystko zależy też od tego, jak my się czujemy.
0: Czyli tak naprawdę jest to też w brzuchu matki. Od tego się to zaczyna wszystko, tak?
1: Trochę.
0: Czyli
1: tak.
0: To jest też temat pewnie rzeka, jeżeli chodzi o kobiety w ciąży, jak one sobie radzą. Więc dobrze, może przejdźmy teraz do takiej więzi, bo jak tutaj właśnie zaczęłyśmy trochę o tej ciąży, to może później po urodzeniu dziecka, jak jakby budować tą silną więź z swoim dzieckiem od pierwszych dni życia? Że ono przychodzi na świat i chcemy budować tą więź.
1: to, o czym wspomniałaś, to rzeczywiście to życie płodowe, czyli psychologia prenatalna ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje z dzieckiem, bo ono już wtedy trochę czuje. Jeżeli mamy wysoki poziom jakby kortyzolu we krwi, czyli tego hormonu stresu, to rzeczywiście dzieci też dostają wyrzuty tych hormonów. Więc tak naprawdę zależy, o czym teraz byśmy mieli mówić, czy o tym podejściu psychologii prenatalnej, czyli tym życiu płodowym, czy jak budować tą silną więź, bo silną więź możemy na różne sposoby budować, ale tak naprawdę to jest zaspokajanie tych potrzeb. Jeżeli dziecięce potrzeby są zaspokojone, to jakby nasze samopoczucie może wtedy też tylko i wyłącznie na nie wpływać, nie?
0: Mhm. Dobrze, ale jeżeli chodzi o też tą więź i tą komunikację teraz z dzieckiem, to jak sobie radzić w takich trudnych sytuacjach, gdzie na przykład musimy rozmawiać o smutku lub o strachu lub o złości? Bo, no nie wiem, jest na przykład pogrzeb. Idziemy z małym dzieckiem na pogrzeb i dziecko widzi, że wokół każdy płacze. Jak teraz rozmawiamy o tym smutku?
1: To, czy idziemy z dzieckiem na pogrzeb, to też jest indywidualne podejście i rzeczywiście jestem zwolennikiem rozmawiania i nazywania emocji do dziecka i dla dziecka wprost, żeby dzieci uczyły się nazywania tego, co czują. Różne rzeczy dzieją się wtedy z naszym organizmem, możemy jakby nazywać to, co się z nami dzieje. Jeżeli czujesz to lub to, to znaczy, że to jest smutek. Wszyscy dookoła są smutni, bo żegnamy kogoś. Jakby trudny temat, jeżeli chodzi o samo podejście tego, czy dziecko powinno być na pogrzebie.
0: No właśnie, czyli są właśnie rodzice typu, okej, nie zabieramy dziecko na pogrzeb, bo chcemy mu tą całą...
1: Oszczędzić,
0: właśnie. I czy według ciebie teraz tak prywatnie, czy to jest okej?
1: Jedno i drugie podejście jest okej, bo znowu, to zależy od tego, kim zmarła osoba dla nas jest. Kim ta zmarła osoba była dla tego dziecka. Dzisiaj akurat z pracy gabinetowej miałam chłopca 6-letniego, który pożegnał mamę. Mama odeszła, a jest jeszcze z nieprzepracowaną żałobą po tacie. Dziecko jest w rodzinie zastępczej u dziadków, ale jakby no w krótkim okresie czasu i w krótkim okresie swojego życia musiał pożegnać dwie bliskie osoby. W tej sytuacji akurat dziadkowie podjęli taką decyzję, że chłopiec był na pogrzebie zarówno mamy i zarówno taty wcześniej, chociaż tam wtedy jeszcze to była decyzja mamy, ale był przy otwartej trumnie, więc to też jest temat do rozpatrzenia indywidualnego. Nie chciałabym się wypowiadać, co bym zrobiła prywatnie, bo nie wiem. Bardzo często jest tak, że dopóki czegoś nie doświadczymy, to wydaje nam się, że wiemy.
0: Że to jest takie proste.
1: Że to jest takie proste tak. I takie oczywiste, przecież wszyscy powinni tak robić, ale no rzeczywiście, dopóki nie znajdziemy się w danej sytuacji, w jakiejś sytuacji, to tak naprawdę rozpatrujemy to wtedy trochę indywidualnie.
0: A co robić, gdy dziecko nas ignoruje lub nie chce współpracować z nami? Czyli my coś do niego mówimy, ściana w ogóle nie przebije się, pukamy, walimy, dziecko ignorancja i idzie do siebie.
1: No i oczywiście to zależy. To zależy od tego, o jakim okresie rozwojowym albo wieku biologicznym dziecka mówimy. Pojawia się tutaj wiek biologiczny, bo on bardzo często jest różny. Jakby nie pokrywa się, no bo ten rozwój nie jest harmonijny, nie jest stały dla wszystkich. Są takie małe rzeczy, które gdzieś tam moglibyśmy podpowiedzieć rodzicom, żeby lepiej sobie radzili z czymś takim. Fajnie jest w tym momencie zmienić na przykład sposób mówienia, czyli ten sposób komunikacji na zależy mi, chciałabym, lubię, gdy.
0: Czyli nie takie rozkazywanie, że
1: dzieci
0: masz być
1: w okresie
0: taki.
1: Nauki autonomii, tej niezależności, tego, że oni są odrębnymi jednostkami, nie lubią czegoś takiego. Poza tym, kto z nas lubi? Czy ty lubisz?
0: Nie, zupełnie nie. Dobrze. No i teraz rozmawialiśmy o tym lęku. I teraz o tych smutkach też, ale ten strach u dzieci, kiedy zostawiamy dziecko w żłobku czy przedszkolu i mama odjeżdża. Wiem, że sama masz córeczkę, więc przeszłaś już przez to. No i teraz jak pomóc dziecku w adaptacji do nowych sytuacji właśnie tego typu?
1: Przeszłam i nie przeszłam, bo jest dzień, gdzie córka robi mi papa i mamie jest smutno, że dziecko zostaje tak chętnie, a jest dzień, że dziecko płacze i mamie znowu jest smutno, bo jest tą mamą, która jednak musi iść do pracy. Proces adaptacyjny, jakby my jesteśmy w tym procesie całe życie, bo my non-stop musimy adaptować się do jakichś zmian, musimy się przystosowywać. I teraz zależy też, w jakim okresie dziecko trafia do tego żłobka, czyli czy jest gotowe emocjonalnie. Raczej nie jest, bo to nie jest ten etap. Lęk, o którym tu teraz w tej sytuacji mówimy, nazywa się lękiem separacyjnym. On pojawia się już w okolicach 7-8 miesiąca życia dziecka. Może towarzyszyć nawet do tego 3 roku, bo w 3 roku mamy jeszcze potrzebę taką rówieśniczą, czyli dzieci lgną do dzieci. I teraz jakby no ten lęk separacyjny jest trudny dla obu stron. Lęk separacyjny to jest lęk przed utratą kontaktu z obiektem. Najczęściej przyjmuje się, że tym obiektem jest mama, czyli tą taką oazą w spokoju, to tym osobnikiem, które daje poczucie bezpieczeństwa. Wszystko zależy, czy możemy sobie na to pozwolić. Pamiętam ze studiów, że na psychologii wychowawczej padło takie stwierdzenie, że żłobki są idealnym wynalazkiem, ale są wynalazkiem dla rodziców. Mhm. Rozwojowo dla dziecka nie jest to dobre rozwiązanie, ale żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy i rzeczywiście ta mama, która też chce się spełniać, być aktywna zawodowo, decyduje się w pewnym momencie na powrót do pracy. I żłobek jest idealnym rozwiązaniem dla rodzica.
0: Czyli w tym idealnym życiu ten żłobek jeszcze tam nie ma być. Że to dziecko jeszcze ma być z nami.
1: Gdybyśmy mówili o idealnym życiu, to rzeczywiście mama powinna być dzieckiem. Mama lub ten obiekt taki jakby wiodący, dający poczucie bezpieczeństwa, powinien być do 3 roku życia. Później może pojawić się... Może lub powinno pojawić się przedszkole, aczkolwiek...
0: Ta chęć z rówieśnikami.
1: Tak.
0: Tak, okej. No to czy teraz takie troszkę mocniejsze pytanie, mam wrażenie, no bo czy dzieci mogą mieć depresję lub inne zaburzenia emocjonalne i w sumie jak mamy to rozpoznać jako rodzice, którzy tej psychologii nie mieli w swoim życiu i nie potrafią rozpoznawać tych emocji?
1: Nie wiem, czy depresja jest dobrym sformułowaniem, jeżeli chodzi o dziecko. Na pewno możemy rozpatrywać to na takim poziomie stresu, silnego stresu albo silnego oddziaływania. I rzeczywiście jakby od samego urodzenia dziecko jest narażone na stres, na sytuacje stresowe. Rozpoznajemy to wtedy też bardzo indywidualnie, bo objawy, które są charakterystyczne dla stresu u dziecka, mogą mieć też inne podłoże, więc zazwyczaj staramy się wykluczyć wszystkie inne, żeby dojść, że rzeczywiście to jest ten wpływ stresogenny albo czynnik stresogenny. Także jakby znowu podkreślam, sytuacja bardzo indywidualna, nie ma recepty jako takiej, nie ma takiego zakresu, że jeżeli, nie wiem, tak jak u dorosłego, jeżeli od ponad 4 tygodni czujemy obniżenie nastroju, smutek, większą senność, to jakby mówimy o tym, że mówimy o depresji, nie rozpatrujemy tego na tym poziomie.
0: Mm-hmm. Dobrze, może teraz przejdziemy, bo też rozmawialiśmy o tych rówieśnikach przed chwilą, jak wspierać rozwój społeczny dziecka. Jeżeli na przykład mamy problem z tym, że jesteśmy wzywani do przedszkola i dostajemy wiadomość typu, że moje dziecko nie chce się bawić z rówieśnikami. jest ciężko. Ciężko jest się jej przełamać, bo była ta mama cały czas lub tata. I to też jest może ta separacja od rodziców, jakby to może być tym powodem, czy po prostu to jest jeszcze inny problem u dziecka?
1: Znowu podejście indywidualne, ale tak naprawdę to może się pojawić na każdym etapie i lęk separacyjny może być przeniesiony, czyli może wystąpić później. Może być tak, że pojawia się coś trudnego w życiu rodzinnym i jakby dlatego jest ten stres, że jakby chcemy być blisko rodzica, blisko naszego opiekuna. Wszystko zależy od tego, ile ta adaptacja trwała, jak przebiegała. Teraz jest bardzo dużo programów, różne ośrodki też proponują adaptację przed przedszkolem, czyli proponują takie zajęcia, które ułatwią dziecku wejście w ten świat. Bo to jest jednak pozostawienie dziecka w jakiejś grupie rówieśniczej z kolejną osobą dorosłą, na początku obcą rzeczywiście, później jakby dziecko nabiera zaufania, ale na to potrzeba czasu.
0: I co sądzisz o takich zajęciach?
1: Zajęcia super. Jakby stwarzają możliwości, te takie socjalizacyjne dają możliwość rówieśniczego spotkania się. To nam wtedy pokazuje też, jak dziecko reaguje. W sensie my możemy być takimi aktywnymi uczestnikami czegoś takiego jako rodzic. Tego, jak dziecko się zachowuje w nowej sytuacji, czyli jak ta adaptacja może przebiegać wtedy w przedszkolu. A to, że przedszkole dzwoni, no to niech dzwoni.
0: Dobrze. To jak reagować, gdy dziecko nie chce dzielić się z zabawkami? Jeszcze nam dzwonią z tego przedszkola i mówią, że nie chce się dzielić, w ogóle nie, wszystko jest na nie.
1: Zależy na jakim etapie rozwoju jesteśmy, jeżeli mówimy, ale wspominasz o tym, że to jest przedszkole, więc podejrzewam, że okolice 3., 4. Mm-hmm. roku życia. I zależy od tego tak naprawdę, co to dziecko komunikuje, bo czy ono chce przedstawić nam potrzebę własności, że to jest moje i nikt nie może tego dotykać. Raczej dzieci nie robią czegoś takiego, że robią na złość. W sensie one trochę nie rozumieją i bardziej tutaj wybrzmiewa ta potrzeba przynależności, że coś do nich należy. Ja bym to rozpatrywała w tym. Możemy rozmawiać z dziećmi po prostu językiem przystępnym, jakby nie używamy wtedy słów takich, które dzieci nie mają jakby możliwości zrozumieć, więc staramy się dostosowywać ten język do poziomu emocjonalnego i poznawczego i rozwojowego dziecka. Rozmawiamy z nim o uczuciach, rozmawiamy z nim o sytuacjach społecznych, jakie mogą się spotkać. Mówimy mu na przykładach bajek, bajkoterapii, z czym to się może wiązać, czyli jaka jest konsekwencja, jeżeli ono się będzie tak zachowywało. Ale też staramy się uzyskać od dziecka nie, bo nie, czy w sensie, że taka jest odpowiedź dziecka nie, bo nie i nie ma na to jakiegoś wytłumaczenia. Czy na przykład dziecko mówi, że to jest jego ulubiona zabawka, którą dostał od mamy i nie chce jakby się z nią rozstawać. Więc znowu, podejście indywidualne, pracujemy na konkretnym przypadku. Nie ma takiego złotego środka, że to jest zastosowanie dla wszystkich dzieci, bo nie dla wszystkich dzieci to było podłożem.
0: Dokładnie. I też nie żyjemy w czasach idealnych. Nie mamy niczego wypisanego na kartce. No jak tutaj możecie słyszeć, wszystko jest tak naprawdę indywidualne. Psychologia jest tak szerokim tematem, że mogłybyśmy tutaj siedzieć dniami i nocami tak naprawdę.
1: Ze mną na pewno.
0: Dobrze, i tak już zbliżamy się ku tego końca. No i teraz takie krótkie podsumowanie, Kasiu. Jakie są takie najważniejsze wskazówki, które teraz dałabyś słuchaczom, jeżeli chodzi o właśnie wychowanie małych dzieci, o tą komunikację, o której wspominałyśmy, takie, że na sam koniec, co powinniśmy zapamiętać z tej całej rozmowy?
1: Tak naprawdę słuchajmy naszych dzieci, obserwujmy je, sprawdzajmy, czego potrzebują, bo dzieci wbrew pozorom potrafią się z nami komunikować, nawet jeżeli mowa jeszcze się nie pojawiła, a nawet jeśli pojawia się mowa, to dziecko nie wie, czego tak naprawdę chce, albo nie do końca rozumie, dlaczego tak się czuje, więc rozmawiajmy, bądźmy otwarci, obserwujmy, stwarzajmy jak najwięcej możliwości jakby nowych dla dziecka, żeby ono potrafiło się odnajdywać. Dzieci bardzo pracują fajnie na rytuałach, jeżeli coś jest zgodne, jeżeli one wiedzą, co wydarza się po sobie. Stawiajmy dziecku granice, ale jakby szanujmy też jego granice. Jeżeli czasami coś nie jest na tyle ważne, odpuśćmy. Dajmy dzieciom przysłowiowo przewrócić się, żeby miało możliwość nauczyć się chodzić. Inaczej jedno bez drugiego się nie wydarzy.
0: Czyli trochę dawać takiej wolnej woli, ale no też wiadomo, te granice są. Tylko no, żeby...
1: W zachowaniu poczucia bezpieczeństwa, żebyśmy my czuli się odpowiedzialni i bezpiecznie za to dziecko, stwarzajmy warunki takie, żeby ono jak najmniej szkód mogło sobie też wyrządzić.
0: Dobrze. No i teraz już wcześniej, w pierwszej części naszego podcastu rozmawiałyśmy sobie o konsultacji z psychologiem, ale tutaj mam pytanie, kiedy warto skonsultować się z psychologiem dziecięcym, jeżeli już właśnie widzimy ten problem? Czy to może jest taki czasem problem u dzieci, bo wiadomo, dzieci się szybko zmieniają, dojrzewają i czasem nawet nie wyłapiemy, że ten problem gdzieś zniknie po jakimś czasie. Ale jeżeli jest taki problem, to czy od razu właśnie iść do tego psychologa, czy może zaczekać, czy czekanie to jest właśnie największa zmora?
1: Na szczęście teraz i przedszkola, i żłobki, i szkoły funkcjonują w tym systemie, że jest obowiązek posiadania psychologa szkolnego czy przedszkolnego, tak brzydko powiem, na stanie Rady Pedagogicznej, więc korzystajmy. Jakby kto pyta, nie błądzi. Lepiej trzy razy dostać odpowiedź, że to jest naturalne, to jest typowe, mieści się to w granicach rozwoju, niż coś przegapić. Jakby psychoedukacja jest ma szeroki zakres, więc jeżeli cokolwiek nas niepokoi, sprawdźcie.
0: Tak, i też ze strony rodziców nie wstydźcie się, że twoje dziecko idzie do psychologa, tak?
1: Nie wstydźcie się, jest to normalne, naturalne, typowe.
0: Tak, proszenie o pomoc jest w zupełności okej. No i teraz, Kasiu, dziękuję tobie bardzo za rozmowę. Na pewno tematów wszystkich tutaj nie wypowiedziałyśmy, bo tego jest tak dużo, ale tutaj na pewno zobaczycie nas, usłyszycie nas jeszcze raz, bo będziemy rozmawiać o nastolatkach, czyli pewnie te okresy buntu. No, każdy, kto był nastolatkiem, wie, jak to różnie było.
1: Buntujemy się całe życie, począwszy od drugiego roku życia, gdzie ten bunt jest rzeczywiście bardzo charakterystyczny. Przez różne bunty i kryzysy, przez całe życie.
0: Tak. Jeżeli chodzi o Kasię, możecie ją znaleźć na stronie internetowej pod adresem psycholog.unisław.pl. Możecie również ją zaobserwować na Facebooku i na Instagramie. Strona nazywa się Praktyka Psychologiczna. Oczywiście zapraszamy do Kasi. I również teraz pytanie tak do ciebie, czy jeszcze chciałabyś tak od siebie coś dodać? Samo zwieńczenie.
1: Ja chciałabym podziękować za zaproszenie i zaprosić do siebie. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, jeżeli coś was niepokoi, nie czekajcie zbyt długo, kto pyta, nie błądzi. Po prostu.
0: Dokładnie. Więc ja życzę miłego wieczoru wszystkim słuchaczom Radio Kuropatwy i do zobaczenia.

0: Dobry wieczór wszystkim słuchaczom Radio Kuropatwa. Dzisiaj ponownie witam was ja, Wiktoria Sadowska, i moim gościem jest Katarzyna Wijata.
1: Dobry wieczór.
0: I dzisiaj naszym tematem głównym jest psychika w starszym wieku, jak dbać o siebie emocjonalnie. No i tutaj mówią, że starość nie radość, ale czy na pewno? Wraz z wiekiem zmienia się nie tylko ciało, ale też to, co się dzieje w naszej głowie i sercu. No i dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zadbać o swoją psychikę na emeryturze, jak radzić sobie z samotnością i dlaczego warto wciąż mieć coś, na co się czeka. No i zaczniemy sobie od tych zmian psychicznych związanych z wiekiem. Więc Kasiu, jakie zmiany psychiczne są naturalne w starszym wieku?
2: Z takich zmian, które są naturalne, czyli będą występowały na pewno u każdego z nas, to spowolnienie procesów myślowych, pogorszenie się naszej pamięci. Mogą pojawić się w różnym natężeniu zmiany w nastroju, co prowadzi troszeczkę do zmian osobowości. I pojawia się też podatność na zaburzenia psychiczne, takie jak depresja czy otępienie. Zaczęłaś tak trochę z żartem i mnie się nasunęło, że mój dziadek zawsze mi tak powtarzał. Jak to szło?
0: Mówią, że starość nie radość.
2: A młodość nie wieczność. I bardziej chyba bym wolała pójść w tą stronę podczas naszej dzisiejszej rozmowy, niż skupianie się tylko na tych takich negatywnych aspektach starości.
0: Ale jeszcze z tym negatywem to... Czy pogorszenie nastroju to taka nieunikniona część starzenia się?
2: Pogorszenie nastroju może być, a nie musi, tak jak zawsze, wszystko jakby to zależy, ponieważ to wszystko zależy od poziomu naszej akceptacji, od bilansu zysków i strat, od tego, jak my z tym starzeniem sobie radzimy psychicznie.
0: A czy starzenie wpływa na nasze poczucie tożsamości? Na to, kim jesteśmy?
2: Zdecydowanie. Tożsamość, jakby tutaj byśmy mogli sobie to rozpatrywać jako takie zmiany fizyczne, utratę ról społecznych, czy kryzys tożsamości, jako trudność w odnalezieniu się w tej nowej sytuacji. Może pojawić się poczucie zagubienia i bezradności, czy poczucie osamotnienia i utrata celu w naszym życiu, a także lęk przed śmiercią. Ale tak naprawdę ja bym wolała skupić się tutaj na tej takiej tożsamości, która może być pozytywna, ponieważ my wtedy nabywamy mądrości życiowej, doświadczenie, które gdzieś tam nas ukształtowało, które zdobyliśmy. My je nadal posiadamy. Mamy wspomnienia, możemy przytoczyć naszej rodzinie historię, że gdy nas zabraknie, to do nich już nie dotrą. Mamy jakby w tym poczuciu sensu życia taką aktywność, albo możemy ją w sobie pobudzać, aktywność do życia społecznego, do pomocy innym, do pielęgnowania jakby za pośrednictwem tych wspomnień, bliskości i relacji z najbliższymi, czyli nasze poczucie sensu się pojawia.
0: No dobrze, ale tutaj tak zaczęłaś pozytywnie i jeszcze trochę wrócimy do tego pesymistycznego podejścia, no bo co się dzieje, gdy ktoś nie może się pogodzić z tą starością?
2: Co się dzieje, gdy ktoś nie może pogodzić się ze starością? Czy tak jest na pewno, albo tak naprawdę znowu indywidualne podejście, czyli musielibyśmy się zastanowić, co go trzyma w tych wcześniejszych okresach życia, że nie potrafi zaakceptować tego, co nadeszło. Myślę, że każdy z nas jest w stanie to zrobić, tylko to jest proces i praca.
0: Dobrze, a dlaczego właśnie osoby starsze często czują się takie niewidzialne, że jednak one już są wycofane z tego społeczeństwa i one są zamknięte w swoim domu i nikt już do nich nie wraca?
2: Społeczeństwo tak naprawdę kładzie bardzo duży nacisk na młodość i produktywność, więc... Seniorzy mogą mieć takie poczucia, że są niewidzialni, z tego względu, że globalnie nie lubimy patrzeć na niedołężność. Dlaczego? Dlatego, że się jej boimy. Wiemy, że to jest coś, co czeka nas w przyszłości.
0: No i czy samotność tak samo boli psychicznie jak fizyczny ból? Bo wiemy, że jednak ze starością wiążą się też te fizyczne, podupadamy fizycznie. I czy też ta psychika podupada tak samo jak ta fizyka?
2: o fizyczności, to rozpatrujemy znowu to, że nasze ciało w jakiś sposób odmawia nam posłuszeństwa. Aczkolwiek gdybyśmy potraktowali nasze ciało, nasz organizm jako instrument, to tak naprawdę jest zdolny do wielu rzeczy. To my wyznaczamy mu zadania, to my określamy, jak długo i w jakim stopniu będzie nam służyło. Ale gdybyśmy mieli porównać sobie ten ból psychiczny, jak i ból fizyczny, on jest bardzo podobny. Tak naprawdę na tą samotność wpływa wiele rzeczy, ale przede wszystkim brak więzi społecznych, brak bliskich relacji z naszymi bliskimi, z rodzinami. Pojawia się poczucie odrzucenia, smutek i znowu lęk.
0: A jak odróżnić samotność od depresji?
2: Znowu, to jest ze sobą bardzo skorelowane, bo ta samotność może prowadzić do depresji. To tak jak rozmawiałyśmy sobie na wcześniejszych etapach życia, to na tym etapie senioralnym, czyli powyżej, przyjmijmy tego 60 roku życia, zmagamy się z tym samym. Tylko nasze wzorce myślenia, nasze podejście będzie tym takim weryfikatorem tego, czy samotność przekształci się w depresję, bo to my sobie również dobieramy te relacje społeczne, to jaką rolę społeczną zaczynamy przyjmować. Ważne jest, żeby umieć się przemodelować, czyli z aktywności zawodowej możemy się zamienić tą aktywność zawodową na jakąś inną aktywność. Mhm. I to już indywidualne podejście, jaką aktywność wybierzemy.
0: A czy, oczywiście muszę zadać swoje pytanie odnośnie technologii, czy ona właśnie teraz nam pomaga, czy raczej pogłębia poczucie samotności u seniorów, bo jednak wiemy, że to jest dla nich też cięższe, oni też się muszą tego nauczyć.
2: Jest to trudne rzeczywiście, zwłaszcza, że młodszym osobom jest trudno nadążyć nad rozwojem technologicznym. No, mi samej trudno było pogodzić się, że jednak takiego zwykłego Google'a zastąpił AI czy ChatGPT. Seniorom jest na pewno trudniej za tym nadążyć, ale wydaje mi się, że technologia pomaga. Kiedyś, dawno, nie wiem, czy ja w ogóle mogę wspomnieć o nazwie firmy. Tutaj pan Piotr kiwa mi głową, że mogę. Była taka reklama społeczna, trochę społeczna, trochę kampania Allegro, gdzie był ten motyw seniora, jakiegoś pana dziadka, który dzięki temu rozwojowi technologicznemu miał kontakt z wnukami. Przyjął sobie za zadanie, czyli postawił sobie cel, postawił sobie wyzwanie, do którego zmierzał, żeby nauczyć się angielskiego, żeby za tymi wnukami nadążać. Więc w mojej ocenie technologia pomaga, ale znowu, dostęp do niej, jakby to, kto nas tego i w jakim stopniu nauczy, zależy już od tego młodszego pokolenia.
0: Czyli od naszych bliskich. No i właśnie teraz, jak bliscy mogą realnie pomóc, a nie tylko dzwonić raz w tygodniu, odwiedzić raz na miesiąc?
2: Wydaje mi się, że w tym pytaniu już jest nawet zawarta odpowiedź, bo wystarczy być. A to, w jakim natężeniu, zależy od
0: indywidualnie.
2: Indywidualnie od tego, na ile my tego wymagamy, bo chciałabym tutaj zauważyć, że seniorzy niekoniecznie wymagają takiej stałej obecności innych, bo chcieliby też trochę pobyć sami, odpocząć, walnąć
0: po tych wszystkich,
2: sobie drzemkę.
0: Tak. W końcu mają spokój.
2: Tak.
0: Mają już dzieci odchowane. Jedynie wnuki, wiadomo. To też jest temat pewnie ciężki, bo jednak ta starość bardziej nam nie pomaga z tą zabawą z wnukami.
2: Czy pomaga, czy nie pomaga? Mam takie poczucie, że rzeczywiście kiedyś dziadkowie trochę innych rzeczy się od nich wymagało, niż wymaga się teraz, zwłaszcza, że teraz babcie i dziadkowie bardzo często są jeszcze aktywni zawodowo, więc oni muszą podokańczyć swoje rzeczy, ale jeżeli mówimy już powyżej 60 roku życia, chociaż u mężczyzn 67 teoretycznie, to wygląda trochę inaczej.
0: A jak tutaj jeszcze wrócimy do tego celu. Dlaczego ludzie starsi czasem tracą poczucie celu? Bo ich życie się wcale nie skończyło. Oni jeszcze mogą do czegoś dążyć. To nie jest tak, że już koniec, już tylko czekamy na śmierć.
2: nie czekajmy na śmierć, bo tak naprawdę nie wiemy, kiedy ona nadejdzie. Jakby uczymy się tego, że taka jest kolej rzeczy i to, że oni go tracą, to jakby ja bym odpowiedziała znowu, oni go tracą, bo oni go sobie nie wyznaczają. Czyli my musimy sobie wyznaczać cele, żebyśmy mieli do czego dążyć. Musimy stawiać sobie wyzwania. Musimy je realizować, osiągać. I to będzie nas napędzało.
0: A jak odzyskać sens życia po takim przejściu na emeryturę? Ten cel. Dać sobie cel.
2: Znaleźć sobie cel, zaakceptować to, że to się dzieje, przyjąć nowe role społeczne, które czekają, bo życie nie kończy się przejściem z tej aktywności zawodowej na emerytalne. Szukamy.
0: A jakie małe rzeczy właśnie mogą sprawić, że senior czuje się potrzebny, czyli te nowe role. Czyli tutaj mówimy o rolach dziadków, babć. Czy to są te nowe role?
2: Nie tylko. W ostatnich, nie chcę powiedzieć, że miesiącach, ale myślę, że już latach rozwijają się uniwersytety trzeciego wieku. Są kluby seniora, są organizowane wycieczki o różnych porach w różne miejsca. Więc tak naprawdę to są te rzeczy, które mogą napędzać.
0: Mm-hmm. A teraz trochę zejdziemy sobie z tematu i porozmawiamy sobie o radzeniu ze stratą. I jak przeżywać taką żałobę, gdy traci się partnera po wielu latach?
2: Wydaje mi się, że najlepszą odpowiedzią tutaj będzie, żeby nie tłumić emocji, to znaczy nie robić sobie i innym czegoś takiego, że tak już musi być, taka jest kolej rzeczy, tylko bardziej wspominajmy, rozmawiajmy, bądźmy uważni. To jest trudne, ale nie jest niemożliwe.
0: Mhm. A czy można na taką stratę się przygotować?
2: Chyba tutaj bym odpowiedziała też w ten sposób, że to poczucie akceptacji, czyli jeżeli my zaakceptujemy, że to nadejdzie, to będzie nam dużo łatwiej. Nie mówię, że to będzie łatwe w zupełności, ale bo jakby sam proces straty czy partnera, czy przeżywania żałoby jest trudny, ale znowu jest trudny na każdym etapie życia.
0: A co byś powiedziała takiej osobie starszej, która mówi, wszyscy moi już odeszli, teraz czekam na swoją kolej.
2: My zostaliśmy, my jesteśmy, jesteś z nami, żyj, ciesz się. Nie teraz, nie za 5 minut, jakby dajmy też czas na pogodzenie się, na przeżycie tego smutku, tych emocji, no właśnie, żeby ich nie tłumić, ale my jesteśmy i my ciebie potrzebujemy.
0: A jakie emocje dominują u osób starszych?
2: Znowu, to zależy. Bardzo indywidualne podejście. Jakby no, była piosenka Wesołe jest życie staruszka, więc mogą być różne. Jakby myślę, że nie ma emocji, której senior mógłby nie przeżywać, a te, które dominują, to jakby no, determinuje to, jakie ma podejście do tego okresu życia. Może dominować depresja, obniżenie nastroju, smutek, lęk, ale może dominować radość, szczęście i poczucie spełnienia.
0: A czy takie osoby starsze właśnie częściej wypierają te trudne emocje? Bo powiedzmy, że one już tyle przeżyły, czy jednak tłumią je w sobie?
2: Wydaje mi się, że oni po prostu częściej sobie na nie nie pozwalają, czyli jakby nie dają sobie czasu i przestrzeni na przeżycie. Nie tylko jakby negatywnych, nie tylko trudnych, ale też tych pozytywnych, tych przyjemnych emocji, że jakby nie ma się z czego cieszyć. Też jest gdzieś tam wśród seniorów takie podejście i takie powiedzenie. Więc ja bym w tym miejscu chyba po prostu podkreśliła fakt, żebyśmy pozwalali sobie na przeżywanie emocji w każdym wieku i wszystkich emocji, bo wszystkie emocje są ważne i wszystkie emocje o czymś nam mówią.
0: Tak, i dobrze, żeby to właśnie wybrzmiało, co teraz powiedziałaś. A czy możemy się uczyć takiej akceptacji zmian i przemijania? Czy możemy już przed tym okresem, powiedzmy tego 60+, już jakoś się tak wdrażać w to, czy po prostu musimy w to wejść?
2: Dlaczego mamy się wdrażać, dlaczego musimy w to wejść? Jakby znowu wydaje mi się, że bardzo, bardzo to zależy i bardzo indywidualne podejście, bo przemijanie, okej, to jest proces, to się nie dzieje z dnia na dzień, to nie jest tydzień, dwa, to są lata. i to, jak my będziemy do tego podchodzić. Mój dziadek już nie żyjący świętej pamięci, ale zawsze mówił, że mam go nie obrażać, że on nie jest seniorem. On seniorem będzie po 80, więc wszystko zależy od naszego indywidualnego podejścia, od naszych predyspozycji i chyba najbardziej od tego bilansu zysków i strat, czy my będziemy zadowoleni z tego, jak przeżyliśmy życie, czy my będziemy rozgoryczeni, że mogliśmy zrobić coś inaczej. Ale w tym miejscu chciałabym podkreślić, że nigdy nie jest na nic za późno. Mój profesor na jednym z egzaminów w lat 75 uczył się chińskiego, więc no, jakby szacun.
0: Tak.
2: Bo nam się nie chciało jakby podejmować nowych aktywności, ale można zacząć nowe rzeczy, nowe wyzwania, nowe cele na każdym etapie życia.
0: Mhm. I ty teraz mówisz o nowych hobby, nowe cele, ale czy starsze osoby też potrafią się uczyć jeszcze o emocjach, na przykład wybaczanie, mówić o uczuciach?
2: Myślę, że to jest bardzo ważne i cieszę się, że o to zahaczyłaś, bo tak naprawdę pojawia się najczęściej, no właśnie na tym końcowym etapie życia, czyli w wieku senioralnym, umiejętność wybaczania. Doznają osoby starsze strat i wiedzą, że jeśli nie teraz, to kiedy?
0: Mhm. A jak przekonać takiego seniora teraz do wizyty u psychologa? Bo wiemy, że ten wstyd tutaj jest większy, bo też jesteśmy starsi i właśnie powinniśmy pewnie sobie myśleć, osoby starsze myślą, że ja tyle przeżyłem, ja wiem więcej niż taki psycholog.
2: To prawda. Gdzieś tam jest takie przekonanie, ale znowu trochę mówimy o zmianie tych wzorców myślenia. Jakby chciałabym podkreślić, jeżeli są seniorzy, którzy nas słuchają, to pamiętajcie, że my możemy się od was wiele nauczyć, ale wy od nas także i tego nie zapominajcie. Jak przekonać seniora do wizyty? Tak naprawdę znowu indywidualne podejście. Na jednego zadziała jedno, na drugiego drugie. Wszystko zależy od tego, z czym dany senior się zgłasza.
0: Mhm, ale czy taka pomoc pomoże już ludziom właśnie między tam 60 a 70 rokiem życia? Czy to już będzie taka cięższa terapia i będzie ciężko go przekonać do swojej racji?
2: Myślę, że wbrew pozorom może być to trochę łatwiejsze niż z 30- czy 40-latkiem, który ma jeszcze w sobie przekonanie, że jeszcze wiele przed nim, a taki senior gdzieś bardziej to jest analiza życia, czyli właśnie bilans zysków i strat. Tak naprawdę wydaje mi się, że to, co działa na takiej terapii, to jest to, że my dla nich jesteśmy, my ich słuchamy, oni mają możliwość wypowiedzenia się, bo bardzo często jest tak, że my nie korzystamy z tej mądrości, którą mają osoby starsze, bardziej teraz, doświadczone.
0: Tak, i teraz właśnie zahaczyłaś o to, że jesteś tam, by wysłuchać taką osobę. No i właśnie co zrobić, jeżeli starsza osoba mówi, że nie potrzebuje psychologa, tylko potrzebuje tego, żeby ktoś mnie raz odwiedzał.
2: To dlaczego tego nie odwrócić? Ja bardzo często mówię o tym, że zdarza się czasami tak, że seniorzy gdzieś tam w gabinecie mówią, że no bo oni już do mnie nie dzwonią. No hello, telefon działa w dwie strony. My też możemy zadzwonić. I jeżeli mówi, że on nie potrzebuje, potrzebuje tylko tego, żeby ktoś go odwiedził, to ty możesz iść odwiedzić tego kogoś. Czy to jest psycholog, czy to jest koleżanka, czy to jest sąsiadka, czy to jest wnuczek. Obojętnie, to ty decydujesz o tym, z kim spędzisz czas.
0: Mhm. I teraz sobie trochę przejdziemy do takiej codzienności. I dlaczego rytuał i taka codzienna rutyna są tak ważne dla seniorów?
2: Nie wiem, czy znowu podkreśliłabym tutaj dla seniorów, bo mam takie poczucie, że rytuały, codzienne ta codzienna rutyna i to, że te dni są do siebie podobne, myślę, że są ważne dla każdego. Jakby rano wstajemy, idziemy do pracy, wracamy z pracy i zajmujemy się danymi aktywnościami. Senior nie poświęca tego czasu na pracę, ale ma szereg innych zadań lub celów, które osiąga i które realizuje. To daje nam po prostu poczucie bezpieczeństwa, czyli my nie zostaniemy zaskoczeni, bo my wiemy, co następuje po sobie. To jest ważne. To jakby dlatego doceniamy te rytuały.
0: A jak dbać o psychikę, gdy mieszka się samotnie?
2: Tak naprawdę, no, fajnie by było podjąć jakąś aktywność fizyczną, bo to mieszkanie samotnie jest trochę, mam poczucie, że wymówką.
0: Okej, a jeżeli mamy osobę, która nie może brać udziału w aktywnościach fizycznych, co wtedy?
2: Okej, wydaje mi się, że nie mamy, w sensie niewiele jest takich chorób bardzo ograniczających do aktywności fizycznej podstawowej, czyli spacer. Ja nie mówię o tym, żeby iść na siłownię i dźwigać ciężary, tylko żeby to było przyjemne i jakby dostosowane do potrzeb i możliwości danego człowieka. Ale tak naprawdę możemy robić szereg innych rzeczy, bo ta aktywność fizyczna to nie chodzi tylko o ciało, ale chodzi też o umysł. Rozwiązywanie krzyżówek, sudoku, łamigłówek, układanie puzli, malowanie po numerkach. Coś, co ćwiczy zarówno ciało, no bo jakby ręce muszą pracować i umysł, no bo gdzieś tam cały czas go stymulujemy.
0: A tutaj jeszcze właśnie wymieniłaś w sumie bardzo fajne rzeczy, nawet ja czasem rozwiązuję krzyżówki.
2: I bardzo dobrze, ty jakby dbasz o swoją starość już.
0: Dbam, już zaczęłam. I teraz zapytam cię, jak pogodzić się z tym, że dzieci już mają swoje życie i nie mają na mnie czasu, o czym wspomniałyśmy, że ten telefon idzie w dwie strony. Ale no jest czasem fakt tego, że naprawdę mam, powiedzmy, mam zapracowane dzieci, wnuki też już się uczą, nikt mnie nie odwiedza, jak się z tym pogodzić? Czy się nie pogodzić?
2: Zaakceptować to trochę co innego niż pogodzenie się, aczkolwiek znowu to my dobieramy sobie grono znajomych czy bliskich. Bliska może stać nam się sąsiadka, która jest w podobnej sytuacji. Dwie osoby samotne, jak się spotkają, już nie są samotne, bo mają siebie. Znowu, trochę punkt widzenia. Znowu tutaj jakby podkreślam to, że te wzorce myślenia musimy trochę przemodelować, trochę zmienić.
0: A co seniorzy mogą dać młodszym pokoleniom? Poza taką, wiadomo, opieką nad wnukami.
2: Mądrość życiową, myślę, że to przede wszystkim to, żebyśmy czerpali z ich doświadczeń. Nam się wydaje, że, znaczy, mam nadzieję, że nie, ale często jest gdzieś takie przekonanie w społeczeństwie, że te czasy są inne. Okej, one są inne, ale zachowania ludzkie są bardzo podobne.
0: To się nie zmienia tak bardzo, jak ta technologia.
2: Dokładnie.
0: No właśnie, jeszcze mowa o technologii. Jak nie zatracić takiego kontaktu z wnukami, nawet jeżeli dzieli nas ta technologia?
2: Wykorzystajmy ją jakby do wspólnego celu. Sudoku, remik, jakby są takie gry, które kiedyś były planszowe, teraz są multimedialne. Więc jeżeli im to ułatwia funkcjonowanie, spróbujmy za nimi nadążać, spróbujmy robić to, co oni, spróbujmy wejść do ich świata. Jeżeli mamy jakieś ograniczenia, coś, co nam nie pozwala, nie wiem, utrata wzroku albo pogorszenie się wzroku i potrzebujemy bardziej tradycyjnych metod, to spróbujmy wprowadzić tych naszych wnuków albo tych naszych podopiecznych do naszego świata, czyli przywrócić im, że zobaczcie, twoja gra nie jest nowa, bo na strychu leży taka sama wersja, tylko wersja analogiczna.
0: Dobrze, a jak budować taką relację bez zarzutów? Czyli kiedy ty w końcu zadzwonisz? Jak zbudować, jak nie być takim, nie wyżygiwać, że tak powiem, tego, że ty nie dzwonisz?
2: Znowu podkreślam, zmiana wzorców myślenia, czyli nie atakująco, zwłaszcza, że my jesteśmy przyzwyczajeni do takiej generalizacji, ty zawsze, ty nigdy i tak dalej. Jeżeli zmienimy wzorce naszego myślenia na bardziej pozytywne, to myślę, że nie będziemy szukali tego, dlaczego nie było tego kontaktu, tylko będziemy się cieszyli, że jednak jedna ze stron wyciągnęła rękę albo odezwała się pierwsza. Znowu, trochę trzeba przemodelować podejście.
0: A teraz porozmawiamy też o obrazie samego siebie i tutaj jak pogodzić się ze zmianą wyglądu, sprawności czy roli społecznej. Już o roli społecznej trochę sobie powiedziałyśmy, ale teraz ten wygląd. Nie tylko, wiadomo, kobiety, no ale też mężczyźni. Jednak to ciało wiotczeje, stajemy się po prostu już... Też ta fizyczność, ta nasza sprawność maleją. I jak się z tym pogodzić? No też zaakceptować, ale jak?
2: Tradycyjnie zaakceptować. To jest po prostu fakt. Tego się nie da zmienić. To nastąpi, okej? Medycyna estetyczna idzie w takim wieku, że staramy się zatrzymać tą młodość. Tylko zadajmy sobie pytanie, po co i czy to jestem ja? Jakby bardzo ważne w tej akceptacji i w tym, żeby pozostać sobą. I myślę, że pogodzić się, czyli zaakceptować, czyli odpowiedzieć sobie, czy to spełnia moje oczekiwania, czy tak powinno być. Jeżeli jest jakiś procent tego, że to jestem po prostu ja, to już mamy pełnię sukcesu.
0: Okay.
2: Albo zalążek do osiągnięcia.
0: Mhm. A skąd się biorą takie kompleksy?
2: Myślę, że to wynika jakby z przekroju całego życia, znowu bardzo indywidualne podejście, bo kompleksy to nie jest coś, co występuje, albo co jest tylko zarezerwowane dla seniorów, czy dla osób starszych. To się pojawia na każdym etapie.
0: Mhm.
2: U dzieci w przedszkolu, u nastolatków, jakby tam mamy takie duże uwidocznienie tego, ale i u kobiet, i u młodych mam. Na każdym etapie życia zmagamy się z kompleksami. U osób starszych one też są, więc znowu wynika to z tego, jakim obraz siebie mamy.
0: Mhm. A czy można odbudować takie poczucie własnej wartości po 70, że na przykład całe życie mieliśmy może właśnie mniejsze poczucie wartości i teraz nagle coś nas przeskoczyło, że jednak chcemy mieć tą swoją wartość i znać ją?
2: Z pewnością można to odbudować. Proces będzie trochę dłuższy, trochę bardziej wymagający, ale tak naprawdę jakby no, terapia może nam to dać, ale możemy to zrobić też sami. Ważne jest w tym momencie zrozumienie, co doprowadziło do mojej niskiej samooceny, albo czy rzeczywiście ten proces starzenia na to wpłynął, czy to są jakieś takie rzeczy, które są z przeszłości, czy z młodości. Wydaje mi się, że jakby taka regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta, dbanie o sen, to są rzeczy, które pozytywnie wpływają na całą samoocenę. I to trochę nas podbudowuje, odbudowuje. Wzmocni relacji, to, że my się spotkamy z bliskimi, to, że my jesteśmy aktywni, nie pozwoli nam się zatracić w tym smutku i w szukaniu tych takich rzeczy, które nas trochę wyniszczają.
0: Okej, okay, a teraz tak już na samą końcówkę, co byś przekazała teraz osobom starszym, które nas słuchają?
2: Cieszcie się życiem, jakby dbajcie o siebie, nie zamykajcie się. Świat, mimo że jest trudny, jest dynamiczny, jest rozwojowy, to ma wam jeszcze wiele do zaoferowania i myślę, że wy temu światu też możecie wiele dać.
0: Mhm. Dziękuję bardzo, Kasiu. Więc tutaj każdy zasługuje na tą bliskość, zrozumienie i poczucie sensu. I tutaj bez względu na wiek, jak już wspomniałyśmy przez nasze ostatnie podcasty, mam nadzieję, że to bardzo wybrzmiało, że wszystko, o czym rozmawiałyśmy, to jest bardzo indywidualne podejście, bardzo indywidualna kwestia. Możemy to szufladkować, ale do pewnego momentu. Bardziej do tego momentu, gdzie na przykład mówimy o wieku, że okej, seniorzy są pomiędzy 60 roku życia, a gdzieś tam. Ale to i tak wszystko, to jest tylko indywidualna kwestia, więc mam nadzieję, że podobało wam się bardzo. I ja bardzo dziękuję Kasi i zapraszam też na stronę internetową psycholog.unisław.pl oraz na media społecznościowe takie jak Facebook i Instagram jako praktyka psychologiczna i oczywiście zapraszam też prywatnie do Kasi. No i bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję również za zaproszenie. Cieszę się, że udało nam się zrobić taki przekrój rozwojowy życia człowieka, ale to naprawdę dla każdego etapu to minimalny wycinek tego, co nas czeka.
0: Tak, więc ja mam nadzieję, że może jeszcze w przyszłości nas posłuchacie, a ja życzę miłego wieczoru i do widzenia.
2: Do widzenia.

0: Uropa Twa. Radio Muzyka Pogoda.
1: Słuchaczom Radio Kuropatwa. Dzisiaj znowu prowadzę audycję wieczorną wraz z moim gościem i ponownie witam Katarzynę Wijatę, psycholożkę.
2: Dobry wieczór.
1: No i dzisiaj mamy taki temat w sumie na topie, no bo jest to trochę temat o nastolatkach, a jak wiemy, teraz są też matury. Już co niektórzy napisali matury, ale niektórzy jeszcze jakieś tam mają. I tematem jest presja dorosłości, czyli depresja i stres u nastolatków w obliczu życiowych wyborów. No, każdy z nas miał, chyba przeżywał tą presję z tym, co chcemy robić w życiu, kim chcemy w sumie zostać, bo ten czas się cały czas skracał, co do wyboru. Więc może tak od razu zacznijmy, jeżeli chodzi o tą depresję. No bo coraz więcej mówi się o depresji wśród młodzieży, z czego to wynika i czy naprawdę jest jej więcej, czy po prostu zaczynam ją zauważać?
2: W mojej ocenie jakby jesteśmy bardziej wyczuleni rzeczywiście na te sygnały, które wskazują na to, że zaczynają się jakieś stany depresyjne, pojawia się ten obniżony nastrój, więc wydaje mi się, że wynika to z tego, że zauważamy ją, bo wiemy, czego szukamy. Wiemy, na co zwracać uwagę. Widzimy, kiedy młodzi ludzie zaczynają się wycofywać. Jest to dla nas dostrzegalne i wtedy szukamy rozwiązań, przyczyn, podłoża i do czego to może prowadzić.
1: Ale uważasz, że teraz jest to postrzegalne dlatego, że jednak ta nauka poszła z tym czasem, czy po prostu kiedyś też to było dostrzegalne, tylko to bardziej było społeczeństwo, które nie chciało, żeby to wychodziło na światło dzienne?
2: Trochę jedno i trochę drugie w mojej ocenie, z racji tego, że coraz więcej znanych osób, czy to celebrytów na naszym polskim rynku, czy na zagranicznym, mówi o tym, że zmaga się z depresją, albo gdzie się pokonało. Przestaje to być temat tabu. I też zauważamy, że te sygnały, które się pojawiają, po prostu wyczulamy się na nie przez to, że mieliśmy gdzieś z tym do czynienia. Czyli ktoś o tym powiedział, jak to się zaczęło u niego i z tego to wynika.
1: No i jeżeli chodzi o takie obserwacje, no to jakie są te objawy depresji u nastolatków? Czy wygląda to na przykład inaczej niż u nas dorosłych?
2: Wydaje mi się, że tak naprawdę symptomy, które na to wskazują, czyli to, żebyśmy poszukali pomocy albo sprawdzili, czy to jest rzeczywiście to, są bardzo podobne. Jakby zauważamy obniżony nastrój, zauważamy anhedonię, czyli taki brak przyjemności z rzeczy, które nas kiedyś cieszyły, albo kiedy wykonywaliśmy je, robiliśmy je, to sprawiały nam radość. Mamy coś takiego jak zmniejszoną energię, czyli jakby szybciej się męczymy. Myślę, że to są te takie główne rzeczy, które jakby nie odróżniają nastolatków od osób dorosłych. Są jakieś objawy dodatkowe, to jest jasne, bo to jakby są trzy główne, ale z tych dodatkowych to u nastolatków szybciej zauważymy obniżoną koncentrację uwagi, czyli że są bardziej rozproszeni, zaniżoną samoocenę, taki jakby brak wiary w siebie. To, że zaczynamy się obwiniać, szukamy winy tylko i wyłącznie w sobie, jakieś

0: takie pesymistyczne nastawienie do przyszłości, czyli nie widzimy, nie mamy tych takich różowych okularów, tylko widzimy takie bardziej, uprawiamy czarnowidztwo. Pojawiają się jakby, lub mogą się pojawić, bo to nie zawsze się pojawia, jakieś myśli i tendencje samobójcze, samookaleczanie się, to są już takie sygnały, które wskazują nam, że rzeczywiście jako taki czynnik na zaburzenia depresyjne. Mogą się pojawić również zaburzenia snu, co też jest jakby zauważalne u nastolatków, bo potrafią spać, a nagle jest problem albo z zasypianiem, albo z tym, że wstają niewyspani, mimo że ta ilość snu była na przykład wystarczająca i powinno być zupełnie inne samopoczucie. Możemy to też zauważyć jako taki symptom dodatkowy, że coś się dzieje, osłabienie łaknienia, czyli zmienia nam się smaki, przestaje nam smakować to, co nam smakowało, lub po prostu jemy mniej, albo nie jemy wcale. Mówię nadal my, mimo że rozmawiamy o nastolatkach, bo tak naprawdę osób dorosłych dotyczy
1: też
0: to
1: dotyka.
0: W takim samym stopniu.
1: A teraz jako rodzic, no to co tak naprawdę rodzic może wiedzieć, że coś się dzieje nie tak, że dziecko jest właśnie takie przygnębione? Co taki młody człowiek mówi, kiedy coś jest nie tak?
0: Mówi albo nie mówi, ale jeśli mówi, to zazwyczaj ukryte jest to w takich przekonaniach o sobie albo w przekonaniach poznawczych na temat jakby otaczającego świata. Młodzi ludzie mogą mówić, jestem bezradna, jestem bezsilna, jestem nieskuteczna, straciłam kontrolę, jestem słaba, jestem narażona na ciosy, inni mnie nie szanują. Ale jakby to jest tylko i wyłącznie odbicie, bo to nie widzimy tego, co widzą inni, tylko to jest nasza ocena. Oceniamy przez swój pryzmat. Może się to pojawiać też jakby w takich przekonaniach o niezasługiwaniu na miłość, czyli jeżeli rodzice starają się dać to poczucie bezpieczeństwa i pokazują, albo starają się pokazać, że dziecko czy nastolatek jest kochany, to na przykład nastolatek może powiedzieć, że mnie nie da się kochać. Może się pojawić, że mnie nie da się lubić, jeżeli mówimy o rówieśniczych relacjach. Może się pojawiać to jakby z akceptacji, wychodzące z akceptacji własnego ciała, czy obrazu własnego ciała, czyli że jestem nieatrakcyjna, jestem niechciana, nikogo nie obchodzę.
1: Czyli ta samokrytyka.
0: Samokrytyka,
1: ale tak. Taka mocna, po prostu takie szpileczki lubimy sobie właśnie wbijać.
0: Trochę mocna, ale też wskazująca na to, że to jest nasza ocena. Jakby nie ma żadnych wskaźników z otoczenia, z zewnątrz, nikt nam nic nie powiedział przykrego, ale nam się tak wydaje. To jest tylko i wyłącznie obraz naszego ja.
1: A też uważasz, że to może być trochę przez wzgląd na media społecznościowe, na to, co widzimy w mediach społecznościowych?
0: To na pewno, ale myślę, że to jest tak szeroki temat. Gdzieś tam to życie instagramowe. Jest coraz więcej influencerów pokazujących tą taką normalność i to, jak życie wygląda. Ale jednak mimo wszystko nie zawsze to jest dla nas atrakcyjne. Czyli my z jednej strony bardzo łakniemy oglądać takie obrazy idealne życie, że o, jak my byśmy tak chcieli, ale z drugiej strony przygniata nas to na co dzień, czyli jakby ja tak nie mam, czyli już zaczynamy wątpić w siebie i trochę nie doceniać tego, co mamy.
1: Dobrze, a czy młodzi ludzie potrafią rozpoznać u siebie problem, czy raczej chowają się z tym przed światem?
0: Wydaje mi się, że jakby wszystkim to zależy, bo są osoby, które będą wołały o pomoc, które się zwrócą do rodzica, do przyjaciela i poproszą, albo stwierdzą, że coś jest nie tak, chyba nie tak to powinno wyglądać. Ale są też tacy, którzy zaczną się wycofywać z ról społecznych, z wychodzenia ze znajomymi. Może się pojawić unikanie szkoły, czyli jakby też depresja jest silnie powiązana z zaburzeniami lękowymi, czyli może się pojawić lęk społeczny. Myślę, że młodzi ludzie są i tacy, czyli tacy, którzy poproszą o pomoc, wołają, sami mówią o tym, że chcieliby pójść do psychologa albo chcieliby porozmawiać z kimś, komu by mogli zaufać, A są też tacy, którzy po prostu będą próbowali się chować. I mogą się chować z różnymi rzeczami. Czasami chowają się nawet za książkami. Dlatego rodzice nie zawsze wyłapują ten moment wycofania. Pracowałam kiedyś z dziewczynką, która rzeczywiście chowała się za książkami, czyli znalazła sobie swoją taką, taki azyl. Rodzice byli przeszczęśliwi.
1: Tak, moje dziecko, dziecko czyta, tak. Co teraz już raczej dzieci odchodzą od książek, dokładnie, bo mają telefony, tak?
0: Mają telefony, mają ten Instagram, mają jakieś gry komputerowe, jeżeli mówimy o chłopcach, bo to jakaś taka tendencja jest bardziej opisująca jednak chłopców. A jej córka schowała się za książkami, ale tam też to była depresja. Mimo, że rodzice na początku nie zareagowali odpowiednio szybko, mogli zareagować wcześniej.
1: Okej. Dobrze. I teraz trochę sobie przeskoczymy do następnej części, czyli presji decyzji i roli społecznej. Właśnie na początku wspomniałam o tej maturze i trochę już idziemy w tym kierunku, ale teraz dużo młodych ludzi mówi, nie wiem, kim chcę być, nie wiem, co robić po maturze i skąd ten stres. Czy to jest właśnie ta presja społeczna, że na przykład wchodzimy sobie już, zahaczyliśmy temat mediów społecznościowych na Instagrama i widzimy nastolatkę, 17-latkę, można powiedzieć, że ona już ma wszystko tak naprawdę, no ale to też jest wiadomo, czynnik na przykład bogatych rodziców i tak dalej, i że ona już ma życie na przykład ułożone, bo nie wiem, od małego dzieciaka na przykład była zapisywana na gimnastykę, już ma życie poukładane. Ale my na to patrzymy i jesteśmy, kurczę, ja jestem w tym miejscu i ja nie wiem, co chcę robić, bo ja w sumie nie mam nic zaplanowane.
0: Chciałam trochę odbić to pytanie i zapytać ciebie, bo jesteś po maturze niedawno.
1: No już 3 lata.
0: Wiedziałaś, co chcesz robić?
1: Oczywiście, że nie wiedziałam, co chcę robić.
0: Teraz wiesz?
1: Teraz wiem.
0: Okej. Co ci pomogło?
1: Ogółem, no teraz jestem studentką i powiem, że na pierwszym roku studiów też było ciężko. Czy ja jestem w odpowiednim miejscu? Nie wiedziałam. Wybierając mój kierunek studiów, raczej szukałam kierunku, który okej, będzie fajny, po prostu fajny, że nie będę się nudzić tam. Był też w moim mieście, więc to też jakby było u mnie na plus, ale kompletnie nie sugerowałam się tym, że to będzie mój zawód. Raczej wybrałam to z takiej właśnie niewiedzy. Teraz ukierunkowałam się, mogę powiedzieć, że chcę robić to w życiu, ale wiadomo, są z tyłu głowy takie, a co jeżeli nie wyjdzie? A może nie jestem do tego stworzona i co wtedy? Bo wtedy też nie wiem.
0: Więc wracając jakby do twojego pytania, dziękuję, bo to jest myślę, że wskazówka dla wielu młodych osób. No jesteśmy w okresie matur, więc taka wskazówka, że nie wiesz i masz prawo do tego, możesz nie wiedzieć. Jest myślę, że niewiele osób na świecie, które mogłyby w wieku 18 czy 19 lat powiedzieć, ja będę robił to całe życie. My trochę jesteśmy pokłosiem naszych rodziców, czyli kiedyś było tak, że jak szło się do pracy, to rzeczywiście praca rozpoczynana po szkole średniej, to była ta, którą wykonywało się do wieku emerytalnego. Czy teraz tak jest? Chyba nie.
1: Chyba.
0: Nie wiem, czy to wynika z tego, że trochę jest to życie instant, czyli staramy się żyć błyskawicznie, wszystko ma być na już. Jesteśmy trochę takimi małymi dziećmi, które bo nie, bardziej popularne i adekwatne, ale rzeczywiście jakby mamy prawo nie wiedzieć, mamy prawo się przekwalifikować, mamy prawo zmienić zdanie. Mamy prawo próbować, smakować. Trochę wydaje mi się, że rozwojowo jest to też wskazane. Teraz nie do końca się buntujemy. Są bunty nastoletnie, to jest jasne, ale buntujemy się trochę w inny sposób.
1: Mhm. A jak już właśnie mówimy o tym stresie i tym wyborze też szkoły, kierunku, co dalej w życiu, no bo właśnie mówimy o tym, że to jest tak przytłaczający temat dla młodych. Z drugiej strony mówimy, że okej, stres jest dobry, w sensie to, że my naprawdę nie wiemy, co robić, to jest zupełnie normalne, tylko no jest ta presja właśnie społeczna. No i teraz dochodzi ten wybór szkoły, co dalej w życiu.
0: Wybierzcie tak, jak czujecie, słuchajcie rad dorosłych, osób, które mają trochę większe doświadczenie, ale pamiętajcie, że nikt za was z życia nie przejdzie. I jeżeli spróbujecie, a okaże się to nie tym, czym sobie wyobrażaliście, nie ukierunkuje to was, tak jak na przykład ciebie, Wiktoria, gdzieś tam pomogło ci to się odnaleźć, zmieńcie to.
1: Nie bójcie się.
0: Nie bójcie się.
1: Tak, no życie macie tylko jedne, więc przeżyjcie je dobrze, tak naprawdę.
0: Trochę tak, ale jeszcze wracając jakby do tej presji, ta presja jest, wydaje mi się, że nakładana przez wiele czynników i to społecznych, i to rodzinnych. Jakby musielibyśmy się trochę cofnąć do tego, jakie tak naprawdę nastolatkowie czy młodzi dorośli, bo trochę tak zakrawamy jedno i drugie, młodzi adolescenci odgrywają role społeczne, bo to jakby wynika z tych takich potrzeb społecznych. Z ucznia mają stać się studentem albo pracownikiem, czyli gdzieś tam się w którymś sposób, w jakiś sposób nazwać, gdzieś się trochę zaszufladkować, a tego się, wydaje mi się, że młodzi ludzie się boją takiej właśnie szufladki, że jak wpadną w jedno, to jakby to już ma być to. Mhm. Ale nie bójcie się, bo można zmieniać.
1: Dobrze, a na przykład teraz już może przejdziemy też do tego, jak rodzina właśnie wpływa na nastolatków, bo jest taka presja, że muszę coś osiągnąć, muszę się wykazać rodzinie, bo w rodzinie będzie to mówione, że o, moja córka osiągnęła to, poszła na takie i takie studia. Czy taka właśnie presja jest silniejsza dzisiaj niż kiedyś?
0: Nie wiem, czy jest silniejsza, bo trochę myślę, że nie ma co porównywać. Trochę jesteśmy też tak społecznie nauczeni, że my zawsze mamy gorzej, nie? Nasi rodzice mieli ciężko, ale my mamy gorzej. Albo z kolei jest w drugą stronę, że za moich czasów to nie było takich wymysłów albo takich wynalazków. Więc nie wiem, czy ona jest większa, silniejsza. Mhm. Rzeczywiście jest presja na to, żeby coś osiągnąć, tylko dla młodego człowieka coś osiągnąć znaczy zupełnie co innego. Ja mam takie poczucie, że młodzi ludzie, którzy bardzo często odpowiadają, że chcą być influencerem albo youtuberem, to jest takie bardzo popularne w ostatnim czasie, bardziej mi się wydaje, że tam jest ukryta sława i pieniądze, a nie że on chce się wykazać czymś.
1: Więc że nie chce dawać tej kreatywności, jakby tylko po prostu chodzi o pieniądz.
0: Tak, dlatego jakby zależy od naszych motywacji, bo jeżeli mamy talent, jeżeli w czymś jesteśmy dobrzy, jeżeli chcemy dzielić się tym ze światem, okej, przyjmujemy to, tylko miej coś do zaproponowania, miej coś, czym przyciągniesz uwagę, a reszta przyjdzie. Ta sława, pieniądze, myślę, że to przyjdzie, jeżeli będziesz dobry w tym, co robisz, tylko miej coś do dania.
1: Tak, żeby przyciągnąć swoją osobą. Mhm. Dobrze, a lęk przed dorosłością? Bo taki istnieje. U mnie też istniał, pewnie u ciebie też, że to już trzeba właśnie myśleć o tej pracy, o pójście na swoje, czy już tam przestanie życia na garnuszku rodziców. No właśnie, jakie są tego objawy?
0: Tak naprawdę, jeżeli mówimy o lęku przed dorosłością, to myślę, że mamy kilka takich czynników czy obaw z tym związanych, bo tam może być ukryta obawa przed odpowiedzialnością, przed niezależnością, przed niepewnością przyszłości. Może być związany z jakimiś trudnymi doświadczeniami z przeszłości, czyli brakiem odpowiednich wzorców do naśladowania. Myślę, że tutaj może być bardzo dużo rzeczy ukryte pod takim hasłem, jakim jest lęk przed dorosłością. A z czego to może wynikać? Z wielu rzeczy. Chociażby z braku poczucia bezpieczeństwa i stabilności, czyli to, o czym jakby ja cały czas pamiętam w swojej pracy i gdzieś tam w psychoedukacji rodziców, zwracam na to bardzo mocno uwagę, że jeżeli jakby, żeby zapewnić prawidłowy rozwój, czy młodemu dorosłemu, czy nastolatkowi, czy dziecku, jeszcze cofając się nawet do niemowlęcia, to najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa i stabilności, działanie schematyczne, jakby dzieci są bardzo łakną zasad i jakiegoś takiego schematu działania, bo to stwarza to poczucie.
1: Mhm. Czyli niestabilny dom też sprawia właśnie to, że boimy się pójść, że tak powiem, na swoje, bo też boimy się tego, że po prostu to nie wyjdzie.
0: Trochę tak, trochę nawet bardzo. Myślę, że jeżeli jest to ta gwarancja bezpieczeństwa, to są też oczywiście inne rzeczy, które mogą utrudniać albo gdzieś tam pogłębiać ten lęk. Jakieś, nie wiem, traumatyczne doświadczenia, przemoc stosowana w domu, ale tu już wchodzimy w stricte w taką indywidualizację przypadku, mi się wydaje, czyli niekoniecznie musimy szukać tego na każdym przykładzie, czyli nie generalizujemy tego. Myślę, że pod tym takim hasłem lęk przed dorosłością kryje się przede wszystkim obawa przed odpowiedzialnością, czyli my w okresie nastoletnim nie do końca nauczyliśmy się sprawowania ról społecznych, albo gdzieś coś poszło nie tak, albo był zaburzone poczucie kontroli i tak dalej.
1: Mm-hmm. No i mówiliśmy o tym lęku przed dorosłością. No i jeszcze takie przekonania młodzieży o przyszłości, jeśli teraz źle wybiorę, to wszystko się zawali. Czyli tak naprawdę, jak ja wspominałam o swoim wyborze studiów, okej, okay, u mnie jakoś się udało, że kończę te studia i chcę w tym iść, no ale ktoś wybrał kierunek i po pierwszym semestrze mówi, nie, to nie jest to, muszę stąd uciekać, bo to mi się kompletnie nie podoba. No i co, teraz wszystko się wali? Czy świat się zawalił?
0: Myślę, że świat się nie zawalił, bo nie do końca na tym się kończy. W sensie, jakbyśmy sobie rozłożyli piramidę Maslowa, to na samej górze jest samorealizacja, czyli my potrzebujemy celów, my potrzebujemy zadań, które sobie wyznaczamy, do których dążymy. Nawet nie zdanie matury, jakby nie przekreśla niczego, o niczym nie świadczy. Matura jest egzaminem, a każdy egzamin można poprawić. Pamiętam u siebie na studiach, więc jakby maturzystom się to przyda przyszłościowo. Na studiach najpopularniejszą zasadą jest nie ma spiny, są drugie terminy, dał drugi, będzie i trzeci. Z maturą nie do końca tak jest, bo jakby to co też jakby potęguje ten lęk i strach czy stres, to, że na wyniki się oczekuje, czyli teraz mimo, że jesteśmy już po tych podstawach, maturzyści już je napisali, to wyniki są 8 lipca, więc jeszcze trochę czasu. I jak wybije ten 8 lipiec, to dopiero zaczną się rozglądać za tym, w którą stronę. Jakby wyniki trochę pozwolą im to określić.
1: Co poszło nam dobrze.
0: Co poszło nam dobrze, co poszło nie tak. Ale wracając jeszcze do twojego jakby tego głównego pytania w tym miejscu, są pewne symptomy wskazujące na to, jak rozpoznać jakieś takie przekonania, bo takimi kluczowymi stwierdzeniami albo uogólnieniami to jest stosowanie zawsze i nigdy, czyli ja zawsze, ty nigdy. Bardzo często jakby to możemy przełożyć też na relacje rówieśnicze, partnerskie, relacja rodzic-dziecko, dziecko-rodzic. Ale też pojawiają się takie, które mówią, że trzeba lub powinno się coś zrobić, bo tak wypada, bo takie są zasady. Z przekonań jeszcze tych takich uogólniających, pojawiających się w tym miejscu, pojawia się także nie wolno i należy, czyli znowu teoretycznie kierujemy się jakimiś takimi zasadami ogólnie przyjętymi, społecznymi, czy gdzieś funkcjonującymi w systemach rodzinnych, ale są to przekonania, które są hamujące, które nie są rozwijające, które nie dają takiej możliwości wyboru, tylko ty musisz,
1: są bardzo
0: ty
1: krzywdzące.
0: Powinieneś. I są też określające i zamykające. Zamykające w tym sensie, że tam nie ma dialogu, no bo jeżeli ja coś muszę, to mi zamyka drogę. To przekonanie jakby nie daje mi możliwości nawet kreatywnego podejścia do problemu.
1: Dobra, to może teraz przejdźmy, bo mówimy i mówimy o tej maturze, no to teraz temat tej matury tak głównie. Skąd tak silne emocje wokół niej? No wiadomo, że już trochę o tym powiedziałyśmy, że to jednak jest to, że później wybieramy tą szkołę dalszą, czy to będzie studia, czy to będzie właśnie praca i to nam w sumie też określa, jak nasze życie się potoczy. Bo jeżeli matura nam pójdzie dobrze, okej, mamy szansę dostać się na studia. Jeżeli pójdzie nam gorzej, no to wypadałoby może iść do pracy. I właśnie te emocje.
0: Dobra, zabrakło mi tutaj trzeciej opcji. przeczekać rok, jeżeli mamy takie możliwości, przygotować się do matury jeszcze raz. Jeszcze raz podejść, poprawić i wybrać kierunek studiów, jakby, który jest naszą pasją, marzeniem. Znowu, nie zapominajmy o tym, że to nie kończy nam świata, nie zamyka dróg. Jeśli ktoś chce, jest zdeterminowany, jest konsekwentny, poświęć młody człowieku czas na to, żeby przygotować się lepiej. Myślę, że te silne emocje, to już też trochę o tym właśnie powiedziałyśmy, jakby związane są z tym, że to jest trochę czekanie. W sensie, no, oni teraz nic więcej zrobić nie mogą. Oczywiście, że mogą sobie sprawdzić wyniki, bo gdzieś tam arkusze już krążą po internecie, ale czy naprawdę są w stanie zapamiętać, gdzie jaką odpowiedź dali, albo jak egzaminator podejdzie? Trochę mówię o tym kluczu, czyli na przykład język polski. Nie wiemy, kto będzie to sprawdzał. Nie wiemy, okej, mogą być jakieś błędy, ale nie zakładajmy najgorszego, zwłaszcza, że mamy tendencję nie do optymistycznego patrzenia na przyszłość, tylko raczej do uprawiania czarnowictwa, widzenia wszystkiego w czarnych, ciemnych barwach.
1: Jeszcze jak mówimy o tych emocjach, to jak wygląda normalny stres, a kiedy przeradza się w coś, z czym trudno sobie poradzić samemu, że już wtedy potrzebujemy tej pomocy?
0: Ty nazywasz to normalnym stresem, ja bym to nazwała stresem motywującym. Mamy dystres, ale jakby to już nie wchodząc w nomenklaturę, mówimy o normalnym stresie, kiedy on pobudza nas do działania. Normalny stres, czyli taki występujący, towarzyszący każdemu nas, czy chociażby mi dzisiaj przed kolejnym wystąpieniem publicznym, działa motywująco. Jakby on jest fajny, on jest potrzebny, bo on pokazuje nam, że nam zależy, czyli on jest zdrowy. Stres staje się niezdrowy, kiedy jest przewlekły, kiedy jest go za dużo, kiedy on za długo trwa. Czyli jeżeli maturzysta w lutym zaczął się stresować tym, że on w maju ma maturę, to był moment, żeby poszukać pomocy. Jeżeli teraz będzie, no, tak czepiliśmy się trochę tych maturzystów, ale to jakby dotyczy każdego nastolatka, ale i też każdego dorosłego. Jeżeli jest stres, który nas nie motywuje, a działa wyniszczająco przez jakąś somatyzację w ciele, chociażby, czyli jakieś przypadkowe bóle, jakieś nerwobóle, bóle w klatce piersiowej. Nie czekajmy. Nie czekajmy, mimo że wiemy, że to jest stres. Warto to czasami przegadać, warto czasami się zastanowić, dlaczego nam tak zależy, albo dlaczego nas to blokuje, hamuje, a nie napędza do działania. Czyli jakby szukajmy pomocy, jak jest dla nas za dużo, czyli też trochę to, o czym mówiłyśmy ostatnio, czyli dostępne siły i środki przestały działać. Pomoc z przyjacielem nie jest wystarczająca. Rodzice rzucają frazesami i mamy poczucie niezrozumienia. Szukajmy wtedy pomocy, szukajmy wśród bliskich, a jeśli to zawiedzie, idźmy do specjalisty. Czasami rozmowa może wyglądać tak samo ze specjalistą, jak i z rodzicem. Bardzo często rodzice mówią, ale przecież ja mu to powtarzałem, ja mu tak mówiłem, ja rozmawiałam z nią w taki sam sposób. No właśnie, ale czasami warto, jak powie to ktoś z zewnątrz, ktoś, kto nie jest związany emocjonalnie i kogo nie ponoszą emocje. Rodzice bardzo często mają coś takiego, że no przecież ci mówiłam już 10 razy, nie? I gdzieś tam tracą cierpliwość. Znowu, to nie do końca jest o dziecku, tylko to jest trochę o rodzicu. Ale jak powie, jakby ktoś z zewnątrz to raz, to jakby nagle to usłyszymy i nagle jest to słyszalny, zupełnie inny wydźwięk, dlatego, że nie ma tam emocjonalności.
1: Czyli
0: jest
1: to
0: trochę
1: jest ta
0: chłodny
1: granica.
0: Osąd.
1: I tak, czepiliśmy się trochę tych matur, ale no tutaj też oczywiście jeżeli chodzi o zwykły egzamin, jeżeli przed takim egzaminem też czujemy ten mocny stres i to już tygodnie przed, no to też już coś jest nie tak, że aż tak się stresujemy. Wiadomo, że dużo z was zależy na dobrych ocenach i my to zupełnie rozumiemy, ale żeby to też nie była właśnie ten niezdrowy stres.
0: I też pytanie, jak próbują go młodzi ludzie, czy rodzice, jakie podsuwają pomysły na to, jak go rozładować, bo możliwości jest mnóstwo. Zazwyczaj wybieramy to, co działa na nas najlepiej. Może być to relaksacja, może być to dodatkowa aktywność fizyczna, może być to słuchanie muzyki, może być to nawet jakieś takie odkładanie na później, ale żeby to później było określone, czyli znowu, żeby nas nie hamowało, tylko żeby nas napędzało. Mhm. A jeżeli nas hamuje, że jakby, no nie wiem, wiemy, że teraz będziemy chodzili z tym stresem 3 tygodnie, słuchanie muzyki nie jest wystarczające, no poszłam na spacer, ale w sumie niewiele dało, wtedy poszukajcie pomocy też, nie? Jakby nie bójcie się też o nią prosić. W szkołach jakby, znowu przypomnę, w szkołach są psycholodzy, jak najbardziej myślę, że poradzą sobie lub podpowiedzą, w którą stronę pójść.
1: A co mogą zrobić rodzice, żeby nie dokładać stresu, a realnie pomóc właśnie? Żeby to też nie było takie, no jak ci poszła ta matura, ale no na pewno zdałeś. I takie dokładanie, a no nie wiesz, no bo czekasz na te wyniki i też nie wyczarujesz tej odpowiedzi. I co mogą zrobić?
0: Rodzice tak naprawdę, żeby trochę nie dokładać, a realnie pomóc, to powinni unikać rad. Taka jest moja rada, unikajcie rad. Bądźcie po prostu przy tych dzieciakach, bądźcie przy swoich nastolatkach, słuchajcie tego, co oni mają do powiedzenia, bo oni w tych swoich komunikatach bardzo często mówią o tym, jakie są ich potrzeby, albo czego potrzebują, żeby poczuć się lepiej. Tylko że jeśli my powiemy, idź na rower, no to my dajemy rozwiązanie, które niekoniecznie jest adekwatne do tej sytuacji. Więc jeżeli miałabym doradzać coś rodzicom, nie dokładajcie, bądźcie uważni i przede wszystkim słuchajcie. Jeżeli młodzi ludzie przychodzą do was po pomoc, czy to jest dziecko, czy to jest ktoś bliski, to po prostu bądźcie. Proponujcie, że wysłuchacie i nie dawajcie tego, co na was działa, bo to niekoniecznie będzie działało na tego młodego człowieka.
1: Tak, bo jeżeli chodzi też o taką pomoc, którą nastolatkowie oczekują od rodziców, kiedy na przykład mówią, że czuję, że coś jest nie tak, ale też rodzic to bagatelizuje często. I mam wrażenie, że to no, nie pomaga wcale, więc naprawdę słuchajmy swoich dzieci. Ale już trochę mówiłaś o tych krokach, które może podnieść nastolatek, który czuje się taki przytłoczony, że okej, jest ta muzyka, jest na przykład sport. Ale czy oprócz tego jest coś, nie wiem, na przykład może wypisywanie swoich uczuć w notatniku? Czy są takie rzeczy, które ty byś poleciła jeszcze?
0: Wszystko to zależy, bo znowu podkreślę, że jest to kwestia bardzo indywidualna, więc znowu to, co zadziała na jednego nastolatka, niekoniecznie zadziała na drugiego. Myślę, że oni sami trochę wiedzą, co na nich działa. I tu znowu prośba do rodziców, dajcie im na to czas i przestrzeń. Czasami jest tak, że nastolatkowie nie chcą rozmawiać, ale to nie jest tak, że oni nie chcą rozmawiać teraz. Oni nie chcą rozmawiać teraz, a nie chcą rozmawiać w ogóle. Więc dajcie im ten czas, przestrzeń. A nastolatek sam też wie, co mu pomaga. Więc chyba nie dam uniwersalnej rady, bo chyba taka nie istnieje. Jesteśmy różni i co innego na nas działa.
1: Mm-hmm. I teraz co byś powiedziała maturzystom, którzy czują, że są na granicy wytrzymałości? Bo jeszcze wiemy, że ostatnie tutaj egzaminy trwają, bo ja też pamiętam, że jak miałam egzamin z historii sztuki, to chyba pisałam 18 maja, więc to też cały czas trwa.
0: Jedna z moich maturzystek ma polski ustny, więc no coś z tej podstawy, do której musi podejść dopiero chyba na samej końcówce, około 20 maja albo 21, więc jakby też bardzo gdzieś tam to przeżywała, że już by mogła mieć po, już wszyscy maturzyści będą świętować.
1: A ona jeszcze.
0: A ona musi czekać. To, co ja bym powiedziała i to, co mówię jakby swoim uczniom albo swoim podopiecznym, klientom czy pacjentom, chyba taką uniwersalną radę po prostu na przyszłość, niekoniecznie związaną akurat z tym etapem rozwojowym i z tym, co ich czeka, żeby być sobą, bo jakby przyszłość i tak nadejdzie. Czy my będziemy na nią przygotowani, czy nie, ona nadejdzie. Po prostu tyle. Bądźcie sobą. Słuchajcie siebie. Uważajcie na swoje potrzeby i szukajcie wsparcia w bliskich, szukajcie w otoczeniu bliskim kogoś, kto jest dostępny. A jeśli dostępne siły i środki zawiodą, są specjaliści, którzy są chętni i gotowi do tego, żeby wam potowarzyszyć. Bo znowu, w tym miejscu terapia niekoniecznie musi być długoterminowa. Jakby ja jestem zwolennikiem terapii krótkoterminowej, spotkań krótkoterminowych, zaopiekowanie jakby problemu albo tego, z czym się zwracasz na tu i teraz. Bo to, co teraz pomoże w stresie, niekoniecznie pomoże za pół roku przy sesji egzaminacyjnej. Będą już zupełnie innymi osobami, będą po tych takich przełamanych lodach, pierwszych kotach za płot, jakbyśmy sobie tego nie nazwali, będą już innymi ludźmi, no bo dorastają, zmieniają się, przyjmują inne role społeczne i co innego staje się dla nich ważne. Czyli słuchajcie też i jakby bądźcie uważni na swoje priorytety. Nie co jest ważne dla innych społecznie, tylko co jest ważne dla mnie.
1: I tak jeszcze końcowo, to kiedy naprawdę warto się zgłosić po tą pomoc? Czy jak wspomniałyśmy o tym, że jeżeli to już w lutym był ten stres, a matury były w maju, że już po prostu czujemy, że ten stres się gromadzi przez dłuższy czas?
0: Ze stresem to jest też tak, że on się może osadzać w różnych częściach naszego ciała, dlatego te, jakby ta somatyzacja jest, jak to mówią młodzi, randomowa, przypadkowa, jakby raz to jest brzuch, raz to jest głowa. Rodzice bardzo często to bagatelizują pod tym względem, że aha, paluszek i główka, jakby te takie przekonania, stereotypy, które się jednak skądś biorą. Nie bagatelizujcie tego, słuchajcie siebie, słuchajcie swojego organizmu, bo jakby to on nam wysyła sygnały, że czegoś jest za dużo albo czegoś jest za mało. I jeżeli wiecie, że taki przewlekły stres wam towarzyszy, to myślę, że warto sięgnąć głębiej, bo jeżeli on wychodzi teraz, to on będzie wracał, a warto sobie przepracować podłoże. Czyli skąd to się wzięło, od czego się zaczęło i od kiedy ja tak mam, bo to mogło wyjść w tym jakby aspekcie okolic matury, ale mogło zacząć się tak naprawdę już wcześniej.
1: Dobrze, to dziękuję ci bardzo i zgłosić możecie się do Kasi. Kasia przyjmuje w Unisławiu, więc zapraszam tam. Również zapraszam na Instagrama i Facebooka Kasi Praktyka Psychologiczna lub na stronę internetową unisławpsycholog.pl, więc zapraszam, super osoba, super mi się rozmawiało i mam nadzieję, że to nie ostatni nasz chit-chat, więc jeszcze raczej się zobaczymy razem, a wy nas posłuchacie, więc dziękuję ci, Kasiu.
0: Dziękuję bardzo i za reklamę, i za to, że mogłyśmy trochę sobie pogadać o psychologii i rzeczywiście mam nadzieję, że jeszcze mnie zaprosicie.
1: Tak, a wszystkim maturzystom życzymy powodzenia i do usłyszenia.

0: Szanowni Państwo, witamy w kawiarni naukowej 1A na kolejnym wykładzie. Dzisiaj zaczęło się bardzo sympatycznie. To karnawał się kończy, ale my jeszcze nie kończymy. Pączki, rozumiem, wszyscy mają, ale naszym dzisiejszym gościem, nie powiem jak zwykle niezwykłym, bo niezwykle niezwykłym, jest redaktor Krzysztof Michalski, pierwszy prezes Polskiego Radia, ale już po wojnie, tak jak pan mi zaznaczył, tak, żebym nie ten, pierwszy prezes Polskiego Radia w III Rzeczypospolitej, członek Rady Upowszechniania Nauki przy prezydium pan, popularyzator nauki chyba, tak można powiedzieć, przede wszystkim z temperamentu, wiedzy i zamiłowania, tak? Osoba, która o radiu wie wszystko i dzisiaj troszkę nam o tym opowie. Serdecznie zapraszam.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, o radiu wiem sporo, bo w radiu pracuję, biorąc pod uwagę jeszcze moją pracę w Studenckiej Agencji Radiowej w Gdańsku, na Politechnice, no to będzie już 40 ponad lat. Pracowałem i pracuję w Polskim Radiu, we wszystkich programach. Zaczynałem od studenta, praktykanta, później byłem szefem redakcji naukowej. Wtedy miałem przyjemność poznać panią profesor Magdalenę Fikus, nawet zdobyliśmy nagrodę razem, prawda? To było, tak jest, to była nagroda miesięcznika Problemy. Bardzo ważna nagroda, Bruno Navinavera się nazywała. Później w 90 roku zostałem dyrektorem radiowej jedynki, w 93 właśnie pierwszym prezesem Polskiego Radia, bo wtedy weszła w życie ustawa o radiofonii i telewizji i media publiczne, a więc i radio i telewizja stały się znowu spółkami akcyjnymi. I tak jak przed wojną, Polskie Radio stało się spółką, której akcje należą do Skarbu Państwa. Co to znaczy, to jest, myślę, dyskusja na inny temat. Natomiast ja chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć i w zamierzeniu to miało być tak, że będzie i prezentacja, bo współczesne radio to już żyje w internecie i są także obrazy, kamery. Ja czasami ze studentami żartuję, że jak będą brzydko się zachowywać, to zaraz następnego dnia na YouTubie zobaczą swoje brzydkie zachowanie. I będą także dźwięki, bo mam mówić o magii radia. Magia radia polega na magii dźwięku, bo to zaraz Państwu pokażę. Proszę Państwa, wybrałem taką sentencję, którą przesłał mi w swojej książce Czesław Halski. Czesław Halski to przedwojenny dziennikarz Polskiego Radia Lwów. Człowiek, który razem z wojskiem w 1939 roku opuścił Polskę przez granicę Rumunii, trafił do Francji, tam był dziennikarzem, spikerem. Po wojnie był dziennikarzem Radia Wolna Europa, Radia BBC. I w 1995 roku, wtedy byłem prezesem Polskiego Radia, zaprosiłem, starałem się zaprosić tych wszystkich ludzi, którzy być może pamiętają, jak się radio rodziło. Dotarłem do Jana Nowaka-Jeziorańskiego, to Państwo znają tę postać. Dotarłem do Włady Majewskiej. Włada Majewska, to jeszcze o niej będzie, urocza pani, która tworzyła najbardziej znaną audycję lat 30. w polskim eterze, Wesołą Lwowską Falę. To muszę Państwu od razu powiedzieć anegdota. Jest rok 95. Wesoła Lwowska Fala podbijała polski eter w latach 30. Więc ja wysłałem zaproszenie do Londynu, na lotnisko pojechał kierowca. No ja sobie wyobrażałem, tak sobie dodałem lata, no bo skoro była już po studiach w latach 30., no dodałem sobie tych lat 60, no to wyszło mi tam ładnych parę lat. No to poprosiłem kierowcę, żeby się zaopiekował. Do gabinetu mojego wchodzi kobieta z takim dekoltem, na takich obcasach i pierwsze, co mi mówi: dyrektorze, ale ta Andersowa to się tak zestarzała. Więc to był taki najważniejszy komunikat Włady Majewskiej. Włada Majewska zmarła niedawno, kilka lat temu. Miała prawie już 100 lat, no bo jak Państwo się domyślają, wtedy w 95 roku miała dużo powyżej 80 lat. śpiewała i będzie też dzisiaj fragment utworu. Ale dlaczego o Czesławie Halskim? Bo to jest tak, skąd się wzięło radio? Proszę zobaczyć, radio tak naprawdę istnieje od końca XIX wieku. Za datę narodzin radia, chociaż wtedy to nie było jeszcze

tysiąclecie. On tutaj wrzuca Gutenberga, wrzuca, powiem po polsku, bo przyjęło się, tak jak mówimy, Plas Wilsona, Watta, fonograf Edisona. Tak też było z radiem. Ale to nie jest tak, że radio zwróciło się natychmiast wtedy, kiedy zostało ogłoszone. Ja dla uproszczenia pewnego podałem tutaj trzy nazwiska, ale XVIII, XIX wiek to są badania naukowe, to jest rewolucja w nauce, nie tylko w przemyśle, ale także w nauce, to jest osiągnięcia związane z elektrycznością. To Państwo znają nazwiska Faraday, Ampère, Ørsted. Dla mnie najważniejszy przy narodzinach telegrafu bez drutu, bo o to początkowo uczonym chodziło. Ja nie wiem, czy Państwo czasami oglądali westerny. Na westernach czasami jest tak, że jakiś bandyta popełnia zbrodnię, ucieka na koniu, no i teraz tam na jednej stacji starają się telegrafem zawiadomić następną stację, że bandyta ucieka. Albo na koniu, albo pociągiem jedzie. No a bandyta sprytny przecina drut i informacja o tym, że bandyta uciekł, nie dociera do nikogo. Prawda? No więc co uczeni inżynierowie pomyśleli? Że przydałby się telegraf bez drutu. I teraz co się dzieje pod koniec XIX wieku. Ja podzieliłem to na takie trzy sfery funkcjonowania. Dzisiaj pani profesor Fikus na pewno by to nazwała badaniami podstawowymi, zastosowaniami i aplikacją. Więc najpierw idea. W Szkocji żyje młody matematyk, ma wtedy 30 niespełna lat, nazywa się James Clerk Maxwell. To jest jeden z najwybitniejszych umysłów końca XIX wieku, i Maxwell, opierając się na tych badaniach i na obserwacjach, które już były, a więc zależności między na przykład magnesem a przewodem z płynącym prądem, opracowuje słynne równania Maxwella. Ja akurat w swoim życiu, ponieważ pierwszą moją uczelnią to jest Politechnika, kończyłem elektrotechnikę morską, musiałem tych równań się trochę narozwiązywać. Dzisiaj nie sądzę, pani profesor mnie ciągle uważa za mądrego człowieka, ale dzisiaj bym już nie rozwiązał tych równań. Natomiast te równania opisały i przewidziały to, że istnieje coś, co się nazywa polem elektromagnetycznym. Czyli idea dotyczy tego, na czym opiera się tak naprawdę nasza współczesna cywilizacja. Prąd, radio, telewizja, smartfony, internet, naprawdę to wszystko bez tego opisu współzależności magnetyzmu i elektryczności by nie było. Maxwell umiera stosunkowo młodo, swoje równania publikuje w 1864 roku. W 1888 znowu bardzo młody uczony, zresztą umarł mając też niewiele lat, Heinrich Hertz, to myślę, że to nazwisko wszyscy znają, prawda? Bo wszyscy mówimy Herce jako częstotliwości. To od nazwiska tego niemieckiego uczonego. Heinrich Hertz robi eksperyment, w którym udowadnia, że rzeczywiście coś, czego nie widzimy, istnieje. Co więcej, to coś propaguje się, czyli rozchodzi. Wprowadza się zresztą pojęcie w eterze. Do dzisiaj to pojęcie funkcjonuje, mówi się na falach eteru, chociaż wiadomo już, że nie ma żadnego eteru i że nie musi być eteru, żeby fale elektromagnetyczne, te, które pozwalają nam oglądać telewizję, te, które pozwalają używać telefonów komórkowych, żeby te fale płynęły. I teraz Heinrich Hertz robi bardzo prosty eksperyment. Nadajnik w postaci cewki indukcyjnej przybliża do obwodu z przerwą i okazuje się, że kiedy w tym pierwszym obwodzie płynie prąd, w tym drugim przeskakuje iskra, czyli następuje wymiana energii. Ale Heinrich Hertz tutaj nie wykazuje się wielkim umysłem przewidującym. Mówi, ale to jest takie sobie tylko stwierdzenie naukowe, nic z tego nie będzie. Młody Guglielmo, czy Guglielmo Marconi tak naprawdę, po polsku chyba jednak trzeba odmieniać, tak profesor, mój przyjaciel Andrzej Markowski mówi, żeby jednak odmieniać wszystko, czy ktoś chce, czy nie chce, bo jeszcze do niej

0: Dawna uczeni mówili, żeby jeśli sobie właściciel imienia czy nazwiska nie życzy, to żeby nie odmieniać. Teraz już mówią, żeby życzy sobie, czy nie życzy, odmieniać. A więc tak, Guglielmo Marconi, wtedy 19-letni student fizyki w Bolonii, buduje już porządne urządzenie, które powoduje, że przeskakuje iskra. Co więcej, w tym odbiorniku instaluje taki klucz do telegrafu, bo istnieje już klucz do telegrafii Morsa. I Marconi właśnie to wykorzystuje. Początkowo to jest... O, proszę Państwa. Początkowo to jest na niewielkie odległości. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi w tym slajdzie. Początkowo to jest na niewielkie odległości. Ojciec jego się denerwuje, bo on robi to na strychu. Ojciec jest porządnym biznesmenem. Mówi, co ty się zajmujesz głupotami. On wysyła te sygnały początkowo na kilka metrów, później na kilkadziesiąt metrów. Przy okazji udowadnia, że te fale wysłane z tego nadajnika odbierane są przez odbiornik, dlatego że muszą ulec załamaniu, bo one gdzieś tam szukają sobie zawęgła, docierają, czyli to, co obserwujemy dzisiaj, prawda? Chociaż dzisiaj, jak się łączyłem z moją żoną tutaj w tym tunelu, to w pewnym momencie połączenie się zerwało, czyli te fale aż takie sprytne nie są. W tunelu, w Międzylesiu nie są w stanie sobie poradzić. Proszę Państwa, młody Marconi w 1895 roku wykonuje pierwsze eksperymenty, zwraca się, jest mieszkańcem Włoch, zwraca się do rządu włoskiego, żeby mu sfinansowali dalsze badania, bo on ma wizję, bo on chce zbudować ten telegraf, że nie trzeba będzie te druty i już nawet jak ktoś przetnie, że telegraf bez drutu będzie wysyłał informacje. Oczywiście informacje zakodowane w postaci alfabetu Morsa. Rząd włoski mówi nie, ponieważ Marconi ma bardzo mądrą matkę. Tutaj rola matek jest bardzo mądrych, bardzo ważna. Ona jest Irlandką. Wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, tam uzyskują pieniądze. W 1898 roku udaje mu się przesłać sygnał przez kanał La Manche, a w roku 1901, czyli już w XX wieku, dokonuje przeskoku przez Atlantyk. Przeskoku oczywiście z promieniowaniem elektromagnetycznym, z falami radiowymi. I to jest zdjęcie. To jest zdjęcie, widzą Państwo tutaj, taki duży latawiec. Otóż na Nowej Fundlandii, czyli na kontynencie północnoamerykańskim, podczepiono do latawca antenę, czyli to jest odbiornik, antena. Natomiast nadajnik był w Kornwalii. Kornwalia to są Wyspy Brytyjskie, zachodnia część Wysp Brytyjskich. I udało się nawiązać łączność. Ten sukces polegał na tym, że wysłano trzy kropki, czyli literkę S. No i można powiedzieć, że dzięki temu zaczęła się już epoka radia. I tutaj znowu zacytuję Czesława Halskiego, który powiedział, że to było wydarzenie epokowe. Chociaż jeszcze nie było dźwięku. Musiało minąć następne kilka lat, żeby ludzie nauczyli się wzmacniać sygnał, następnie kodować, czy nakładać, modulować fale elektromagnetyczne falą głosową. Potem diody, triody, superheterodyny. To są już takie szczegóły, powiedziałbym, inżynierskie, ale to już umożliwiło, że w roku 1906 niedaleko wybrzeża Stanów Zjednoczonych nawiązano kontakt stacja ze statkami, które nie mogły wrócić na Boże Narodzenie do portu. Udało się już nawiązać. Słucham? Nie. Już nie. Już głosem. I teraz, proszę Państwa, następuje coś, co można nazwać rewolucją. Nagle okazuje się, że także rządzący widzą, biznesmeni widzą, zresztą Marconi sam dostaje Nagrodę Nobla i to jak najbardziej, pani profesor, w 1906 roku Guglielmo Marconi dostaje z inżynierem niemieckim Braunem Nagrodę Nobla za swoje prace związane z detekcją i wysyłaniem sygnałów radiowych, także no, niewątpliwie był uznany za uczonego. Jest jeszcze ciemna strona tego wszystkiego, ale nie chciałbym się wdawać w tę sprawę. Marconi był oskarżony przez Teslę, przez serbskiego uczonego o kradzież części pomysłów, bo Marconi w 1896 roku opatentował swój telegraf bez drutu. Ja nie wiem, bo Państwo pewno też są, w części przynajmniej z tego pokolenia, że uczyliśmy się, że wynalazcą radia był nie Marconi, tylko Popow. Prawda? To Państwo pamiętają. No, ja też się tak uczyłem. Popow robił rzeczywiście podobne eksperymenty z tak zwanym wykrywaczem burz, czyli wyładowania atmosferyczne rejestrował, ale po pierwsze Popow nie zarejestrował tego, a po drugie wziął się i szybko zwinął, czyli umarł. A Marconi miał także żyłkę biznesmena, założył potężne przedsiębiorstwo Marconi, które weszło na rynek amerykański. Wkrótce, to można tak powiedzieć, wkrótce, i tę datę uznaje się za datę narodzin radiofonii takiej docierającej już do słuchaczy powszechnie, w 1920 roku uruchamiana jest pierwsza stacja w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Do Europy dociera to kilkanaście miesięcy później. Tak naprawdę to zależy, czy się uważa, że sygnał próbny, czy sygnał stały. W 1922 roku oczywiście Wielka Brytania, Dania, Francja, Związek Sowiecki, Niemcy, i te państwa uruchamiają już stałą emisję programów radiowych. Ja sobie przygotowałem tutaj nawet taki fragment książki Halskiego, ale to już nie będę czytał, ponieważ tak, po pierwsze za dużo czasu nie ma, a po drugie to chciałem Państwu powiedzieć, że tak, no radio to jest magia dźwięku. Ja miałem pod te slajdy podkładać dźwięki, ale jeśli Państwo pozwolą, to zrobię tak, że szybko zrobimy tę prezentację, a potem puszczę Państwu, uważam, kilka bardzo ciekawych dźwięków. Część z tych dźwięków Państwo zapewne znają, ale te dźwięki ułożone są w pewien scenariusz, pewien schemat, który mam nadzieję, że pokaże także moje intencje. Teraz skąd się radio w Polsce wzięło? No Państwo wiedzą, obchodzimy w tym roku stulecie niepodległości. Do tego czasu tak naprawdę, do czasu odzyskania niepodległości, no Polska nie mogła prowadzić samodzielnych badań, ale byli inżynierowie, którzy kształcili się zarówno w Rosji, jak i w Niemczech. I teraz ogromną rolę odgrywa wojsko w promocji tego, co się nazywa radiofonią, bo trzeba nawiązać łączność, bo na Cytadeli od razu po zakończeniu I wojny światowej żołnierze przejmują, ale to są wszystko jeszcze urządzenia do nadawania w systemie Morsa, nie dźwięku. Pojawiają się w Polsce firmy, które produkują sprzęt. Nie mamy jeszcze stacji radiowej, ale pojawiają się już polskie firmy, które produkują zarówno radioodbiorniki, wzmacniacze, diody, heterodyny itd., itd. Takie najbardziej znane to jest właśnie Farad. Tutaj wymieniam nazwisko Romana Rudniewskiego, bo on się za chwilę pojawi jako bardzo istotna postać. Władysław Heller, Radiopol, czyli dwie firmy polskie. Oczywiście jest duża presja środowiska inżynierskiego i naukowego, nie tylko na Politechnice Lwowskiej i Warszawskiej, ale także prężne stowarzyszenia inżynierskie, stowarzyszenia techników polskich naciskają na rząd, żeby wreszcie ktoś się zajął profesjonalnie radiem, bo inni już nam uciekają. No i teraz tak, z tamtych dwóch firm, które wymieniłem, Farad i Radiopol, powstaje Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, dlaczego jest takie ważne, za chwilę się wyjaśni. Z tym, że to Polskie Towarzystwo Radiotechniczne zaczęło przegrywać konkurencję z wielkimi koncernami zachodnimi. Skąd to znamy, prawda? Ale zarówno Roman Rudniewski, jak i Władysław Heller postanowili część kapitału sprzedać i Polskie Towarzystwo Radiotechniczne staje się kapitałem mieszanym. W jednej trzeciej jest to kapitał polski, w jednej trzeciej kapitał francuski, w jednej trzeciej kapitał angielski. I teraz rząd pod wpływem nacisków w 1924 roku uchwala ustawę to się nazywało nawet dosłownie, broadcastingu, czyli słowo przeniesione No, my dzisiaj byśmy powiedzieli o radiofonii, prawda? Ale wtedy takie słowo jeszcze nie istniało. Uchwala ustawę. Na mocy tej ustawy rozpisuje się konkurs na nadawanie programu ogólnopolskiego na 20 lat. I teraz w tym konkursie startuje 10 podmiotów. Mnie udało się, ja jestem, znaczy w pewnym sensie mogę powiedzieć, uczniem profesora Macieja Kwiatkowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, profesor Maciej Józef Kwiatkowski był to najwybitniejszy historyk radia. Oprócz tego znałem go współpracując z nim i kiedy zostałem prezesem radia, Maciej Kwiatkowski, nie pytając, czy może do mnie wejść, czy nie może wejść, sforsował sekretarkę, wchodzi do mnie i mówi, Krzysiu, ale ilu to ja już prezesów przeżyłem. Niestety, kilka dni później zawał serca i Maciej Kwiatkowski nie żyje. Ja zresztą jako dowód wdzięczności to po pierwsze w takim albumie, który tu przy sobie mam, być może też później Państwu go pokażę, ten album zadedykowałem, a poza tym takie największe studio w głównym gmachu Polskiego Radia nazwałem studiem profesora Kwiatkowskiego. I teraz co się dzieje? 10 podmiotów startuje w konkursie. Wszyscy naciskają, żeby ten konkurs jak najprędzej się rozstrzygnął. I teraz skąd my znamy ten mechanizm? Konkurs nie jest rozstrzygnięty, a 1 lutego 2025 roku próbną emisję rozpoczyna Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Korzystając oczywiście ze sprzętu angielskiego, ze współpracy inżynierów francuskich, którzy już to mają opanowane, rozpoczynają stałą emisję programów w 2025 rok, bardzo małą mocą. Ja tu zaraz Państwu pokażę. O, to jest budynek Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego Mokotów, Narbuta 29. To wówczas było poza Warszawą. W ogóle to było tak, że żeby dojechać na tę 18, to niektórzy się oczywiście spóźniali, no więc po prostu była cisza w radiu. Poza tym tak, wisiał jeden mikrofon, który ważył kilka kilogramów. Mikrofon w hamaku. W hamaku, żeby, bo być może jeśli Państwo kiedykolwiek byli w radiu, to jest tak, że radiowcy ostrzegają, jeśli mikrofon stoi na stole, żeby nie uderzać w stół, nie kopać w nogi, nie kichać, nie pluć i tak dalej, i tak dalej. Wtedy też ostrzegano. Co więcej, proszę Państwa, ponieważ nie wszyscy wiedzieli, jak się zachować przed mikrofonem, powstał wtedy bardzo piękny zapis. I bardzo przepraszam, Panie, jeśli on będzie lekko seksistowski, chociaż w moim odczuciu nie jest. Więc ten zapis brzmi następująco. Mikrofon jest bezwzględny, należy doń mówić jak do kobiety, a więc delikatnie. Ja w domu mam same kobiety, nawet psa mam z sunie, proszę Państwa. Także ja wiem, jak to trzeba. Raczej modelując głos piano, aniżeli nastawiając na wysokie tony. I to jest prawda, która ciągle powinna być dostarczana ludziom, którzy występują przed mikrofonami. Nie tylko w radiu, nie tylko w mediach, ale jak patrzę na niektórych nieszczęsnych polityków, jak nie mają dobrze ustawionych głosów, ja sam głos ich mi denerwuje, nawet nie słucham, co mają do powiedzenia, bo Platon mawiał, że forma i treść są tak samo warte. Proszę Państwa, i teraz tak, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne nadaje swoje programy, a tymczasem od 1 lutego z przerwami, z kłopotami, są problemy. Oblicza się, że w tym czasie w okolicach Warszawy było 5 tysięcy abonentów, odbiorców. A wiedzą Państwo, ilu już abonentów było na przykład w Wielkiej Brytanii? 1 900 000. A u nas 5 tysięcy. Proszę zobaczyć, zaledwie 3 lata różnicy, ile udało się, u Niemców było 1 100 000, z tego co pamiętam, z tych mniejszych krajów, które zaczęły przed nami, no to Dania, ale Dania jest małym krajem, 23 tysiące. No a my musimy zaczynać od zera. I teraz tak, 18 sierpnia 1925 roku rząd ogłasza, kto wygrał konkurs. I konkurs nie wygrywa Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, które ma ekipę, ma sprzęt, ma nadajnik, ma inżynierów. Można powiedzieć, że ma nawet speakerów, bo pierwszym speakerem, który 1 lutego ogłosił, że tu próbna stacja radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, fala 385 metrów, był właściciel tego przedsiębiorstwa Farad, który pokazywałem, czyli inżynier Roman Rudniewski. Natomiast Polskie Radio dostaje koncesję na 20 lat, praktycznie nie ma nic. Jest zobowiązanie, że do końca 25 roku mają uruchomić stację. I co? I figa. Nie potrafią uruchomić stacji, ale koncesję mają. I teraz Maciej Kwiatkowski tłumaczył mi, dlaczego tak się stało, że to Polskie Radio, nie będąc w sumie przygotowanym, dostaje koncesję. Ano dlatego, że Elektrit, Marconi i te spółki polskie Farad i Radiopol, które tworzyły Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, tak naprawdę były kapitałem niepolskim. Wtedy rząd zdecydował, że media nie zostaną oddane w obce ręce. Natomiast właścicielem spółki Polskie Radio, wtedy jeszcze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, była taka potężna, potężny koncern Siła i Światło. To jeśli ktoś z Państwa gdzieś czytał, Siła i Światło to był najpotężniejszy koncern przed II wojną światową. No i teraz kto tworzył, poza tym jeszcze jeden rys, charakterystyczny dla zachowań elit wtedy, kiedy tworzy się biznes. Członkami zarządu byli Zygmunt Hamiec, wspomniałem, lekarz, człowiek bardzo rzutki, Władysław Heller, inżynier, wybitny inżynier kształcony w Niemczech, absolwent Politechniki Drezdeńskiej i on wcześniej zakładał TEO, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, no ale wyczuł, gdzie lepszy interes da się zrobić. Piotr Drzewiecki, to Państwo zapewne znają. Piotr Drzewiecki był pierwszym prezydentem powojennej Warszawy. Ja mam przyjemność, że moją sąsiadką jest jego prawnuczka i trochę po znajomości w ubiegłym roku zrobiłem audycję z wnuczką Piotra Drzewieckiego, bo Piotr Drzewiecki poza tym, że był prezydentem Warszawy w końcówce I wojny światowej i pierwszym niepodległej Warszawy, był także szefem Stowarzyszenia Techników Polskich. Jeśli Państwo kojarzą budynek Naczelnej Organizacji Technicznej na Czackiego, piękny budynek, to był budynek wybudowany właśnie przez Piotra Drzewieckiego. Tadeusz Słowski, dyrektor koncernu Siła i Światło, jak wspomniałem, potężnego koncernu. Leopold Skulski był premierem i ministrem spraw wewnętrznych wcześniej. W trzecim rządzie Rzeczpospolitej, pierwszy rząd, ja nie liczę rządu Lubelskiego, Daszyńskiego, rząd Jerzego Moraczewskiego, drugi rząd to był rząd Ignacego Paderewskiego, a trzeci rząd to był właśnie rząd Leopolda Skulskiego. Czyli wiadomo było, że to także da umocowanie polityczne, biorąc pod uwagę, że jeszcze był ministrem spraw wewnętrznych, prawda? No i wreszcie Ludwik Chełmiński, dyrektor, to jest Państwowa Wytwórnia Aparatów Telefonicznych i Telegraficznych, chyba. Mogłem kolejność zmienić, ale niewiele to zmienia. Polskie Radio nie jest gotowe do końca roku, cały czas PTR nadaje z kłopotami i to nadaje bardzo ciekawe programy, ja później w dźwiękach pokażę, bo już w listopadzie 25 roku nadają Warszawiankę. Warszawiankę, reżyserem będzie Alojzy Kaszyn, dyrektor programowy PTR-u. Więc wiedzą Państwo, no w Warszawiance jest konnica. Wiedzą Państwo, w jaki sposób konnica była robiona? To było słuchowisko na żywo, to ja pokażę. Tak były robione konie, a no nie mam przy sobie żadnej szczotki, szczotki już nie potrzebuję od dawna. O, to taki żart. Jeśli chodzi o przemarsz piechoty, to z kolei było pocieranie twardego włosa szczotek. I to Alojzy Kaszyn opowiadał, że w ten sposób robiono warszawiankę. Ale wtedy już zaczęły się, pani profesor, pierwsze audycje edukacyjne. Wspaniałym popularyzatorem historii okazał się profesor Henryk Mościcki. Tutaj zaraz, a jeszcze te słowa halo, halo Warszawa, Polskie Radio dopiero 18 kwietnia 26 roku, czyli jednak Polskiemu Radiu potrzeba było ładnych parę miesięcy na przygotowanie. Przygotowanie było bardzo proste. Przejęli stację nadawczą na Narbuta Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, przejęli inżynierów, natomiast ze spikerami już nie. Pierwszą spikerką Polskiego Radia była piękna, Janina Sztompkówna. Gdzieś zdjęcie jej mam, ale to można znaleźć sobie. I Polskie Radio rozpoczyna emisję już stałych programów właśnie o godzinie 17:18 sierpnia. To jest Zygmunt Chamiec. Mogę powiedzieć, że no w pewnym sensie mój poprzednik, chociaż czasami właśnie on był dyrektorem generalnym Polskiego Radia i czasami jak tam ktoś mówi, że ja, że byłem pierwszym prezesem Polskiego Radia, przy okazji studentom opowiadam, że radio powstało w 1925 roku, to jedna ze studentek mówi, to nieźle się pan trzyma, proszę pana. No więc potwierdziłem. Zygmunt Chamiec, proszę państwa, jest dyrektorem Polskiego Radia do 1935 roku. Później w dźwiękach, które tutaj rozumiem, pan Jarek mi pomoże jeszcze odtworzyć, pokażę państwu również coś charakterystycznego i dla naszych czasów. Zygmunt Chamiec w 1935 roku zostaje odwołany. Jego następcą zostaje brat Stefana Starzyńskiego, Roman Starzyński. Roman Starzyński i Roman Starzyński będzie dyrektorem Polskiego Radia do 1939 roku. Zachowywał się bardzo przyzwoicie, ale o, teraz tak, Polskie Radio ma pewne zobowiązania, ma zwiększyć moc, ma budować rozgłośnie regionalne i oczywiście to się dzieje w coraz większym tempie. Już na początku 1927 roku okazuje się, że ten nadajnik z Narbuta jest za mały i uruchamia się stację nadawczą, to są forty, to jest Fort Mokotowski. Dwa maszty, te maszty nie były aż takie wysokie, miały po 75 metrów, w odległości 140 metrów. Stacja tamta pierwotna, która emitowała program, no można powiedzieć pierwszy Polskiego Radia, miała moc zaledwie 0,5 kW, później zwiększona do 1,5 kW, a tutaj stacja miała 10, później 13 kW i zaczęła nadawać już na falach długich. I słyszana była, to wtedy nie było tak trudne, bo nie było zakłóceń, nie było tylu stacji. Właściwie z tymi 10, później 13 kW była słyszana w całej Europie, no ale oczywiście to się wszystko zmieniało. Tutaj to państwu pokazuję, ponieważ chciałbym jednak pokazać jak najwięcej dźwięków państwu, no wystąpienie prezydenta Mościckiego. No oczywiście prezydent Mościcki, jak państwo wiedzą, wybitny także polski uczony. Rzeczywiście wybitny chemik, prezydent, nie chciałbym oceniać, jakim był prezydentem, no ale to takie były czasy. Prezydent Mościcki wygłasza tutaj, mikrofony wstawione były na Zamku Królewskim. Natomiast tak, Polskie Radio początkowo nadaje z Narbuta. Narbuta, jak mówiłem, to było, no przepraszam, Zadupie. I Polskie Radio te swoje programy już od 18 kwietnia nadawało z budynku przy Kredytowej 1. Tam, gdzie teraz znajduje się Muzeum Etnograficzne. Na drugim piętrze uruchomiono jedno studio, ale to było za małe. I tutaj jest budynek Zielna 25. W tym budynku w 1929 roku Polskie Radio zbudowało już profesjonalne studia, właściwie 5 studiów, jedno duże orkiestrowe, ponieważ w Polskim Radiu wkrótce pojawiły się dwie orkiestry. Orkiestra Fittelberga, to państwo znają. Później Wielka Symfoniczna Orkiestra Polskiego Radia. No to w końcówce, w mojej kadencji to Antoni Witt był szefem tej orkiestry, bo ta orkiestra również mi podlegała. Ale i orkiestra Zdzisława Górzyńskiego, mała orkiestra Polskiego Radia. Wszystko to było na żywo. Teraz państwu... proszę państwa, i teraz tak. Jest pomysł w tej chwili, żeby zlikwidować abonament. Natomiast jak państwo wiedzą, ja nie będę pytał, kto z państwa płaci abonament. W każdym razie ci, którzy nie płacą, łamią prawo. Prawda? Oczywiście można się buntować, że media publiczne to już nie są publiczne, tylko nie wiem jakie, mogą sobie państwo dopowiedzieć. Natomiast wtedy, w przedwojniu, po pierwsze była mocna akcja promocyjna, abonament. Nie wiem, czy państwo czytają ten wierszyk, prawda? Proszę zobaczyć, tych wierszyków, plakatów było moc. Rozwój radia z każdym rokiem kroczy coraz szybszym krokiem. To też biedny czy bogaty kupują wciąż aparaty. I trzeba, potem stoją z tej racji w ogonku do rejestracji, bo obowiązku spełnienie sprawia im zadowolenie. Prawda, jakie to przekonujące? Każdy odbiornik trzeba było zarejestrować. Co więcej, jeśli ktoś nie płacił, były rozprawy sądowe i kary i wsadzano do więzienia. Ale po Po jakimś czasie rząd się zorientował, że nie tędy droga. Po pierwsze, coraz mniej było odbiorników, bo niektóre odbiorniki, takie produkowane na przykład w najbardziej znanej polskiej przedwojennej wytwórni, nazywała się Elektryt w Wilnie, kosztowały nawet do 900 zł. Proszę Państwa, to było, no nie wiem, kilka pensji nauczyciela. Czyli to nie było rozwiązanie. I wtedy podjęto decyzję, żeby, no właśnie, zamiast drogich odbiorników lampowych, które były cudownym meblem w każdym domu, żeby uruchomić wytwórnię własnych polskich odbiorników kryształkowych. Uruchomiono, profesor Wilhelm Rodkiewicz, późniejszy profesor Wilhelm Rodkiewicz, skonstruował najpopularniejszy wtedy odbiornik detektorowy, nazywał się Detefon. Mogą Państwo sobie znaleźć, ja to mam oczywiście zdjęcie, ale to nie mogę wszystkiego pokazywać. Detefon kosztował tylko 39 zł. Co więcej, tym, którzy kupowali Detefon, przysługiwała zniżka abonamentowa i nie płacili 3 zł, tylko złotówkę. Co więcej, szkoły, instytucje użyteczności publicznej również dostały ulgę. I rzeczywiście zupełnie niezłe przychody abonamentowe były, ponieważ w 1937 roku już w słynnym prudencjalu, który dzięki Bogu chyba będzie odbudowany, Państwo wiedzą, który to jest budynek prudencjal, prawda? Dawny hotel Warszawa, to był jeden z największych skandali ostatnich czasów. Ten budynek ulegał ruinie. Przetrwał bombardowanie w 1939 roku, przetrwał bombardowanie i palenie w Powstaniu Warszawskim. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, to był w swoim czasie pierwszy, a potem drugi najwyższy budynek w Warszawie i w Europie, zaprojektowany przez profesora Stefana Bryłę, który notabene został rozstrzelany przez Niemców w tym miejscu, gdzie dawne kino Moskwa było. To teraz tam jest Róg Goworka i Puławskiej. Profesor Stefan Bryła, notabene jeden z najwybitniejszych uczonych od tak zwanych konstrukcji spawanych. Ale to teraz wracamy do abonamentu. Abonament pozwalał się Polskiemu Radiu zupełnie nieźle utrzymywać. No i w związku z czym rozwijała się działalność oświatowa. Tu można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie też mój poprzednik, ponieważ ja w pewnym momencie byłem najpierw szefem redakcji popularyzacji wiedzy, a później byłem redaktorem naczelnym redakcji popularyzacji wiedzy i edukacji w Polskim Radiu. I to jest wspomniany przeze mnie Henryk Mościcki, który doprowadził, znaczy organizacyjnie tam się niektórzy czepiali, ale miał tyle, profesor Janusz Tazbier, również historyk, powiedział mi, że Henryk Mościcki był kiepskim historykiem. Ale jak ktoś z tej samej profesji mówi o kimś, że jest kiepski, to trzeba to podzielić przez 2, przez 3, przez 5. No, w każdym środowisku jest konkurencja. Świętej pamięci profesor Tazbier na pewno nie musiał konkurować z Henrykiem Mościckim, no ale jednak tak uważał. Profesor Henryk Mościcki przyciąga do Polskiego Radia wybitne postaci, proszę Państwa. Kotarbiński, Witwicki, Korczak z gadaninkami, cudowne gadaninki Janusza Korczaka. Ale także, i tutaj mam nadzieję, że zaraz się pojawią postaci, że nadawano odczyty, odczytów było dosyć dużo, w pierwszym roku już było kilkaset, to się tak nazywało. Odczyty to były audycje słowne, z tym, że nie tylko dotyczące nauki. No i można powiedzieć, że ta działalność się rozszerzała, języki obce, skrzynkę języka francuskiego, audycje dla zagranicy, audycje dla dzieci. Być może niektórzy z Państwa pamiętają takie nazwisko. Wanda Tatarkiewicz-Małkowska. Prawda? To jest nazwisko pani reżyser, twórczyni wielu wspaniałych audycji. Rozszerza się tematyka, owszem jest, to tak zawsze jest, że łatwiej, przepraszam, być humanistą. Stąd jest więcej programów humanistycznych, ale także pani profesor, jak Państwo wiedzą, jest wybitnym genetykiem. O genetyce wtedy nie mówiono za dużo, chociaż genetyka jako taka już istniała, prawda? Od czasów Mendla można byłoby powiedzieć, ale audycje przyrodnicze na pewno. I teraz, proszę Państwa, pokażę Państwu tutaj dwie postaci, które zapewne wszyscy Państwo znają. Później będą dźwięki. To jest profesor Witold Doroszewski, który od lat 30. No wtedy chyba jeszcze nie był profesorem, prowadził słynny kącik językowy, skrzynkę radiową przez kilkadziesiąt lat. od przedwojnia i po wojnie przez kilkadziesiąt lat. No a druga postać wybitna, doktor Jan Szapiński, który prowadził swoje pogadanki przyrodnicze. Też będę miał krótki jego dźwięk, żeby Państwu pokazać. No Jan Szapiński, jak Państwo wiedzą, dyrektor później Ogrodu Zoologicznego podczas wojny, przechowywał, uratował życie wielu Żydom na terenie ogrodu. To jest przykład ramówki, o której współcześni popularyzatorzy nauki mogliby pomarzyć w Polskim Radiu. Otóż, proszę Państwa, to jest ramówka już z 1939 roku. I teraz, w 1939 roku, Polskie Radio rozpoczynało emisję, był już także program drugi Polskiego Radia od 1937, Warszawa druga, ale proszę zobaczyć, program zaczyna się, może Państwo wiedzą, od czego mógł się program o 6.30 zaczynać? Kiedy ranne wstają zorze, oczywiście. No pani profesor jest bezbłędna. No. Kiedy ranne wstają zorze. Od tego się zaczynał rzeczywiście program pierwszy Polskiego Radia. Program trwał do godziny 23.15. Kończył się, były tam wiadomości Polskiej Agencji Telegraficznej. Były różne pogadanki, ale proszę zobaczyć, ile tutaj jest czegoś, co jest moim miodem i myślę, że pani profesor jako przewodniczącej Rady Upowszechniania Nauki także. Proszę zobaczyć, rano, tak zwanym prime time, byśmy dzisiaj powiedzieli, w najlepszym czasie, audycje dla szkół, kronika naukowa po południu, później muzyka i popularne audycje oświatowe. No i wreszcie muzyka poważna, literatura, nauka, to jedno z drugim się zazębiało. Tutaj chciałem Państwu pokazać, no, marszałek Józef Piłsudski. Jak Państwo wiedzą, w 1926 roku, proszę zobaczyć, skojarzyć te dwa fakty. 18 kwietnia 1926 roku rozpoczyna emisję program pierwszy Polskiego Radia, właściwie Polskie Radio, a przewrót majowy jest niecały miesiąc później, 12 maja, prawda? Co się dzieje? Kiedy na przykład w Wielkiej Brytanii były wielkie strajki dokerów i górników, radio BBC jest wykorzystywane w tym samym mniej więcej czasie. Natomiast Polskie Radio jeszcze jest za słabe, żeby ktoś wpadł na ten pomysł, na przykład rząd, prawda, czy prezydent Wojciechowski, żeby wykorzystywać radio. Nie wykorzystywano radio. A radio, Zygmunt Chamiec postąpił w ten sposób, że zaczęło nadawać muzykę. I tak naprawdę od 13 maja, prawie do końca maja, były nadawane tylko koncerty. Może to było chowanie się pod... Ale prawdopodobnie brakowało komentatorów, których dzisiaj jest... znających się na wszystkim, w całym rowie, takie watachy, proszę Państwa, szalejące chodzą po tych wszystkich stacjach i na wszystkim się znają na dodatek. A Józef Piłsudski dlaczego? Dlatego, że Józef Piłsudski z kilkudziesięciu przemówień, on nie lubił, to Państwu pokażę takie przemówienie, Państwo, pewno Państwo znają, ale dwa przemówienia Józefa Piłsudskiego się zachowały. No więc Polskie Radio zobowiązane jest do tworzenia stacji regionalnych. Stacje regionalne tworzą się bardzo szybko, Kraków, później Radio Poznańskie, nie Polskie Radio, Radio Poznańskie. Proszę Państwa, znowu Poznań zaimponował, tak jak zaimponował Powstaniem Wielkopolskim. Odkupiono sublicencję od Polskiego Radia i uruchomiono własne radio. I od razu mieli duże osiągnięcia, uruchomili na przykład aparaturę Fultona. Proszę Państwa, to było takie można powiedzieć, przekazywanie na odległość obrazów drogą radiofoniczną. I oni to już potrafili, ale oni także uruchomili pierwszą stację krótkofalową i, no, co charakterystyczne dla Poznania, stworzyli urządzenia, które pochłaniały 20 razy mniej energii niż te urządzenia warszawskie. I to jest, proszę Państwa, podejście poznańskie. Radio Poznańskie jako niezależna spółka działało do 1935 chyba roku. W 1935 roku Polskie Radio wykupiło nie tylko wszystkie akcje Polskiego Radia, znaczy państwo, ale także wykupiło akcje w Radiu Poznańskim. Następnie Katowice, tu jest ta słynna francuska skrzynka Katowic, nadajnik dużej mocy. Później w 1928 roku powstaje słaba początkowo stacja w Wilnie. W 1930 roku stacja we Lwowie. Notabene właśnie Czesław Halski w tej książce opisuje, uruchomiono w takiej hali targów wschodnich i tam, nie wiem czy Państwo znają, magię włączonego mikrofonu za pomocą, pan Jarek doskonale wie, jako świetny radiowiec, że czerwone światełko sygnalizuje, mówiąc w języku, w slangu radiowym, mikrofon jest otwarty. ale oczywiście wcześniej na słuchawki dostajemy instrukcję, za chwilę mikrofon będzie otwarty albo mrugnięcie tym światełkiem oznacza. To Państwo wiedzą, to jest taki, powiedziałbym, warsztat radiowca. Natomiast tam nie było jak uruchomić, ponieważ nikt nie widział tego speakera, przynajmniej technik, który włączał mikrofon, więc w prosty sposób stukano w ściankę. Stukano w ściankę, mikrofon masz otwarty. Także dosyć prymitywne warunki. Potem jeszcze, co my tutaj... A, proszę Państwa, ale Polskie Radio postanawia zbudować stację jeszcze mocniejszą, ponieważ w tym czasie na terenie Europy powstaje tysiące stacji. Tysiące stacji. W eterze jest coraz, w eterze, którego nie ma, jak mówiłem, jest coraz większy gąszcz, coraz większe zamieszanie i teraz trzeba zbudować stację. Proszę Państwa, w ciągu kilku miesięcy powstaje stacja w Łazach koło Raszyna. Wtedy najsilniejsza stacja, rozpoczęto budowę w 30 roku, w maju uruchomiono oficjalnie, ale stacja nadawała już chyba od lutego. Uruchomiono tę stację 120-kilowatową. Wtedy to była najsilniejsza stacja w Europie. Teraz mogę Państwu powiedzieć, ponieważ moim dzieckiem jest ośrodek w Solcu Kujawskim. I
1: przeciwległa prosta, ostatnia, 4 metry, wciąż jest. Krzysio naprzód idzie, dochodzi 2 metry, zrównał się, wychodzi naprzód, o metr, proszę Państwa, przechodzą płot, ale sytuacja jeszcze nie jest pewna. Metr jest przed Rosjaninem, 2 metry, 3, finisz, ten sam to w dole, finisz, naprzód Krzyskowiak, płot. Wodą! Pierwszy przeszedł 120 metrów do taśmy! Naprzód! Pierwszy będzie złoty medal w dziejach lekkiej atletyki po wojnie! Kusy i Krzyś! Ci dwaj! Ostatnia prosta, finisz! Już jest 20 metrów! Proszę Państwa! Hurra! Jest złoty medal, choć bieg nieskończony! 30, 20 parę metrów przed Rosjaninem! Krzyskowiak pierwszy przerwał taśmę i za parę minut będziemy słyszeć wreszcie nasz hymn.
0: Tak, Zdzisław Krzyszkowiak, jak Państwo słyszą, tutaj również jest, ale nie będziemy tego puszczać, to na 3000 metrów z przeszkodami. Igrzyska Olimpijskie w Rzymie 1960 rok. Tutaj są również wypowiedzi Haliny Konopackiej, która zdobyła piękna, smukła dyskobolka, wtedy bardzo wysoka, liczyła 181 cm. I zdobyła pierwszy złoty medal dla Polski w ogóle, kobieta znowu, złoty medal olimpijski w rzucie dyskiem. Jakby Państwo zobaczyli zdjęcie, to jak się popatrzy na dzisiejsze dyskobolki, to zupełnie, wydawałoby się wiotka, naprawdę, wiotka, szczupła pani, zresztą w takim ciekawym berecie chodziła. Natomiast teraz tak, już na zakończenie, nie, bo chciałem zrobić tutaj coś takiego, żeby porównać, Garbarnia, ruch 1938 roku, jak to się zmieniało, później Tomaszewski, później Tomek Zimoch, jak zdobywał w 2008 roku Mistrzostwo Świata, Małysz, ale to nieważne. Natomiast teraz chciałem Państwu puścić głos najwybitniejszego speakera Polskiego Radia, czyli owego Tadeusza Bocheńskiego. Tadeusz Bocheński był speakerem, był z wykształcenia polonistą, był niestety osobą chorą. Chodził o dwóch laskach, był garbaty, ale tyle ofert matrymonialnych, ile miał, to przypomina mi się, co mi moja babcia powiedziała, kiedy już powiedziałem, jak po skończeniu jednych i drugich studiów, powiedziałem, babcio, no ale chyba będę pracował w radiu. Babcia mówi, i dobrze, bo ty masz urodę radiową. Także rzeczywiście, no radio pozwala. Nie, babcia mnie kochała, uwielbiała, była dumna ze mnie, ale miała poczucie humoru, jak widać. Proszę Państwa, teraz chciałem Państwu puścić coś takiego, co się zdarza każdemu z nas w radiu. Ja w swoim życiu zrobiłem kilka tysięcy audycji. Szczerze mówiąc, wpadek dużo nie miałem, ponieważ ja się przygotowuję zawsze tak, w myśl tego, czego nauczył mnie profesor Kwiatkowski, jak się przygotowujesz do wywiadu, to się przygotowuj tak, jakby to z tobą miano zrobić, a nie ty miałbyś zrobić z kimś. To oczywiście to jest mordercza robota, bo na przykład jak trafiam na wybitnego genetyka, to staram się na przykład policzyć, ile tam jest tych nukleotydów, co, jak, kiedy genom. I proszę Państwa, od razu lasuje mi się mózg, budzę się o drugiej w nocy i cały czas mózg pracuje. No ale potem dzięki temu robi się w miarę porządne audycje. Natomiast Tadeusz Bocheński miał tutaj swego rodzaju wpadkę, którą można nazwać tak zwaną głupawką. To już jest nagranie powojenne. On, jak mówię, pracował od 25 roku w radiofonii. Zmarł w 68 roku chyba. To jest początek lat 60. chyba, bo to jest mistrzostwa w saneczkarstwie w Krynicy chyba w 62 roku. Proszę posłuchać i zobaczą Państwo no, właśnie taką głupawkę speakerską.
2: Tu Warszawa, program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem Wszystkiego po trochu. Na wstępie relacje z Krynicy redaktora Bogdana Tuszyńskiego. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata, donosi redaktor Bogdan Tuszyński, w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty 36,80. Przepraszamy Państwa za ten trochę niefortunny początek audycji sportowej, tym niemniej wiadomości są niezwykle ciekawe. A więc rzeczywiście redaktor Bogdan Tuszyński donosi z Krynicy, co następuje. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty. Kolego Gasparski, co o nas sobie słuchacze w tej chwili pomyślą, żeby się tak śmiali? Więc, proszę Państwa, już teraz na pewno pójdzie bardzo gładko wszystko. Para ta uzyskała, para to znaczy Nachman i Strillinger, uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty 36 i 80 sekundy. Brązowy medal zdobyła również para polska.
3: Nie, moi drodzy, to będzie
0: tak, i to rzeczywiście poszło. I proszę Państwa, mistrz miał już 40 prawie lat pracy przed mikrofonem.
2: Ale napad śmiechu speakera spowodował kilkakrotne wyłączenie mikrofonu, oczywiście przeprosiny z mojej strony. I niespodziewaną reakcję ze strony słuchaczy. Prosili o więcej takich wesołych audycji.
0: Widzą Państwo, także nie wiadomo, co może być ocenione. Proszę Państwa, nie będę już przepraszam, bo zdaje się, że przewaliłem czas i tutaj pała będzie uruchomiona. No, chciałem Państwu pokazać magię radia. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętają jeszcze te odbiorniczki z taką lampką zieloną, prawda? Jakie to było magiczne, prawda? Także tej magii jest w różnych obszarach wiele. Ja to przeżywałem, ciągle przeżywam. O. No i chyba już wobec tego wszystko. Znaczy mogę powtórzyć za Czesławem Halskim, że radio jest rzeczą wielką, odkryciem doniosłem. Kto temu zaprzecza, po prostu jest posłem.

Europa Twa. Radio, muzyka, pogoda. Minęła siódma. Przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. Zapraszam Państwa na dzisiejszy poranek. A zaczynamy go jak zwykle od skrótu informacji. Ideologiczne działania rządu zagrażają bezpieczeństwu dzieci. Rząd Donalda Tuska forsuje transkrypcję zagranicznych aktów tzw. związków jednopłciowych. Opozycja alarmuje, że to krok do adopcji dzieci przez pary homoseksualne i proponuje ustawę zakazującą tego w przyszłości. Rząd wbrew konstytucji i ustawie przygotowuje rozporządzenie, które ma umożliwić transkrypcję zagranicznych aktów tzw. związków jednopłciowych. Zobowiązuje wicepremiera Gawkowskiego i ministra Kierwińskiego do pilnego jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia, mówił premier Donald Tusk. Zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości to pierwszy krok do pełnej legalizacji takich związków w Polsce, a w konsekwencji do adopcji przez takie pary dzieci. Tak jak mówiła i mówi lewica, legalizacja związku to pierwszy krok, a później są żądania adopcji dzieci, zwrócił uwagę poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. Konfederacja alarmuje, że adopcja dzieci przez pary homoseksualne łamie polską konstytucję, dlatego proponuje zmiany legislacyjne, które miały zakazać tego procederu w przyszłości. Chcemy w Polsce normalności i żądamy ustawowego zakazu adopcji przez pary jednopłciowe. Małżeństwo w Polsce było, jest, mamy nadzieję i będzie związkiem kobiety i mężczyzny, akcentował poseł Krzysztof Mulawa. A dziś manifestacja Solidarności w Warszawie. Widzimy, co dzieje się w Polsce. Nie możemy już siedzieć cicho. Na protest wybiera się bardzo duża liczba rolników, organizacji i stowarzyszeń. To cieszy. Poszczególne branże nie są taką siłą jak wspólnota, która może powstać, czyli wspólnota pracowników, górników, rolników i wszystkich tych, którym tak naprawdę dzisiaj zagraża sytuacja ekonomiczna. Polskim rodzinom nie możemy już siedzieć cicho, powiedział Adrian Wawrzyniak, rzecznik Rolniczej Solidarności, podczas swojego wystąpienia. W środę o godzinie 12 w Warszawie rozpocznie się manifestacja Solidarności. Hasło spotkania to razem dla Polski i Polaków. Dostrzegamy bardzo trudną sytuację ekonomiczną, która dzisiaj ma miejsce w polskim rolnictwie. 25 rok okazał się bardzo, wiązał się z bardzo niskimi cenami, z ogromnym napływem

0: Tymczasem na świecie rolnicy z krajów Unii Europejskiej domagają się działań od Komisji Europejskiej mających na celu obniżkę cen nawozów. NATO rozważa misję w Ormuzie, jako cieśnina zostanie zablokowana do początku lipca. I MSZ Ukrainy, Rosja celowo kieruje nasze drony nad państwa bałtyckie. Według MSZ w Kijowie Rosja celowo przekierowuje ukraińskie drony na państwa bałtyckie. Wbrew moskiewskiej propagandzie te państwa nigdy nie pozwalały na wykorzystywanie swojej przestrzeni powietrznej do ataków na Rosję, oświadczył we wtorek rzecznik MSZ w Kijowie. Rosja nadal przekierowuje ukraińskie drony nad państwa bałtyckie za pomocą środków walki elektronicznej. Moskwa robi to celowo, równolegle z nasileniem propagandy. Przepraszamy Estonię za wszystkich oraz wszystkich naszych bałtyckich przyjaciół za takie niezamierzone incydenty. 5 minut po 7, czas na prognozę pogody. W tej chwili 11 stopni na termometrach, w Złebsi Małej i okolicach temperatura odczuwalna 10 stopni. Słońce wzeszło o 4:41, zajdzie o 20:46. A dzisiaj czeka nas na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie na ogół duże, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane, dopiero po południu w wielu miejscach wzrastające do dużego, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a po południu pojawią się burze. Temperatura dzisiaj maksymalna od 15-17 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich, około 20 stopni w centrum i na zachodzie, do 23 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, na zachodzie południowo-zachodni i zachodni, na wschodzie w centrum z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. 6 minut po 7 to był serwis informacyjny w Radiu Kurupatwa FM.
1: Angry about last night.

Oglądamy w kartkę z kalendarza. 20 dzień maja to 140 dzień roku. Środa, przysłowie na dziś, gdy Bernard grzmi i deszczy, czerwiec z pogodą, a lipiec z wodą. Takie przysłowie ludowe. A dzisiaj Światowy Dzień Pszczół, moi drodzy Państwo. Światowy Dzień Meteorologii, Międzynarodowy Dzień Płynów do mycia naczyń na przykład. I Europejski Dzień Morza również. A imieniny obchodzą Bernardyn, Kolumba, Wiktoria, Aleksander, Dawid, Karol, Józefa, Teodor, Anastazy, Saturnina i Bronimir. Wszystkim solenizantom życzymy spełnienia marzeń. A w pierwszej godzinie naszego programu dzisiaj za chwileczkę porozmawiamy z panią założycielką, z panią Joanną Nestorowicz, założycielką Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych, prezes Polskiej Izby Zielarskiej. To już za chwilkę o ustawie Lex Szarlatan, a także spojrzymy w rolnictwo razem z redaktor Katarzyną Bukowską. Zostańcie z nami.

0: Temat, który budzi ogromne emocje i niepokój w środowisku terapeutów naturalnych w całej Polsce. Projekt ustawy określany jako Lex Szarlatan może zdaniem wielu stać się jednym z największych zagrożeń dla terapii naturalnych w naszym kraju. Pod hasłem walki z pseudomedycyną mogą powstać przepisy, które uderzą nie tylko w nieuczciwe praktyki, ale również w tysiące uczciwych terapeutów, zielarzy, naturopatów, gabinetów działających od lat. O tym wszystkim porozmawiamy dziś z naszym gościem, panią Joanną Nestorowicz. Witam panią, pani Joanno, dzień dobry.
1: Witam serdecznie, witam również wszystkich słuchaczy.
0: Zacznijmy od podstaw. Projekt Lex Szarlatan ma według autorów chronić pacjentów przed pseudomedycyną. Jednak środowiska terapeutyczne alarmują, że przepisy mogą być interpretowane bardzo szeroko i uznaniowo.
1: Faktycznie jest tak, jak pan powiedział. Oficjalnie projekt ten ma chronić przed dezinformacją, przed pseudomedycyną, przed oszustami, przed nieetycznymi zachowaniami osób, które taką terapią naturalną mogą się zajmować, ale jednocześnie obiecując pacjentom niemożliwe do osiągnięcia wyniki terapeutyczne, uleczenie chorób za pomocą najróżniejszych dziwnych produktów. W praktyce założenia są bardzo trafne, natomiast diabeł tkwi w szczegółach. Sama ustawa jest przygotowana fatalnie, bardzo szeroko, z olbrzymimi lukami, nie mówiąc o tym, że stoi w niezgodzie z wieloma przepisami również Unii Europejskiej oraz naszymi, na czele z konstytucją. Także no tutaj tych zarzutów i obaw jest naprawdę bardzo wiele i one są bardzo silnie uzasadnione. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że w ogóle zapomina się o dobru pacjenta. To jest jak gdyby kompletnie zmarginalizowane, bo z jednej strony, chcąc chronić pacjenta, traktuje się go troszkę jak osobę niepełnosprawną, która nie ma świadomości, co ma zrobić, jakie decyzje ma podjąć, a z drugiej strony no, państwo przejmuje taką funkcję ochronną, kuratorską niemalże, tak, nadając sobie uprawnienia, które są wyższe niż mają sądy. Rzecznik praw pacjenta ma otrzymać takie uprawnienia, które do tej pory były niespotykane.
0: Co w tym projekcie budzi największe obawy?
1: No właśnie to jest to, o czym wspomniałam, że uprawnienia rzecznika praw pacjenta w tym momencie są przeolbrzymie. Dodajmy do tych kar do 1 000 000 zł, możliwość nakazu zamknięcia działalności już, podjęcia postępowania bez osoby zainteresowanej, podjęcia działania na podstawie donosu. Potem osoba zainteresowana, czyli oskarżony zielarz, fitoterapeuta, naturopata i tak dalej, może dochodzić swoich praw przed sądem. Wiemy, że to będzie trwało latami przy obecnym stanie sądownictwa w Polsce.
0: Dokładnie.
1: W tej sytuacji mało kogo będzie stać na zapłatę bardzo wysokich kar, na pozbawienie się jakichkolwiek możliwości zarobkowych, no bo trzeba będzie zamknąć działalność i dochodzić latami do sprawiedliwości. To są rzeczy, które absolutnie mrożą to nasze środowisko. Tym bardziej, że sama definicja pseudomedycyny nie jest doprecyzowana. Nie jest konkretnie powiedziane, co będzie traktowane jako już działanie szarlatańskie, a co będzie na przykład kwestią dopytywania, konsultacji. Czy będzie wolno nam mówić o ziołach, czy nie będzie wolno nam mówić. Oficjalnie problem robi się w momencie, kiedy na przykład no, czytamy wypowiedzi rzecznika praw pacjenta, który ewidentnie mówi, że problem jest w miejscu, w którym ziołom przypisujemy właściwości lecznicze. Chryste, panie. Przecież cała fitoterapia od wieków opiera się właśnie na właściwościach leczniczych ziół. Całe programy studiów, które były dawniej na medycynie, one zostały wycofane, w okrojonym stopniu nadal są na farmacji, to jest jednak wiedza o fitoterapii. Studia kierunkowe, zielarstwo i fitoterapia, studia podyplomowe, cała rzesza gazet, czasopism, konferencji, badań naukowych. Teraz ma wszystko już podlegać karze? Czy teraz każde słowo będzie już kwestionowane? To jest olbrzymie zagrożenie, nie tylko dla funkcjonujących zielarzy, fitoterapeutów, naturopatów, ale również dla osób, które w ogóle z zielarstwem są związane, zaczynając od uprawy, produkcji, przez przetwórstwo, przez prowadzenie warsztatów. W kołach gospodyń wiejskich może być to
0: tak,
1: już problem.
0: Tak, tak. Czy nawet przez audycje, które też są na naszej antenie, też możemy mieć z tym problem.
1: Zdecydowanie tak. Jeżeli zostanie nadal tak, jak jest to przygotowywane i wprost zacytuję tutaj słowa rzecznika praw pacjenta, który w pytaniu, czy Lex Szarlatan to próba likwidacji zielarstwa? Nie, wyjaśnia rzecznik praw pacjenta. To ustawa, ta ustawa to tylko próba likwidacji fitoterapii ziołolecznictwa. Jak czytamy, problem zaczyna się wtedy, gdy ktoś przedstawia zioła jako metodę leczenia chorób. No i tutaj otwiera się nóż w kieszeni.
0: No tak.
1: Kto będzie decydował, która informacja jest już problematyczna, wprowadzająca błąd, a która będzie informacją, na której opiera się współczesna fitoterapia, ziołolecznictwo i tak dalej. Komu wolno będzie używać tych zwrotów, komu nie?
0: Ta lista terapii, które mogą być zagrożone, jest znana?
1: W tej chwili sugerowane są ogólnie terapie mające wpływ na dobrostan i na funkcjonowanie pacjenta. Ja tutaj mówię celowo pacjenta, dlatego że w sklepach zielarsko-medycznych osoby, które korzystają z obsługi w sklepie zielarsko-medycznym w ramach nomenklatury tego działu nazywamy pacjentami, więc z pewnym powodzeniem mówię, że pacjent, jeżeli pacjent przychodzi do sklepu zielarsko-medycznego, chce skorzystać z wiedzy, najczęściej zielarskiej, fitoterapeutycznej, ale tak jak wspomniałam, jeżeli chodzi o zakres terapii naturalnych, czy medycyny alternatywnej, czy medycyny holistycznej, mamy tu cały szereg różnego typu zabiegów, które mogą zostać uznane za pseudomedycynę, za szarlatanerię i mogą zostać zabronione. Zresztą no, tak jest w ustawie, w projekcie tej ustawy. Mogą być zagrożone homeopatia, ziołolecznictwo, naturoterapia, refleksologia, terapie energetyczne, naturalne wspieranie organizmu, dietetyka, nawet mówienie o zdrowym śnie, o zmianie nawyków żywieniowych. Wszystko to, co ma wpływ na zdrowie i życie pacjenta pod kątem terapii naturalnych, może zostać uznane za nieprawidłowe, za no, szarlatańskie, jeżeli wypowiadają się o tym inne osoby niż te, które wykonują zawody medyczne. Ale uwaga, również lekarze, którzy posługują się tego typu terapiami, również podlegają różnego typu restrykcjom, problemom. No a jeżeli, tak jak mówię, przyjmiemy w 100% słowa Rzecznika Praw Pacjenta, że problemem jest wtedy, kiedy mówimy o leczniczych właściwościach ziół jako metodach leczenia chorób, no to w tym momencie całe środowisko zostanie zakneblowane. Żebyśmy teraz rozróżnili dwie bardzo ważne rzeczy. Ja reprezentuję to samo stanowisko, co Polska Izba Zielarsko-Medyczna, co Instytut Zielarstwa Polskiego, który reprezentuje, co Polska Izba Zielarzy, Fitoterapeutów i Naturopatów. Zgadzamy się z tym, że ustawa jest potrzebna, aby ochronić pacjentów przed nadużyciami, przed pseudomedycyną, dezinformacją, przed osobami podszywającym się pod specjalistów medycznych. Popieramy te działania, których celem jest ochrona pacjenta przed oszustwem, tak, przed fałszywymi obietnicami leczenia, nieuczciwą reklamą, praktykami, które odwodzą od diagnostyki leczenia. My się z tym zgadzamy. Natomiast diabeł tkwi w szczegółach. To musi być bardzo dokładnie doprecyzowane, co jest pseudomedycyną, kto jest szarlatanem, jakie informacje mogą być przekazywane, jakie nie mogą być, kto przede wszystkim będzie to weryfikował i na jakiej podstawie, kim będzie zespół ekspertów, do jakich badań będziemy się powoływać. A co za tym idzie, co na przykład z medycyną ajurwedyjską, z medycyną chińską, bo ja rozumiem, że głównym wytycznym będzie w tym momencie medycyna kliniczna, szpitalna. Ale co z tymi formami oddziaływania na dobrostan pacjenta, które sprowadziliśmy na przykład z zagranicy, w którym mamy naprawdę bardzo wielu specjalistów pracujących w Polsce? To jest po prostu przerażająca sytuacja. Nie ma jasno doprecyzowanej granicy, która mówi, tak, to wam wolno, nie, tego nie wolno. Ci mogą, tamci nie mogą. To jest sytuacja rozpaczliwa, która uderzy absolutnie w całe środowisko medycyny naturalnej.
0: Wspomniała pani też o zagranicy. Jak to wygląda? W wielu krajach Europy wiem, że terapie naturalne są legalne, regulowane i szanowane.
1: Ależ oczywiście tak. No, przykładem, moim zdaniem, jednym z najbardziej wybitnych jest na przykład Ministerstwo Jogi i Ajurwedy w Indiach. Ale wróćmy do rynku europejskiego.
0: Tak.
1: Nie trzeba daleko się zastanawiać, bo kraje ościenne wokół nas mają medycynę naturalną wpisaną w pełne prawa pacjenta. Pacjent może wybierać sposób terapii, w którym chce się poddać. Mało tego, w wielu krajach te terapie są refundowane. Natomiast no, Polska zdaje się, że startuje tutaj do głębokiego średniowiecza i wydaje się, że ma być to przede wszystkim narzędzie zwalczania konkurencji. Ma być to narzędzie, które będzie zakładało kaganiec tym, którzy używają niewygodnych zwrotów, niewygodnych formuł, które uderzają w przemysł farmaceutyczny. Tak mi się wydaje, że cel i idea projektu tej ustawy był rzeczywiście szczytny, natomiast wykonanie niestety pozostawia bardzo dużo do życzenia, ze świadomością, że ofiarami będą ci, którzy naprawdę na to nie zasłużyli, a którzy istotnie wspierają funkcjonowanie polskiego systemu zdrowia. Jeszcze raz powtórzę, my nigdy nie mówiliśmy o tym, że zielarze czy terapeuci naturalni będą leczyć. Absolutnie nie. Natomiast my się świetnie sprawdzamy w profilaktyce, w rehabilitacji, we wspieraniu działań lekarzy i farmaceutów. My naprawdę nie mamy ochoty z nimi rywalizować, natomiast jest miejsce, w którym naprawdę wszyscy się razem pomieścimy. tylko trzeba rozmawiać.
0: Dokładnie, czyli Polska idzie w zupełnie przeciwnym kierunku do tego, co mamy w krajach ościennych.
1: No, szczerze mówiąc, ta sugerowana ustawa stoi w sprzeczności z niektórymi przepisami również Unii Europejskiej. Mhm. A więc zastanawiamy się, jak to zostanie ominięte, jak to zostanie wyprowadzone. Kolejna rzecz, którą ja widzę jako bardzo niebezpieczną w tej sytuacji, to powstanie naprawdę szarej strefy. Bo w chwili obecnej mamy szkoły, mamy studia, mamy kursy, które dają wiedzę, kompetencje, kwalifikacje do pracy w tych zakresach, czyli w zakresie medycyny naturalnej, ziołolecznictwa, naturoterapii i tak dalej. W momencie, kiedy wszystko to sprowadzimy do podziemia, naprawdę powstaną całe rzesze ludzi, których nie będziemy w stanie w żaden sposób zweryfikować, sprawdzić. To będzie groźne dla pacjenta. Kolejna rzecz, powstanie tak zwana turystyka zielarska. No bo skoro w krajach ościennych można prowadzić te zabiegi, to za moment kapitał polski zacznie zakładać działalności za granicami Polski i tam będzie przyjmował pacjentów. To naprawdę o to chodzi, żebyśmy po pierwsze pozbawili miejsc pracy tysiące osób, a po drugie, żeby nasze podatki i nasze środki finansowe przebiegły za granicę i to wcale niekoniecznie tak daleką, bo już słyszę od wielu osób, że zakładają gabinety, zakładają swoje działalności w Czechach.
0: A co z plantatorami na przykład, albo z ogólnie pojętą agroturystyką, plantatorzy, ale też i producenci ziół i przypraw?
1: Ja myślę, że te branże już od jakiegoś czasu są dość mocno dotykane ze względu na zmniejszoną ilość informacji, które mogą na ziołach umieszczać. Póki co nadal ta wiedza zielarska i fitoterapeutyczna jest przekazywana, a co za tym idzie, są odbiorcy na produkty zielarskie. Trudno jest się spodziewać, że lex szarlatan, który wykosi w sposób pełzający wiedzę zielarską, nie odbije się na plantatorach, na firmach produkujących, na sklepach zielarsko-medycznych, na całym obrocie. Przecież jeżeli pacjent nie będzie miał świadomości, do czego służy rumianek, mięta czy cała reszta, on po prostu przestanie z tego korzystać.
0: Dokładnie.
1: Być może nie dotknie tego w pierwszym momencie. Natomiast to jest właśnie takie pełzające wygaszanie zielarstwa. No jeżeli o to chodzi, to jest to bardzo dobra metoda na rzeczywiście zniszczenie tradycji, kultury i tego, czym Polska stoi w Europie. Bo proszę pamiętać, że my jesteśmy liderami, jeśli chodzi o produkcję, uprawę roślin leczniczych. Może się okazać, że teraz będziemy, przepraszam, ale takim zaściankiem, w którym te zioła się tylko uprawia i wywozi za granicę, bo my z tego dobrodziejstwa korzystać już nie będziemy.
0: Mamy pytanie od słuchacza też. Co mogą zrobić w tym przypadku pacjenci również? Czy mogą jakoś pomóc, czy czekać biernie na to, co będzie się działo?
1: Absolutnie nie. My prosimy o jak najszersze działania. Na stronie petycje online są przygotowane przynajmniej 3 różne petycje. Jedna brzmi murem za naturą, druga w obronie medycyny komplementarnej i naturalnej, trzecia stop lex szarlatan. Każdą z tych petycji można podpisywać. Można przyłączyć się również do informacji i do marszu, który będzie zorganizowany w Warszawie 6 czerwca. Ale przede wszystkim, bo co jest zatrważające, decydenci nie mają zielonego pojęcia o tej ustawie. Problem jest bardzo istotny dla naszego środowiska, dla pacjentów, ale jak się okazuje, jak rozmawiamy z wieloma posłami, oni nie mają świadomości tego problemu. Dlatego bardzo ważne jest, żeby każdy, kto nas słucha, każdy, kto korzysta z medycyny naturalnej, z ziołolecznictwa i tak dalej, jeżeli ma taką możliwość, to przekazywał takie zapytania i informacje o lex szarlatan do władz, do decydentów w swoim terenie. My musimy tym razem zacząć działać oddolnie, dlatego że pamiętajmy, konsultacje społeczne trwały do 17 lipca zeszłego roku. Ponad 4000 uwag zostało zgłoszonych, z czego do 13 maja, kiedy został ten projekt przyjęty, wstępnie oczywiście przyjęty do dalszego procedowania, zasadniczo 90% tych uwag nie zostało w ogóle uwzględnionych. Tak? Czyli mówiąc krótko, ten nasz sprzeciw społeczny był za mało widoczny. My ten temat musimy nagłaśniać, musimy o tym mówić bardzo wyraźnie i dokładnie. Proszę pamiętać, że pod lex szarlatan podpadają wszystkie osoby, które nie mają zawodu medycznego, a zajmują się na przykład ziołolecznictwem. Patrz, babcia jak dawała nalewkę z orzecha na ból brzucha albo
0: już
1: parzyła miętkę.
0: Szarlatanem.
1: W chwili obecnej też. Mało tego, spodziewam się, że działania konkurencyjne, jeżeli mamy niewygodną konkurencję, na przykład świetnie prosperującą agroturystykę, która gdzieś tam oferuje warsztaty zielarskie albo stosuje zioła, no to będzie świetnym celem nieuczciwej konkurencji, która wystarczy, że złoży donos. No i w tym momencie Rzecznik Praw Pacjenta może podjąć takie, a nie inne działania. To będzie dotyczyło również firm zielarskich, to będzie dotyczyło ośrodków kształcenia. To daje olbrzymie narzędzia do uszkodzenia całego środowiska zielarskiego, a potem latami dochodzimy do sprawiedliwości. Tylko kogo na to stać?
0: Czyli co? apelujemy o jedność też całego środowiska państwa, ale też apelujemy o to do słuchaczy, żeby uruchomili polityków swoich, których kiedyś wybierali nie tak dawno. Niebawem kolejne wybory i politycy będą chcieli mieć głosy, więc może coś w końcu zrobią dla nas, tak?
1: Ważne, żebyśmy próbowali chociaż dotrzeć z tą informacją do szeroko pojętego środowiska. To nie jest tak, że mnie ten problem nie dotyczy. Dzisiaj się świetnie czuję i nie potrzebuję. Proszę pamiętać, że w momencie, kiedy wprowadzamy zakaz dokonywania świadomego wyboru, jakim terapią chcę być poddawany, w jaki sposób mam dbać o swoje samopoczucie, to jest odbieranie również prawa do samodzielnych, suwerennych decyzji o nas i o naszym funkcjonowaniu. Proszę sobie też wyobrazić drugą sytuację. Kiedy w chwili obecnej lekarz pediatra odsyła mamusię z dzieckiem z kolką do sklepu zielarsko-medycznego po zioła, na przykład po herbatkę koperkowo-rumiankową.
0: Tak.
1: No, jeżeli weźmiemy pod uwagę słowa rzecznika praw pacjenta, że to już jest problem, jeśli ktoś sugeruje te właściwości lecznicze, no to co ta matka z tym małym dzieckiem ma zrobić? Pędzić na SOR w te wielogodzinne kolejki? Kwestia medycyny naturalnej to nie jest rzecz, która dzisiaj mnie nie dotyczy, bo badania pokazują, że naprawdę prawie 50% osób w społeczeństwie polskim korzystało w różny sposób z medycyny naturalnej. Nie mówiąc o tym, że jest to nasza tradycja i kultura ludowa, na którą niejednokrotnie nawet nie zwracamy uwagi, bo to po prostu z nami było od zawsze.
0: Tak.
1: No, ale teraz może być to dobre narzędzie do tego, żeby ludzi karać, zastraszać. Przerażająca sytuacja.
0: Bardzo dziękujemy dzisiaj za rozmowę, za te wszystkie informacje, które pani za naszym pośrednictwem przekazała słuchaczom. Temat jest poważny, emocje też duże, a konsekwencje mogą dotyczyć setek tysięcy osób, terapeutów, no i pacjentów też przede wszystkim, bo to też jest najważniejsza rzecz tutaj, że to my korzystamy z tego, z tej waszej wiedzy, prawda?
1: Zdecydowanie tak. Ja na koniec tylko jeszcze raz podkreślę. Nam absolutnie nie chodzi o to, żeby nie dochodzić sprawiedliwości, żeby nie chronić pacjentów przed niewłaściwą informacją czy przed oszustwami. Natomiast nie można do jednego wora wrzucać wszystkich, którzy działają legalnie, którzy od dziesięcioleci płacą podatki, prowadzą swoje działalności i dzień w dzień pomagają pacjentom w ich funkcjonowaniu. Tego nie wolno zrobić. Zadbajmy o te szczegóły. To jest podstawa do dalszej dyskusji. Oczywiście, jeżeli ta dyskusja w ogóle będzie mogła istnieć. I na to bardzo liczymy, że ktoś tego naszego środowiska zielarskiego, naturopatycznego zechce posłuchać. Gdzieś ten głos rozsądku, mam nadzieję, zostanie usłyszany.
0: Miejmy taką nadzieję, wierzymy w to również. Zachęcamy państwa do śledzenia dalszych informacji i pozostania z Radiem Koropatwa. Pani Jono, bardzo dziękujemy za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję również i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnej audycji poświęconej ludziom, którzy z pasją tworzą współczesne rolnictwo. Dziś porozmawiamy o sile, determinacji i codzienności, która łączy w sobie kilka niezwykle wymagających ról. Moim gościem jest kobieta, która potrafi to wszystko połączyć. Mama, rolniczka, hodowczyni krów mlecznych i nauczycielka w technikum. Z nami w studiu jest Justyna Plit. Justynko, witamy Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. Jak już Kasia wspomniała, łączę kilka, jeżeli chodzi o wspólnych zawodów. Pracuję jako nauczyciel w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy. Posiadamy z mężem gospodarstwo rolne, z które się specjalizują krowami mlecznymi, plus jeżeli chodzi o pasowymi, a dodatkowo jesteśmy mamą trzech córek, Kini, Poli i Zoi.
0: Zacznijmy od tego, co chyba najbardziej fascynuje naszych słuchaczy. Łączysz rolę mamy, rolniczki i nauczycielki. To trzy pełnoetatowe zajęcia. Jak wygląda Twój zwykły dzień i jak udaje Ci się to wszystko pogodzić?
1: Na początku zawsze sobie zakładam pewien plan działania, bo bez planu działania przy trójce dzieci, przy gospodarstwie, przy pracy jeszcze jako nauczyciel by było ciężko. Teraz akurat korzystam, że jestem na urlopie macierzyńskim, bo mam dopiero 3-miesięczną Zojkę, także dopiero wracam do szkoły w przyszłym roku. Oczywiście jestem już nauczycielem, można powiedzieć już 12 lat, to też już jest inaczej. Mam już tam staż pracy, a z drugiej strony w pracy opowiadam o tym, co najbardziej lubię, czyli łączę moją praktykę i wiedzę teoretyczną w jedną. I dlatego, no, powiem tak, moi uczniowie bardzo lubią tego słuchać. Bo najważniejsze jest przekazywanie dzieciom tego, co one nie mogą zobaczyć nieraz, ale mogą usłyszeć od praktyka, jak to miało miejsce w rzeczywistości. Bo niestety, wiedza teoretyczna, a praktyka nie zawsze się ze sobą łączy. I praktycznie niektóre rzeczy, które książkowo miałyby tak i tak wyglądać, w praktyce zupełnie inaczej wyglądają. Dodatkowo, jeżeli chodzi teraz, jak jestem na macierzyńskim, to skupiam się głównie na dziewczynkach i mogę bardziej pomagać mężowi przy gospodarstwie, bo trzeba pamiętać, że niestety krowy mleczne są, to bym powiedziała, gałęzią w rolnictwie najbardziej wymagającą i nie ma tutaj chwili czasu na stracenie, na jakikolwiek, na oddalenie, na później. Pewne zadania muszą być w danym konkretnym terminie wykonane.
0: No dokładnie. Praca przy krowach mlecznych to praca, która nie zna ani weekendów, ani świąt, tak? Musimy być dostępni całą dobę.
1: Tak.
0: 7 dni w tygodniu.
1: A zważywszy, że jak to jest na gospodarstwie, najlepsze wypadki i wydarzenia mają w weekendy, święta i kiedy dany serwis nie może przyjechać, ale za to mam mądrego męża, który jest akurat zawsze coś wymyśli, wykombinuje. Także jak my się zawsze śmiejemy w domu, ja jestem od tego, co niestety, ale nieraz rozłożę na części pierwsze, ale za to mam męża, który zawsze to naprawi.
0: To świetnie. A co jest najtrudniejsze w pracy przy stadzie, przy hodowli bydła? I co daje największą satysfakcję zarazem?
1: Obecnej sytuacji, jaką teraz mamy, geopolityczną, rolniczą, niestety jest bardzo ciężko zaplanować, co będzie za x lat. I w produkcji mlecznej, nie oszukujmy się, jest to gałąź, która jest najtrudniej rozpocząć i szybko zakończyć. Krowy mlecze, które ma się własne stado od początku, które ciągle realizujemy dane cele i plus jakie cele sobie każdy hodowca wyznacza, to nie jest tak, że sobie wyznaczymy w danym roku, 2 lata, 3, tylko jest to praca, bym powiedziała, bardzo długoterminowa i przede wszystkim przy produkcji krów mlecznych trzeba mieć to niestety zacięcie i determinację, bo bez tego nie da się być dobrym hodowcą. I druga sprawa, trzeba lubić krowy, nie oszukujmy się. Jeżeli bez tego, to hodowca daleko nie ujedzie, bo niestety, co byśmy chcieli robić przy nich, okaże się dla nas męczące i nieprzyjemne. A trzeba pamiętać o tym, żeby zajmować się wszystkim, trzeba znaleźć to, co się najbardziej lubi robić.
0: A czy twoje dzieci uczestniczą w życiu w gospodarstwie? Czy widać, że to lubią, kręcą się gdzieś...
1: Oj tak.
0: W obiektach inwentarskich na podwórku.
1: Oj tak. W związku z tym, że wiadomo, najmłodszy to jeszcze nie, dopiero tylko może obserwować, ale za to pozostała jej siostra Kiniusia, która teraz kończy 6 lat, to jest, ona jest wszędzie. I dodatkowo pytania, gdzie, co jest i tak dalej. I się nie boi. Przede wszystkim nawet jest pierwsza, jeżeli cokolwiek się dzieje w oborze, czyli cielenie krów. Ona już jest pierwsza. Ona już być przy tym cielaku. Ona na przykład ostatnio, tatusiu, ale tym bykom trzeba dać więcej jedzenia, żeby ładniejsze, większe urosły. Także się nie boi, także chętnie pomaga. No i nie oszukujmy się, też lubią jeździć już przy przypadku sprzętem i ciągnikami. Ostatnio kinie. Mamuś, a ile ja będę miała lat, kiedy będę mogła już jeździć? Ja mówię, jeszcze trochę. No i to ile lat? Ja mówię, dopiero jak prawko na ciągnik, mówimy 16 lat. No to pokaż na paluszkach, ile poświęcić. Trzeba pamiętać, że rolnictwo jest bardzo trudną gałęzią, nieprzewidywalną w obecnym czasie, z różnymi problemami, ale trzeba pamiętać, że kobiety w naszym kraju są coraz silniejsze i coraz więcej je widać w różnych gałęziach rolnictwa, że bym powiedziała, facety też potrzebują w tym obecnie ciężkich czasach mocnej kobiety, że wiedzą, że mają tu wsparcie. Bo to jest bardzo ważne, jeżeli w związku buduje się też wsparcie, że jeden drugiemu pomaga, tak? Że jedno drugie ma 100% zaufanie. Wiem, że w obecnych kobietach też jest to ciężko przebić się. Bo nie oszukujmy się, też rolnictwo jest nastawienie na facetów. Tak. Także my dopiero, bym powiedziała, kobiety w rolnictwie tak dopiero tak, że tak powiem, rozpychamy się. I rozpychamy się w tym kręgu. Ale z tego, co ja też obserwuję na różnych elementach, tego jesteśmy coraz więcej. Coraz bardziej widać, że my tam krążymy i po prostu rozszerzamy.
2: Zaczynamy być zauważane.
1: Tak, bo trzeba pamiętać, że tak jeszcze 10-20 lat temu, jaki przyjedzie jakiś przedstawiciel, jak i tak dalej, to kobieta coś ma jakąś wiedzę rolniczą, ona coś wie, albo nie, ona nie jest tylko, jak to się mówi, przy garach, przy dzieciach. O tym też trzeba pamiętać, także też coraz większą wiedzą, że już z kobietą też można porozmawiać na trudne tematy, na rolnicze, ona podejmuje też decyzje, tak?
2: Gratuluję bardzo wyników tutaj, jeśli chodzi o produkcję mleczną, jeśli chodzi o Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka, ponieważ widziałam, że są rewelacyjne. Justyno, twoja historia pokazuje, że rolnictwo to nie tylko ciężka praca, ale też ogromna pasja i sposób na życie. Dziękuję ci za tą rozmowę, za twoją energię i za to, że pokazujesz, jak pięknie można łączyć różne role, nie tracąc siebie. A państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w kolejnej audycji.

muzyka, pogoda. Na zegarach jest już 8:00. Czas na pogodowy komentarz. Zapraszam serdecznie. A przede wszystkim zapraszam tych słuchaczy, których bardzo serdecznie pozdrawiam w kraju i poza granicami, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy na krańcach innych naszej pięknej planety. Wszystkich Państwa pozdrawiamy. Co dzieje się w pogodzie i dlaczego? Wciąż znajdujemy się pod wpływem układu wysokiego ciśnienia, który utrzymuje się pomiędzy układami niskiego ciśnienia znajdującymi się nad Morzem Czarnym i nad Atlantykiem. Nad zachodnią granicą, nad obszarem Niemiec znajduje się już strefa frontu atmosferycznego związanego z niżem znad Atlantyku. Kierunek cyrkulacji powietrza pozostaje jeszcze w większości południowy, jednak od zachodu zaczyna stopniowo zmieniać się na zachodni. Nadal napływa do nas ciepłe powietrze polarne. W związku z obecnością tej strefy frontowej nad Niemcami w zachodnich krańcach Polski występuje większe zachmurzenie. Nad pozostałym obszarem dominować będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Wiatr, mamy niewielki gradient baryczny, więc wiatr pozostanie dziś przeważnie słaby, jedynie w ciągu dnia może okresami nasilać się za sprawą rozwoju termiki. No, po prostu słońce jest już bardzo wysoko. Zauważcie Państwo, że został nam jeszcze miesiąc czasu do przesilenia letniego. Temperatura maksymalna dzisiaj od 19 do 22 stopni, chłodniej będzie jedynie nad morzem i w rejonach górskich. Przed strefą frontu w zachodniej części kraju w ciągu dnia uaktywnić się będzie linia zbieżności wiatru, na której rozwijać się będą chmury burzowe. Z ich występowaniem związane będą też przelotne opady deszczu. Niewykluczone są także burze. Wieczorem te chmury zaczną stopniowo zanikać wraz z zanikiem zjawisk konwekcyjnych. Rozwój chmur burzowych warto i należy obserwować na zdjęciach satelitarnych i zobrazowaniach radarowych. A nocą nad północno-zachodnią częścią kraju zacznie zaznaczać się wpływ Zatoki Niżowej i towarzyszący mu front atmosferyczny. Za frontem napłynie nieco chłodniejsze powietrze, jednak w ciągu nocy obejmie ono północno-zachodnią część Polski. Tyle komentarza. 8:03, a już za chwileczkę 4 pory roku ze świętą Hildegardą. Dzisiaj o diecie będzie. Zapraszam.

0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. I zastanawiamy się dalej, co jeść, co pić, jak powinna wyglądać optymalna dieta, węglowodany, tłuszcze, dieta ketogeniczna, diety węglowodanowe, diety owocowo-warzywne. Którą dietę wybrać? Jest teraz taka różnorodność tych diet, że czasem gubimy się, aby wybrać coś optymalnego dla siebie. Zapraszam do wysłuchania kolejnej rozmowy i z panią doktor spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Czy węglowodany, czy tłuszcze, co powinniśmy mieć w swojej zbilansowanej diecie, aby dobrze się czuć i aby nie pracować na cywilizacyjne choroby. Pani doktor, może porozmawiamy dzisiaj o takich dużych tematach, jeśli chodzi o dietetykę, właśnie węglowodany, tłuszcze, białka, bo są różne diety, które koncentrują się właśnie na różnych elementach tej diety. Jedni mówią, że bez węglowodanów, inni mówią, że białka obciążają nerki, że nie można też diety wysokobiałkowej. Jak to jest? Jakie proporcje zachować, żeby one były należyte i nam służyły?
1: To w zasadzie nie ma jednej odpowiedzi na to, poza tym, co w zasadzie wynika z tych naszych rozważań, od kilku naszych spotkań, że jakość pożywienia jest jakby kluczową sprawą. Są ludzie, którzy mają szczególne problemy, na przykład z węglowodanami, a

0: też ona nie chorzy na cukrzycę. Niektóre mamy choroby spichrzeniowe oraz mamy na przykład nietolerancję glukozy albo laktozy, czyli nazwane już węglowodany, prawda? Węglowodany są proste, są złożone. Proste są takie, że szybciuteńko nam się wchłania do krwiobiegu i możemy zobaczyć, jak to się dzieje z tymi węglowodanami dzięki krzywej cukrowej. Bo sprawdzamy poziom krwi na czczo, jeżeli chodzi o poziom glukozy, potem po godzinie i po dwóch godzinach, w zasadzie kiedyś ta krzywa była dłużej wykonywana i słusznie. I jest jeszcze jeden taki warunek, że się tą krzywą wykonuje, to musi być osoba, która nie będzie wychodziła, czyli to jest spoczynkowa, czyli siedzi w laboratorium, nie opuszcza, nie mówię, cześć, to już tam pobraliście krew, ja wyjdę, zrobię coś, takie zakupy, podzwonię, jestem spokojny. Chodzi o to, żeby to był taki stabilny, standardowy stan, to wtedy można to porównać. I bardzo często jest, że ktoś nie może schudnąć, to żeby miał oznaczono wcześniej poziom insuliny, bo można się zdziwić, jakie mamy parametry. I na przykład, jeżeli mamy sytuację taką, że poziom cukru jest załóżmy około 90, po godzinie mamy 70, a potem mamy 80, mniej więcej, tak? To nie jest to krzywa cukrowa prawidłowa, bo powinno być po przyjęciu węglowodanów podwyższenie poziomu cukru przeciętnie nie przekraczające 150 mg. Do 160 to są też te różne laboratoria, które to oznaczają, typowe, a po dwóch godzinach jeszcze poziom cukru nie powinien, glukozy nie powinien być niższy niż poziom glukozy wyjściowy, czyli w zero punkcie. Jeżeli tak jest, to część osób mówi tak, że oni nie mają senność poposiłkową, że zasypiają, zjedli i muszą zasnąć. Pomaga wtedy na przykład kawa. Załóżmy, prawda, że oni muszą się nabić kawy i tych powodów jest kilka raz, że nie wszyscy mają wystarczającą ilość soków żołądkowych, w związku z tym to strawienie, takie zaleganie, taka ciężkość jest jakby kłopotliwa, jak również poprawia kofeina motorykę przewodu pokarmowego, czyli z góry na dół ten kierunek będzie utrzymany. I ja mam pacjentów, którzy mają tak ekstremalnie wysokie poziomy insuliny, prawda, w takiej próbie, że jest wiadomo, że to jest prosta droga już do cukrzycy. I to często mają bardzo malutkie dzieci, z którymi mamy duży kłopot, żeby poprawić tą całą sytuację. I tutaj też takie ku mojemu zdumieniu, bo się pewne prawdy głosi, ale jeżeli dana osoba ma cechy alergii, nietolerancji pokarmowej, załóżmy mleko, bo ono jest zalecane w dietach cukrzycowych, są odpowiednie relacje, prawda, są tak zwane wymienniki chlebowe. I to jest sensowne dla osób, które nie mają alergii, ale proszę sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś jest na przykład uczulony na mięso kurczaka, w którym jest też trochę węglowodanów, bo nie ma produktu, gdzie jest tylko sam czysty praktycznie, to no może tam pojedyncze rzeczy. Woda nawet też nie jest zawsze składnik. Ma ten sam skład, prawda? Mhm. Natomiast, że jeżeli ktoś jest uwrażliwiony na produkty mięsne też, to u niego przebieg krzywej cukrowej też nie będzie prawidłowy. Zdecydowanie. Dlatego nie ma jednej wspólnej odpowiedzi i powinniśmy po zmianie diety gdzieś po pół roku sprawić taką krzywą, że ona była nieprawidłowa. Jeżeli to się poprawia i pacjent przede wszystkim nie ma poczucia, że on zasypia po posiłku, to znaczy, że zaczyna się nam to poprawiać. Bardzo często te kwestie dobrego funkcjonowania insuliny zależne są od obecności pierwiastków towarzyszących, wspomagających, do których należy chrom i cynk. Cynku na przykład mamy bardzo dużo w pestkach dyni, a to jest jakby taki też produkt bardzo cenny dla mężczyzn przy okazji, jak również świeże pestki dyni, czyli to, co możemy uzyskać na początku, czyli mamy wrzesień, październik, listopad, bo jeszcze ta dynia, mówimy o tej dyni, która do nas trafi od czasów Kolumba, bo mamy też dynię z kontynentu innego, z Japonii, to ona ma pestki, owszem, ale one nie są używane właśnie w celach leczniczych i z nich też nie pozyskuje się oleju. Natomiast tej amerykańskiej wersji, która już u nas jest hodowana całe stulecia, to oczywiście tak. I świeże pestki dyni mają właściwości przeciwpasożytnicze. Tylko, że to trzeba rzuć, nie połykać, przegryźć, tylko dobrze porzuć. To jest podobnie jak żujemy na przykład suche nasiona ryżu i też możemy uzyskać efekt przeciwpasożytniczy. Generalnie jeżeli osoba jest słaba, jest niedoborowa, Te niedobory to jest na przykład, że jest po prostu chudy, prawda? I białko ma niskie, ma leukocyty niskie, włosy wypadają, paznokcie się kurczą, są takie tkankowe rzeczy. Coraz gorzej się słyszy, coraz gorzej się widzi, bo to też są elementy niedoborowe. Mamy bóle, które się pojawiają, zwłaszcza bóle w okolicach lędźwiowych, tak tuż poniżej nerek, to znaczy, że my już naprawdę jesteśmy w tej sytuacji. Pacjent sam mówi, że on po prostu nie ma siły. To gwałtowne oczyszczanie osoby, która jest słaba, słabowita, może nie jest najlepszym pomysłem i nie oczyszczamy też kobiety, która świeżo urodziła dziecko, albo osoby, która jest świeżo po intensywnym jakimś problemie, gdzie był zabieg operacyjny, gdzie miała duży wypadek samochodowy, bo to są urazy na dużą skalę całego ciała. Dlatego należy zachować po prostu zdrowy rozsądek. Takie przeciętne ilości, ja mogę Państwu podać, tylko jest kwestia, jaki produkt tam wprowadzimy. Bo jeżeli przejrzymy, są w ogóle programy komputerowe, które początkującemu dietetykowi ułatwiają jakby ułożenie, zapewnienie takiej równowagi. Czyli jeżeli ktoś jest zawodowym dietetykiem, ukończy odpowiednie szkoły, to korzystać, bardzo często tam jest jakby informacja, że można się zaopatrzyć, używać programy dietetyczne, gdzie jest podany skład, prawda, danego produktu, możemy sobie w ten sposób komponować jedzenie. I jeżeli połączymy sobie na przykład produkty mięsne z warzywnymi, z grzybem jakimś pestki, to jest to bardziej dla zrównoważenia poziomu cukru i przyswajania węglowodanów korzystna rzecz, niż jeżeli dodamy do tego makaron, jeżeli dodamy do tego kapustę, znaczy nie kapustę, tylko ziemniaki, albo inne kasze, prawda? Tak samo fasole. No przecież fasolka jest też takim, ale mówię o tej fasolce strączkowej. Mhm. Nie strączkowej, tylko ziarenkami. No to też jest duża ilość, prawda, skrobi w tym wszystkim zawarta. Także te proporcje są dość istotne. Czyli tak, będę mówił o skali tygodnia i o skali dnia. To jeżeli chodzi o dzień, to lepiej jest nie przekraczać 150 gramów mięsa. To dla dorosłej osoby, prawda, u dzieci jest mniej. Na dobę do 3-4 razy w tygodniu. Jeżeli my mamy zimę, to może być tak, że możemy 4, nawet 5 razy, jeżeli jest bardzo zimno i ta osoba jest wyziębiona. I ona to ewidentnie, prawda, czuje, musi się ciepło ubierać, ciągle ma zimne ręce, zimne nogi. Jak idzie spać, to zakłada skarpetki, w ogóle trudno się do niej dobrać, mówiąc krótko, bo jest tyle warstw, jak cebulka ubierana i ona wie, że jest jej zimno. To wtedy nie będziemy, to będziemy mogli to mięso, ale w postaci takiej, że jest długo pieczone. Bardzo fajnym pomysłem jest na przykład dawanie do piekarnika cegły szamotowej. To są takie cieniusieńkie cegiełki, które długo trzymają ciepło i często wykładały się piece kaflowe na przykład tym. Jest wiele takich miejsc, gdzie się te cegły szamotowe używa, dlatego że one długo trzymają ciepło. Że jak ktoś urządza na przykład jakieś przyjęcie, to może włożyć sobie takie dwie cegły, bo najczęściej one pasują do każdego takiego piekarnika. A w tej chwili piekarnik głównie jest piekarnikiem elektrycznym. To nabiera tą energię od tych spiral elektrycznych i długo to oddaje. Prawda? To jest tak samo, jak w mieście nagrzane są mury, chodniki i do późna w noc jeszcze my czujemy to gorąco. Zmrok nie przynosi takiej ulgi. To można w tych częściach miasta, gdzie mamy niskie domy, gdzie nie mamy, gdzie mamy więcej przestrzeni zielonej, prawda? Bo to nam reguluje, jeżeli chodzi o temperaturę. Natomiast dodanie tych zwykłej takiej prostej rzeczy, jaką jest cegła szamotowa, bardzo jest pomocne. Kiedyś były takie piecyki elektryczne do podgrzewania i to była właśnie ceramika, to znaczy miał okrągły kształt i były takie spiralki, tak jak potem były używane w żarówkach, prawda? Żarowe takie światło i to bardzo dobrze podgrzewało. Ale było niebezpieczeństwo, że dziecko tam dotknie, coś zapali, prawda? Od tego się też różne pożary działy.
1: Czyli oprócz jakości produktu mamy też
0: termiczną
1: obróbkę, czyli jeżeli podgrzejemy takie mięsko w ten sposób, o którym pani doktor opowiada, to też tego ciepła takiemu właśnie wyziębionemu człowiekowi dodamy więcej.
0: Tak, jeżeli to mięso będzie świeże, to będzie więcej mięsa, tej energii, natomiast jeżeli to jest mrożone, staramy się ewidentnie unikać mrożonych rzeczy, mrozimy, jakby można powiedzieć, z zasady, jeżeli jest to potrzebne, dziczyznę, zwłaszcza z dzika mięso, prawda? Bo to jest taki czyściciel, sprzątacz lasu. I on wyszukuje w podłożu różne rzeczy, które niestety potem grożą pasożytniczymi schorzeniami tego zwierzęcia. Więc to jest jakby jedna sprawa. I takie głębokie zamrażanie, bo to jest do minus 20 najczęściej się robi, na okres przynajmniej miesiąca. To wtedy mamy, mniej więcej możemy mieć pewność, że te pasożyty zostały wymrożone. Na zasadzie niskiej tej temperatury wymrożone i zginęły. Ale świeże jest lepsze. Jeżeli mamy mrożone mięso, albo schłodzone na krótki okres czasu, dobrze jest dodać do tego wino, albo na przykład czystą wódkę, żeby ono skruszało bardziej i żeby miało ten termiczny ekwiwalent. Mhm. Moda na to, że pijemy przed posiłkiem szklankę wody z kostkami lodu, powoduje ogromne obciążenie dla żołądka i tego bym raczej nie radziła. Ale to jest mowa, to jest taka moda, która powoduje, że klient w restauracji może dłużej czekać, bo jego żołądek nagle jakby jest zamrożony, znieczulony i może nie tak potrzebuje jedzenia, ale potem zaczyna to sobie odbijać, prawda?
1: Tak.
0: Czyli to tyle, jeżeli chodzi o mięso. Jeżeli chodzi o ryby, to tutaj jest duży dylemat, ponieważ ryba ze środowiska wodnego niestety wchłania te zanieczyszczenia. Też są robaki. My jesteśmy społeczeństwem, które nie zaadaptowało się do surowego mięsa, tak jak to zrobili Japończycy, i sushi może być dla nas kłopotem, że możemy potem mieć przywrę jako problem, prawda, po takim jedzeniu. Dlatego Polakom radzę raczej, żeby to były na gorąco przyrządzone, już mogło być schłodzone, prawda, jako element takich dań jak sushi albo te kanapeczki japońskie, onigiri, bardzo są smaczne i bardzo je polecam, bo są taką alternatywą, zwłaszcza na diecie bezglutenowej, bezmlecznej. Czyli rybę możemy w tej chwili, na pewno nie osoba, która oczekuje na dziecko, prawda, stara się o dziecko, kobieta w ciąży i karmiąca. Bo ilość metali ciężkich i innych obciążeń toksycznych, która jest w tej chwili w środowisku wody, jest ogromna. Przecież oglądamy te nieszczęsne stworzenia morskie, które giną z powodu nadmiaru plastiku w środku. Już sam plastik świadczy o tym, prawda, że one są też chore. Po prostu tego giną i popełniają samobójstwo niemalże, wyskakując na zewnątrz. Druga rzecz to jest to, że im bardziej tłusta jest ryba, to tym więcej może mieć toksycznych rzeczy. Mhm. Dlatego jeżeli już ktoś chce jeść rybę, to raczej żeby to była ryba mała, żeby nie było kumulowania jako łańcuch pokarmowy, bo mała ryba, prawda, sardynka raczej dorsza nie połknie, a odwrotna sytuacja jest możliwa. Natomiast jeżeli ma białe mięso ryba, to jest to ryba, która ma mniej histaminy, a ta, która jest na przykład jak tuńczyk, na przykład jak łosoś, prawda, ma kolorowe mięso, to znaczy, że ma większą też zawartość histaminy.
1: Czyli dla jeżeli
0: ktoś ma nietolerancję i ma duże alergie, to raczej nie używa w ogóle żadnej ryby, ponieważ im dłużej od złowienia ryba pozostaje, prawda, poza wodą, to tym szybciej i bardzo gwałtownie przybiera ta ilość histaminy jest wytwarzana, bo ona jest wytwarzana po prostu w czasie takiego oczekiwania na konsumpcję. Bardzo dużo histaminy jest w owocach morza, tak? Dlatego to też należy uważać. I na pewno wszystkie te przykłady związane z ciążą, z karmieniem i tak dalej, to owoce morza nie są absolutnie zalecane. Jak również u dzieci, które mają obciążenia metalami ciężkimi, co możemy też zbadać, między innymi badając włos, prawda? Zresztą to było badanie kiedyś używane, nadal jest używane w medycynie sądowej, że analizowano, czy kto został czym zatruty, prawda, bo to do włosa przechodzi i we włosie znajdujemy nie to, co jest we krwi, tylko to, co ciało wydala, prawda. Takim elementem też jest mocz, że my możemy sobie gospodarkę oceniać w ten sposób i sprawdzać na przykład funkcję nerek. Oznaczamy kreatyninę w surowicy krwi, a potem oznaczamy, co się z tego dzieje, co się z tym dzieje dalej w moczu i mamy clearance kreatyniny oraz taki współczynnik, który się nazywa EGFR i on jest dla nas markerem kondycji nerek. I niby wszystko jest w porządku, badanie moczu jest jak należy, ale jeżeli to EGFR spada już nam poniżej 80-70, to znaczy, że nasza kondycja nerek już jest taka, że należy się temu przyjrzeć. Bardzo dużo ludzi w tej chwili ma uszkodzenia nerek niezwiązane z jakimiś infekcjami, ale polekowe, takim lekiem, który uszkadza nerki, to ma między innymi gentamycyna i słuch i nerki, a drugą taką rzeczą to są leki przeciwzapalne z grupy salicylanów, prawda? I niestety leki przeciwzapalne to jest to coś, co powinniśmy omijać. Wracamy do diety, bo chodzi o to, że nadal te salicylany bywają w jedzeniu, o czym też już mówiliśmy, że większość owoców że duża część ulubionych przez nas warzyw, czyli na przykład pomidory, papryka, bakłażany, ale też nikotyna zawiera salicylany. Pomijam barwniki, prawda, które są dodawane czasem do żywności. Jeżeli chodzi o jajka, to nad nimi to była debata do tej pory, to się nie kończy. To jest tak samo jak z pytaniem, co było pierwsze, czy było jajko, czy była kura. No, czy jest Pani w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, co było pierwsze nie. na świecie? Ja też próbowałam jakby, prawda, to jest tak samo, jak które święta są ważniejsze, czy Boże Narodzenie, tak, czy Wielkanoc. To jest bardzo trudne, w zależności od tego, z której strony do tego podejdziemy. Jajka generalnie są bardzo pożyteczne. One mają cholesterol, owszem, ale one mają też lecytynę w żółtku równocześnie, czyli natura jest mądra i to wszystko balansuje. Poza tym jajka to też jest, mają skorupki, które się kiedyś dawało, jak się hodowało własne kury do jedzenia, żeby tam jest dużo minerałów, prawda, żeby ta struktura kości była dobra. Są nawet w tej chwili preparaty do kupienia w tabletkach w aptece, to się nazywa Costix, ze zmielonych tych skorupek, żeby jakby odzyskać. Skorupka jest to nie tylko jest wapń, prawda, to jest magnez, to jest fosfor i tak dalej, tam jest wiele i krzem między innymi. To jest jakby jedna sprawa i o minerałach można by było dużo mówić. I ja zobaczyłam tak naocznie, jaką rolę odgrywają minerały w sytuacji, kiedy róże przed moim gabinetem nagle zostały zaatakowane. Cała dzielnica, to były trzy pasożyty, były takie zielone gąsienice, które zjadają z dużą szybkością te liść. Ja patrzę na liść, a on znika na moich oczach. A jak schyliłam się pod spód, zobaczyłam, że tam jest taka duża zielona gąsienica. Drugą rzeczą to były takie czerwone pajączki, które też niszczyły, a trzecia był wirus taki, tak jak wirus jest mozaiki tytoniowej, że te liście usychały. Mm-hmm. Jak liść usycha, no to roślina ginie, prawda, bo to są jej płuca. I proszę sobie wyobrazić, że wtedy nie miałam innego środka, bo usiłowałam ekologicznie obcinać te liście z tymi gąsienicami, ale wyszło na to, że nie da rady. Ale posiadałam ziemię okrzemową taką i i w związku z tym podlałam te róże, bo tylko to miałam w tym momencie pod ręką, bo jakoś tam sobota czy niedziela, to okazało się, że nie bardzo miałam jakiś środek dodatkowy do zdobycia. I okazało się, że po tygodniu tylko moje róże w całej okolicy przetrwały. I oczywiście potem użyłam już te ekologiczne środki do ochrony. Natomiast już samo uzupełnienie minerałami było niezwykle kluczowe.
1: Potrzebne. Roślina miała
0: z czego skorzystać, miała się jak obronić. To jest tak samo jak takim pierwiastkiem bardzo ważnym jest krzem, dlatego że on buduje nam przestrzeń w jakąś. Kształt głowy na przykład jest zupełnie inny, jeżeli mamy krzemu wystarczającą ilość. To są wady wzroku, to są wady u osób, które mają jakby taką inklinację do żlakowatości, prawda? To też jest objaw braku krzemu. To są wady zgryzu, które występują, to są wady gałek ocznych, prawda? Bo to jest krzem jest takim porządkującym przestrzenie pierwiastkiem, ale też jest pierwiastkiem mądrości, bo ktoś, kto ma dużo krzemu, to ma bardziej lotną myśl, dlatego się mówi o informatyce, o dolinie krzemowej i o krzemie jako pierwiastku, który jest ważny właśnie w budowie tego rodzaju systemów informatycznych, prawda? Także to jest, zapomina się też o takim pierwiastku, to jest używany w leczeniu psychiatrycznym, mianowicie o licie. Jego ilość na skutek tych wszystkich procesów, które my mamy jako obróbkę, że jest zubożenie gleby podstawowe minerały, gdzie brakuje dżownik, gdzie krety nawet, które też tam przekopywały, upowietrzniały tą ziemię, wyginęły praktycznie, to znaczy tak samo jak z pszczołami będzie. Jeżeli one wyginą, to my też mamy już niedużo czasu na ziemię, bo musi być coś, co przenosi, co transportuje, co sprzyja przenoszeniu tych pyłków. Czyli załatwiliśmy w ten sposób białka zwierzęce, czyli mięso, rybę, jajka. I teraz jeżeli chodzi o ilość jajek, to 8 jajek tygodniowo dla dorosłego osoby to jest ważne. Myślę, że to jest wystarczające w zupełności.
1: I w formie płynnej bardziej, prawda?
0: Proszę, w różnej możliwej postaci. Różne. Natomiast jeżeli ktoś ma kłopoty z woreczkiem, to jak on sobie zje jajko na twardo, to będzie miał murowane kłopoty. I też ciekawa rzecz jest to, że jeżeli ktoś jest uczulony na siarkę, na związki siarki, to są osoby, które nie tolerują na przykład wina, bo tam jest dużo siarki, kapustę, cebula, prawda? Siarka jest tam potrzebna bardzo jako pierwiastek, zwłaszcza przy tych stawowych dolegliwościach i przy zmianach na skórze, bo dlatego by mydła siarkowe, prawda, było wiadomo, że możemy oczyścić sobie w ten sposób twarz, ale to było też wiadomo chyba dlatego, tak myślę, że wtedy nie wiedziano o nużeńcach, a jak się siarkę używa do pielęgnacji skóry, to jeżeli trądzik jest wynikiem infekcji pasożytów, które najczęściej żyją w oczach i możemy je w rzęsie znaleźć, to są, prawda, to jest efekt działania nużeńca i trzeba na nużeńca działać, a nie na skórę, która ma jakieś tam zmiany. Jeżeli chodzi o jajka, to jeszcze ciekawą taką rzeczą jest to, że jajka w całości były używane w leczeniu gruźlicy, bo chodziło o to, że w tym procesie naprawczym uwapniać, bo to wtedy była taka ochrona organizmu naturalna, że coś, co było uwapnione, te ogniska, które bakteryjne, zostały jakby odcięte od reszty tkanki zdrowej i ten ktoś mógł wyzdrowieć. I ktoś to nawet pozornie tak przeszedł, nawet nie wiedząc o tym, że jego kaszel był związany z infekcją gruźliczą, to będzie miał zwapnienia w płucach, prawda, widoczne. I się wtedy taką metodę stosowało, że sokiem z cytryny zalewało się jajka, które były wymyte, i te jajka, które miały jasną skorupkę, były lepsze. Po 2-3 dniach to się zrobiło miękkie, już to się taką kopystką drewnianą rozbijało. Dodawało się do tego miód i dodawało się do tego alkohol. Koniak był najlepszy do tego celu, to był jako środek utrwalający. To się mieszało, bardzo smaczne, proszę Państwa. I taka łyżka dziennie pozwalała szybko wrócić do zdrowia i była znana w leczeniu gruźlicy między innymi. Warzywem, które bardzo cenne było do leczenia gruźlicy, to była marchewka między innymi. Moja rodzina jak trafiła po wojnie, bo tutaj zostali przywiezieni transportami, to trafiła do Kłodzka, Wałbrzych niedaleko, to tam jeszcze Niemcy uczyli, lekarze niemieccy, że marchewka jest skutecznym środkiem przeciwgruźliczym, dlatego że oni mieli tam ogromne tradycje w leczeniu gruźlicy. Sokołowsko pod Wałbrzychem jest właśnie taką oazą zdrowia. Niestety to sanatorium, oni w tej chwili usiłują to odbudować, ale zostało zniszczone przez bezmyślne podpalenie. Także to jest wielka szkoda, bo to też takie historyczne dla medycyny miejsce, gdzie się cała ta idea o zdrowym żywieniu zaczęła. Wcześniej niż to było potem w Austrii. Czyli mamy załatwioną sprawę też jajek, proszę Państwa.
1: Czyli, ale bardziej na surowo, Pani doktor, czy jednak na twardo jajko?
0: No to jeżeli ktoś ma siarkę, to rozbić trzeba, bo siarka też jest w środku jajka.
1: Tak.
0: I dlatego jak ktoś przygotuje jajko, to jest taka zielona otoczka. Ono jest trudno strawialne wtedy, prawda? Bo siarka nie jest w stanie odparować, bo to jest związek, który może parować tak samo. Jak się jedzie do Zdroju, gdzie są wody siarkowe, to jest zapach gniłych jaj. Ale jak mamy jajecznicę rozbitą i podgrzewamy ją powolutku, Francuzi na przykład wpierw ścinają białko, a potem dodają do tego rozbite żółtko, czyli pozwalają temu żółtku, żeby odparowało to wszystko, to wtedy jest lepiej strawialne. Tak samo jak jest ubita piana z jajka, prawda, to jest lepiej strawialna. To się zresztą dodaje do wielu dań, do pieczenia. I są ludzie, którzy są uczuleni na jajko w całości, między innymi z tym dodatkiem siarki, natomiast w przetworach nie dobrze to zaczynają tolerować.
1: Pani doktor, jak ze zbożami? Moczyć, nie moczyć, właśnie ile tych węglowodanów złożonych możemy w diecie mieć?
0: To znaczy, tak, przeciętna osoba, to jeżeli będzie miała w dziennym spożyciu szklankę, półtore szklanki kasz ugotowanych, jeżeli chodzi o pieczywo, 2-3 kromki, to będzie to adekwatna ilość dla węglowodanów dla danej osoby. I tutaj się znowu też boksujemy z tym, jak te zboża są uprawiane, co one zawierają dodatkowo. Dlatego mówię, że mocz zboża w tej wodzie z solą i sodą, żeby oczyścić z domieszek, między innymi z tego Roundupu, a potem dobrze je kiełkować, te z wiosną. Bo w zimie ta sztuka nie bardzo się udaje, bo ziarno wie, jaka jest pora roku, mimo że jest gdzieś tam w młynie albo na półkach naszych w sklepie. Ale są tacy sprytni, którzy oszukują to ziarno, bo na przykład przechowują w chłodnym miejscu i potem wyciągają na cieplejszą już część tej przechowalni całe ciało i ziarno sobie myśli, że tak będziemy używać takiej przenośni, że to już wiosna, więc warto kiełkować i wtedy używają to do kiełkowania w porach, kiedy normalnie by ziarno nie wykiełkowało. My na przykład mamy takie zjawisko, że tylko raz wysiewaliśmy rzepak, a teraz już się to robi 2 razy w roku, prawda? Czyli osłabia się tą siłę działania. I niezwykle ważną rzeczą, żeby to było w kontakcie ze słońcem. Ja jeszcze chciałam przypomnieć taką erę, kiedy się ścinało zboże i to było w postaci snopków na polu. I zanim się to zabrało, zawiozło do stodoły, zaczęło się mucić, to ten czas spędzony na polu, gdzie te takie wąsy krzemowe były, one kolekcjonowały energię słoneczną i powodowały, że to ziarno w środku zmieniało swoją strukturę białkową, prawda, mm-hmm. i węglowodanową. I to było zupełnie coś innego, niż jak w tej chwili jest obcina na polu, suszy od razu też tym spalinami, między innymi, żeby bardziej ekonomicznie, bo ten, mm-hmm. ten proces to też nie jest fajny, a ziarno było wcześniej przecież jeszcze roundupem traktowane i jeszcze do tego nie ma tego elementu, żeby dojrzało. Mm-hmm. To jest tak, jakbyśmy jedli jabłko, które nie jest dojrzałe, to nie jest to smaczne i czujemy dyskomfort, nie możemy tego stracić.
1: A te fityniany, pani doktor, rzeczywiście mamy się bardzo troszczyć o to, żeby je wypłukiwać? To znaczy, kto sobie z nimi poradzi, kto nie?
0: To zależy od tego, jakie ma enzymy dana osoba. Mm-hmm. Dlatego to, o czym jeszcze do tej pory nie mówiliśmy, to są enzymy, prawda? I enzymy trawienne mamy różne, na różnym poziomie. To się już zaczyna od jamy ustnej, prawda? Dlatego żucie jest jakby kluczową sprawą, bo w pierwszym momencie mamy rozkład węglowodanów białek, one są na wpół strawione i ciało ma też taki sygnał, bo taki ma jakby system komputerowy, gdybyśmy tak nowocześnie do tego podeszli. To jest informacja do mózgu, halo, prawda, już to jest taki pokarm w takim składzie się pojawił, bądź gotowy przyjąć i dalej to, prawda, przerabiać. Natomiast jak my połykamy bardzo szybko, to ta informacja nie może dotrzeć. I stąd jak ktoś szybko jej zachłanie, to nie zdąży zauważyć, że już ma żołądek potąd przemieszczony, prawda? Mm-hmm. Wypełni też przełyk w międzyczasie. Dlatego wolne jedzenie jest znacznie lepsze, między innymi dlatego, że mamy ten moment informacji, prawda? Że już to mniej więcej trwa około pół godziny, żeby się nie spieszyć, prawda? Bo jak jesteśmy w pośpiechu, to też inaczej soki żołądkowe działają. I zgaga takie poczucie kwasoty, może towarzyszyć również nie do kwasocie, jak i nad kwasocie. I wiadomo, że na przykład dzieci mają mniej kwasów żołądkowych, że ludzie starsi tak samo mają mniej, dlatego że są po całej masie leków, które też wpłynęły na kondycję. Zresztą w miarę tego, jak nasz czas jest odliczany, no to też jakość śluzówek się zdecydowanie pogarsza. Tak samo mamy osoby, które mają grupę zero, no to one mają jakby łatwiejszą zdolność trawienia mięs niż inni i dlatego tak samo przecież inaczej my żywimy psa, a inaczej żywimy kaczkę. Przecież kaczka mięsem nie będzie żywiona, nie będzie fajnie to się kończyło. I myśmy już mieli taki eksperyment, że drób żywiony był białkiem zwierzęcym. To była epoka też taka około stanu wojennego, kiedy dawano mączkę rybną kurczakom, żeby szybko rosły, żeby mm-hmm. jajka powstawały i tak dalej. To ten aromat rybi przeszedł do mięsa i to było nie do zjedzenia. To mięso po prostu, jak się smażyło albo gotowało, to pachniało rybą. No, kto zje kurczaka, który pachnie jak ryba i nie wiesz, co masz na patelni? I jajka tak samo pachniały, czyli to wszystko przechodziło. Mhm. To był dowód na to, że jak my żywimy zwierzę, prawda, które potem będziemy konsumować, to te składniki pożywienia przechodzą. Prawda? Mhm. Dlatego to też widzi matka, bo to, co jej nie służy, to też dziecko na dziecku widać. Jeżeli jest maluszek, prawda, i ten maluszek jest bardzo cierpiący, ma zmiany skórne, ma te kolki, to my przede wszystkim badamy matkę. Do roku możemy wszystkie większość badań, z wyjątkiem morfologii, tych takich podstawowych rzeczy, robić u matki, jeżeli poszukujemy jakiejś alergii. Mhm. Zdecydowanie. Czyli mamy tak, i dobrze strawione białka to są aminokwasy, czyli czyli takie cegiełki, z których my budujemy wszystkie swoje tkanki, ale aminokwasy to też są takie cegiełki, które biorą udział w naszym postrzeganiu, w tworzeniu mowy i na przykład jest rzeczą znaną, że jeżeli my dajemy aminokwasy takie już farmakologicznie przygotowane, to dzieci na przykład te, które nie mówią, zaczynają mówić, prawda? Zaczynają być bardziej logiczne w swoim rozwoju i dlatego też dzieci prawdopodobnie ogromnie lubią rosół, bo rosół to są aminokwasy, tylko trzeba ten rosół długo gotować, bo tutaj czynnik czasu jest ważny. Mhm. I czasem taki prawdziwy rosół gotujemy 3 dni. Codziennie po kawałku zjemy, ale następnego dnia znowu gotujemy, prawda? I wcale nie musi być dużo mięsa w tym wszystkim, ale bardzo ważnym czynnikiem jest to, żeby elementy szpiku były dodane. Czyli na przykład gotujemy na 3 litry wody, mamy na przykład 80 albo 100 gramów kurczaka z nóżki, ta nóżka jest przełamana, prawda? I wtedy ten szpik może się wydostać na zewnątrz. I to mięso, które jest z tej części, którą zwierzę porusza, czyli na przykład jeżeli chodzi o drobiu, to będzie szyjka, to będą skrzydełka, to będą nóżki, korpus cały, bo przecież cały czas ptak musi oddychać, nie ma momentu przerwy, jak również żołądki są bardzo cennym elementem, bo o wątróbce, która jest filtrem, ale też fabryką, to różnie bywa i czasem to jest tak zanieczyszczone, zwłaszcza jak nie wiemy z jakiego ptaka to pochodzi, że na początku osób, które mają duże problemy zdrowotne, wątróbki raczej nie polecam. Mhm. Ale wątróbka była też używana przed laty jako leczenie osób, które mają niedokrwistość Addisona Birmera i była jako surowa wątróbka serwowana, prawda? Mhm. Także już ludzie dawno temu wiedzieli o tym, to jest przełom 18 i 20 stulecia, kiedy to doświadczenie było wykonane i to jest nieznany znik nikomu z imienia nazwiska student medycyny, który taką obserwację miał i tak jakby się powtarza, że to był student medycyny, który to zaobserwował i to wprowadził i to działało.
1: Pani doktor, czyli oprócz tego, co jemy, czyli o jakości jedzenia, o naszym zdrowiu świadczy przewód pokarmowy, czy on jest dysfunkcyjny, czy nie, bo jeżeli nie przyswoimy, to wszystko jako niestrawione idzie dalej i zaczyna budować jakiś, jest balastem dla organizmu, prawda? Czyli jakby jedzenie i przewód pokarmowy to jest też klucz do zdrowia.
0: Jeżeli się z czymś nasze ciało nie zgadza, to my mamy jeden z takich objawów, że brzydko pachniemy. My, gazy. Przecież są osoby, które tak źle trawią zupełnie, że to gnije w nich i to nie jest kwestia popsutych zębów, prawda, ani zmienionych chorobowo migdałków, bo czasem proces ropny jest tak duży w migdałkach, prawda, że ten oddech jest trudny. To jest tak, że wystarczy taka odległość między nami, prawda, czyli wcale nie jesteśmy blisko siebie, że jeżeli ktoś ma procesy gnilne w swoim przewodzie pokarmowym, to czuć ten nieprzyjemny zapach, zresztą czasem jak jest pomieszczenie zamknięte, to jest kłopotliwe i są sprodliwe stolce, gazy, które też ktoś, prawda, wydala. No i czasem jest i odgłos, i zapach, to wiadomo, kto to ma, prawda, bo łatwo zlokalizować.
1: Czyli ciało daje nam sygnały, że coś się dzieje nie tak i że powinniśmy jakąś refleksję mieć i pomyśleć, co robimy nie tak, czy co jemy nie tak, czy któryś organ nam nie domaga i zmienić
0: to też ten zapach naszego potu, naszej głowy, bo czasem są takie choroby metaboliczne, że jak się pochyli nad dzieckiem i czujemy nieprzyjemny zapach z głowy, a ja czasem mam tak, że jak dotykam głowy dziecka, żeby sprawić konsystencję włosa, to jest aż lepkie. Tak jak miód, to wtedy, kiedy mamy naprawdę duże obciążenia.
1: Dziękuję.

0: Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Spokojne Radio Kuropatwa FM, minęła dziewiąta. Przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. Zapraszam Państwa na kolejną prognozę pogody. A już za chwileczkę porozmawiamy z panią Joanną Mestorowicz na temat ustawy, która proponowana jest przez Sejm. Ustawa o nazwie Lex Szarlatan, taka potoczna nazwa, ale bardzo ważna dla wielu osób w Polsce. O tym już za chwileczkę, póki co spoglądamy w pogodę. W tej chwili zławi Wiśmała i okolice 15,8 stopnia Celsjusza. Temperatura odczuwalna taka sama jak termometryczna. Przypomnę jeszcze, słońce wzeszło o 4:41, a zajdzie o 20:46. A dziś czeka nas na zachodzie i północnym wschodzie kraju zachmurzenie na ogół duże, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Dopiero po południu w wielu miejscach wzrastające do dużego. Temperatury dzisiaj maksymalne od 15 do 17 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich około 20 w centrum i na zachodzie do 23 na południowym wschodzie. Wiatr dzisiaj słaby, nad morzem umiarkowany, na zachodzie południowo-zachodni i zachodni, a na wschodzie w centrum z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Tyle prognozy pogody, a za chwilkę nasza rozmowa z panią Joanną Nestorowicz, założycielką Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych. Serdecznie zapraszam.

0: temat, który budzi ogromne emocje i niepokój w środowisku terapeutów naturalnych w całej Polsce. Projekt ustawy określany jako Lex Szarlatan może zdaniem wielu stać się jednym z największych zagrożeń dla terapii naturalnych w naszym kraju. Pod hasłem walki z pseudomedycyną mogą powstać przepisy, które uderzą nie tylko w nieuczciwe praktyki, ale również w tysiące uczciwych terapeutów, zielarzy, naturopatów, gabinetów działających od lat. O tym wszystkim porozmawiamy dziś z naszym gościem, panią Joanną Nestorowicz. Witam panią, pani Joanno, dzień dobry.
1: Witam serdecznie, witam również wszystkich słuchaczy.
0: Zacznijmy od podstaw. Projekt Lex Szarlatan ma według autorów chronić pacjentów przed pseudomedycyną. Jednak środowiska terapeutyczne alarmują, że przepisy mogą być interpretowane bardzo szeroko i uznaniowo.
1: Faktycznie jest tak, jak pan powiedział. Oficjalnie projekt ten ma chronić przed dezinformacją, przed pseudomedycyną, przed oszustami, przed nieetycznymi zachowaniami osób, które taką terapią naturalną mogą się zajmować, ale jednocześnie obiecując pacjentom niemożliwe do osiągnięcia wyniki terapeutyczne, uleczenie chorób za pomocą najróżniejszych dziwnych produktów. W praktyce założenia są bardzo trafne, natomiast diabeł tkwi w szczegółach. Sama ustawa jest przygotowana fatalnie, bardzo szeroko, z olbrzymimi lukami, nie mówiąc o tym, że stoi w niezgodzie z wieloma przepisami również Unii Europejskiej oraz naszymi, na czele z konstytucją. Także no tutaj tych zarzutów i obaw jest naprawdę bardzo wiele i one są bardzo silnie uzasadnione. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że w ogóle zapomina się o dobru pacjenta. To jest jak gdyby kompletnie zmarginalizowane, bo z jednej strony, chcąc chronić pacjenta, traktuje się go troszkę jak osobę niepełnosprawną, która nie ma świadomości, co ma zrobić, jakie decyzje ma podjąć, a z drugiej strony no, państwo przejmuje taką funkcję ochronną, kuratorską niemalże, tak, nadając sobie uprawnienia, które są wyższe niż mają sądy. Rzecznik praw pacjenta ma otrzymać takie uprawnienia, które do tej pory były niespotykane.
0: Co w tym projekcie budzi największe obawy?
1: No właśnie to jest to, o czym wspomniałam, że uprawnienia rzecznika praw pacjenta w tym momencie są przeolbrzymie. Dodajmy do tych kar do 1 000 000 zł, możliwość nakazu zamknięcia działalności już, podjęcia postępowania bez osoby zainteresowanej, podjęcia działania na podstawie donosu. Potem osoba zainteresowana, czyli oskarżony zielarz, fitoterapeuta, naturopata i tak dalej, może dochodzić swoich praw przed sądem. Wiemy, że to będzie trwało latami przy obecnym stanie sądownictwa w Polsce.
0: Dokładnie.
1: W tej sytuacji mało kogo będzie stać na zapłatę bardzo wysokich kar, na pozbawienie się jakichkolwiek możliwości zarobkowych, no bo trzeba będzie zamknąć działalność i dochodzić latami do sprawiedliwości. To są rzeczy, które absolutnie mrożą to nasze środowisko. Tym bardziej, że sama definicja pseudomedycyny nie jest doprecyzowana. Nie jest konkretnie powiedziane, co będzie traktowane jako już działanie szarlatańskie, a co będzie na przykład kwestią dopytywania, konsultacji. Czy będzie wolno nam mówić o ziołach, czy nie będzie wolno nam mówić. Oficjalnie problem robi się w momencie, kiedy na przykład no, czytamy wypowiedzi rzecznika praw pacjenta, który ewidentnie mówi, że problem jest w miejscu,

0: którym ziołom przypisujemy właściwości lecznicze? Chryste, pewnie. Przecież cała fitoterapia od wieków opiera się właśnie na właściwościach leczniczych ziół. Całe programy studiów, które były dawniej na medycynie, one zostały wycofane, w okrojonym stopniu nadal są na farmacji, to jest jednak wiedza o fitoterapii. Studia kierunkowe, zielarstwo i fitoterapia, studia podyplomowe, cała rzesza gazet, czasopism, konferencji, badań naukowych. Teraz ma wszystko już podlegać karze? Czy teraz każde słowo będzie już kwestionowane? To jest olbrzymie zagrożenie, nie tylko dla funkcjonujących zielarzy, fitoterapeutów, naturopatów, ale również dla osób, które w ogóle z zielarstwem są związane, zaczynając od uprawy, produkcji, przez przetwórstwo, przez prowadzenie warsztatów. W kołach gospodyń wiejskich może być to tak, już problem.
1: Tak, tak. Czy nawet przez audycje, które też są na naszej antenie, też możemy mieć z tym problem.
0: Zdecydowanie tak. Jeżeli zostanie nadal tak, jak jest to przygotowywane i wprost zacytuję tutaj słowa Rzecznika Praw Pacjenta, który w pytaniu, czy Lex Szarlatan to próba likwidacji zielarstwa? Nie, wyjaśnia Rzecznik Praw Pacjenta. To ustawa, ta ustawa to tylko próba likwidacji fitoterapii ziołolecznictwa. Jak czytamy, problem zaczyna się wtedy, gdy ktoś przedstawia zioła jako metodę leczenia chorób. No i tutaj otwiera się nóż w kieszeni.
1: No tak.
0: Kto będzie decydował, która informacja jest już problematyczna, wprowadzająca błąd, a która będzie informacją, na której opiera się współczesna fitoterapia, ziołolecznictwo i tak dalej. Komu wolno będzie używać tych zwrotów, komu nie?
1: Ta lista terapii, które mogą być zagrożone, jest znana?
0: W tej chwili sugerowane są ogólnie terapie mające wpływ na dobrostan i na funkcjonowanie pacjenta. Ja tutaj mówię celowo pacjenta, dlatego że w sklepach zielarsko-medycznych osoby, które korzystają z obsługi w sklepie zielarsko-medycznym w ramach nomenklatury tego działu nazywamy pacjentami, więc z pewnym powodzeniem mówię, że pacjent, jeżeli pacjent przychodzi do sklepu zielarsko-medycznego, chce skorzystać z wiedzy, najczęściej zielarskiej, fitoterapeutycznej, ale tak jak wspomniałam, jeżeli chodzi o zakres terapii naturalnych, czy medycyny alternatywnej, czy medycyny holistycznej, mamy tu cały szereg różnego typu zabiegów, które mogą zostać uznane za pseudomedycynę, za szarlatanerię i mogą zostać zabronione. Zresztą no, tak jest w ustawie, w projekcie tej ustawy. Mogą być zagrożone homeopatia, ziołolecznictwo, naturoterapia, refleksologia, terapie energetyczne, naturalne wspieranie organizmu, dietetyka, nawet mówienie o zdrowym śnie, o zmianie nawyków żywieniowych. Wszystko to, co ma wpływ na zdrowie i życie pacjenta pod kątem terapii naturalnych, może zostać uznane za nieprawidłowe, za no, szarlatańskie, jeżeli wypowiadają się o tym inne osoby niż te, które wykonują zawody medyczne. Ale uwaga, również lekarze, którzy posługują się tego typu terapiami, również podlegają różnego typu restrykcjom, problemom. No a jeżeli, tak jak mówię, przyjmiemy w 100% słowa Rzecznika Praw Pacjenta, że problemem jest wtedy, kiedy mówimy o leczniczych właściwościach ziół jako metodach leczenia chorób, no to w tym momencie całe środowisko zostanie zakneblowane. Żebyśmy teraz rozróżnili dwie bardzo ważne rzeczy. Ja reprezentuję to samo stanowisko, co Polska Izba Zielarsko-Medyczna, co Instytut Zielarstwa Polskiego, który reprezentuje, co Polska Izba Zielarzy, Fitoterapeutów i Naturopatów. Zgadzamy się z tym, że ustawa jest potrzebna, aby ochronić pacjentów przed nadużyciami, przed pseudomedycyną, dezinformacją, przed osobami podszywającym się pod specjalistów medycznych. Popieramy te działania, których celem jest ochrona pacjenta przed oszustwem, przed fałszywymi obietnicami leczenia, nieuczciwą reklamą, praktykami, które odwodzą od diagnostyki leczenia. My się z tym zgadzamy. Natomiast diabeł tkwi w szczegółach. To musi być bardzo dokładnie doprecyzowane. Co jest pseudomedycyną? Kto jest szarlatanem? Jakie informacje mogą być przekazywane? Jakie nie mogą być? Kto przede wszystkim będzie to weryfikował i na jakiej podstawie? Kim będzie zespół ekspertów? Do jakich badań będziemy się powoływać? A co za tym idzie, co na przykład z medycyną ajurwedyjską, z medycyną chińską? Bo ja rozumiem, że głównym wytycznym będzie w tym momencie medycyna kliniczna, szpitalna. Ale co z tymi formami oddziaływania na dobrostan pacjenta, które sprowadziliśmy na przykład z zagranicy, w którym mamy naprawdę bardzo wielu specjalistów pracujących w Polsce? To jest po prostu przerażająca sytuacja. Nie ma jasno doprecyzowanej granicy, która mówi, Tak, to wam wolno, nie, tego nie wolno. Ci mogą, tamci nie mogą. To jest sytuacja rozpaczliwa, która uderzy absolutnie w całe środowisko medycyny naturalnej.
1: Wspomniała pani też o zagranicy. Jak to wygląda? W wielu krajach Europy wiem, że terapie naturalne są legalne, regulowane i szanowane.
0: Ależ oczywiście tak. No, przykładem, moim zdaniem, jednym z najbardziej wybitnych jest na przykład Ministerstwo Jogi i Ajurwedy w Indiach. Ale wróćmy do rynku europejskiego.
1: Tak.
0: Nie trzeba daleko się zastanawiać, bo kraje ościenne wokół nas mają medycynę naturalną wpisaną w pełne prawa pacjenta. Pacjent może wybierać sposób terapii, w którym chce się poddać. Mało tego, w wielu krajach te terapie są refundowane. Natomiast no, Polska zdaje się, że startuje tutaj do głębokiego średniowiecza i wydaje się, że ma być to przede wszystkim narzędzie zwalczania konkurencji. Ma być to narzędzie, które będzie zakładało kaganiec tym, którzy używają niewygodnych zwrotów, niewygodnych formuł, które uderzają w przemysł farmaceutyczny. Tak mi się wydaje, że cel i idea tej projektu, tej ustawy był rzeczywiście szczytny, natomiast wykonanie niestety pozostawia bardzo dużo do życzenia, ze świadomością, że ofiarami będą ci, którzy naprawdę na to nie zasłużyli, a którzy istotnie wspierają funkcjonowanie polskiego systemu zdrowia. I jeszcze raz powtórzę, my nigdy nie mówiliśmy o tym, że zielarze czy terapeuci naturalni będą leczyć. Absolutnie nie. Natomiast my się świetnie sprawdzamy w profilaktyce, w rehabilitacji, we wspieraniu działań lekarzy i farmaceutów. My naprawdę nie mamy ochoty z nimi rywalizować, natomiast jest miejsce, w którym naprawdę wszyscy się razem pomieścimy. Tylko trzeba rozmawiać.
1: Dokładnie, czyli Polska idzie w zupełnie przeciwnym kierunku do tego, co mamy w krajach ościennych.
0: No, szczerze mówiąc, ta sugerowana ustawa stoi w sprzeczności z niektórymi przepisami również Unii Europejskiej.
1: Mhm.
0: A więc zastanawiamy się, jak to zostanie ominięte, jak to zostanie wyprowadzone. Kolejna rzecz, którą ja widzę jako bardzo niebezpieczną w tej sytuacji, to powstanie naprawdę szarej strefy. Bo w chwili obecnej mamy szkoły, mamy studia, mamy kursy, które dają wiedzę, kompetencje, kwalifikacje do pracy w tych zakresach, czyli w zakresie medycyny naturalnej, ziołolecznictwa, naturoterapii i tak dalej. W momencie, kiedy wszystko to sprowadzimy do podziemia, naprawdę powstaną całe rzesze ludzi, których nie będziemy w stanie w żaden sposób zweryfikować, sprawdzić. To będzie groźne dla pacjenta. Kolejna rzecz, powstanie tak zwana turystyka zielarska. No bo skoro w krajach ościennych można prowadzić te zabiegi, to za moment kapitał polski zacznie zakładać działalności za granicami Polski i tam będzie przyjmował pacjentów. To naprawdę o to chodzi, żebyśmy po pierwsze pozbawili miejsc pracy tysiące osób, a po drugie, żeby nasze podatki i nasze środki finansowe przebiegły za granicę i to wcale niekoniecznie tak daleko, bo już słyszę od wielu osób, że zakładają gabinety, zakładają swoje działalności w Czechach.
1: A co z plantatorami na przykład, albo z ogólnie pojętą agroturystyką, plantatorzy, ale też i producenci ziół i przypraw?
0: Ja myślę, że te branże już od jakiegoś czasu są dość mocno dotykane ze względu na zmniejszoną ilość informacji, które mogą na ziołach umieszczać. Póki co nadal ta wiedza zielarska i fitoterapeutyczna jest przekazywana, a co za tym idzie, są odbiorcy na produkty zielarskie. Trudno jest się spodziewać, że lex szarlatan, który wykosi w sposób pełzający wiedzę zielarską, nie odbije się na plantatorach, na firmach produkujących, na sklepach zielarsko-medycznych, na całym obrocie. Przecież jeżeli pacjent nie będzie miał świadomości, do czego służy rumianek, mięta czy cała reszta, on po prostu przestanie z tego korzystać.
1: Dokładnie.
0: Być może nie dotknie tego w pierwszym momencie. Natomiast to jest właśnie takie pełzające wygaszanie zielarstwa. No jeżeli o to chodzi, to jest to bardzo dobra metoda na rzeczywiście zniszczenie tradycji, kultury i tego, czym Polska stoi w Europie. Bo proszę pamiętać, że my jesteśmy liderami, jeśli chodzi o produkcję, uprawę roślin leczniczych. Może się okazać, że teraz będziemy, przepraszam, ale takim zaściankiem, w którym to zioła się tylko uprawia i wywozi za granicę, bo my z tego dobrodziejstwa korzystać już nie będziemy.
1: Nie będziemy. Mamy pytanie od słuchacza też. Co mogą zrobić w tym przypadku pacjenci również? Czy mogą jakoś pomóc, czy czekać biernie na to, co będzie się działo?
0: Absolutnie nie. My prosimy o jak najszersze działania. Na stronie petycje online są przygotowane przynajmniej 3 różne petycje. Jedna brzmi murem za naturą, druga w obronie medycyny komplementarnej i naturalnej, trzecia stop lex szarlatan. Każdą z tych petycji można podpisywać. Można przyłączyć się również do informacji i do marszu, który będzie zorganizowany w Warszawie 6 czerwca. Ale przede wszystkim, bo co jest zatrważające, decydenci nie mają zielonego pojęcia o tej ustawie. Problem jest bardzo istotny dla naszego środowiska, dla pacjentów, ale jak się okazuje, jak rozmawiamy z wieloma posłami, oni nie mają świadomości tego problemu. Dlatego bardzo ważne jest, żeby każdy, kto nas słucha, każdy, kto korzysta z medycyny naturalnej, z ziołolecznictwa i tak dalej, jeżeli ma taką możliwość, to przekazywał takie zapytania i informacje o Lex Charlatan do władz, do decydentów w swoim terenie. My musimy tym razem zacząć działać oddolnie, dlatego że pamiętajmy, konsultacje społeczne trwały do 17 lipca zeszłego roku. Ponad 4 tysiące uwag zostało zgłoszonych, z czego do 13 maja, kiedy został ten projekt przyjęty, wstępnie oczywiście przyjęty do dalszego procedowania, zasadniczo 90% tych uwag nie zostało w ogóle uwzględnionych. Tak? Czyli mówiąc krótko, ten nasz sprzeciw społeczny był za mało widoczny. My ten temat musimy nagłaśniać, musimy o tym mówić bardzo wyraźnie i dokładnie. Proszę pamiętać, że pod Lex Charlatan podpadają wszystkie osoby, które nie mają zawodu medycznego, a zajmują się na przykład ziołolecznictwem. Patrz, babcia jak dawała nalewkę z orzecha na ból brzucha albo parzyła miętkę.
1: Szarlatanem.
0: W chwili obecnej też. Mało tego, spodziewam się, że działania konkurencyjne, jeżeli mamy niewygodną konkurencję, na przykład świetnie prosperującą agroturystykę, która gdzieś tam oferuje warsztaty zielarskie albo stosuje zioła, no to będzie świetnym celem nieuczciwej konkurencji, która wystarczy, że złoży donos. No i w tym momencie Rzecznik Praw Pacjenta może podjąć takie, a nie inne działania. To będzie dotyczyło również firm zielarskich, to będzie dotyczyło ośrodków kształcenia. To daje olbrzymie narzędzia do uszkodzenia całego środowiska zielarskiego, no a potem latami dochodzimy do sprawiedliwości. Tylko kogo na to stać?
1: Czyli co? Apelujemy o jedność też całego środowiska państwa, ale też apelujemy o to do słuchaczy, żeby uruchomili polityków swoich, których kiedyś wybierali nie tak dawno. Niebawem kolejne wybory i politycy będą chcieli mieć głosy, więc może coś w końcu zrobią dla nas, tak?
0: Ważne, żebyśmy próbowali chociaż dotrzeć z tą informacją do szeroko pojętego środowiska. To nie jest tak, że mnie ten problem nie dotyczy. Dzisiaj się świetnie czuję i nie potrzebuję. Proszę pamiętać, że w momencie, kiedy wprowadzamy zakaz dokonywania świadomego wyboru, jakim terapiom chcę być poddawany, w jaki sposób mam dbać o swoje samopoczucie, to jest odbieranie również prawa do samodzielnych, suwerennych decyzji o nas i o naszym funkcjonowaniu. Proszę sobie też wyobrazić drugą sytuację, kiedy w chwili obecnej lekarz pediatra odsyła mamusię z dzieckiem z kolką do sklepu zielarsko-medycznego po zioła, na przykład po herbatkę koperkowo-rumiankową.
1: Tak.
0: No, jeżeli weźmiemy pod uwagę słowa Rzecznika Praw Pacjenta, że to już jest problem, jeśli ktoś sugeruje te właściwości lecznicze, no to co ta matka z tym małym dzieckiem ma zrobić? Pędzić na SOR w te wielogodzinne kolejki? Kwestia medycyny naturalnej to nie jest rzecz, która dzisiaj mnie nie dotyczy, bo badania pokazują, że naprawdę prawie 50% osób w społeczeństwie polskim korzystało w różny sposób z medycyny naturalnej. Nie mówiąc o tym, że jest to nasza tradycja i kultura ludowa, na którą niejednokrotnie nawet nie zwracamy uwagi, bo to po prostu z nami było od zawsze.
1: Tak.
0: No, ale teraz może być to dobre narzędzie do tego, żeby ludzi karać, zastraszać. Przerażająca sytuacja.
1: Bardzo dziękujemy dzisiaj za rozmowę, za te wszystkie informacje, które pani za naszym pośrednictwem przekazała słuchaczom. Temat jest poważny, emocje też duże, a konsekwencje mogą dotyczyć setek tysięcy osób, terapeutów, no i pacjentów też przede wszystkim, bo to też jest najważniejsza rzecz tutaj, że to my korzystamy z tego, z tej waszej wiedzy, prawda?
0: Zdecydowanie tak. Ja na koniec tylko jeszcze raz podkreślę. Nam absolutnie nie chodzi o to, żeby nie dochodzić sprawiedliwości, żeby nie chronić pacjentów przed niewłaściwą informacją czy przed oszustwami. Natomiast nie można do jednego wora wrzucać wszystkich, którzy działają legalnie, którzy od dziesięcioleci płacą podatki, prowadzą swoje działalności i dzień w dzień pomagają pacjentom w ich funkcjonowaniu. Tego nie wolno zrobić. Zadbajmy o te szczegóły. To jest podstawa do dalszej dyskusji. Oczywiście, jeżeli ta dyskusja w ogóle będzie mogła istnieć i na to bardzo liczymy, że ktoś tego naszego środowiska zielarskiego, naturopatycznego zechce posłuchać. Gdzieś ten głos rozsądku, mam nadzieję, zostanie usłyszany.
1: Miejmy taką nadzieję, wierzymy w to również. Zachęcamy państwa do śledzenia dalszych informacji i pozostania z Radiem Koropatwa. Pani Jono, bardzo dziękujemy za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję również i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Słuchacie Radio Koropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

Kolejny piątek wieczorem, ponownie w pobliżu soboty próbuję stanąć na nogi. Prywatna grawitacja jak sznurkiem przywiązana przyciąga i oddala mnie.

0: Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnej audycji poświęconej ludziom, którzy z pasją tworzą współczesne rolnictwo. Dziś porozmawiamy o sile, determinacji i codzienności, która łączy w sobie kilka niezwykle wymagających ról. Moim gościem jest kobieta, która potrafi to wszystko połączyć. Mama, rolniczka, hodowczyni krów mlecznych i nauczycielka w technikum. Z nami w studiu jest Justyna Plit. Justynko, witamy Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. Jak już Kasia wspomniała, łączę kilka, jeżeli chodzi o wspólnych zawodów. Pracuję jako nauczyciel w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy. Posiadamy z mężem gospodarstwo rolne, z które się specjalizują krowami mlecznymi, plus jeżeli chodzi o pasowymi, a dodatkowo jesteśmy mamą trzech córek, Kini, Poli i Zoi.
0: Zacznijmy od tego, co chyba najbardziej fascynuje naszych słuchaczy. Łączysz rolę mamy, rolniczki i nauczycielki. To trzy pełnoetatowe zajęcia. Jak wygląda Twój zwykły dzień i jak udaje Ci się to wszystko pogodzić?
1: Na początku zawsze sobie zakładam pewien plan działania, bo bez planu działania przy trójce dzieci, przy gospodarstwie, przy pracy jeszcze jako nauczyciel by było ciężko. Teraz akurat korzystam, że jestem na urlopie macierzyńskim, bo mam dopiero 3 miesiące Zojkę, także dopiero wracam do szkoły w przyszłym roku. Oczywiście jestem już nauczycielem, można powiedzieć już 12 lat, to też już jest inaczej. Mam już tam staż pracy, a z drugiej strony w pracy opowiadam o tym, co najbardziej lubię, czyli łączę moją praktykę i wiedzę teoretyczną w jedną. I dlatego, powiem tak, moi uczniowie bardzo lubią tego słuchać. Bo najważniejsze jest przekazywanie dzieciom tego, co one nie mogą zobaczyć nieraz, ale mogą usłyszeć od praktyka, jak to miało miejsce w rzeczywistości. Bo niestety, wiedza teoretyczna, a praktyczna nie zawsze się ze sobą łączy. I praktycznie niektóre rzeczy, które książkowo miałyby tak i tak wyglądać, w praktyce zupełnie inaczej wyglądają. Dodatkowo, jeżeli chodzi teraz, jak jestem na macierzyńskim, to skupiam się głównie na dziewczynkach i mogę bardziej pomagać mężowi przy gospodarstwie, bo trzeba pamiętać, że niestety krowy mleczne są to, bym powiedziała, gałęzią w rolnictwie najbardziej wymagającą i nie ma tutaj chwili czasu na stracenie, na jakikolwiek, na oddalenie, na później. Pewne zadania muszą być w danym konkretnym terminie wykonane.
0: No dokładnie. Praca przy krowach mlecznych to praca, która nie zna ani weekendów, ani świąt, tak? Musimy być dostępni całą dobę.
1: Tak.
0: 7 dni w tygodniu.
1: A zważywszy, że jak to jest na gospodarstwie, najlepsze wypadki i wydarzenia mają w weekendy, święta i kiedy dany serwis nie może przyjechać, ale za to mam mądrego męża, który jest akurat zawsze coś wymyśli, wykombinuje. Także jak my się zawsze śmiejemy w domu, ja jestem od tego, co niestety, ale nieraz rozłożę na części pierwsze, ale za to mam męża, który zawsze to naprawi.
0: To świetnie. A co jest najtrudniejsze w pracy przy stadzie, przy hodowli bydła? I co daje największą satysfakcję zarazem?
1: Obecnej sytuacji, jaką teraz mamy, geopolityczną, rolniczą, niestety jest bardzo ciężko zaplanować, co będzie za x lat. I w produkcji mlecznej, nie oszukujmy się, jest to gałąź, która jest najtrudniej rozpocząć i szybko zakończyć. Krowy mlecze, które ma się własne stado od początku, które ciągle realizujemy dane cele i plus jakie cele sobie każdy hodowca wyznacza, to nie jest tak, że sobie wyznaczymy w danym roku, 2 lata, 3, tylko jest to praca, bym powiedziała, bardzo długoterminowa i przede wszystkim przy przypadku krów mlecznych trzeba mieć to niestety zacięcie i determinację, bo bez tego nie da się być dobrym hodowcą. I druga sprawa, trzeba lubić krowy, nie oszukujmy się. Jeżeli bez tego, to hodowca daleko nie ujedzie, bo niestety, co byśmy chcieli robić przy nich, okaże się dla nas męczące i nieprzyjemne. A trzeba pamiętać o tym, żeby zajmować się wszystkim, trzeba znaleźć to, co się najbardziej lubi robić.
0: A czy twoje dzieci uczestniczą w życiu w gospodarstwie? Czy widać, że to lubią, kręcą się gdzieś...
1: Oj tak.
0: W obiektach inwentarskich na podwórku.
1: Oj tak. W związku z tym, że wiadomo, najmłodszy to jeszcze nie. Dopiero tylko może obserwować, ale za to pozostała jej siostrę, Kiniusia, która teraz kończy 6 lat, to jest, ona jest wszędzie. I dodatkowo pytania, gdzie, co jest i tak dalej. I się nie boi. Przede wszystkim nawet jest pierwsza, jeżeli cokolwiek się dzieje w oborze, czyli cielenie krów. Ona już jest pierwsza. Ona już być przy tym cielaku. Ona na przykład ostatnio, tatusiu, ale tym bykom trzeba dać więcej jedzenia, żeby ładniejsze, większe urosły. Także się nie boi, także chętnie pomaga. No i nie oszukujmy się, też lubią jeździć już przy przypadku sprzętem i ciągnikami. Ostatnio kinia. Mamuś, a ile ja będę miała lat, kiedy będę mogła już jeździć? Ja mówię, jeszcze trochę. No i to ile lat? Ja mówię, dopiero jak prawko na ciągnik, mówimy 16 lat. No to pokaż na paluszkach, ile to lat, że tak powiem, jeszcze zostało. W obecnym rolnictwie jest też bardzo dobrze, że są obciążnika masowe, także nie pojedzie jeszcze sama. Nie oszukujmy się, kolory pomarańczowe, John Deere i tak dalej.
0: Dokładnie, przykuwają uwagę.
1: Przykuwają uwagę. Natomiast Polusia jest ta moja córka spokojniejsza. Jest przy zwierzętach. Psy, koty nakarmić i tak dalej jest. Do momentu bardzo chętnie chodziła do stołu paszowego, ale raz zbyt blisko podeszła i ją krowa liznęła, że tak powiem.
0: Swoim szorstkim językiem.
1: Po twarzy. I od tego momentu już tak chętnie nie podgarnia już paszy, krówce. No bo wiadomo, jak one podchodzą do cieraczków. Cieraczki mają mięciutki języczek, dają paluchy, no to jest okej. Okay. Ale zapomniała, że krowa niestety już ten język robi się szorstki. I jak dostała moja córcia po policzku, że i aż po włosy, aż i gumka wypadła i miała takie włosy zaraz na żel, no to niestety, ale już zrezygnowała, już tak chętnie nie podchodzi. Z jednej strony to też jest dobrze, bo trzeba pamiętać, że zwierzęta są niebezpieczne dla małych dzieci, także też się już nauczyła, że jest to zapyta się, podejść i tak dalej. Ale są, krążą, że tak powiem, moje buszandery, że tak powiem.
0: Dokładnie, zachowujemy zasady bezpieczeństwa przede wszystkim. A poza gospodarstwem pracujesz jako nauczycielka w technikum. Jak młodzi ludzie dziś patrzą na rolnictwo? Z entuzjazmem, dystansem, a może z ciekawością?
1: Trzeba pamiętać o tym, że wymiana pokoleń idzie bardzo następująco. Młodzi ludzie inaczej patrzą przede wszystkim już na rolnictwo, na gałęzie i też patrzą, żeby nieraz łączyć pewne rzeczy, czyli i rolnictwo, i swoje pasje. To też jest bardzo dobrze dla młodych ludzi, żeby też rozwijali się na różnych kierunkach. Oczywiście bym powiedziała, że młodzi, każda generacja inaczej rozpatruje sobie rolnictwo i też z jakiego źródła oni pochodzą. Bo akurat mamy do czynienia ze szkołą, którą mamy dzieciaki i ze wsi oraz miasta. I ci ze wsi, którzy są nauczone, bo trzeba pamiętać, że rolnictwo to jest ciężka praca, to też inaczej na to rozpatrują i też chcą sobie ułatwić przede wszystkim życie. To też jest bardzo dobrze, że chcą iść nowymi technikami, chcą sobie pomagać pewnymi rzeczami i mają też tą wiedzę. I to jest w zależności z jakiej rodziny pochodzą, czy się bardzo dużo mówi o rolnictwie, czy też mniej. Bo trzeba pamiętać, że dzieciaki, które pochodzą u nas z miasta, to niestety mają coraz mniej kontaktu z rolnictwem. Już nie ma tak jak kiedyś 20-30 lat temu, że ktoś z rodziny miał gospodarstwo i miał tą przysłowiową krowę, świnie, konia i drób. Jest tego coraz mniej i nie mogą mieć takiej wiedzy praktycznej, dlatego nieraz pewne rzeczy, to dla nas rolników są oczywiste, dla nich jest rzeczą, że tak powiem, zaskakującą, co też musimy o nich też powiedzieć. I dlatego to jest też bardzo fajnie, że nasza szkoła organizuje w ramach zajęć praktycznych bardzo dużo wyjazdów i też mają coś robić przede wszystkim dzieciaki.
0: Dokładnie.
1: Tak, żeby one wiedziały, bo wiecie, moi drodzy, tak samo jak na obrazku, w książce, oni nigdy się nie dowiedzą tego, jak praktycznie jest, jeżeli mają coś wykonać przy zwierzęciu. I z tego się bardzo też cieszę, że mają tą możliwość w naszej szkole. I po całej edukacji ja mam taką zawsze zasadę, że albo oni pokochają po tym cyklu pobytu u nas w naszej szkole, albo stwierdzą, że niestety nie widzą się w tym kierunku i mogą iść w zupełnie innym elemencie. Bo mamy na przykład też taką jedną nauczycielkę, która zajmuje się, jakie losy dalej się potoczyły naszych dzieciaków. To też jest bardzo fajne. I z perspektywy czasu powiemy, że są naprawdę różnych kierunkach. Bo typowo rolniczych, pójdą po jakąś prawę, po nawet Akademię Morską. Gdzieś pracują w różnych, czy też wyjechali za granicą. Naprawdę losy ludzi się bardzo zmieniają, że tak powiem, tak. Mhm. Lub też przejmują gospodarstwa po swoich rodzicach, gdzie widać tą pasję, zamiłowanie. Bo nie oszukujmy się, wybranie już technikum rolniczego też oznacza, że chcą coś w tym kierunku iść.
0: I zdobywać wiedzę.
1: Tak. A zważywszy, że u nas w naszym pokoleniu, że tak powiem, jest taka scheda, że dziedziczenia gospodarstwa ktoś by chciał dalej to przejąć.
0: Dokładnie. Coraz częściej mówi się o sile kobiet w rolnictwie. Czy jako kobieta w tej branży spotykasz się z wyzwaniami? stereotypami, a może wręcz przeciwnie, z dużym wsparciem.
1: Ze wszystkim, bym powiedziała po kolei. Mentalność ludzi na wsi, to nie jest tak, że tak szybko się im to zmieni. Także to też trwa, tak bym powiedziała, tak etapami. Trzeba pamiętać, że ja jako już dziewczynka, ja już też na gospodarstwie, już wchodzę z gospodarstwa, jak ja jeździłam ciągnikiem, no to też było wow, że ja jeżdżę.
0: Że dziewczyna jeździ.
1: Tak, zgadza się. No bo nie już powiem, że nie miałam brata, a ja miałam taką smykałkę, że zawsze to lubiłam robić przy tych zwierzętach. No pewne rzeczy też trzeba było wykonać, czy coś pomóc. I ta mentalność tak powoli się zmienia w kierunku kobiet. Te schematy mocno są jeszcze zakorzenione, że jak jest gospodarstwo, kobieta powinna być przy mężu, pomagać mu, zajmować się tym ogniskiem domowym. Natomiast coraz więcej kobiet chce nie tylko pomagać mężowi, nie tylko być na gospodarstwie, ale też rozwijać swoje pasje. To jest też bardzo ważne. Praca na gospodarstwie jest ciężka, a każde swoje, że tak powiem, pasje, swój zawód, prowadzenie czegokolwiek, jakiejkolwiek działalności, to jest taka odskocznia. Taka jej przestrzeń, jej prywatność. Bo trzeba pamiętać naszych rodziców, gdzie wiadomo, oboje pracują w tych innych pokoleniach. No ale moi drodzy, nawet w dobrych związkach jest też ważne, żeby była ta odskocznia między troszeczkę tej przestrzeni własnej.
0: Między pracą a życiem prywatnym.
1: Tak, zgadza się. A z drugiej strony kobieta, która spełnia swoje cele zawodowe, to też jest zadowolona ze swojego życia, niż tylko patrzenie w takich stereotypach, że powinna być tylko to, co mąż powie. Coraz więcej jest silnych kobiet, mocniejszych charakterowo. No wiem, że trochę faceci się boją takich kobiet. No bo też trzeba powiedzieć.
0: Niestety.
1: Tak, także to też jest w łączeniu z tego wszystkiego ważne. To jest też, bym powiedziała, zależne od partnerstwa, od związku, żeby te dane rzeczy ładnie ze sobą łączyć, bo to też jest ciężko, nie oszukujmy się.
0: Dokładnie, trzeba współgrać. Mhm. A co powiedziałabyś młodym dziewczynom, które myślą o pracy w rolnictwie, ale się wahają? Czy przejąć te gospodarstwo, czy nie przejąć, czy zacząć od zera?
1: Najważniejsze, żeby one zrobiły ze sobą takie sumienie, co dla nich jest najważniejsze i w czym one czują się dobrze. Bo to jest najważniejsze, bo ja zawsze mówię też dzieciakom. Moi drodzy, pamiętajcie, szkoła to jest dany etap tylko w życiu, ale praca, zobaczcie, to jest tylko aż 40 prawie lat, jak nie dłużej. To pamiętajcie, najważniejsze jest, żeby znaleźć taki element pracy, jakikolwiek sobie wybiorą. Pamiętajmy o tym, że zawodów jest mnóstwo i jeszcze trochę, lub też zmienią decyzję, żeby najpierw spróbowały, bo zmienić zdanie zawsze można. Ale jeżeli ktoś by nie spróbował czegoś, to później będzie miał do siebie sam pretensję, że nie spróbował, tak?
0: Dokładnie.
1: Że za łatwo się poddał. Takie małe, że tak powiem, rozeznanie. Lepiej się nieraz poświęcić. Trzeba pamiętać, że rolnictwo jest bardzo trudną gałęzią, nieprzewidywalną w obecnym czasie, z różnymi problemami, ale trzeba pamiętać, że kobiety w naszym kraju są coraz silniejsze i coraz więcej je widać w różnych gałęziach rolnictwa, że bym powiedziała, facety też potrzebują w tym obecnie ciężkich czasach mocnej kobiety, że wiedzą, że mają tu wsparcie. Bo to jest bardzo ważne, jeżeli w związku buduje się też wsparcie, że jeden drugiemu pomaga, tak? Że jedno drugie ma 100% zaufanie. Wiem, że w obecnych kobietach też jest to ciężko przebić się. Bo nie oszukujmy się, też rolnictwo jest nastawienie na facetów.
0: Tak.
1: Także my dopiero, bym powiedziała, kobiety w rolnictwie tak dopiero tak, że tak powiem, rozpychamy się. I rozpychamy się w tym kręgu. Ale z tego, co ja też obserwuję na różnych elementach, tego jesteśmy coraz więcej. Coraz bardziej widać, że my tam krążymy i po prostu rozszerzamy.
0: Zaczynamy być zauważane.
1: Tak, bo trzeba pamiętać, że tak jeszcze 10-20 lat temu, jaki przyjedzie jakiś przedstawiciel, jak i tak dalej, to kobieta coś ma, jakąś wiedzę rolniczą, ona coś wie, albo nie, ona nie jest tylko, jak to się mówi, przy garach, przy dzieciach. O tym też trzeba pamiętać, także też coraz większą wiedzą, że już z kobietą też można porozmawiać na trudne tematy, na rolnicze, ona podejmuje też decyzje, tak?
0: Gratuluję bardzo wyników tutaj, jeśli chodzi o produkcję mleczną, jeśli chodzi o Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka, ponieważ widziałam, że są rewelacyjne. Justyno, twoja historia pokazuje, że rolnictwo to nie tylko ciężka praca, ale też ogromna pasja i sposób na życie. Dziękuję ci za tą rozmowę, za twoją energię i za to, że pokazujesz, jak pięknie można łączyć różne role, nie tracąc siebie. A państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w kolejnej audycji.

0: to w tej chwili mamy już w ofercie.
1: Tak muszę dopowiedzieć, bo na pewno stali słuchacze wiedzą, że my także byliśmy z naszą modelką Martą i u Kamili, i u Angeliki.
2: Tak, ja jestem Angelika, prowadzę salon tak naprawdę bardzo krótko, bo od września i u Kamili gabinet po prostu podnajmuję, stąd się znamy i tak nasza współpraca gdzieś tam się nawiązała, ale każda z nas działa na własnej działalności, ale dobrze nam się pracuje razem, więc jestem zadowolona. U mnie akurat, jeżeli chodzi o ofertę, to jest typowo medycyna estetyczna plus makijaż permanentny. Ja stwierdziłam, że jakby dziedzina, w której ja bardzo lubię i dobrze się czuję, to w tą sobie dziedzinę po prostu pójdę. Tu potrzebuję tak naprawdę jednego gabinetu. Mogę sobie spokojnie sama pracować, dlatego że oferta nie jest aż tak rozbuchana.
1: Czyli możesz tak na spokojnie sobie pracować.
2: Mogę sobie na spokojnie pracować. Tak naprawdę zainwestowałam w dwa podstawowe urządzenia. Jest to laser do usuwania właśnie makijażu permanentnego i dodatkowo po prostu radiofrekwencja mikroigłowa, która teraz cieszy się dużym powodzeniem.
1: O której opowiemy. Kamila, my u ciebie byliśmy robić już dwa razy, bo pierwszy raz byliśmy rok temu. Pierwszy raz była nanoplastia i drugi raz również. Jakie ty zabiegi robisz tak najczęściej, powiedz mi? Bo wiemy też, że nanoplastię to jesteś takim szkoleniowcem, prawda?
0: Tak, wszystko się zgadza. Jeśli chodzi o salon, to tak naprawdę, tak jak mówiłam, w ofercie mamy i koloryzację, i jakieś tam rozjaśniania, więc ja się głównie tym zajmuję. Bardzo mało robię strzyżeń. I tutaj, tak jak wspomniałeś, nanoplastia, jestem szkoleniowcem firmy Nature Eva od prawie 3 lat, więc bardzo mnie cieszy ta współpraca. I tutaj no, robimy to właśnie zabiegi typowo nanoplastii, także botoksu i naszego autorskiego zabiegu, czyli mixology, połączenie botoksu i nanoplastii. No u nas cieszy się to dużym powodzeniem i tak jak Angelika już zdążyła pewnie zauważyć, robimy taką małą zadymkę. No, jak każdy produkt, jego nadmiar gdzieś musi tam sobie odparować, więc no taki...
1: No podczas nanoplastii rzeczywiście ta zadyma jest.
0: Tak. Czasem jest mniejsza, czasem większa. To też zależy od tego, na przykład jak klientka ma włosy koloryzowane, jaką farbą. Czasem jest tak, że są farby, które mocniej odparowują, a są takie, czy jak robimy na przykład na włosach naturalnych, zdecydowanie mniej tych oparów jest, niż przy włosach właśnie farbowanych albo farbowanych, jak to się mówi, taką niskiej jakości farb. Nanoplastia u nas cieszy się dużym powodzeniem. Ja robię te zabiegi od prawie 5 lat i mamy mnóstwo klientek stałych, ale także nowych, które przyjeżdżają do nas nawet po 100 kilometrów, bo wiedzą, że z polecenia po prostu robimy te zabiegi od dawna i one faktycznie działają i efekty są super. To jest zabieg bardzo czasochłonny, ale myślę, że dla efektu zdecydowanie warto, tak? Ten wyprost włosa utrzymuje się od 6 do 8, u niektórych klientek nawet 12 miesięcy, więc naprawdę efekty są widoczne, potem no niestety odrastają nam już takie włoski, które mamy w naturze, więc u klientek, które mają bardziej kręcone włosy, czy też afro, no to ten odrost dużo bardziej się rzuca w oczy, ale wtedy częściej powtarzamy go tam powiedzmy co 7-8 miesięcy i nadal jest super. Klientki, bardzo dużo klientek moich zapuściło włosy w ten sposób. Prostownica, nieodpowiednia pielęgnacja, bardzo dużo klientek niestety nadal jest nieświadomych tego, jak ogromną rolę pełni pielęgnacja domowa. Bo to, że my jako fryzjerzy robimy wszystko, żeby te włosy u nas wyglądały cudownie, no to niestety klientki muszą to robić też w domu.
1: No tak, bo można zepsuć to.
0: Dokładnie.
1: Wszystko,
0: no słuchajcie, no to jest tak, jakbyśmy kupili auto i oczekiwali tego, że my nic nigdy przy tym aucie nie zrobimy, tak? No wymienia się części, olej, to te wszystkie naprawy takie bieżące, no to tak samo jest z włosami, tak? Ja mówię klientkom, że odżywki, jakieś maski, pielęgnacje, wszelkiego rodzaju olejki zabezpieczające końcówki, no to są ważne rzeczy. Ale jeżeli klientka tego w domu nie robi, no to ja już nie mam na to wpływu, tak? Więc musimy uświadamiać tych naszych klientów, że ta kontynuacja jest naprawdę bardzo ważna.
3: Jak się poznałyście?
2: Szukałam po prostu miejsca pod wynajem i zaczęliśmy rozmawiać z panem od nieruchomości i on mówi, a to podeślę wam dziewczynę, bo ona tam kogoś ma. No i faktycznie Magda się odezwała i nas spotkała.
0: Magda Angoska jest panią od nieruchomości, taką agentką, która jest moją klientką.
2: Nie od razu się zdecydowałam, bo stwierdziłam, bo to było pierwsze pomieszczenie moje też, które widziałam, więc mówię, dobra, zobacz jaki tam rynek jest w Toruniu. Ale nawet jeśli jakiś gabinet mi się spodobał, to konkretnie osoba, która mi pokazywała ten gabinet, która tam pracowała, nie do końca, a tu jakoś tak z Kamilą, mam wrażenie, od razu kliknęło. I wiedziałam, że nie, że wracam tam, bo ważna też jest atmosfera dla mnie, a jednak spędzamy tam większość naszego czasu. I faktycznie charakterami mi się wydaje, że z Kamilą się bardzo zgrałyśmy.
0: Nadajemy
2: dokładnie. I jest fajnie, także bardzo się cieszę z tego. Myślę, że nikt nie chce wracać do domu zmęczony.

0: I o Boże, jutro muszę znowu tam iść, tak? Jak już to chcę iść z uśmiechem na twarzy do pracy, tym bardziej, że i same tworzymy sobie własną pracę, tak? Nie pracujemy na umowę o pracę, to no, chcemy, żeby ona była przyjemna, tak? No
1: No
0: jakby
1: to się
0: nikt nie
1: przekłada
0: będzie.
1: też na klientów, prawda? Bo
2: Oczywiście, że
1: też to czują.
2: to napięcie,
1: Tak.
2: powiem wam, że słyszę różne sytuacje, jak ludzie współpracują i faktycznie to napięcie dużo potrafi popsuć między właśnie osobami, które chciałyby współpracować, ale...
3: Czego oczekujemy od was? I od
0: Myślę,
3: jednej, i od drugiej.
0: że klientki są zdecydowanie bardziej świadome i tak jak już tu Kamila wspomniała, też wcześniej jak rozmawialiśmy, że Instagram dużo robi, tak? Facebook, w ogóle internet. Klientki zanim na coś się zdecydują, one 5 razy będą czytać w internecie. Nie zawsze prawdę oczywiście, bo na internecie mamy różne informacje. Myślę, że tak, że dużo więcej pytań na pewno zadają. Ja wolę, jak klient jednak pyta, tak? Bo ja przekazuję wszystkie informacje. Zaczyna się w ogóle od podania pani karty, tak? Zabiegowej. Pani tą kartę wypełnia, ja później tą kartę biorę do ręki i jeszcze weryfikuję ją, tak? Jeżeli coś wzbudza gdzieś tam moją niepewność, to zaczynam dopytywać. Przy istotnych przeciwwskazaniach, gdzie to jest takie naprawdę bezwzględne przeciwwskazanie, które uniemożliwia mi wykonanie zabiegu, pytam 2 razy. Tak naprawdę tutaj namówimy, jeśli chodzi na przykład o radiofrekwencję, no to jeżeli mamy jakieś choroby autoimmunologiczne, jesteśmy w trakcie antybiotykoterapii na przykład, tak, czy ogólnie jakiegoś leczenia, no to nie wykonujemy tego zabiegu, dlatego że każdy zabieg, nawet nie tylko radiofrekwencja, obniża nam odporność, tak, więc organizm może sobie nie poradzić, a skutkiem jest tego, że po prostu mamy powikłanie pozabiegowe, więc ja wolę zawsze 5 razy dopytać, no niestety w mojej karierze spotkałam się z wieloma przypadkami, że klientki po prostu zatajają pewne informacje na rzecz tego, żeby ten zabieg był wykonany. Więc ja już jestem nauczona, żeby dopytywać, aczkolwiek, no, jeśli ktoś nie chce mi powiedzieć, to mi tego nie powie, tak? Ale też
1: No
0: się nie
1: dokładnie.
0: dopyta, tak? Dlaczego?
1: Dlaczego?
0: Dlaczego na przykład to przeciwwskazanie jest w tej karcie? Później, jak jest sytuacja, że coś się dzieje i wychodzi taki
1: To ktoś
0: kwiatek,
1: ma pretensje
0: to
1: wtedy,
0: ma
1: tak,
0: do
1: do
0: mnie
1: ciebie?
0: pretensje. No, to nie jest tak. No, ja też nie jestem w stanie naprawdę, no, nie siedzę w czyjejś głowie, tak? No i dlatego ja wolę, żeby klientka 5 razy, wie pani co, ale ja na przykład 2 tygodnie czy 3 tygodnie brałam te leki. Czy na pewno? Czy na pewno? Ja wolę taką klientkę, bo ja wtedy mogę jej uświadomić, że dobra, poczekajmy, jeszcze tydzień, a jeśli już minął miesiąc, dobra, możemy spokojnie zrobić, ja wszystko wyjaśniam i tak dalej, więc no, pytajcie, panie.
1: No właśnie.
3: No tak, ale czy taki teraz, jak jest teraz sezon grypowy, przeziębieniowy, myślę, że tutaj też jest troszeczkę trudniej, żeby przyjść i zrobić taki zabieg.
0: Tak, no jeśli przychodzi do mnie klientka i mówi, pani co, no nie mam żadnych antybiotyków, ale coś mnie łapie, tak, zaczynam już mieć katar i tak dalej, no odpuśćmy sobie, tak, zobaczmy jak, czy ta choroba się rozwinie, czy to jest coś poważnego, czy nie skończy się tymi antybiotykami, tak, bo to wszystko ma naprawdę duży, duży wpływ. Czasami nam się wydaje to dość błahe, ale lepiej, myślę, dmuchać na zimne, niż później robić sobie po prostu krzywdę, no bo na rzecz czego, nie? No tak trzeba
3: Żeby
0: sobie,
3: pięknie wyglądać.
0: no tak, tylko chyba zdrowie w tym przypadku dla
1: Jest
0: mnie jest
1: ważniejsze.
0: ważniejsze zdecydowanie.
1: Tak, Angelika, wspomniałaś o wszystkich mediach społecznościowych i tym, co tam się dzieje. No, wiemy skądinąd, może klientki nie są tego często świadome, że te zdjęcia są wyretuszowane, tam wszystko jest idealne i tak dalej. I później po zabiegu może przyjść takie zawahanie. Dlaczego ja tak nie wyglądam, prawda?
3: I
1: I to
3: rozczarowanie.
1: samo
0: Ale myślę, że we
1: To samo jest we fryzjerstwie, tak? Bo idealne
0: zdecydowanie.
1: zdjęcia mamy i teraz
2: Tak.
1: klientka przychodzi, wychodzi i mówi, o jeny, ale ja nie mam takich włosów, jak ta pani ze zdjęcia.
2: Wiesz, to nie do końca też chodzi o włosy, bo czasem ja pytam, czy ona chce wyglądać tak z twarzy, czy po prostu chce mieć włosy. Wiesz, jak
1: No
2: przychodzi do
1: tak, bo
2: mnie
1: to nie każdemu
2: klientka,
1: pasuje,
2: która
1: prawda?
2: ma włosy do ramion, a pokazuje mi zdjęcie dziewczyny z włosami do pasa, no to ja mam wrażenie, że ona chce wyglądać po prostu, wiesz,
1: No tak.
2: wizualnie z twarzy, jak ta dziewczyna z Instagrama. No i jedynie wtedy mogę jej zaproponować właśnie gdzieś tam jakieś doczepianie włosów, no ale no z tak włosów do ramion, no nie jestem w stanie zrobić, no nawet jakbym bardzo chciała, słuchaj, no to się tego nie da zrobić. Ale faktycznie jest to zmora. Po części fajnie, że klientki są świadome, bo łatwiej jest też je poinformować, co mają robić, jak te włosy dalej pielęgnować, ale jest to dla nas też zmora, dlatego że one chcą mieć kolor, który dla nas jest tak naprawdę czasem nieosiągalny. I zazwyczaj widać to wtedy, kiedy są zdjęcia mocno prześwietlone, przefiltrowane, ewentualnie kolor ubrania jest taki, bo ja zawsze po tym patrzę, na ile są filtry nałożone, bo kolor ubrania, ja nigdy w życiu takiego koloru nie widziałam.
1: Tak.
2: Albo widzę cień, który się rzuca od lampy, więc już wiem, że to jest wszystko mocno przefiltrowane, prześwietlone. I też klientki nasze nie rozumieją tego, że nie na wszystkich włosach da się zrobić platynowy blond. I ja jej nie zrobię, ona pójdzie gdzieś. My mieliśmy mnóstwo takich sytuacji. Ja jestem z tego typu, że nie robię wszystkiego, jak to się mówi, dla pieniędzy.
1: Mhm.
2: Jeżeli wiem, że to będzie niedobre dla tej mojej klientki, dla jej kondycji włosa, ja po prostu odmawiam takiego zabiegu, gdzie one się uprą, one chcą i pójdą gdzieś indziej i potem wracają do mnie na zabiegi właśnie regeneracyjne czy tam pielęgnacyjne, bo włosy się uszkodziły, spaliły. Więc mamy dużo takich sytuacji i niestety, mimo tej ogromnej świadomości, to i tak nadal takie rzeczy się zdarzają.
0: Jest to zawód i fryzjerstwo, i czy kosmetyka, no klientki otwierają się, jest im łatwiej się otworzyć, bo się nie znamy, tak? Ja nie będę jej oceniała, bo ja jej nie znam. Ona może wygadać swoje problemy. Naszą rolą jest tego wysłuchać. Czasami zdarza się, że proszą nawet o jakieś porady, tak? No, trzeba to też z tego wybrnąć jakoś dyplomatycznie, tak? No bo jeżeli nie znam do końca sytuacji, a ona mi ją przedstawia ze swojego punktu widzenia, to ciężko komuś radzić. Aczkolwiek, no, dla nich jest to też taka ulga, że przyjdą, wygadają się, wychodzą i jakby zostawiają to za sobą, tak?
1: To.
0: Ale to jest po prostu nasza praca, tak jak i ja i Kamila. Obie lubimy rozmawiać, dużo mówimy, bardzo dużo mówimy.
1: No to dobra cecha dodatnia.
0: Więc tak, z klientkami naprawdę nie mamy problemu, żeby temat pojawia się po prostu sam. I on, także to jest fajne. Ja lubię dlatego kontakt z ludźmi, dlatego tak naprawdę też siedzę w tym zawodzie, bo lubię pracę z ludźmi i myślę, że Kamila ma podobnie.
2: Tak, no, czy u nas zakres rozmów jest naprawdę, powiem wam, bardzo szeroki. Od problemów po jakieś tam fajne rzeczy, które się w życiu zdarzały, ale też bardzo musimy uważać na to, co się mówi, dlatego że no, często klientki... To nie chodzi o to, że się znają, tylko chodzi, że polityka jest jak zwykle śliskim tematem i czasami dochodzi do takich, wiecie, starć politycznych. Przecież staram się wyciszać te tematy, ale też bardzo jest, musimy uważać na to, co powiemy, bo czasami powiemy po prostu, no słuchaj, ja bym zrobiła tak czy tak i ktoś się gdzieś czymś zainspiruje i potem, no miałam jakieś taką sytuację, że przyszła mi klientka, mówi, wiesz co, no zrobiłam tak, jak mówiłaś. Ja mówię, dobra, i co z tego wyszło? I mówi mi do mnie, wiesz, no, awantura i tak dalej, ale mówi, teraz jestem o krok dalej i jest mi z tym lepiej. Więc to są takie sytuacje, gdzie mnie zastanawiają, czy ja to w ogóle powinnam powiedzieć, bo też, no, niestety konsekwencje są różne. Zazwyczaj są to pozytywnie odbierane jakieś takie właśnie, czy rady, tak jak Angelika wspomniała, czy takie chłodne spojrzenie z boku, bo wiadomo, że człowiek jest w jakimś tam problemie, konflikcie, on to widzi zupełnie inaczej. My, słuchając tego z boku, widzimy to inaczej i też jesteśmy w stanie na chłodną głowę cokolwiek tam powiedzieć. Ewentualnie poszukać też rozwiązania, bo nasza praca daje nam też możliwość po części łączenia troszkę ludzi. Dlatego, że no tak było właśnie z Magdą, jeśli chodzi o nieruchomości. Okazuje się, że my mamy wśród klientów kogoś, kto potrzebował agenta, a znowu Magda szukała kogoś, kto mógłby faktycznie gdzieś tam inwestycje dalej rozwijać, więc ta ich współpraca idzie do przodu, więc po części też trochę łączymy tych naszych klientów. Mój mąż się śmiał kiedyś, że powinniśmy mieć takie biuro. Takich swatów, niekoniecznie, wiecie, chodzi tutaj o relacje damsko-męskie, ale o to, jak to wygląda na zasadzie właśnie, ja czegoś potrzebuję, a ta osoba właśnie może mi to
3: ja
2: dać.
3: Nie mam pomidora, ty masz jabłka.
2: Dokładnie, więc wiecie, no zróbmy sałatkę. tak to działa, nie? Więc naprawdę, bo zakres, no tutaj obręb naszych klientów jest z każdej branży, tak? Poczynając od dziewczyn, które gdzieś tam pracują w sklepach, tak? Po ludzi, którzy pracują na wysokich stanowiskach, i czasami po prostu...
1: Tak, każdy musi skorzystać z waszych usług.
2: Osoby z jakiegoś tam wyższego szczebla, one szukają kogoś do pracy, a znowu taki człowiek, no brzydko mówiąc, z niższego szczebla, on nie ma dojścia tam, więc czasami są to naprawdę ambitni ludzie, którzy po prostu nie mają, jak to się mówi,
1: znajomości. Tak, z polecenia waszego mogą się dostać
2: tak, no,
1: na przykład
2: naprawdę,
1: do pracy.
2: To jest fajne, bo, ale też dużo, mnie na przykład bardzo dużo takich pozytywnych emocji klientki tutaj, klientki mi dostarczają, tak? Bo my rozmawiamy na różne, różniste tematy, czasem naprawdę.
0: Przede wszystkim tak się wtrącę, że jak ma się te stałe klientki, to na bieżąco już wiemy, co u nich słychać. I to już naprawdę z niektórymi już jest tak, że no cześć, słuchaj, no i jak ci tam poszło tam, nie? I to my już wiemy, tak? Bo się pamięta już tak daną osobę, która przychodzi faktycznie cyklicznie. Więc to też już taka gdzieś tam się zaprzyjaźniamy z tymi klientkami, co też jest bardzo fajne. No i tak jak Kamila mówi, no też dużo ludzi się nawet samemu czasami potrzebujemy, tak? Gdzieś pójść i słuchaj, ale ty pracowałaś tam.
2: Słuchajcie, to tak działa.
0: Więc
2: nie?
0: To tak naprawdę tak obopólnie trochę wtedy są korzyści.
2: Tak, no my z tego korzystamy. Czasami, no wiadomo, żyjemy w takich czasach, że trzeba gdzieś coś pozałatwiać, jak to się mówi, na boku, bo normalnie się nie da. Ale też nasze klientki na przykład. Ja o czymś tam rozmawiam i ona mówi, słuchaj, potrzebuję tego i tego. Ja mówię, kurczę, no wiesz co, ktoś mi mówił. Jak mi się przypomni, to ja ci dam znać. I faktycznie tak jest, że czasami my pomagamy bardzo często tym naszym klientkom coś tam znaleźć, tak? To jest dla mnie fajne. Ja mam naprawdę, teraz już mogę powiedzieć, że mamy tak zwany salon toxic free. I wiadomo, to nie chodzi o segregację klienta, bo to brzydko bym to powiedziała. Ale są klientki, z którymi człowiek łapie, właśnie tak jak Angelika mówi, mówiła, że tak jak między nami, poszła taka iskierka, że się dogadujemy, tak? I ja też nie skreślam tych klientek na pierwszej wizycie, bo wiadomo, na pierwszej wizycie klientki są spięte. One,
1: tak,
2: wiesz, no, miały też pewnie jakieś przygody w innych salonach, więc na pierwszej wizycie nikt się nie otwiera, dokładnie. Więc ja zawsze daję ten czas, jedną, drugą, trzecią wizytę, ale w momencie, kiedy ja się totalnie z kimś, nie nadajemy na tych samych falach i one mi mówią, słuchaj, wiesz, to jest niedobrze, tam to jest niedobrze, coś tam, no to ja po prostu staram się podziękować takiej klientce, dlatego, że dla mnie to jest niepotrzebny stres. Jeśli ktoś jest niezadowolony, no ja nie mam, słuchajcie, podpisanej tam, nie wiem, jakiejś umowy lojalnościowej, żeby one korzystały na przymus z moich usług, tak? Jak ktoś jest niezadowolony, staram się, żeby to była druga, trzecia, wiesz, wizyta. Jeśli nadal coś jest nie tak, no to ja nie jestem w stanie temu sprostać, tak? Dlatego myślę, że łatwiej się tak pracuje, jak jesteśmy wszyscy w miarę gdzieś tam w stanie się porozumieć.
0: No tak, to prawda, że są klienci, którym ciężko po prostu, one gdziekolwiek nie pójdą, no to im ciężko sprostać i dogodzić, nie? Ten człowiek by mógł się naprawdę
1: zawsze
0: na wyżyny tam wspinać, ale zawsze takie, jakiś tam właśnie tak mankament znajdą i będą po prostu to drążyć. Ja pracowałam też w takim większym instytucie. To pamiętam, jakaś klientka powiedziała, że ona tu przychodzi do tego instytutu, bo tutaj łatwiej uzyskać jakiekolwiek odszkodowanie, gdyby coś. Aha. Więc to jest też znowu...
1: Już z góry takie podejście,
0: tak? Ale są klientki, które chodzą i no, jest to przykre, ale no ja się z tym niestety zdarzyłam, że specjalnie podkładają się pod takie zabiegi, żeby później faktycznie to odszkodowanie uzyskać, tak? Skończyło się to, pamiętam, wtedy sprawą sądową. No niestety jej się nie udało, no bo jakby nie było żadnego błędu z naszej strony. Ale no takie przypadki również są. No, ale pracujemy z ludźmi i trzeba wziąć pod uwagę, że naprawdę ludzie są różni i są wspaniali i są niestety ci, którzy gdzieś tam starają się kombinować, tak? No i po prostu trzeba nauczyć się funkcjonować w tym świecie, w tej dżungli, tak? I właśnie tak jak Kamila mówi, czasami po prostu podziękować, bo żadne pieniądze nie są warte tych nerwów, które gdzieś tam człowiek musi brać na te swoje barki, a to nie jest tak, że wychodzimy z pracy i po prostu zamykamy ten temat, tak? Te drzwi są zamknięte. Idziemy z tym do domu, martwimy się, każda z nas tak naprawdę, nikt nie chce krzywdy nikomu robić, tak? Każda z nas bierze bardzo poważnie swoją pracę. Jeśli ja podejmuję się wykonania zabiegu, to też biorę gdzieś tam odpowiedzialność za to. A ja nie chcę być odpowiedzialna za czyjeś krzywdę, wręcz przeciwnie, tak? Ja chcę uszczęśliwiać ludzi, żeby oni się ze sobą czuli dobrze, bo to często też wpływa na ich psychikę, tak? Taka poprawa wyglądu, tak. Zrobienie sobie włosa, czy poprawienie sobie właśnie, nie wiem, zrobienie sobie powiększenie ust, tak? Kwasem hialuronowym. to powiększa nasze poczucie takiego, że jest do wartościowania się, dokładnie. Więc my raczej idziemy w tym kierunku, a nie w drugim, więc no mówię, lepiej czasami dzięki, mam nadzieję, że znajdziesz kogoś, kto sprosta twoim oczekiwaniom i tyle, nie?
2: Ja bardzo późno zaczęłam swoją przygodę.
3: Tak? Znaczy
2: u mnie to się zawsze gdzieś tam już od dziecka chodziło po głowie, że faktycznie ja zawsze robiłam sobie
1: kocze,
2: czesałam gdzieś wszystkich w koło, robiłam koloryzacje jakieś takie domowe właśnie, tylko że to był czas, że było bardzo trudno znaleźć praktyki. Jak się chciałeś do dobrego salonu na praktyki, a nie tylko zamiatać przez 3 lata, no to powiem wam, że to graniczyło z cudem, żeby znaleźć. Więc ja zupełnie coś innego robiłam w życiu. Potem przyszedł taki moment, że właściwie to mój mąż był takim motorem. Rzucił kiedyś hasło tak w sumie z niczego, bo mój mąż robi strzyżenia męskie i teraz go namawiam od wojska. Od czasów wojska to się u niego zaczęło. I robi to tak, mam wrażenie, hobbystycznie bardziej niż ten. Kiedyś go namawiałam, żeby zaczął w tym, bo wszyscy, których tam strzyże po domowemu, że tak powiem, to mówią, że robi to dobrze, wszyscy go namawiają, no ale no, zawsze jest jakiś taki lęk z tyłu głowy, że może coś nie wyjdzie, może coś tam. Teraz go namawiam też właśnie na przedłużanie włosów.
1: Widziałem właśnie to.
2: Tak, zrobił kurs. Myślę, że ma do tego duże predyspozycje.
0: Ja już byłam pierwszą klientką.
2: Właśnie tutaj Angelika czy Magda to są modelki Pawła. Namawiam go, żeby on faktycznie w to poszedł, bo on potrafi to robić. Ma do tego gdzieś tam dryk. Z tym, że denerwuje się jeszcze niepotrzebnie. Nie, tutaj nie o ręce chodzi, tylko no, czasem jest tak, że któryś kosmyk zjedzie, jest luźniejszy. Czasem jest, nie wiem, no, pociągniemy za mocno szczotką i te kosmyczki tam spadają i on się już z tym denerwuje, stresuje. Ale ogólnie myślę, że tak, że to jest odpowiedni człowiek do tego, żeby to robić, bo ja w tej chwili z racji tego, że wykonuję te wszystkie koloryzacje i nanoplasty, która jest bardzo czasochłonna, nie mam czasu już na to przedłużanie włosów. Więc bardzo chciałabym, żeby on to robił, no ale zobaczymy,
1: no tak, to
2: nie?
1: Taka jego działka by była wtedy.
2: Tak, dokładnie. No ja mówię, ja mogłabym robić koloryzację i całą resztę, a tutaj myślę, że Paweł mógłby właśnie robić przedłużanie włosów, no i jakieś tam strzyżenia, tak? Zwracając do tematu, właśnie to on gdzieś tam rzucił takie hasło, słuchaj, idziemy do szkoły. Ja jestem z tego typu ludzi, że nie lubię czegoś robić, jak to się mówi, nie wiedząc, z czym to się je. Więc uznałam, że najpierw chcę zrobić szkołę, zrobiłam szkołę taką, jak to się mówi, podstawową, czyli zawodową. Potem było mi mało, bo stwierdziłam, że kiedyś może będę chciała być szkoleniowcem, uczyć dzieci i tak dalej, więc zrobiłam jeszcze dodatkowo technikum. No i to tak wyglądało, ale głównym motorem właśnie do tego, żebym ja poszła w późnym wieku do szkoły, zaczynała, jak to się mówi, z dziećmi, takimi, no ja miałam już ponad 30 lat, jak zaczęłam szkołę, a dzieciaki tam przychodziły i miały po 20, 21, 19, no bo to mieliśmy taką klasę naprawdę, wiecie, różnorodną.
1: Różnorodną, tak.
2: Tak, ale ja zawsze mówię, że to on był takim naszym głównym zapalnikiem do tego, żeby to zrobić. Potem właśnie nawiązała się też moja współpraca z Nature'iva, gdzie powiem wam, że dla mnie to też jest duży sukces, bo po 2 latach takiej mojej ciężkiej pracy dostałam możliwość prowadzenia szkoleń właśnie dla jednej z wiodących firm na rynku polskim. Także naprawdę dla mnie to jest mega duży sukces. No właśnie dzięki temu też zawdzięczam to między innymi właśnie Pawłowi. Bo myślę, że gdyby nie to, że tam walczył o to,
1: że pociągnął cię.
2: Tak, dokładnie. No to był, wiesz, salon to też jest po części jego zasługa, no bo my wchodziliśmy na puste, zupełnie puste miejsce w stanie surowym, więc cały remont zrobił sam. Bardzo mocno wierzył i przede wszystkim no, wspiera mnie też w tym, żebym ja szła do przodu. I fajnie się patrzy na to, że cieszą go moje sukcesy. To jest naprawdę dla mnie mega duże wsparcie, jeśli chodzi o... No rzadko kto może powiedzieć, że mąż na tyle wspiera. Myślałam, że to będzie... wiecie, klientki mi czasami mówią, a wiesz, bo jak ja bym poszła, to mój mąż by był zazdrosny, że ja coś więcej robię, że to nie on i tak dalej, i tak dalej. Mój mąż nie. Powiem wam, że naprawdę jestem tutaj mega wdzięczna za to jego wsparcie, nie?
3: No, a u ciebie?
0: U mnie... Ja generalnie mniej więcej w wieku, no tak 16-17 lat już wiedziałam, w którą stronę pójdę. Zaczęło się to tak po prostu, że moja mama zaprowadziła mnie do kosmetyczki, bo miałam problemy z cerą. I tak mi się spodobał ten zawód, bo tam też dziewczyna ze mną przeprowadziła cały wywiad i w ogóle całe to miejsce mi się podobało. To było takie ładne wszystko.
3: Czyściutkie.
0: Ona tak schludnie ubrana i właśnie ta cała, właśnie ten wywiad, później cały ten zabieg. Ja po prostu byłam oczarowana. I ja dopiero wtedy mówię, Boże, to jest coś dla mnie, to jest coś, co bym mogła spokojnie robić. Więc faktycznie, kończąc techniką totalnie oderwane, bo inżynierii środowiska, więc no, w ogóle no nie ten kierunek. Poszłam faktycznie na studia już kosmetologiczne, wyjechałam do Poznania i zrobiłam 5 lat studiów. I mniej więcej na trzecim roku zaczęło się moje zainteresowanie właśnie tą medycyną estetyczną i to też koleżanka mówi, chodź, pojedziemy na szkolenie. Ja na początku nie bardzo chciałam, bo ja w ogóle kiedyś bardzo bałam się igieł. Więc to było dla mnie przerażające. Ja mówię, słuchaj, mówię, Magda, w życiu. Ja mówię, nie pójdę na takie szkolenie. No ja się boję tych igieł. Ona, no proszę, jedźmy, nie? No dobrze, no i faktycznie pojedziemy na to szkolenie. No i tak złapałam tego bakcyla, że już, no tak naprawdę już od szkolenia do szkolenia to było. No i faktycznie po studiach, zaraz po studiach, wymarzyłam sobie ten właśnie mój wymarzony, piękny salon. No i wynajęłam taki salon, wyremontowaliśmy go z mężem po prostu od stóp do głów. No i to był błąd mój, bo choć był piękny i no, zainwestowane pieniądze bardzo duże, to bez bazy klientów, bez takiego ja nie byłam totalnie znana, tak, jako kosmetolog w Toruniu. Tych pieniędzy nie było jeszcze aż tyle, żeby zainwestować faktycznie w reklamę, w tą takie właśnie, wtedy jeszcze, no ten Facebook już działał, ale to chyba jeszcze nie było tą stronę, gdzie ludzie się reklamowali, tak? Bo kiedyś Facebook polegał na tym, żebyśmy mieli tam swoich znajomych, starych znajomych i tak dalej. Tak teraz, no już troszeczkę poszło to w inną stronę, no wtedy tego nie było, więc ja też to prowadzenie tego Facebooka to był, no, dramat. No i my też byliśmy akurat na etapie też starania się o dzieci i miałam ten salon bodajże rok. Po roku udało mi się zajść w ciążę, bo to no też jakby osobna historia, długo się dostaliśmy, więc dla mnie to było bardzo ważne. No i jeszcze w ciąży to prowadziłam, urodziłam syna i już wiedziałam, że miałam tam pracownicę, ale to nie szło tak, jak ja chciałam, no bo tak naprawdę żaden pracownik nie zaangażuje się w 100%, bo to nie jest jego. On jest tam na umowie i trzaska drzwiami, tak zwanie. No to jest jego komfort, tak? To jest jego komfort, no jakby jestem na umowie o pracy, więc moim komfortem jest tak jest to, że mogę trzasnąć drzwiami i mnie to nie interesuje. No ja się nabawiłam siwych włosów na głowie.
3: Nie widać.
0: Już Kamila dba o to, żeby nie było to widać.
1: Właśnie chciałam to powiedzieć. Tak.
0: No i ja, no jak już urodziłam syna, no to zdecydowaliśmy się sprzedać ten salon i już wtedy siedziałam w domu, później druga ciąża, no i tak 4 lata w domu przesiedziałam. No i właśnie po tym doświadczeniu stwierdziłam, że nie będę otwierać swojego, właśnie pójdę na tą umowę, na tą strefę komfortu. No i poszłam na tą umowę, na tą strefę komfortu. 4 lata pracowałam w tym instytucie. No i po 4 latach wiedziałam już, że nie dam rady dłużej. Jednak jestem...
1: Ciągnęło cię coś do swojego.
3: Samodzielna.
0: Tak. Nie lubię mieć bata na co. Wolę być tym batem. No i dlatego zdecydowałam się ponownie otworzyć swoje. No też jakby tutaj rozumiem w pełni Kamilę, bo mój mąż też jest taką osobą, która totalnie mnie wspiera i przyszłam do niego z pomysłem, słuchaj, rzucam pracę, otwieram, rób to, tak? To, żebyś była szczęśliwa, żebyś to ty się dobrze czuła, damy sobie radę, tak? Więc też jest totalny, też dla mnie totalnie wsparciem, za co go niezmiernie kocham, bo nigdy nie podcinał mi skrzydeł, więc myślę, że to też jest dużo dla takiego osobistego rozwoju, że to dużo robi, że ma się tego kogoś za sobą, kto kibicuje, nie? I się z tego cieszy.
3: Tak. No i co, powrót był trudny?
0: Po tych 4 latach, tak. Na początku tak, no, jak poszłam do pracy i rzucono mnie bardzo na głęboką wodę i już właśnie w te wszystkie urządzenia, których nie znałam wcześniej, ja też nie miałam ich w swoim salonie, na studiach też nie miałyśmy aż takich technologii, no tam było takie totalne, ja na początku nie potrafiłam się w tym odnaleźć, pomimo tego, że gdzieś tam przez te 4 lata starałam się na bieżąco właśnie czytać, tak, te nowinki w kosmetyce i tak dalej, bo to po prostu pędzi, to pędzi. No i nagle tam poszłam i dobra, rób to, to, to, a ja po prostu się łapałam za głowę, tam jeszcze było tak, że bardzo istotny był czas, tak, że jeżeli miałam przeznaczoną na godzinę na klientkę, to ja musiałam wyrobić się w tą godzinę. A ja jestem z tych osób, które lubią wszystko robić dokładnie, na spokojnie, że jestem pewna, więc ja totalnie na początku się nie wyrabiałam. Ja miałam wieczne tyły, dokładnie, ja miałam wieczne tyły. No później już no szybko musiałam wbić się w ten rytm, no i się wbiłam. Już później to już po prostu szło naturalnie mi i było okej, bo tych klientów tam było naprawdę bardzo, bardzo dużo. No ale no mówię, później jak człowiek gdzieś tam sobie też przelicza, tak? No to mówię, nie muszę dla kogoś robić, mogę dla siebie to robić, tak?
3: No, no i co, teraz jesteś szczęśliwa?
0: I bardzo jestem szczęśliwa. No, widać, mówię, tak, ja to jestem przeszczęśliwa, dlatego że mówię, są okresy, miesiące, gdzie są bardziej takie zastoje, tak? Że te klientki nie przychodzą, a są, też jest taka sezonowość trochę w tej branży. Więc w momencie, kiedy wiem, że nie wiem, w danym tygodniu no nie mam za dużo klientek na przykład umówionych, to mam ten komfort, że mogę wyjść, tak? Mogę wyjść, zrobić zakupy, pojechać coś załatwić.
1: Czy chociażby przyjechać do Radia Kuropatwa.
0: Czy właśnie przyjechać do was i mile spędzić czas. To jest dla mnie duży komfort, dlatego że właśnie mówię, jak się ma pracę na umowie, to tam nieważne, czy miałyśmy klientki, czy nie, bo były dni, że też nie miałyśmy cały dzień i musiałyśmy tam siedzieć. I to była taka dla mnie strata czasu totalnego. Tu mam ten komfort, że właśnie sama jestem sobie sterem, sama ten czas sobie ustalam i to też jest dla mnie ważne, dlatego że mam 2 małych dzieci.
3: A mają lat?
0: 8 i 6 lat, oj, to więc... Tak. 4 lata pracując tam, mnie w domu nie było tak naprawdę, bo ja miałam takie godziny, że ja do 20 pracowałam, w soboty pracujące.
3: I mąż szły spać już.
0: Tak, ja wracałam do domu, to one szły spać, a rano tak naprawdę mąż już zabierał je, zawoził do szkoły, przedszkola, więc mnie nie było tak naprawdę w ich życiu, co mnie też bardzo bolało, bo one tak naprawdę, jak się ktoś pytał, to nie, mama, pracuje tatuś, nie? Tatuś to, tatuś tamto. Mhm. No i mnie to bolało i ja wiedziałam też, że nie dam rady dłużej tak pracować, bo nikt mi nie odda tego czasu z nimi. No ja nie cofnę czasu. No i mówię nie. A tutaj mówię, mam ten komfort, zawsze mogę sobie gdzieś, będzie trzeba, nie wiem, z dzieckiem nawet do głupiego lekarza pojechać, mhm. tak? Być przy tym dziecku. To jest też dla mnie istotne i dlatego też taka decyzja poszła.
3: Powiedzcie mi, jaki temat tutaj chciałbyście nam taki podrzucić, który jest ostatnio bardzo dla was ważny i dla klientek. Takie tematy, które są problematyczne. Które najbardziej u ciebie jest taki temat drażliwy, trudny dla klientek, czego nie rozumieją?
2: Ja myślę, że u mnie to cały czas się przewija temat pielęgnacji.
3: Mhm.
2: Cały czas jest to, że klientki nie są świadome tego, dlaczego się myje 2 razy skórę głowy. Mimo tego, że ten temat jest wałkowany, naprawdę, wiecie.
3: A dlaczego?
2: Dlatego, że pierwsze mycie nie oczyszcza nam tych włosków, tak? Dopiero przy drugim myciu, pierwsze mycie powinno się w ogóle robić bardzo szybko, na tyle, żeby się skupić na skórze głowy i usunąć to wszystko, co zdążyliśmy nagromadzić na tej skórze, a dopiero drugie mycie powinno być robione bardzo dokładnie, bardzo też dokładnie, ale też z użyciem tak jakby masażu troszeczkę, tak, żeby tą skórę, tak, żeby to pobudzać wszystko, do tego, żeby te włosy, żeby ta skóra była fajna, także no nie większość osób się też, tak, dokładnie, większość osób się skupia na myciu długości włosa, to tak naprawdę ta skóra głowy jest ważna do mycia, tak? A nie długość włosa, no tutaj wystarczy piana, która nam wzleci i też będą dobrze umyte.
3: My to jest podstawowy błąd.
2: Tak, to jest podstawowy błąd. Oczywiście potem jest to, że no wiesz, bo ja nie mam czasu nałożyć maski czy odżywki, a potem się dziwimy, że włosy są suche, że one są bardziej łamliwe, że one nie wyglądają. wyglądają estetycznie, tak? No słuchajcie, no nie da się, kurczę, no nie da się, samo się nie zrobi, tym bardziej jeżeli no włoski są rozjaśniane, czy gdzieś bardziej uwrażliwione, tak? Chociaż naszym ostatnim takim, myślę, odkryciem jest to, że większość naszych klientek była nieświadoma, że mają włosy kręcone.
3: Tak?
2: Tak, większość włosów, które się puszą, mają tendencję do skrętu.
3: Tak.
2: To widziałaś chyba też ostatnio, nie? Kilka naszych
0: takie
2: klientek,
0: metamorfozy, które Kamila tam tworzy.
2: Słuchajcie, to... i one mówią, nie, moje włosy się nie kręcą, nigdy się nie kręciły, one w ogóle nie są podatne i tak dalej. A ja już mocząc włosy, myjąc je na
1: już
2: myjce,
1: widzisz, co się może
2: ja
1: z nimi
2: widzę,
1: stać.
2: Tak, że one faktycznie, one chcą się kręcić. Nie, absolutnie moje się nie kręcą, słuchajcie. I faktycznie robimy odpowiednią pielęgnację do włosa kręconego i okazuje się, że skręt jest piękny. Mamy też taką klientkę, która trafiła do nas. Tak, tak, ja uważam, że twoje włosy sprawdzić. Też się kręcą, tylko po prostu nie dajesz im odpowiedniej ilości miłości.
1: Moje raczej się nie kręcą.
2: Nie, ale mamy w ofercie również trwałą keratynową, więc jak zapuścisz włoski, to możemy spróbować. Także dobrze. Myślę, że każdy znajdzie u nas coś dla siebie.
1: Pojawi się zamiast Marty
2: ale
1: tym
2: tak,
1: razem.
2: Że
3: no jest, to jest zamiast Marty.
2: Jest moda kręcona.
3: No tak, bo to trzeba
2: włosy.
3: Troszeczkę posiedzieć wtedy,
2: tak,
3: żeby je...
2: No, słuchajcie, większość klientek z prostymi włosami myśli, że te dziewczyny, które mają kręcone, one wstają rano i jest cudownie kręcony nie. włos i on wygląda jak z lokówki. To tak nie jest, nie? To jest naprawdę dużo większa pielęgnacja włosa, tak? Dużo więcej kosmetyków, ugniatania, ale też suszenie w odpowiedni sposób, bo włosów kręconych nie suszymy normalnie takim podmuchem, tylko suszymy na dyfuzor. Słuchajcie, to jest naprawdę dużo pracy, ale efekt jest naprawdę fajny. A dla tych, które mają proste włosy, mamy właśnie też trwałą keratynową. A propos właśnie, tak jak tutaj wspomnieliśmy, Nature Eva, to też w tak zwanym portfelu tak. Beauty Skills, czyli firmy tej naszej głównej, pojawił się właśnie Johnny Verax, trwała
1: tak.
2: keratynowa. Słuchajcie, dla nas to jest hit. Korzystają z niej nawet panowie i młodzież, bo produkt jest bezpieczny. Nie działa na zasadzie tak jak kiedyś, że doprowadzaliśmy do trwałego uszkodzenia włosa, tylko działamy na odkształcanie białka we włosie do wypłukania. 3-5 miesięcy w zależności od tego, jak kto dba, jak to wszystko działa i no, nie uszkadzamy tego włosa. Więc
3: i też trzeba tak długo siedzieć?
2: Nie, a troszkę krócej. Nie, przy nanoplastii faktycznie potrzebujemy tego czasu, ale to chodzi też o to, żeby zabieg był wykonany dokładnie. My możemy to zrobić szybciej, no niestety efekt będzie wiadomo jaki. Tak, a my tutaj, wiesz, no, wkładamy dużo miłości, żeby te pasma były idealnie proste i żeby to wszystko się trzymało. Są zabiegi, które się robi szybciej, w 2-3 godziny, ale no niestety efekt jest zdecydowanie krótszy. No i kondycja włosa potem też jest niezbyt fajna. A trwałą robimy, no zależy, wiadomo, od długości włosa, około 2,5-3 godzinki.
3: A u ciebie?
0: Moje zabiegi są troszkę szybsze.
3: A tak, z czym zderzasz się, jak przychodzą klientki, czego nie wiedzą? Największy problem.
0: Znaczy, no, z racji tego, czym też ja się zajmuję, no to największym problemem moich klientek jest starzenie się. One nie chcą się starzeć, chcą zatrzymywać ten proces. No i ja mam im w tym pomóc.
1: A ty masz
0: tak?
1: być wehikułem czasu i
0: tak, ja mam być wehikułem czasu i tak jest.
1: Tak.
0: 10 lat mniej pstryk. Nie, a tak serio, no tak, no, klientki bardzo ubolewają, tak, no, nie godzą się czasami z tymi zmianami, które zachodzą na skórze. Przede wszystkim kobiety, gdzie wchodzą w ten okres taki menopauzy, tak, no, hormony gdzieś tam już nie pracują, zaczynają opadać, tak, więc ta skóra też bardzo mocno dostaje w kość, jest wiotka, no, ta jędrność, no, ginie niestety. No i tutaj faktycznie poprawiamy tą kondycję tej skóry. No mam różne zabiegi, które na to wpływają. Przede wszystkim klientki, one chciałyby tu i teraz, tak? Tak jak tu mówimy, magiczna różdżka, 10 lat mniej. Nie do końca, to jest chyba największy problem wszystkich klientek, które teoretycznie są uświadomione przez te wszystkie portale, ale jedyna, najmniejsza ich świadomość jest taka, że to nie jest pstryknięcie palca. I nie potrafią zrozumieć, że to jest systematyczność, tak? Nie kończy się na jednym zabiegu, nawet nie kończy się na dwóch, trzech zabiegach. To trzeba cyklicznie chodzić. Nawet jakbym miała do mnie przychodzić raz na 3 miesiące, raz na pół roku, ale niech przyjdzie, 2 razy w roku, ale niech przyjdzie, tak? Jak będzie tak chodziła, to wtedy faktycznie możemy mówić o efektach. A no jeżeli tak. przychodzi do mnie jednorazowo, albo nawet zrobi sobie jedną serię 3 zabiegów...
3: Przed Sylwestrem.
0: Znaczy przed większymi imprezami staram się nie wykonywać zabiegów, bo to nie kończy się dobrze. Bo im bardziej nam zależy, tym coś zawsze jest nie tak. A chodzi też o klienta, tak? Że się nastawia i później no, skóra gdzieś tam płata nam figla, albo nie wiem, totalny siniak nam wychodzi, którego ciężko zakryć. Więc lepiej przed imprezami takich zabiegów nie wykonywać, jestem przeciwna, ale robi sobie właśnie na przykład jedną serię i ona oczekuje, że ta skóra już później będzie przez następne 2 lata wyglądała super, nie? Ale nie będzie nic z tym robić po prostu dalej. To nie działa, tak? My się starzejemy z roku na rok. My możemy hamować proces starzenia się, ale nie zatrzymamy go. Nie jesteśmy w stanie zatrzymać.
1: Skóra wraca z powrotem,
0: tak?
1: do tego, co
0: to
1: było.
0: Nawet nie chodzi o to, że wraca. Ona nawet może być poprawione, tak? Ta jędrność. Ale ten
1: czas
0: proces czasu idzie, tak? No i ten, dokładnie, czas robi swoje, skóra się starzeje. I dlatego trzeba nad nią pracować. Ja czasami widzę na przykład, jak klientki są systematyczne i na początku nastawiają się na ten efekt taki wow, super od razu, ale później zaczynają rozumieć, jaki proces zachodzi w tej skórze. I na przykład przychodzi do mnie co powiedzmy 3 miesiące i dopiero po roku czasami ona patrzy i mówi, Boże, Pani Andrzejko, teraz ta skóra wygląda no, po prostu rewelacja. Ale ona dopiero po roku zobaczyła taką naprawdę taki efekt, nie taki chwilowy, nie? Bo jak zrobimy właśnie tam jedną serię, to ten efekt będzie chwilowy. My będziemy się cieszyć tym efektem, wow, super, super, super, ale później nagle to siądzie. No.
1: To tak jak z kondycją fizyczną, jak ćwiczymy, prawda,
0: oczywiście.
1: Jeździmy na rowerze,
0: tak.
1: co jakiś czas, to ta kondycja jest utrzymana, organizm też inaczej pracuje, a jak przestaniemy, no to no niestety.
0: Dokładnie. Masa spada,
1: dokładnie,
0: mięsień
1: tak.
0: spada.
1: Wydajność też,
0: dokładnie,
1: już oddech inny.
0: Masa tłuszczowa,
2: tłuszczowa spada. Tak,
3: a jak jest z włosami, Kamilko?
2: O, powiem tak, z włosami to jest tak samo, no bo to tak naprawdę, no jeżeli my dbamy o tą kondycję włosa, robimy regularnie, chociażby takie właśnie, nawet i domowe zabiegi, tak, czyli regularnie nakładamy odżywki, maski i wszelkie jakieś tam pielęgnacje, no to ten włos, on zawsze będzie ładny, błyszczący, wygładzony, tak, ale w momencie, kiedy myjemy samym szamponem, który otworzy nam łuskę włosa, ale potem nie ma co tego zamknąć, no to no nie da się, słuchajcie, mamy cały czas ten włos suchy, matowy, on nie ma połysku, ale dużo też zależy od organizmu.
3: Chciałam dopytać
2: tak,
3: właśnie,
2: dokładnie.
3: Że to nie tylko jest,
2: nie.
3: że przyjdę i zrobię chemię, czy nie poprawię, ale też musimy dać coś swojemu organizmowi.
2: Tak, dokładnie. Bardzo dużą rolę odgrywa to, co się dzieje u nas w organizmie, bo
3: zaburzenia
2: my na przykład
3: hormonalne.
2: Zaburzenia hormonalne, tarczyca, gdzie mam wrażenie, że to jest po prostu
0: zmora
2: tak, teraz tak. wręcz naszych czasów, że bardzo dużo osób ma problemy z tą tarczycą, z hormonami, ale też pojawiają się niedobory żelaza. Wiele osób, teraz właśnie gdzieś spotykam się z tym, że te niedobory witaminy właśnie B12 i żelaza, czy bardzo niski poziom ferytyny, to jest coś, co bardzo mocno obserwujemy ostatnim czasem. I widzę to po włosach, bo włosy w momencie, kiedy organizm ma problem z żelazem, stają się bardzo suche, ale przede wszystkim też się łamią, kruszą. I to tak nadmiernie. U osób, które nigdy nie miały problemów, powiedzmy, z zapuszczaniem włosów, z kondycją, w momencie, kiedy to żelazo spada, to tak naprawdę, słuchajcie, w ciągu miesiąca, półtorej jesteśmy w stanie zauważyć
1: różnicę.
2: Włosy tak lecą, tak się kruszą, że to jest po prostu niewiarygodne, jak szybko możemy stracić włosy przy niedoborach właśnie żelaza, czy też niskim poziomie ferytyny. Także no to widzimy, ale no tutaj mówię, od środka tak, witaminy wszelkiego rodzaju, chociaż włosy tego nie potrzebują, jakichś tam naszych witaminy C i tak dalej. Ale mimo wszystko, jeżeli mamy chory organizm od środka, to tak naprawdę widać to po włosach, skórze,
0: no
2: czy
0: bardzo.
2: Też paznokciach, tak? No bo mimo wszystko to jest to, to, o co też powinniśmy zadbać. No taka prawda, no, nie da się zrobić, bo my działamy tutaj powierzchownie, tak?
1: Tak.
2: Czyli możemy tutaj sobie używać odżywek, masek, jakichś tam olejków, żeby to wszystko zakryć, no bo to jest tak naprawdę troszeczkę właśnie zakrywanie, wiecie, włos jest martwym takim wytworem naszego organizmu, więc no wiecie, no nie da się go uzdrawiać, tak?
3: No nie.
2: Możemy robić wszelkie, dokładnie, możemy gdzieś tam robić wszelkie zabiegi pielęgnacyjne, żeby on wyglądał ładnie, jednak to, czy on rośnie, w jakim tempie rośnie i jak mocno rośnie, będzie miało wpływ od środka, tak? Dlatego dużo osób stosuje właśnie, ojej, super, jakieś tam zabiegi, tak? Robi gdzieś tam
3: może na
2: wcierki.
3: Trzeba i zrobić badania.
2: Tak, ja zawsze jak widzę, że ktoś ma problem z włosami, to odsyłam, mamy tam taką zaprzyjaźnioną panią trycholog od nas z Torunia i zawsze odsyłam, więc ona z tego, co się orientuje, w pierwszej kolejności każe zrobić badania. Tak. Żeby sprawdzić właśnie tarczycę i wszystkie poziomy jakieś tam witamin i minerałów. I od tego zaczynamy, tak? Ale mimo wszystko, no nie możemy, jeżeli ja słyszę od klientki, że ona, wiecie, je raz dziennie i to jest jedno jabłko, bo ona się odchudza, no to słuchajcie, no prędzej wyjdzie, czy niestety, później, tak. Słuchajcie, spadną włosy, skóra będzie taka, a nie inna, a paznokcie będziemy mieli mięciutkie jak... Nie da się, słuchajcie.
1: Nie da się.
2: Nie, to wszystko musi grać, tak? Co z tego, że będziemy wcierać te wszystkie wcierki, jak tak naprawdę od środka nam nie ma co zmotywować tej cebulki, żeby ona się produkowała.
3: U ciebie jest tak samo?
0: No zdecydowanie, to co Kamila powiedziała, no tak naprawdę nasz organizm działa od środka, tak? Nie od zewnątrz tak naprawdę.
1: Tak, no skóra jest taką, tylko takim,
0: tak,
1: no, tym, gdzie się stykamy ze środowiskiem. Prawda? Mm-hmm.
0: Tak, tak. Jestem bardziej narażone, tak, na środowiska jak najbardziej. Ale
3: powiedzcie tak na koniec, bo temat będzie kolejny już konkretny, o którym będziemy mówiły przy następnym spotkaniu. Gdzie wasz salon się mieści?
2: Nasz wspólny salon mieści się w Toruniu, przy ulicy Kwiatowej 4.
3: Czyli to są Wrzosy.
2: Wrzosy, tak. Dzielnica Wrzosy, także mamy parking wokoło. Dojazd myślę, że też nie jest jakiś problematyczny, bo znajdujemy się tak naprawdę przy głównej drodze.
3: Też
2: to jest skrzyżowanie. Tak, no autobus mamy, wysiadamy. Tak,
0: przystanek
2: naprawdę
0: jest przed nami, przed salonem, przed naszym wejściem. Mhm.
2: Także myślę, że tutaj nie, czy klientki mobilne własnymi autami, czy też te właśnie, które korzystają z komunikacji miejskiej, nie mają problemu, żeby
0: jest
2: do nas dotrzeć.
0: Jest też duży
2: dotrzeć,
0: parking,
2: nie?
0: Bo jesteśmy też blisko Polmarketu, więc jakby parking Polmarketu jest ogromny i tam na spokojnie można...
1: Jest po drugiej stronie ulicy parking.
0: Tak.
3: Ciężko się zamówić do ciebie?
2: To zależy w jakim terminie. Jeżeli to są terminy przedświąteczne, grudniowe, to zapisy zazwyczaj zaczynały się lipiec, sierpień, a w tym roku, znaczy w zeszłym minionym już roku, zaczęło się w maju. Ale to a propos świąt.
0: No z racji tego, że ja od września dopiero funkcjonuję, więc jeszcze terminy są i także na spokojnie, jak ktoś chce się umówić, to termin znajdziemy, ale faktycznie kalendarz się zapełnia, co mnie bardzo cieszy.
2: To muszę przyznać, bo także klientki moje początkowo takie troszeczkę nieufne, bo to wiecie, ktoś nowy się pojawił, a coś tam i tak mnie podpytywały, czy ja widzę, jak Angelika pracuje, czy dziewczyny są zadowolone i tak dalej, więc myślę, że teraz już moje klientki również się przekonały do tego, że...
3: Pierwsze
2: klientki tam już się pojawiają, bo one widzą, obserwują też tą pracę Angeliki, więc myślę, że tu już też część się przekonała i korzystają już moje panie właśnie z tych wszystkich tam zabiegów.
0: Jakieś tam grono tych klientek przyszło powolutku, i już zaczynamy współpracę.
2: Mają też swoje jakieś tam miejsca, gdzie wcześniej wybierały na zabiegi i to też jest tak, jak ktoś ma swojego ulubionego, to nie zawsze chce przejść, ale myślę, że takimi małymi kroczkami właśnie idziemy do przodu, bo jak one wiedzą, że mogą w jednym miejscu zrobić, to już zaczynają.
1: Właśnie, to jest bardzo dobre rozwiązanie.
2: Tak.
1: Skoro jesteście razem.
3: Tak, nie trzeba biegać po całym mieście.
2: Tak, jak już sobie biorą dzień wolnego, to tak mają od zera. Gdybyśmy miały większy lokal, myślę, że do współpracy byśmy też miały tutaj czy manikirzystkę, czy też masażystę. Masażystkę. To zależy, kto co lubi, ale tak, no marzy mi się taka rozbudowa.
3: Ale już nie macie miejsca.
2: No w tej chwili nie, ale może gdzieś tam są plany, żeby zmienić lokalizację kawałeczek dalej i żeby było nas więcej. W jednym miejscu takie faktycznie coś.
1: Centrum, takie centrum.
2: Tak, chciałabym, nie? Chciałabym. Mamy też czekamy w tej chwili na pozwolenia i wszystką tą taką otoczkę, jak to się mówi, nie fajną.
3: Biurową.
2: mam nadzieję, że może nie w przyszłym, ale tak z półtorej roku dajemy sobie czasu, żeby to wszystko zrobić i chciałabym faktycznie, żeby pracowały tam osoby takie, wiecie, z którymi da się popracować, tak? Żeby każdy miał takie same zaangażowanie, jak właśnie my mamy z Angeliką. No, my rozmawiamy, to tylko jest tak, wiesz co, szkolenie, coś się tam pojawiło. Dla mnie to jest mega ważne, żeby być na bieżąco, żeby się szkolić. Dziwię się ludziom, którzy zrobili coś 10 lat temu i oni nie mają potrzeby doszkalania się, douczania się. Przecież no, ten rynek tak, idzie, tak, idzie tak, pędzi, bardzo mocno, tak. Nie? Dlatego dla mnie szkolenia to jest pierwszorzędna rzecz.
3: Teraz mamy właśnie... jak rynek pędzi, to już się dowiedzieliśmy, a u ciebie?
2: U nas, kurczę, niesamowicie. Powiem wam, że co chwilę coś się nowego pojawia, jeśli chodzi o kosmetyki, o też firmy, które przychodzą, bo kiedyś wiadomo, no była drogeria, była jakaś tam jedna, druga, trzecia firma i ten rynek był taki mały, tak? Mhm. A w tej chwili tych firm jest ogrom. Kosmetyków, które są wprowadzane. Chociażby o tutaj, a propos naszej nanoplastii, my będziemy mieli do końca roku też nowe kosmetyki, które będziemy mogli zaoferować naszym klientom, ale też salonom, które z nami współpracują. Mhm. Także myślę, że tutaj też bardzo mocno się Nature Iwa rozwija pod tym kątem. Teraz mamy 5 lutego w Warszawie świetny event dla osób wszystkich zainteresowanych. Chemia włosa, podstawy takiej trychologii. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, bo większość fryzjerów chce wiedzieć, jak to się robi. A my w tej chwili wychodzimy do naszych współpracowników, ale też salonów, czy też klientów, żeby mogli wiedzieć, dlaczego się tak dzieje.
1: No właśnie.
2: Tak, bo będzie nasz... taki technolog z Brazylii, który będzie tłumaczył tą całą chemię włosa i te procesy, które zachodzą od podstaw. Mało firm to oferuje, naprawdę, na rynku. Każdy tłumaczy, zrób to, wyprostuj i będzie fajnie. A my chcemy, żeby te eventy pokazywały, tak, dlaczego tak się dzieje, na co działamy. I tutaj 5 lutego właśnie mamy pierwszy event w Polsce. To będzie prawdopodobnie cykliczny taka oferta dla osób, które właśnie tak jak my, bardzo chcą wiedzieć, dlaczego to się dzieje, tak? Mhm. A nie tylko, no dobra, zrobię, klientka zapłaci i do widzenia, tak? Mnie to strasznie interesuje. Ja bym chciała drążyć, tak wiecie, ciągle mam mało, nie?
1: To tak jak ja drążę z pogodą, bo też opowiadamy o 8, dlaczego się dzieje tak w pogodzie. Mhm. Nie tylko same prognozy.
2: No właśnie, no bo wiecie, to jest takie powierzchowne. To może robić każdy.
1: Tak,
2: ale
1: każdy
2: mimo wszystko
1: zrobić.
2: Ja
1: ale
2: chciałabym dlaczego, wiedzieć, dlaczego tak
1: ten
2: jest.
1: Ten proces
2: nie?
1: się tak, a nie inaczej tak. przebiega?
0: Czy znaczy też taka wiedza się broni, tak? Klientki przychodzą, one widzą, kto leje wodę, a kto faktycznie potrafi powiedzieć rzeczowo, co i jak. Bo no, naprawdę branża jest tak rozbudowana i tych salonów jest ogrom. Tak naprawdę przejdźmy się po Toruniu, na każdym rogu jest salon fryzjerski, jest salon kosmetyczny, czy tej medycyny estetycznej. Naprawdę jest tego ogrom. A jednak jeszcze wiele się spotyka tych klientek, które przychodzą, ja tam nie pójdę, bo tam w ogóle zerowe pojęcie, bo ktoś się właśnie nie szkoli, tak? Tylko na zasadzie zrobię zabieg, skasuję tyle, ile trzeba, niech idzie dalej. Nie patrzą tak daleko księżnie, że warto zadbać o tego klienta, bo on się odwdzięczy, tak? On będzie wracał, to jest fajne bardzo i dlatego, tak jak Kamila mówi, takie szkolenie się non-stop, ja się to właśnie śmiejemy, bo my wiecznie siedzimy i uja, takie szkolenie jest takie, tu muszę pojechać. Ja już założyłam sobie osobną skarbonkę na szkolenie.
2: Tak.
0: Także mam wielką skarbonkę, ona stoi, więc jak ktoś chce mi kupić prezent i nie chce prezentu, wrzuć tam pieniądze. No bo no to też jest kosztowne, tak? Że każde szkolenie kosztuje niemało. Ale myślę, że to są takie pieniądze zainwestowane w siebie, bardzo istotne, ważne i fajne. Ja uwielbiam na szkolenia jeździć, zawsze się dowiadywać. Co jest jeszcze fajne w szkoleniach? Poznaje się innych ludzi z branży, którzy mają też inne
1: prawda?
0: Doświadczenia, tak. się wymieniamy tymi doświadczeniami, poznajemy się, więc już też mogę tak kogoś zadzwonić, słuchaj, a miałaś już taką sytuację i taką, no bo nie ze wszystkimi sytuacjami się jeszcze spotkałyśmy, tak?
2: To jest prawda.
0: Więc warto też zadzwonić, poradzić się, tak? I dlaczego nie? Więc jak najbardziej rozwój. Tak. Jeszcze raz
2: no
0: rozwój,
2: ja doświadczam też właśnie takiej sytuacji, o której Angelika teraz mówi, na szkoleniach, które ja prowadzę. Bo wiecie, no ilość osób, które spotyka się na szkoleniu, pracuje, ja nie jestem w stanie przepracować na każdym kosmetyku, który się pojawia na rynku. I w momencie, kiedy przyjeżdżają dziewczyny, które pracują na tych kosmetykach, to ja już wiem, czy one są zadowolone, z czego są zadowolone, jakie tam są składy, chociaż część osób nie wie, nie ma pojęcia, jakie są składy, czy to one są bogate, czy nie. W większości kosmetyków mamy tam powiedzmy 5 do 6, 8 składników aktywnych, które faktycznie dobre rzeczy robią tym naszym włosom, a tak jak o, chociażby tutaj Johnny, marka, którą wprowadza między innymi też Nature Iva, jest od 14 do 16 tych składników aktywnych. Dla mnie to jest w ogóle mega bogactwo tego, to, gdzie większość ludzi nie zgłębia tego. Słuchajcie, oni ich interesuje cena, opakowanie i czy włosy są po nich miękkie, czy nie.
3: Tak,
2: no tak to działa, tylko wiecie, no klient nie musi tego wiedzieć.
3: Ale to jest moje
2: zadanie, dlatego dla mnie jest ważne, żeby dobrać pielęgnację do włosa, to ja muszę wiedzieć, czy te kosmetyki mają emolienty, czy też proteiny, czy humektanty, czego te włosy potrzebują i co ja im mogę dać, tak? Bo nie każdy był taki szał, pewnie pamiętacie, na olej kokosowy używany do jedzenia, do włosów, do ciała, do wszystkiego, gdzie większość osób nie toleruje tego, włosy przede wszystkim nie tolerują.
3: Tak. Ja tak miałam.
2: No tak, no bo twoje włosy tego nie potrzebują, tak?
3: Nie.
2: No, dlatego mówię. Ja jako, tym bardziej osoba, która prowadzi szkolenia, ale też dla moich klientek, ja lubię tą wiedzę zgłębiać. Dla mnie to jest ciekawe i też nie chciałabym, żeby moja klientka mnie zaskoczyła. Słuchaj, jest jakiś tam nowy produkt, a ja o nim nie słyszałam. Słuchajcie, dla mnie to jest takie fupa. Myślę, że nie byłoby to dla mnie przyjemne. Wiadomo, że one mnie o coś tam pytają i jednym uchem wpada, drugim wypada, ale ja ostatnimi czasy łapię się na tym, że wykupuję szkolenia, których nie potrzebuję, tylko po to, żeby dowiedzieć się, co ktoś nowego wymyślił, słuchajcie. Nie pracuję, no wchodzą
0: to
2: takie...
0: sytuacje jest też mnóstwo, to też się zdarzyłam z tym właśnie, że klientki przychodzi, bo ja widziałam na internecie takie coś i mi się zapala lampka, o czymś nie wiem, nie? Mhm. I to jest właśnie później szukanie.
2: Tak.
0: O czym ona mówiła, bo... No. Mówię.
3: A jak wychodzicie z tego, z twarzą?
0: Znaczy, to prosta jest odpowiedź. No, my nie jesteśmy w stanie wszystkiego wiedzieć, tak? I no, nie, tak jak Kamila mówi, każdego kosmetyku, każdego produktu, my nie jesteśmy w stanie poznać, no bo też nie będziemy zamawiać z każdej marki produkt
3: i
0: go testować na ludziach, tak?
2: Tak.
0: No bo jakby no, nie o to chodzi. Jeśli ja mam marki, z których jestem zadowolona i wiem, że na nich praca mi odpowiada, no to ja nie mam potrzeby zmian, tak? Jeżeli faktycznie wychodzi coś nowego, oczywiście gdzieś tam sprawdzam i tak dalej, ale jeśli widzę, że no jakby no jest kolejny produkt z rzędu, który tak naprawdę no nie zrobi mi różnicy i mój produkt dalej nie jest gorszy od tego, tak, a nawet bym powiedziała lepszy, to ja nie mam potrzeby brania tego produktu, tak? No a klientki przez to, że one oglądają się, bo ktoś akurat wrzucił mnóstwo pieniędzy w marketing i wyświetla się to na każdej reklamie, to on przychodzi i on jest znawca wtedy, nie? Bo on zobaczył tą reklamę i a zna pani ten produkt? On jest znawca, ten klient.
2: Ale
0: no okej,
2: okay,
0: widziałam,
2: składy,
0: mniej więcej znam, no nie potrzebuję, nie jest on jakiś tam faktycznie górnolotny, czy tam z górnej półki, żeby jakby się nad nim pochylić, tak? Więc to jest jakby normalne, że my też nie wszystkie, jakby o wszystkich produktach wiemy wszystko, tak?
2: No, w takiej sytuacji właśnie, wiesz, no my czytamy też składy. Ja przynajmniej staram się, tak? Mam też do tego aplikację. Wiadomo, no nie znam tej łaciny na tyle, żeby każdy produkt znać, ale też producenci, no wiadomo, są na tyle cwani, że jeżeli coś poszło hejtem, to zamieniają to inną nazwę. Tak, dokładnie, jest ten sam produkt, tak, ale zamieniamy go na coś pod inną nazwą i wtedy wchodzi w składy. Dlatego ja mam aplikację, która rozczytuje mi też takie składy. Jest mi łatwiej. Większość tych produktów już znam. Jestem w stanie ocenić, tak, czy te konserwanty, które są zawarte, są dobre, niedobre, co zawiera. Ale jak już jest coś nowego dodanego, to wtedy korzystam z aplikacji, która mi mówi, tak, to jest dobre, to jest niedobre, ułatwia życie. Ale tak, no klientki nasze, wiadomo, one czytają, one się tym interesują, przeglądają, więc jeżeli już dochodzi do takiej sytuacji, też na szczęście jest to bardzo rzadkie, to wtedy proszę ją o podesłanie składu, sprawdzam i wtedy mogę się wypowiedzieć.
3: Kogo chcecie pozdrowić na koniec?
2: Ja myślę, że nasze klientki tutaj głównie.
0: Zdecydowanie.
2: Tak, bo myślę, że bez nich to też po części no, nie byłoby nas, tak? One są naszym takim motorem do tego, żeby się szkolić, ale przede wszystkim no, do tego, żebyśmy mogły ten salon prowadzić. Także myślę, że tak, że tutaj nasze klientki obecne, ale też...
0: I przyszłe, tak, dokładnie. Panów również pozdrawiamy oczywiście, bo też są naszymi klientami. Jeszcze jest to małe grono, ale jest, z czego bardzo się cieszę. Także jak najbardziej pozdrawiamy. Tak. No i myślę, że mężowie też tutaj zasługują na nasze pozdrowienie. Tak. Więc ich również pozdrawiamy.
3: A naszymi gośćmi były?
0: Angelika Kowalska
2: i Kamila Brewińska.
0: Kamila
2: Brewińska, Salon B&B.
3: Dziękuję.
1: A my bardzo dziękujemy za dzisiejszy program i zapraszamy na kolejny.

Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tematem wykładu jest czas. Ta ilustracja na planszy tytułowej to jest słynny obraz Salwadora Dali, Cieknące zegary. I wybrałem tę ilustrację dlatego, że bardzo często mówimy o upływie czasu. I ten motyw, ten wątek płynącego czasu będzie się w tym wykładzie przewijał. Nawet jeśli ktoś nic nie wie o fizyce, to wie o czasie mniej więcej tyle samo, ile wiedzą fizycy. A podstawową własnością czasu jest ta, że nic dwa razy się nie zdarza, że czas płynie. Kiedy pytają mnie często, czy możliwe są podróże w czasie, odpowiadam, że one nie tylko są możliwe, ale my wszyscy w takiej podróży uczestniczymy. Mało tego, ta podróż jest przymusowa. My wszyscy podróżujemy w czasie od przeszłości ku przyszłości. I nie możemy być z tego zwolnieni w inny sposób niż ten bardzo przykry, który prędzej czy później każdego z nas spotka. Ta piosenka to jest znany, tekst tej piosenki to znany wiersz Wisławy Szymborskiej, a była śpiewana przez niestety nieżyjącą już Lucję Prus. Tak więc ta podstawowa cecha czasu, podstawowa własność, upływ i jego kierunkowość jest do dziś jednym z największych nierozwiązanych problemów naukowych. Żaden fizyk nie potrafi tego wyjaśnić. Mało tego, jak będę Państwa próbował przekonać, żaden fizyk nie poda Wam definicji czasu. Ja kiedyś byłem współautorem podręcznika do przyrody dla uczniów szkół podstawowych i użyłem w tym podręczniku słowa lepkość w bardzo nieścisłym znaczeniu, odwołując się raczej do intuicji młodych dzieci niż do naukowej definicji. Recenzent zarzucił mi, że wprowadzam pojęcie, którego nie potrafię na tym poziomie edukacji zdefiniować. Ja mu wtedy odpowiedziałem, że ja bardzo chętnie usunę pojęcie lepkości z podręcznika, jeśli on ze wszystkich innych podręczników usunie pojęcie czasu. Wszyscy czasem się posługujemy. Wszyscy mamy zegarki, wszyscy się umawiamy za godzinę, za tydzień, za 3 lata. Wszyscy narzekamy, że czas nam szybko umyka albo że nam się dłuży. Ale nikt z nas nie wie, czym jest czas. Proszę Państwa, święty Augustyn napisał, co to jest czas? Gdy nikt mnie nie pyta, wiem, co to jest. Gdy zapyta, nie wiem. No, nam się wydaje, że my wiemy, co to jest czas, bo się nim posługujemy. Ale nikt z nas nie odpowie na pytanie, co to jest. Heraklit powiedział, Pantarei, wszystko płynie. Dlatego nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki. Dlatego, że pomiędzy pierwszym wejściem do tej rzeki, a drugim, ta rzeka ulega jakiejś zmianie. Zmienia się poziom wody, zmienia się powierzchnia, przypływa ryba, pojawia się liść na powierzchni. To już nie jest ta sama rzeka. Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, bo upływ czasu powoduje, że wszystko się zmienia. Ale kilka wieków później Sextus Empiryk zauważył, że nie można wejść nawet raz do tej samej rzeki. A dlaczego? Bo każdy proces fizyczny jest rozciągnięty w czasie. A zatem pomiędzy początkiem wchodzenia do rzeki a końcem wchodzenia do rzeki ta rzeka ulega zmianie i przestaje być tą samą rzeką. I to było źródłem bardzo głębokich niepokojów i ciągle jest moim zdaniem. A to dlatego, że proszę zwrócić uwagę. Jeżeli każdy proces jest rozciągnięty w czasie, to procesy fizyczne, które dzieją się teraz, w tym momencie, musiały mieć swój początek w przeszłości, a będą miały swój koniec w przyszłości. Ale co to jest przeszłość? Przeszłość to jest coś, czego nie ma. Tego już nie ma. Przeszłość to są nasze wspomnienia. To są nasze jakieś zapiski. Ale tego już nie ma. A co to jest przyszłość? To jest coś, czego jeszcze nie ma. To są nasze przewidywania, nasze nadzieje, nasze oczekiwania. Ale tego nie ma.
Skoro zatem proces fizyczny zaczął się w czymś, czego nie ma i skończy się w czymś, czego nie ma, to czy on w ogóle może zachodzić? I z tym podobnym rozumowaniem były związane starożytne paradoksy ruchu. A więc paradoksy strzały, paradoksy Achillesa. Chodziło o to, że strzała wypuszczona z ruchu w każdym dowolnym momencie znajduje się w jakimś miejscu, a więc stoi. No to skoro stoi, no to się nie porusza. No ale przecież ewidentnie się porusza. Inny problem związany z Achillesem był taki, że Achilles ściga się z żółwiem. Achilles, potężny, sprawny wojownik, ściga się z żółwiem. Żółw, symbol powolności, więc Achilles daje mu fory. Żółw startuje z połowy dystansu. I rozumowanie jest takie. Zanim Achilles dobiegnie do pozycji startowej żółwia, to żółw nieco przesunie się w kierunku mety. Zanim Achilles dobiegnie do tego nowego położenia żółwia, to żółw znowu przesunie się w stronę mety. I tak można powtarzać to rozumowanie i wynika z niego, że żółw będzie zawsze przed Achillesem, że Achilles nigdy nie dogoni żółwia. Ten paradoks został rozwiązany dopiero w XVII wieku, kiedy matematycy odkryli pojęcie szeregów nieskończonych, które są zbieżne. Odkryli, że suma nieskończenie wielu elementów może być skończona. A więc, że powtarzamy to rozumowanie z Achillesem i żółwiem nieskończoną ilość razy, ale dystanse i odstępy czasu, o których mówimy, są coraz krótsze i ich suma jest skończona i po skończonym czasie Achilles wyprzedzi żółwia. Proszę Państwa, wreszcie, kiedy mówimy o czasie, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest pojęcie nie tylko fizyczne, ale również mające odniesienie do innych obszarów naszej myśli. Proszę zwrócić uwagę, że struktury, gramatyczne struktury czasowe w różnych językach są różne i w niektórych językach są niezwykle rozbudowane. Każdy, kto się uczył angielskiego czy francuskiego, wie, że tam tych czasów jest kilkanaście i służą do subtelnego określania zdarzenia, miejsca zdarzenia w przeszłości bądź w przyszłości. W polskim języku jest prościej. Mamy w zasadzie trzy czasy, jeśli nie liczyć trybów i tak dalej. Przeszły, przyszły, teraźniejszy. Ale mówię o trybach dokonanych i niedokonanych. Wreszcie subiektywność pojęcia czasu. W psalmie 90 psalmista napisał: bo 1000 lat w twoich oczach jest jak dzień wczorajszy. Wszyscy, którzy mają dzieci, wiedzą dobrze, że dzieciom bardzo często się dłuży niesamowicie coś, co nam wydaje się przebiegać bardzo szybko. A więc to subiektywne odczucie czasu jest związane i z doświadczeniem, i z jakimiś planami życiowymi, i z sytuacją. Wreszcie, z moich osobistych doświadczeń w wychowaniu dzieci wynika, że pojęcie czasu, określenie długości odcinka czasu, określenie umiejscowienie zdarzenia w przeszłości bądź w przyszłości przychodzi dzieciom bardzo trudno i stosunkowo późno. Dziecko znacznie wcześniej, pewnie w wieku około 3 lat, bardzo łatwo określa, czy coś znajduje się daleko czy blisko. Nie ma problemu ze stwierdzeniem, czy jest wysoko czy nisko. Niektóre dzieci nawet odróżniają prawo od lewa. Natomiast pojęcie czasu, pamiętam, że kiedyś wiozłem mojego syna na spływ kajakowy do Augustowa, no i to jest dosyć długa droga. Jemu to się bardzo dłużyło i pyta mnie, kiedy tam dojedziemy? Ja mówię, za 3,5 godziny. No ale co to znaczy? Ile to jest? A miał wtedy pewnie 5 lat. Więc to wyczucie czasu i zdolność intelektualna do jakiegoś jego ogarnięcia przychodzi stosunkowo późno. Dobrze, to skoro nie wiadomo, co to jest czas, a wszyscy się nim posługujemy i posługiwać musimy, to przejdźmy do takich operacyjnych definicji czasu. Bo powiedzmy sobie, że czas to jest to, co mierzą zegary. Ale co to jest zegar? Zegar to jest dowolny proces fizyczny, którego przebieg jest nam znany.
Z przyczyn czysto praktycznych wygodne do mierzenia czasu są procesy okresowe, na przykład ruch wahadła, drganie sieci krystalicznej, coś, co się powtarza, obrót Ziemi wokół własnej osi czy obrót Ziemi wokół Słońca. Możemy zliczyć, ile razy takie zdarzenie zaszło i wyrażać upływ czasu liczbą tych zdarzeń. Ale tak być nie musi. To mogą być takie procesy liniowe na przykład. Zapalamy świecę. Jeżeli ta świeca jest równa, to mniej więcej w równych odstępach czasu będzie się spalał podobny odcinek świecy. To mogą być wreszcie procesy o całkiem skomplikowanych przebiegach, jak na przykład proces rozpadów izotopu jakiegoś radioaktywnego. Mamy próbkę jakiegoś izotopu, który się w naturalny sposób rozpada i możemy sprawdzać, po jakim czasie, ile nam jeszcze tego izotopu pozostało i określać w ten sposób czas. I to jest bardzo dobry zegar stosowany w archeologii i w geologii, dlatego że bada się zawartość radioaktywnego izotopu węgla w znaleziskach, w których znajdują się szczątki organiczne. Ten radioaktywny izotop ma okres rozpadu, już nie pamiętam, około 3000 lat, a więc to jest dobra taka skala dla archeologów. I teraz ten izotop w przyrodzie występuje tylko dzięki temu, że jest nieustannie produkowany przez strumień promieniowania kosmicznego. Organizm żywy wymienia materię z otoczeniem, czyli że procent atomów węgla, które są radioaktywne w stosunku do innych, jest taki sam, jaki jest w przyrodzie, w otoczeniu. Kiedy organizm umiera, czy to zwierzę, człowiek, roślina, przestaje wymieniać materię z otoczeniem i coraz mniejszy procent atomów węgla w tych resztkach stanowi ten izotop radioaktywny. W ten sposób możemy datować wiek znalezisk. W podobny sposób można datować wiek skał na Ziemi i tak się robi. No dobrze, ale teraz jak sprawdzić, czy zegar jest dobry? Otóż jest znana anegdota przytaczana przez Marka Abramowicza w latach 80. w paryskiej kulturze, proszę sobie wyobrazić, o tym, jak to w 1925 roku, kiedy Polskie Radio rozpoczęło nadawanie programu i od razu nadawano sygnał czasu z Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie z dokładnością do pół sekundy, co robiło na ludziach wielkie wrażenie. Redakcja jednego z dzienników wysłała dziennikarza do profesora Banachiewicza, żeby dowiedział się, skąd astronomowie wiedzą, kiedy jest południe z tak fantastyczną dokładnością. Profesor Banachiewicz powiedział, to bardzo proste. Codziennie rano, kiedy idę do obserwatorium, przechodzę obok sklepu zegarmistrzowskiego Schmidta w rynku. On na witrynie ma bardzo dobre szwajcarskie zegary. Ja ustawiam swój zegarek według ich wskazań i przychodzę i wiem, kiedy tym młoteczkiem w kowadełko stuknąć. Dziennikarz pobiegł do sklepu zegarmistrzowskiego Schmidta. Pyta, panie Schmidt, skąd pan wie, jak ustawić zegary na witrynie pańskiego sklepu? On na to odpowiada, to jest bardzo proste. Codziennie włączam radio przed południem i w południe profesor Banachiewicz podaje mi dokładnie, z dokładnością do pół sekundy informację, kiedy jest południe. Ja ustawiam swoje zegary. Proszę państwa, niezależnie od tego, jak śmieszna jest anegdota, to ona zawiera bardzo głęboką prawdę fizyczną. Nie ma żadnej innej metody sprawdzania zegarów niż porównywanie chodu dwóch zegarów. Tak naprawdę przez stulecia robiono to w ten sposób, że porównywano chód zegara mechanicznego z zegarem, jakim jest obracająca się Ziemia. To była popularna metoda. Ale jeśli mamy tylko jeden zegar, czyli na przykład tylko obracającą się Ziemię, albo jesteśmy zamknięci w pomieszczeniu bez okien i nie wiemy, czy jest dzień, czy noc, i mamy zegarek mechaniczny, jeden, to nie ma żadnego sposobu, żeby sprawdzić, czy on spieszy, czy spaźnia. Jeżeli mamy dwa zegarki i ich wskazania się różnią, to nie wiemy, który z nich wskazuje lepszy, dokładniejszy czas.
Jedyną metodą jest wzięcie trzeciego zegara. Jeżeli dwa z nich będą miały podobne wskazania, a trzeci się będzie różnił, to prawdopodobnie te dwa są dobre, a ten trzeci jest zły, ale pewności nie ma. Należy wziąć czwarty zegar i piąty i tak dalej. Im więcej zegarów weźmiemy i porównamy, tym lepszą informację o tym, który z nich jest dobry, a który zły, będziemy mieli. I to jest metoda, którą się stosuje przy określeniu dokładnego czasu, o czym będzie w dalszej części wykładu. Ludzie mierzyli czas od zawsze. Przypuszcza się, że wielkie megalityczne konstrukcje służyły do określania czasu. No pewnie z dokładnością do jednego dnia. Chodziło o momenty związane z przesileniami, z równonocą i tak dalej. Znalezisko sprzed 4,5 tysiąca lat w Saksonii, taki dysk z nerby. To jest dysk o tej mniej więcej średnicy, metalowy z inkrustacjami złotymi. Najprawdopodobniej zawiera podobne informacje. Sądzi się, że te fragmenty, te łuki na jego obrzeżu odpowiadały drodze Słońca po przesuwaniu się punktów zachodu i wschodu Słońca po horyzoncie w ciągu roku i tak dalej. Zegary słoneczne były wynalezione w Egipcie i znane od bardzo, bardzo dawna temu. Również w Egipcie wynaleziono klepsydrę. Nie wiem, czy Państwo wiecie, skąd to słowo pochodzi i co ono oznacza. Kleps, hydra. Hydra to woda, a kleps się kojarzy z kleptomanią. Klepsydra to jest złodziej wody. Dlatego, że w odróżnieniu od tych popularnych klepsydr do gotowania jajek na miękko, które są w kuchniach w wielu domach, te prawdziwe klepsydry przelewały wodę pomiędzy zbiornikami. To jest ciekawy zegar chiński, który wykorzystuje kadzidełka. Kadzidełko jest położone tutaj, to jest ten fioletowy element i przez to kadzidełko przewieszone są sznureczki z dzwoneczkami w równych odstępach. Kadzidełko zapalamy i jeśli ono się spala w równym tempie, tak jak świeca, to co pewien czas któryś z sznurek jest przepalany, dzwoneczek spada, mamy sygnał czasu. Pierwsze zegary mechaniczne pojawiły się na przełomie XIII i XIV wieku, ale proszę zwrócić uwagę, jak podróżujecie, zwłaszcza po zachodniej Europie, to w większości tych zegarów, tych naprawdę starych zegarów na wieżach kościelnych, jest tylko jedna wskazówka. I to nie oznacza, że druga odpadła i nikomu się nie chciało naprawić, tylko wskazówkę minutową wynaleziono dopiero w XVI wieku. Jeżeli widzimy taki zegar z jedną wskazówką, to prawie na pewno jest to zegar starszy. Pierwsze kieszonkowe zegary pojawiły się na początku XVI wieku, ale rozpowszechniły dopiero w drugiej połowie XIX wieku. No i wreszcie zegary kwarcowe. To jest przełom XIX i XX wieku. To są zegary, które wykorzystują tak zwane zjawisko piezoelektryczne. Niektóre kryształy mają taką własność, że jeśli do ich ścianek bocznych przyłożymy napięcie elektryczne, to kryształ się albo kurczy, albo rozszerza. Drga. I teraz okres drgań własnych sieci krystalicznej jest własnością fizyczną tego kryształu. Jeżeli skonstruujemy obwód elektryczny, który stanowi sprzężenie zwrotne, to znaczy pobudza kryształ do drgania, na tym kryształe pojawia się napięcie elektryczne. Jeżeli teraz to napięcie wykorzystamy zwrotnie do pobudzenia do drgań tego kryształu, to on będzie drgał, te drgania będą, nie będą wygasały, bo energia będzie dostarczana z baterii elektrycznej, ale jednocześnie fizyczne własności kryształu sprawią, że on będzie drgał z częstością wynikającą z budowy tego kryształu. I wreszcie zegary atomowe, w których tym, co drga, są atomy, pojawiły się w połowie XX wieku i dziś osiągają dokładność około 10 do minus 7 sekundy na rok. To zależy od zegara. I wreszcie no, potrzebne nam są jednostki, bo trudno jest posługiwać się. Jak ktoś nam powie, no w moim zegarze było 15 wahnięć wahadełka, a w moim zegarze kryształ drgnął tyle, tyle razy. To nie wiemy, trzeba to jakoś porównać, więc potrzebne nam są jednostki. I do
definicją sekundy przez długi czas, aż do 67 roku ubiegłego wieku, była taka oto definicja, że jest to 1,31,356,925, jeszcze coś tam, część roku tropikalnego 1900 i co jeszcze, chodzi nam o fragment tego roku, czyli dokładnie w Sylwestra. No nie jest to, przyznacie Państwo, użyteczna i praktyczna definicja, chociaż astronomowie potrafili sobie to używać jako definicji operacyjnej. Od 67 roku definicja sekundy jest oparta na fizyce atomowej. Jest to określona liczba drgań atomu cezu, izotopu 133 i tak dalej. Innymi słowy, jest to definicja, która jest niezależna od wzorca. Nie potrzebujemy żadnego mechanicznego wzorca. Jest to definicja oparta na prawach fizyki. I teraz po co chcemy mierzyć dokładnie czas? Proszę Państwa, w 1707 roku doszło do wielkiej katastrofy morskiej. Anglicy stracili flotylę okrętów transportujących złoto. Straty były gigantyczne i katastrofa wynikała z błędów w nawigacji. O co chodzi? Szerokość geograficzna, położenie punktu na kuli ziemskiej określamy przy pomocy dwóch współrzędnych, bo to jest powierzchnia dwuwymiarowa, potrzebujemy dwie współrzędne. Tradycyjnie jest to szerokość geograficzna, czyli kątowa odległość od płaszczyzny równika i długość geograficzna, czyli znowu kątowa odległość od płaszczyzny wyznaczonej przez wybrany południk. Teraz zaczynają się schody, bo proszę zwrócić uwagę, równik jest dobrze określony. Ziemia się obraca, więc mamy bieguny. Płaszczyzna równika jest prostopadła do osi obrotu Ziemi. I jest to po prostu koło wielkie, które dzieli tę kulę ziemską na dwie równe połowy. Równik jest tylko jeden. Nie można sobie zdefiniować innego równika. Wyznaczyć odległość od równika jest bardzo łatwo. I to takie ćwiczenie jest w podręcznikach do geografii czy przyrody w szkołach podstawowych. Wystarczy zmierzyć w odpowiednim momencie długość cienia rzucanego przez Słońce i prawie bezpośrednio odczytujemy szerokość geograficzną. Natomiast długość geograficzna jest trudna do wyznaczenia, dlatego że wszystkie południki są równie dobre. Równik jest wyróżniony, a południki nie. Mało tego, położenie Słońca w stosunku do równika zmienia się okresowo w ciągu roku. Natomiast położenie Słońca w stosunku do południka zmienia się wskutek obrotu Ziemi w ciągu doby. Pierwszy problem. Który południk wybrać? Od którego południka mierzyć długość geograficzną? No tu przez lata toczyła się zażarta rywalizacja przede wszystkim pomiędzy Anglią i Francją. Jeżeli Państwo będziecie w Paryżu, to proszę zwrócić uwagę, że w Ogrodzie Luksemburskim ta główna aleja, na północy której perspektywa jest zamknięta Pałacem Senatu, a na południu perspektywa jest zamknięta pięknym gmachem XVII-wiecznego paryskiego obserwatorium astronomicznego, to była oś, która miała wyznaczać południk zerowy. No ale wiadomo, że Anglia w końcu zyskała przewagę na morzach i to ona dyktowała warunki. Tak więc zgodzono się w końcu, po latach walki i sporów, że tym wyróżnionym południkiem, od którego będzie się mierzyło długość geograficzną, jest południk przechodzący przez Greenwich, przez obserwatorium astronomiczne w Greenwich. Ale teraz jak zmierzyć tę odległość? No, byłoby to proste. Wiadomo, że ta odległość zależy, że na przykład moment górowania Słońca w południe zależy od tego, czy jesteśmy na wschód, czy na zachód od południka zerowego. Jeżeli w Londynie jest południe, to w Moskwie jest wtedy tam o 3 godziny
późniejsza godzina, dlatego że Moskwa znajduje się odpowiednio daleko na wschód. Z kolei w Nowym Jorku jest 5 godzin wcześniejsza godzina, bo Nowy Jork znajduje się daleko na zachód. 15 stopni różnicy w długości geograficznej to jest mniej więcej jedna godzina, to jest dokładnie jedna godzina różnicy czasu astronomicznego, wyznaczanego przez położenie Słońca. A więc różnica pomiędzy astronomicznym czasem we Włodawie nad Bugiem i w Cedynii nad Odrą sięga niemal godziny. Można by wyznaczyć długość geograficzną, gdybyśmy wiedzieli, która godzina jest w Londynie. Wtedy obserwujemy Słońce, sprawdzamy, w którym momencie ono góruje, wiemy, jaka jest różnica czasu lokalnego, no bo jak Słońce góruje, to u nas jest 12 w południe. Jeśli wiemy, która godzina jest wtedy w Londynie, to wiemy, jak daleko na wschód czy na zachód od Londynu się znajdujemy. Ale jak to zrobić w XVII wieku, kiedy nie było radia, nie było satelitów? Jak przekazać tę informację, która godzina jest w Londynie? No tylko w taki sposób, że zabieramy, wypływając z Greenwich w podróż, zabieramy ze sobą dokładny zegar, który przez długość, przez czas tej podróży, a więc przez kilka tygodni czy miesięcy, utrzyma dostatecznie dokładne wskazania czasu. Ten zegar będzie nam mówił, która godzina jest w Greenwich. A my sobie zobaczymy, w którym momencie jest południe. Porównamy te dwie rzeczy i będziemy wiedzieli, jak daleko jesteśmy na wschód czy na zachód. Parlament brytyjski wyznaczył gigantyczną nagrodę za wyznaczenie metody określania długości geograficznej. Rywalizacja trwała kilkadziesiąt lat i w końcu wygrał ją taki oto rzemieślnik. On tak naprawdę był stolarzem i skonstruował kilka prototypów zegarów, z których w końcu jeden uznano za spełniający warunki, a więc dostatecznie dokładny, przez dostatecznie długi czas wytrzymały na trudy morskiej podróży, na bujanie okrętu, na wilgoć, na zasolenie powietrza i tak dalej. I ten piękny zegarek do dziś chodzi i można go zobaczyć w muzeum, w obserwatorium w Greenwich. Podobnie jak wcześniejsze prototypy. To jest właśnie obserwatorium w Greenwich. Proszę zwrócić uwagę na ten maszt z taką czerwoną kulą. Coś takiego stosuje się chyba na wyścigach konnych, ale nie wiem, czy jeszcze. Co to było? Greenwich było portem. Ta miza jest tam na tyle szeroka i głęboka, że wpływały oceaniczne statki. Otóż astronom w obserwatorium przy użyciu specjalnej, dedykowanej lunety obserwował Słońce. Tuż przed południem podciągał tę kulę na szczyt masztu. W momencie, w którym przez swoją lunetę zobaczył, że jest dokładnie południe, puszczał sznurek i ta kula opadała. A nawigatorzy na okrętach w porcie ustawiali swoje okrętowe zegary na godzinę 12. I ten czas zabierali ze sobą w morską podróż po to, żeby określić długość geograficzną. Proszę Państwa, ta sama astronomiczna godzina jest tylko w tych miejscach, które leżą na tym samym południku. Jeżeli dwie miejscowości leżą na różnych południkach, to astronomiczny czas jest różny. Tak jak powiedziałem, między Włodawą a Cedynią jest prawie godzina różnicy czasu astronomicznego. I przez wieki czas pokazywany przez zegary na wieżach kościelnych to był czas lokalny. Jakiś miejscowy intelektualista, który miał pojęcie o Słońcu, wyznaczał mniej więcej moment południa i mówił kościelnemu, jak ustawić ten zegar. I to był lokalny astronomiczny czas, wyznaczony dokładniej bądź mniej dokładnie, ale w każdej miejscowości on był inny. I to było bardzo dobre do czasu, aż rozwinęły się koleje żelazne. Kiedy w krótkim czasie ludzie przemieszczali się na długie odległości. No było nie do pomyślenia, żeby pociągi jeździły, żeby się dało zrobić rozkład jazdy pociągów, jeżeli na każdej stacji byłby inny czas. Trzeba było powiedzieć tak,
W gruncie rzeczy to nie ma znaczenia, jak my nazwiemy tę chwilę w ciągu doby, jaką godzinę jej przypiszemy, jaki numer. Możemy się umówić, że na całym obszarze kraju jest ta sama godzina. My wiemy, że tak nie jest, bo kraj jest rozciągnięty, ale możemy się umówić dla wygody, że jest ta sama godzina. I to zaczęto robić w Anglii. Anglia była pierwszym krajem, gdzie wprowadzono tak zwany czas strefowy. A potem na mocy międzynarodowych porozumień rozciągano to na różne kraje. Oczywiście z powodów praktycznych granice tych stref czasowych, bo idealne strefy czasowe to by były takie, że bierzemy południk zerowy, południk wschodni 15 stopni, 30, 45 i różnice są o jedną godzinę. Ale to byłoby niepraktyczne. Dopasowano granice stref czasowych do granic krajów. Oczywiście od tej reguły są, i proszę zwrócić uwagę, niemal cała Europa od Bugu aż po kraj Basków jest jedną strefą czasową. Chociaż fizyczne różnice czasu to są pewnie 2,5 godziny albo coś takiego. Oczywiście z wyjątkami. Anglicy muszą mieć swój czas. Proszę dalej zwrócić uwagę. Rosja to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem stref czasowych. Stany Zjednoczone bez Hawajów i bez Alaski to są cztery strefy czasowe. Ale na przykład Chiny, które rozciągają się bardziej niż Stany Zjednoczone, postanowiły z powodów politycznych i symbolicznych utrzymać na całym terytorium Republiki Chińskiej ten sam czas. Dalej, Indie wyłamały się i mają Indie i Nepal mają czasy różniące się od sąsiednich czasów strefowych, bodajże w jednym przypadku o 45 minut, w drugim przypadku o pół godziny. Chodziło o podkreślenie własnej niezależności. Nie będzie nam nikt mówił, która jest godzina. Sami wiemy. Tak więc strefy czasowe to jest wynalazek dopiero z końca XIX wieku. Proszę Państwa, systemy czasu. No, już widzimy potrzebę koordynowania czasu wewnątrz strefy czasowej, ale widzimy też potrzebę koordynowania czasu pomiędzy strefami czasowymi, koordynowania czasu w skali globalnej. Otóż na początku, w pierwszej połowie XIX wieku nie było czasu uniwersalnego. Prace zaczęły się dopiero w połowie XIX wieku i w 1884 roku wprowadzono pojęcie czasu GMT, Greenwich Mean Time. Jak słuchacie radia BBC, to jest taki sygnał charakterystyczny, pum, pum, pum, a potem jest this is London, it's 9 p.m. GMT. To jest właśnie ten czas Greenwich. Co to znaczy średni czas Greenwich? To jest czas astronomiczny, a więc wyznaczany na podstawie ruchu obrotowego Ziemi. Tyle, że Ziemia nie jest bryłą sztywną i obraca się raz szybciej, raz wolniej. Oddziałuje z Księżycem, ze Słońcem, z innymi planetami. Sama skorupa Ziemi przecież się trzęsie. Wewnątrz płaszcz Ziemi jest plastyczny, masa ulega przesunięciu. To wszystko wpływa na precyzyjne pomiary czasu związane z obrotem Ziemi. A więc ten czas produkowany przez astronomów w Greenwich to jest uśredniony czas. Uśredniamy te wszystkie zjawiska minimalnego przyspieszania i spowalniania ruchu obrotowego Ziemi i produkujemy taki uśredniony czas. I to jest ten czas Greenwich, który obowiązywał w skali światowej do 1972 roku. Od 1972 roku tym światowym czasem jest UTC, Universal Time Coordinated. Skąd się ten czas bierze? Mówiąc o dokładności zegarów, mówiłem, że trzeba porównać wskazania zegarów. 2, 3, 5, 50. Żaden zegar nie jest idealny. Otóż ten czas globalny, uniwersalny, jest produkowany przez około 230 zegarów, znajdujących się w około 50 laboratoriach na całym świecie, w których to znajduje się kilkaset, właśnie te ponad 200 zegarów, z których większość to są zegary atomowe różnych typów, ale nie tylko. Są tam również zegary kwarcowe. Jest tam nawet kilka zegarów wahadłowych. Dlaczego?
Zegary atomowe mają tę, są bardzo dokładne, ale mają tę wadę, że ich trwałość sięga kilku, najwyżej kilkunastu miesięcy. Po takim czasie ten zegar trzeba wyłączyć i ustawić na nowo i włączyć. A więc on traci ciągłość pomiaru czasu. Zegary kwarcowe mogą pracować bez przerwy znacznie dłużej. Zegary wahadłowe mogą pracować setki lat. A więc każdy z tych zegarów ma swoje wady i zalety. I teraz co się dzieje? Te wskazania tych zegarów są przesyłane do biura, które się bardzo dziwnie nazywa. Nazywa się Bureau de Longitude, to jest, czyli Biuro Długości. To jest nazwa historyczna. Znajduje się w Paryżu przy bulwarze Arago. Tam te sygnały czasu są łączone i uśredniane. I produkowany jest ten czas uniwersalny. To jest czas, którego nie wskazuje żaden zegar. To jest średnia wskazań tych kilkuset zegarów. I ten czas jest rozsyłany z powrotem. Proszę Państwa, mówi się, że czas to pieniądz. Otóż informacja o tym, która jest godzina, jest tak dużo warta, że tę informację się sprzedaje za pieniądze. Oczywiście w ogromnej większości wypadków to jest wymiana barterowa, a więc laboratorium, które uczestniczy, kontrybuuje do tego wyznaczenia czasu, w zamian otrzymuje potem ten sygnał dokładnego czasu gotowy. W Polsce są dwa takie laboratoria. Jedno to jest laboratorium w firmie Orange, a drugie to jest laboratorium w instytucie, który co kilka lat zmienia nazwę, więc ja nie nadążam. Dawniej to było Biuro Miar i Wag na Senatorskiej w Warszawie. Dobrze, to jak już wiemy, że czas to jest to, co mierzą zegary i potrafimy ten czas produkować, to może wróćmy do refleksji, czym jest czas. Tu proszę się tym tekstem nie przejmować, on jest dla mnie, żebym sobie przypomniał, co mam powiedzieć. Otóż Newton uważał, że przestrzeń i czas są zupełnie niezależne od materii. Że przestrzeń to jest taki gigantyczny garnek, takie naczynie, do którego włożona jest materia, a czas to jest rzeka, która zupełnie niezależnie, równomiernie, w jednakowym tempie płynie i to wszystko unosi. A więc wierzył w absolutny czas i absolutną przestrzeń. Kant uważał, że przestrzeń i czas to są takie a prioryczne kategorie, które są w nas i służą do wyrażania, do określania doświadczeń, którym podlegamy. Ale że to jest coś, co jest a priori, co jest uprzednie w stosunku do doświadczenia. Z kolei Schopenhauer zauważył, że czas to jest coś, co jest konieczne, żeby w ogóle mogła być jakaś sekwencja zdarzeń, żeby nie wszystko zdarzyło się naraz. We wszystkich tych pomysłach czas był absolutny. A więc czas płynął niezależnie od materii i dla każdego obserwatora tak samo. Woda w Niemnie płynie dla mnie tak samo jak dla Litwinów, którzy tam teraz żyją. Ci filozofowie, o których mówiłem, wyobrażali sobie, że podobnie jest z czasem, że dla każdego czas upływa tak samo. Tak było aż do rewolucji 1905 roku, kiedy Einstein opublikował słynne swoje 5 prac, w których wykazał, że czas i przestrzeń są względne, są zależne od obserwatora. I teraz proszę się nie przestraszyć. Ja wam pokażę symulację, która was nauczy szczególnej teorii względności i pokażę wam, dlaczego czas płynie w różnym tempie dla różnych obserwatorów. To jest coś naprawdę prostego. Proszę Państwa. Tu mamy symulację, która to wszystko tłumaczy. Mamy dwóch obserwatorów. Jeden z nich siedzi na peronie, a drugi porusza się na takiej drezynie. Ten, który się porusza na drezynie, na tej drezynie znajduje się zegar. Ten zegar jest zrobiony w ten sposób, że mamy dwa zwierciadła, tu i tu, i pomiędzy tymi zwierciadłami biega sobie foton, cząstka światła. Odbija się od zwierciadła, wraca, odbija się od zwierciadła, wraca i w ten sposób możemy, licząc ilości tych przebiegów,
mierzyć upływ czasu. Istotą szczególnej teorii względności jest to, co jest poparte wynikami wielu doświadczeń, w szczególności pierwszym było słynne doświadczenie Michelsona-Morleya, że prędkość światła jest taka sama dla wszystkich obserwatorów. To było szokujące odkrycie, dlatego że, proszę Państwa, prędkość pocisku, jeżeli poruszamy się bardzo szybko w samolocie i wystrzelimy pocisk w kierunku ruchu, to obserwator na Ziemi uzna, że ten pocisk biegnie z prędkością, z jaką został wyrzucony z lufy, plus prędkość samolotu. A jeżeli wypuścimy pocisk w kierunku przeciwnym, to te prędkości się odejmą. Dlatego samoloty nie mogą strzelać rakiet do tyłu. Bo te rakiety miałyby względem Ziemi bardzo małą prędkość i by spadły. Otóż ze światłem jest inaczej. Niezależnie od tego, jak szybko się poruszamy, czy wyślemy sygnał świetlny w kierunku naszego ruchu, czy w kierunku przeciwnym, to zarówno dla nas, jak i dla obserwatora spoczywającego, ta prędkość będzie taka sama. I teraz zobaczmy, jak przebieg tego fotonu obserwują ci dwaj dżentelmeni. Przypominam, jeden jest nieruchomy, a drugi porusza się na tej drezynie. Z punktu widzenia tego kierowcy tej drezyny, światło przebiega po linii prostej pomiędzy tymi dwoma zwierciadłami. Przebywa taką oto drogę. Z punktu widzenia tego obserwatora siedzącego na peronie, światło porusza się w ten sposób. A zatem przebywa pomiędzy kolejnymi zderzeniami ze zwierciadłami, przebywa znacznie dłuższą drogę, no bo ten odcinek jest ewidentnie dłuższy niż ten odcinek. Skoro drogi są różne, a prędkość jest taka sama, to czasy muszą być różne. A więc ci dwaj obserwatorzy stwierdzili,

Te różnice czasu są ogromne. I na przykład cząstki przyspieszane w akceleratorach, promienie kosmiczne, które docierają do Ziemi, tam występują prędkości bliskie prędkości światła. I tam efekt tego spowolnienia czasu jest ogromny. Następna rzecz. 10 lat później, 100 lat temu, równo 100 lat temu, Einstein opublikował ogólną teorię względności, która jest pogłębieniem teorii Newtona, teorii grawitacji. I z tej teorii wynika, że tempo, w jakim chodzi zegar, zależy nie tylko od ruchu tego zegara, zależy także od tego, w jak silnym polu grawitacyjnym ten zegar się znajduje. A zatem zegar, który znajduje się na powierzchni Ziemi, na poziomie morza, chodzi wolniej niż zegar, który znajduje się na szczycie wysokiej góry. Dlatego, że na powierzchni morza pole grawitacyjne, siła przyciągania przez Ziemię jest silniejsza niż na szczycie wysokiej góry. Mało tego, proszę Państwa, precyzja współczesnych zegarów atomowych jest tak duża, że zauważamy ten efekt, jak podniesiemy zegar o 15 centymetrów, to zauważymy, że ten zegar zaczyna chodzić szybciej. Jakie to są wielkości? Proszę Państwa, na poziomie Ziemi spowolnienie chodu zegara wskutek pola grawitacyjnego z Ziemi w stosunku do wskazań zegara umieszczonego gdzieś daleko w pustej przestrzeni, no to jest tak maleńki procent. Ale na Słońcu to już jest jedna dziesięciotysięczna procenta. Na powierzchni gwiazdy neutronowej to już jest około 10%. A na powierzchni horyzontu czarnej dziury zegar staje. Czas staje. I proszę Państwa, to jest coś, z czego ta wiedza o tych efektach, to jest coś, z czego prawie każdy z Państwa korzysta. Wszyscy macie albo nawigację samochodową, albo macie telefon komórkowy z systemem GPS. System GPS działa w ten sposób, że wokół Ziemi krąży około 30 sztucznych satelitów. Na poziomie każdego z nich jest kilka zegarów atomowych. I teraz nasze urządzenie odbiera sygnały od kilku satelitów. Te satelity mają, zegary na tych satelitach są ze sobą zsynchronizowane przed wyniesieniem na orbitę. I mierząc różnicę czasu nadejścia sygnałów, możemy dokładnie taką samą metodą jak triangulacja określić nasze położenie na Ziemi. Jak ja trzymam w ręce telefon komórkowy z systemem GPS i przechodzę się tutaj po tej sali, to zmienia się moja odległość w stosunku do tych satelitów. A zatem zmieniają się te różnice czasu nadejścia sygnałów. I to jest przerabiane przez procesor na informacje o tym, z jaką prędkością, w jakim kierunku się poruszam. Tylko że teraz te satelity krążą po orbitach eliptycznych. Raz są bliżej Ziemi, raz są dalej. Raz się poruszają szybciej, raz się poruszają wolniej. Otóż różnice wynikające z teorii względności w tempie chodu zegarów muszą być uwzględnione, bo inaczej ten system kompletnie byłby bezwartościowy. To są na tyle precyzyjne już urządzenia. No i teraz przechodzimy, już proszę się nie denerwować, zbliżamy się do końca. Przechodzimy do tego największego problemu, jednego z największych problemów. Dlaczego czas płynie w jednym kierunku? Czyli do problemu strzałki czasu. Otóż nad tym się łamali sobie i łamią głowę najwięksi fizycy. I pierwszym, który zaproponował coś, co stwarzało pewną nadzieję, był Ludwig Boltzmann. Otóż on wysunął taką hipotezę, że kierunkowość upływu czasu wynika z drugiej zasady termodynamiki. Druga zasada termodynamiki mówi, że entropia układu izolowanego zawsze rośnie. Proszę się nie przerażać, zaraz powiem, o co chodzi. Entropia to jest miara nieuporządkowania, miara chaosu. Czyli że układ, w który nie ingerujemy z zewnątrz, nie korygujemy go w żaden sposób, w naturalny sposób będzie ewoluował tak, że z porządku zrobi się chaos. Przykład.

Jak zostawimy dom niezamieszkany, nieogrzewany, to po paru latach będzie tylko ślad po fundamentach. Góry Świętokrzyskie kiedyś były wypiętrzone, strome, potężne. Dzisiaj jedziemy do Krakowa i nawet nie zauważamy, w którym momencie przecinamy to pasmo. Inny przykład. Jajecznica. System jajko, system uporządkowany. Żółtko oddzielnie, białko oddzielnie. Wbijamy na patelnię i robimy omlet. Nie da się z omletu zrobić jajka. Nie da się odwrócić tego procesu. Ale ja mam najprostszy przykład. Kupujemy talie kart. Jak one pochodzą z dobrej fabryki, to są ułożone kolejno od blotki do asa i wszystkie kolory od pików do trefli. Zaczynamy tę talię tasować. Te karty się mieszają. Na początku ciągle jeszcze występują grupy kart z tego samego koloru i występują pewne sekwencje. Ale jak im dłużej będziemy tasować, tym bardziej rozkład tych kart będzie losowy. I będziemy mogli tasować do końca świata i ta talia nigdy nie powróci do takiego układu, w jakim wyszła z fabryki. Bo jej entropia tego układu, a to są raptem 52 karty. Coś strasznie prostego. Jak możemy sprawdzić, właśnie czy proces, w którym widzimy, zachodzi kierunkowo w czasie, czy się odwraca. No proszę Państwa, przygotowałem coś takiego. To jest brama w kamienicy na Nowym Świecie i ten dżentelmen, ten dżentelmen w płaszczu i w kapeluszu to jest mój przyjaciel profesor Marek Abramowicz i on zagrał dla mnie w tym filmie, ryzykując życie, przeszedł nie na przejściu dla pieszych, bardzo z siebie zadowolony. No ale powtórzmy tę sytuację. Jeszcze większe ryzyko. Czy ktoś z Państwa kiedykolwiek na Nowym Świecie widział taką sytuację? No nie. I wiemy, po prostu z obserwacji wiemy, że ten proces przechodzenia Abramowicza przez Nowy Świat mógł przebiegać tylko w tym pierwszym kierunku, a w tym drugim nie. I Boltzmann uważał, że skoro z drugiej zasady, skoro żyjemy w skomplikowanym świecie, gdzie wszystko jest złożone z niezliczonej ilości atomów i cząsteczek, a przykład 52 kart w talii pokazuje, że to prawo wzrostu entropii jest bezwzględne, to Boltzmann uważał, że w takim razie przyroda w naturalny sposób wyróżnia kierunkowość zachodzenia procesów. I że to sprawia, że my to postrzegamy jako kierunkowość upływu czasu. No niestety Boltzmann nie miał racji. Dzisiaj to wiemy. Podam dwa argumenty. Po pierwsze, to jest tak, że generalnie biorąc entropia rośnie, ale występują w układach tak zwane fluktuacje. I ona minimalnie może czasami, no wiadomo, każdy kto grał w brydża, to wie, że czasami dostanie longer, 8 pików czy coś takiego. Coś, co jest bardzo mało prawdopodobne, co zakrawa na chwilowe odwrócenie, no na tym hazard polega. Liczę na to, że to prawo termodynamiki się dla mnie na chwilę odwróci. Natomiast nie zaobserwowaliśmy nigdy żadnego zjawiska, które generalnie przebiegałoby od przeszłości do przyszłości, ale chwilowo ten kierunek czasu się zmieniał. To jest jeden argument. A drugi argument to są zjawiska w mikroświecie, w świecie cząstek elementarnych. Otóż w latach 50. fizycy odkryli, za to była Nagroda Nobla, przy pomocy genialnego eksperymentu, który by się zmieścił, no może nawet na tym stole, i który kosztował pewnie kilka tysięcy dolarów, odkryli zjawisko łamania symetrii w czasie, w rozpadach kaonów neutralnych. Nieważne co to jest. Kaony neutralne to są pewne cząstki elementarne, nietrwałe, które się rozpadają. I teraz chodzi o to, że równania fizyki są symetryczne w czasie. Jak weźmiecie równania Newtona, jeśli pamiętacie ze szkoły, jak tam zamienicie t na minus t,
to one będą dalej bardzo dobrymi równaniami. Jak w równaniach mechaniki kwantowej zamieńcie T na minus T, to dalej będą bardzo dobre równania. Nic złego się nie stanie. Równania fizyki nie wyróżniają kierunkowości upływu czasu. Tymczasem okazało się, że w tych rozpadach, ja nie będę tu wchodził w szczegóły, ale tak jak sfilmowałem Abramowicza i państwo bez pudła możecie powiedzieć, który film jest puszczony do przodu, a który do tyłu, tak samo, gdyby to było możliwe, gdybyśmy sfilmowali kilka takich kaonów neutralnych i popatrzyli, jak one się rozpadają, a następnie puścili ten film odwrotnie. Bo może zachodzić również odwrotna reakcja, że trzy cząstki, na które one się rozpadają, zderzają się i powstaje kaon neutralny. Ale okazuje się, że przebieg tego procesu wyróżnia kierunkowość upływu czasu. I gdybym ja był w stanie, miał taką kamerę, że da się sfilmować te pojedyncze cząstki elementarne, to państwo byście mogli powiedzieć, czy ja ten film puszczam do przodu, czy do tyłu. To znaczy, że strzałka czasu pojawia się na poziomie pojedynczych cząstek elementarnych. A zatem to nie jest związane ze statystyką, to nie jest związane z drugim prawem termodynamiki. A z czym jest związane? Nie wiadomo. Po moim ostatnim wykładzie w Centrum Nauki Kopernik w ramach spotkań z uczonymi, drogi do rzeczywistości, jedna z pań na kolacji po tym wykładzie powiedziała mi: ty bez przerwy powtarzałeś, że nie wiecie, tego i tamtego nie wiecie. Ja na to jej odpowiedziałem, ani raz tak nie powiedziałem. Powiedziałem, fizycy nie wiedzą, oni nie wiedzą. Dobrze, to teraz, żeby zakończyć wykład. Proszę państwa, w kosmologii mamy do czynienia z gigantyczną rozpiętością skal czasowych. Od skal czasowych związanych z procesami w mikroświecie, które zadecydowały o tych pierwszych etapach ewolucji Wszechświata, aż po procesy trwające tyle, ile trwa ewolucja Wszechświata, czyli 14 miliardów lat. 14 miliardów lat. Mój syn, jak miał 5 lat, to nie był sobie w stanie wyobrazić, co to znaczy 3,5 godziny, bo on rzadko robił rzeczy, które by tak długo trwały. Nikt z nas nie robił niczego, co by trwało 14 miliardów lat. To jest sobie bardzo trudno wyobrazić. To żeby państwu pomóc, bo to moim zdaniem warto sobie wyobrazić, to zróbmy następujący eksperyment myślowy. Przyrównajmy te 14 miliardów lat, jakie upłynęło od wielkiego wybuchu do dziś, do jednego roku, od północy w Sylwestra do północy w Sylwestra po upływie roku. I popatrzmy, gdybyśmy tak ścisnęli te 14 miliardów lat do jednego roku, to popatrzmy, co kiedy w ciągu tego roku w historii Wszechświata się zdarzyło. Otóż proszę państwa, zaczynamy wszystko o północy w Sylwestra. Otóż 10 minut po północy następuje emisja mikrofalowego promieniowania tła. To jest to najstarsze światło we Wszechświecie. To jest coś, co odkryto równo 50 lat temu, za odkrycie i badania przyznawane były Nagrody Nobla. To promieniowanie wyświecane jest 10 minut po północy. Pod koniec stycznia we Wszechświecie zapalają się pierwsze gwiazdy, ale Słońce powstaje dopiero 20 sierpnia. Dopiero około 4 września powstaje Ziemia. 1 października powstaje życie na Ziemi, bardzo prymitywne. I dopiero 15 grudnia to życie wychodzi na ląd i zaczyna się niezwykły rozwój życia. 25 grudnia powstają nasze Tatry, a 29 grudnia dinozaury ulegają zagładzie. Na pół godziny przed końcem tej historii pojawia się człowiek. Na 7 sekund przed końcem tej historii Romulus i Remus zakładają Rzym. Na 2 sekundy przed końcem historii Mieszko chrzci Polskę, a na 500 sekundy przed końcem powstaje Solidarność. Na 1/3 mikrosekundy przed północą zaczął się ten wykład.

Tak, specjalnie chciałem zacząć dzisiejszą audycję tematem z filmu. No, z jak, żeby innego filmu, jak Powrót do przyszłości. Powrót do przyszłości, czyli podróże w czasie. Czy to science fiction, czy też fakt? Czy podróże w czasie są możliwe? No, postaram się choć naświetlić odrobinę, moi drodzy, ten dzisiejszy temat. W pierwszym filmie Powrót do przyszłości, do podróży w czasie, wystarczyło 1,21 gigawata i specjalny kondensator strumieniowy zapakowany w sportowy samochód DeLorean, aby przenieść się w czasie. Pomimo stuleci marzeń, dziesięcioleci badań, te kondensatory pokazane w filmie są na razie chyba poza naszym zasięgiem, podobnie jak i wszelkie inne urządzenia umożliwiające podróż w czasie. Z czysto fizycznego punktu widzenia podróż w przyszłość nie jest wcale niemożliwa. Tutaj takie dwa słowa, niemożliwa, i tak naprawdę dzieje się to wszystko w czasie. Jednak z całym szacunkiem dla doktora Browna, podróże w czasie do tyłu są już znacznie trudniejszą propozycją i zabiegiem. Możemy podróżować w przyszłość w różnym tempie, powiedział Seth Lloyd, profesor inżynierii mechaniki kwantowej w Massachusetts Institute of Technology. Wchodzenie w przeszłość i grzebanie w niej jest już bardziej i kontrowersyjne, i niebezpieczne. Aby zobaczyć prawdziwy, codzienny przykład podróży w czasie, musimy znaleźć się chociażby na satelitach systemu GPS, czyli globalnego systemu pozycjonowania. Gdyby nie wbudowane kalibracje, zegary atomowe GPS zyskałyby 38 mikrosekund w stosunku do zegarków naziemnych każdego dnia, zmniejszając dokładność ich lokalizacji o kilka kilometrów. Bo dlaczego? Ponieważ zegary na Ziemi, tak powiem obrazowo, tykają odrobinę wolniej niż te zegary na satelitach w kosmosie. I to jest dokładnie sprawdzone. Powód tej dylatacji, czyli przesunięcia czasu, jak opisują dwie teorie względności Einsteina, zgodnie ze specjalną teorią, im szybciej obiekt porusza się względem innego obiektu, tym wolniej odczuwa czas. W przypadku satelitów GPS zbliżających się do Ziemi z prędkością prawie 14 tysięcy km na godzinę, efekt ten skraca ich zegary o 7 mikrosekund dziennie w stosunku do zegarów Ziemi. To bardzo ciekawe jest, bo już o tym słyszeliśmy, moi drodzy, w jednej z audycji o czasie. Pan dr Bajtlik opowiadał nam już o tym wydarzeniu. Drugi efekt taki, wyjaśniony przez ogólną teorię względności, dotyczy tego, czego nie możemy pojąć, grawitacji. Zegary znajdujące się bliżej środka masy grawitacyjnej, takie jak Ziemia, tykają wolniej niż te znajdujące się dalej. Zatem satelity GPS znajdujące się na orbicie około 20 100 km, to jest dokładna orbita satelitów GPS nad Ziemią. W wyniku tego ich zegary są jakby opóźniane 45 mikrosekund dziennie. Ale te wyniki, one się nie sumują jakby, tylko trzeba je podzielić na kilka czynników. Tutaj nie będę opisywał tych relacji. W każdym razie wynik netto tych dwóch zjawisk wynosi 38 mikrosekund. Ten wynik oczywiście inżynierowie uwzględnili w technologii GPS, która, przypomnę, powstała już dość dawno, bo powstała pod koniec lat 70. dla wojska. Wiedziano o tym, że jeśli satelita będzie daleko od Ziemi, te zależności czasowe będą
będzie trzeba jakoś zniwelować, żeby pozycjonowanie, to co używamy w nawigacji satelitarnej, ten sygnał nadawany przez satelity GPS, który odbierają nasze odbiorniki, chociażby w smartfonach, żebyśmy wiedzieli, bo gdyby nie uwzględniono tych 38 mikrosekund, no to tutaj byśmy mieli naprawdę, te nasze mapy były, do niczego się nie nadawały. Obie te ścieżki dylatacji czasu, a zatem ruch w przestrzeni i działanie grawitacyjne, umożliwiają podróżowanie w czasie w przyszłość. Popularne wyobrażenie pierwszego takiego scenariusza, no gdybyśmy tak sobie wyobrazili, to obejmie nam na przykład astronautów lecących na pokładzie statku rakietowego z bardzo dużą prędkością, no do jakiejś tam odległej gwiazdy. Potrafimy to sobie wyobrazić, prawda, bez problemu. Po powrocie pasażerowie statku zestarzeją się zaledwie o lata, o kilka lat, podczas gdy na Ziemi upłyną wieki. Tutaj chociażby możemy się odnieść do kolejnego filmu, skoro zaczęliśmy tak temat filmowy. Chociażby spotkało to Charltona Hestona, jego ekipę w oryginalnym filmie, dodam w oryginalnym filmie z roku 1968 roku, a jeśli to oglądaliście, to Planeta Małp, ten film ma tytuł. Osiągnięcie takiego wyczynu to tak naprawdę tylko kwestia pieniędzy, tylko kwestia inwestycji, technologii i woli, bo gdybyśmy potrafili rzeczywiście osiągać takie prędkości, to ten efekt jest do rozwiązania. Wykonywanie takiego stuletniego, przepraszam, tutaj uderzyłem sobie ręką w mikrofon, bo jak rozmawiam, to czasami gestykuluję, moi drodzy, a tego nie widzicie, zatem wykonywanie takiego stuletniego skoku poprzez teorię względności, no będzie wymagało nas pewnych rozwiązań inżynieryjnych, takich jak na przykład budowa odpowiednich silników. Tutaj nie mówię, że muszą to być silniki rakietowe, bo silniki rakietowe muszą mieć wystarczającą ilość paliwa na bardzo długie podróże. Zatem musielibyśmy mieć jakiś może inny rodzaj napędu, żeby taką podróż międzygwiezdną odbyć z bardzo wielką prędkością. Ale o tym za momencik. Chwilka przerwy. Wracamy zatem do naszych podróży w czasie. Osiągnięcie takiego wyczynu, czyli takiej prędkości, to tak naprawdę, jak wspomniałem, tylko kwestia inwestycji, technologii i woli. Podróż do odległej gwiazdy i z powrotem nie byłaby nawet może konieczna. Wystarczy sam ruch. Tollaksen powiedział, że efekt podróży w czasie można by osiągnąć po prostu obracając się w gigantycznej wirówce z prędkością bliską światła. Chociaż oczywiście gdyby tam znalazła się jakaś istota żywa, no to raczej by tego nie przeżyła, bo no wiemy, że niestety nie jesteśmy przystosowani do tak ekstremalnych prędkości. Drugi, oparty na grawitacji scenariusz, stwarza też podobne ryzyko śmiertelności, podobne ryzyko śmierci, przynajmniej dla kogoś, kto chce takiej zauważalnej różnicy we względnych ramach czasowych. Bo gdyby ktoś z nas przez kilka lat stanął na gwieździe neutronowej, która ma ogromną grawitację, na Ziemi upłynęłaby dekada, a tam zaledwie kilka lat. Oczywiście nie przeżylibyśmy tej grawitacji, tego miażdżenia supermasywnej gwiazdy, bo grawitacja by nas po prostu rozerwała. Ale zacząłem tutaj od naszego filmu Powrót do przyszłości, więc a co z tym takim zanurkowaniem właśnie w przeszłość?
zgodnie z ogólną teorią względności, obracająca się czarna dziura może zakrzywiać czasoprzestrzeń, tworząc tunele, tworząc takie ścieżki do przeszłości właśnie, do poprzednich chwil, do podróży w czasie. Jeśli mamy te tak zwane krzywe podobne do czasu, za którymi możemy podążać, te tunele, to co zabierze się z powrotem do tej przeszłości? Musimy zadać sobie pytanie. I tutaj w sukurs, w pomoc idzie nam mechanika kwantowa. Również otworzyła ona takie dziwne, bardzo nietypowe ścieżki, drogi. Eksperymenty, moi drodzy, wykazały, że pomiar właściwości cząstki na początkowym i końcowym etapie może modyfikować jej średnią wartość, ale tylko wtedy, gdy ma miejsce ostatni pomiar. To jest dość skomplikowane, jeśli chodzi o wytłumaczenie. Tak staram się tu bardzo prosto to mówić. Takie wskazówki dotyczące możliwego cofania się jakby właśnie w czasie, tej wstecznej przyczynowości, są cały czas badane. Jednak pojawiają się o wiele większe problemy, bo na pewno słyszeliście o tak zwanym paradoksie dziadka. Głównym właśnie elementem podróży w czasie, tym chociażby, który jest bardzo ważny, jest chociażby zdrowy rozsądek. Tym klasycznym przykładem jest właśnie paradoks dziadka, w którym podróżnik w czasie przenosi się do przeszłości, zabija swojego dziadka, uniemożliwiając w ten sposób narodziny podróżnika w czasie. To jest właśnie paradoks dziadka. Jednak mogą istnieć sposoby na obejście tego paradoksu. Lloyd przeprowadził w ciągu ostatnich kilku lat eksperymenty właśnie z mechaniki kwantowej. Ten Lloyd to właśnie ten wcześniejszy naukowiec z MIT, które sugerują, że osie czasu pozostają wewnętrznie spójne. Testy służyły tylko jako taki, jakby to nazwać, ekwiwalent, taki zamiennik wysłania jednego fotonu o kilka miliardowych sekundy wstecz w czasie i zmuszenia go do zabicia swojego byłego ja. No to jest naprawdę skomplikowane. No to znaczy tutaj, no właśnie tak jakby ten foton się przeniósł o kilka miliardowych sekundy wstecz, zabił sam siebie w tamtym czasie tej jednej miliardowej sekundy i nie wrócił już. W tych eksperymentach, w miarę jak fotony coraz bardziej zbliżały się do ingerencji w samych siebie, prawdopodobieństwo powodzenia eksperymentu rosło coraz mniej. Teoria, którą wysnuwali naukowcy, się nie sprawdziła, bo kiedy cofamy się w czasie, bez względu na to, jak bardzo się staramy, nie możemy zmienić tego, co próbujemy zmienić. No bo pamiętacie, w filmie było to, że przeniesiono się w czasie wstecz, coś tam się wydarzyło i później z powrotem wracali nasi bohaterowie w czasie, żeby to zmienić. A tutaj okazuje się, że kiedy się cofamy w czasie, bez względu na to, jak bardzo się staramy, cokolwiek byśmy nie robili, nie możemy zmienić tego, co byśmy chcieli zmienić. To jest jakby zabezpieczone całkowicie. Teoretycznie więc i praktycznie, jak teoria została sprawdzona, dziadka nie da się zabić, bez względu na wszystko. Kompletnie nie da się. No dobrze, więc gdzie są ci podróżnicy, ci pogromcy czasoprzestrzeni naszej? Kilka innych pomysłów daje nadzieję. Nie doszłym, a może doszłym kiedyś tam w przyszłości podróżnikom w czasie. Ten uniwersalny punkt odniesienia, czyli poruszanie się szybciej niż światło, no załatwiłoby nam sprawę raz, dwa. Poruszamy się szybciej, przenosimy się w czasie, gdziekolwiek chcemy.
to załatwia sprawę bez niczego. Stąd też takie chociażby podekscytowanie z powodu zeszłorocznego odkrycia w Europie specjalnego rodzaju neutrin. Neutrin superluminarnych, tak one się nazywają, neutrina superluminarne. Teoretycznie były one możliwe, ale nie można było ich w ogóle wykryć. Pozornie były niemożliwe do odkrycia. Ale jednak udało się. Zatem tunele czasoprzestrzenne, te teoretyczne tunele w czasoprzestrzeni również mogłyby i mogą zagłębiać się w przeszłość lub w przyszłość, tak jak łączyłyby różne regiony kosmosu. Dlaczego? Bo co byśmy zrobili? My potrafimy, moi drodzy, podróżować od punktu A do punktu B. No na przykład dzisiaj podróżowałem ze Złej Wsi Małej do Torunia, tak? To jest tam 25 kilometrów średnio. Tyle to wygląda. Jeden podróżował na przykład ktoś z Warszawy do Białegostoku. Musimy tą podróż zaznaczyć na tej linii, na drodze od A do B. Teraz musimy podróżować w czasie, zatem czas podróży będzie oczywiście różny od tego, jak daleko od siebie będą oddalone te punkty A i B, ale skoro są tunele w czasoprzestrzeni możliwe, według teorii względności, no to możemy to zrobić w inny sposób. Jeśli odległości są naprawdę ogromne, tak jak w kosmosie, we wszechświecie, to może warto by było się pokusić, żeby te punkty A i B połączyć ze sobą, zbliżyć, jak najbardziej zbliżyć do siebie. Co myślicie o takiej teorii? To nie jest teoria. Żadna z tych alternatyw nie wydaje się może szczególnie prawdopodobna w tej chwili, o ile wielu z nas może przyznać się do tego, że w przeszłości mieliśmy jakieś błędy, może byśmy chcieli je naprawić, może byśmy chcieli odciąć się od tych wszystkich rzeczy, które zrobiliśmy, a może je powtórzyć w inny sposób zupełnie. Więc nawet jeśli prawa fizyki pozwalałyby odwiedzać przeszłość, nie jest jasne, że możemy faktycznie cokolwiek zrobić innego niż już zrobiliśmy. To na podstawie tego, o czym powiedziałem przed chwilą. Jeśli cofamy się w czasie bez względu na to, jak bardzo byśmy się starali, nie możemy zmienić tego, co próbujemy zmieniać. Nie da się. Czyli mamy, gdyby nam się udało podróż w przeszłość, to mamy tylko bilet w jedną stronę, tak naprawdę powrót, ale tylko do przyszłości. I ten bilet jest bardzo drogi. Wymaga naprawdę w tej chwili ogromnego budżetu, ogromnej wiedzy inżynierskiej. Podróż w przyszłość wydaje się bardziej możliwa niż podróż w przeszłość. Więc co, podróżujemy w przyszłość? Więc dajemy w czasie podróży?

angażować w czasie może każdy. Robimy to, czy chcemy, czy nie chcemy, ze stałym tempem jednej sekundy na sekundę i sekundę i sekundę. No możemy pomyśleć, że nie ma tutaj żadnego podobieństwa do podróżowania w jednym z trzech wymiarów przestrzennych z powiedzmy jednym kilometrem na sekundę. Ale zgodnie z teorią względności Einsteina żyjemy w czterowymiarowym kontinuum czasoprzestrzeni, w którym przestrzeń i czas są wymienne. No tak, ale jak je wymienić? Einstein odkrył, że im szybciej poruszamy się w przestrzeni, tym wolniej poruszamy się w czasie. Innymi słowy, starzejemy się wolniej, ale jedną z kluczowych koncepcji teorii względności jest to, że nic nie może podróżować szybciej niż prędkość światła, czyli około 300 tysięcy km na sekundę lub jeden rok świetlny na rok. No to to samo. A czy możemy się do tego zbliżyć, do tych prędkości, gdyby teoretycznie statek kosmiczny leciał z prędkością 99% prędkości światła? No to byśmy zobaczyli, że pokonuje odległość roku świetlnego w nieco ponad rok czasu. To jest oczywiście oczywista oczywistość, ale teraz przychodzi ta część dziwna. Astronautom na pokładzie tego statku kosmicznego podróż zajęłaby zaledwie 7 tygodni. Jest to konsekwencja teorii względności i znanej jako dylatacja czasu, co oznacza, że astronauci przeskoczyliby około 10 miesięcy w przyszłość. Podróżowanie z dużą prędkością nie jest jedynym sposobem, jak już wspomniałem, na wydłużenie czasu. Einstein wykazał, że pola grawitacyjne wywołują podobny efekt, nawet stosunkowo słabe pole na powierzchni Ziemi. No nie zauważamy tego, ponieważ spędzamy tutaj całe życie, ale to o tym już wspominałem o satelitach GPS. One krążą na wysokości 20 100 km. Tam jest grawitacja dużo słabsza, czas płynie szybciej, około 38 mikrosekund na dobę. Więc co, może wyniesiemy się w kosmos i będziemy tam spędzać swój czas, żeby go wydłużyć? No musielibyśmy tutaj użyć bardziej jakichś dramatycznych efektów, bardziej musielibyśmy się szybciej poruszać jednak, bo 38 mikrosekund to jest zbyt mało. Musimy też spojrzeć na znacznie silniejsze pola grawitacyjne, takie jakie na przykład dają czarne dziury, które mogą zniekształcić, mogą wykrzywić czasoprzestrzeń tak bardzo, że sama się zwija. O tym wspominałem, tym łączeniu punktów. Rezultatem jest tak zwany tunel czasoprzestrzenny. No oczywiście ktoś może powiedzieć, no co ja tutaj opowiadam, to jest koncepcja znana głównie z filmów science fiction, przenoszenie się w czasie i tak dalej, w ten sposób. Ale ta koncepcja wywodzi się właśnie z teorii względności Einsteina. W efekcie tunel czasoprzestrzenny jest skrótem z jednego punktu czasu przestrzeni do drugiego. Więc teoretycznie, gdybyśmy mogli, to tak. Wchodzimy w jedną czarną dziurę i wychodzimy z innej w innym miejscu. Tylko czy ten środek transportu jest w tej chwili dla nas bezpieczny i praktyczny? Jak to wygląda na przykład w Hollywood? No, nie za bardzo. Nie za bardzo, przynajmniej tego nie potrafimy w tej chwili zrobić. To chociażby dlatego, że grawitacja czarnej dziury rozrywa wszystko na kawałki. Gdybyśmy się do niej zbliżyli, a teoretycznie jest to naprawdę możliwe, gdybyśmy dotarli do takiej czarnej dziury, ale ponieważ mówimy o czasoprzestrzeni, a nie tylko o przestrzeni, wyjście z tunelu czasoprzestrzennego może nastąpić

wcześniej niż wejście. Oznacza to, że przenieślibyśmy się w przeszłość, a nie w przyszłość. I tutaj, moi drodzy, napotykamy na kolejny taki problem. Te trajektorie w czasoprzestrzeni, które się tam zapętlają, bo zapętlają się w przeszłość, otrzymują nawet specjalną techniczną nazwę. To są zamknięte krzywe czasopodobne. Jeśli potrafimy znaleźć, o, mi się tutaj widzi, coś mi się monitor chce wyłączyć sam, od się od czasu do czasu wyłącza, chyba widzi o czasie. Ma taką opcję wyłączania się, jeśli, no ale dobrze, nie będę tutaj, i tak rozmawiamy o czasie. Te zamknięte krzywe czasopodobne znacznie więcej nam mówią o podróżach w czasie niż pozostałe teorie. Ale w efekcie jest to dokładnie to samo, o co chodzi w zamkniętych krzywych zbliżonych do czasu, czyli do podróży w czasie. Czy jest inny sposób na wytworzenie takiej zamkniętej krzywej, przypominającej czas, która nie zawiera niczego tak egzotycznego jak czarna dziura? Czy tunel czasoprzestrzenny wystarczy? A może wystarczy nam co innego? A może wystarczy nam prosty przyrząd na Ziemi? Otóż, gdy nie mamy tej czarnej dziury i tutaj raczej nie będziemy jej mieli, nie będziemy jej mogli raczej chyba użyć, przynajmniej na tym poziomie nauki, wystarczy dość prosty, obracający się cylinder, dysk wykonany z bardzo gęstego materiału. Tak zwany cylinder Tiplera jest najbliższym rzeczywiście fizycznym takim modelem rzeczywistego wehikułu czasu. Tylko jak go zbudować, prawda? Jest prawdopodobnie dobrym sposobem na to, aby podróżować w czasie, ale taką na razie, no, można powiedzieć, że wręcz ciekawostką niż realnym projektem inżynierskim. Bardziej praktyczne, tak daleko idące, jak te rzeczy są na przykład w kategoriach praktycznych, nie ma też naukowego, w tej chwili naukowego mówię, ponieważ fizyka się cały czas rozwija i jeśli może nie wiemy, jak ta fizyka jest chociażby za naszym Układem Słonecznym, planetarnym, może są zupełnie inne zasady fizyki. To zmusza nas do myślenia, bo wszystko, co nie jest zabronione, jest możliwe, moi drodzy. Więc nie chodzi tutaj o to, że podróże w czasie muszą odbywać się wszędzie przez cały czas, ale można, bo wiadomo, że wszechświat jest tak rozległy, że powinien zdarzać się przynajmniej od czasu do czasu taka możliwość. Może jest zatem jakaś super zaawansowana cywilizacja w innej galaktyce i może ona wie, jak zbudować działające wehikuł czasu. A może wie, jak zbudować zamknięte krzywe czasopodobne. Może nawet wie, jak znaleźć takie naturalne krzywe w pewnych rzadkich warunkach, czego my nie wiemy. Skoro wiemy, że takie rzeczy istnieją teoretycznie, więc na naszym poziomie wiedzy wiemy tyle, ile wiemy. Pojawiają się oczywiście problemy inżynieryjne, problemy logiczne. Nasze prawa fizyki dochodzą do pewnych też paradoksów. Niektóre z nich wydają się nielogiczne. Trudno je sobie wyobrazić, aby mogły się kiedykolwiek spełnić, by mogły kiedykolwiek wystąpić. Ale jeśli nie mogą, to co je w tej chwili powstrzymuje? No właśnie, co je powstrzymuje? Takie myśli skłoniły Stephena Hawkinga, który zawsze sceptycznie podchodził do idei podróży w czasie, w przeszłość, do sformułowania przypuszczenia o takiej ochronie chronologii. Poglądu, że jakieś jeszcze nieznane prawo fizyki zapobiega występowaniu zamkniętych krzywych przypominających czas,
ale to przypuszczenie jest tylko przypuszczeniem, dopóki nie zostanie poparte twardymi dowodami, możemy dojść tylko do jednego wniosku. Do jakiego? Że podróże w czasie są możliwe. Oczywiście możemy być sceptycznie nastawieni do możliwości podróży w czasie, w przeszłość. No nie dlatego, żeby nam przeszkadzały tutaj jakieś rozważania logiczne, bo o tym już mówiliśmy wcześniej, że te cząsteczki nie mogą nic zmienić. Gdybyśmy nawet się przenieśli, to tutaj droga jest zamknięta. W 2009 roku, może przypadkowo, może nie, wymyślono pewien zabawny sposób sprawdzenia pewnego przypuszczenia właśnie czasoprzestrzennego. Hawking zorganizował przyjęcie z szampanem. Oczywiście było to nawet pokazywane w programie Discovery Channel, ale reklamował je dopiero po tym, jak się wydarzyło. Jego rozumowanie było takie, że jeśli wehikuły czasu w końcu staną się praktyczne, ktoś w przyszłości może przeczytać o przyjęciu i wrócić, by na nie uczestniczyć. No ale nikt tego nie zrobił. Hawking przesiedział cały wieczór sam. To oczywiście nie dowodzi, że podróżowanie w czasie jest niemożliwe, ale sugeruje, że nigdy, chociaż tutaj użyłem może złego słowa, bo nigdy to też nie jest dobre. Ale załóżmy, że nigdy nie stanie się to zjawiskiem powszechnym na Ziemi. Jeśli nie powszechnym, no to być może tylko jakimś dla wybranych. Chwilka przerwy. Tak, a na koniec zostawiłem sobie taką wisienkę na torcie, moi drodzy, taką perełkę, można powiedzieć. Bo skąd się w ogóle wzięły te podróże w czasie i te nasze pomysły? Być może z powodu tego związku między przestrzenią a czasem, tego, że możemy doświadczać czasu na różne sposoby i tej chęci podróży, naszej chęci podróży ludzkiej takiej, korzenie tych podróży w czasie są wczesne, bardzo wczesne. Jeden z pierwszych znanych przykładów podróży w czasie pojawia się, na pewno tutaj znacie, Mahabharacie, starożytnym sanskrycie, poemacie epickim skomponowanym około 400 roku przed naszą erą. W Mahabharacie jest opowieść o królu Kakudmi, który żył miliony, miliony lat temu i szukał odpowiedniego męża dla swojej pięknej, wspaniałej córki Revati. Oboje udają się do domu Boga Stwórcy Bramy, aby poprosić o radę. Ale będąc na rezydencji Bramy, muszą czekać, aż Bóg wysłucha 20-minutowej pieśni, po której Brama wyjaśnia, że czas płynie inaczej w niebie i inaczej na ziemi. Okazało się, że minęło 116 milionów lat według tego, co jest napisane w tej księdze, a więc wszyscy, których Kakudmi i Revati kiedykolwiek znali, w tym członkowie rodziny i potencjalni zalotnicy, już nie żyli. Po tym szoku, który przeżyli Kakudmi i Revati, historia kończy się nieco, szczęśliwym zakończeniem. Gdy Revati zostaje zaręczona z Balaramą, bratem, bliźniakiem bóstwa Krishny. Takie oto legendy, ale to nie tylko jest legenda z Indii, bo takie historie o przeskokach w czasie są szeroko rozpowszechnione na całym świecie. Chociażby możemy tutaj powołać się na bliskowschodnią opowieść z pierwszego wieku przed naszą erą
o żydowskim cudotwórcy, który śpi sobie smacznie pod nowo zasadzonym drzewem chleba świętojańskiego i nagle budzi się 70 lat później, by odkryć, że to już dojrzało i ma piękne, dorodne owoce. Ile czasu zajmuje mu wyprodukowanie tego pierwszego zbioru? No 70 lat, ale on tylko spał. Inny przykład można znaleźć w japońskiej bajce z VII wieku o rybaku o imieniu Urashima Taro, który podróżuje do podwodnego pałacu i tam zakochuje się w niesamowicie pięknej księżniczce. Taro odkrywa, że po powrocie do domu minęło 1000 lat. Ale to także jeszcze epoka nowożytna, moi drodzy. Już tak na zakończenie, we wczesnej epoce nowożytnej w roku 1700 i 1800 podróże w czasie w wersji snu stały się bardzo popularne. Przykładem tego jest na przykład klasyczna opowieść o Ripie van Winklu, a także książki takie jak powieść Edwarda Bellarniego Patrząc wstecz, w której mężczyzna budzi się w roku 2000. No i oczywiście powieści Herberta George'a Wellsa. Człowiek, który drzemie przez wieki i budzi się w całkowicie odmienionym Londynie. To przebudzenie snu. A więc co? Science fiction czy fakt? Czy podróże w czasie są możliwe? Może następny program nam na to odpowie. Starałem się dzisiaj tak opowiedzieć Państwu co nieco o tych podróżach w czasie. Na tyle, ile mogłem wyjaśnić.

Tak, moi drodzy, zaczynamy dzisiejszą motokuropatwę. Tematem dzisiejszego piątkowego naszego spotkania będą silniki. Czyli taki temat roboczy od silników dwusuwowych po potężne silniki rzędowe, czy też w układzie V. Chociaż motoryzacja przechodzi ostatnio rewolucyjne zmiany, no takie wieści o rychłej śmierci silników spalinowych są oczywiście mocno przesadzone. Na razie wciąż napędzają one zdecydowaną większość samochodów jeżdżących po naszych drogach, po drogach całego świata i minie jeszcze wiele wiosen, lat, zanim zupełnie przestaniemy słyszeć ich charakterystyczny warkot. Jednak spalinowy silnik tłokowy niejedno ma imię i nie tylko tłokowe. Przedstawiamy zatem dzisiaj najpopularniejsze rozwiązania i ich rodzaje. Taka podstawowa wiedza jest następująca. Silniki spalinowe to konstrukcje, których zasadniczym zadaniem jest zamiana energii cieplnej powstałej wskutek spalania paliwa na pracę mechaniczną. Możemy podzielić je na trzy typy: silniki tłokowe, silniki turbinowe i silniki odrzutowe. Do napędu samochodów wykorzystuje się przede wszystkim te pierwsze i to dzisiaj nimi się właśnie zajmiemy. Silniki turbinowe były też wykorzystywane w samochodach testowych, ale no na razie ta technologia się nie przyjęła ze względu na chociażby zbyt duże zużycie paliwa. Jak sama nazwa wskazuje, kluczowym elementem silnika tłokowego jest ruchoma część komory cylindra, czyli tłok. Tłoki nie występują samotnie, choć mogą być silniki jednocylindrowe, tylko że w samochodach są bardzo, bardzo rzadko stosowane. W zależności od liczby cylindrów jest ich kilka lub nawet kilkanaście. Zasadniczo im więcej tych zespołów, czyli tłok cylinder, tym praca silnika staje się równiejsza, drgania są lepiej tłumione, dźwięk jest jakby szlachetniejszy, silnik ma wyższą kulturę pracy. Z kolei im większa pojemność cylindrów, tym większy potencjał dynamiczny silnika, ale jednocześnie wzrasta zużycie paliwa. Kryteria podziału silników tłokowych są także wielorakie. Najważniejszy, uwzględniający sposób zapłonu mieszanki paliwowej, jej rodzaj dostarczanego paliwa, to podział na silniki z zapłonem iskrowym, czyli tak zwane silniki ZI, czyli silniki benzynowe, i silniki z zapłonem samoczynnym ZS, czyli tak zwane diesle. Ze względu na cykl pracy możemy wyróżnić silniki czterosuwowe oraz dwusuwowe. Konstrukcyjnie kluczowy jest także podział uwzględniający układ cylindrów. Wyróżniamy wtedy m.in. silniki rzędowe, widlaste, przeciwsobne, czyli tak zwane boksery. Kiedyś były używane w niektórych pojazdach silniki typu lotniczego, czyli tak zwane silniki gwiazdowe. Biorąc zaś pod uwagę sposób pracy elementu roboczego, możemy, a w zasadzie warto wspomnieć o silniku z tłokiem obrotowym, czyli tak zwanym silnikiem wankra. Silniki różnią się także sposobem chłodzenia. Może być on pośredni, czyli z wykorzystaniem cieczy, lub bezpośredni, tutaj coraz mniej popularny, czyli po prostu silniki chłodzone powietrzem. W klasycznym silniku spalinowym tłok porusza się ruchem posuwisto-zwrotnym w wyniku powstawania wysokiego ciśnienia w cylindrze podczas spalania mieszanki paliwowej. Kształt tłoka jest idealnie dopasowany do kształtu cylindra, a jego ruch zachodzi w poziomie zależnym od ułożenia cylindra, o czym opowiem troszeczkę dalej. Tłok, z reguły wykonany ze stopu aluminiowo-krzemowego, jest połączony za pomocą sworznia z korbowodem, który przenosi pracę tłoka na wał korbowy, potem na koło zamachowe, skrzynie biegów i w ostateczności na koła pojazdu. Ruch tłoka w zakresie pomiędzy jego maksymalnymi, tak zwanymi martwymi położeniami,
nazywamy SUV-em. Ale nie samochodem SUV-em, tylko SUV pracy silnika. A jeden cykl pracy składający się z czterech faz, czyli ssania, sprężania, pracy i wydechu, może odbywać się w czasie czterech albo dwóch SUV-ów. No stąd mamy silniki czterosuwowe i dwusuwowe. I stąd wynika jeden właśnie ze wspomnianych wyżej podziałów silników na silniki cztero i dwusuwowe. Każda faza pracy silnika bierze nazwę od odpowiedniego procesu zachodzącego w komorze spalania, czyli przestrzeni ograniczonej górną powierzchnią tłoka, ścianami cylindra i na górze głowicą. Czyli mamy, tak jak wspomniałem, ssanie, zasysana jest mieszanka paliwowo-powietrzna, tłok opada w dół, przesuwa się w dół cylindra, zasysa, później jest sprężanie, tłok tą mieszankę spręża, przesuwając się do góry. Mamy pracę, tam na górze przy maksymalnym sprężeniu następuje iskra elektryczna, praca, czyli ta mieszanka wybucha, tłok obniża się znowu na dół i wydech, czyli mamy już ten proces spalania. Po procesie spalania spalone gazy są usuwane na zewnątrz cylindra i proces się powtarza. W silniku czterosuwowym w czasie suwu ssania tłok porusza się w dół, powstaje podciśnienie, a przez otwarty zawór dolotowy dostaje się mieszanka paliwowo-powietrzna lub powietrze. Następnie dochodzi do zamknięcia zaworu dolotowego, a tłok zaczyna poruszać się do góry. Rozpoczyna się suw sprężania, podczas którego mieszanka zostaje sprężona, czyli tak ściśnięta. Tuż przed osiągnięciem przez tłok górnego martwego położenia i przy najwyższym możliwym do osiągnięcia ciśnieniu następuje zapłon mieszalki przy udziale iskry lub samoczyny w silnikach diesla, a wybuch odpycha tłok w dół, rozpoczynając suw pracy. Ruch posuwisto-zwrotny tłoka zostaje zamieniony na ruch obrotowy wału korbowego, który wytwarza moment obrotowy. Uzyskujemy w ten sposób energię zdolną poruszyć nasz samochód. Jak wiadomo, każdemu spalaniu i eksplozji towarzyszy dym. W naszym przypadku część mieszanki paliwowej zmienia się w spaliny, których trzeba się pozbyć. Dzieje się to podczas suwu wydechu właśnie tuż przed osiągnięciem przez tłok dolnego martwego punktu. Następuje otwarcie zaworu wydechowego, a poruszający się w górę tłok wypycha spaliny z cylindra. Następnie tłok cofa się i cały cykl się powtarza. To silniki czterosuwowe. Silnik dwusuwowy to taka sprytna konstrukcja, w której tłok wykonuje tylko dwa suwy pracy na wszystkie fazy pracy silnika. Jest to możliwe dzięki temu, że procesy zasysania mieszanki i usuwania spalin odbywają się z wykorzystaniem zmian ciśnienia w cylindrze i nie wymagają osobnych ruchów tłoka, który notabene pełni jednocześnie funkcję zaworów. Cylinder dwusuwu prócz kanału ssawnego, czyli ssącego i wydechowego, ma dodatkowo kanał przelotowy, tak zwany międzykomorowy. Kanał ten pełni dwojaką funkcję. Podczas pierwszej fazy suwu sprężania do komory roboczej cylindra przedostaje się mieszanka paliwowo-powietrzna, uprzednio zgromadzona w przestrzeni korbowej silnika, której zadaniem jest przepłukanie komory i jednocześnie wypchnięcie z niej spalin poprzez kanał wylotowy. Tego w silnikach czterosuwowych nie ma. Komora korbowa nie uczestniczy tam w ogóle w spalaniu. Tutaj tak. Poruszający się dalej do góry tłok w końcu ustawia się w taki sposób, że zamyka kanał wydechowy i międzykomorowy, ale otwiera znajdujący się niżej kanał ssawny, przez który do przestrzeni korbowej silnika napływa świeża porcja mieszanki paliwowo-powietrznej. Potem mamy zapłon i suw pracy, w czasie którego tłok silnika, poruszając się w dół, odsłania kanały przelotowy i wydechowy. Potem znowu tłok rusza do góry, dzięki czemu ponownie mamy fazę przepłukiwania komory roboczej i wypchnięcia spalin. Pierwsze silniki dwusuwowe pojawiły się jeszcze przed II wojną światową, głównie za sprawą
niemieckiej firmy DKW. Ale szczyt ich popularności przypada na lata 50. i 60. XX wieku. Bardzo popularne były m.in. w Japonii, gdzie z powodzeniem napędzały tamtejsze samochody. Najdłużej, bo aż do lat 80. stosowano je w Polsce i w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Czyli samochody chociażby Syrena, czy też Wartburg, Trabant. Główną zaletą takich jednostek była prosta konstrukcja, brak rozrządu, zaworów, miski olejowej, a co za tym idzie, łatwość napraw. Ale takie silniki dwusuwowe były stosowane także chociażby właśnie w samochodach DKW, Auto Union, również szwedzki Saab korzystał z silników dwusuwowych na początku. Silniki te mają także większą moc w porównaniu do silników czterosuwowych o tej samej pojemności skokowej i są dużo lżejsze, bo nie ma zaworów, nie ma rozrządu, prosta konstrukcja. Jednak lista wad jest jednak dłuższa, należą do nich m.in. znacznie krótsze przebiegi między naprawami, niższa sprawność wynikająca chociażby z potrzeby przepłukiwania mieszanką, co zwiększa straty paliwa, konieczność dolewania oleju do paliwa, aby uchronić silnik przed zatarciem, ponieważ stosuje się tutaj łożyska kulkowe, jeśli chodzi o wał i są one smarowane mgłą, tą olejem rozpuszczonym w mieszance. Konieczność dolewania oleju, to już mówiłem. Niska kultura pracy, wspomniany już drażniący zapach spalin, a gwoździem do trumny dwusuwu w samochodach były coraz bardziej wyśrubowane niestety normy czystości spalin. Silniki czterosuwowe, mimo że znacznie bardziej skomplikowane konstrukcyjnie od dwusuwowych, dały producentom samochodów większe możliwości rozwijania nowoczesnych napędów. Chwilka przerwy. Chris Cornell, You Know My Name, to temat z filmu Casino Royale. A my wracamy do naszego programu. Iskra i samozapłon. Co lepsze? Czy silniki benzynowe, czy silniki diesla? To rozróżnienie jest przywoływane najczęściej. Podstawowa różnica pomiędzy nimi wynika z zastosowania innego paliwa, czyli benzyny albo oleju napędowego. Choć oba to pochodne ropy naftowej. I tutaj rodzaj paliwa nie jest oczywiście żadnym widzimisię konstruktorów, ale pozostaje zdeterminowane przez sposób zapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej, który w dieslu i w benzynie jest zupełnie inny. Pierwszy silnik benzynowy o zapłonie iskrowym skonstruował w 1876 roku niemiecki wynalazca Nikolaus Otto. Ogólna zasada działania takiego silnika jest bardzo prosta i w zasadzie nie zmieniła się do dzisiaj, o czym już mówiliśmy. Zapłon sprężonej mieszanki realizowany jest za sprawą iskry wywoływanej pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej przez impuls elektryczny. Za dostarczenie prądu odpowiada oczywiście układ zapłonowy. Działanie silników o zapłonie samoczynnym, czyli silników diesla, jest zdecydowanie bardziej skomplikowane. Dlaczego zatem skonstruowany w 1892 roku przez niemieckiego inżyniera Rudolfa Diesla silnik notabene na podstawie wcześniejszego patentu opracowanego przez naszego rodaka Jana Nadrowskiego, który po prostu nie miał pieniędzy, żeby wydrożyć ten patent, a tak mielibyśmy silniki Nadrowskiego, stał się konstrukcją konkurencyjną dla silnika benzynowego. Już sam inżynier Otto stwierdził, że sprawność silników rośnie wraz ze wzrostem stopnia sprężenia. Mieszankę paliwa i powietrza, którą możemy zapalić przy pomocy iskry, jesteśmy w stanie sprężyć tylko do pewnego, niestety dość niskiego stopnia, bo inaczej szybko nastąpi samozapłon. Marnuje się w ten sposób sporo energii. Pomysł Nadrowskiego i diesla był taki, żeby sprężać samo powietrze, a gdy tłok osiągnie niemal górny martwy punkt, pod bardzo wysokim ciśnieniem wtrysnąć porcję paliwa.
Nie mogła być tu jednak benzyna, ale paliwo o zdecydowanie wyższej temperaturze samozapłonu, które tak jakby pozwoli wykorzystywać potencjał wysokiego ciśnienia. I dlatego do baku diesli wlewa się olej napędowy. Stopień sprężenia w silnikach diesla mieści się zazwyczaj w przedziale od 16 do 25, podczas gdy we współczesnych benzyniakach zwykle od 9 do 12. I dlatego te pierwsze nazywane są silnikami wysokoprężnymi. Diesel ma dużo wyższą sprawność, wyższy moment obrotowy, mniej pali, a przed laty był niemal bezawaryjny. Ostatnio jednak szara przychyliła się w stronę benzyniaków, ponieważ rosnące wymagania ekologiczne sprawiły, że diesle stały się bardziej skomplikowane i podatne na poważne usterki. Dlatego więc mimo tylu przewag silnik wysokoprężny nie odesłał jeszcze silnika iskrowego do lamusa. A dlaczego? Ano dlatego, że silnik benzynowy miał i ma nadal wiele atutów. Łatwy rozruch bez względu na porę roku, łatwość uzyskania wysokich obrotów, większa moc, liniowość momentu obrotowego, dość prostą konstrukcję układu zasilania, wspomnianą wyżej awaryjność, niższą, wyższą kulturę pracy, jak wiadomo, diesle charakterystycznie i głośno terkoczą. Inżynierowie od dawna starali się również odnaleźć jeden ze świętych grali motoryzacji, czyli skonstruować, w cudzysłowie oczywiście mówię święty grali, czyli skonstruować silnik, który połączy pozytywne cechy obu najpopularniejszych silników, choć dotychczasowe efekty okazały się mizerne, kolejne próby są nadal podejmowane, a najnowszą konstrukcją tego typu silnika jest silnik Skyactiv X Mazdy chociażby. Zastosowano w nim nowatorską technikę, zapłon samoczynny sprężonej mieszanki sterowany iskrą. Czy to działa? Opinie są niejednoznaczne. Skyactiv X pracuje bardzo kulturalnie, pali niewiele, ale niestety nie osiąga dynamiki obiecywanej przez inżynierów Mazdy. A teraz inna sprawa, czyli rzędowe, widlaste, boksery czy obrotowe. Jednym z najistotniejszych kryteriów podziału silników tłokowych jest rozróżnienie uwzględniające liczbę i układ cylindrów. Wystarczy zerknąć na katalogi producentów. W specyfikacjach aut znajdziemy takie określenia jak silniki R4, V6, R6, V8, V12. Niektórzy chwalą się bokserami. Wśród aut używanych można także znaleźć tajemnicze wankle, silniki, no nawet 16-cylindrowe. Dlaczego konstruktorzy silników nie trzymają się jednego sprawdzonego rozwiązania, ale od lat w tak zróżnicowany sposób układają cylindry, dodatkowo żonglując ich liczbą? Wyzwaniem zawsze było odpowiednie wyrównoważenie silnika tłokowego. Niestety ruch posuwisto-zwrotny tłoków i taki sam ruch korbowodów w przeciwnej płaszczyźnie generują spore, wyraźnie odczuwalne wibracje. Zresztą taką cechą każdego silnika czterosuwowego jest tendencja do nierównej pracy, spowodowana różną szybkością suwów w zależności od fazy pracy. Oddzielna kwestia to oczywiście odpowiednie dopasowanie silnika do modelu samochodu i jego przeznaczenia. Inne wymagania są stawiane wobec małego silnika auta miejskiego, a inne wobec mocnej jednostki sportowej. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest tak zwany silnik rzędowy, w którym tłoki są ustawione w jednym rzędzie i poruszają się pionowo. Trzycylindrowy silnik rzędowy oznaczamy wtedy symbolem R3, czterocylindrowy R4, sześciocylindrowy R6, pięciocylindrowy R5. Te ostatnie R6 to przedostatnie. Są prawie w pełni wyrównoważone i pod względem kultury pracy to jedno z najlepszych rozwiązań. Niestety, rzadko się je stosuje, głównie ze względu na fakt, że takie silniki są po prostu długie i trudne do zamontowania we współczesnych autach. Jednym z nielicznych producentów, który wciąż ma takie jednostki w ofercie, jest na przykład BMW.
Z rzadka można jeszcze trafić na silniki pięciocylindrowe R5, choć to także bardzo dobre silniki, brzmią rasowo, imponują osiągami i są mało awaryjne. I tu przyznam, że taki silnik właśnie w samochodzie mam, R5, rzeczywiście znakomity silnik, z tym, że ten w moim akurat ma dodatkowy wałek wyrównoważający, który napędzany jest łańcuszkiem od wału korbowego i obraca się w przeciwnym kierunku do ruchu wału korbowego, stabilizując go, wyrównując jego pracę. To właśnie dlatego ten wałek wyważający jest, bo nieco trudniej je wyrównoważyć niż R4 i R6. Trudniej zmieścić poprzecznie w komorze silnika, a zbyt duża pojemność, zazwyczaj około 2,5 litra, to rzeczywiście tak jest, przekłada się na wyższe spalanie, przez co trafiają na czarną listę ekologów niestety. Na rynku dominują silniki rzędowe z 4 cylindrami, chociaż ostatnio coraz częściej wypierane są przez 3 cylindrowce, szczególnie wśród aut miejskich i kompaktowych. Jednak kultura pracy silników 3-cylindrowych jest stosunkowo niska, ale łatwiej spełniają one wyśrubowane normy związane z ekologią, zaś wyposażone w turbosprzężarki zapewniają wystarczającą dynamikę. A to, że najprawdopodobniej większość z nich nie grzeszy trwałością, takie czasy. Takie czasy. Na szczęście nadal produkuje się auta spalinowe, które mają imponować osiągami i dynamiką, a w takich przypadkach bez dużej liczby pojemnych silników trudno się obejść. Trudno jednak wyobrazić sobie silnik z 8 lub 12 tak zwanymi garami w rzędzie, chociaż takie silniki produkowano chociażby

skomplikowanego rozrządu czy osobnych kolektorów wylotowych dla każdego rzędu cylindrów. Istnieje także hybryda obu rozwiązań, czyli tak zwany silnik widlastorzędowy, typ VR to się mówi. To w zasadzie silnik widlasty, ale o małym kącie rozwidlenia od 10 do 22 stopni, dzięki czemu wystarcza mu tylko jedna głowica i można go umieścić poprzecznie w aucie z przednim napędem. To bardzo rzadko spotykany silnik. Kiedyś stosował go na przykład koncern Volkswagena w modelach Passat, Golf i Corrado. Ciekawą konstrukcją są silniki przeciwsobne, czyli tak zwane boksery, najczęściej spotykane w autach Subaru i Porsche, a dawniej były stosowane także w Alfa Romeo, Lanciach, Citroenach, czy chociażby w popularnym Volkswagenie Garbusie czy Citroenie 2CV. W układzie tym tłoki pracują parami, wykonują ruch dokładnie w przeciwne strony. Przypomina się to tak zwane boksowanie, stąd nazwa bokser, a płaszczyzny, w których poruszają się, rozchylone są o 180 stopni na tym samym poziomie, co umieszczony centralnie wał korbowy. Siły bezwładności boksującej się pary tłoków samoistnie się równoważą, dzięki czemu układ korbowo-tłokowy pracuje bardzo równo, przekazuje mało drgań, a opory w każdym razie w zakresie obrotów są niewielkie, co pozytywnie wpływa na dynamikę takiego silnika. Boksery są sztywne, lekkie, bo kadłub jest z reguły z aluminium, brak dodatkowych elementów wyważających, zajmują mało miejsca, są płaskie, co pozwala zainstalować się w jak najniższej komorze silnika. Pozytywnie wpływają one na rozkład masy i stabilność auta. Silnik przeciwsobny wyróżnia się także oryginalnym brzmieniem. No nie ma jednak oczywiście róży bez kolców, bo boksery szczelnie wypełniają przestrzeń między podłużnicami. Niemal każda czynność serwisowa jest bardzo skomplikowana. Dodatkowo głowica, wałek rozrządu, uszczelki i uszczelniacze są zdublowane, a łańcuchy lub paski rozrządu są długie, co wymaga zastosowania wielu rolek. Chwilka przerwy. To Sheryl Crow i kolejny utwór z filmu Jutro nie umiera nigdy. Temat z filmu z Jamesem Bondem. Jest jeszcze jeden diametralnie odmienny od reszty rodzaj silnika, silnik Wankla. Wymyślił go niemiecki konstruktor Felix Wankel już w 1929 roku, ale pierwszy prototyp powstał dopiero 28 lat później. Zasada działania Wankla jest genialna w swojej prostocie. W silniku tym pojedynczy tłok, czyli tak zwany rotor w kształcie trójkąta o zaokrąglonych, zaoblonych bokach, nie wykonuje ruchu posuwisto-zwrotnego lub boksującego, ale obraca się ruchem wirowym. W pojedynczym eliptycznym cylindrze pod wpływem ciśnienia gazów powstałych w procesie spalania mieszanki paliwowo-powietrznej. Zewnętrzna powierzchnia tego rotora jest wyposażona we wgłębienie, które ze ściankami cylindra tworzy komorę spalania. Rotor od środka ma nacięte uzębienie, które współpracuje z kołem zębatym osadzonym na wale w korpusie silnika. W czasie jednego obrotu wału silnik wykonuje aż 4 cykle pracy. Ssanie, sprężanie, pracę oraz wydech. Wszystkie te procesy dzielą się w komorach tworzonych w trakcie obrotu rotora. Na każdy obrót rotora, wał mimośrodowy obraca się 3 razy. Taka konstrukcja sprawia, że silnik osiąga bardzo duże prędkości obrotowe, od 9 do 10 tysięcy obrotów na minutę, zatem cechuje się wysoką sprawnością mechaniczną. No, mamy też inne zalety. Silniki Wankla składają się z minimalnej ilości elementów, są bardzo lekkie, pracują cicho, ponieważ nie mają hałaśliwych zaworów, a jednocześnie wytwarzają absolutnie niepodrabialny sportowy dźwięk. Są świetnie wyważone i pozwalają osiągnąć niespotykany w innych konstrukcjach poziom kultury pracy. Niestety mają także kilka poważnych wad, wymagają rozbudowanego układu chłodzenia,

ich cechą charakterystyczną wynikającą z konstrukcji jest tak zwane branie oleju. Problemem pozostaje skuteczne uszczelnienie pomiędzy tłukiem a cylindrem, szybko się zużywające, no i silniki wymagają praktycznie dzięki temu co 100 tysięcy kilometrów generalnego remontu. Są również bardzo paliwożerne. Wankle najdłużej i z największą determinacją stosowała Mazda. Dawniej można było je spotkać również w samochodach NSU, a także w słynnym prototypie Mercedesa C111. No i ostatnią linią podziału silników, którą dzisiaj omówimy krótko, w której chciałem wspomnieć, jest ich sposób chłodzenia. Sprawność silników samochodowych jest mało imponująca. Maksymalnie sięga około 45%, a zwykle pozostaje dużo niższa. Co się dzieje z resztą energii, albo prościej, z wytworzonym ciepłem? Częściowo ucieka wraz ze spalinami, ale około 1/3 jest odprowadzane przez układ chłodzenia. Najczęściej stosuje się dwa systemy. Pośredni, czyli z wykorzystaniem cieczy, lub bezpośredni, w którym kluczową rolę odgrywa powietrze. Zadaniem, tak czy inaczej, obu układów jest nie tyle wyłącznie chłodzenie, co utrzymanie najbardziej optymalnej temperatury pracy silnika. W układzie bezpośrednim powietrze owiewa rozgrzany silnik, a konkretnie cylindry i głowice, obniżając jego temperaturę. Tak były niegdyś chłodzone silniki zarówno Porsche 911, Garbusa, czy chociażby naszego Malucha, czyli Fiata 126P. Układ tego rodzaju jest dość prosty, nie ma elementów, które są niezbędne przy wykorzystywaniu cieczy w rodzaju chłodnicy czy pompy wody i dość niezawodny. Niezbędne staje się za to odpowiednio gęste użebrowanie silnika, głowicy szczególnie. Zwykle stosuje się także wloty do karoserii kierującej strumień powietrza na najbardziej nagrzewające się elementy, a niejednokrotnie montuje dodatkowe dmuchawy. Układ bezpośredni sprawia, że silnik szybko się nagrzewa, a co za tym idzie, wolniej zużywają się niektóre jego elementy. Pozostaje jednak niemal bezobsługowy. Chłodzenie nie jest jednak tak skuteczne jak za pomocą cieczy. Temperatury obiegu są wyższe, co sprzyja występowaniu spalania stukowego. Większe są także wahania temperatury samego silnika. Aby temu zapobiec, ustawia się niski stopień sprężania, przez co wydajność takich silników staje się ograniczona. Zresztą silniki tak zwane powietrzne są też głośne. Dzisiaj obecnie najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest układ pośredni, czyli nazywany tak, ponieważ ciecz jest pośrednikiem między silnikiem oddającym ciepło a powietrzem, które ją składza w chłodnicy naturalnie albo dodatkowo w sposób wymuszony wentylatorem. W pośrednim układzie chłodzenia stosuje się dwa obiegi, mały i duży, ze sporą liczbą podzespołów. To chociażby chłodnica, termostat, wentylator, czujniki temperatury, pompa wody, zbiornik wyrównawczy, nagrzewnica. Dodatkowo w bloku silnika w pobliżu najbardziej nagrzewających się części wydrążone są kanaliki, którymi krąży ciecz chłodząca. Wydajność silników chłodzonych cieczą jest wyższa niż chłodzonych powietrzem i pracują one dużo ciszej. Łatwiej jednak w nich o usterki ze względu na skomplikowanie układu, no i chociażby wycieki cieczy chłodzącej.

I kolejna nasza poniedziałkowa analogowa kłopotwa. Będziemy dziś kontynuować temat zaczęty tydzień temu i kilka tygodni temu. Tak rozpatrujemy, rozgryzamy ten temat obiektów latających, które powstawały m.in. w III Rzeszy. Ostatnio zajmowaliśmy się dość tajemniczymi pojazdami, które no nie wiadomo, czy tak naprawdę ujrzały światło dzienne, choć wielu świadków twierdzi, że tak. Mówiliśmy tutaj o pojazdach typu Haunebu, Vril, a dzisiaj prace dość może konwencjonalne w pewnym sensie, ale prowadzone były nad obiektami latającymi o kształcie dysku. One oczywiście nie ograniczały się tylko do tych opisanych tydzień temu. Nie chodziło w nich również o wykorzystanie wyłącznie napędu grawitacyjnego. Te ostatnie prezentowały niższy poziom techniki w dużej mierze zupełnie konwencjonalnej. Być może miały one stanowić swego rodzaju stadium przejściowe. I o tym dzisiaj porozmawiamy. Taki nurt podstawowy tutaj się rysuje, wymagający całkiem oddzielnego potraktowania. I to właśnie zrobię dzisiaj. Chodzi o realizację koncepcji i odkryć mało znanego austriackiego samouka i wynalazcy Wiktora Schaubergera. Prace te do dnia dzisiejszego nie doczekały się wyczerpującego opracowania, chociaż bez wątpienia są bardzo interesujące i wartościowe. Interesujące tym bardziej, że były dziełem człowieka pozbawionego jakiegokolwiek przygotowania naukowego. Pomimo wypracowania swoistego i często niezrozumiałego języka, Schauberger zdołał wpłynąć na wiele wykształconych umysłów tylko dzięki skuteczności swych przedsięwzięć. Bez wątpienia był on osobą obdarzoną niezwykłym wprost darem obserwacji zjawisk naturalnych, który to dar stał się podstawą wszystkich późniejszych jego odkryć. Funkcja, jaką Wiktor Schauberger objął w dziewiczych lasach księcia Schaumburg-Lippe koło Bernerau, była nie tylko spełnieniem jego marzeń z młodych lat, ale stworzyła mu także idealne warunki do prowadzenia pracy badawczej. Jego pierwszą, naprawdę ciekawą obserwacją było zauważenie dużego związku pomiędzy różnymi właściwościami wody a jej temperaturą. Uważał on, że woda osiąga najwyższą jakość w temperaturze plus 4 stopni. I bardzo dobrze uważał, przy braku światła słonecznego, które osłabia jej energię. Jednym z powodów tego było intrygujące zdarzenie zaobserwowane przez niego na górskim zboczu. Znajdowało się tam osłonięte kamienną konstrukcją źródło. Istniało ono od wieków, zasilając pobliski strumień. Pewnego jednak dnia kamienną osłonę zdemontowano, przez co samo źródło znalazło się w miejscu silnie nasłonecznionym. Nie było ono małe, a jednak, ku zaskoczeniu wszystkich leśników, wkrótce potem całkowicie wyschło. Wzbudziło to długie dyskusje, aż w końcu ktoś zaproponował, aby kamienną osłonę odbudować. Tak też uczyniono, przywracając jednocześnie tym tajemniczym sposobem źródło do życia. Schauberger zaobserwował także, że woda w temperaturze bliskiej plus 4 stopni posiadała największą siłę wyporu, która wzrastała jeszcze bardziej w noc. Źródłem ciekawych spostrzeżeń były również obserwacje zachowania pstrągów w górskich strumieniach. Schaubergera fascynowała m.in. zdolność tych ryb do niemal nieruchomego stania przez prawie nieokreślony czas w najsilniejszym nawet prądzie, a wystraszone wolały one czmychnąć niczym błyskawice w górę nurtu, niż pozwolić się znieść w dół. I robiły to niemalże bez wysiłku.
instynktownie potrafiły zmierzać w stronę źródła. Schauberger, podejrzewając, że wiąże się to z niższą temperaturą wody w tym miejscu i najwyższą energią zarazem, postanowił przeprowadzić pewien eksperyment. Pół kilometra powyżej, od miejsca, gdzie zwykle przebywały nieruchome pstrągi, wylał on przy pomocy innych leśników około 100 litrów nieco podgrzanej wody. 100 litrów w porównaniu z ilością wody zawartą na odcinku pół kilometra wydawało się znikomą wartością. Odległość była na tyle duża, że temperatura powinna się tak czy inaczej niemalże wyrównać. Natężenie przepływu wynosiło zresztą wiele ton na sekundę. A jednak ryby wyraźnie zareagowały. Wydawały się poruszone, z wyraźnym trudem utrzymywały pierwotne pozycje, aż w końcu spłynęły z prądem, by wrócić później w to samo miejsce. Eksperyment ten powtarzano zawsze z takim samym rezultatem. Upewniło to Schaubergera, że jest na właściwym tropie. Po tej przyszły następne intrygujące obserwacje, ale za chwileczkę oddamy głos, a raczej może pióro samemu autorowi. Ale najpierw chwilka przerwy. A zatem oddajmy głos samemu autorowi. Siedziałem pewnej wiosennej nocy koło wodospadu, mając nadzieję na przyłapanie groźnego wodnego kłusownika. To, co się wydarzyło później, działo się tak szybko, że z trudem mogłem zdać sobie z tego sprawę. W świetle księżyca, padającym bezpośrednio na krystalicznie czystą wodę, można było dostrzec najdrobniejsze ruchy ryb zgromadzonych w dużej ilości. Nagle pstrągi rozproszyły się we wszystkich kierunkach ze względu na pojawienie się wyjątkowo dużej ryby, która popłynęła bezpośrednio pod strumień wodospadu. Sprawiało to wrażenie, jakby chciała ona zakłócić spokój innych ryb. Tańcząc i kręcąc się pod spadającą wodą, spływała w tą i z powrotem. Wkrótce, zupełnie nagle, ten duży pstrąg zniknął w strumieniu wodospadu, połyskującym jak pływający i połyskujący metal. Widziałem go pływającego pod stożkowym strumieniem wody, kręcącego się w dzikim tańcu, czego powód nie był wtedy jeszcze dla mnie zupełnie jasny. Przerwał później ten ruch obrotowy i popłynął nieruchomo w górę, osiągając dolny łuk wodospadu. Obrócił się, wystrzelił i znalazł się na wysokości górnego łuku wodospadu. Tam w szybko płynącej wodzie zniknął, energicznie pracując ogonem. Głęboko zamyślony napełniłem swoją fajkę i zmierzając powrotem do domu, wypaliłem ją do końca. Często później widziałem jeszcze taką samą sekwencję zabawy pstrąga skaczącego przez wodospad. Po dziesiątkach podobnych obserwacji, niczym pereł umieszczanych kolejno na nici, byłem w stanie wyciągnąć pewne wnioski. Żaden naukowiec nie był jednak w stanie wyjaśnić mi tego zjawiska. Schauberger znał wtedy i uznał wtedy, że naturalny przepływ wody tworzy strumień energii poruszającym się w przeciwnym kierunku i to ona jest wykorzystywana przez płynącego pod górę pstrąga. Szuka on tego strumienia energii, czasami widzianego jako strumień światła i natrafiając na niego jest wciągany pod górę. Powyższy oryginalny przekład i nie mniej oryginalny wniosek są typowe dla stylu myślenia Schaubergera, stylu, który jednak doprowadził go w końcu do konkretnych sukcesów. Niemniej ciekawa jest kolejna z jego istotnych obserwacji, znowu pochodząca od samego autora. Pewnego razu przestałem wierzyć swym, ogólnie rzecz biorąc, spostrzegawczym oczom, widząc
niespodziewalnie jak kamień prawie wielkości głowy, zaczyna kręcić się w kółko, podobnie jak pstrąg przed przeskoczeniem przez wodospad. Kamień miał kształt jaja. Chwilę po tym znalazł się on na powierzchni wody, a w tym miejscu była kilkumetrowa głębia i bardzo szybko utworzyła się wokół niego warstewka lodu. W świetle księżyca w pełni wyglądał, jakby pływał po powierzchni wody. Potem drugi, trzeci i kolejne kamienie powtarzały te same ruchy. W końcu prawie wszystkie kamienie o kształcie jaja pojawiły się na powierzchni. Inne, o kształtach nieregularnych lub kanciaste, pozostawały na dnie i nie poruszały się. W tamtym czasie naturalnie nie miałem jeszcze koncepcji zakładającej jednoczesność pewnych zdarzeń, dających w efekcie wyjątkowy rodzaj ruchu. Ten ruch pokonuje jakby siłę grawitacji i pozwala kamieniom o regularnych kształtach na wypłynięcie na powierzchnię wody. W tym przypadku Schauberger zwrócił, być może po raz pierwszy, głębszą uwagę na pewną anomalię w stosunku do znanych dotychczas praw fizyki, przejawiającą się jednak na wiele sposobów i to doskonale znanych. Tak zresztą jest bardzo często. Sprawy te doczekały się już licznych analiz. Schauberger był bardzo blisko już zasadniczego nurtu, chociaż w tym przypadku zjawiska antygrawitacyjne, czyli rezonans spinowy, odgrywają rolę marginalną. Obserwowane efekty powodowane są głównie przez różnice gęstości wody, wywołane wirowaniem. To samo możemy zaobserwować po wrzuceniu do menzurki czy wąskiej szklanki jajka cięższego od wody, które po energicznym zamieszaniu, zawirowaniu wody wypłynie na powierzchnię. Podobne zjawisko odpowiada również m.in. za to, że cukier na dnie szklanki herbaty zbiera się w środku, chociaż pozornie, jako cięższy od wody, powinien pod wpływem siły odśrodkowej dążyć w kierunku obwodu. Tego rodzaju spostrzeżenia były charakterystyczne dla okresu życia Schaubergera, w czasie którego był on jeszcze pod względem swego talentu zupełnie nieznany. Doprowadziły go jednak do znacznie poważniejszego zainteresowania tym wszystkim, co zachodzi w wirze wodnym. W międzyczasie nadszedł pierwszy komercyjny sukces tego zdolnego samouka. A zatem zobaczmy, cóż to był za sukces. Książę Adolf von Schaumburg-Lippe został poważnie dotknięty kryzysem gospodarczym lat 20. Zaczął mieć problemy finansowe. Miał nadzieję zaradzić temu, sprzedając drewno ze swych ogromnych posiadłości, jednak duża ich część stanowiła tereny górskie, bardzo niedogodne do transportu. Koszty zwożenia drewna bardzo znacznie zredukowałyby zyski. Książę ogłosił więc przetarg na najtańszą metodę pozyskiwania drewna. Napłynęły propozycje od różnych ekspertów, jednak żadna z nich go nie satysfakcjonowała. Jak się jednak okazało, po pewnym czasie wpłynął projekt obiecujący bardzo niskie koszty, jednak jako pozbawiony sensu został odrzucony przez komisję kwalifikacyjną już w fazie wstępnej. Metoda ta zakładała budowę na zboczach czegoś w rodzaju drewnianych rynien o kształcie jednak nie prostym, lecz sinusoidalnym, którymi miała spływać woda, zadziwiało jej przewidywane małe ilości, unosząc pnie drzew. Projekt ten całkowicie zdał egzamin, ku zaskoczeniu ekspertów, później przyniósł jego autorowi sławę, a był nim Wiktor Schauberger. Pomysł ten próbowano powtarzać w innych miejscach, jednak bezsprzecznie najlepsze były instalacje zaprojektowane bezpośrednio przez Schaubergera. Otrzymywał on również kontrakty zagraniczne do Jugosławii, Turcji, Czechosłowacji.
Stał się więc uznanym specjalistą, a sława o nim dotarła także do środowisk naukowych. Pokłosiem tego było nawiązanie współpracy z słynnym profesorem hydrologiem o nazwisku Forchheimer. Schauberger przedstawił mu niektóre niewyjaśnione zjawiska związane z wodą, takie jak na przykład poniższe, które sam opisuje. Czy mógłby pan profesor powiedzieć mi, gdzie woda jest zimniejsza, przed czy za głazem, który opływa? Profesor wskazał kamień leżący w strumieniu, ukształtowany przez płynącą wodę i powiedział: nie ma najmniejszej wątpliwości, że woda zimniejsza jest przed głazem. Zaczął następnie wyjaśniać, jak tarcie wody o kamień zwiększa lokalnie jej temperaturę. Schauberger odparł na to: kompletny błąd. Woda jest zimniejsza poniżej kamienia. Wywiązała się przy tym burzliwa dyskusja, w trakcie której profesor Forchheimer wyjaśniał podstawy teoretyczne swojego twierdzenia, rysując na piasku różne wykresy. Schauberger zaproponował, by problem rozstrzygnąć, mierząc po prostu temperaturę wody. Wyjął dokładny termometr, wszedł do lodowatego strumienia i po porównaniu odczytów stwierdził, że woda jest zimniejsza tuż za kamieniem. Różnica wynosiła 0,2 stopnia. Jego oponent stracił w tym momencie cierpliwość i oznajmił, że jest po prostu niemożliwe, że pomiar był przeprowadzony błędnie. 70-letni naukowiec zdjął więc buty, podwinął nogawki swoich eleganckich czerwonych pantalonów i również przeprowadził pomiar. Stanął obok głazu, zanurzył kilka razy termometr i zamarł w bezruchu, zupełnie zapominając o zimnej wodzie. Dopiero po dłuższej chwili głosem pełnym zdziwienia przyznał Schaubergerowi rację. W późniejszym okresie Forchheimer stał się jednym z najważniejszych zwolenników jego koncepcji. W zasadniczym stopniu przyczynił się do przełamania bariery nieufności w stosunku do nowej wiedzy. W tym samym czasie zainteresowania Schaubergera zmierzał już w ściśle określonym, właściwym kierunku, związanym z nieznanym dotychczas rodzajem energii, ujawniającym się w wirach wodnych. Pozwólmy Schaubergerowi opisać kolejne z tej serii zjawisk, które się do tego przyczyniły. W Hetzau, poniżej Ringu, leżą jeziora Od. Po długim okresie gorącej pogody z dna jeziora często dochodzą dźwięki zbliżone do grzmotów, w lokalnym języku, dialekcie nazywane bülen. Towarzyszą temu swego rodzaju wyrzuty wody. Pewnego letniego dnia usiadłem na brzegu jeziora i rozważałem możliwości ochłodzenia się odświeżającą kąpielą. Właśnie gdy zamierzałem wskoczyć, zauważyłem, że woda zaczyna się poruszać, tworząc dziwaczne, spiralne formy. Drzewa, które zostały zniesione do jeziora przez lawiny, rozpoczęły coś w rodzaju spiralnego tańca zbliżonego i zbliżając się coraz bardziej do siebie i zarazem z coraz większą prędkością w kierunku środka jeziora. Po jego osiągnięciu nagle stanęły dęba, po czym sprawiały wrażenie, że zostały przez jakąś siłę wciągniętą w głębiny. Tą samą siłę, która jednocześnie zerwała z nich korę. Żadne z drzew nie pojawiło się później na powierzchni jeziora. Po krótkim czasie jezioro było znowu spokojne, jakby zostało uwolnione przez pochłonięte ofiary. Był to jednak spokój przed prawdziwą burzą. Nagle powierzchnia jeziora zaczęła drżeć. Ze środka wystrzelił do góry słup wody, co najmniej o wysokości budynku. Opadającej masie wody towarzyszył dźwięk grzmotu. Fale dotarły do brzegów i jednocześnie poziom wody zaczął się z jakiegoś tajemniczego powodu podnosić, co zmusiło mnie do szybkiego opuszczenia swego miejsca. To właśnie tego rodzaju obserwacje
przyczyniły się do ochrzczenia przez Schaubergera nowych zjawisk mianem implozji. Nawiasem mówiąc, podobne obserwacje i w innych miejscach Wiktor Schauberger zaczął w wirach dostrzegać pewną dwoistość sił natury. Ruch odśrodkowy, a zarazem dośrodkową kompresję, implozję. Jeśli by przetłumaczyć to na język współczesny, można by uznać, że byłoby to jego określenie niezupełnie jeszcze wówczas rozumianych zjawisk elektrograwitacyjnych. Zagadnienie to opisywał on następująco. Jest to rodzaj ruchu, który tworzy, rozwija, oczyszcza i rośnie w formie hiperbolicznej spirali, który na zewnątrz jest dośrodkowy i wewnątrz działa w kierunku centrum. Odnajdujemy go wszędzie w naturze, gdzie ma miejsce wzrost lub ruch. W tworzeniu spiral przez mgławice kosmiczne, w ruchu naszego układu planetarnego, w naturalnym przepływie wody, krwi i osocza. Z drugiej strony, niszcząca i rozpuszczająca forma ruchu jest w przyrodzie ruchem odśrodkowym. Jego siła powoduje rozpraszanie ośrodka. Powoduje, że jego cząsteczki są wyrzucane od środka. Cząsteczki tego ośrodka są osłabiane, później ulega to on rozpadowi. Z rozbitych fragmentów mogą zostać stworzone nowe formy uporządkowane. W rezultacie koncentrującej formy ruchu spiralny dośrodkowy ruch hiperboliczny jest właściwy dla spadającej temperatury, kontrakcji i koncentracji. Powyższy opis jest może nieco zagmatwany, słabo pasujący do dzisiejszego pojmowania zjawisk omawianych, jednak tłumaczy, jak Niemcy mogli rozumieć ich poszczególne aspekty. W szczególności może wyjaśnić znaczenie tajemniczego dotychczas pojęcia kompresja wirowa, jakie pojawiało się w odniesieniu do zjawisk zachodzących w opisywanych wcześniej dzwonach. Dalej już zmierzając w kierunku wykorzystania tej formy energii, Schaubergger pisze. Wynalezienie takiej spirali ssącej i turbiny ssącej, implozyjnej, opiera się na tej samej zasadzie, jaką obserwujemy w przypadku skręcającego biegu rzek, wykorzystywanego przez ruch obrotowy Ziemi. W rzekach woda ulega zawirowaniom, okręca się wokół siebie niczym lina w rękach wyrabiającego ją rzemieślnika. Tworzy wiry, leje, prądy spiralne, gdzie wprawiana jest w ruch obrotowy i ulega kompresji. Tworzone są próżnie, powodujące powstawanie ujemnego ciśnienia. Jest to zjawisko spadającej temperatury, którego fizycy nie uznają za zjawisko powstające mechanicznie. Powstaje natomiast w turbinie ssącej, poprzez którą ponownie odkrywana jest starożytna zasada. Czyżby tutaj chodziło o ponowne odkrywanie starożytnej zasady silników z wirującą rtęcią? Problem zostaje rozwiązany. Jesteśmy teraz w sytuacji występowania destrukcyjnej techniki ognia, techniką życia, zmiany silników wybuchowych na implozyjne. Po dojściu do tych wniosków Schauberger skoncentrował się na prowadzeniu eksperymentów i prac zmierzających do zbudowania maszyny implozyjnej, silnika wykorzystującego nowy rodzaj energii, swego rodzaju implozyjnej, czy raczej elektrograwitacyjnej, wodnej turbiny napędowej. Wiadomo, że zbudował on dwa prototypy takich urządzeń. Było to prawdopodobnie na początku lat 30. Jeden z egzemplarzy uległ zniszczeniu w trakcie eksperymentu, natomiast drugi miał w roku 1958 zostać przewieziony do Stanów Zjednoczonych, o ile nie była to późniejsza, udoskonalona wersja. Urządzenie to było zbudowane następująco. Centralną część stanowił wirnik umieszczony w obudowie próżniowej. Wirnik ten składał się ze stożkowej metalowej części centralnej, zwężającej się w dół i owiniętych wokół niej
spiralnie wyprofilowanych rur, obracających się w czasie pracy wokół osi pionowej. Rury, prawdopodobnie najciekawsza część urządzenia, miały dość skomplikowany kształt. Przekrój każdej z nich nie był kołowy, ale raczej jajowaty, z nieco wklęsłym jednym bokiem. Nie był również tej samej odległości i wielkości na całej długości przewodu, lecz powoli malał, osiągając minimalną wartość na dole wirnika. Każda rura, każda tak samo, była nawinięta spiralnie na centralny stożek tak, że skok tej swoistej sprężyny był najmniejszy w górnej jego części, osiągając na dole wartość kilkukrotnie większą. Chodziło o to, żeby tłoczona do niej od góry woda ulegała wewnątrz rury pod wpływem ruchu obrotowego wirnika wirowaniu z coraz większą prędkością, zwiększając równocześnie dośrodkowo w kierunku osi wirnika, ulegając kompresji wirowej. Pewnego rodzaju kuriozum jest fakt, że dokładny kształt każdej z rur był wzorowany na spiralnym rogu antylopy kudu. Wydostająca się z ich dolnych końców woda, znajdująca się pod bardzo wysokim ciśnieniem, padała na łopatki specjalnej turbiny napędzającej generator elektryczny, a następnie przypływała z powrotem do góry według Schaubergera samorzutnie, gdzie wracała do obiegu. Znamienną i zarazem niezwykłą cechą tego urządzenia było to, że po uruchomieniu nie wymagało już dostarczania żadnej energii. Znaczyłoby to, że woda była zarówno czynnikiem roboczym, jak i paliwem, choć sprawia to wrażenie bajek o perpetuum mobile, to jednak zjawisko to zostało potwierdzone w drodze najnowszych badań. Opowiemy o tym jeszcze oczywiście później. Przypuszcza się, że energia pochodziła z tak zwanej fluktuacji próżni. Tyle na dziś, moi drodzy, o tych urządzeniach budowanych przez Schaubergera, przez genialnego samouka. Na dzisiaj to wszystko.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie w Instytucie Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Marcin Polkowski, jestem doktorantem i pracownikiem właśnie w Instytucie Geofizyki i na co dzień zajmuję się zagadnieniami związanymi z rejestracją trzęsień ziemi i z opracowywaniem takich rejestracji. Dzisiaj opowiem Państwu troszkę o samych trzęsieniach ziemi, skąd się biorą, jak je ugryźć, jak je zarejestrować i pokażę też Państwu, jak u nas takie rejestracje się wykonuje. Zaczniemy, żeby się troszkę rozluźnić od pytania. Mianowicie do Państwa jest pytanie, gdzie najczęściej występują trzęsienia ziemi? Jaki jest taki region? Albo z czym to jest związane? Proszę.
1: Z płytami tektonicznymi.
0: Z płytami tektonicznymi jak najbardziej. A gdzie jest taki region, w którym najczęściej występują trzęsienia, silne trzęsienia ziemi? Uskok San Andreas, czyli zachodni wybrzeże Stanów Zjednoczonych, jak najbardziej tak.
2: Kto? Ogólnie zachodni wybrzeże Ameryki oraz tutaj Japonii.
0: Zachodnie wybrzeże Ameryki, wschodnie wybrzeże Azji, tak naprawdę całe wybrzeże Oceanu Spokojnego, całe wybrzeże Pacyfiku.

0: To jest tak zwany pierścień ognia, pacyficzny pierścień ognia. To jest nazwa, która jest związana z wulkanizmem, ale mechanizm powstawania tego wulkanizmu jest ściśle związany z całymi trzęsieniami ziemi, więc możemy bardzo tutaj swobodnie sobie te pojęcia połączyć. Czyli Państwo mówiliście o tym obszarze, tutaj idzie uskok San Andreas właśnie, a ja wskazywałem na cały obszar krawędzi Pacyfiku, czy co wszystko, co jest tutaj dookoła. Jak mamy płyty tektoniczne, które się między sobą poruszają, o tym za chwilkę, to one mogą się, co się może z nimi dziać? Jak mamy dwie płyty obok siebie i się poruszają. Mogą na siebie naciskać, napierać, albo mogą wręcz przeciwnie, mogą się od siebie odsuwać. I tak się okazuje, że płyty, które są wokół Pacyfiku, na siebie napierają. Tutaj jest napieranie, tutaj jest trochę ścinanie i od strony wschodniej strony Azji też jest napieranie. W momencie, w którym płyty na siebie napierają, mamy zjawisko, które Państwo powinniście umieć nazwać, czyli zjawisko sublimacji. Nie. Subdukcji. Tak. Zaraz pokażę wykreślić, jak to wygląda ze zjawiskiem subdukcji, ale najpierw Państwu powiem, że ten obszar trzęsień tutaj, to też jest związane z krawędziami płyt tektonicznych, tylko w tych miejscach są to strefy ryftu. To znaczy tam płyty się od siebie odsuwają, to dziura, która powstaje, jest wypełniana materią, taką plastyczną materią, która jest wyciskana z wnętrza ziemi i tam powstaje nowiuteńka skorupa ziemska. Tam wiek skorupy ziemskiej wynosi w tej chwili w strefie ryftu zero. Czegokolwiek, zero. Standardową jednostką taką geologiczną jest milion lat, więc możemy powiedzieć, że to jest 0 milionów lat. Jeszcze krótkie spojrzenie na same płyty tektoniczne. Płyt tektonicznych jest na Ziemi sklasyfikowanych kilkadziesiąt. Podstawowych jest kilkanaście, bodajże taka oficjalna lista ma 17, aczkolwiek tutaj naukowcy się spierają dokładnie, czy coś można uznać za płytę, czy nie i tak dalej. Nie wnikamy w to, na pewno te główne są i na to mamy szereg dowodów. Najpierw o konsekwencjach. Zanim o dowodach, to o konsekwencjach. Jeżeli mamy płyty tektoniczne, one się ruszają. Jeżeli się ruszają, to przesuwają się kontynenty. Jeżeli się przesuwają kontynenty, to zmienia nam się układ kontynentów i oceanów. Cały czas to się zmienia. A przy okazji mamy na tych granicach, gdzie te płyty się stykają, trzęsienia ziemi i wulkanizm. Natomiast jakbyśmy chcieli sobie powiedzieć, ok, ale czy na pewno to są płyty tektoniczne, czy to nie jest tak, że po prostu przypadkiem w tych miejscach są rowy oceaniczne, są trzęsienia, są góry? No właśnie, ilość argumentów za tym, że to są naprawdę trzęsienia ziemi, jest, że to są płyty tektoniczne, jest bardzo duża. Zacznijmy od podobieństwa geologicznego. Zdarzają się takie miejsca, które obecnie leżą po dwóch stronach oceanu, na przykład Atlantyku, ale geolodzy, którzy badają skały po jednej stronie i po drugiej stronie, są pewni, że te skały powstały w tym samym miejscu, w ten sam sposób i w tym samym momencie. Możemy mieć podobieństwo w faunie. Też się zdarzają takie badania, że badano zwierzątka na przykład w Afryce, badano zwierzątka w Ameryce Południowej i okazuje się, że musi być jakiś wspólny przodek tych zwierzątek. I to są zwierzątka chodzące po ziemi, więc nie ma możliwości, żeby one Atlantyk przepłynęły. Nie ma możliwości, żeby przeleciały, więc kiedyś musiało być połączenie. No i też ciężko sobie wyobrazić, że kiedyś był piękny, drewniany, długi most, po którym nic nie zostało. Raczej musiało być bezpośrednie przejście pomiędzy tymi kontynentami. W kształcie dna oceanicznego widzimy piękną strefę ryftu, widać wulkanizm na środku pomiędzy płytami, widać wzniesienie. Natomiast takim zwierzchu, pomiarem, który możemy wykonać tu i teraz, to są pomiary satelitarne, pomiary GPS, po których widać, można określić, w jakim kierunku, z jaką prędkością płyty się przemieszczają. Przy okazji jest wulkanizm i sejsmiczność jako bezpośrednie następstwa ruchu płyt tektonicznych. Czy ktoś z Państwa ma pomysł, z jaką prędkością takie płyty mogą się poruszać? Od kilku milimetrów do kilkudziesięciu milimetrów, w zależności która płyta. A czy możecie Państwo sobie wyobrazić jakiś proces taki z dnia codziennego, który zachodzi z podobną prędkością? Bo jak weźmiemy ślimaka, który wolno chodzi, no to on przez rok to on przejdzie grube kilometry. A my potrzebujemy coś, co przez rok zrobi 2 cm. Paznokcie. Prędkość wzrostu paznokci jest mniej więcej taka jak prędkość ruchu płyt tektonicznych. To jest taka prędkość, że jeżeli Państwo popatrzycie teraz i popatrzycie za miesiąc, to zobaczycie różnicę. Jeżeli będziecie patrzeć na ten paznokieć i patrzeć, to Wam się tysiąc razy znudzi, zanim zobaczycie jakikolwiek ruch. Pojawiło się hasło subdukcja. Subdukcja, czyli wciskanie się jednej płyty pod drugą. Na początku powiedzmy, że były sobie dwie płyty, napierały na siebie i jedna się poddała. Ta, która była słabsza, oceaniczna, poddała się tej kontynentalnej. I tą oceaniczną wciskamy pod kontynentalną. Przy okazji tego naporu jednego na drugie, no tutaj muszą się wypiętrzyć góry, bo jednak jest to gigantyczna siła. A trzęsienia ziemi powstają nam na punkt w miejscu styku. Zapewne większość Państwa kiedyś próbowała przesunąć szafę. Z przesunięciem szafy po podłodze to jest tak, że jeżeli ona się na czymś zablokuje i my będziemy na nią bardzo mocno napierać, coraz mocniej, ona cały czas stoi, aż w pewnym momencie się posunie. Tak samo jakbym mógł na tą ławkę, prawda? Ona stoi, nic się z nią nie dzieje, napieram coraz mocniej, w końcu się ruszyła. Nawet nie było takiego pięknego efektu jak z ostatnią grupą, bo rzeczywiście narobiła hałasu. Tutaj jest podobnie. Te płyty, tam jest gigantyczne tarcie między nimi, więc one się blokują. W momencie, w którym się blokują, a cały czas działa siła, która je popycha, w pewnym momencie to naprężenie musi przekroczyć punkt krytyczny, coś pęka i następuje gwałtowne przesunięcie. To właśnie to przesunięcie powoduje powstanie trzęsienia ziemi. Natomiast wulkanizm, który powstaje przy okazji, bierze się stąd, że skały i minerały, które znajdują się na powierzchni, znajdują się tam, bo są lekkie, bo są lżejsze niż inne. W momencie, w którym wciskamy je w dół ziemi, gdzie nabierają temperatury, gdzie się uplastyczniają, ich gęstość jest cały czas mała. A skały dookoła, te, które już tam wcześniej były, mają wyższą gęstość. Więc jak klocek wsadzony w wodę, one się próbują wydostać do góry. I właśnie wydostają się poprzez, docierają powolutku do góry i stąd się bierze wulkanizm. Państwo pewnie myśląc o, czy słysząc o trzęsieniu ziemi, od razu myślicie o tragicznych skutkach. No i bardzo dobrze, bo to jest taka pierwsza rzecz, która się przy okazji trzęsień ziemi nasuwa. Powalone budynki, zniszczone całe miasta, całe osiedla, zniszczone drogi, tory, wszelkie środki komunikacyjne, wszystko jest zniszczone. Prawda jest taka, że współczesna inżynieria pozwala na takie budowanie, takie konstruowanie budynków, dróg, innej infrastruktury, że jest ona do pewnego stopnia odporna. Tylko że na takie cuda stać wyłącznie bogate gospodarki. Na przykład Japonia, która jest miejscem wybitnie sejsmicznym, wybitnie aktywnym, tam nie ma co miesiąc, jak przy każdym dużym trzęsieniu, ofiar. Bo tam ludzie znają zasady i tam budynki są przystosowane. Natomiast jeżeli trzęsienie nawiedza kraj, który jest biedny, który jest nieprzygotowany, to mamy tysiące ofiar. Spójrzmy na Haiti na przykład. Trzęsienie ziemi na Haiti zabiło bardzo dużo ludzi, ponieważ tam budownictwo było bardzo stare, bardzo proste. Cement i cegła to jest coś, co jest strasznie sztywne. Jak się tym próbuje to zgiąć, to się nie zgina, a pęka. Nowoczesne budownictwo polega na tym, żeby się to trochę zginało. Natomiast zniszczenia powstają tylko w okolicy miejsca, gdzie trzęsienie ziemi powstało. trzęsienie ziemi powstaje w miejscach, które widzieliśmy na mapie, ale na różnych głębokościach. Ono może powstać na głębokości kilometra, ale aż do 600 powiedzmy kilometrów. Głębiej nie, bo tam materia jest już plastyczna. Tam jak jest coś plastyczne, to nie ma gdzie się to tarcie pojawić, nie ma gdzie ta energia się skumulować. Natomiast czy pytanie do Państwa, czy jeżeli mamy trzęsienie ziemi bardzo daleko, powiedzmy to Japonia. Japonia jest od Polski bardzo daleko. Czy to trzęsienie jest w Polsce odczuwalne, czy nie? Pani kręci głową tam z tyłu. No to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo ono nie jest precyzyjne. Mianowicie, gdyby na to spojrzeć w ten sposób, czy jest odczuwalne przez człowieka, to odpowiedź brzmi absolutnie nie. Chyba że mówimy o daleko idących skutkach ekonomicznych i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o aparaturę, to jak najbardziej. To jest zapis trzęsienia ziemi akurat japońskiego, wykonany tutaj w Stanach Zjednoczonych. Widać tutaj, że na początku to jest pozioma kreska, o tutaj widać, że to jest kreska, bo to nic się nie dzieje, jest płasko. To jest pomiar składowej pionowej drgań, czyli drgań w ten sposób gruntu. Skala jest nieistotna, bo to jest znormalizowana. Ważne jest porównanie tego, co się dzieje w tym obszarze, kiedy nie ma fali sejsmicznej, z tym, co się dzieje tutaj, kiedy jakaś fala się pojawia. Proszę zobaczyć, że akurat na tym rysunku to jest drganie trwa 3,5 tysiące sekund. To ile to jest w godzinach? Prawie godzinę. I widać, że ono się tam nie kończy, że gdyby był dalej wykres, to dalej by trwało. Jeżeli wezmę sobie wykres z innego trzęsienia, z innej stacji, akurat to już jest stacja w Polsce, tak może wyglądać jednodniowa rejestracja. Każda linia pozioma to jest 30 minut. I widać, że nic się nie dzieje, aż w pewnym momencie pojawiają się jakieś drgania i one sobie trwają. I tutaj się mocno zmieniają, ale cały czas to są drgania od tego samego trzęsienia. Na tej rejestracji widać, to było dalekie trzęsienie ziemi, bo to gdzieś było, chyba była Syberia czy coś takiego. Więc widać, że ten grunt w Polsce, mimo że my tego nie czujemy, on drga. I on drga długo. I te drgania się zmieniają. Na początku są małe amplitudy, duże częstości, czyli to bardzo szybko chodzi, ale potem dochodzimy do takich fal, których drgania są wysokiej amplitudy, ale bardzo małej częstości. I taki ruch od góry do dołu potrafi trwać minutę, dwie. Państwo znacie pewnie z fizyki takie coś, co się nazywa zasadą Fermata. Znacie Państwo, czy nie znacie? To uprośćmy w takim razie problem. Czy wszyscy z Państwa byli kiedyś nad morzem? Znaczy, ktoś z Państwa się zajmuje, ma uprawnienia ratownika wodnego? Ktoś ma? Niestety. Ale wyobraźcie sobie Państwo, że jesteśmy nad morzem. To jest granica wody, prawda? Jest się woda. Tutaj jest sobie piasek, plaża. W tym miejscu znajduje się ratownik. I ten ratownik dostrzega w tym miejscu osobę, która tonie i na nią prosto sobie patrzy. Po jakiej drodze ratownik się uda do tej osoby?
1: Najkrótszej.
0: A guzik?
2: No, prosto do plaży.
0: Też nie. Jaka będzie ta droga? Ona nie będzie najkrótsza. Jaka ona będzie? Najszybsza. Najszybsza. Pani mówi, że to w ten sposób, tak? Też nie do końca. On wybierze jakąś taką drogą pośrednią. To znaczy skorzysta z tego, że szybciej biegnie po piasku.
1: Ale tak naprawdę, jeżeli jest doświadczony, to wie, że mu się nie opłaca biec aż tutaj. Jemu się opłaca gdzieś pobiec pomiędzy. Ratownik musiałby sobie to wszystko dokładnie policzyć, pomierzyć kąty. On nie ma na to czasu, on działa instynktownie. Natomiast fala ze swojej natury, światło też, bo światło jest falą, fala sejsmiczna też, bo też jest falą, postępuje tak, ona tak postępuje z natury, że przemieszcza się z punktu A do punktu B po takiej drodze, która jest najszybsza, zajmuje najmniej czasu. Teraz Państwu będę chciał pokazać animację tego, jak propagują się fale sejsmiczne w środku w Ziemi, zakładając, że Ziemia jest kulista, a wszystkie parametry sejsmiczne, czyli gęstość i prędkości fal podłużnych i poprzecznych, zależą tylko od głębokości. Tak naprawdę Ziemia jaki ma kształt? Elipsa to jest figura, natomiast bryła, która powstaje z elipsy, to będzie elipsoida obrotowa. Natomiast o kształcie Ziemi tak formalnie mówi się, że Ziemia jest geoidą. Ale tutaj zostajemy przy wersji, że Ziemia jest kulą. Mamy tą kulę przeciętą. Model taki jak cebulka, środek, warstwy, coraz dalej. Cała Ziemia ma 6370 1 km, to jest taki średni promień Ziemi. Ja sobie teraz zakładam, że w tym miejscu, gdzie widzicie Państwo tą taką małą kropeczkę, będzie źródło fali sejsmicznej. Fala sejsmiczna to jest fala mechaniczna i są dwa rodzaje propagacji tej fali. Jest fala podłużna, która się propaguje przez kompresję i dekompresję do przodu. To jest tak jak fala dźwiękowa. Jest fala poprzeczna, trochę jak fala na strunie. Natura tak chciała, że fala podłużna jest szybsza od fali poprzecznej, dlatego jest nazwana literką P od pierwsza, a fala poprzeczna jest nazwana literką S od druga, oczywiście z łaciny. Na tym wykresie będzie pokazane to, co my jesteśmy w stanie rejestrować, bo my jesteśmy w stanie rejestrować tylko na powierzchni Ziemi. Na osi poziomej mamy odległość od źródła. Czyli najdalej odległym punktem od tego źródła to będzie ten punkt i on jest odległy o 180 stopni. Jeden stopień to 111,12 km, bo mamy promień Ziemi cały, okala całą Ziemię, czyli to jest 360 stopni, obwód Ziemi to jest 360 stopni, a długość tego obwodu no to jest 2 pi razy r. Można łatwo policzyć, że to jest właśnie 111,12 km. A na osi pionowej mamy czas, czyli będziemy widzieli, którą falę, po jakim czasie, na jakiej odległości jesteśmy w stanie zaobserwować. Fale się propagują i tutaj widzimy, że najbliżej trzęsienia już dotarły do powierzchni Ziemi, już ludzie je odczuli i naukowcy je zarejestrowali. Natomiast po drugiej stronie nadal jest spokój. Nadal tutaj nic nie dotarło. Od razu widzimy, że tutaj nam nastąpiło przerwanie fali podłużnej, spowodowane dużym kontrastem prędkości pomiędzy tymi warstwami. Te fale, które się dostały do środka, zostały wygięte na zewnątrz, te, które nie, zostały nagięte w tą stronę. Widzimy też, że fale poprzeczne w ogóle nie wniknęły w tą warstwę, zwaną jądrem zewnętrznym Ziemi, a to dlatego, że fale poprzeczne nie propagują się w ośrodkach ciekłych. Wniosek z tego jest taki, że jądro zewnętrzne Ziemi jest ciekłe. Do Państwa jest teraz pytanie, żeby odczytać z wykresu po prawej stronie, po jakim czasie fala sejsmiczna mniej więcej dociera na drugą stronę Ziemi. Mniej więcej 20 minut. To jest trochę poniżej 1200, to jest poniżej 20 minut zajmuje fali sejsmicznej przejście przez całą Ziemię. No to jest bardzo szybko. Internet jest co prawda szybszy, ale mimo wszystko to jest bardzo szybko. Zauważyliście Państwo natomiast, że rejestracja, którą pokazałem prawdziwa wcześniej, jest troszkę bardziej skomplikowana niż to, co wynika z tego wykresu. Bo tutaj to by było tak. Przychodzi jedna fala, potem jest spokój, potem przychodzi druga. A tak naprawdę jak przyszła pierwsza fala, to potem drgało i drgało i drgało. Dzieje się tak dlatego, że fale sejsmiczne mają tendencję do zachowywania się w określony sposób w miejscach, gdzie jest jakaś granica ośrodka. Granica ośrodka to mogą się zmieniać, zmienia się rodzaj skał, zmienia się gęstość, zmieniają się prędkości z powodu składu mineralnego. Fala padająca, część energii fali padającej się odbija, część przechodzi dalej, a część konwertuje na falę z poprzecznej na podłużną, a z podłużnej na poprzeczną. Czyli z jednej fali padającej mamy w skrajnym przypadku 4 kolejne fale, które się z tego punktu rozchodzą. Jeżeli sobie to naniesiemy na animację, to widzicie Państwo, że tutaj jest oczywiście ten front fali, który żeśmy wcześniej obserwowali, ale jest za nim pełno fal. Żadna z nich nie będzie w stanie dotrzeć do powierzchni wcześniej niż ta pierwsza, którą żeśmy pokazywali, ale one będą później docierały bardzo długo.

0: to ja sobie pozwolę przejść do już takiego wykresu końcowego, czyli tego wykresu, który się rysował po prawej stronie, to widać, że rzeczywiście to, co mieliśmy wcześniej, to jest zachowane. Natomiast później tych fal jest bardzo dużo, i poprzecznych, i podłużnych. Stąd się biorą te ciągłe drgania rejestrowane. Jeżeli weźmiemy sobie tutaj akurat ze względu na gęstość, brałem to w zeszłym roku, chyba rysowałem albo i wcześniej, tak? Dwa lata temu. Rysunek, wybrałem sobie kilkanaście stacji spośród wszystkich stacji sieci tak zwanej USRA i zrobiłem sobie wykres. Na wykresie narysowałem rejestracje z kilkunastu stacji, umieszczając je w odpowiednich odległościach od źródła. Czyli tutaj mamy odległość epicentralną od źródła trzęsienia od 75 do 95 stopni, czyli od około 8000 do prawie 10000 km, a na osi poziomej mamy czas z założeniem, że zero jest w momencie, w którym Ziemia się zatrzęsła. Czy to się tak na oko trochę zgadza z tym, co było przed chwilą? To znaczy, im jesteśmy dalej, tym później ta fala dochodzi. Państwo zaobserwujecie, że tak, tutaj mamy jakieś podobne fale. Widać podobieństwo pomiędzy tymi falami tutaj. Widać podobieństwo tutaj. Widać podobieństwo tutaj. Jak się przyjrzeć, to tych podobieństw jest jeszcze więcej, bo tutaj są takie podobne kształty na tych wszystkich rejestracjach. To, co jest tutaj zamazane, to są fale powierzchniowe, czyli to są te fale, które one się rozchodzą już. To jest kombinacja fal poprzecznych i podłużnych. One się rozchodzą po powierzchni Ziemi, pod powierzchnią Ziemi i właśnie mają wysokie amplitudy, małe częstości, w to nie wnikamy. Zobaczmy, czy nam się zgadza to, co przed chwilą się na animacji policzyło. No i okazuje się, że się zgadza. To są fale jakie? Podłużne, to są fale poprzeczne. Widać, że kąt nachylenia tych dwóch kolorowych kresek jest różny, ponieważ fale poprzeczne są wolniejsze, więc one im dalej, tym one będą jeszcze później w stosunku do fal podłużnych. Jak wygląda rejestracja takich trzęsień ziemi? No więc w warunkach polskich my w tej chwili prowadzimy eksperyment, w którym mamy 13 bardzo czułych, szerokopasmowych stacji rozstawionych na Pomorzu w układzie takiej troszkę nieidealnej gwiazdy, ale ona jest nieidealna z prostego powodu. Po prostu nie wszędzie się daje znaleźć miejsce odpowiednie do postawienia rejestracji. Bo jakie Państwa zdanie takie miejsce, żeby rejestrować dalekie trzęsienia powinno być? Czy próbowaliście kiedyś Państwo porozmawiać z drugą osobą, stojąc na przykład obok pracującej ciężarówki? Czy tam jakiegoś, nie wiem, traktora, śmieciarki, czegoś takiego, który hałasuje? I jak to szło? Nic nie słychać. Czyli żeby nasłuchiwać, no bo to jak my słuchamy fali dźwiękowej, to mówimy o tym słuchaniu, jak obserwujemy falę mechaniczną, to też możemy powiedzieć, że nasłuchujemy fali sejsmicznej za pomocą odpowiedniego przyrządu. To żeby nasłuchiwać taką falę sejsmiczną, to która jest bardzo słaba, ona jest tak, my jej nie czujemy, ludzie jej nie czują, więc ona jest słaba, to te fale sejsmiczne, które pochodzą od otoczenia, muszą być słabe. Czyli musi być daleko od ludzi, daleko od samochodów, pociągów, przemysłu. A wierzcie mi Państwo, że znalezienie w Polsce miejsca, z którego do najbliższego tartaku jest dalej niż 5 km, wcale nie jest takie proste. Udało nam się znaleźć takie miejsca w lasach, głęboko w lesie. I samo stanowisko rejestracyjne jest bardzo proste. Jest sobie dziura w ziemi. W tej dziurze w ziemi jest cokół cementowy z taką płytką granitową. To, co tutaj widać, to jest po prostu piasek. Tam nie ma dna, jest piasek. Ten pan, który nadzoruje w białej koszuli z brodą, nadzoruje tam pracę ekipy budowlanej, to jest mój szef. Taka studnia ma tam półeczkę, daszek i zasypane. Czyli Państwo, jakbyście przechodzili przez takie miejsce, to zobaczylibyście, że stoi stojak, na którym są panele słoneczne, tak jak na tym ostatnim rysuneczku tutaj, ale nie widzielibyście, o co chodzi. No i całe szczęście, bo niestety ta aparatura jest stosunkowo kosztowna, taka do obserwacji dalekich trzęsień Ziemi, więc mamy nadzieję, że jest dobrze ukryta. Tak wygląda czujnik, czyli to jest urządzenie, które tak naprawdę pozwala na rejestrację. Ono czuje te drgania Ziemi i ono czuje w trzech kierunkach. Czuje drgania pionowe, czuje drgania poziome w jednym kierunku i drgania poziome w drugim kierunku. Jak mamy badanie trzech drgań, trzech kierunków, to mówimy, że mamy informacje o tym, jak te drgania w trzech wymiarach wyglądają. Tam jest aparatura, która rejestruje, zasila, wysyła te dane. Panel słoneczny to zasila i to sobie stoi. I my dane odczytujemy z serwera. To wszystko sobie na serwer spływa. My sobie dane odczytujemy na bieżąco i analizujemy. Jeżeli chodzi o drugą część tematu tego naszego dzisiejszego spotkania, to fale tsunami. To jest coś, to jest taki efekt wtórny do trzęsień ziemi, ale i nie tylko, który stał się popularny od roku 2004, od świąt Bożego Narodzenia. Czy Państwo pamiętacie, co wtedy się stało? A coś takie, nazwa geograficzna Sumatra Państwu mówi? Wielkie tsunami na Sumatrze, prawie 300 tysięcy ofiar. Nic? No na pewno coś Państwu mówi. W każdym razie tsunami. Gigantyczna fala rozbijająca się o brzeg, niszcząca wszystko. Państwo wiecie, że jak jesteście nad morzem, staniecie na baczność na plaży i przychodzi fala, która ma pół metra, to Was powali, przeczołga Was po piachu i zostawi na plaży. A tu mówimy o fali, która jest dużo wyższa niż pół metra. Jakiej wysokości może być taka fala tsunami przy brzegu?
1: 50 metrów.
0: Najwyższe do 50 metrów. To jest 20 pięter bloku. Skąd się bierze takie tsunami? Jeżeli gdzieś pod morzem mamy styk dwóch płyt, i one się stykają, napierają na siebie. I w pewnym momencie przy okazji trzęsienia ziemi następuje zmiana kształtu dna. Czyli na przykład trzęsie się, pyk, coś się podniosło. To podnosi się cała woda, która jest nad tym obszarem. Jeżeli woda się podniesie, tak jak tutaj, prawda, woda się podniosła. Jeżeli woda się podniesie, to co się z tą wodą stanie? Ona się rozpłynie, ona nie ma gdzie opaść, bo jeszcze dno podniosło. Ona się musi rozpłynąć na boki. I okazuje się, że na głębokim oceanie, gdzie ta górka powstaje i się zaczyna rozpływać, to mówimy o wysokości tej fali, to jest metr, półtora, to jest bardzo niedużo. Załoga statku, który by płynął po takiej fali, by nic nie poczuło, bo oni mieliby do czynienia z górką wysokości metra, o długości kilkuset kilometrów na oceanie. To nikt tego nie zobaczy, nie poczuje. Natomiast problem się pojawia, gdy ta woda, która się rozpływa z tej górki, zaczyna docierać do brzegu. Bo robi się coraz płycej, a ta masa wody jest duża. Ona się musi gdzieś podziać. Dlatego się spiętrza. I wtedy z tego metra potrafi się zrobić 50 metrów, które uderza w brzeg. Fal tsunami takich o dużym znaczeniu trochę było. One się działy i dawno temu, i dzieją się teraz. To nie jest nic nowego. Po prostu w momencie, w którym się pojawiła bardzo duża fala tsunami, bardzo dużo ofiar, temat stał się popularny. Dlatego się o falach tsunami mówi. Trzęsienie ziemi nie jest jedynym źródłem, które może wywołać falę tsunami. Oczywiście na dużym oceanie tylko trzęsienie ziemi, bo to potrzeba gigantycznej energii. Ale na małym zbiorniku, w którym jest głęboki i wąski, na przykład jak fiord, jakaś taka cieśnina, coś w tym stylu, wystarczy, że kawałek skał się osunie. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z osunięciem skał z jednego brzegu, które wpadną do wody, one popchną tą wodę na drugi brzeg, to na drugim brzegu fala też może mieć kilkadziesiąt metrów. Był taki przypadek na Alasce, gdzie tak naprawdę nie było wiadomo, co się stało. Nie było ofiar, bo to taka dolinka nie zamieszkała gdzieś daleko, tylko nagle z brzegu było widać, że od wysokości 80 metrów zmyte są wszystkie drzewa. Potem się okazało, że z drugiej strony góry oberwał się masyw taki skalny, który się stoczył do wody i właśnie spowodował na odległym o kilkaset metrów brzegu falę tsunami o wysokości kilkudziesięciu metrów. Pamiętacie Państwo, przed chwilą mówiliśmy, że fala sejsmiczna jest bardzo szybka. Natomiast fala tsunami jest stosunkowo wolna. Mianowicie, żeby przebyć drogę od Ameryki Południowej do Australii, ona potrzebuje 15 godzin. To nam daje czas do tego, żeby taką falę wykryć i ostrzec ludność. Oczywiście w sytuacji, gdzie fala powstaje przy samym brzegu i po kilkunastu minutach uderza, nie zdążymy ostrzec, nie zdążymy ewakuować. No niestety. Natomiast są systemy badania, są pomiary na całym Pacyfiku robione i na ich podstawie jest ostrzeganie, z której strony wyspy uderzy, jaka będzie wysokość, jakie jest zagrożenie, kogo trzeba ewakuować. I teraz, jeżeli nadchodzi fala tsunami, ktoś nam mówi, idzie tsunami, jesteśmy na plaży, to co należy zrobić?
1: Uciekać.
0: Gdzie? Daleko w głąb lądu, najlepiej na jakąś górkę, ale jeżeli nie ma takiej możliwości, a stoi statek, łódka, to trzeba wiać w głąb morza. Bo na morzu ta fala ma metr, ona jest niegroźna, ona jest groźna tylko przy brzegu. Dobrze, to ja w takim razie Państwu bardzo dziękuję.

0: Witamy Państwa w ten przepiękny poranek. Nie widzicie tego, ale mamy słonko za oknem. Chce się pracować, chce się dobrze gotować, także zapraszamy do kolejnego odcinka. Co dzisiaj, Łukasz, przygotujemy?
1: Dzisiaj jest rybka.
0: Rybka.
1: Jak już wiem, to drapieżnik musi być, więc my mamy przygotowanego tutaj okonia morskiego. Ja już sobie trochę ułatwiłem, bo to są filety, czyli tak jak ludzie najbardziej lubią zjeść z ryby, czyli filet. Mm-hmm. Bez ości, bez niczego. I my go będziemy

0: Bardzo dobre dla człowieka. Oczywiście przypominamy, że współcześnie trzeba oczyszczać to mięso w solankach najlepiej, tak? Ozonatorach i tym podobnych.
1: Galgant.
0: Żeby wyciągnąć ile się da tylko tych nieczystości, pozostałości, metali ciężkich, różnych tam zanieczyszczeń, które no niestety ze środowiska do tych rybek się dostają.
1: Jadłaś rybę kiedyś z kminem rzymskim?
0: Nie, no, widzisz, to będzie mój pierwszy raz.
1: Ładnie pachnie, więc i rybka będzie
0: to już
1: fajnie smakowała.
0: Pobudza kubki smakowe.
1: Patelnia nie za ostra, ale nie zimna. Czyli powoli sobie ją nagrzewamy.
0: Ja wiem, ty to robisz na czuja, ale co to znaczy? Nie za ostra, nie za zimna. To kiedy jest dobra?
1: Patelnia nie ma się dymić, że już jest ten, ale jak położymy kawałeczek jakiegoś mięska,
0: to już ma,
1: być jakiś efekt.
0: Tak? A jasne.
1: Rybkę lekko nacinamy i opiekamy, otaczamy z jednej strony, nie? Wziąłem dwa filety, bo wiem, że rybka to na pewno tutaj pójdzie. Tutaj dobrze, dobrze trzeba to wetrzeć, nie? Te wszystkie przyprawy. Ja już całkiem sporo tego dajemy, ale nadmiar trzeba strzepać.
0: Wiesz, ja bym się tyle nie odważyła w domu, ale przy tobie nabieram odwagi większych ilości ziół. A to będzie tylko służyło naszym przewodom pokarmowym, jak Hildegarda mówi, słabym trzewiom.
1: Słyszysz?
0: Słyszę, tak.
1: To właśnie o to chodzi.
0: Nie jest agresywnie,
1: nie jest agresywne. Ryba była agresywna, a teraz już agresywnie nie jest. Odrobinę takiej skórki damy, ona doda nam jeszcze aromatu do tej rybki. Ryba ma w sobie odrobinę tłuszczu, więc już tak naprawdę ten tłuszcz nam nie jest potrzebny, jeżeli mamy dobrą patelnię, tak? Teraz nawet już ją bardziej słychać, to skręcamy jeszcze trochę ogień.
0: Jasne.
1: I robimy naszą sałatkę.
0: Oczywiście osoby, które są takie słabe i jest im ciągle chłodno, to im będą więcej dawać tego ognia, oczywiście z ognia, a nie z kuchenek, jak tu mówiliśmy, to tym to będzie zdrowsze dla nich, czyli to ciepło będzie intensywniejsze i będzie rozgrzewać takie wychłodzone i wychłodzone osoby. Co do rzodkwi, to też Hildegarda ją poleca, ciepła jest i ma dobre soki. Jak pisze Hildegarda, my nie wiemy, w jakim stanie kupujemy tą rzodkiew, natomiast ona radzi, żeby tą rzodkiew przez 2-3 dni podtrzymać w wilgotnej ziemi, aby złagodzić to działanie soków, które jest w niej, no bo już nawet jak kroisz, to ja czuję, że i zapach ma taki intensywny, czyli można się domyśleć, że te soki, i ona jest taka ostra w smaku, prawda, że te soki mogą być raniące, szczególnie dla właśnie osób o słabszych trzewiach. Bo dla osób, jak pisze Hildegarda, takich z nadmierną wagą, czy takich postawnych, powiem,
1: ona w 100. odcinku będzie inaczej wyglądał. Dobra.
0: Ona szkody nie zrobi, wręcz oczyści soków ten organizm. Natomiast osobom takim słabszym, o słabszych trzewiach, może być troszkę za silna i może zaszkodzić. Dlatego Hildegarda na przykład mówi, że te osoby słabsze mogą sproszkować, wysuszyć na kamieniu tą rzodkiew i ją sproszkować, dodać do tego ciepłego kopru, ciepłej soli i taka mieszanka na chleb jest idealna i będzie pomagała też zdrowić osobom właśnie takim słabszym, o słabszych trzewiach. Natomiast tutaj wielokrotnie ja wspominałam o takie też u Hildegardy modne słowo flegma, śluz, który nam się pojawia i właśnie świetnie też ta rzodkiew odśluzowuje.
1: Zwróciłaś na coś uwagę. Nie wpadamy w panikę. Zobaczcie, położyliśmy rybkę i dajemy jej powoli się przypiec, tak? Nie przerzucamy lewa, prawa. Jak przyjdzie czas i moment, przerzucimy ją na drugą stronę, ale to za chwilę.
0: Co do tej rzodkwi i odflegmiania. Tak jak też Państwu wspominaliśmy wielokrotnie, my mamy problemy z tą flegmą i z tym śluzem, więc rzodkiew w formie takiej przyrządzonej, sproszkowanej właśnie dodanej na przykład do gotującego się winka z miodem będzie fajnie też nas osuszała, czyli będziemy pozbywać się tej flegmy. Czyli u Hildegardy fajny produkt, zachęcamy do stosowania.
1: Sucha.
0: Tak, mamy jeszcze tutaj cytrynę, widzę.
1: Limonkę. Dodaliśmy odrobinę limonki.
0: Oczywiście lepiej by było, żeby ona była zblanszowana, ta rzodkiew, czyli żeby z tych soków zlikwidować.
1: Ale zamacerowana.
0: Polanie właśnie soczkiem z limonki i octem jabłkowym już stłumi te nasze soki. osoby, pamiętajmy o takich właśnie

0: W słabych żołądkach, kolokwialnie mówiąc, jednak tej surowizny
1: trawy
0: mniej.
1: Cytrynowej.
0: Trawy cytrynowej, tak.
1: Ma być orient, niech będzie. No to też wszystko sobie przemieszamy.
0: Kiełki to jest taka forma, można powiedzieć, niedojrzała. Czyli Hildegarda zachęca nas do właśnie dojrzałych, nawet czasami przejrzałych na przykład owoców, bo mówi, że wtedy nie są tak rające dla organizmu. I to samo właśnie dzieje się z tymi kiełkami, że to jest taki jeszcze nie do końca dojrzały produkt, więc Hildegarda do tych kiełków nas zachęcać nie będzie. Zresztą to jest też ciekawostka, bo szukałam informacji na temat tych kiełków, bo one są bardzo modne i popularne, że to taka eksplozja po prostu natury
1: smaku.
0: I smaku.
1: Miodu
0: i w ogóle
1: trochę mogę? Czy
0: troszeczkę możesz,
1: nie,
0: tak?
1: Ale nie za dużo.
0: Natomiast doczytałam się w terapiach pana doktora Gersona, który leczył pacjentów onkologicznych. To są, jak wiecie państwo, naprawdę wymagający pacjenci, organizmy ich są w bardzo złym stanie, którzy są bardzo takimi no, trudnymi pacjentami, bo są często i niedożywieni, ta komórka jest niedożywiona i przytruta, to właśnie doktor Gerson, który zajmował się tymi pacjentami, robił badania, bo podając im kiełki, zauważył, że dużo gorzej się czują, słabną po prostu. I właśnie też robili jakieś badanie, już mamy potwierdzenie w badaniach naukowych, że te kiełki jednak wcale nie są dobre.
1: To już więcej ich nie użyję.
0: Ale tak jak mówimy, wiesz, bez jakiegoś radykalizmu, tak, jak od czasu do czasu.
1: I wpadania w panikę.
0: Tak, zjemy sobie
1: jak
0: zielone kiełki.
1: Pięknie przypiekła rybka.
0: Pięknie, no właśnie.
1: Od strony skórki ona już będzie dużo krócej pieczona, mhm. Żebyśmy jej znowu nie przepiekli, tak?
0: Aha, jasne.
1: Pachnie bardzo ładnie.
0: Oj, super.
1: Grama tłuszczu nie
0: tak,
1: daliśmy.
0: Tak, a tłuszcz się pojawił na patelni.
1: A tłuszcz
0: ale...
1: się pojawił, tak. Widziałaś? Mhm.
0: Ale malutko, więc super. Niezbyt gorąca patelnia, więc
1: niezbyt
0: też...
1: Niezbyt gorąca patelnia. Możemy sobie już...
0: Fajnie. O, jeden kawałek rzeczywiście tego. Króciutko ta rybka.
1: Bo no ona już dostała od strony aha. Tutaj tak. Mięska, więc z tej strony mhm. To już tylko kawałeczek.
0: Z ziołami, tak?
1: Tak.
0: Ale jak ona też ładnie wygląda tak. Z tymi w tych przyprawach orientalnych.
1: No dlatego wiesz co.
0: No. Żyliśmy, o to nam chodziło.
1: O to nam
0: a
1: chodziło.
0: Tobie w zasadzie.
1: Nie tutaj rano. Mamy takie grzanki. Kiedyś je zrobimy pewnie, mm-hmm. Ale to jest taki sposób na to, żeby nie marnować pieczywa. Jak mm-hmm. Już mamy taki chlebek orkiszowy, który nam został i nie jesteśmy w stanie już go zjeść, bo może nie jest pierwszej świeżości, zamroźmy go, a później trzeba go tylko bardzo cienko pokroić i upiec w piekarniku.
0: No rewelacja, a jaka ozdoba przy okazji.
1: A jaka ozdoba i fajnie smakuje. Dołożymy.
0: Dołożymy.
1: Taka rzodkiew, taka przemacerowana też jest
0: tak.
1: Fajna, bo ona jest taka chrupiąca.
0: Tak.
1: Fajnie ona wpłynie na jakby, wiesz.
0: Tak. I można to właśnie zrobić i dać na surowo, zrobić to z 15-20 minut przed konsumpcją i wtedy ona się naprawdę... połączy z tą rzodkwią i przemaceruje i te soki stłumi.
1: Zrobiliśmy taką bogatą wersję. Mm-hmm. Mogło być to czubkę mniej. Ty ci jeszcze nie soliliśmy w ogóle. Mm-hmm. Nie?
0: Mm-hmm. Czyli na sam koniec.
1: To odrobina dosłownie. Aha. No i jeszcze ja bym to posypkał odrobiną babki płaśnik. Co ty na to?
0: Świetnie. Babka dla naszych jelit to skarb.
1: To tutaj.
0: A doda nam ciemnego, bardzo pięknie.
1: Nie wiem jak wy, ale ja już drugie śniadanie mam.
0: Ty zaczynaj, bo od rana na nogach, to wiesz.
1: Rybka idealnie upieczona.
0: Mnie ciekawi, wiesz.
1: Zobacz,
0: tak.
1: Soczysta,
0: tak.
1: Nieprzepieczona.
0: Nie wysusza, tak.
1: Tak, piekła się od tej strony, dlatego od skóry króciutko już wtedy.
0: Mhm. No jak?
1: Fajnie pachnie.
0: Ja ciekawa jestem tych
1: soli w ogóle nie brakuje.
0: O kurczaka, dobra.
1: No gdzie?
0: No naprawdę. I w ogóle tych ziół tak nie czuć.
1: Jola powiedziała, że w końcu coś mi wyszło. Dziękuję.
0: Dziękujemy i zapraszamy do gotowania.

0: Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj ponownie naszym gościem profesor Małgorzata Kowalewska. Dziękujemy Małgosiu za przyjęcie zaproszenia. I dzisiaj chciałabym porozmawiać o koncepcji Hildegardy, czy o tym, co myślała na temat losów ludzkości, w kontekście nawet chociażby tego, co się w tej chwili dzieje. Także czy mogłabyś coś tutaj nam podpowiedzieć, opowiedzieć?
1: Serdecznie witam Państwa, dziękuję za miłe zaproszenie. Cieszę się, że mogę ponownie tutaj Państwu opowiedzieć o poglądach Hildegardy z Bingen. Oczywiście, że Hildegarda miała bardzo interesujące poglądy na temat dziejów ludzkości. Muszę na wstępie Państwu powiedzieć, że nawet w tej epoce, która bezpośrednio po okresie jej życia następowała w XIII wieku, ona głównie znana była ze swoich pism, takich wypowiedzi dotyczących właśnie, powiedzmy, oceny dziejów, proroctw, bo proroctwo to jest rodzaj takiego spojrzenia, bo prorokować można też na temat czasów bieżących, prawda, o swoich czasach, ale także i o tym, co będzie się działo w przyszłości. Dopiero potem, po wiekach właściwie zapomnienia, zaczęto Hildegardę odkrywać jako właśnie od strony tej jej medycyny, diety, prawda, a potem dalszej twórczości kompozytorskiej, właśnie takiej literackiej i tak dalej. Więc filozofia dziejów, czy tak, filozofia dziejów, tak powiem, to jest jeden z ważniejszych tematów, które Hildegarda w swoich dziełach wizjonerskich poruszała, bo jak Państwo doskonale wiecie, cała jej twórczość to da się podzielić na kilka grup pism, z których właściwie najważniejsze, to znaczy takie, dzięki którym została ona tym doktorem Kościoła przez papieża Benedykta XVI, prawda, ogłoszona, czy włączona do tego grona, prawda, jako czwarta kobieta. Więc to są te dzieła, w których ona mówi między innymi o, tak ocenia dzieje ludzkości i w których te poglądy filozoficzne dotyczące dziejów znajdują się. To są szczególnie trzecia księga jej tej pierwszej części trylogii wizjonerskiej, mianowicie Scivias, oraz w Liber Divinorum Operum, czyli w tej księdze dzieł bożych. Również takie wypowiedzi się znajdują. I na wstępie chciałam tutaj zwrócić Państwa uwagę na to, jakiej w ogóle zmiany dokonuje chrześcijaństwo w sposobie rozumienia czasu, a tym samym także i dziejów, bo świat starożytny, na którym przecież opiera się także i myśl średniowieczna i o którym my też no, powinniśmy pamiętać, prawda, i to wielka strata, że się zapomina te nieuwzględnia dzisiaj, prawda, jakoś w wychowaniu, w wykształceniu, w takiej mierze, jak należy tamtych, tego aspektu kultury, ale przeważała, dominowała taka koncepcja czasu jako czasu powracającego. Było takie pojęcie wielkiego roku, w którym to świat się zaczynał, następowało jego wyłonienie się z ognia, prawda, a potem w którym się kończył, wracał, następowało zognienie świata. U jednego z autorów znalazłam takie sformułowanie, że Zeus jest wtedy przez chwilę całkowicie samotny. Tak, po prostu czas został, świat został zniszczony i ten planety tam odpowiednio, prawda, w odpowiednim ustawieniu, i zaczyna się nowy świat, prawda? Pojawiają się bogowie, pojawia się tam wszechświat i tak dalej, ale ten cykl sam sobie nieskończony, ale on polega na odtwarzaniu za każdym razem identycznego układu rzeczywistości. Jesteśmy tutaj i rozmawiamy w studio telewizji Salve N plus jeden, tak? Za każdym razem to samo. Chrześcijaństwo zmienia to spojrzenie na czas, oczywiście zachowując świadomość tego, że są cykle, tak, że jest cykl tam roczny, dzienny, prawda, pewne rzeczy się powtarzają, od choćby prace w polu, prawda, raz siejemy, raz zbieramy i tak dalej, ale zasadniczo główna główny kierunek, to jest taki, że czas wychodzi z wieczności, a wieczność jest to sposób istnienia Pana Boga, wieczne teraz, w którym nie ma żadnej zmiany, nie ma następstwa chwil. To jest to boskie, to ta eternita, wieczność. I z tej wieczności wyłania się czas, czyli tempus, czas, którego istotą jest, no właśnie, postępowanie krok po kroku, tak? Następstwa czasów, mówimy, przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, godziny po sobie, dni po sobie następują, ale wszystko to zmierza z powrotem do wieczności. To znaczy, kiedy nastąpi koniec świata. Hildegarda, to się nazywa spojrzenie eschatologiczne, prawda? Zaczyna się, świat ma początek, czas ma początek, następnie rozgrywa się pewien dramat. Bo w świetle poglądów Hildegardy możemy porównać dzieje ludzkości do dramatu, który rozgrywa się na scenie świata, jakimś odpowiednikiem takim prywatnym byłoby to, co się dzieje z życiem każdego z nas, prawda? W sercu każdego, czyli wielka arena, czy wielka scena, może lepiej nie arena. Wielka scena to jest świat i mała scena to jest nasza dusza, prawda? W której odgrywa się ta sama pielgrzymka ma miejsce, to samo przedstawienie, to, ten sam dramat, dramat dziejów. I Hildegarda uważa, że wszyscy jesteśmy aktorami, powiedzmy, na scenie tego świata. Pełnimy pewne role, wszyscy ludzie, którzy żyli kiedykolwiek na ziemi, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, tak naprawdę jak z perspektywy pewnej, no boskiej perspektywy, prawda, te pozycje, tak jak są pozycjonowani na tym, jakie trzeba odegrać dobrze swoją rolę. Trzeba po prostu zrobić to, co do mnie należy w tym miejscu, czasie, w którym żyję. Natomiast za kulisami, że tak powiem, tej sceny, no, ukrywają się dwie siły, które jedna to jest siła Boga, który utrzymuje świat w istnieniu, który czuwa nad światem, pragnie dobra dla człowieka, który jest jego szczególnie ukochanym stworzeniem. No i druga siła, która się sprzeciwiła Bogu, prawda, jako pierwsza, mianowicie ten stworzony przez niego doskonały, piękny, wspaniały anioł Lucyfer, prawda, który właśnie tą pychą, wszystko, jak mówiłam w którymś z poprzednich odcinków, wszystko wiedział o stworzeniu, ale nie umiał pogodzić się, że drugie miejsce zajmuje, prawda? I ta cała historia zaczyna się zatem właściwie w świecie nadprzyrodzonym, w świecie duchowym, a potem kontynuowana jest w dziejach ludzkości. Dzieje ludzkości to jest walka dobra ze złem. Walka wygrana już przez dobro, to od razu trzeba powiedzieć, żebyśmy nie popadli w smutek, bo żyjemy w bardzo ciężkich czasach i perspektywy przed sobą mamy również jakieś ponure. Tak przynajmniej wszystko na to wskazuje, prawda? Ale zwycięstwo już się dokonało, więc tylko po prostu trzeba wytrwać na swoim miejscu. Wiernym pozostać wartościom wyznawanym. O tym za chwilkę powiem jeszcze. I Hildegarda, patrząc na dzieje ludzkości, dokonuje pewnych, no bo filozofia dziejów to po pierwsze chce wykryć jakieś prawa, którymi się rządzą dzieje, prawda? Zobaczyć, co wpływa na zmiany kierunków, prawda? Tam przebiegów pewnych procesów. No ale także w tamtym czasie dokonać jakiejś periodyzacji tych dziejów, prawda? Wyodrębnić jakieś szczególne wydarzenia, które pozwolą oddzielić od siebie epoki. I tutaj chciałam nawiązać, ja nie przytoczę tego Państwu z pamięci, bo nie pamiętam, ale odsyłam Was choćby do Ordo Virtutum, prawda? Na stronie towarzystwa to powinno być ten tekst zamieszczony. Tam w epilogu, jest taka modlitwa, tajemnicza taka modlitwa, którą Syn Boży kieruje do swojego Ojca. I ona się zaczyna od takich słów, że na początku wszelkie stworzenie zieleniło się, kwitło, rozkwitało. W środku czasów, bo to trzeba dodać, na początku czasów wszystko się zieleniło. W środku czasów zakwitły kwiaty, a potem ta zieloność zmarniała, zwiędła. Następuje dalszy ciąg, którego tutaj w tej chwili nie będę przytaczać, bo na te trzy zdania chciałabym zwrócić uwagę. Hildegarda je przepięknie interpretuje właśnie w tej Liber Divinorum Operum. I ona mówi, że to zdanie mówi o tym, że całe dzieje ludzkości, to znaczy historia ludzkości, a liczymy ją od wygnania z raju Adama i Ewy, dzieli się na takie trzy wielkie okresy. Pierwszy okres to jest na początku, gdy człowiek z raju został wygnany, był pełen sił życiowych. Podobny był do zwierząt. Z nimi zresztą, pisze tam Hildegarda, wchodził w jakieś takie bardzo bliskie relacje. Był pełen życiowych sił, witalnych takich, prawda? Trochę żył jak zwierzę, ale także jak zwierzę był taki rozbrykany, wesoły, silny. Było bardzo dużo siły życiowej. To był czas przed potopem, bo te obyczaje ludzi, no dość wtedy jednak prostackie, skoro mówię, że byli podobni ludzie do zwierząt i nawet z nimi wchodzili w jakieś zbyt bliskie relacje, spowodowały, że Bóg postanowił to odmienić. Wszyscy wiemy, jaka jest historia potopu. To jest czasy przed potopem, to jest pierwsza epoka ludzkości, ale wtedy już w tych czasach zaczęła się pojawiać pewna grupa. Wiecie Państwo, moglibyśmy mówić tutaj na przykład o człowieku neandertalskim, jakimś kromaniońskim, potem tym człowieku myślącym, prawda? I tutaj jakoś próbować sobie to dopasowywać, prawda? No, już w tamtych czasach tego człowieka dzikiego zaczęła się wyłaniać pewna grupa ludzi niechcących żyć w ten sposób, tylko już takich szukających ze sobą towarzystwa, którzy się chcieli jakoś po prostu pociągały i ich inne obyczaje. Ludzie, którzy chcieli żyć w inny sposób, no Bóg ich ocalił. Mamy drugi okres i to jest czas, w którym ludzie żyli, jak to Hildegarda mówi, sine lege. Sine, czyli bez prawa. Po prostu nie mieli żadnych praw. Byli dzicy. No, tak jak Odys, proszę Państwa, Homer, nie Odys, tak, opisując po przygody Odyseusza wracającego spod Troi, opisuje cyklopów, prawda, do których tam on ze swoimi towarzyszami trafił i właśnie mówi, że żyli oni jak barbarzyńcy, jak dzikusy, ponieważ nie mieli żadnych praw. Kiedy istnieją prawa, to zaczyna się tworzenie już cywilizacji. Człowiek nie jest już dziki. No więc to jest sine lege, czas, kiedy bezprawia, kiedy nie ma prawa, ale bujne życie, powiedziałabym, ta zwierzęca strona dominuje. I potem ten okres po potopie ona dzieliła na dwa z kolei podokresy. To jest okres, w którym Bóg Mojżeszowi dał prawo tych tablic, prawda, prawo tych 10 przykazań i to jest okres, ona Hildegarda nazywa go sub lege, czyli pod prawem. To też nie jest najlepsza sytuacja, ponieważ prawo jest, wymaga pewnych, powiedziałabym, pewnego formalnego takiego, prawda, respektowania tych wszystkich zasad, przepisów i tak dalej. Wszyscy wiemy na przykład, że w religii no, żydowskiej to mamy tych zakazów i nakazów tyle, że to po prostu nie można się doczekać. Przeczytałam taką anegdotę, że kiedy przyjdzie Mesjasz, no to wtedy, kiedy żaden Żyd nie złamie żadnego tam nakazu czy zakazu, już nie pamiętam, to jest niemożliwe prawie, prawda, tylko trzeba czekać na tego Mesjasza jeszcze nie wiadomo ile, będąc Żydem. Natomiast, proszę Państwa, okres ten kończy się z wcieleniem Chrystusa i kwiaty, bo mówi w środku zakwitły kwiaty Hildegarda, prawda? I te kwiaty to są efekty wcielenia, mianowicie Kościół. Kościół staje się kwiatem owocem, prawda, pewnego rozwoju, bo w tym okresie od potopu do założenia kościoła, no też są pewne ważne postaci, Mojżesz, prawda, i inni, prawda, którzy tam są takimi, powiedzmy, krokami milowymi, prawda, doprowadzającymi do właśnie do tego powstania kościoła. I potem zaczyna się trzeci okres ludzkości, w którym my już żyjemy. Hildegarda mówi subgracja, czyli okres albo in baptismo, albo okres, kiedy jesteśmy ochrzczeni, prawda? Kiedy właśnie ten chrzest nas włącza do kościoła, albo kiedy żyjemy w łasce, prawda? Kiedy już to prawo, ono nie zostało zniesione, ale ono zostało, powiedzmy, jakoś rozświetlone łaską. Tu nie będę w teologiczne sprawy wchodziła, ale tutaj właśnie subgracja. My żyjemy w okresie łaski, działania łaski Bożej. W tym czasie ostatnim Hildegarda wyróżnia 5 epok, czy takich okresów. Ja tutaj jestem w tej wypowiedzi niekonsekwentna, bo raz mówię okres, raz epoka, ale to rozumiecie Państwo, o co chodzi. 5 takich okresów, które symbolizowane są przez pewne zwierzęta. To jest też taka tradycja, która wiąże Hildegardę z tradycją biblijną, że po prostu jest ta symbolika zwierzęca przez nią wykorzystywana. Te zwierzęta to jest pies, świnia, koń, wilk. My żyjemy w okresie wilka, to jest szary wilk. W każdym z tych okresów historycznych ten wilk jest symbolem, prawda? Wilk, który, znaczy on jest wspaniałym zwierzęciem, ale w tej symbolice każdy symbol ma, jest ambiwalencja taka, prawda? Bo możemy powiedzieć o tym, że lew jest, nie wiem, królem zwierząt, prawda? I że jest symbolem Boga, a z drugiej strony możemy wskazać, że jest jakimś drapieżnikiem okropnym i tak dalej. To z każdym tak prawie, no, jeśli chodzi właśnie o zwierzęta i rośliny też, prawda, i kolory i tak dalej. No, więc jest szary wilk takim symbolem właściwie diabła, istoty podstępnej, która gdzieś tam krąży, patrzy, kogo by pożreć. Już czasy współczesne sobie oceniała Hildegarda jako tę epokę szarego wilka i to jest epoka, w której zacznie się zbliżać koniec świata. Koniec świata, który będzie związany z nadejściem takiej postaci, która w kulturze popularnej dzisiejszej, prawda, odgrywa dużą rolę, ale która przede wszystkim w teologii, w tej eschatologii chrześcijańskiej, mianowicie antychrysta. Człowieka absolutnie złego, co do którego trwały od starożytności, od czasów świętego Augustyna, dyskusje na temat, czy jest to, że tak powiem, ciało zbiorowe, czy jest grupą ludzi ten tak jakiś, powiedzmy, taki duch antychrysta rozproszony w całych grupach ludzi, czy też jest jednym jakimś człowiekiem absolutnie złym. Absolutnie oddany diabłu, prawda, człowiek. Powstawały różne koncepcje, zresztą niezwykle interesujące, warto byłoby kiedyś na ten temat porozmawiać, o samym antychryście, prawda, jak się ta jego, no powiem tutaj, legenda, na potrzeby tego naszego dzisiejszego, prawda, spotkania, kształtowała. Ale wracając do tej piątej epoki, we wszystkich epokach, które następują po chrzcie, możemy wykryć pewne tendencje, pewną zmianę, powiedziałabym pewne falowanie. Hildegarda mówi, że są pewne grzechy, pewne wady, które dominują w różnych okresach historycznych. Zawsze człowiek jest grzeszny, zawsze są te jakieś problemy, tylko że no raz na przykład ludzie są bardziej rozwiąźli, innym razem z kolei bardziej leniwi, w innej epoce skłonni do zabójstw i kradzieży, prawda? Po prostu sam charakter się nie zmienia, taki właśnie ten grzeszny charakter czasów. Natomiast no, dominuje jedna lub jakaś tam inna wada, prawda, więcej jest takich czy innych zbrodni. To chyba możemy też, przyjrzywszy się historii, zgodzić się z tym. Te wady się zmieniają, jednocześnie zmienia się, powiedziałabym, charakter poszczególnych okresów historycznych. Powiedziałabym, że dzieje się to w taki sposób, że kiedy dominują w kulturze w jakimś okresie historycznym cechy, które ona nazwałaby cechami męskimi, a z tymi cechami męskimi wiąże się dzielność, fortitudo to jest po łacinie. Mężczyzna, tak jak widziała go Hildegarda, to jest rycerz jakiś, prawda, albo mnich bardzo wytrwały, który ma dużo siły psychicznej, fizycznej, jest dzielny, prawda, on jest odważny i dzięki swojej odwadze, sile, prężności, prawda, powoduje, że zaczyna się ludziom dobrze żyć. Nastają takie dobre czasy. I jak są już te dobre czasy, to sytuacja ludzi się zmienia. Oni zaczynają mięknąć. Zaczynają lubić wygodę, zaczyna dominować, bo w okresie na przykład takim męskim, no to oni będą się bili ze sobą, będą się okradali, będą się zabijali. To nie jest jakaś idylla, ale chodzi mi o po prostu pewną postawę, prawda, taką. Natomiast w tym okresie takim już takiego, powiedzmy, dobrobytu względnego, tak, to następuje rozmiękczenie obyczajów. To już mężczyźni zamiast się bić, to będą się oddawali jakimś romansom na przykład, prawda, będą, zmienią buty do konnej jazdy na takie jakieś ciżmy z takimi nosami, że się przewracają, prawda, chodzić w nich nie mogą i tak dalej. No i zaczyna dominować taka cecha, to wszystkie panie przepraszam, ale kobiecej słabości, tak? Kobieca słabość. No kobieta jest słabsza od mężczyzny, no w każdym razie tak przez stulecia myślano. I ona, cechy kobiece to jest delikatność, jakaś wrażliwość, ale też lękliwość, prawda? Właśnie skłonność do takiego, potrzeba bycia, jeśli jest takie słowo używane, zaopiekowaną, to ja też je powiem tutaj dla rozśmieszenia. Więc to wszystko jest potrzebne kobietom, prawda? Hildegarda mówi debilitas muliebris. Debilitas to jest po prostu słabość. Słabość po łacinie, prawda? Okres kobiecej słabości. No to wtedy ta kobieca słabość przyczynia się do tego, że nadchodzą czasy ciężkie, prawda? Ciężkie czasy. No i jakie jest wyjście? Ciężkie czasy muszą spowodować to, że się znowu te męskie jakoś, że tak powiem, elementy, tak, w ludziach obudzą i znowu pojawi się to fortitudo, ta dzielność, która z tych ciężkich czasów ludziom wyjść pozwoli, prawda? No niestety znowu, tak, potem będzie lepiej, no to jak się będzie lepiej, to się natychmiast pogorszy. No i takim właśnie kołem, prawda, toczy się ten los, toczą się te dzieje, aż do momentu czasów, które ona nazywa ostatecznymi. I wrócę tutaj do tej modlitwy tajemniczej, o której mówiłam na początku tej mojej wypowiedzi. To jest taka modlitwa, w której Syn Boży zwraca się do swojego Ojca i przypomina mu taką obietnicę, którą przed stworzeniem jeszcze świata Bóg złożył, prawda? Że nie odwróci swojego oblicza od świata, w którym się te właśnie różne procesy dzieją, aż nie pojawi się ostatni człowiek, który ma być zbawiony. Nie zostanie osiągnięta, to na pewno Państwo wiecie, prawda, z Pisma Świętego, tak zwana złota liczba. Liczba osób, które mają być budowniczymi, czy też elementami budowy niebiańskiej Jerozolimy, prawda, tego miasta Bożego już po zakończeniu historii. Syn przypomina to ojcu, pokazuje mu swoje rany, które wciąż krwawią, cierpią. A dlaczego w tych czasach ostatecznych, zachęcam Państwa do przeczytania sobie tego tekstu, dlaczego w tych czasach cierpi Chrystus i dlaczego ciągle krwawią jego rany? On mówi, że moi giermkowie osłabli, giermkowie, czyli wierni, tak? Ci wszyscy, którzy powinni mu służyć, a także cierpi z tego powodu, że bardzo wielu z nich przechodzi na stronę szyderców. Nie tylko, że słabną, nie mają siły walczyć, ale przyłączają się do tych wszystkich sił, do tych wszystkich właśnie, powiedzmy, ludzi też, prawda, którzy szydzą z Chrystusa, tak? Przechodzą, proszę Państwa, przechodzą na stronę szyderców, tak? I to dotyczy, bo kto jest gierkiem Chrystusa? No być może

0: i nagle właśnie Hildegarda używa takiego słowa przechodzić na stronę szyderców. Przeklęty człowiek, który siada w gronie szyderców, prawda? No, więc przechodzą na stronę szyderców. Chrystus cierpi, Kościół cierpi. No i to są te czasy ostateczne. Czasy ostateczne, ja tutaj wspominałam, są związane z nadejściem Antychrysta. Rodzi się on gdzieś w jakimś miejscu odległym, no to też były spory pewne, jak się kształtowała legenda Antychrysta, kto jest jego matką, czy może być on synem diabła, na przykład, tak jak to choćby film Polańskiego, prawda, pokazuje, czy też ostatecznie ustalono, że nie, dlatego że tylko Bóg ma taką moc, prawda, żeby tam mieć syna swojego, prawda, tutaj w ziemskiej postaci i tak dalej. To też nie będę w to wchodziła, ale Antychryst jest dzieckiem bardzo oddanych Bogu, tym diabłu ludzi. Wychowuje się najpierw przez jakiś tam czas w ukryciu, ale jego obecność na świecie już powoduje, że łączą się, powiedzmy sobie, powstają grupy. Powstają takie grupy ludzi, którzy skłaniają się ku złu, prawda? Którzy to zło może przybierać różne postaci. Mamy dzisiaj na przykład problem jakiś z pedofilią, bardzo to słyszymy bez przerwy o tym, prawda? Giną dzieci, no, na świecie toczone są wojny, przeróżne postaci tego zła. Także i jakieś kościoły satanistyczne, jak też można przecież przeczytać, prawda? Funkcjonują, na świecie powstają. Więc jest, no, w dzisiejszych czasach, dzisiaj w trakcie tej pandemii, zamyka się kościoły, utrudnia się
1: Wiernym,
0: korzystanie,
1: tak.
0: prawda? Nie chcę tutaj też o tym mówić, ale to są bardzo poważne sprawy. I sama obecność gdzieś jeszcze ukrytego, prawda, tego antychrysta według Hildegardy jakby właśnie tak zaburza no i tak grzeszny, ale to po prostu nasila te wszystkie problemy. Potem pojawienie się na świecie tego człowieka absolutnie złego, bo wydaje mi się, że z jej pism wynika, że ona uważa, iż antychryst to będzie jakiś konkretny człowiek, absolutnie zły człowiek, oddany Bogu. Boże, przepraszam Państwa najbardziej, najmocniej, oddany tak diabłu. I będzie to człowiek, wokół którego zgromadzą się jego zwolennicy, w tym także ci, którzy od kościoła przechodzą, prawda, na stronę szyderców. Diabeł w jaki sposób, ten antychryst i diabeł poprzez antychrysta, w jaki sposób będą na nas wpływać? Na przykład drwiąc choćby z ważnej dla kościoła idei dziewictwa, czystości, prawda, czystości. Wyśmiewając tę ideę. Albo też na przykład banalizując kwestię życia seksualnego, które jest po prostu ukazywane jako czysto fizjologiczny naczynność jakaś, prawda? Która nie wiąże się ani z jakąś odpowiedzialnością, ani nie ma też związku z, powiedzmy, jakąś, nie wiem, miłością, tylko też nie mam na to czasu, ale raczej na tle tej teorii humoralnej, prawda, jest pokazywana przez, czy jaka banalizacja życia seksualnego. Działać też będzie poprzez wzniecanie strachu i terroru. To mi się wydaje też jakieś niezwykle ważne, kiedy to czytałam i teraz, w dzisiejszych tych czasach, kiedy właśnie widzę, mogę obserwować, jak bardzo się nasilają takie zjawiska, jak takie po prostu powszechny strach. Ludzie się boją siebie nawzajem, boją się różnych przedmiotów, prawda, które ktoś mógł przed nimi dotknąć. Media, wypowiedzi różnych prominentnych osób, ten strach wydają się, no, celowo chyba podsycać, prawda? Nieustannie słyszymy o jakichś nadciągających
1: Falach.
0: falach, więc ludzie żyją w strachu i są steroryzowani. Pojawia się też strach związany z ekonomicznym wymiarem, prawda? Naszego życia. Boimy się o przyszłość, boimy się o przyszłość naszych dzieci, wnuków.
1: Trudno to

0: Przewidzieć w ogóle w tej
1: Tak,
0: chwili.
1: tak. Zawsze chyba było trudno przewidzieć, ale dzisiaj
0: Taka
1: szczególnie.
0: niepewność.
1: Niepewność, a także kierunek rozwoju, prawda? Odbieranie ludziom wolności. To jest jedno z takich naturalnych praw naszych, prawda? Wolność, własność, posiadanie własności, nie wiem, jakieś życie według własnego jakiegoś hierarchii wartości przyjmowanych. To wszystko w tej chwili zaczyna trzeszczeć jakoś jakby w fundamentach swoich, więc to powiedziałaby Hildegarda, że jest oznaka właśnie takiego, taki zaduch, prawda? Taki jakiś takie, bo nie użyję tutaj słowa tchnienie, bo tchnienie to jest bardzo ładne słowo, prawda?
0: Tak.
1: Taki wyziew.
0: Coś się zagęszcza.
1: Taki wyziew, tak, taki wilgotny, nieładnie pachnący wyziew. I jeszcze jedna rzecz, która uderzyła, naśladowanie cudów Chrystusa na przykład, prawda? Czyli jakieś takie fałszywe tam zmartwychwstanie i tak dalej, i on to wszystko będzie. Ale jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę już wiele lat temu, że ludzie, według Hildegardy, ona pisze o tym w CVS właśnie, zostaną jakby zahipnotyzowani przez działalność tego antychrysta, jakby masowej hipnozie zostaną poddani. I to też wydaje mi się, że dzisiaj ma miejsce, że wielu ludzi jest jak gdyby zahipnotyzowanych, prawda? Uważam, że to środki masowego przekazu do tego się oczywiście bardzo przyczyniają, ale właśnie taka masowa hipnoza, zamulenie mózgowe. I to wszystko ludziom zasłania prawdę, powoduje, że oni się boją o swoje życie, dokonują złych wyborów, nie mają odwagi jakoś spojrzeć, no poza tym to rozedrganie takie emocjonalne, to też jest, Hildegarda mówi, będzie rządził terrorem. No właśnie, bo steroryzować kogoś to sprawi, że on siedzi jak mysz pod miotą, że się boi, prawda? Boi się innego człowieka, boi się swoich wnuków, boi się swoich dziadków, coś potwornego, prawda? Kolegów w szkole się boi. No więc to wszystko jest powiedziałabym, takim znakiem działania tego antychrysta w dziejach. Ale ten czas naturalnie zakończy się ponownym przyjściem z nieba dwóch proroków, Eliasza i Henocha. To też jest nawiązanie do pewnych biblijnych wątków. No i zostanie ostatecznie pokonany po takiej próbie wzniesienia się ku niebiosom, prawda? I jak taka sterta nieczystości gdzieś tam się znajdzie. W Scivias jest ilustracja przedstawiająca, powiedzmy, taki komiks, prawda, na temat tego losu antychrysta. I wtedy dzieje zakończą się oddzieleniem tych, którzy pozostali wierni. Oni będą stanowili budulec niebiańskiej Jerozolimy, bo bardzo ważne jest jeszcze w Hildegardy, tej filozofii, w eschatologii, taka paralela między, znaczy nauka o ciele mistycznym, prawda? Mistyczne ciało, którym jest Kościół, dlatego Chrystus mówi do Ojca, że moje członki, tak, bo boleję nad tym, że mi odpadają członki i przechodzą na inną stronę, prawda? Że tracę. Natomiast jest też mistyczna Jerozolima, prawda, która jest zbudowana, ta nasza ojczyzna, do której po tej pielgrzymce ziemskiej i wojnie ziemskiej, walce, którą musimy stoczyć, mam nadzieję, tam się spotkamy, mam nadzieję, że tam do niej trafimy. No to właśnie my jesteśmy tymi kamieniami, prawda, tymi kamieniami, z których ta niebiańska Jerozolima też zostanie zbudowana według Hildegardy. Ona oczywiście wie o tym, że i to z kolei Ordo Virtus tu ładnie ilustruje, prawda, że tam diabeł został już pokonany, on jest związany, prawda, ale leży, tak jak Scivias pokazuje, na drogach świata, no i właśnie zanieczyszcza atmosferę, bo jest wprawdzie związany, ale oddycha. Znaczy po prostu te jego opary takie, prawda, gdzieś tam po tym świecie się roznoszą, tak, i właściwie ratunek mamy także to, choć to nie należy może bezpośrednio do tego dzisiejszego wątku, w modlitwie nieustającej mnichów, która z kolei jest jakby takim powiewem tajemniczym, przez cały świat się roznoszącym, który, dzięki któremu po prostu ten świat
0: jeszcze funkcjonuje,
1: tak, i Pan Bóg go trzyma w istnieniu. Także do tej ostatniej zwycięskiej bitwy. No a teraz trzeba po prostu czekać, aż w tym dziwnym czasie pojawią się takie męskie akcenty, prawda? Jakaś to fortitudo pojawi nam się wśród tego zniewieścienia ogólnego. No przepraszam, ale no po prostu są takie terminy w języku i nie uważam za stosowne wymyślać czegoś nowego i nie będę ich unikać. No.
0: Dziękuję bardzo, Małgosiu, Ci za ten dzisiejszy odcinek.
1: Proszę.
0: Państwu życzymy właśnie tej siły i radości, pokoju w sercu w oczekiwaniu na te lepsze czasy. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia.
1: Ja również dziękuję, do zobaczenia.

0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku 4,5 roku ze świętą Hildegardą z Bingen. W dzisiejszym odcinku usłyszycie Państwo o tym, czy zła jakość żywności może wpłynąć na nasze samopoczucie i być początkiem, dać początek jakimś chorobom przewlekłym, z którymi w dzisiejszych czasach boryka się prawie każdy. Zapraszam do słuchania. Pani doktor, porozmawiajmy dzisiaj o takiej optymalnej diecie, dla takiego przeciętnego, powiedzmy zdrowego człowieka, bo przecież za dietą, za żywnością, produktami spożywczymi kryją się określone składniki odżywcze, których człowiek potrzebuje. Czyli jakie one powinny być, czego powinniśmy więcej jeść, czego mniej, żeby skorzystać z tego jedzenia w sposób optymalny i żeby to nas odżywiało, budowało, dawało nam zdrowie i siłę.
1: Ja myślę, że można to podsumować następująco. Czyli na przykład kierujemy się tym, w jakim miejscu my mieszkamy, jaki mamy klimat i przyroda dostosowuje się, można powiedzieć, do tych warunków i produkuje na nasze potrzeby określone produkty spożywcze. W związku z tym podążanie za sezonowością i za lokalnymi produktami jest, można powiedzieć, najbardziej rozsądne. Dobra jakość oznacza między innymi to, że nie są to genetycznie modyfikowane organizmy. I że produkowana ta żywność jest w sposób taki zbliżony do tradycyjnych. Są ruchy typu ślimak na przykład, prawda, które przywołują te stare metody przygotowywania żywności i pozwoliły na odtworzenie starych, można powiedzieć, rodzajów różnych warzyw, zbóż. Także z powrotem je odzyskaliśmy. Natomiast dalszą rzeczą jest, jak my to przygotowujemy, tą żywność. Bo mając do dyspozycji niedużą ilość warzyw, bo na przykład w czasach średniowiecza, jak święta Hildegarda tych porad udzielała, to my nie znajdujemy niektórych produktów, które tam po prostu nie było, bo na przykład nie żyła w czasach już po Kolumbie, prawda? Czyli pewne rzeczy, które do nas trafiły z Ameryki, z tamtego obszaru, to nie były w jej możliwościach, żeby to rozeznać, prawda, zastosować i tak dalej. I do takich na przykład produktów należą jeszcze jak arbuz, ziemniaki, kukurydza, bo to wszystko przyszło z tamtego obszaru ziemi. Dlatego to, co jest lokalne i to, co my stosujemy już całe lata i jest jakby częścią naszej diety od lat, od pokoleń, to na przykład są przyprawy te orientalne, typu cynamon na przykład, prawda, goździki, one już są w nas po prostu tkwią i to przynosi nam dużą korzyść. Na przykład imbir, prawda, też nie był, ale my mamy podobne rośliny na naszym terenie i te imbirowe, to na przykład jest galgant, który stosuje święta Hildegarda. Natomiast, czyli tak, podążamy za porą roku, za lokalnymi produktami, które są w odpowiedni sposób przechowywane i spożywane i możemy ich jakoś zmieniać poprzez stosowanie różnych technik kulinarnych. Czyli możemy to stosować na surowo, możemy je gotować, prażyć, robić na parze. Jeżeli my wcześniej je przygotujemy na przykład z dodatkiem oleju albo masła, to my zyskujemy nową jakość, bo dodanie tłuszczu do warzyw na przykład pozwala nam na stworzenie produktu, który ma wysoką zawartość witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. I wiadomo, że na przykład załóżmy pomidor, on ma bardzo dobrej jakości związki lecznicze, tak samo, ale one się uwalniają tylko w obecności tłuszczu. To jest tak samo, że witaminy w tłuszczach rozpuszczalnych jak A, D, E i K, to są witaminy, które my możemy dzięki dodatkowi tłuszczu używać. Ważne jest, żeby to zastosować, zanim my cokolwiek będziemy robić, ale dodanie jeszcze na końcu też jest rozwiązanie, bo to zawsze lepsze coś niż nic, prawda? I to też jest ogólnie, dlatego my stosujemy takie cudowne rozwiązanie, jakim jest sos winegre, kiedy my łączymy i sok z cytryny, który nam rozpuszcza minerały, bo wiele minerałów łatwo przyswajalnych to są cytryniany. Bo czasem mam pytanie, no dobrze, ale jaki suplement wapnia magnezu użyć, prawda? To mamy cytryniany, mamy jabłczany, czyli możemy użyć też obok soku z cytryny, możemy użyć na przykład ocet winny, prawda, albo ocet jabłkowy do wykorzystania. Drugą rzeczą będzie sól, która powoduje, że nam się rozszczelniają błony komórkowe i dotarcie przez celulozę, bo rośliny mają dwie błony. Jedna jest celulozowa, druga jest taka miękka, tłuszczowa, jaką my mamy w swoim ssaków. Dlatego możemy się przeciągać, rozciągać, to nie pęka nam ręka, tak jak gałązek. Użyjemy jakąś siłę, to się złamie i potem niektóre jeszcze można uratować, jeżeli to się zespoli, tak jakbyśmy mieli złamanie i unieruchomienie. Mhm. Natomiast ogrodnicy nad tym pracują, że są, wykorzystują takie metody do zaszczepiania, prawda? Bo takie jest odcięcie gałęzi, która jest nam niepotrzebna, i przeszczepienie z drzewa, które jest inne, i chcemy te walory drugiej rośliny jakby zespolić z tym, co mamy jako podłoże. Czyli takie metody medyczno, prawda, ogrodnicze. Jeżeli my dodamy sól, to właśnie ta błona taka celulozowa ulegnie rozluźnieniu i potem są możliwe procesy wydobycia enzymów ze środka tej rośliny i pozyskujemy wtedy kiszonki. Prawda? Czyli na przykład kroimy kapustę, bo to taki znany jest produkt, prawda? Ubijamy, solimy leciutko, mocno ubijamy i dociskamy, bo to wtedy zwiększamy wydalanie soków. No takimi innymi produktami to jest na przykład są produkty fasolkowe różne, zwłaszcza soja jest znana, czyli ten produkt taki jak jest miso albo sos tamari, prawda, metodą tradycyjną z niegenetycznie modyfikowanej soi, bo to jest kluczowe. I wtedy pojawia się nam w takim produkcie bardzo dobrej jakości witamina B12, którą możemy zniszczyć temperaturą, ale jeżeli dodamy to pod koniec produkcji, już na talerzu, prawda, dodajemy do zupy, to mamy i sól, dlatego wcześniej w gotowaniu nie używamy nadmiaru soli, bo to jest szkodliwe. Tak samo mamy witaminę B12, która się bardzo dobrze wchłania. Innym takim produktem sojowym, który jest cenny, to jest witamina K2, MK7, prawda? W związku z tym jest to do wykorzystania, to się nazywa natto, takie procesy fermentacji w odpowiedni sposób prowadzone przy odpowiedniej jakości grzybkach. I w ogóle fermentacja jako taki proces, to pomijam fermentację znane i lubione jak produkcja wina na przykład, prawda? No to też inaczej przebiega. I Pasteur dzięki temu, że potrafił odpowiednimi technikami, to było podgrzewanie, dlatego się wzięła ta nazwa pasteryzacja, bo to jest od wynalazcy tego procesu. Wino było produkowane jako wino, a nie zamieniało się w ocet. O czym zresztą w Biblii też jest mówione, prawda, że było cudowne, prawda, poprawa jakości wina dzięki temu, że Pan Jezus tutaj uczynił odpowiednią czynność, prawda, i kwaśne wino było znakomitym produktem, więc my tak samo możemy robić, proszę Państwa, podążając z tymi rozwiązaniami.
2: Czyli jakby optymalizujemy też techniki kulinarne, żeby zoptymalizować wydobycie minerałów, makro, mikroelementów, tak, żeby witamin, żeby to właśnie nas odżywiało.
1: Jak również my często wyrzucamy rzeczy, które są dla nas potrzebne. I te rzeczy, proszę Państwa, to są na przykład skórki. My obieramy, wyrzucamy i tak dalej, ale gdybyśmy zostawili te skórki tak jak są, tylko żebyśmy je powycinali tam, gdzie są popsute i zamoczone w takiej miksturze, którą wielu osobom polecam, bo to, co jest podstawą diety jakiejkolwiek eliminacyjnej, to jest zatrzymaj doprowadzanie do swojego ciała rzeczy toksycznych, które możesz usunąć. I żeby to było świeże, dobrej jakości, to wtedy nawet sama taka zmiana diety i w ten sposób podejście do produktów, które potem przygotowujemy posiłek, już daje nam efekt oczyszczania ciała, no bo zatrzymujemy pewne szkodliwe rzeczy. I na przykład jeżeli się weźmie taką szklankę gorącej wody, wrzuci się łyżkę sody oczyszczonej, łyżkę soli, zamiesza się to i wleje się do 5-6 litrów zimnej wody, to my uzyskujemy roztwór, który jest zimny, no bo szklanka gorącej wody na 5 litrów wody nie podniesie tej temperatury na pewno i w tym moczymy wszystko, cokolwiek będziemy chcieli potem użyć. Czy to są fasole w całości, prawda? Bo fasolka szparagowa to jest warzywo, natomiast strączkowe to są ziarenka. Wszystkie produkty, jakiekolwiek my otrzymujemy, one są trochę zakurzone, coś tam jest. Jest transport, przez te produkty może się przemieścić myszka, ona też ma taką potrzebę toaletową, też podniesie nóżkę, coś tam nam zostawi, nie musimy tego jeść. Sól powoduje, że nam się odkleja, bo to jest środek znany w oczyszczaniu z takich różnych przyklejających się elementów. Na przykład my używamy sól do firan, można to kupić w działach, gdzie są detergenty, po to, żeby kurz przyklejony na przykład do firanek, on się po prostu odkleił, wtedy ta woda po takim namoczeniu jest popielata. My też będziemy mieć taką wodę troszkę w kolorze zmienionym, jak będziemy taką czynność z warzywami robili.
2: Ile minut wtedy moczymy?
1: To 15 minut musi być taki proces. Ale jeszcze jest jedna rzecz, że powinniśmy roślinę, jeżeli mówimy o roślinach, przekroić wzdłuż systemu wodnego rośliny. I wtedy na przykład marchewki albo pietruszka, od prawdziwą pietruszkę jest naprawdę trudno, bo to jest mały korzeń, a to co my widzimy w tej chwili, to pietruszką może nie jest tym, co my myślimy. To jest bardziej pasternak, proszę Państwa, to jest po prostu pasternak. I on ma, jeżeli ten rdzeń w środku korzeniowej rośliny, jaką jest marchewka czy pietruszka, jest wąski, to to jest najlepszy wariant, prawda? Bo on ma dużo tej odżywczej kory i tą skórkę. No. Natomiast jeżeli chodzi o te nadziemne rośliny, no to na przykład załóżmy mamy kalafior albo brokuły, to trzeba podrywać te bukieciki i te kwiatki przekroić na pół. Jak otworzycie, to będzie tak, jakby to było drzewo. Mhm. Taki kształt. I to możemy po przekrojeniu. Łatwo to wypłukać, bo ani sól, ani soda, ona ma działanie dezynfekcyjne, prawda, równocześnie i neutralizujące niektóre toksyny. Wiele z produktów, takich jak nawozy sztuczne, środki oprysku, są z natury rzeczy, żeby dotarły do rośliny, muszą być łatwo rozpuszczalne w wodzie i tak są zresztą rozpraszane, prawda, na polu danym. To my też możemy to wyeliminować albo rozcieńczyć. Salicylany też należą do takich warzyw, takich elementów, które są w roślinach, gdzie trzymanie troszkę w wodzie, w dużej ilości wody, może spowodować, że nam to się rozpuści. Przecież znacie taką metodę, że się bierze polopirynę, prawda, wrzuca się ją do wody, już się robi, się rozpuściło, nie widać w ogóle tego środka, bo to jest rozpuszczalny element. No, zawsze przecież trzeba warzywa umyć. Jeżeli jest bardzo zabrudzone, to szczoteczkę też możemy wykorzystać. I tak fasolki, to już powiedziałam, całe ziarna, ponieważ zboża są bardzo często pryskane, i to, co mnie, bo ja się wiele takich rzeczy na technologii, bo nie kończyłam żadnej uczelni, która mówi o tym, jak przetwarzać żywność, rolnictwa nie kończyłam, ale mam dużo pacjentów z tej dyscypliny i dużo ludzi, z którymi współpracuję na tej niwie, to bardzo dużo osób nie wie, że zboża są przed zbiorem spryskiwane Roundupem. Podobnie jest też z rzepakiem. I my mamy bardzo dobrą odmianę rzepaku, tylko niestety ten finalny moment to jest spryskanie Roundupem i część kłopotów, które ludzie posiadają, to nie dlatego, że tam jest na przykład gluten, tylko dlatego, że tam jest domieszka, w każdej mące potem mamy Roundup, proszę Państwa. Mhm. Także tak to wygląda.
2: Czyli nie ze wszystkimi takimi substancjami jesteśmy w stanie sobie poradzić, bo jeżeli już jest proces przetwarzania,
1: no to już jest gorzej.
2: To już nie, ale ze świeżymi produktami tak, dlatego też myślę, Pani doktor zachęca raczej do używania nieprzetworzonych produktów.
1: Tak, po prostu bezpieczniemy, mniej więcej wiemy, co w tym jest. Na takie metody postępowania, bo ludzie się na początku burzą, ale to, co zauważą od razu w zasadzie po takim oczyszczeniu, to, że przede wszystkim zaczyna pachnieć. Gotuje się zwykłą zupę, mamy tam trzy elementy, marchewka, pietruszka, ziemniak i nagle czujemy, że w ogóle ta zupa ma jakiś zapach. Mhm. Że się szybciej ugotuje, ma ładny kolor i się dobrze przechowuje do dnia następnego, jeżeli taka jest potrzeba, prawda? Bo my zupy z reguły zostawiamy sobie na drugi dzień. I bardzo cenną rzeczą jest to, żeby te wszystkie warzywa, które możemy pokroić w ten czy w inny sposób, wymieszać z olejem, ale nie jako jedną wspólną mieszankę, tak jak sałatę, tylko wszystkie te warzywa mają inną zdolność wchłaniania oleju. Marchewka bardzo szybko to wchłonie, ale już seler jest taki bardziej wybredne, powoli to idzie, więc jakbyśmy pomieszali sobie seler razem z marchewką, no to większa część oleju trafi do marchewki, prawda? Tak to sprawiedliwie. I to w różnego rodzaju pojemniczkach, są też specjalne plastikowe woreczki na żywność, prawda, do przechowywania żywności, to wtedy nam pozwala na lepszą organizację przestrzeni, która jest w lodówce. I wtedy my po prostu taką surową marchewkę, którą do dwóch dni na pewno możemy przechowywać z tłuszczem, prawda? Bo wtedy te procesy utlenienia nie są tak gwałtowne. To jest kwestia też tłuszczu, którego do tego użyjemy. A są tłuszcze, które ulegają degradacji pod wpływem temperatury, na przykład olej słonecznikowy, prawda, albo olej lniany, no to się dodaje już bezpośrednio na talerzu. I w ten sposób zyskujemy produkt, który ładnie wygląda, łatwiej się gotuje, jest bogatszy witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. Oleje też używa się tradycyjnie w kuchniach, takie jak kuchnia włoska, czy kuchnia hiszpańska, czy francuska, że się namaszcza jakby olejem ryby, mięso i powstaje nam rodzaj emulsji, bo tłuszcz rośliny z tłuszczem zwierzęcym połączony razem daje nam emulsję. Zresztą w kosmetologii też to jest używane, że różne fazy łączymy ze sobą i nam się to lepiej w skórę wchłania. Czyli na przykład widzimy czasem takie produkty, że się rozwarstwiają, że jest część wodna albo część jest olejowa. Jeżeli mamy dwa tłuszcze, no to się dobrze łączą. Na przykład jeżeli połączymy masło klarowane, które ma czynnik leczniczy w sobie, bo tam jest kwas masłowy, który kupuje się zresztą w aptece jako preparat, który się nazywa Debutir, w zapalnych chorobach jelit, ale równie dobrze możemy użyć masło klarowane. W maśle zwykłym mamy przecież nadal mleko, dlatego masło zwykłe się psuje, jełczeje, ponieważ gnije niejako ta część związana z mlekiem. Dlatego się nie ma masła, które jest 100% tłuszczu, tylko tam jest 83% jest napisane, ale jaka jest rzeczywistość, to czasem odbiega od tego, co jest napisane na opakowaniu. Także to łączymy razem. Powstają nam emulsje. Możemy do tego dodać sok z cytryny, możemy też używać wino, bo bardzo często są takie mieszanki, zalewy, gdzie się łączy olej, przyprawy i mamy też sok z cytryny albo na przykład ocet winny do wykorzystania. Ocet ryżowy jest jeszcze ocet jabłkowy. Zresztą same owoce my bardzo często dodajemy na przykład, żeby poprawić strawialność mięsa i na przykład należy do nich tradycyjnie jabłko, czy kaczkę z jabłkiem, z majerankiem, to wszyscy jako danie znają. Tak samo ananas taką rolę prawda, spełnia, tylko z ananasem jest tak, że jeżeli kupimy ananas, który jest spleśniały, bo to wystarczy pociągnąć tylko za te listki i widzimy, czy jest taka zielona pleśń, bo to najczęściej tam jest, to może produkt nie jest dla nas najbardziej korzystny. To czasem lepiej, to jest jeden z takich wyjątków, że może te puszkowane niektóre są lepsze, zwłaszcza te, które są z Tajlandii, one są najtańsze, ale bardzo często są najlepszej jakości. Tylko po otwarciu taką puszkę trzeba natychmiast zawartość jej przelać do szklanego naczynia, bo inaczej złapie ten smak, zapach metalu i to nie będzie dla nas przyjemne doznanie i korzystne. Także pozyskujemy zupełnie inną rzecz. W zależności od tego, jak długo gotujemy, na przykład węglowodane, bo to jest, są ludzie, którzy są tylko na tej diecie białkowej, inni na węglowodanowej. Każda przesada jest dłuższa i jest różna. I w związku z tym na przykład mamy indeks glikemiczny stworzony, ale indeks glikemiczny jest obliczany dla pojedynczego produktu, a nie na przykład dla produktów łączonych ze sobą. I to jest na przykład ogromna trudność dla prowadzenia pacjentów, którzy mają insulinooporność. To są te osoby, które nie mogą schudnąć w żaden sposób, mimo różnych rzeczy, oni bardzo intensywnie ćwiczą, nie dają rady. I to jest takie wokół talii, prawda, nagromadzenie tkanki tłuszczowej, które jest ich barierą zdecydowanie. I wiadomo, że nieważne ile się ma wzrostu, ma 2 metry, 1,5 metra, ale jak przekracza te 100 cm talii, to znaczy, że już mamy problem metaboliczny na pewno. Także ważną rzeczą jest w związku z tym połączenie produktu, który ma wysoką wartość tego indeksu glikemicznego z tym, co ma niską wartość. I takie połączenie tradycyjne w Polsce to jest groszek zielony z marchewką. Po pierwsze, możemy marchewkę nie gotować tak długo. Po drugie, możemy do tego nie używać sosu na bazie mąki, prawda, tego beszamelowego, bo to jest straszne połączenie. Tak. Ale ta mąka swoje zrobi, bo jeszcze nam podwyższy ten indeks. Natomiast samo to połączenie marchewka z groszkiem jest bardzo dobre i korzystne. Tak samo jak połączenia warzyw, prawda, z białkami mięsa. To jest mięso ryby, prawda? Mamy jajko, to są białka zwierzęce, owoce morza, ślimaki też należą do białka zwierzęcego. No to tradycyjna kuchnia francuska do nas też zawitała, bo można kupić ślimaki również u nas w sieci Carrefour na przykład. I kuchnia francuska jest zresztą smaczna. W tych kuchniach, ponieważ to było te znane od stuleci, tak samo jak w kuchni niemieckiej, my mamy wino jako coś, co nam konserwuje, ułatwia też przyswajanie, poprawia też apetyt. Święta Hildegarda zaleca wino gaszone, tak zwane, prawda, które zresztą też było używane do produkcji nalewek leczniczych przez nią, gdzie w takim procesie, że podgrzewamy wino i potem ściągamy to wino, które już nam zawrzało i pokropimy go zimną wodą, to wtedy mamy produkt, który ma 8% alkoholu. Bardzo dużo alkoholu też wytwarza zwykłe surowe jabłko, bo wystarczy zjeść surowe jabłko. Proszę Państwa, jak się jest zatrzymane, dmucha się w balonik, to okazuje się, że my mamy alkohol w naszym powietrzu wydechowym i trzeba się wtedy bronić, żeby podjechać we krwi, żeby nam sprawdzono, czy my to posiadamy, czy też nie. Z jabłka się najszybciej wytwarza właśnie takie alkoholowe, taka alkoholowa historia. No a przecież dzieci, które jedzą bardzo dużo słodyczy i to się zachowują tak, jakby były na haju generalnie, tak jak zachowują się też, jak są awanturnicze, zaburza się też chód, bo między innymi jednym z objawów zatrucie alkoholem, to jest bełkotliwa mowa, jak również niepewny chód. No to wiadomo, że to jest za dużo cukru wtedy i zmieniona jest flora, bo dlatego musi być flora, która stymuluje na wytwarzanie alkoholu. I zjawisko to jest coraz częściej wykrywane za pomocą USG, to się nazywa niealkoholowe stłuszczenie wątroby, ale to nie jest prawda, bo to jest alkoholowe stworzenie wątroby z alkoholu, który my sami sobie wytwarzamy na skutek niewłaściwej diety. Pewność. I to jest takie, prawda, niebezpieczne. Do tych takich czynności oczyszczających, produkty, które będziemy spożywać, należy też ozonowanie, bo to też to ma działanie takie bakteriobójcze. I można te wszystkie metody połączyć razem, nie ma problemu, żeby zastosować to namaczanie i ten ozon tak samo, jeżeli chcemy zadziałać bakteriobójczo, bo mamy jakieś wątpliwości co do jakości. Zwykła sałata przecież jest problemem często, bo co jakiś czas jest alarm, że zniszczono ileś tam upraw szpinaku, nie szpinaku, tylko sałaty, bo tam się zagnieździła salmonella. No i to są ogromne straty dla rolników. A mamy też takie doniesienia przecież, że na przykład banan niewłaściwie spożywany, jakoś nie odetnie się tych dwóch końcówek, bo tam się gnieżdżą lamblie, one lubią właśnie ten owoc bardzo, jak się je od końca do końca, no to się wprowadzić, to można sobie wprowadzić zakażenie lamblią. Także takie postępowanie myślę, że jest bardzo pożyteczne. Tak samo jak zapomniano o tym, że się używało smalec. Ci, którzy pamiętają jeszcze czasy stanu wojennego, to pamiętają, że mięso się zalewało smalcem i się bardzo dobrze przechowywało. Ten tłuszcz nie psuje się przez rok, nie jełczeje. To jest tak samo jak olej kokosowy, dlatego one mają w warunkach, gdzie termicznie mamy jakąś niestabilność, a w czasach właśnie stanu wojennego były na przykład wyłączenia prądu i to, co było zakonserwowane albo zamrożone, to się rozpuszczało i była rozpacz. Zwłaszcza jak ktoś na przykład dwa dni w domu nie był, to mu się to wszystko popsuło. Ale jeżeli to mięso było zalane właśnie smalcem, no to była jakby bardziej bezpieczna forma konserwowania.
2: Pani doktor, czyli podsumujmy, że troską naszą takiego przeciętnego pacjenta, który się do Pani zgłasza, to jest, aby najpierw zabezpieczył sobie dobrą jakościowo żywność, tak? Czyli proszę mi jeszcze powiedzieć, czy z żywnością ekologiczną, która teraz zaczyna być bardzo powszechna, też postępujemy tak samo, czy jednak ona jest mniej narażona na te zanieczyszczenia i już nie trzeba tych wszystkich czynności wykonywać? Bo to może odstraszać jednak od zmiany, prawda, sposobu czy robienia zakupów, czy przetwarzania żywności, że tych procesów jest na tyle dużo, że kiedy ja współcześnie w tym biegu jestem w stanie to zrobić.
1: Po pierwsze to jest tak, czasem nam zależy na czasie, więc możemy użyć nawet te warzywa, które nie są najlepszej jakości, ale oczyścić je z tych mechanicznych dodatków. I to już, proszę Państwa, to jest ogromna różnica, bo między innymi już te bóle brzucha, wzdęcia bardzo często zaczynają znikać i pojawia się apetyt, bo bardzo często na przykład u dzieci nie ma apetytu, bo nie ma tego czynnika węchowego, prawda? Druga rzecz, jeżeli jeszcze zrobimy to na winie, to tych niejadków, to poprawimy jakby apetyt dodatkowo. Dzieci bardzo często mają za mało soków żołądkowych, dlatego też są narażone na pasożyty, bo brak soków żołądkowych to jest bariera, prawda, mechaniczna taka, prawda, biologiczna, żeby pewne jajeczka, to na przykład owsik, ginie, jeżeli mamy silny sok żołądkowy, jeżeli mamy przygotowane kwaskowate dania i dzieci lubią kwaśne rzeczy, bo to im automatycznie pojawia, lubią kiszone ogórki na przykład. A jeżeli pamiętamy, jeżeli ktoś jest uczulony, to w kiszonej ogórku jest dużo histaminy, więc w tym dzieciom tego nie będziemy polecać. Natomiast często daje się kiszonki, jeżeli chcemy walczyć z pasożytami, prawda, żeby je eliminować, bo one tego środowiska nie lubią, źle się z tym czują. Czyli nawet oczyszczanie i stosowanie takich technik jak kiełkowanie, wiosną na przykład wszystkie zboża, takie na przykład mamy pszenicę, jak mamy żyto, ryż, to zalać wodą na 12 godzin i to ziarno będzie chciało, zwłaszcza jak nie jest tak bardzo pozbawione otoczki, otręby, prawda, ma jeszcze częściowo zachowane, to ono będzie chciało kiełkować. Mamy całą masę kiełków z różnych warzyw, które również będą chciały wykiełkować i my pozyskujemy, ponieważ o tej porze roku, kiedy nie ma jeszcze dużo warzyw, takich świeżych i w pełni wykształconych, no to jest chęć na zielone. I to zielone możemy właśnie pozyskiwać dzięki kiełkom, tylko pamiętamy, że jeżeli to są kiełki ze strączkowych, to mamy obowiązek dodać, do wszystkich kiełków jeszcze lepiej dodać olej, ale to jest zrobić na ciepło, tak jak w kuchni azjatyckiej, że się te pędy na przykład soi podsmaża, gotuje. Jeżeli chodzi o to takie kiełkowanie, to święta Hildegarda wymyśliła pierwszy preparat wielowitaminowy i wielomineralny. A jestem pod wrażeniem tego, jak ona to zrobiła. Mianowicie kiełkowała pszenicę, właśnie orkisz. O orkiszu zresztą też mówiła, że nie może być tak, że tylko zagotowany, że musi być wymoczony nawet ten gryz orkiszowy, że ten czas musi być długi, żeby to się stało przyswajalne. Bo na skutek namaczania to i ta łuska, błonnik nierozpuszczalny i błonnik rozpuszczalny mogą w ogóle zafunkcjonować, a bez udziału błonnika w naszej diecie to powrót flory albo jej utrzymanie nie bardzo jest możliwe. Ale wracamy do tego pomysłu świętej Hildegardy, że ona moczyła pszenicę, doprowadzając do stanu kiełkowania, ale to kiełkowanie nie było, nie były bardzo wysokie te pędy, po czym to mieliła razem z wodą i serwowała. Proszę Państwa, tam było mnóstwo wszystkich enzymów trawiennych, bardzo dużo witaminy C powstaje właśnie z tych kiełków orkiszowych, jak również wiele innych witamin i taką chorobą z niedoboru to jest między innymi szkorbut. To jest to, o czym Państwu mówiłam, że te bóle zębów, prawda, które w tej chwili są zmorą też stomatologów, wynikają z tego, że ludzie mają niedobór witaminy C. Jeżeli to jest ta przyczyna, a nie ma innej przyczyny stomatologicznej, to po kilku dniach te bóle koszmarne ustępują. A ci ludzie, którzy się zgłaszają do świętej Hildegardy, bo ona opisywała, jakie problemy miała, prawda, do rozwiązania medycznie, to były rany różnego rodzaju, nie gojące się, to były kości połamane, które były składane wielokrotnie, ale nie mogły się zrosnąć. To był między innymi objaw niedoboru witaminy C, tak samo jak wypadające zęby, wypadające włosy, zaburzenia psychiczne, obrzęki. I z witaminą C jest tak, że ją uzupełnimy nawet w niedużej dawce, proszę Państwa. W ciągu 7 do 10 dni to choroba ustępuje. To jest tak, jak przypominam historię z witaminą B12, że w ciężkiej anemii, że człowiek umiera z powodu nagłego znikania krwinek czerwonych, to w ciągu paru dni do tygodnia możemy uratować życie ludzkie. Mhm. Także to są takie ważne rzeczy, o których należy wiedzieć.
2: Czyli pozyskanie i przygotowanie żywności, ten pierwszy element jest kluczowy, żebyśmy tą dietę mieli poprawną. Mhm.
1: No tak, to samo jest taką chorobą z niedoboru, którą pięknie opisał Goethe, to jest pelagra, która była nazywana chorobą 4D, bo to była choroba rolników we Włoszech. Zresztą wiosną Goethe przyjeżdżał do Włoch, bo bardzo lubił. On mieszkał w Niemczech, gdzie było dużo zimniej. Nie był to już młody mężczyzna, on był świetnym przyrodnikiem, proszę Państwa. I wiele gałęzi medycyny czerpało z jego opisów przyrody. A tak powszechnie jest uważany jako znakomity poeta. Wszyscy wiedzą znakomity poeta, ale nie czytają jego poezji, prawda? Więc może czasem warto sięgnąć do tego działu, ale dzieła, które napisał przyrodnicze, to jest ogromna kopalnia wiedzy. On miał taki zmysł obserwacyjny, perfekcyjnie to opisywał. Odwiedzał też różne zdroje, bo też dbał o swoją kondycję, czyli pił wody mineralne, kąpał się w różnych wodach mineralnych, dużo czasu spędzał też w Czechach, bo oni mają na Morawach bogactwo tego wszystkiego. No i najczęściej to był taki czas dla niego bardzo dobry, bo był zakochany wtedy. On się bardzo, bardzo był kochliwą osobą. Jak ktoś jest znawcą jego biografii, to te fragmenty też będzie na pewno znał. Ale wracamy do niego, prawda? On opisał, że to jest choroba 4D, bo to jest tak. Wychodził taki rolnik wiosną, który całą zimę żywił się kukurydzą i trochę tam miał smalcu. Resztę produktów sprzedawał do miasta, bo musiał się z czegoś utrzymać i swoją rodzinę. Jak się pochylał nad polem, prawda, to odsłaniał kark. I wtedy słońce padało, bo mamy dużo ludzi, którzy są uczuleni na słońce. Mówią, że są uczuleni na słońce. To może być niedobór witaminy PP. I mieli zaczerwienione te odsłonięte części skóry, czyli ręce, czyli tutaj kark. I to była często taka gruba warstwa, takie to nazywali, że to jest korzeń, kołnierz lombardzki. Bo to tak jak było futro z lisa, takie grubości mogło być. Czyli był dermatit, lisa miał pierwsze D. Drugie było zjawisko jak biegunka, która powstawała, czyli diarrea. Trzecim było zaburzenie psychiczne. Do nich nie docierało wiele rzeczy. Czasem biegli wśród tych swoich pól, krzycząco, jakby mając wrażenie, że za nimi jakiś diabeł goni. I to była demencja jako trzecie D. Ale ten stan nieopanowany, niewyrównany, jeżeli był duży deficyt witaminy PP, a potrzebujemy jej dziennie dla zdrowia naszego psychicznego, naczyniowego,

0: Sprawdzali istotne ilości witaminy B. My w tej chwili na przykład możemy kupić, tak samo jak są otręby z pszenicy, tak samo możemy kupić otręby z ryżu jako uzupełnienie bardzo dobrej jakości naturalnych witamin. I jakie były postacie beriberi, prawda? Bo były dwie. Jedna była taka neurologiczna, że człowiek wysychał, zanikały mu mięśnie, nie mógł chodzić. A drugą była ta postać obrzękowa, jeżeli chodzi o serce. Serce było wielkie, obrzęki. Ci ludzie najbardziej zamożni, bo tylko zamożnych było stać na biały ryż, umierali. To mówi, to jest przekleństwo tych kolei. Zresztą na kolej różne rzeczy zwalano w różnych krajach, gdzie ona się pojawiała po raz pierwszy. Tak samo mówiono o tramwajach, że są te pająki, prawda, będą się cieszyć, nam będą przeszkadzały. I co nowy wynalazek, to jest jakiś problem zdrowotny, mniej lub bardziej rozpoznawalny. W każdym razie to jest tak samo, jak wprowadzono pasteryzację dla mleka. Zniszczono witaminę D3 i powstało nam zjawisko zwane prawda, krzywicą. No to pod względem były zaburzenia odporności i też z tym, z tą pasteryzacją związane jest straszliwe zjawisko, ta epidemia grypy hiszpanki, która dziesiątkowała po I wojnie światowej, zaraz w zasadzie ta wojna się kończyła, było zimno. 3,5 miliona ludzi zmarło wtedy. To była największa katastrofa, taka, którą można było we współczesnych czasów, taka epidemiczna, prawda? A potem, jak się okazało, że ci ludzie nie mieli witaminy D3, to zaczęto, wymyślono lampę kwarcową. Ale lampa kwarcowa, to jest jakby kolejne zjawisko, zaczęła wywoływać, że no, bo nigdy my nie jesteśmy w sztuczny sposób w stanie wytworzyć słońce sztuczne. Żeby te procesy fotosyntezy przebiegały, żeby wytwarzanie witaminy D3 miało miejsce, to wystąpiły nowotwory skóry, jako używanie niewłaściwej długości tego światła, prawda? No potem przestano to używać. Kwarcówka jest używana teraz dla dezynfekcji sal operacyjnych, ale z efektem różnym, prawda? Bo są bakterie, które nie są na to wrażliwe, to nie jest metoda higieniczna godna polecenia. Także proszę zobaczyć, jak to wygląda. Ja często, znając te objawy niedoborowe, jestem w stanie współczesnemu człowiekowi, który cierpi na wiele rzeczy, pomóc. I często bóle generalnie są też związane z objawami niedoborowymi, w tym na przykład takie podstawowe witaminy, jak jest witamina C. I wystarczy zapytać, jak pacjent sobie przygotowuje posiłki, gdzie je, jak się żywi. To doprowadzamy do takiej sytuacji. I jeszcze mówiłyśmy o tym, że mrożonki mogą być szkodliwe, no to dlatego, że zmieniamy zawartość cukrów. Te rośliny, które mają węglowodany, to w ogóle się zupełnie zmienia ich struktura, bo otrzymujemy coś innego, jeszcze potem musimy to gotować. Tak jak wiadomo, że surowa marchewka nie podniesie nam tak poziomu cukru, to marchewka ugotowana, owszem, ale sobie wyobraźcie sytuację, surowa marchewka zamrożona, ona już ma zmianę struktury cukru. Jeszcze ją podgrzejemy, to dopiero nam będzie indeks glikemiczny się zmieniał.
1: Czyli wszystko ma wpływ. Czyli dla nas jako konsumentów powinno być ważne, że żywność to są właśnie witaminy, mikroelementy, makroelementy, które nas odżywiają. I naszą troską powinno być takie używanie, przygotowywanie i pozyskiwanie żywności, aby ona była pełnowartościowa i nas odżywiała.
0: I jeszcze ta żywność ma mieć energię.
1: I ma mieć energię.
0: No to energię mamy ze słońca. Jeżeli mamy szklarnię, w której 24 godziny na dobę ta roślina z nią przebywa, ona nie ma czasu wyspać się. Nie ma energii, bo też nie ma, też jest w wodzie najczęściej hodowana w tej chwili. I są takie ogromne fabryki warzywne, dlatego że one są hodowane w ten sposób, gdzie człowiekowi się wydaje, że wszystko ma pod kontrolą.
1: Pani doktor, w następnym odcinku porozmawiamy o takich dużych pojęciach, którym się tradycyjni dietetycy posługują, czyli węglowodany, białka, tłuszcze, coś, co powinna mieć żywność i z czego my powinniśmy korzystać w odpowiednich proporcjach. Także dzisiaj dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. I zastanawiamy się dalej, co jeść, co pić, jak powinna wyglądać optymalna dieta, węglowodany, tłuszcze, dieta ketogeniczna, diety węglowodanowe, diety owocowo-warzywne. Którą dietę wybrać? Jest teraz taka różnorodność tych diet, że czasem gubimy się, aby wybrać coś optymalnego dla siebie. Zapraszam do wysłuchania kolejnej rozmowy i z panią doktor spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Czy węglowodany, czy tłuszcze, co powinniśmy mieć w swojej zbilansowanej diecie, aby dobrze się czuć i aby nie pracować na cywilizacyjne choroby. Pani doktor, może porozmawiamy dzisiaj o takich dużych tematach, jeśli chodzi o dietetykę, właśnie węglowodany, tłuszcze, białka, bo są różne diety, które koncentrują się właśnie na różnych elementach tej diety. Jedni mówią, że bez węglowodanów, inni mówią, że białka obciążają nerki, że nie można też diety wysokobiałkowej. Jak to jest? Jakie proporcje zachować, żeby one były należyte i nam służyły?
1: To w zasadzie nie ma jednej odpowiedzi na to, poza tym, co w zasadzie wynika z tych naszych rozważań, od kilku naszych spotkań, że jakość pożywienia jest jakby kluczową sprawą. Są ludzie, którzy mają szczególne problemy, na przykład z węglowodanami, a dotyczą do nich chorzy na cukrzycę, niektóre mamy choroby spichrzeniowe oraz mamy na przykład nietolerancję glukozy albo laktozy, czyli nazwane już węglowodany, prawda? Węglowodany są proste, są złożone, proste są takie, że szybciuteńko nam się wchłania do krwiobiegu i możemy zobaczyć, jak to się dzieje z tymi węglowodanami dzięki krzywej cukrowej. Bo sprawdzamy poziom krwi na czczo, jeżeli chodzi o poziom glukozy, potem po godzinie i po dwóch godzinach, w zasadzie kiedyś ta krzywa była dłużej wykonywana i słusznie. I jest jeszcze jeden taki warunek, że jak się tą krzywą wykonuje, to musi być osoba, która nie będzie wychodziła, czyli to jest spoczynkowa, czyli siedzi w laboratorium, nie opuszcza, nie mówi, cześć, to już trzeba pobrać się krew, ja wyjdę, zrobię coś, takie zakupy, podzwonię, jestem spokojny. Chodzi o to, żeby to był taki stabilny, standardowy stan, to wtedy można to porównać. I bardzo często jest, że ktoś nie może schudnąć, to żeby miał oznaczony wcześniej poziom insuliny, bo można się zdziwić, jakie mamy parametry. I na przykład, jeżeli mamy sytuację taką, że poziom cukru jest załóżmy około 90, po godzinie mamy 70, a potem mamy 80, mniej więcej, tak? To nie jest to krzywa cukrowa prawidłowa, bo powinno być po przyjęciu węglowodanów podwyższenie poziomu cukru przeciętnie nie przekraczające 150 mg. Do 160 to są też te różne laboratoria, które to oznaczają, typowe, a po dwóch godzinach jeszcze poziom cukru nie powinien, glukozy nie powinien być niższy niż poziom glukozy wyjściowy, czyli w zero punkcie. Jeżeli tak jest, to część osób mówi tak, że oni nie mają senność poposiłkową, że zasypiają, zjedli i muszą zasnąć. Pomaga wtedy na przykład kawa, załóżmy, prawda, że oni muszą się nabić kawy i tych powodów jest kilka raz, że nie wszyscy mają wystarczającą ilość soków żołądkowych, w związku z tym to strawienie, takie zaleganie, taka ciężkość jest jakby kłopotliwa, jak również poprawia kofeina motorykę przewodu pokarmowego, czyli z góry na dół ten kierunek będzie utrzymany. I ja mam pacjentów, którzy mają tak ekstremalnie wysokie poziomy insuliny, prawda, w takiej próbie, że jest wiadomo, że to jest prosta droga już do cukrzycy. I to często mają bardzo malutkie dzieci, z którymi mamy duży kłopot, żeby poprawić tą całą sytuację. I tutaj też takie ku mojemu zdumieniu, bo się pewne prawdy głosi, ale jeżeli dana osoba ma cechy alergii, nietolerancji pokarmowej, załóżmy mleko, bo ono jest zalecane w dietach cukrzycowych, są odpowiednie relacje, prawda, są tak zwane wymienniki chlebowe i to jest sensowne dla osób, które nie mają alergii. Ale proszę sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś jest na przykład uczulony na mięso kurczaka, w którym jest też trochę węglowodany, bo nie ma produktu, gdzie jest tylko sam czysty praktycznie, to no może tam pojedyncze rzeczy. Woda nawet też nie jest zawsze składnik. Ma ten sam skład, prawda? Mm-hmm. Natomiast, że jeżeli ktoś jest uwrażliwiony na produkty mięsne też, to u niego przebieg krzywej cukrowej też nie będzie prawidłowy. Mm-hmm. Zdecydowanie. Dlatego nie ma jednej wspólnej odpowiedzi. I powinniśmy po zmianie diety gdzieś po pół roku sprawić taką krzywą, że ona była nieprawidłowa. Jeżeli to się poprawia i pacjent przede wszystkim nie ma poczucia, że on zasypia po posiłku, to znaczy, że zaczyna się nam to poprawiać. Bardzo często te kwestie dobrego funkcjonowania insuliny zależne są od obecności pierwiastków towarzyszących wspomagających, do których należy chrom i cynk. Cynku na przykład mamy bardzo dużo w pestkach dyni. A to jest jakby taki też produkt bardzo cenny dla mężczyzn przy okazji, jak również świeże pestki dyni, czyli to, co możemy uzyskać na początku, czyli mamy wrzesień, październik, listopad, bo jeszcze ta dynia, mówimy o tej dyni, która do nas trafi od czasów Kolumba, bo mamy też dynię z kontynentu innego, z Japonii, to ona ma pestki, owszem, ale one nie są używane właśnie w celach leczniczych i z nich też nie pozyskuje się oleju. Natomiast z tej amerykańskiej wersji, która już u nas jest hodowana całe stulecia, to oczywiście tak. I świeże pestki dyni mają właściwości przeciwpasożytnicze. Tylko, że to trzeba żuć, nie połykać, przegryźć, tylko dobrze pożuć. To jest podobnie jak żujemy na przykład suche nasiona ryżu i też możemy uzyskać efekt przeciwpasożytniczy. Generalnie, jeżeli osoba jest słaba, jest niedoborowa, te niedobory to jest na przykład, że jest po prostu chudy, prawda? I białko ma niskie, ma leukocyty niskie, włosy wypadają, paznokcie się kuszą, są takie tkankowe rzeczy. Coraz gorzej się słyszy, coraz gorzej się widzi, bo to też są elementy niedoborowe. Mamy bóle, które się pojawiają, zwłaszcza bóle w okolicach lędźwiowych, tak tuż poniżej nerek, to znaczy, że my już naprawdę jesteśmy w tej sytuacji. Pacjent sam mówi, że on po prostu nie ma siły. To gwałtowne oczyszczanie osoby, która jest słaba, słabowita, może nie jest najlepszym pomysłem. I nie oczyszczamy też kobiety, która świeżo urodziła dziecko, albo osoby, która jest świeżo po intensywnym jakimś problemie, gdzie był zabieg operacyjny, gdzie miała duży wypadek samochodowy, bo to są urazy na dużą skalę całego ciała. Dlatego należy zachować po prostu zdrowy rozsądek. Takie przeciętne ilości, ja mogę Państwu podać, tylko jest kwestia, jaki produkt tam wprowadzimy. Bo jeżeli przejrzymy, są w ogóle programy komputerowe, które początkującemu dietetykowi ułatwiają jakby zapewnienie takiej równowagi. Czyli jeżeli ktoś jest zawodowym dietetykiem, ukończy odpowiednie szkoły, to korzystać bardzo często, tam jest jakby informacja, że można się zaopatrzyć, używać programy dietetyczne, gdzie jest podany skład, prawda, danego produktu, możemy sobie w ten sposób komponować jedzenie. I jeżeli połączymy sobie na przykład produkty mięsne z warzywnymi, z grzybem jakimś, pestki, to jest to bardziej dla zrównoważenia poziomu cukru i przyswajania węglowodanów korzysta rzecz, niż jeżeli dodamy do tego makaron, jeżeli dodamy do tego kapustę, znaczy nie kapustę, tylko ziemniaki, albo inne kasze, prawda? Tak samo fasole. No przecież fasolka jest też takim, ale mówię o tej fasolce strączkowej. Nie strączkowej, tylko ziarenkami. No to też jest duża ilość, prawda, skrobi w tym wszystkim zawarta. Także te proporcje są dość istotne. Czyli tak, będę mówił o skali tygodnia i o skali dnia. To jeżeli chodzi o dzień, to lepiej jest nie przekraczać 150 gramów mięsa. To dla dorosłej osoby, prawda, u dzieci jest mniej. Na dobę do 3-4 razy w tygodniu. Jeżeli my mamy zimę, to może być tak, że możemy 4, nawet 5 razy, jeżeli jest bardzo zimno i ta osoba jest wyziębiona. I ona to ewidentnie, prawda, czuje, musi się ciepło ubierać, ciągle ma zimne ręce, zimne nogi. Jak idzie spać, to zakłada skarpetki, w ogóle trudno się do niej dobrać, mówiąc krótko, bo jest tyle warstw, jak cebulka ubierana i ona wie, że jest jej zimno. To wtedy nie będziemy, to będziemy mogli to mięso, ale w postaci takiej, że jest długo pieczone. Bardzo fajnym pomysłem jest na przykład dodawanie do piekarnika cegły szamotowej. To są takie cieniusieńkie cegiełki, które długo trzymają ciepło i często wykładały się piece kaflowe na przykład tym. Jest wiele takich miejsc, gdzie się te cegły szamotowe używa, dlatego że one długo trzymają ciepło. Że jak ktoś urządza na przykład jakieś przyjęcie, to może włożyć sobie takie dwie cegły, bo najczęściej one pasują do każdego takiego piekarnika. A w tej chwili piekarnik głównie jest piekarnikiem elektrycznym. To nabiera tą energię od tych spiral elektrycznych i długo to oddaje. Prawda? To jest tak samo, jak w mieście nagrzane są mury, chodniki. I do późna w noc jeszcze my czujemy to gorąco. Zmrok nie przynosi takiej ulgi. To można w tych częściach miasta, gdzie mamy niskie domy, gdzie nie mamy, gdzie mamy więcej przestrzeni zielonej, prawda? Bo to nam reguluje, jeżeli chodzi o temperaturę. Natomiast dodanie tych zwykłej takiej prostej rzeczy, jaką jest cegła szamotowa, bardzo jest pomocne. Kiedyś były takie piecyki elektryczne do podgrzewania i to była właśnie ceramika, to znaczy miał okrągły kształt i były takie spiralki, tak jak potem były używane w żarówkach, prawda? Żarowe takie światło i to bardzo dobrze podgrzewało, ale było niebezpieczeństwo, że dziecko tam dotknie, coś zapali, prawda? Od tego się też różne pożary działy.
0: Czyli oprócz jakości produktu mamy też
1: termiczną
0: obróbkę, czyli jeżeli podgrzejemy takie mięsko w ten sposób, o którym pani doktor opowiada, to też tego ciepła takiemu właśnie wyziębionemu człowiekowi dodamy więcej.
1: Tak, jeżeli to mięso będzie świeże, to będzie więcej mięsa, tej energii, natomiast jeżeli to jest mrożone, a staramy się ewidentnie unikać mrożonych rzeczy, mrozimy, jakby można powiedzieć, z zasady, jeżeli jest to potrzebne, dziczyznę, zwłaszcza z dzika mięso, prawda? Bo to jest taki czyściciel, sprzątacz lasu i on wyszukuje w podłożu różne rzeczy, które niestety potem grożą pasożytniczymi schorzeniami tego zwierzęcia. Więc to jest jakby jedna sprawa. I takie głębokie zamrażanie, bo to jest do minus 20 najczęściej się robi, na okres przynajmniej miesiąca, to wtedy mamy mniej więcej może mieć pewność, że te pasożyty zostały wymrożone. Na zasadzie niskiej tej temperatury wymrożonej i zginęły. Ale świeże jest lepsze. Jeżeli mamy mrożone mięso albo schłodzone na krótki okres czasu, dobrze jest dodać do tego wino albo na przykład czystą wódkę, żeby ono skruszało bardziej i żeby miał ten termiczny ekwiwalent. Moda na to, że pijemy przed posiłkiem szklankę wody z kostkami lodu, powoduje ogromne obciążenie dla żołądka i tego bym raczej nie radziła. Ale to jest mowa, to jest taka moda, która powoduje, że klient w restauracji może dłużej czekać, bo jego żołądek nagle jakby jest zamrożony, znieczulony i może nie tak potrzebuje jedzenia, ale potem zaczyna to sobie odbijać, prawda?
0: Tak.
1: Czyli to tyle, jeżeli chodzi o mięso. Jeżeli chodzi o ryby, to tutaj jest duży dylemat, ponieważ ryba ze środowiska wodnego niestety wchłania te zanieczyszczenia. Też są robaki. My jesteśmy społeczeństwem, które nie zaadaptowało się do surowego mięsa, tak jak to zrobili Japończycy i sushi może być dla nas kłopotem, że możemy potem mieć przywrę jako problem, prawda, po takim jedzeniu. Dlatego Polakom radzę raczej, żeby to były na gorąco przyrządzone, aż mogło być schłodzone, prawda, jako element takich dań jak sushi albo te kanapeczki japońskie, onigiri, bardzo są smaczne i bardzo je polecam, bo są taką alternatywą, zwłaszcza na diecie bezglutenowej, bezmlecznej. Czyli rybę możemy w tej chwili, na pewno nie osoba, która oczekuje na dziecko, prawda, stara się o dziecko, kobieta w ciąży i karmiąca. Bo ilość metali ciężkich, która i innych obciążeń toksycznych, która jest w tej chwili w środowisku wody, jest ogromna. Przecież oglądamy te nieszczęsne stworzenia morskie, które giną z powodu nadmiaru plastiku w środku. Już sam plastik świadczy o tym, prawda, że one są też chore. Po prostu tego giną i popełniają samobójstwo niemalże, wyskakując na zewnątrz. Druga rzecz to jest to, że im bardziej tłusta jest ryba, to tym więcej może mieć toksycznych rzeczy. Dlatego jeżeli już ktoś chce jeść ryby, to raczej, żeby to była ryba mała, żeby nie było kumulowania jako łańcuch pokarmowy, bo mała ryba, prawda, sardynka raczej dorsza nie połknie, a odwrotna sytuacja jest możliwa. Natomiast jeżeli ma białe mięso ryba, to jest to ryba, która ma mniej histaminy, a ta, która jest na przykład jak tuńczyk, na przykład jak łosoś, prawda, ma kolorowe mięso, to znaczy, że ma większą też zawartość histaminy.
0: Czyli dla ryba, tych, które mają nietolerancję.
1: Jeżeli ktoś ma nietolerancję i ma duże alergie, to raczej niech nie używa w ogóle żadnej ryby, ponieważ im dłużej od złowienia ryba pozostaje, prawda, poza wodą, to tym szybciej i bardzo gwałtownie przybiera ta ilość histaminy jest wytwarzana, bo ona jest wytwarzana po prostu w czasie takiego oczekiwania na konsumpcję. Bardzo dużo histaminy też w owocach morza, tak? Dlatego to też należy uważać i na pewno wszystkie te przykłady związane z ciążą, z karmieniem i tak dalej, to owoce morza nie są absolutnie zalecane. Jak również u dzieci, które mają obciążenia metalami ciężkimi, co możemy też zbadać między innymi badając WOS, prawda? Zresztą to było badanie kiedyś używane, nadal jest używane w medycynie sądowej, że analizowano, kto został czym zatruty, prawda? Bo to do włosa przechodzi i we włosie znajdujemy nie to, co jest we krwi, tylko to, co ciało wydala. Prawda? Takim elementem też jest moc, że my możemy sobie gospodarkę oceniać w ten sposób i sprawdzać na przykład funkcję nerek. Oznaczamy kreatyninę w surowicy krwi, a potem oznaczamy, co się z tego dzieje, co się z tym dzieje dalej w moczu i mamy clearance kreatyniny oraz taki współczynnik, który się nazywa EGFR i on jest dla nas markerem kondycji nerek. I niby wszystko jest w porządku, badanie moczu jest jak należy, ale jeżeli to EGFR jest, spada już nam poniżej 80-70, to znaczy, że nasza kondycja nerek już jest taka, że należy się temu przyjrzeć. Bardzo dużo ludzi w tej chwili ma uszkodzenia nerek nie związane z jakimiś infekcjami, ale polekowe. Takim lekiem, który uszkadza nerki, to ma między innymi gentamycyna i słuch i nerki, a drugą taką rzeczą to są leki przeciwzapalne z grupy salicylanów, prawda? I niestety dobre leki przeciwzapalne to jest to coś, co powinniśmy omijać. Wracamy do diety, bo chodzi o to, że nadal te salicylany bywają w jedzeniu, o czym też już mówiliśmy, że większość owoców, że duża część ulubionych przez nas warzyw, czyli na przykład pomidory, papryka, bakłażany, ale też nikotyna zawiera salicylany. Pomijam barwniki, prawda, które są dodawane czasem do żywności. Jeżeli chodzi o jajka, to nad nimi to była debata do tej pory, to się nie kończy. To jest tak samo jak z pytaniem, co było pierwsze, czy było jajko, czy była kura? No, czy jest pani w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, co było pierwsze nie. Na świecie? Ja też próbowałam jakby... Prawda? To jest tak samo, jak które święta są ważniejsze, czy Boże Narodzenie,
2: tak,
1: czy
2: Wielkanoc.
1: To jest bardzo trudne, w zależności od tego, z której strony do tego podejdziemy. Jajka generalnie są bardzo pożyteczne. One mają cholesterol, owszem, ale one mają też lecytynę w żółtku równocześnie, czyli natura jest mądra i to wszystko balansuje. Poza tym jajka to też jest, mają skorupki, które się kiedyś dawało, jak się hodowało własne kury, do jedzenia, żeby tam jest dużo minerałów, prawda, żeby ta struktura kości była dobra. Są nawet w tej chwili preparaty do kupienia w tabletkach w aptece. To się nazywa Kostix, ze zmielonych tych skorupek, żeby jakby odzyskać. Skorupka jest to nie tylko jest wapń, prawda, to jest magnez, fosfor i tak dalej. Tam jest wiele i krzem między innymi. To jest jakby jedna sprawa i o minerałach można by było dużo mówić. I ja zobaczyłam tak naocznie, jaką rolę odgrywają minerały w sytuacji, kiedy róże przed moim gabinetem, nagle zostały zaatakowane. Cała dzielnica, to były trzy pasożyty, były takie zielone gąsienice, które zjadają z dużą szybkością te liść. Ja patrzę na liść, a on znika na moich oczach. A jak schyliłam się pod spód, zobaczyłam, że tam jest taka duża zielona gąsienica. Drugą rzeczą to były takie czerwone pajączki, które też niszczyły, a trzecia był wirus taki, tak jak wirus jest mozaiki tytoniowej, że te liście usychały. Mm-hmm. Jak liść usycha, no to roślina ginie, prawda, bo są jej płuca. I proszę sobie wyobrazić, że wtedy nie miałam innego środka, bo usiłowałam ekologicznie obcinać te liście z tymi gąsienicami, ale wyszło na to, że nie da rady. Ale posiadałam ziemię okrzemową taką i okrzemkową i w związku z tym podlałam te róże, bo tylko to miałam w tym momencie pod ręką, była jakaś tam sobota czy niedziela, to okazało się, że nie bardzo miałam jakiś środek dodatkowy do zdobycia. I okazało się, że po tygodniu tylko moje róże w całej okolicy przetrwały. I oczywiście potem użyłam już te ekologiczne środki do ochrony. Natomiast już samo uzupełnienie minerałami było niezwykle kluczowe.
2: Potrzebne. Roślina tak, miała z czego skorzystać.
1: Miała z czego skorzystać, miała się jak obronić. To jest tak samo jak takim pierwiastkiem bardzo ważnym jest krzem, dlatego że on buduje nam przestrzeń. Jakąś kształt głowy na przykład jest zupełnie inny, jeżeli mamy krzemu wystarczającą ilość. To są wady wzroku, to są wady u osób, które mają jakby taką inklinację do żlakowatości, prawda? To też jest objaw braku krzemu. To są wady zgryzu, które występują, to są wady gałek ocznych, prawda? Bo to jest krzem jest takim porządkującym przestrzenie pierwiastkiem, ale też jest pierwiastkiem mądrości, bo ktoś, kto ma dużo krzemu, to ma bardziej lotną myśl, dlatego się mówi o informatyce, o dolinie krzemowej i o krzemie jako pierwiastku, który jest ważny właśnie w budowie tego rodzaju systemów informatycznych. Prawda? Także to jest, zapomina się też o takim pierwiastku, to jest używany w leczeniu psychiatrycznym, mianowicie o licie. Jego ilość na skutek tych wszystkich procesów, które my mamy jako obróbkę, że jest zubożenie gleby podstawowe minerały, gdzie brakuje dżownic, gdzie krety nawet, które też tam przekopywały upowietrzniały tą ziemię, wyginęły praktycznie, to znaczy tak samo jak z pszczołami będzie. Jeżeli one wyginą, to my też mamy już niedużo czasu na ziemi, bo musi być coś, co przenosi, co transportuje, co sprzyja przenoszeniu tych pyłków. Czyli załatwiliśmy w ten sposób białka zwierzęce, czyli mięso, rybę, jajka. I teraz jeżeli chodzi o ilość jajek, to 8 jajek tygodniowo dla dorosłego osoby to jest ważne. Myślę, że to jest wystarczające w zupełności.
2: I w formie płynnej bardziej, prawda?
1: Proszę, w różnej możliwej postaci. Różne. Natomiast jeżeli ktoś ma kłopoty z woreczkiem, to jak on sobie zje jajko na twardo, to będzie miał murowane kłopoty. I też ciekawą rzeczą jest to, że jeżeli ktoś jest uczulony na siarkę, na związki siarki, to są osoby, które nie tolerują na przykład wina, bo tam jest dużo siarki, kapustę, cebula, prawda? Siarka jest tam potrzebna bardzo jako pierwiastek, zwłaszcza przy tych stawowych dolegliwościach i przy zmianach na skórze. Bo dlatego by mydła siarkowe, prawda, było wiadomo, że możemy oczyścić sobie w ten sposób twarz, ale to było też wiadomo chyba dlatego, tak myślę, że wtedy nie wiedziano o nużeńcach, a jak się siarkę używa do pielęgnacji skóry, to jeżeli trądzik jest wynikiem infekcji pasożytów, które najczęściej żyją w oczach i możemy je w rzęsie znaleźć, to są, prawda, to jest efekt działania nużeńca i trzeba na nużeńca działać, a nie na skórę, która ma jakieś tam zmiany. Jeżeli chodzi o jajka, to jeszcze ciekawą taką rzeczą jest to, że jajka w całości były używane w leczeniu gruźlicy, bo chodziło o to, że w tym procesie naprawczym uwapniać, bo to wtedy była taka ochrona organizmu naturalna, że coś, co było uwapnione, te ogniska, które bakteryjne zostały jakby odcięte od reszty tkanki zdrowej i ten ktoś mógł wyzdrowieć. I ktoś to nawet pozornie tak przeszedł, nawet nie wiedząc o tym, że jego kaszel był związany z infekcją gruźliczą, to będzie miał zwapnienia w płucach, prawda? Widoczne. I się wtedy taką metodę stosowało, że sokiem z cytryny zalewało się jajka, które były wymyte, i te jajka, które miały jasną skorupkę, były lepsze. Po 2-3 dniach to się zrobiło miękkie, już to się taką kopystką drewnianą rozbijało. Dodawało się do tego miód i dodawało się do tego alkohol. Do koniak był najlepszy do tego celu, to był jakoś środek utrwalający. To się mieszało, bardzo smaczne, proszę Państwa. I taka łyżka dziennie pozwalała szybko wrócić do zdrowia i była znana w leczeniu gruźlicy między innymi. Warzywem, które bardzo cenne było do leczenia gruźlicy, to była marchewka między innymi. Moja rodzina jak trafiła po wojnie, bo tutaj zostali przywiezieni transportami, to trafiła do Kłodzka, Wałbrzych niedaleko, to tam jeszcze Niemcy uczyli, lekarze niemieccy, że marchewka jest skutecznym środkiem przeciwgruźliczym, dlatego że oni mieli tam ogromne tradycje w leczeniu gruźlicy. Sokołowsko pod Wałbrzychem jest właśnie taką oazą zdrowia. Niestety to sanatorium, oni w tej chwili usiłują to odbudować, ale zostało zniszczone przez bezmyślne podpalenie. Także to jest wielka szkoda, bo to też takie historyczne dla medycyny miejsce, gdzie się cała ta idea o zdrowym żywieniu zaczęła. Wcześniej niż to było potem w Austrii. Czyli mamy załatwioną sprawę też jajek, proszę Państwa.
2: Czyli, ale bardziej na surowo, Pani doktor, czy jednak na twardo jajko?
1: No to jeżeli ktoś ma siarkę, to rozbić trzeba, bo siarka też jest w środku jajka.
2: Tak.
1: I dlatego jak ktoś przygotuje jajko, to jest taka zielona otoczka. Ono jest trudno strawialne wtedy, prawda? Bo siarka nie jest w stanie odparować, bo to jest związek, który może parować tak samo. Jak się jedzie do zdroju, gdzie są wody siarkowe, to jest zapach gniłych jaj. Ale jak mamy jajecznicę rozbitą i podgrzewamy ją powolutku, Francuzi na przykład wpierw ścinają białko, a potem dodają do tego rozbite żółtko, czyli pozwalają temu żółtku, żeby odparowało to wszystko, to wtedy jest lepiej strawialne. Tak samo jak jest ubita piana z jajka, prawda, to jest lepiej strawialna. To się zresztą dodaje do wielu dań, do pieczenia. I są ludzie, którzy są uczuleni na jajko w całości, między innymi z tym dodatkiem siarki, natomiast w przetworach nie dobrze to zaczynają tolerować.
2: Pani doktor, jak ze zbożami? Moczyć, nie moczyć, właśnie ile tych węglowodanów złożonych możemy w diecie mieć?
1: Tak, przeciętna osoba, to jeżeli będzie miała w dziennym spożyciu szklankę, półtore szklanki kasz ugotowanych, jeżeli chodzi o pieczywo, 2-3 kromki, to będzie to adekwatna ilość dla węglowodanów dla danej osoby. I tutaj się znowu też boksujemy z tym, jak te zboża są uprawiane, co one zawierają dodatkowo. Dlatego mówię, że mocz zboża w tej wodzie z solą i sodą, żeby oczyścić z domieszek, między innymi z tego randapu, a potem dobrze je kiełkować, te z wiosną. Bo w zimie ta sztuka nie bardzo się udaje, bo ziarno wie, jaka jest pora roku, mimo że jest gdzieś tam w młynie albo na półkach naszych w sklepie. Ale są tacy sprytni, którzy oszukują to ziarno, bo na przykład przechowują w chłodnym miejscu i potem wyciągają na w cieplejszą już część tej przechowalni całe ciało i ziarno sobie myśli, że tak będziemy używać takiej przenośni, że to już wiosna, więc warto kiełkować i wtedy używają to do kiełkowania w porach, kiedy normalnie by ziarno nie wykiełkowało. My na przykład mamy takie zjawisko, że tylko raz wysiewaliśmy rzepak, a teraz już się to robi dwa razy w roku, prawda? Czyli osłabia się tą siłę działania. I niezwykle ważną rzeczą, żeby to było w kontakcie ze słońcem. Ja jeszcze chciałam przypomnieć taką erę, kiedy się ścinało zboże i to było w postaci snopków na polu i zanim się to zabrało, zawiozło do stodoły, zaczęło się mucić, to ten czas spędzony na polu, gdzie te takie wąsy krzemowe były, one kolekcjonowały energię słoneczną i powodowały, że to ziarno w środku zmieniało swoją strukturę białkową, prawda, i węglowodanową. I to było zupełnie coś innego, niż jak w tej chwili jest obcina na polu, suszy od razu też tym spalinami, między innymi, żeby bardziej ekonomicznie, bo ten proces to też nie jest fajny, a ziarno było wcześniej przecież jeszcze randapem traktowane i jeszcze do tego nie ma tego elementu, żeby dojrzało. To jest tak, jakbyśmy jedli jabłko, które nie jest dojrzałe, to nie jest to smaczne i czujemy dyskomfort, nie możemy tego sprawić.
2: A te fityniany, pani doktor, rzeczywiście mamy się bardzo troszczyć o to, żeby je wypłukiwać? To znaczy, kto sobie z nimi poradzi, kto nie?
1: To zależy od tego, jakie ma enzymy dana osoba. Dlatego to, o czym jeszcze do tej pory nie mówiliśmy, to są enzymy, prawda? I enzymy trawienne mamy różne, na różnym poziomie. To się już zaczyna od jamy ustnej, prawda? Dlatego żucie jest jakby kluczową sprawą, bo w pierwszym momencie mamy rozkład węglowodanów białek, one są na wpół strawione i ciało ma też taki sygnał, bo taki ma jakby system komputerowy, gdybyśmy tak nowocześnie do tego podeszli. To jest informacja do mózgu, halo, prawda, już to jest taki pokarm o takim składzie się pojawił, bądź gotowy przyjąć i dalej to, prawda, przerabiać. Natomiast jak my połykamy bardzo szybko, to ta informacja nie może dotrzeć. I stąd jak ktoś szybko jej zachłanie, to nie zdąży zauważyć, że już ma żołądek potąd przemieszczony, prawda? Wypełni też przełyk w międzyczasie. Dlatego wolne jedzenie jest znacznie lepsze, między innymi dlatego, że mamy ten moment informacji, prawda? Że już to mniej więcej trwa około pół godziny, żeby się nie spieszyć, prawda? Bo jak jesteśmy w pośpiechu, to też inaczej soki żołądkowe działają. I zgaga takie poczucie kwasoty, może towarzyszyć również nie do kwasocie, jak i nad kwasocie. I wiadomo, że na przykład dzieci mają mniej kwasów żołądkowych, że ludzie tak samo mają mniej, dlatego że są po całej masie leków, które też wpłynęły na kondycję. Zresztą w miarę tego, jak nasz czas jest odliczany, no to też jakość śluzówek się zdecydowanie pogarsza. Tak samo mamy osoby, które mają grupę zero, no to one mają jakby łatwiejszą zdolność trawienia mięs niż inni i dlatego tak samo przecież inaczej my żywimy psa, a inaczej żywimy kaczkę. Przecież kaczka mięsem nie będzie żywiona, nie będzie fajnie to się kończyło. I myśmy już mieli taki eksperyment, że drób żywiony był białkiem zwierzęcym. To była epoka też taka około stanu wojennego, kiedy dawano mączkę rybną kurczakom, żeby szybko rosły, żeby jajka powstawały i tak dalej. To ten aromat rybi przeszedł do mięsa i to było nie do zjedzenia. To mięso po prostu, jak się smażyło albo gotowało, to pachniało rybą. No kto zje kurczaka, który pachnie jak ryba i nie wiesz, co masz na patelni? I jajka tak samo pachniały, czyli to wszystko przechodziło. To był dowód na to, że jak my żywimy zwierzę, prawda, które potem będziemy konsumować, to te składniki pożywienia przechodzą.

0: Pasje to też są takie cegiełki, które biorą udział w naszym postrzeganiu, w tworzeniu mowy i na przykład jest rzeczą znaną, że jeżeli my dajemy aminokwasy takie już farmakologicznie przygotowane, to dzieci na przykład zaczyna, które nie mówi, zaczynają mówić, prawda? Zaczynają być bardziej logiczne w swoim rozwoju i dlatego też dzieci prawdopodobnie ogromnie lubią rosół. Bo rosół to są aminokwasy, tylko trzeba ten rosół długo gotować, bo tutaj czynnik czasu jest ważny. I czasem taki prawdziwy rosół gotujemy 3 dni. Codziennie po kawałku zjemy, ale następnego dnia znowu gotujemy, prawda? I wcale nie musi być dużo mięsa w tym wszystkim, ale bardzo ważnym czynnikiem jest to, żeby elementy szpiku były dodane. Czyli na przykład gotujemy na 3 litry wody, mamy na przykład 80 albo 100 gramów kurczaka z nóżki. Ta nóżka jest przełamana, prawda? I wtedy ten szpik może się wydostać na zewnątrz. I to mięso, które jest z tej części, którą zwierzę porusza, czyli na przykład jeżeli chodzi o drobiu, to będzie szyjka, to będą skrzydełka, to będą nóżki, korpus cały, bo przecież cały czas ptak musi oddychać, nie ma momentu przerwy, jak również żołądki są bardzo cennym elementem, bo o wątróbce, która jest filtrem, ale też fabryką, to różnie bywa i czasem to jest tak zanieczyszczone, zwłaszcza jak nie wiemy z jakiego ptaka to pochodzi, że na początku osób, które mają duże problemy zdrowotne, wątróbki raczej nie polecam. Ale wątróbka była też używana przed laty jako leczenie osób, które mają niedokrwistość Addisona Birmera. I była jako surowa wątróbka serwowana, prawda? Także już ludzie dawno temu wiedzieli o tym. To jest przełom 18 i 20 stulecia, kiedy to doświadczenie było wykonane. I to jest nieznany znik nikomu z imienia nazwiska, student medycyny, który taką obserwację miał i tak jakby się powtarza, że to był student medycyny, który to zaobserwował i to wprowadził i to działało.
1: Pani doktor, czyli oprócz tego, co jemy, czyli o jakości jedzenia, o naszym zdrowiu świadczy przewód pokarmowy, czy on jest dysfunkcyjny, czy nie, bo jeżeli nie przyswoimy, to wszystko jako niestrawione idzie dalej i zaczyna budować jakiś, jest balastem dla organizmu, prawda? Czyli jakby jedzenie i przewód pokarmowy to jest też klucz do zdrowia.
0: No jeżeli się z czymś nasze ciało nie zgadza, to my mamy jeden z takich objawów, że brzydko pachniemy. My, gazy. Przecież są osoby, które tak źle trawią zupełnie, że to gnije w nich i to nie jest kwestia popsutych zębów, prawda, ani zmienionych chorobowo migdałków, bo czasem proces ropny jest tak duży w migdałkach, prawda, że ten oddech jest trudny. To jest tak, że wystarczy taka odległość między nami, prawda, czyli wcale nie jesteśmy blisko siebie, że jeżeli ktoś ma procesy gnilne w swoim przewodzie pokarmowym, to czuć ten nieprzyjemny zapach, zresztą czasem jak jest pomieszczenie zamknięte, to jest kłopotliwe i są smrodliwe stolce, gazy, które też ktoś, prawda, wydala. No i czasem jest i odgłos, i zapach, to wiadomo, kto to ma, prawda, bo łatwo zlokalizować.
1: Czyli ciało daje nam sygnały, że coś się dzieje nie tak i że powinniśmy jakąś refleksję mieć i pomyśleć, co robimy nie tak, czy co jemy nie tak, czy któryś organ nam nie domaga i zmienić
0: styl
1: życia.
0: To też zapach naszego potu, naszej głowy, bo czasem są takie choroby metaboliczne, że jak się pochyli nad dzieckiem i czujemy nieprzyjemny zapach z głowy, a ja czasem mam tak, że jak dotykam głowy dziecka, żeby sprawić konsystencję włosa, to jest aż lepkie. Tak jak miód, to wtedy, kiedy mamy naprawdę duże obciążenia.
1: Dziękuję.

Łotwo, 19.30. Witam Was bardzo serdecznie. Środowy wieczór 20 maja. Kocia Szajka i gondola przemytników. Koty wybrały się wczoraj samolotem w zasadzie do Wenecji. Co tam będzie się dzisiaj działo? O tym już za chwilkę. A książkę napisała pani Agata Romaniuk, wydało wydawnictwo Agora. Zostańcie z nami.

Tymczasem uwagę futrzanych pasażerów przykuła stewardesa, która zaczęła pokaz zasad bezpieczeństwa. Wszystkie koty wpatrywały się w nią jak w obrazek, usiłując zrozumieć, co to są luki bagażowe i do czego właściwie służą woreczki nakładki. Starszy Pixel podniósł łapkę, żeby zadać pytanie. A czy pasy bezpieczeństwa elektryzują sierść? Chciał wiedzieć. Stewardesa zapewniła go, że zadbano o to, żeby pasy były przyjazne dla wszystkich zwierząt, niezależnie od tego, co mają na grzbiecie. Ciekawe, czy pomyśleli też o pancernikach. Taki to chyba musi mieć specjalne pasy, szepnął Morfeusz do Poziomki, kiedy oboje mościli się w fotelach. Oboje przykleili wąsy do szyby samolotowego okienka. Samolot wystartował i nie minęło kilka chwil, a uniósł się wysoko ponad chmury. Pracalek siedział z noskiem przyklejonym do szyby i nie mógł się nadziwić żelecą nad łąką bitej śmietany. Ach, gdyby tylko dało się ją polizać. Pozostałe koty drzemały albo rozwiązywały krzyżówki i tylko Morfeusz pilnie śledził pracę stewardes. Pomyślał, że chętnie by do nich dołączył. Oczami wyobraźni widział już siebie w eleganckim kapelusiku, jak aksamitnym głosem pyta: kawa, herbata czy kocie chrupki? Po 2 godzinach samolot zszedł do lądowania. Nad Wenecją właśnie zachodziło słońce. Już prawie chowało się w morzu. Z góry widać było miasto poprzecinane kanałami i piękną przystań żaglową. Ile wody! Tego się nie spodziewałam! Szepnęła zachwycona Bronka od cieślarów. Wspaniale! Morskie powietrze jest dobre na futro. Na miejscu okazało się, że wszystko jest doskonale zorganizowane. Z lotniska do miasta dotarli autobusem, a tam już czekała na nich gondola hotelowa. Gondola to taka łódka. Zawiezie nas do naszego hotelu. Specjalnie ją po nas przysłali. Morfeusz wyszczerzył zęby w uśmiechu i w odpowiedzi na pytające spojrzenia kotów. Będziemy mieszkać w hotelu? Ale czy na pewno przyjmują koty? Dociekała Poziomka. Oczywiście. Hotel nazywa się Gatto Nero, czyli czarny kot, wtrąciła się Bronka, która sama miała sierść czarną jak węgiel. Pomagała Morfeuszowi wybierać. Jak się po chwili przekonali, hotel był ciemnym budynkiem wciśniętym między okazały pałac, zwany tu Palazzo, a targ rybny. Koty wyczuły dochodzący z niego zapach, aż oblizały wąsy. Już mi się podoba, zamruczała Bronka. Ciekawe, czy mają tu kanapki ze śledziem. Nic z tego. Na kolację podano karczochy i małe grzanki z pomidorami. Kotom nieco zrzedły miny. Bronka spojrzała podejrzliwie na dziwne zielone kulki i odsunęła je na bok. Ostrożnie skosztowała kanapeczki, ale kiedy kawałek bazylii zaczepił się jej wąsy, splunęła na łapkę. Do jasnej myszery! I to ma być słynna na całym świecie włoska kuchnia? Przecież od takiej diety na pewno futro z ogona się sypie. Co wy na to? Niestety nikt jej nie odpowiedział. Pozostałe koty już zjadły i rozłożyły się teraz na hotelowym dachu, żeby nacieszyć się ciepłym nagrzanych w ciągu dnia dachówek. Kojący dźwięk wody w kanale i światełka migoczące w oddali działały nasennie. Z przepływających gondoli dało się słyszeć ciche serenady, czyli pieśni miłosne. Lola i Komandos wtulili się w siebie. Morfeusz zaczął lekko pochrapywać, a Precelek umościł sobie posłanie na jego okazałym ogonie. Nie dane im było jednak pospać. Wkrótce usłyszeli głośny chlupot i stłumione przekleństwa. Czy ktoś krzyknął katto? Chciała wiedzieć Poziomka, czy po włosku to coś brzydkiego? Trudno powiedzieć, ale głosy mają wzburzone, stwierdził Komandos i wychylił się, żeby zobaczyć, co się dzieje na dole. Trzymaj się, rynny, kochanie, ogonem, zawołała Lola. Kocur spojrzał na nią z miłością. Co tam widać, szefie? Zapytali chórem Piksele. Czy mamy odpalić drona? Obejdzie się. Widzę wszystko jak na dłoni. Do pałacu, co przybyło
czarno-złota gondola, a na niej jakiś ładunek. Widzę też podejrzaną ekipę, dwie osoby w pelerynach. Nie, akurat to nic takiego, prychnęła Bronka od cieślarów. Ciao, bambino, kryminalino. Niby jesteście na wakacjach, a to od razu podejrzana afera. To się jeszcze okaże, stwierdził spokojnie komandos. Chociaż w duchu przyznał jej rację. Kocia Szajka może i wybrała się na beztroskie wakacje, ale Wenecja przywitała koty sprawą jak najbardziej kryminalną. No proszę, koty w Wenecji, a wy spać. Dobranoc.

0: W dzisiejszym ziołowym ogrodzie braci Bonifratrów wita się z Państwem Bożena Wiśniewska i brat Pio.
1: Witam, szczęść Boże, brat Pio, Bonifratrzy z Krakowa.
0: Czym jest przewlekła niewydolność żylna i jakie są jej objawy?
1: Otóż przewlekła niewydolność żylna to zespół objawów pojawiających się na skutek utrudnionego odpływu krwi żyłami kończyn dolnych do serca. I zależnie od stopnia zaawansowania choroby, uczuciem ciężkości kończyn, drętwieniem, mrowieniem, skurczami, takimi bólami ulokowanymi wzdłuż przebiegu żył, pajączkami żylnymi, zakrzepicą, zastojem żylnym, a w efekcie owrzodzeniami. Najczęściej są to jednak miejsca chorobowo zmienione żylaki, to nic innego jak chorobowo zmienione, takie poskręcane, poszerzone, nazywają to pacjenci takie baty na nogach, wydłużone żyły, w których zaburzona praca zastawek zapobiega cofaniu się krwi i to powoduje zastój w określonym miejscu.
0: Jaka jest profilaktyka przewlekłej niewydolności żylnej?
1: Więc profilaktyce i leczeniu tejże choroby żelakowej oczywiście można stosować surowce ziołowe. Powiem jeszcze, że na pewno należy pamiętać o tym, że jeżeli mamy świadomość, że jesteśmy w tej grupie ryzyka, że ktoś w rodzinie chorował, to na pewno ważne, żeby unikać na przykład przegrzewania ciała, nadmiernego wylegiwania się na słońcu. Ja wiem, że to będzie trudne, szczególnie latem, ale to jest ważne, bo temperatura bardzo, bardzo nasila objawy. Zresztą widać po pacjentach w okresie letnim, jest ich wielokrotnie więcej niż zimą. Nie jest dobrze korzystać ze sauny, zdecydowanie odradzam, solarium. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, ona jest wskazana jak najbardziej, ale też roztropnie. Na przykład na pewno bym odradzał takie sporty wysiłkowe, które nadmiernie obciążają nogi. Narciarstwo, piłka nożna, kulturystyka nie są wskazane. Jako ruch na pewno jazda na rowerze. Spacery też kijkami i bardzo fajnie, korzystnie. No więc jeśli chodzi o profilaktykę, to jeżeli jest osoba otyła, no to a prowadzi siedzący tryb życia. Wtedy siedząc też żyły główne są uciśnięte, odpływ, przepływ jest bardzo utrudniony, więc robić krótkie przerwy, wstawać, przysiady. Ja często zalecam dla osób, bardzo dobrze robi takie polegiwanie kilka razy w ciągu dnia. Jeżeli mamy taką możliwość, może to być nawet na podłodze, jeżeli ktoś tam pracuje zdalnie. Leżymy sobie na plecach, podginamy nogi i pod kolana podgięte podkładamy jakiś wałek, jasieczek, 2-3 razy dziennie w ciągu dnia.
0: Czy odpowiednia dieta może nam pomóc w złagodzeniu objawów?
1: Na pewno unikać wszelkich produktów żywności mocno przetworzonej, pełno jest przeróżnych konserwantów, soli, tłuszczu, cukru. Grupa pacjentów to jednak niestety też osoby palące. No tutaj to jest gwóźdź do trumny niestety, absolutnie, koniecznie, definitywnie nikotyna zatycha naczynka i to jest wręcz zabójcze. I oczywiście bez nadmiaru alkoholu to też niekorzystnie wpływa.
0: Jakie zioła wspomagające leczenie możemy z powodzeniem wykorzystać?
1: Są zioła, które doskonale by mogły współgrać z lekami farmakologicznymi. Pewnie nie zastąpią leczenia tymi lekami, ale mogą znacząco skuteczność poprawić, a w efekcie kiedyś czasem można pozostać przy samych produktach ziołowych. Przykładem surowców ziołowych, które skutecznie wykorzystujemy w naszej fitoterapii bonifraterskiej, w naszych produktach w różnych postaciach, czy to będą żele, maści, krople, tabletki, to na pewno koszyczek nagietka, kwiat arniki, liście i kora oczarówy zgnińskiego. Te substancje zawierają, one łatwo przenikają przez naskórek, wzmacniają naczynia krwionośne, hamują krwawienia, poprawiają krążenie, działają przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Przykładem może być jeden z naszych żyli, który ma w składzie te wszystkie surowce, plus jeszcze aloes, szałwie, lawendę. Często też w wielu produktach, preparatach są to preparaty z kasztanowcem, którego pozyskuje się escynę, bardzo cenna substancja. Ona wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, wzmacniające i uszczelniające ściany naczyń krwionośnych. To wygląda tak, że ta escyna wbudowuje się w strukturę, ściankę czynia żylnego, które Żelakiem jest naczynie, które jest sztywne, drutowate, nie rozszerza się, nie rozciąga. Krew nie ma możliwości przepływu. Esyna z kasanota doskonale właśnie tutaj rozwiązuje ten problem, bo czyni tą ściankę naczyń, tą żyłę taką bardziej rozciągliwą, elastyczną. Jeżeli ona się rozciąga pod wpływem ciśnienia krwi, to krew może swobodnie przez nią przepływać. Podobne właściwości będzie miał tutaj różdżyk kolczasty, kłącze, korzeń. Dużą rolę też tutaj odgrywają znane zapewne wszystkim bioflavonoidy, kiedyś pozyskiwane z cytrusów, takie jak diosmina, hesperydyna, rutyna czy troxerutyna. Dzisiaj są to półsyntetyczne produkty, ale doskonale współdziałają z ziołami. Taką rutynę będzie zawierał na przykład fiołek trybarny, kwiat bzu czarnego, kwiat głogu czy ziele grypi. Wymienione szuka, oczywiście jest ich dużo, dużo więcej, bo jeszcze dla przykładu nawet chyzop, który znamy bardziej na drogi oddechowe, ale zawiera w tym składzie na przykład wspomnianą diosminę. Więc na pewno korzystne jest czy to picie naparów, odwarów z tego typu mieszanek, czy też stosowanie produktów w formie tabletek, żeli, kropli, zawierające tego właśnie typu surowce. I tak jak wspomniałem, warto, żeby zapytać pacjenta, czy jest w leczeniu farmakologicznym, jakiego rodzaju leki przyjmuje. To oczywiście za wiedzą i zgodą lekarza włączamy w leczenie pacjenta właśnie tego typu surowce, wykluczając możliwość jakiejś tam interakcji bądź ryzyka nasilenia działania leków, na przykład przeciwzakrzepowych, ziołowymi, więc dlatego tutaj jest to istotne, bo żeby nie doszło do jakichś tam, prawda, mikrobiolewów, więc pewne leki i pewne zioła mogą trochę się wykluczać, na przykład, no dobrze byłoby też zastosować miłorzom japoński w tego typu produktach, w połączeniu z arniką, no jednak one na przykład już z lekiem przeciwzakrzepowym.
0: Dlaczego nie wolno lekceważyć objawów niewydolności żylnej?
1: Jak ja to nazwałem, poskręcane żyły, niedrowne bady, one w efekcie prowadzą do zakrzepicy. Ta z kolei prowadzi do marskości. Jeżeli w łydce nie ma ukrwienia, krew niesie tlen, ten odżywia tkankę mięśniową. Jeżeli tego nie ma, są niedrożne żyły, noga sinieje, ból jest okropny, to prowadzi do martwicy. No a w efekcie, no niestety, ale do amputacji, do kalectwa, dlatego jak najbardziej traktujemy poważnie, no ryzyko jest zbyt duże, więc ta wstępna faza działania, wczesne rozpoznanie jest bardzo istotne, bo właśnie pozwala uniknąć, no te obrzodzenie, jak nieraz widzę u pacjentów, no to jest bardzo, bardzo przykra sprawa. Te rany nie chcą się goić, one są wiecznie sączące i one się nie zagoją, bo tam nie ma przepływu, nie ma ukrwienia. Dlatego to już jest naprawdę poważna sprawa. I
0: czy metody uciskowe są pomocne w leczeniu objawów tej choroby?
1: Ostatnio od paru lat obserwujemy taką tendencję, dającą bardzo dobre też efekty lecznicze. Może nie tyle związane już z ziołami, ale taka sprawa jakby mechaniczna, tak zwana kompresjoterapia. To są nic innego jak podkanówki, pańczochy albo rajstopy o różnym stopniu ucisku. Generalnie ucisk zaczyna się nad kostką i w miarę jak idzie wyżej, on słabnie, ale od dołu wymusza pod ciśnieniem przepływ, przepycha wręcz tą krew przez te żyły trochę na siłę i dzięki temu przywracamy krążenie. No to już jest sprawa lekarza, bo on określa rodzaj tego wyrobu uciskowego, bo to są wyroby uciskowe, czyli czy to będą podkranówki, czy pończochy, czy rajstopy. A druga sprawa, to są 4 stopnie kompresji. Pierwszy stopień to jest taka profilaktyka, ale to jest już pewną rolę spełnia. Natomiast drugi to już jest to stopień leczniczy, uciskowy, no rzadziej trzeci, czwarty, ale o tym decyduje lekarz. Więc warto też dopytać lekarza o możliwość zastosowania u kogoś z Państwa tego typu wyrobów, bo naprawdę daje dobre efekty i no to niestety jest pewien dyskomfort, zwłaszcza jak wspomniałem, następnie nogi puchną, choroby, objawy chorobowe nasilają się im jest cieplej na zewnątrz, więc wtedy nosić takie wyroby uciskowe jest pewnie trudno. Oczywiście są różne materiały, cele, więc klasyczne zabiegi polegające na usunięciu tego żylaka, tej niedrożnej żyły, niestety no nie dają tej pewności, gwarancji, że choroba za rok, za dwa nie wróci, bo wycięta żyła, krew gdzieś musi płynąć, płynie bardziej intensywnie przez te żyły, które zostały. No i często jest tak, że po 2-3 latach żylnak występuje, wyskakuje w innym miejscu. I właśnie ta kompresjoterapia tutaj fajnie się stała, po prostu temu zapobiega. A jest to sprawa no, w sumie bezbolesna, nie wymagająca zabiegu, tylko takiego systematycznego noszenia przez cały dzień, ściągania tylko na noc. Plus oczywiście fitoterapia ziołowa o wspomnianym składzie, który mamy w zastosowaniu w naszych placówkach medycznych. tutaj też będą doskonałym takim uzupełnieniem takiego leczenia, a szczególnie nawet profilaktyki.
0: Dlatego żadnych objawów wynikających z problemów z żyłami nie należy lekceważyć. Dobrą wiadomością, jak usłyszeliśmy, jest to, że istnieją sposoby na uniknięcie niewydolności żylnej.

Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Minęła 20. Zapraszam Państwa na kolejną prognozę pogody. Z oknami w tej chwili 18,4 stopnia temperatura odczuwalna, bardzo podobna do tej termometrycznej. Słońce zajdzie o 20.46. A dzisiaj o 19 najcieplej było w Warszawie 22 stopnie, najchłodniej w Ustce 11 stopni. Dziś w nocy czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, jedynie w pasie od Warmii i Mazury przez Mazowsze oraz wschodnią część łódzkiego. Przewaga dużego zachmurzenia postępujące od zachodu ku centrum kraju, strefa przelotnych opadów deszczu, początkowo możliwe również burze. Temperatura od 8 do 10 stopni, miejscami w centrum i na południowym wschodzie 12, chłodniej lokalnie na Pomorzu około 7 stopni, a w rejonach podgórskich Karpat około 4. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany z kierunków zachodnich. Na jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie rano w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Śląski i Niski, a także w wielu miejscach pod koniec dnia zachmurzenie małe, przelotne opady deszczu, głównie po południu w centrum i na wschodzie, miejscami burze, lokalnie grad. Prognozowana wysokość opadów do około 10 mm, a w centrum i na północy miejscami 20. Temperatura maksymalna od 17-19 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, około 21 na zachodzie i w centrum do 23-24 na wschodzie. Chłodniej nad morzem od 11 do 14 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, na południowym wschodzie miejscami północny. Tyle prognozy. A dzisiaj, drodzy Państwo, Wielki Dzień Pszczół. Światowy Dzień Pszczół, więc audycja adekwatna do tego dnia. Już za chwilkę. Zostańcie z nami.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Ja nazywam się Bartosz Popczyński i chciałbym Państwu opowiedzieć trochę o bartnictwie, czyli takiej pierwotnej formie pszczelarstwa. To, co było na ziemiach polskich, no mniej więcej myślę, że nawet i 1000 lat temu. Temat taki jest na ratunek leśnym pszczołom rzecz o bartnictwie, bo dzisiaj bartnictwo to jest taka gałąź, która stara się przywrócić pszczoły do lasu, bo teraz pewnie jak Państwo wiedzą, w ogóle pszczoły mają swój dosyć zły czas. Natomiast jeżeli chodzi o te pszczoły leśne, to w zasadzie one praktycznie z lasu w ogóle się wyprowadziły, a w zasadzie to człowiek je wyprowadził. I w tej chwili lasy są bardzo ubogie w pszczoły, a pszczoły są bardzo ważne, o tym będę mówił. Ale zacznę w ogóle właśnie o tym bartnictwie. Co to w ogóle było bartnictwo, czym się zajmowało, na czym polegało i dlaczego w zasadzie dzisiaj już mamy do czynienia z taką szczątkową formą bartnictwa, w zasadzie z renesansem bartnictwa, bo bartnictwo zanikło w Polsce zupełnie przez dobrych 10 lat. W zasadzie nikt się tym nie zajmował i coś takiego jak zawód bartnika w zasadzie nie istniał. Natomiast teraz powoli się to odradza. No odradza się, wiadomo, nie w taki sposób, jak to miało miejsce kiedyś, czyli teraz będą bractwa bartne, które zrzeszają bartników, albo będzie zawód bartnika. Do tego raczej myślę, że nie dojdzie, ale ważne jest to, że jednak są ludzie pasjonaci, bo to przede wszystkim się opiera o pasjonatów. Są pasjonaci, którzy chcą to bartnictwo odbudowywać w Polsce. No ale zaczniemy może w ogóle od tego, czym się w ogóle zajmowało bartnictwo i w ogóle jak wyglądało. Więc bartnictwo to było nic innego jak po prostu podglądanie. Bartnictwo narodziło się po prostu z obserwacji. Jak wiele rzeczy w przyrodzie, jak wiele rzeczy, które człowiek podpatruje, naśladuje przyrodę i w związku z tym zaczyna działać troszeczkę tak jak przyroda. Chodzi o to, że człowiek obserwował drzewa, obserwował zwierzęta i widział, że pszczoły gnieżdżą się gdzieś wysoko na drzewach. Najczęściej to było właśnie wysoko na drzewach, to nie były gdzieś tam jakieś takie niskie, ulokowane, bo to często było dziupla. Dziuple, prawda, są raczej wysoko na drzewach, a nie gdzieś tam nisko. Więc jak w drzewie powstawała jakaś wyrwa, jakaś wolna przestrzeń, czyli mogło to być spowodowane na przykład wykuciem dziupli przez dzięcioła, albo na przykład wypruchnienie jakieś się tworzyło, albo po prostu dziupla naturalna, na przykład gałąź się odrywała w wyniku na przykład silnego wiatru, burzy, powstawała dziura w drzewie i tam właśnie wlatywały pszczoły. Pszczoły to zasiedlały taką dziuple. No i człowiek zaczął podpatrywać, że rzeczywiście no może by też spróbować w taki sposób hodować pszczoły, chociaż słowo hodować to jest raczej tutaj na wyrost. No i obserwując tą przyrodę, też podpatrywał człowiek na przykład niedźwiedzie, na przykład kuny, które się zakradały do takiej dziupli. No po co? No wiadomo, żeby zjeść, wykraść miód. To było jakby najważniejszą rzeczą. No i człowiek z racji tego, że też sobie bardzo cenił miód, no to też postanowił robić coś, żeby ten miód móc pozyskiwać i żeby mieć nad tym jakąś kontrolę. Bo wcześniej to wyglądało tak, że po prostu to była też raczej słowo gospodarka tutaj nie pasuje, ale to było po prostu rabowanie pszczelich zasobów i tak to trzeba określić. Natomiast jeżeli chodzi o samo bartnictwo, to no to już było takie, powiedzmy, że bardziej przemyślane, ale też tutaj była bardzo duża doza szczęścia, prawdopodobieństwa. Nie można tego nazwać w pełni taką zrównoważoną gospodarką. To nie miało raczej nic z tym wspólnego. Człowiek, który

Ramki z plastrami. Tutaj te plastry widać, one są też obok siebie, w takich dosyć niewielkich odległościach. Pszczoły je właśnie tak wykonują i człowiek właśnie też naśladując to, jak one wykonywały tutaj, tworzył też ul. Więc mówię, bardzo dużo rzeczy się po prostu dzieje z obserwacji. Człowiek obserwując sam się uczy i naśladuje przyrodę. I właśnie, co jeszcze warto powiedzieć, że na początku to było tak, że bartnicy wykuwali, ale to jest złe słowo, bo poprawnie się mówi dziali. Mówi się, że się dzieje barć, a nie wykuwa, czy wydłubuje dziurę, bo to jest bardzo nieprofesjonalne powiedzenie. Więc bartnik dział barć i to wykonywał w żywym drzewie. Natomiast później, ja będę o tym dalej mówił, ludzie upraszczali sobie troszkę pracę i stawiali kłody. Bardzo często właśnie mówię stawiali, bo to one nawet nie wisiały na drzewie, a stoją na drzewie. Dzisiaj Państwo zobaczą kłodę i będziecie Państwo mogli zobaczyć, że ona faktycznie stoi na drzewie, a nie wisi. No i parę słów jeszcze w ogóle trzeba poświęcić samym bartnikom. W ogóle warto byłoby powiedzieć parę słów o tych bartnikach, kim oni byli. Nie było od nich bardziej honorowych i prawdomównych osób na terenie I Rzeczypospolitej. Ich słowo nie wymagało potwierdzenia. Słynęli z odwagi biegłego posługiwania się bronią. Bartnicy, bo o nich mowa, niemal wyginęli na terenie Polski, ale ich tradycje przetrwały i teraz przeżywają renesans. O tym renesansie będzie później. Natomiast sami bartnicy, kto to był? I jak w ogóle można było zostać bartnikiem? Najczęściej to był po prostu zawód dziedziczony, czyli z ojca na syna. Syn się uczył od ojca wszystkich tajników, często towarzyszył mu w pracy, obserwował, jak wygląda ta profesja, po czym sam stawał się bartnikiem. Natomiast warto zwrócić uwagę też, że właśnie to na pierwsze zdanie, że to nie było od nich bardziej honorowych i prawdomównych osób na terenie I Rzeczypospolitej. Pytanie do Państwa. Dzisiaj jaka jest grupa społeczna, nie zawodowa, tylko, znaczy w zasadzie, przepraszam, właściwie w zasadzie powinienem powiedzieć, że zawodowa. Jaka grupa zawodowa w Polsce cieszy się największą popularnością, największym zaufaniem w społeczeństwie? I dokładnie, tak, to są strażacy. I ja bym porównał właśnie ówczesnych bartników do takich współczesnych strażaków, że to byli właśnie tacy strażacy, czyli tacy ludzie, którzy, do których wszyscy inni mieli zaufanie, którzy wiedzieli, że ich słowo dużo znaczy. Co ciekawe, kiedy stawali bartnicy przed sądem, oni byli zwolnieni ze składania przysięgi, że będą mówić prawdę. Bo wiadomo było, że jak bartnik mówi, to mówi prawdę. Więc to byli bardzo tacy uczciwi ludzie. I trochę dzisiaj żałuję, że do dnia dzisiejszego ten taki sposób postępowania się niestety nie utrzymał, bo jakby nie patrzeć, pszczelarze to są następcy bartników, a zdarzają się takie przypadki, że pszczelarze na przykład sobie podbierają pszczoły, albo podkradają miód, albo wytruwają pszczoły, więc to jest coś, co bartnikom na pewno nie przystoi i nie jest to jakby kontynuacją tego, co ci bartnicy kiedyś zapoczątkowali, czyli takiej naprawdę, byli po prostu takimi dobrymi ludźmi, tak? A dzisiaj właśnie czasami pszczelarze, którzy chcą się jakoś łatwo wzbogacić, czy innym popsuć ich pracę, to po prostu zupełnie niszczą ten obraz takiego dobrego człowieka, bartnika. Poza tym bartnicy w ogóle cieszyli się też wieloma różnymi przywilejami. Z racji tego, że to byli ludzie, którzy... Ja myślę, że to był w ogóle jeden z pierwotnych i bardzo puszczańskich zawodów. Ciężko znaleźć, chyba nawet myśliwy był mniej puszczańskim zawodem niż bartnik, bo bartnik praktycznie cały czas żył w puszczy i do dzisiaj nawet mamy tego ślady. I nie mówię tutaj o drzewach bartnych, ale chociażby o miejscowościach. Na przykład miejscowości takie jak Bartniki czy jakieś pokrewne nazwy związane, czy na przykład Bartnik, wszelkie tego typu miejscowości najprawdopodobniej właśnie mają swoje nazwy od tego, że na początku zasiedlali te miejscowości właśnie bartnicy. Jakby bartnicy tworzyli w ogóle te miejscowości. No i oczywiście oni przemieszczali się cały czas po puszczy, bo to oni musieli chodzić od jednego drzewa do drugiego. Mówi się, że oni mieli takie
bory bartne. Pod jednego bartnika podlegał bór bartny, a to jest nic innego jak 60

0: 50 drzew bartnych. Z tym, że te drzewa, no kiedyś było łatwiej o takie drzewa, żeby znaleźć w ogóle odpowiednie drzewa, które nadawały się na stworzenie barci, no bo to musiało być drzewo, które miało przynajmniej tak ze 120 lat, musiało mieć średnicy no przynajmniej ten metr, ale to tak minimum, dużo lepiej byłoby, jakby było jeszcze więcej. I takich drzew było kiedyś dużo więcej niż dzisiaj, niestety. Ale no, niemniej trzeba było się nachodzić i wybrać takie odpowiednie drzewo. Takie drzewo, jak było wybierane, to bartnik już się na nie wspinał, ale pierwszą rzecz, jaką musiał wykonać, to bardzo często podcinał wierzchołek. Czy ktoś wie dlaczego? Bo to wynika z biologii drzewa, takie podcięcie tego wierzchołka. Czy ktoś z Państwa wie dlaczego? Tak, dokładnie, żeby drzewo już nie wzrastało na wysokość, chociaż nie zawsze tak robiono, prawda? Ale to był częsty zabieg. Właśnie po tym można poznać na przykład do dzisiaj w Puszczy Białowieskiej takie drzewa, które właśnie były tymi drzewami bartnymi, że one nie mają wierzchołków, te wierzchołki są pościnane. Więc jak wierzchołek został ścięty, to drzewo niejako trochę to ogłupiało i wtedy drzewo przestawało rosnąć w górę, a bardziej wszerz właśnie. A to było dla bartnika bardzo istotne. No bo wiadomo, że stworzenie dość dużej dziury w drzewie, czyli właśnie barci, powodowało, że wytrzymałość tego drzewa w tym miejscu bardzo mocno się zmniejszała. Więc jak były wiatry mocniejsze, burze, to te drzewa po prostu w tych miejscach pękały. No tak zresztą jak to czysta fizyka, prawda? Zresztą do dnia dzisiejszego tak jest, że już to prawda barci nie ma, ale nawet drzewa pękają w tych miejscach, gdzie są osłabione przez jakieś spróchnienia albo przez dziuple dzięciołów. No to właśnie dokładnie tak samo było z barciami też. One osłabiały drzewo, więc bartnikowi zależało na tym, żeby to drzewo rosło wszerz. Stąd taki zabieg. No jak już wytypował takie drzewo, no to musiał wejść na górę i zacząć dziać taką barć. Sprawny bartnik robił to kilka dni, także no na przykład 3 dni, bo to było naprawdę trudne zadanie. Zresztą ja o tym Państwu będę mówił, ale jak już wyjdziemy na zewnątrz, bo pokażę też dokładnie, jak to wyglądało. No i właśnie, jak wyglądało w ogóle taka praca bartnika? Otóż trzeba powiedzieć, że niestety tutaj bardzo mocno dzisiaj ubolewamy nad tym, że zanik bartnictwa zbiegł się z czasem, kiedy zaczęła się popularyzować fotografia. W związku z tym, z racji tego, że tak to w historii wyglądało, no to zdjęć praktycznie w ogóle nie ma, albo są bardzo, bardzo nieliczne. I w zasadzie te, które do dzisiaj przetrwały, to są raczej z początku XX wieku. To są jedyne zdjęcia, jakimi dysponujemy dzisiaj i to są tak naprawdę ostatni bartnicy. No bo tego jeszcze nie powiedziałem, ale jakby w Polsce najważniejsze znaczenie bartnictwo miało w średniowieczu. Wtedy się najbardziej rozwijało. Potem w zasadzie powoli zanikało. W Puszczy Białowieskiej uznaje się taką prostą datę 1888 rok za totalny zanik bartnictwa tam. Chociaż wiadomo, że to też jeszcze było w jakiś tam sposób kontynuowane, ale nie miało już to tak wielkiego znaczenia jak wcześniej. No i tutaj mamy kilka przykładowych takich rycin bartników, którzy są na drzewie, więc proszę sobie zobaczyć, że wszyscy mają coś, chociaż ich stroje są trochę różne, różnią się między sobą, na przykład chociażby tutaj jest bez butów, prawda? Chociaż było to dosyć trudne zadanie, tak bez butów się spinać na drzewo. Ale jak widać, też nie mają za bardzo jakoś osłoniętych twarzy. Ten tutaj w ogóle nie ma nic na głowie, to jakiś kapelusik. A tutaj jest, powiedzmy, że najlepsze takie coś, co mogło ochronić, takie nakrycie, które mogło ochronić przed pszczołami, przed urządzeniami. Tego nie widać, ale za tym takim kapturem tutaj jest jeszcze siatka założona i ta siatka chroniła przed tym, żeby pszczoły się tam do środka nie dostały. Natomiast taki element wspólny, który każdy z tych bartników posiada, to jest leziwo. Proszę zobaczyć, że każdy z nich siedzi na siadance albo na ławeczce, bo to jest różnie nazywane. I to służyło do tego, żeby właśnie móc wykonywać jakiekolwiek prace przy barci. No trzeba było się wspiąć na drzewo. Pytanie właśnie, jak wysoko były te rozlokowane te barcie. Więc one się znajdowały na wysokości od kilku do kilkunastu metrów. Najwyższe takie barcie to były mniej więcej na wysokości tych 100 metrów, czyli mogło to być 13-14 metrów, także całkiem sporo. Natomiast te najniższe, no to wiem, że nawet i były na wysokości 3, 5, 7 metrów. To mniej więcej taka średnia. No wiadomo, też człowiek jakby starał się wchodzić, wykorzystywać drzewo w całości, więc czasami zdarzało się tak, że powstawała barć na 5 metrze, później na przykład na 9 metrze i potem jeszcze z kolei to w wyjątkowych przypadkach i potem jeszcze na przykład na 15 metrze, prawda? To tak mogło też wyglądać, bo nieliczne drzewa miały też właśnie trzy barcie w sobie rozlokowane. No i właśnie, ja mam tutaj też jeszcze taki przykładowy strój bartnika, czyli taki zwykły wiklinowy kapelusik i spodnie jak spodnie, nic może jakiegoś tam szczególnego, tylko tyle, że one mają tutaj, ja przepraszam, spodnie miałem pokazać, może nic jakiegoś tam szczególnego, to takie zwykłe lniane spodnie, z tym, że mają na przykład takie ściągacze, żeby się pszczoły nie dostały do środka, bo kto z Państwa ma doświadczenie z pszczołami, to wie, że jak one wejdą gdzieś pod ubranie, to jest to dosyć czasami stresujące, chociaż należy pamiętać o tym, że bartnicy na co dzień się stykali z pszczołami, więc myślę, że ciężko to powiedzieć, że przyzwyczajali się, bo moim zdaniem, ja uważam osobiście, że się nie da przyzwyczaić do żądlenia pszczół, bo ile razy człowiek nie dostanie, to zawsze będzie bolało. Natomiast wydaje mi się, że po prostu oni już niejako przestali zwracać na to uwagę. W związku z tym wiedzieli, że będą żądleni i tyle. I po prostu jakby byli do tego przyzwyczajeni. Chociaż też warto zwrócić uwagę na to, że pszczoły potrafią rozpoznawać pszczelarza i w momencie, kiedy pszczelarze przychodzą mówię o w czasach współczesnych nawet, dzisiaj do ula, to pszczoły rozpoznają pszczelarza i go nie żądlą. To się często zdarza, natomiast no, w tym przypadku raczej ciężko o tym mówić, ponieważ bartnik tak na dobrą sprawę przychodził do barci tylko dwa razy w ciągu roku. Na początku po zimie, czyli teraz jest właśnie idealny okres, po to, żeby on robił taki obchód, po to, żeby sprawdzić, czy pszczoły przeżyły zimę, jak w ogóle wygląda ich stan po zimie, w jakiej kondycji jest rodzina. Natomiast później, po całym oglądzie, pozostawiał je, zamykał barć i w zasadzie przychodził później już na jesień tylko po to, żeby wybrać miód i ocieplić barć po to, żeby pszczoły przeżyły. I to w zasadzie były dwie wizyty w ciągu roku, także nie było ich wiele, więc można byłoby zapytać, no to co ten bartnik w takim razie robił? No, więc odpowiedź jest bardzo prosta. W zasadzie głównym zadaniem bartnika to było praktycznie cały czas dzianie nowych barci. To się naprawdę z tym trochę schodziło i to było bardzo trudne zadanie, męczące też. Trzeba było być też trochę sprawnym fizycznie jednak do tego, żeby tak na drzewie siedzieć parę godzin i operować narzędziami, które zaraz Państwu pokażę. Właśnie, z tym dokarmianiem to już mówię. Pokażę tylko jeszcze właśnie taki przykładowy, powiedzmy, strój takiego bartnika, jak to wyglądało, koszula, też razem tutaj ze ściągaczami. Jak to jest z tym dokarmianiem? Więc dokarmiać nie dokarmiał w ogóle, bo wiadomo, dzisiaj się dokarmia, ale dlaczego? Wtedy też mógł dokarmiać, tylko tyle, że nie robiono tego z prostych względów, żeby nie nosić nic, żeby nie nosić żadnego pokarmu, który, prawda, też sporo ważył, żeby nie wspinać się z nim i tak dalej, żeby uprościć sobie zadanie, to bartnicy po prostu pobierali mniej miodu, czyli zostawiali tyle miodu, żeby pszczoły mogły przetrwać zimę. Takie niezbędne minimum, a resztę po prostu zabierali i tyle. Więc dlatego dokarmiania po prostu nie było. Jakby też warto zwrócić uwagę na to, że bartnictwo oczywiście istniało na ziemiach Polski, w naszym kraju, na naszych ziemiach. Natomiast w różnych regionach były różne na przykład słowa na to samo narzędzie na przykład, albo na ten sam element, albo na przykład były różne stroje. Były drobne elementy, które się różniły, ale zasadniczo bartnictwo wszędzie, przynajmniej w Polsce, wykorzystywano właśnie na przykład leziwo do tego, żeby się wspinać na drzewa, czy na przykład właśnie tak jak widać tutaj tą ławeczkę, ale po strojach widać, że one się troszeczkę też różniły między sobą. No i taki bartnik, jak już zrobił taką barć, no to musiał też dać sygnał innym bartnikom, bo te bory troszeczkę się tak mogły przenikać, ten bór bartny. Mógł się przenikać z innym borem i jedno drzewo mogło być zaraz gdzieś tam obok drugiego bartnego drzewa, należącego już do innego bartnika. W związku z tym oni je musieli oznaczać. No i były różne znaki bartne, które taki bartnik wykonywał na drzewie, mniej więcej tak na wysokości wzroku, że jak się szło, to żeby się widziało, że to drzewo już jest oznaczone. No nie było nic innego, jak po prostu takie wydrążone najczęściej po prostu siekierą, taki fragment drewna razem z korą odbity z drzewa i tutaj są właśnie różne przykłady takich znaków. Z tym, że warto dodać, że na przykład jak ojciec, załóżmy, wymyślił sobie taki znak, to na przykład syn, który kontynuował pracę po swoim ojcu, no to oczywiście na przykład musiał coś jeszcze dorobić, czyli na przykład dorabiał tutaj, powiedzmy, też jeszcze jakąś taką linię i na przykład jakiś poziomy element dodawał do tego. Także te znaki były rozwijane. Ale to była dosyć istotna sprawa, bardzo ważna dla każdego bartnika. No i co jeszcze trzeba powiedzieć, że te znaki były... Jeden, i one się oczywiście mogły powtarzać, prawda? No bo to w zasadzie tylko i wyłącznie tak jak bartnik sobie wyobraził, tak po prostu stworzył taki znak i tyle. Musiał po prostu cały czas pilnować takiego drzewa, żeby no, nikt mu inny nie podebrał, nie zakradł się, prawda? Chociaż to też w ogóle było ciekawe, bo za w ogóle wszelkie jakieś kradzieże, za wszelkie różnego rodzaju przestępstwa związane z pszczołami były naprawdę dosyć srogie kary. Czasami nawet i kara śmierci się zdarzała, także to było naprawdę bardzo, bardzo mocno obwarowane. A w ogóle bartnicy no mieli, musieli nawet, prawda, nie tyle, że mogli, ale musieli cały czas z tym miodem się obchodzić i cały czas właśnie przychodzić do pszczół i cały czas się nimi zajmować. Jeżeli chodzi o te narzędzia, jakie narzędzia w ogóle były wykorzystywane przez bartników? No to jest tutaj zaprezentowane na zdjęciu są takie cztery główne narzędzia. I tak, to co tutaj widać, to jest pierzchnia. Albo pierzchnia, bo właśnie są na, tak jak wcześniej powiedziałem, na jedno narzędzie są różne nazwy. A jeszcze właśnie może wrócę i powiem tylko, że tutaj odnośnie tych znaków, to też funkcjonowało bardzo dużo różnych nazw. To było na przykład nacios, to było klejmo, ciosno, naprawdę bardzo dużo różnych nazw funkcjonowało. Podejrzewam, że to wynikało po prostu z racji tego, że gdzie, w jakim regionie zostało wykonane, tak? Takie słowo dotyczące danego regionu. Czyli tak, mamy pierzchnię, albo nazywaną również pierzchnią. To jest takie nic innego, po prostu takie większe dłuto. I pozwalało na to, żeby wyrąbywać dosyć duże kawałki drewna, z tym, że to pozwalało tylko uderzać w drzewo i no, ciężko było te elementy odbite, ciężko było wyciągać z drzewa. Natomiast temu służyło kolejne narzędzie, czyli cioska, albo inaczej cieślica, różnie też jest to nazywana, albo motyczka też, no, zresztą taki ma podobny kształt. Tylko tyle, że to są naprawdę bardzo ostre narzędzia, więc taki bartnik, podejrzewam, że też musiał żyć w dobrych układach z kowalem, żeby mógł mu właśnie wykonać dobre narzędzia, które będą długo służyły, bo tak jak powiedziałem, to było główne zadanie bartników, wykonywanie właśnie barci. Oni się głównie na tym skupiali. I to służyło do niczego innego, jak tylko pogłębiania takiej barci, czyli po prostu trzeba było w głąb drzewa uderzać taką cieślicą po to, żeby ją cały czas pogłębiać, a ona musiała mieć no tak głębokości, powiedzmy, że te 30-40 cm, no to przynajmniej. No wiadomo też, jakby trzeba było wziąć pod uwagę to, jak szerokie jest drzewo, no bo nie można było zostawić tyle, bo jak się zostawiło tyle, to drzewo praktycznie momentalnie się mogło złamać. Czyli te ścianki musiały być też dosyć grube. Co tutaj jeszcze jest? Mamy jeszcze takie zwykłe dłuto, to jest do wyrównywania, do na przykład wykonywania takich drobnych otworów w barci. Czyli takie narzędzie, powiedzmy, pomocnicze. Ale tutaj jeszcze jest, czyli tak, mieliśmy to dłuto i tu jest jeszcze skobliczka. Skobliczka to jest takie kółeczko, które jest też tutaj bardzo ostre. I to służyło do tego, żeby wygładzić taką barć. Czyli wkładano tutaj za trzonek, trzymano i wkładano do środka i tak przejeżdżano po ściankach po to, żeby je wygładzić. Czyli to było też tak naprawdę narzędzie pomocnicze. Jakby dwa główne, które służą do tego, żeby w ogóle barć powstała, to jest pierzchnia i cieśnica. To są te narzędzia, którymi właśnie bartnik operował w dużej mierze. No i tak wygląda to wewnątrz. Jak jest tylko taka świeżo wydziana barć, tak właśnie wygląda. Tutaj mamy takie podpórki, to są snozy i one służą do tego, żeby plastry po prostu nie opadły, żeby nie zarwało się, bo, żeby to wszystko się nie zarwało, bo wiadomo, że wypełnione miodem naprawdę dużo ważą. No sami Państwo wiedzą, że to są kilogramy, prawda? Słoik miodu waży dużo, a trzeba wiedzieć, że przecież w takiej barci mogło być kilka takich słoików, prawda? Więc to naprawdę sporo ważyło i żeby to się nie zarwało, to właśnie tworzono takie podpórki. Tutaj z kolei to jest oczkas i to jest miejsce, do którego właśnie podbierano miód. Czyli tu jest odpowiedź na Pani pytanie, czy dokarmiano pszczoło. Otóż właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, nie dokarmiano, ale miód wybierano tylko do tego oczkasa, po to, żeby to, co jest do samej góry, jak to się mówi, głowy barci, zostawiano po to, żeby pszczoły miały ten zapas na zimę i mogły przetrwać zimę. Natomiast jak w ogóle też zachęcano pszczoły do tego, żeby one... Aha, bo jeszcze tutaj one wchodziły, tylko tutaj oczywiście nie da rady tak uchwycić tego na zdjęciu, więc jest taki otwór, którym one wchodzą. No i to można było wyciągnąć, to była taka ruchoma część. Natomiast jak zachęcano w ogóle pszczoły do tego, żeby one się zalęgły, zagnieździły w takiej barci? Otóż przybijano, bo to są gwoździe, więc mówię dlatego przybijano. To są gwoździe zrobione z drewna kalinowego i one są podbijane właśnie do tej głowy barci. I to są takie plastry, takie malutkie fragmenty plastrów. Dodatkowo jeszcze na przykład zachęcano pszczoły różnymi ziołami, różnymi kwiatami, albo na przykład też smarowano wnętrze barci, smarowano na przykład propolisem. To też było taka dosyć dobra zachęta do tego, żeby pszczoły się tam pojawiły. I tak jak mówię, no tutaj była totalna przypadkowość. Tutaj to nie jest tak, jak dzisiaj pszczelarz robi, że przenosi rodzinę z jednego ula do drugiego. Tutaj tego w ogóle nie robiono. Tylko pszczoły albo im się spodobała dana barć i tam się zagnieżdżały, albo nie. Bartnik po prostu czekał. Więc tutaj mówię, jeżeli chcemy powiedzieć o tym, że to była hodowla, to jest trochę słowo takie na wyrost, bo to była tutaj naprawdę duża doza przypadkowości. I jeszcze istotna sprawa, te plastry trzeba było umieścić w odpowiednim kierunku. To znaczy, no, to żeby, prawda, nie wchodziły na siebie, żeby była pomiędzy nimi jakaś wolna przestrzeń i też żeby, tak jak bartnik kontrolował barć, to żeby mógł po prostu mieć dla siebie dogodne ustawienie tych plastrów, więc on musiał już to wcześniej przemyśleć. Ale też jeszcze jest jedna ważna kwestia. Wiadomo, że komórka pszczela ma kształt sześciokąta, więc chodziło o to, żeby ta ostra część sześciokąta była skierowana właśnie tutaj do góry. Nie w ten sposób, tylko w ten. Tak właśnie umiejscowiano te plastry. To było dosyć istotne. No i jak już ta barć powstała, to bartnik ją zamykał. No i tak jak mówię, czekał na to, aż pojawią się tam pszczoły. Jak się pojawiły pszczoły, no to wiadomo, dobudowywały te wszystkie plastry i przychodziła jesień, czyli ten najlepszy moment dla bartnika po to, żeby zebrać owoce pracy swojej, ale przede wszystkim pracy pszczół. I to jest właśnie taki kadłubek, to jest z drewna lipowego, takie wiaderko wdrążone i tam on się wspinał z takim wiaderkiem, to co podciął, te plastry, które podciął, to wkładał od razu do tego kadłubka i to ze sobą ściągał na ziemię. Ile miodu można było z takiej barci wyciągnąć? No niezbyt dużo, dlatego też to była jedna z przyczyn, że bartnictwo zaczęło zanikać na rzecz pszczelarstwa. No bo w barci można mieć, zależy też od wielkości barci, ale mniej więcej to jest około trzech, ośmiu niektórzy podają. No różnie, ale to jest kilogramów, także no to nie jest jakoś bardzo dużo, bo z jednego ula można dużo więcej wyciągnąć. Mało tego, z ula się wyciąga miód kilka razy w roku. No to też zależy jeszcze, jakie są pożytki, czyli jakie mamy rośliny dookoła ula rosną i co mogą przynosić, jaki nektar mogą przynosić pszczoły. To jest bardzo dużo od tego zależy. Natomiast jeżeli chodzi o ul, to można wyciągnąć i 15, i 30, a słyszałem o takich, co i nawet potrafią 150 kg z trzech uli na przykład, prawda? Czyli wychodzi, że 50 kg na jeden ul. No to jest dosyć dużo. Natomiast jeżeli chodzi o tą barść, no to tam ta efektywność była niezbyt wysoka, bo to mówię, było kilka kilogramów. Ale trzeba pamiętać też, że taki bartnik, jak miał naprawdę do przejścia kilkadziesiąt albo jeszcze więcej tych barci, to naprawdę tego miodu mogło być całkiem sporo. No i jeszcze należy powiedzieć, że w średniowieczu ceniono jeszcze jedną rzecz, która dzisiaj w zasadzie ma dużo mniejsze znaczenie. Chodzi oczywiście o wosk, który przecież świece, prawda, no to był bardzo ważny materiał właśnie do produkcji czegoś, co nam oświetli, prawda, jakieś pomieszczenie, kościół, to było bardzo ważne. Natomiast dzisiaj już wosk ma trochę mniejszą rolę. Już na przykład nie pozyskuje się tak mocno wosku, jak właśnie wtedy w średniowieczu. Dzisiaj przede wszystkim chodzi o miód. A miód bartny, no to jest nic innego jak dzisiaj taka atrakcja, można powiedzieć, turystyczna. Jak ktoś jedzie w jakiś region, gdzie właśnie barcie są, no to wtedy warto spróbować. Ale bardzo drogi miód, bo taki słoiczek, o taki, kosztuje 50 zł. Także niestety jest to droga rzecz. Czy jest różnica w smaku? Mi się wydaje, że jest, ale to też ktoś powie, że nie ma, ktoś powie, że jest. Naprawdę to jest bardzo indywidualna sprawa. Mi się wydaje, że jest. Też wiadomo, że najlepiej smakuje taki miód bartny, jak się go zje prosto z barci. Tak prawie, że z plastra. No to rzeczywiście jest tak, że człowiek naprawdę jest zadowolony z tego, że się to udało, no bo to też nie jest takie proste, żeby dzisiaj właśnie miód bartny otrzymać. Ale są tacy ludzie, którzy się tym zajmują, tylko no niestety, to jest miód dosyć drogi. Dzisiaj ja niestety nie mam takiego miodu, ale mam mnóstwo innych też ciekawych, ale to będzie później. Kim był bartniczek? No więc bartniczek to nic innego jak po prostu niedźwiedź brunatny, który kiedyś w Polsce żył naprawdę na obszarze całego kraju. Dzisiaj w zasadzie tylko i wyłącznie mamy w górach, tak? Tylko w zasadzie południe naszego kraju zamieszkują niedźwiedzie. No i co warto jeszcze powiedzieć, taka ciekawostka, ostatnio się dowiedziałem, że dawno, dawno temu, no to musiało być naprawdę bardzo dawno, jak Warszawa jeszcze była naprawdę niewielkim miastem, no to wiem, że niedźwiedzie były na Jazdowie, czyli w okolicach po prostu dzisiejszego Parku Łazienkowskiego. Tam normalnie chodziły niedźwiedzie, tam urządzano na nie polowania. Czyli w Lesie Kabackim, tu gdzie jesteśmy, no śmiało można powiedzieć, że najprawdopodobniej też niedźwiedzie tutaj bywały. No dzisiaj wiadomo, w zasadzie tylko południe kraju. No i jak wiadomo, niedźwiedzie wbrew pozorom i wbrew swoim wyglądają na bardzo zwierzęta potężne, może mało sprawne, ale kto miał do czynienia z niedźwiedziem albo widział chociaż na filmie na przykład, jak one się poruszają, to wie, że to jest bardzo sprawne zwierzę i naprawdę człowiek jest bardzo niesprawnym zwierzęciem w porównaniu z niedźwiedziem. Widział ktoś na przykład, jak niedźwiedzie biegają? Widział ktoś z Państwa, jak biegają niedźwiedzie? Niedźwiedź jest naprawdę bardzo sprawny i bardzo szybko się przemieszcza przez las. Także my nie mamy naprawdę najmniejszych szans w spotkaniu z niedźwiedziem, jeżeli chodzi o na przykład ucieczkę, jakby ktoś chciał uciekać. A i właśnie, no i to właśnie chciałem powiedzieć, że to, co widać tu na zdjęciu, że one się wspinają na drzewa, dokładnie. One naprawdę się potrafiły wspinać na drzewa dosyć dobrze, czyli duże zwierzę, ciężkie zwierzę, ale mimo wszystko robiło to naprawdę sprawnie. Taka ciekawostka, przy okazji też dzik wygląda też na duże i masywne zwierzę. Biega bardzo szybko po lesie. Naprawdę one potrafią momentalnie się przemieszczać i bardzo sprawnie przemieszczają się, przeskakują przez jakieś rowy, dołki. Naprawdę, człowiek by się zaraz pewnie przewrócił i tyle by z tego było, z tego biegu. A takie zwierzęta są naprawdę do tego świetnie przystosowane. Dlaczego lubią miód? To jest dobre pytanie, bo w zasadzie niedźwiedź jest zwierzęciem wszystkożernym. One bardzo lubią w ogóle słodkie rzeczy, bo i nie tylko miód, ale przecież i jagody. To jest coś, za czym naprawdę niedźwiedzie przepadają. I inne owoce leśne bardzo lubią. Nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. To jest biologia. Myślę, że po prostu tak jak niektóre zwierzęta są do tego stworzone, że jedzą tylko rośliny, tak i mają takie upodobania, tak właśnie z niedźwiedziem jest tak, że on właśnie sobie też upodobał ten miód. No i był przez to właśnie, z racji tego upodobania miodu, był straszną zmorą dla bartników. Oni go nie lubili, no bo im po prostu niszczył barcie, bo wiadomo, niedźwiedź się dostawał tak, że bardzo często niszczył. Zresztą do dnia dzisiejszego jest tak, że pszczelarze często mają za złe niedźwiedziom to, że się dostają na pasieki i po prostu pasieki roznoszą w pył. Bo taki niedźwiedź po prostu, żeby się dostać do ula, no to co? Po prostu niszczy ten ul, czyli go rozbija w drobny mak. No i dostaje się do miodu, więc i to do dzisiaj się zdarza niestety, że niedźwiedzie wchodzą na tereny pasiek, niszczą zupełnie, no oczywiście w górach, tak, tam gdzie te pasieki są. No i do dzisiaj niestety jest cały czas ten zatarg na linii właśnie pszczelarz niedźwiedź. Kiedyś ich było dużo więcej, więc stanowiły dosyć duże zagrożenie. Dzisiaj jest zdecydowanie mniej, tak naprawdę tylko właściwie na południu kraju, tylko muszą się ci pszczelarze mierzyć z takim problemem. Ale bartnicy sobie dawali radę bardzo prosty sposób z niedźwiedziami. Otóż wiadomo, też nie zawsze to stosowano takie rozwiązanie, ale to jest bardzo ciekawa rzecz. Tworzono taki klocek drewniany, wieszano na linię, czyli powstawało wahadełko. To jest po prostu samobitnia, tak to się nazywało. Dlaczego samobitnia? Bo niedźwiedź sam się bił, jak sama nazwa wskazuje, i chodziło o to, żeby taki niedźwiedź jak wchodził, to żeby mu utrudnić dostanie się do kłody czy do barci przez taki właśnie dyndający klocek. I jak niedźwiedź podchodził, to on uderzał ten klocek się odchylał, ale wiadomo jak to wahadło, za chwilę wracał ten klocek i uderzał tego niedźwiedzia. No więc niedźwiedź jeszcze raz mocniej, no i jeszcze raz mocniej. W pewnym momencie tak mocno wyrzucał ten klocek, że klocek uderzając w niego go strącał z drzewa. Więc to bardzo mocno utrudniało niedźwiedziom dostanie się do kłody. Tutaj też taka ciekawa rzecz, takie kolce, prawda, które też bronią właśnie dostępu przed no na przykład niedźwiedziami. Myślę, że na kuny to akurat nie byłby dobry sposób. Ale co jeszcze robił człowiek? No wiadomo, Polak potrafi, więc pod drzewem jeszcze na przykład robiono tak zwane wilcze doły albo po prostu wbijano zaostrzone takie pale po to, żeby niedźwiedź się po prostu nabił. Czyli nie dość, że człowiek mógł w prosty sposób ochronić swoją barć, to jeszcze mógł mieć niedźwiedzia upolowanego. Więc jakby dwie korzyści naraz z takiego prostego, z takiej prostej rzeczy, jaką był ten klocek i chociażby te zaostrzone właśnie fragmenty drewniane wystające z ziemi. Albo właśnie takie na przykład wilcze doły gdzieś tam wykonane dookoła drzewa. Aha, jeszcze a propos zwierząt, to jakby my kojarzymy głównie tego niedźwiedzia za takiego najważniejszego wroga pszczół i zwierzę, które się zakrada do pszczół, do uli, do barci, ale trzeba powiedzieć, że to nie jest jedyne zwierzę. Pszczoły mają wielu swoich wrogów naturalnych. Na przykład to są chociażby sikorki bogatki, które każdy zna i pewnie jak ktoś z Państwa dokarmia zimą, to wie, że te takie, które mają żółty brzuch i czarną pręgę przechodzącą przez ten brzuch, no to jest właśnie sikora bogatka i one potrafią na przykład gdzieś się usadowić przy ulu i polują po prostu na pszczoły, które wylatują z tego ula. Więc w lesie oczywiście też to się działo, tak? Ja zresztą nawet tutaj u nas na terenie byłem świadkiem, jak właśnie taka mała sikorka uganiała się za pszczołą. Pszczoły oczywiście bardzo sprytnie też latają, dosyć szybko zmieniają kierunek lotu, tak żeby uciec takiej sikorce, no ale sikorka też jest bardzo sprawnym ptakiem i też się... Bardzo w ogóle to jest ciekawe zjawisko, takie uganianie się tego małego ptaszka za takim owadem. Natomiast no, co jeszcze? Dzięcioły. To był duży problem. Dzięcioły wykuwały, niszczyły po prostu drewno, więc one mogły się dostać. Zresztą do dnia dzisiejszego zdarzają się takie sytuacje, że do uli dostają się, szczególnie zimą, dostają się głodne dzięcioły. Jest taki dzięcioł zielony, który zjada przede wszystkim mrówki, ale pszczołami też nie pogardzi, jak jest głodny. I zdarza się tak, że po prostu zimą one rozkuwają ule, wchodzą do środka, a wiadomo, że jak owady, wszystkie owady są bardzo wrażliwe na zimno, więc Taka pszczoła po prostu staje się bardzo ospała w momencie, kiedy jest zimno i on ma bardzo prostą zdobycz. A tak przy okazji, czy wiedzą Państwo, co robią pszczoły zimą? Właśnie, to jest najczęstsza odpowiedź, ale muszę powiedzieć, że to jest błędna odpowiedź, bo oczywiście one nie śpią, tylko one są cały czas aktywne i one cały czas funkcjonują. Tylko tyle, że ich funkcjonowanie ogranicza się do dwóch czynności. Pierwsza czynność to jest, w zasadzie nie wiem, od której zacząć, bo w zasadzie one się powtarzają cyklicznie, jakby jedna wynika z drugiej. Otóż chodzi o to, żeby się ogrzać, czyli żeby mieć cały czas tą stałą temperaturę. W takim ulu naprawdę potrafi być bardzo, bardzo ciepło. 20 stopni więcej nawet, spokojnie. Czyli tak jak mamy w mieszkaniach. Zresztą mrówki, też owady społeczne, też potrafią właśnie się ogrzewać. W mrowiskach w zimę jest na przykład 25 stopni Celsjusza, także bardzo ciepło. W każdym razie, wracając do pszczół, pszczoły się ogrzewają, zawiązują taki kłąb, czyli bardzo ciasno są ze sobą złączone i drżeniem swojego ciała powodują, że ta temperatura wzrasta. Natomiast, i one się oczywiście wymieniają, te, które były w środku tego kłębu, wychodzą na zewnątrz, cały czas one się tam poruszają, ale de facto cały czas są ze sobą zbite w taką jedną dużą kulę. Natomiast jeżeli chodzi o drugą czynność, bo to już powiedziałem, ogrzewanie, a druga czynność to po prostu trzeba mieć energię. Trzeba czerpać energię do tego, żeby móc się ogrzewać, żeby móc się ruszać, w związku z tym jedzą, tak? Czyli jedzą to, co sobie zgromadziły, albo to, czego im nie zabraliśmy podczas jesiennego miodobrania. No i to jest w zasadzie tyle. One nie wylatują. Chociaż powiem szczerze, że przy teraz takich zimach, jakie się trafiają, bardzo słabych, no to ja w tym roku obserwowałem pszczoły, które wylatywały z ula i w styczniu, i w grudniu, i w styczniu i w lutym, a w zeszłym roku to w ogóle wylatywały pszczoły, pamiętam, na Boże Narodzenie. Bo Boże Narodzenie wylatywały. Także w ogóle coś, co nie powinno mieć miejsca. Takie zimy nie są zbyt dobre dla pszczół, bo pszczoły to je dosyć mocno rozregulowuje. Ona lepiej, żeby cały czas siedziała i czekała na wiosnę, niż żeby trochę wylatywała. Poza tym wiadomo, pszczoła, która wyleci, może już mieć problem z powrotem. Więc to jest taka problematyczna sprawa dzisiaj dla pszczelarzy. I jeszcze może powiem przy okazji taką rzecz, że pszczoły wcale nie są wrażliwe na zimno. To znaczy są wrażliwe, ale jeżeli tworzą właśnie ten kłąb, to one przeżyją nawet i minus 30 stopni. Natomiast, bo one potrafią, właśnie mają ten mechanizm ogrzewania się. Więc one potrafią to robić. Natomiast jeżeli chodzi o inny czynnik, który jest dla nich dużo gorszym problemem, dużo większym zagrożeniem, to jest wilgoć. One muszą mieć sucho. Może być zimno, ale muszą mieć sucho. Jak jest wilgoć, to wtedy jest dla nich fatalnie, bo one wtedy, w ogóle na przykład pojawia się grzyb na przykład w ulu, w barci, no i to jest już dla nich niezbyt dobra sytuacja. Parę pojęć. Nie chcę tu zanudzać tymi pojęciami, bo wiem, że to jest nic fajnego, jakieś definicje, ale chciałem jakby zwrócić uwagę na to, że jak to w każdym zawodzie bywa, są na dane czynności, dane narzędzia, dane procesy, są specyficzne nazwy. No i tak oczywiście w bartnictwie również były takie nazwy. O Boże, mówiłem. Tutaj może z takich ciekawszych to zwrócę uwagę na królową, bo o tym też wspominałem, ale nie mówiłem, że tak to się nazywa. To jest drzewo z trzema barciami, czyli to bardzo nieliczne zjawisko. Bo dwie to jeszcze się zdarzało, ale trzy naprawdę było rzadkością, żeby na drzewie znaleźć trzy takie barcie. Natomiast to w ogóle było dosyć ciężko zrobić z tego względu właśnie wytrzymałościowego drzewa, no, żeby drzewo to w ogóle wytrzymało, no bo zasadniczo barć miała około 1 metra długości, czyli ta dłużnia, tutaj drugie słowo, czyli ta dłużnia miała mniej więcej około 1 metra. Natomiast trzeba sobie, wiadomo, że jak taką barć mamy wydzianą, no to trzeba, musi być jakiś tam odstęp do kolejnej. W związku z tym to musi być no przynajmniej te kilka metrów, te 2 metry, prawda? Więc jest następna kolejna, no i później znowu następna kolejna. Czyli robi nam się dosyć duża odległość, a to wszystko musi się zmieścić na drzewie, które, no wiadomo, na samym końcu ta ostatnia barć nie może być na takiej szerokości drzewa, prawda? Tylko to drzewo też musi być dosyć szerokie. Więc znaleźć takie drzewo po prostu było trudno. No dzisiaj mi się wydaje, że byłoby chyba już niemożliwe, żeby znaleźć takie drzewa, bo po prostu dzisiaj drzewa osiągają w Polsce 120-150 lat i je się po prostu wycina, tak? Starsze drzewa znaleźć, no to w zasadzie rezerwaty, parki narodowe i w zasadzie tyle. Leziwo. To będę Państwu pokazywał, jak już sobie wyjdziemy. Właśnie, to jeszcze, to też wspomniałem, że to też jest poza cieślicą, na przykład motyczka. No ale to już zwracałem uwagę, że w różnych regionach różnie nazywano niektóre narzędzia. Ogacenie, to jest ciekawe, bo to jest nic innego jak po prostu ocieplenie. Czyli najczęściej to były na przykład gałązki, jakieś świerkowe, brzozowe, które przywiązywano do takiej barci po to, żeby raz, żeby utrudnić dostęp do dzięciołom na przykład albo kunom. Wbrew pozorom to była dosyć niezłe zabezpieczenie, ale też przede wszystkim chodziło o to, żeby wykonać to jesienią po miodobraniu, po to, żeby taką barć ocieplić. No i mamy jeszcze na przykład ostrew. To też jest bardzo ciekawa rzecz, bo bartnicy wchodzili na drzewa nie tylko za pomocą leziwa, ale też wykorzystywali na przykład taką ostrew. No i ta ostrew to jest nic innego jak najczęściej taki dosyć długi fragment drzewa świerkowego. Dlaczego świerkowego? Bo świerki są bardzo mocno rozgałęzione. One mają bardzo dużo rozgałęzień różnych. Nawet takie młode. No i to właśnie do tego młode drzewa dedykowano. I podcinano taki ten fragment drewniany, podcinano z tym, że zostawiano, jak mamy ten fragment drzewa, to zostawiano, prawda, fragmenty takie wystające. Czyli nie ścinano całych gałęzi, tylko takie fragmenciki zostawiano. Powstawała taka drabinka i potem się po prostu człowiek spinał. To była taka dodatkowa jakby pomoc, żeby się dostać do tych barci, które nie są wysoko rozlokowane. Siadanka, to mówiłem. O, śniot, to jest też ciekawe, bo śniot to jest taka gruba deska, która jest zawieszona na barci, która właśnie utrudnia dostęp. Jeszcze tak na takich dwóch kołkach widoczna, gdzieś tam nawet w Puszczy Białowieskiej zachowało się jeszcze coś takiego. To jest już nawet no, muszę powiedzieć, że taka niezwykła rzadkość, żeby coś takiego mogło się znaleźć jeszcze. I tu jeszcze na samym końcu ten znak bartnika wycinany na drzewie. Proszę bardzo zwrócić uwagę, ile ma różnych nazw. Jest znamie, cecha, ciosno, klejmo, nacios, nakłodzenie, signum. To jest wszystko jedno i to samo, ale ma wiele różnych nazw. No i jeszcze chciałem pokazać takie archiwalne zdjęcia, które się zachowały. Tak jak mówiłem, tych zdjęć jest naprawdę bardzo niewiele. To jest Filimon Waszkiewicz. Mówi się, że to był ostatni bartnik Puszczy Białowieskiej. To był człowiek, który uczył się od swojego ojca bartnictwa i jeszcze znał, wiedział, jak to bartnictwo wyglądało w Puszczy Białowieskiej, mógł tego sam doświadczyć. To była ostatnia osoba, która mogła o tym powiedzieć. Zresztą on też pomagał później w odtwarzaniu różnych narzędzi, różnych właśnie na przykład leziwa do Muzeum Białowieskiego. No właśnie, tak jak wspomniałem, to mówi się, że to jest ostatni człowiek, który dotknął jeszcze bartnictwa w Puszczy Białowieskiej. W zasadzie no, u nas trzeba powiedzieć, że na terenie Polski myślę, że ostatni bartnicy zmarli jakoś w okolicach pewnie przed II wojną światową. I wtedy w zasadzie już możemy mówić śmiało, że to jest definitywny koniec bartnictwa w Polsce, ale tak naprawdę to się zaczęło już dużo wcześniej. Tylko to powoli się chyliło ku upadkowi. No i teraz jeszcze parę słów może o tych naszych polskich bartnikach, ale to już współczesnych. To jest akurat tutaj trzech moich kolegów, którzy są, myślę, że śmiało można powiedzieć, pasjonatami bartnictwa i bardzo mocno działają, żeby to bartnictwo na ziemiach polskich dzisiaj przywrócić. Z tym, że wiadomo, bartnictwo nie będzie, na pewno myślę, że już nigdy nie będzie zawodem tak jak kiedyś. Raczej będzie to wszystko na zasadzie atrakcji turystycznej, pewnej ciekawostki, też może takiego podtrzymywania naszej kultury, bo to jakby nie patrzeć, naprawdę była bardzo ważna część naszej kultury i gospodarki też. Naprawdę to była istotna sprawa, takie bartnictwo i ten miód. W ogóle Polska słynęła kiedyś naprawdę bardzo mocno z produkcji miodu. Już w czasach średniowiecza było głośno o Polsce ze względu na to właśnie płynne złoto, jak to się mówiło, określało. Natomiast jeżeli chodzi o te trzy osoby tutaj, to mamy, powiem parę słów, bo warto zwrócić uwagę też, czym oni się posługują i w ogóle w jaki sposób działają. Więc moje zacznę tutaj, to jest Andrzej. Andrzej działa w Puszczy Spalskiej, on jest leśniczym, a przy okazji właśnie pszczelarzem i z racji tego właśnie, że jest związany tak mocno z lasem i z pszczołami, to w 2007 roku uczył się od samych baszkirów, którzy tutaj przyjechali z Parku Narodowego Szulgantasz, przyjechali do Polski po to, żeby uczyć Polaków bartnictwa, bo tam jeszcze się zachowało bartnictwo w takiej formie niezmienionej. Ludzie przekazywali sobie z pokolenia na pokolenie i przyjechali tutaj do Polski uczyć nas Polaków bartnictwa. No i właśnie Andrzej razem z Tomkiem byli pierwszymi uczniami. Tych właśnie baszkirów, którzy przekazywali te tajniki bartnictwa. I to też ciekawe, bo Andrzej przejął ten sposób baszkirski wchodzenia na drzewo, to pokażę na kolejnej fotografii. Natomiast Tomek, on również działa w Puszczy Spalskiej, tam to w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego i on z kolei wykorzystuje tutaj sposób polski, jest wierny właśnie temu polskiemu sposobowi. Ja z kolei od niego się uczyłem wszelkich różnych tematów właśnie związanych z bartnictwem i oni bardzo mocno tam rozwijają to bartnictwo. Natomiast drugi region jeszcze w Polsce, gdzie kolejna puszcza, bardzo ważna, to jest tam, gdzie działa kolejna osoba, to jest Piotrek z Puszczy Augustowskiej. On z kolei tam bardzo mocno też się wkręcił w ten temat bartnictwa, do tego stopnia, że nawet sobie właśnie taki zorganizował taki strój bartnika. Też wykorzystuje polski sposób, czyli wdrapuje się drzewo na leziwie. No i tu właśnie chciałem pokazać, jakie są różnice między tym sposobem baszkirskim a polskim. To jest sposób baszkirski, czyli polega to na tym, że mamy kiram, a kiram to jest taki pas i ten pas zarzuca się dookoła drzewa, podwiązuje i tutaj na lędźwiach się utrzymuje człowiekowi. I w zasadzie można stać na drzewie, tak się opierać i spokojnie można stać. Natomiast na drzewo się wspina po takich schodkach, które są wydrążone, jest drzewo po prostu okaleczone w tych miejscach. I na samym końcu jeszcze zakłada się taką ławeczkę. Taką ławeczkę i na tym się staje i dopiero wtedy ma się dostęp do całej barci. Natomiast polski sposób jest dużo mniej inwazyjny, jeżeli chodzi o drzewo. Nie kaleczy tak drzewa, na pewno jak ten sposób baszkirski. No i też na pewno dosyć mocno utrudnia dostęp do barci osobom niepowołanym. No bo wiadomo, że tutaj to jak ktoś będzie chciał, no to po tych schodkach lepiej, gorzej, ale jakoś tam da radę. Natomiast tutaj to już tylko trzeba mieć leziwo i nic innego. No chyba, że ktoś jest arborystą jeszcze, to może dać radę. Natomiast zarzuca się takie leziwo, ja to dzisiaj pokażę, i się wspina na drzewo bez żadnych tam kołków, bez żadnych schodków i tak dalej. No i to wykorzystuje Tomek razem z Piotrkiem. Tutaj Piotrek akurat właśnie nie wiem, czy ściąga, czy podciąga w każdym razie ten kadłubek, czyli to, w czym się znajduje miód, dopiero co wybrany. No i właśnie, jeszcze parę słów chciałbym powiedzieć tak już na koniec. Jak to jest z tym bartnictwem? Dlaczego w ogóle bartnictwo nie przetrwało? Więc przyczyn jest tak naprawdę bardzo wiele. To nie jest tylko jedna przyczyna i koniec. Tylko tych przyczyn jest naprawdę bardzo dużo. Dlaczego akurat bartnictwo upadło? Więc o paru rzeczach już mówiłem, ale teraz sobie tak wszystko, całą taką listę tutaj pokażemy. Więc zaczęły się pojawiać takie ule kłodowe, bo człowiek jest generalnie istotą leniwą. No i po prostu nie chciało mu się wchodzić wysoko na drzewa, nie chciało mu się chodzić do lasu z tym leziwem. Stwierdził, a może by tak sprowadzić pszczoły do parteru, albo w ogóle jeszcze najlepiej pod samą zagrodę. No i tak właśnie okazało się, że pszczoły też mogą tak funkcjonować i też mogą w ten sposób latać, też zbierać pożytki, więc człowiek sobie pomyślał, po co do tego lasu chodzić, po co się wspinać na te drzewa, jeszcze narażać swoje zdrowie, życie, to lepiej sprowadzić pszczoły pod zagrodę. No i tak właśnie się stało, dlatego właśnie te ule kłodowe stawały się coraz bardziej popularne. No i tak jak mówiłem, ta data 1888 rok, w zasadzie w Puszczy Białowieskiej to jest w zasadzie definitywny koniec bartnictwa. No i też to jest bardzo ciekawe, że z racji tego, że postęp cywilizacyjny cały wymagał tego, żeby pozyskiwać coraz więcej drewna, no to pewnym nieracjonalnym gospodarowaniem było wykorzystywanie drzew zdrowych, w pełni silnych, bez żadnych chorób na drzewa bartne. Lepiej byłoby to drzewo wykorzystać na przykład na surowiec, na jakieś elementy na przykład konstrukcyjne, czy do czegokolwiek innego, a nie akurat na to, żeby sobie stało i jeszcze w nim dłubać jakąś dziurę. No więc stwierdzono, że najlepiej na barcie przeznaczać drzewa chore, próchniejące, opanowane przez pasożyty, a wiadomo, że to też z kolei pszczołom zbytnie nie sprzyjało, więc ustanowiono po prostu, no bartnicy się temu sprzeciwiali, chcieli od tego odejść. I tutaj właśnie taki przykład ula kłodowego, czyli bo w ogóle pierwotna forma ula jest taka, że to jest zwykły fragment drzewa wycięty, postawiony na ziemi i tam jest po prostu wydrążona taki otwór, tam się pszczoły gnieździły. Natomiast, no jeszcze taki zadaszony, prawda, bo tak jak mówiłem, wilgoć jest bardzo dużym problemem dla pszczół, dlatego żeby to uniknąć, no to stosowano właśnie takie różne daszki. No a tutaj już takie różne wymysły, to już ludzie sobie tutaj tworzyli, bo przecież na pewno Państwo kojarzą, że są też ule w postaci, w kształcie na przykład różnych ludzi, świętych na przykład, czasami różnych domków. Były na przykład ule, które były wykonane na kształt na przykład ratusza poznańskiego, niedaleko właśnie Poznania w Swarzędzu, jeżeli się nie mylę, jest muzeum pszczelarstwa i tam właśnie są takie różne ule pokazane. Na przykład jest ul właśnie w kształcie ratusza. Także naprawdę tu była różna kreatywność naprawdę nie znała granic. Co jeszcze? Względy ekonomiczne po prostu, czyli pasiecznictwo było po prostu bardziej opłacalne. Nie trzeba było właśnie, no już skracało się sam czas dojścia na przykład do takiej barci, prawda? Właśnie tak jak mówiłem wcześniej, nie trzeba było iść do lasu, tylko wystarczyło przekroczyć próg własnego domu i w zasadzie miało się pasiekę pod nosem. Więc to ten czas pracy, czas nawet samego dojścia do pszczół już się bardzo mocno skracał. Gwałtowny wyrąb lasów od początku XIX wieku. No to też już na to zwróciłem uwagę, że postęp cywilizacyjny wymagał, żeby te drzewa wycinać. Drewno było cały czas potrzebne, więc drzew ubywało, a wraz z nim niestety i barci, i bartników, i pszczół. Wprowadzano wysokie podatki, które, no wiadomo, podatki wielu zniszczyło, więc też i bartników to niestety dotknęło. I oczywiście wiadomo, bartnicy się temu sprzeciwiali, ale niestety no to też jakby była jedna z przyczyn, że bartnictwo upadło. Czasami pozwalano hodować pszczoły w drzewach nieprzydatnych w lesie. No to jakieś sporadyczne przypadki. Puszcza Radomska, Świętokrzyska, Białowieska. Czyli nieprzydatne, no to czyli właśnie chore, spróchniałe, opanowane przez grzyby, pasożyty, no takie drzewa. A jak mówiłem wcześniej, to pszczołom w żaden sposób nie sprzyjało. No i co jeszcze? Cukier też. Po prostu miód był zawsze drogi. Więc ludzie szukali jakiegoś taniego produktu, który mógłby zastąpić miód. No i oczywiście był nim cukier, a to z kolei cukier spowodował, że właśnie upowszechniło się no, spożycie, szczególnie właśnie wśród ludności miejskiej. Ludzie więcej spożywali cukru aniżeli miodu, w związku z tym też bartnicy mieli problem, żeby się przebić z tym swoim produktem, żeby go móc sprzedać. Rozkwit handlu kłodami bartnymi. No, jeżeli ktoś stwierdził, zauważył, że jeżeli te kłody są dobrym miejscem, gdzie można te pszczoły hodować, no to w związku z tym może by spróbować też nimi handlować. No mówię, człowiek, Polak potrafi. Więc padł ktoś na taki genialny pomysł, to się szerzyło, zaczęło się rozwijać ten handel właśnie kłodami. No i niestety, ale to to też Bartnikom nie sprzyjało. Taka ciekawostka. Podczas powstania styczniowego obowiązywał zakaz wstępu do lasu. Natomiast Bazyl Szpakowicz, Polak, woził powstańcom do Puszczy Białowieskiej żywność. No to był właśnie Bartnik. Dlatego on w jakiś tam sposób też pomagał powstańcom. Przez to, że no, dostawał się do tego lasu, więc ich wspomagał żywnością. Taki ciąg przyczynowo-skutkowy. Skoro było mniej bartników, to i było mniej nauczycieli bartnictwa, a w związku z tym, jak było ich mniej i też podejrzewam, że byli trochę mniej wyszkoleni, to powodowało to niski poziom wiedzy, no a w konsekwencji nieopłacalność. Jeżeli ktoś nie umie czymś się zajmować, nie zna pewnych tajników, nie zna pewnych procedur, no to jest mu dużo trudniej. Musi sam do tego dochodzić, czasami może dochodzić do tego latami, łatwo się zniechęcić, prowadzi to też do właśnie nieopłacalności, więc ludzie z tego łatwo rezygnowali. No i taka chyba jedna z głównych przyczyn to rozwój po prostu pszczelarstwa. Pszczelarstwo się zaczęło dosyć mocno rozwijać, zaczęto budować właśnie ule, ramki różnego rodzaju, no i dlatego też właśnie bartnictwo nie przetrwało. No i tutaj jeszcze chciałbym tylko zaprezentować zdjęcia z tego, co zaraz zobaczymy, bo to jest kłoda, która była wieszana tutaj u nas. Za chwileczkę sobie wyjdziemy, to zobaczymy. I to jest właśnie taka próba wprowadzenia pszczół do lasu. Ponowna próba wprowadzenia pszczół do lasu. Staramy się też właśnie pszczołom w taki prosty sposób pomóc. Na razie ona jest jeszcze nie zasiedlona, ale liczymy na to, że ona w końcu będzie zasiedlona, że się to uda. I pszczoły też zawitają do Lasu Kabackiego. Zobaczymy, jak długo to jeszcze potrwa. Na razie wiszą dwie, będzie pewnie więcej. Na razie czekamy, bo mówię, tutaj jest pełna przypadkowość. Nie wiadomo, kiedy pszczoły się pojawią i w ogóle, czy się pojawią też. Bo też trzeba zwrócić uwagę na to, że kiedyś tych pszczół było dużo więcej niż dzisiaj. No dobrze, to jeżeli chodzi o prezentację, to by było tyle, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze chciałbym parę rzeczy powiedzieć o miodzie. Może tak, na początku w ogóle, dlaczego pszczoły produkują miód? Czy ktoś z Państwa wie? Dlaczego? Słucham? Dlaczego pszczoły produkują miód? No, słucham?
1: Na zimę, żeby jeść.
0: No dokładnie tak, oczywiście. To znaczy może nie tylko na zimę, ale w ogóle, żeby jeść, tak? No zima to jest jakby ten główny czas, kiedy będą na pewno potrzebowały, bo bez tego po prostu nie przeżyją. Ale tak, oczywiście to jest ich pożywienie. Ale czy to jest jedyne pożywienie pszczół? Czy one tylko jedzą miód? Czy coś jeszcze? Tak, dokładnie. Pyłek, oczywiście. Pyłek, dokładnie tak, bo jakby pożywienie pszczoły, no to jest przede wszystkim pokarm białkowy, czyli właśnie pyłek. Pyłek jest świetnym, w ogóle to jest rewelacyjna rzecz do jedzenia, także też bardzo polecam, żeby nie tylko jeść miód, który jest naprawdę bardzo zdrowy, ale też i pyłek. Ale poza pyłkiem właśnie też miód, tak? No i nektar. No to nektar, ale z nektaru wiadomo powstaje miód, tak? Bo nie, z pyłku nie powstaje miód, tylko z nektaru. No dobra, a w takim razie jeszcze chciałem Państwa zapytać, jakie są jeszcze w ogóle inne produkty? Poza miodem, co jeszcze? Poza
1: wosk.
0: Tak, wosk. No wosk, oczywiście o tym jeszcze mówiliśmy. Co jeszcze? Tak, propolis, dokładnie tak. Propolis to jest nic innego jak kit pszczeli. I kit pszczeli, po co w ogóle pszczołom ten kit? On pełni bardzo ważną funkcję, ponieważ jest po pierwsze uszczelnieniem. Jak pszczoła ma gdzieś nieszczelność jakąś w ulu, to po prostu zalepia to kitem. Pszczoły tak się na zimę przygotowują właśnie, że uszczelniają sobie ul, zalepiając, kitując po prostu wszelkie szpary, wszelkie miejsca, gdzie na przykład się dostaje woda, albo na przykład się dostaje powietrze niepotrzebne, bo też ważne, żeby przewiew był, więc pszczoły też sobie potrafią to jakoś regulować. Dobrze, a coś jeszcze? Poza propolisem, poza woskiem, pyłkiem i miodem jest jeszcze jedna rzecz. Bardzo droga. Nie? No to już było. To uwaga, to jeszcze jest mleczko pszczele, którego pozyskiwanie jest strasznie trudne, żmudne, długie, trudne i dlatego też stąd taka cena, bardzo wysoka. Ja dokładnie nie wiem, ile kosztuje mleczko, ale to naprawdę jest w ogóle zatrważająca cena. Słucham?
2: Jak się je pozyskuje?
0: Jak się je pozyskuje? No niestety trzeba się dostać do komórki. To nie jest tak jak miód, prawda, że wycinamy plaster dajemy na przykład do wirówki albo zwykle po prostu najprościej można po prostu go miażdżyć, tak, i ten miód wypływa. I mamy dzięki temu i miód, i za chwilę mamy też wosk, więc dwa w jednym. A jeżeli chodzi o mleczko, to mleczko trzeba niejako wyciągać z komórek, bo mleczko to jest pożywienie pszczół. One się wzajemnie tym żywią i to też jest w ogóle bardzo ciekawe, bo sposób, w jaki pszczoły się karmią tym mleczkiem, powoduje, że ma wpływ na to, jaka pszczoła się urodzi. Czyli czy będzie to zwykła robotnica, których w ulu jest oczywiście najwięcej, czy będzie to matka. Czyli matka rodzi się dokładnie z tego samego jaja, z którego rodzi się zwykła robotnica, z tym, że wpływ na to, czy powstanie matka, czy powstanie robotnica, ma właśnie pożywienie. I matka pszczela w zasadzie można by powiedzieć, że znaczy jeszcze nie matka, tylko to jajo, tak, z którego ma powstać matka pszczela, w zasadzie praktycznie jest cały czas otoczone tym mleczkiem pszczelim. Czyli matka dostaje, potencjalna matka, przyszła matka dostaje dużo więcej tego mleczka niż zwykła robotnica. Bo przecież jeszcze są trutnie, prawda? Czyli ja to zawsze, jak z dziećmi rozmawiam, no to używam tej nomenklatury bajkowej. Czyli mamy maję, no i maj jest najwięcej w ulu.

0: Kilka tysięcy to jest tylko trutnie, to są trutnie. I matka oczywiście jest w stanie regulować, tak? Co, czy to będzie robotnica, czy to będzie truteń. Ona ma na to wpływ. No ale trutnie, to na pewno Państwo wiedzą, zresztą się przecież mówi, że nawet przecież jest, my często używamy nawet takiego określenia, prawda? Ty trutniu, no to oznacza, że ktoś jest... Nie robem, tak, że jest leniwy, dokładnie. Bo co robił Gucio w bajeczce? Leżał, bardzo dobrze. Leżał, co jeszcze robił? Spał i jadł, dokładnie tak. To były jego główne czynności, które on wykonywał. Natomiast no, Maja cały czas gdzieś tam, prawda, latała i tak dalej. Także pod tym względem ta bajka bardzo dobrze pokazywała, że rzeczywiście jakby tą biologię pszczół. Natomiast jest, jeżeli miałbym się przyczepić do jednej rzeczy. No poza tym, że wiadomo, to jest bajeczka dla dzieci, ale jest jedna ciekawa rzecz tutaj pokazana. Czy ktoś pamięta, jak wyglądała Maja? Chodzi mi o to, co wystawało z jej korpusika, z jej ciała. Ona miała dwie ręce i no tak, no skrzydełka oczywiście, poza tym miała dwie ręce i miała dwie nogi. No ale zabrakło jeszcze dwóch, bo pszczoła ma w sumie sześć odnóży. Czyli zabrakło nam tak, czyli nam zabrakło jeszcze tutaj dwóch sztuk, niestety. No także tak to wyglądało. Gucio też tak właśnie wyglądał, prawda? Ale poza tym, jakby ten proces cały życiowy pszczół jest bardzo ładnie pokazany, że właśnie Gucio jednak śpi, nic nie robi, niczym się nie zajmuje, a ta Maja praktycznie... Słon?
1: Cyganie też tak. Leżą.
0: No może tak, może tak. Dobrze. Tak?
2: Mhm. Bo tytuł wykładu pszczoły rośnie. Czy to one są inne niż pszczoły w ulu?
0: Już tłumaczę, więc tak. Generalnie, znaczy ja w ogóle tak, może umówmy się, że jak ktoś z Państwa ma pytanie, to śmiało proszę pytać, jak ja będę wiedział, to będę odpowiadał. I teraz tak, pszczoły leśne, jak to jest z tymi pszczołami leśnymi? Czy one są inne niż te w ulu? Oczywiście jest bardzo, dzisiaj jest bardzo dużo różnych ras pszczół, bo są pszczoły i krainka i... W Polsce jakby te takie główne to jest właśnie krainka kaukaska, ale naprawdę one mają jeszcze mnóstwo różnych jakichś tam swoich takich oddzielnych ras, także jest tego naprawdę bardzo dużo. I pszczoła leśna generalnie tak, wyróżnia się, że to jest coś innego. Ona i my oczywiście jej nie poznamy. My nie, jak mamy dwie pszczoły, to jest bardzo ciężko rozpoznać, czy ta, w zasadzie to jest niemożliwe, czy to, jaka to jest pszczoła. To trzeba po prostu, to już są badania genetyczne, to trzeba do specjalistów dać i oni wtedy są w stanie rozpoznać. Jest na przykład taka ciekawa pszczoła kampinoska i ta pszczoła kampinoska, jak sama nazwa wskazuje, Puszcza Kampinoska, ten obszar tam zamieszkuje. No i jest nawet na terenie, jak ktoś tam zajmuje się pszczołami, nawet jest zakaz wprowadzania innej pszczoły, po to, żeby one się nie wymieszały. Tam właśnie się tego pilnuje. No i są różne naprawdę, w zależności od tego, od rejonu, od właśnie rasy, naprawdę tych pszczół jest bardzo, bardzo dużo. Więc pszczoła leśna zasadniczo jest to taka pszczoła, która właśnie żyje w lesie, głównie jest to zwierzę, które praktycznie tam cały czas się porusza, tam żyje. Poza tym ta pszczoła leśna jest też bardziej odporna na choroby niż często te zwykłe ulowe pszczoły. Ona jest też bardziej odporna na mrozy i ona jest bardzo agresywna. Czyli, bo na przykład są takie pszczoły bakwasty i one są z kolei słyną z łagodności, ale z racji tego, że są łagodne, to są mniej też miodne i mniej tego miodu produkują, natomiast to są naprawdę takie pszczoły, że śmiało moglibyśmy przy nich sobie, tak jak tutaj stoimy, tutaj pracować i myślę, że pewnie nikogo by nawet nie urządliły, bo one są naprawdę bardzo, bardzo łagodniutkie. Z kolei te leśne są rzeczywiście agresywnymi pszczołami i one zresztą musiały być agresywne, bo to człowiek zaczął sobie regulować, prawda, żeby ta pszczoła była mniej agresywna, ta bardziej agresywna, ta mniej miodna i tak dalej, ta bardziej miodna i tak dalej. No ale te leśne musiały być agresywne, no bo one, tak jak wcześniej mówiłem, miały jednak sporo tych różnych swoich wrogów naturalnych, tak? Ja powiedziałem o sikorce, o dzięciole, o niedźwiedziu, o kunie, ale było ich więcej, no.

0: Co z szerszeniami? Więc uwaga, szerszenie to są w ogóle bardzo ciekawe zwierzęta. Tak, to znaczy ja osobiście nie zauważyłem na tyle, na ile się sam stykam z pszczołami, żeby pszczoły jakoś szczególnie ucierpiały na skutek obcowania z szerszeniami. Nie widziałem jeszcze żadnych ataków. Mało tego, widziałem na przykład jak osy wlatywały do ula i przez pszczoły jakoś specjalnie nie były zwalczane. Więc wiem na pewno, że są takie szerszenie azjatyckie, które powodują... atakują ul i to jest walka na śmierć i życie. Naprawdę, to jest, tam się straszne sceny dzieją, bo takie szerszenie atakują pszczoły. No i w zasadzie jedno ugryzienie takiego szerszenia powoduje, że pszczoła nie żyje. Więc one są naprawdę bardzo agresywne i takie, wiadomo, no, wojny wśród zwierząt to jest rzecz powszechna. Ale pszczoły mają mechanizm, warto o tym powiedzieć, dobrze, że pan o tym wspomniał, bo pszczoły mają pewien mechanizm, który potrafi, one nie są zupełnie bezbronne w walce z szerszeniami. To jest bardzo, bardzo ciekawe, bo takie szerszenie, nie mówię o tych naszych europejskich, tylko azjatyckich, one jak wkraczają do takiego ula, to wbijają się tam jak najgłębiej, no i wiadomo, po prostu zabijają momentalnie te pszczoły. Natomiast pszczoły potrafią otoczyć takiego szerszenia, bardzo szybko muszą to zrobić, otoczyć go, żeby on nie miał możliwości pozbycia się tych pszczół, strącenia ich, czy też właśnie dalszego ich zagryzania. I one wtedy momentalnie podnoszą temperaturę ciała, bo tak jak mówiłem wcześniej, one potrafią utrzymywać temperaturę ciała, temperaturę w ulu, co jest bardzo ważne na przykład w okresie zimowym, tak, żeby właśnie mieć to ciepło, żeby móc przetrwać. I tutaj robią dokładnie to samo, z tym, że robią to dużo szybciej. Szybko podgrzewają takiego szerszenia do tego stopnia, że osiągają taką temperaturę, która dla szerszenia jest już zabójcza, a pszczoły jeszcze ją wytrzymują. Czyli, krótko mówiąc, po prostu go zagotowują. Po prostu żywcem go zagotowują. No i taki szerszeń po prostu ginie. I one muszą to dosyć szybko zrobić, bo jak jest kilka tych szerszeni, to trzeba szybko je dopaść, podgrzać, zabić i w zasadzie tyle. Ale szerszenie to jest w ogóle, swoją drogą, to też jest ciekawe zwierzę. I my w ogóle mamy ogromny strach przed pszczołami, osami, szerszeniami, trzmielami, bo żądlą. I to są w ogóle wszystko bardzo ciekawe owady, bo tak, pszczoła, w ogóle bardzo dużo osób też nie odróżnia pszczoły od osy, bo ja na przykład zanim się w ogóle zacząłem zajmować pszczołami, to pokazałem swojej mamie, jak wygląda pszczoła i osa i ona była przekonana, że osa to jest pszczoła. Po prostu bardzo często nasze jakieś takie bojaźnie wynikają z czystej niewiedzy. My po prostu nie wiemy, jakie jest dane zwierzę, czego się po nim spodziewać, się go boimy. To samo jest na przykład z trzmielami, które są błędnie nazywane bąkami. One są one są nieszkodliwe. Mało tego, są bardzo pożyteczne. To są zwierzęta, którym bardzo wiele zawdzięczamy. Zapylają, potrafią zapylać dużo wcześniej zapylają niż pszczoły. Trzmiel potrzebuje 8 stopni Celsjusza, pszczoła potrzebuje mniej więcej 12 stopni Celsjusza, żeby wylecieć. 4 stopnie, wbrew pozorom to jest dużo. Więc jak Państwo widzą dużą, tą puchatą kulkę, czarno-żółtą, najczęściej jeszcze z białym kuprem, to proszę po pierwsze nie nazywać tego bąkiem, bo to nie ma nic z bąkiem w ogóle wspólnego. Bąk zupełnie inaczej wygląda. Jakbym miał przyrównać do jakiegoś zwierzęcia, to bąk wygląda bardziej bliżej mu do muchy niż do trzmiela, zdecydowanie. A druga sprawa to proszę się nie bać, bo one naprawdę muszą być bardzo mocno, w zasadzie chyba tylko przy gnieździe są w stanie zaatakować człowieka. Nam naprawdę krzywdy nie zrobią. Mimo tego, że robią dużo hałasu jak lecą, to naprawdę nie są groźne, a proszę pamiętać, że są naprawdę niezwykle pożyteczne, bo zapylają, a zapylają takie rośliny, których na przykład nie są w stanie zapylić pszczoły. No i właśnie, w ogóle nie powiedziałem też bardzo ważnej rzeczy, że tak naprawdę pszczoły, to my mówimy, prawda, o miodzie, o wosku i tak dalej, ale tak naprawdę najważniejszą rzecz, jaką my mamy, najwyższą korzyść, jaką każdy z nas, każdy, absolutnie każdy tutaj nawet z Państwa siedzący dokładnie, to jest oczywiście zapylanie. Czy ktoś lubi pszczoły, czy nie lubi, czy ktoś je miód, czy nie lubi jeść miodu. I tak jest, i tak śmiało można chyba powiedzieć, to nie, naprawdę nie będzie przesadzone, jeżeli się użyje stwierdzenia, że żyjemy dzięki pszczołom, bo dzięki pracy pszczół mamy mnóstwo owoców, mamy mnóstwo chociażby kawę, na przykład kawę, mamy mnóstwo na przykład również przecież roślin, z których się które się wykorzystuje, na przykład do tworzenia ubrań. Więc jakby jest naprawdę mnóstwo rzeczy, dzięki którym, które powstają dzięki pszczołom i ich pracy, a jest to w zasadzie praca, której no nie da się zastąpić, albo jeżeli nawet będzie człowiek zastępował, tak jak to już jest niestety w niektórych regionach w Chinach, to będziemy robić to znacznie wolniej, nieudolniej, będzie nas to bardzo dużo kosztowało, więc to jest bezcenna praca. A pszczoły teraz, dlaczego o tym mówię? Bo pszczoły teraz mają swój bardzo niedobry czas. I chyba jeden z gorszych w ogóle w historii ludzkości, bo człowiek spowodował to, że bardzo mocno po prostu zdegradowaliśmy środowisko, a przy okazji zniszczyliśmy i wiele zwierząt, i wiele roślin. I bardzo cierpią niestety właśnie na tym pszczoły, które no w zasadzie cały czas muszą się zmagać z różnymi problemami. Jest ich coraz mniej. Mamy też do czynienia z czymś takim jak masowe ginięcie pszczół. W Polsce jeszcze nie jest to aż tak drastyczne, ale już trzeba się obudzić.
1: Proszę bardzo.
2: Ja chciałam zapytać o problem w miastach, czyli w ogóle w związku z tym, że mało pszczół, bo to są gdzieś zbrodnia, które są na dachach.
0: Tak. Tak, tak. To jest dosyć powszechna, powszechna praktyka, że stawia się ule na dachach, faktycznie. Oczywiście są, tak, niektórzy pszczelarze mają za złe tym pszczelarzom, którzy stawiają te ule na dachach, mówiąc, że to nie jest środowisko naturalne pszczół, że to jest przecież beton, gdzie ona ma zbierać miód i tak dalej. Tu są zdania niestety podzielone. Pszczelarze się niestety wspierają. Mam nadzieję, że to nie pójdzie, zresztą wielu pszczelarzy też ma za złe też i współczesnym bartnikom to, że się tym zajmują. Jakby też powstają różne, nie chcę powiedzieć może konflikty, ale takie sprzeczki, niesnastki właśnie na podstawie różnego patrzenia na pszczoły. Czy pszczelarstwo miejskie jest jakąś szansą dla pszczół? Ja myślę, że tak, ponieważ jak pokazują badania, pszczoły, które pozyskują miód tutaj z na przykład w Warszawie, czy w ogóle w wielu innych miastach. W Niemczech jest to bardzo popularne, ale w Nowym Jorku też stoją przecież ule na dachach i w wielu, wielu miejscach na świecie stają ule na dachach miast. Na pewno przewagą miast jest to, że oczywiście są zanieczyszczone jak najbardziej, dużo bardziej niż te tereny na przykład wiejskie, ale mają pewną przewagę nad terenami wiejskimi, chociażby taką, że nie ma oprysków, które są bardzo groźne dla pszczół i na przykład jeżeli widzą Państwo, że jedzie jakiś rolnik i wykonuje oprysk w ciągu dnia, no to raczej albo nie jest uświadomiony, albo robi to, no nie wiem z jakich powodów, ale na pewno nie pomaga pszczołom, a wręcz przeciwnie, bardzo im szkodzi, bo wtedy właśnie latają pszczoły, więc nawet jest takie zalecenie, że jak się robi, żeby robić opryski po zachodzie słońca albo już o zmroku, kiedy po prostu pszczoły wracają do ula i już nie wylatują, żeby one się wszelkiej trucizny nie najadły, nie zebrały, bo giną po prostu od tego pszczoły, więc miasto ma taką przewagę. Już widzę, że tu panowie się zgłaszają, ale słucham. Czym one się żywią? No właśnie, i tu cała nadzieja w nas, bo domyślam się, że Państwo jesteście wszyscy z Warszawy albo gdzieś tu mieszkacie w okolicy. No właśnie, więc tutaj też od razu możemy sobie powiedzieć o takiej bardzo ważnej rzeczy. Warto, jak ktoś ma balkon, albo nawet nie ma balkonu, albo ma, nie wiem, ogródek działkowy. Naprawdę wiele nie trzeba, żeby tym pszczołom pomóc. Wystarczy taka najprostsza rzecz. Jak kupujemy kwiatki, na przykład na ten balkon, albo będziemy sadzić sobie jakieś drzewka na przykład na działce, to trzeba zobaczyć, czy to będzie sprawdzić, dowiedzieć się. Często na opakowaniach nawet jest napisane, że roślina miododajna. Więc warto coś takiego zakupić, zasadzić. A to naprawdę taka saszetka kosztuje 2,50 zasadzi się i w bardzo prosty sposób my będziemy mieli ładne kwiatki, a pszczołom pomożemy, bo one będą miały co jeść. Więc w taki prosty sposób możemy im pomagać. Więc co one jedzą? One jedzą to, co tutaj znajdą. Wiadomo, że na przykład jak mamy, nie wiem, w Warszawie, no chociażby na Żwirki i Wigury mamy Aleję Lip, prawda? I rosną lipy obok siebie. Super, fantastyczne miejsce. Bardzo dużo mogą rzeczywiście tam znaleźć dla siebie pożywienia. Ale warto pamiętać o tym, że przecież one muszą jeść od tego kwietnia do września, prawda? A lipa kiedy kwitnie? No jak sama nazwa już nam wskazuje, to jest tak, początek lipca. W zeszłym roku na przykład, to było specyficzny był zeszły rok, bo tak, w czerwcu, więc one generalnie czerwiec, lipiec wtedy kwitną. No ale to jest ile? Tydzień, dwa tygodnie przekwitają i koniec. No i coś trzeba jeść znowu, prawda? Więc na przykład koniczyna jest na przykład taką dobrą rośliną, bo w zasadzie ona kwitnie praktycznie cały czas. Słucham? Wrzosiki, tak. Tylko wrzosiki niestety powodują, z racji tego, że ciężko jest taki miód zdobyć. On jest, to jest późny miód w ogóle, no bo wrzosy też z kolei, jak sama nazwa wskazuje, wrzesień. Więc jest to późny miód, jeden z późniejszych. No i niestety jest bardzo drogi. I uwaga, wiedzą Państwo, ile kosztuje taki słoik miodu nawłociowego? Przepraszam, nie nawłociowego, tylko wrzosowego? No ja się spotkałem z ceną 124 zł za taki właśnie słoiczek. Także no niestety jest to coś bardzo drogiego, ale to jest no też proszę zrozumieć takiego pszczelarza, dla którego to wcale nie jest taka prosta sprawa, żeby taki miód pozyskać. No i też jeden z tych późniejszych to jest nawłociowy, prawda? Na Włocie to też właśnie jest taki gatunek, który właśnie kwitnie we wrześniu. Słucham? Tak, tak, bardzo dużo, to prawda. Jeżeli chodzi o te urządlenia... Tak, tak, w odwłoku, tak, to jest w odwłoku. Nie otworem gębowym, żadne, nie, nic z tych rzeczy, tylko chociaż oczywiście może gryźć, tak, jak najbardziej. Natomiast ona oczywiście w swoim odwłoku, tak, znajduje się żądło i samo żądło nie jest jakoś wcale groźne, tylko gorsze jest to, co znajduje się dalej, poza tą ostrą częścią żądła, to co jest dalej, tam jest taki zbiorniczek. No i tam jest jad. I ten jad właśnie jest dla nas taki bolesny. Jak to jest z tymi urządleniami? Więc tak, faktycznie pszczoła jak urządli, to niestety ginie i to jest moim zdaniem, no moim osobistym zdaniem, to jest wielka niesprawiedliwość przyrody, że właśnie pszczoła ginie, oddaje swoje życie, chociaż to jest też bardzo szlachetna postawa, bo pszczoła oddaje swoje życie bardzo często za całą społeczność, bo broni całej swojej społeczności pszczelej. Natomiast, no niestety, ginie. Ale też nie zawsze, bo ona ginie wtedy, kiedy... Bo to jest... żądło ma połączenie z różnymi organami wewnętrznymi. I w momencie, kiedy ona wbije to żądło i żądło się na tyle mocno zakleszczy, że nie może już jej, że nie może go z powrotem wyciągnąć, no to niestety wtedy wyciąga te wszystkie swoje jeszcze wnętrzności pszczoła, no i właśnie dlatego ginie. Natomiast... Osa tego nie ma. Właśnie to mi się wydaje, że taka wielka niesprawiedliwość, że pszczoła ta bardzo pożyteczna niestety ginie, a osa niestety nie. Ona nie ginie. Szerszeń też. Szerszeń może wielokrotnie żądlić, ale uwaga, to też taka ciekawostka. Szerszeń naprawdę musi mieć powód, żeby nas urządlić i on na przykład gdzieś tam do dżemu, czy tam do jakiegoś miodu, on nie przyleci. Przylatują osy. Szerszeń się trzyma z daleka, tak? Ale to tak przy okazji. Natomiast szerszeń, osa żądlą wielokrotnie, mogą oczywiście, pszczoła niestety ginie. I jest taki specyficzny przykład, jak to pszczoła ginie w momencie, kiedy urządli ssaka, czyli zwierzę, które ma grubą skórę, to nie jest w stanie tego żądła już wyjąć. Ono się zakleszcza i nie jest w stanie jego wyjąć. To jest taki mały harpunik, bo jak się przyjrzymy pod mikroskopem, to widzimy, że to jest taki malutki harpunik. Natomiast jeżeli chodzi o inne zwierzęta, to na przykład w walce z owadami innymi pszczoła jest w stanie wyciągnąć swoje żądło. Czyli ona w przypadku ssaków tak naprawdę, jak urządli, to ginie, ale w momencie, kiedy na przykład walczy z innymi owadami, to jest w stanie właśnie wyciągnąć to żądło. No i dalej żyje, tak? Dalej żyje.
1: Tak?
3: Że giną pszczoły, że jest rozpad.
1: Tak.
3: Jest to zjawisko występujące w całym świecie.
1: Tak.
3: Na Politechnice Warszawskiej kilka lat temu naukowcy pracowali nad urządzeniem, które ma częściowo zastąpić pszczoły. Czy pan był zorientowany? Bo ja rozmawiałam z człowiekiem, który bezpośrednio był w tym projekcie zatrudniony, potem straciłam z nim kontakt. Co się stało z tym urządzeniem?
1: Dobrze.
0: To już tłumaczę. To znaczy ja się takimi urządzeniami nie zajmowałem, nie miałem z nimi styczności, więc też jakby moja wiedza, przyznaję się, jest tutaj uboga. Ale z tego co wiem, to rzeczywiście trwają prace nad tym, żeby, bo tak jak właśnie pani słusznie powiedziała, pszczoły mają swój bardzo zły czas teraz, giną. No więc ludzie, całe szczęście, że niektórzy obudzili i zaczynają kombinować, co by tutaj wykonać, jak zastąpić tą pszczołę, no bo tak jak wcześniej powiedziałem, no niestety, ale długo bez tych pszczół nie przetrwamy. No więc powstają malutkie robociki, pszczółki, które będą zapylały. No ale niestety, wadą takiego urządzenia jest to, że przede wszystkim, że jest to oczywiście musi być zasilane. Poza tym pytanie właśnie, jak przyroda zareaguje, jak przyjmie takie robociki, prawda? Bo to też jest bardzo ciekawe. Jak na przykład będą reagowały na to inne zwierzęta, jak one będą się w ogóle sprawdzały. Pytanie też jeszcze dosyć istotne, na przykład o zaśmiecanie środowiska, no bo jakby nie patrzeć, jest to element sztuczny, prawda? Więc w momencie, kiedy gdzieś tam sobie wyleci do lasu i na przykład ulegnie zniszczeniu, prawda? Czy to nie będzie z kolei jakieś dodatkowy czynnik dokładnie wprowadzający zanieczyszczenie w środowisko. To jest też pewien problem do rozwiązania. Mało tego, no to jest jeszcze taki temat, no przecież one będą zapylały, no ale one poza tym nic innego nie będą robiły, one będą zapylały, ale już miodu nie będziemy mieli, tak? Więc pozostanie nam, bo człowiek nie potrafi wytworzyć miodu, my nie potrafimy wyprodukować miodu. Można, jak państwo chodzą po sklepach, to mogą zobaczyć obok miodów, tych naturalnych, że stoją miody sztuczne. Tylko, że sztuczny miód to nie ma nic wspólnego. Oczywiście, to jest nawet tak, on ma konsystencję inną, on ma kolor inny, on ma smak inny, on w ogóle nawet miodu nie przypomina. Powiem szczerze, że dla mnie to jest obrzydliwe, bym powiedział. To jest, słucham? Tak, tylko dokładnie. Z miodu jest tylko nazwa i słoik i nic poza tym. Natomiast wszystko inne jest zupełnie nie nadające się. Tak, już zaraz pana zapytam, tylko... Tak, to prawda, a bardzo często jest, proszę zwrócić uwagę też, jakie państwo miody kupują, bo to, że jest miód, to nie oznacza do końca, że on jest naturalny, bo on może być na przykład, bardzo często stosuje się różne mieszanki miodów, czyli miody są po prostu mieszane ze sobą i są, też dużo jest chińskich miodów, no co tu dużo ukrywać, po prostu z Chin są sprowadzane, niekoniecznie są tutaj z naszych polskich terenów, to po pierwsze. Po drugie, czasami można kupić miód, który jest cały czas w stanie płynnym. On stoi na półce sklepowej pół roku i on cały czas jest płynny. No bo ludzie wolą płynny, bo jest łatwiej go, wygląda jak miód, bo niektórzy, jest taki też mit, że miód się scukrzył i wtedy już jest cukrem i w ogóle się nie daje do spożycia. Oczywiście, że to jest nieprawda, bo taki miód, który się scukrzył, czyli na przykład tutaj troszeczkę już to zaczyna być widoczne, to jest dalej miodem. Tylko tyle, że on po prostu zmienił swój stan skupienia i to wszystko. Ale to jest tak samo jak woda w lód się zamienia, prawda? To tutaj jest dokładnie tak samo, tylko tyle, że trzeba to podgrzać, ale nie przegrzać, bo jak przegrzejemy, to już będziemy mieli taki cukier płynny, bo on wtedy traci wszystkie swoje cenne właściwości. Najlepiej tak do 40, mówi się 42 stopnie Celsjusza, to jest taka graniczna temperatura, żeby podgrzać miód, żeby mu nie zaszkodzić, ale żeby go doprowadzić z postaci stałej z powrotem w płynną. Więc proszę zwracać uwagę, jak państwo będą kupować miody, co kupujecie, bo niekoniecznie jak jest napisane, prawda, bio, eko i że polski miód, to niekoniecznie tak rzeczywiście jest. Jedno jest pewne i mi się wydaje, że w ogóle tak, my jeszcze na temat pszczół wcale tak dużo nie wiemy. Mi się wydaje, że jeszcze jest dużo do odkrycia, ale jedyna rzecz i jest dużo właśnie różnych tajemnic. To, o czym pan tutaj wskazuje, to też może być jedną właśnie z tajemnic takich. Natomiast już momencik widzę. Natomiast jest warto jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy, że wszystko, co pszczoła produkuje, jest niesamowicie zdrowe, niesamowicie ekologiczne i pochodzi prosto z natury. To jest naprawdę jedna z lepszych rzeczy, którą my możemy spożywać. Nawet się mówi, że nie pamiętam, kto to dokładnie powiedział, ale mówił taką rzecz, że jakiś w każdym razie grecki filozof, myśliciel mówił, że najlepiej jakby jedzenie było dla nas lekarstwem. I rzeczywiście, no tutaj dokładnie tak to jest, właśnie z miodem. Miód jest właśnie dla nas takim lekarstwem. Spożywanie regularnie miodu naprawdę bardzo, bardzo nam pomaga. I w zasadzie nie ma czegoś takiego, że jest lepszy miód i gorszy miód. Każdy miód, oczywiście mają swoje różne właściwości, jedne na to, drugie na coś innego, ale każdy miód jest zdrowy. O ile mówię, nie jest sztuczny, nie jest jakiś oszukany przez pszczelarza. Więc właśnie jest to... Słucham? Tak, są niektórzy, tak, niektórzy ludzie faktycznie mogą, tak, rzeczywiście mogą mieć trudności z przyswajaniem, mogą właśnie powodować różne alergie, ale tutaj akurat ja nie jestem takim wielkim znawcą, więc nie chcę się tutaj też na ten temat wypowiadać. Pani jeszcze chciała o coś zapytać. Z tego co wiem, to nie ma. Tak, tak. Z tego, co wiem, to niestety nie ma. I niestety, tak, jeszcze długa droga do tego, żeby właśnie u nas nad tymi pszczołami, no żeby jakoś się nimi zatroszczyć, tak? Oczywiście wiadomo, że jest taka oddolna inicjatywa, typu właśnie tutaj pasjonaci Bartnicy, którzy chcą pomóc pszczołom, różne akcje edukacyjne i tak dalej. Wielki Dzień Pszczół przecież też. Oczywiście to jest wszystko, jak najbardziej, bo trzeba ludzi uświadamiać w ogóle, co robi pszczoła, dlaczego jest taka ważna i dlaczego i w ogóle też uczyć odróżniania, rozpoznawania w ogóle pszczół. I jeszcze taką jedną ciekawą Państwu rzecz powiem, bo ja głównie dzisiaj mówiłem i w zasadzie wszystko, co tutaj było, to dotyczyło niestety, ale tylko jednego gatunku pszczół, bo mówiłem wcześniej o rasach, tak, że jest bardzo dużo ras. Ta kampinoska, krainka, kaukaska i tak dalej, ale to rasa. Natomiast jeżeli chodzi o gatunek, to mówiliśmy tylko i wyłącznie o jednym gatunku, czyli o pszczole miodnej. To jest pszczoła miodna, ale proszę sobie wyobrazić, że w Polsce żyje dużo, dużo więcej gatunków pszczół niż tylko ta pszczoła miodna i wszystkie również są, wszystkie są tak naprawdę ważne. Pytanie do Państwa, może ktoś będzie wiedział, ile jest gatunków pszczół poza jeszcze tą jedną, czyli o której my mówiliśmy. Ile? 100? Mało. 500 to już trochę za dużo. Czy między 100 a 500? 460. Około 460 gatunków pszczół. Są murarki, kornutki, smukliki i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo różnych pszczół. One żyją samotnie. One są mało znane, bo one żyją samotnie. Tak, są pszczoły samotnice, dokładnie tak. Tak, one w ziemi, dokładnie. Chociaż nie tylko w ziemi, ale one na przykład się gnieżdżą w ziemi. To są bardzo...
4: Ale zapylają.
0: Też, oczywiście, zapylają. Dlatego też warto właśnie myśleć o tych dziko żyjących pszczołach, a nie tylko o tych pszczołach, które właśnie produkują miód i żądlą, bo my właśnie, chociaż tamte też żądlą, ale my właśnie głównie kojarzymy, jak mówimy pszczoła, no to każdy od razu ma gdzieś tam skojarzenie. Miód, żądło, czy takie trochę przyjemne i nieprzyjemne od razu jednocześnie. Ale my kojarzymy głównie tylko tak pszczoły. A przecież trzeba pamiętać właśnie o tym, że jest masa innych pszczół, które równie są bardzo ważne i też mają swój niestety zły czas. W ogóle jakby ja Państwu powiem jeszcze tak, może tak już powoli dochodząc do końca, bo widzę, że nawet się nie spodziewałem, że będzie aż tyle pytań, co mnie bardzo cieszy, bo to jednak widzę, że chyba Państwu się ten temat spodobał i że jest jakieś tutaj chęć, żeby tego wysłuchać, co mnie bardzo cieszy. Natomiast ja tylko chciałem napomknąć, że ten temat jest i bartnictwa, i pszczelarstwa, i jeszcze miodów, jest tak szeroki, że ja tutaj naprawdę mówię takie, powiedzmy, najciekawsze rzeczy i dosyć szybko o tym opowiadam, bo o bartnictwie mógłbym tutaj mówić naprawdę jeszcze dużo, dużo dłużej, o samym pszczelarstwie również i o miodach także. Ale zakończę może w ten sposób. To powiem dwa słowa. Pierwsze słowo będzie takie, że miód, co mam nadzieję Państwa za bardzo nie zniechęci do tego, żeby sobie jeść te miody, żeby tu spróbować i w ogóle, żeby żeby jeszcze w przyszłości jeść miody. A zresztą jedząc miody, niejako też pomagamy pszczołom, a przede wszystkim pszczelarzom, tak? Więc to też warto o tym pamiętać. Natomiast jak to jest z tymi miodami? Otóż miód to jest nic innego jak wielokrotne wymiociny pszczele. Bo pszczoła musi ze swojego wola na języczek bardzo wiele razy, ktoś nawet policzył, że około tam 250 razy, musi zwrócić i z powrotem przetrawić ten nektar tak naprawdę, bo to z nektaru powstaje miód i dopiero wtedy mamy tutaj tą słodką ciecz. I naprawdę to jest ogrom pracy, jakie wkładają pszczoły. Zresztą ja myślę, że człowiek śmiało może się uczyć, niby tam można powiedzieć takie tam małe owady, mało znaczące. Otóż nie, bo my im bardzo wiele zawdzięczamy, ale my sami możemy się od nich bardzo dużo uczyć. Mi się wydaje, że dwóch rzeczy. Przede wszystkim organizacji pracy, organizacji w całej społeczności i drugie to pracowitości. To są naprawdę bardzo pracowite zwierzęta, które praktycznie, można by rzec, zapracowują się na śmierć. Czy wiedzą Państwo, ile żyje robotnica, pszczoła robotnica, czyli ta pszczółka Maja? Jak ona żyje? Krótko, ale to krótko to znaczy ile? Rok, dwa? Słucham?
5: Jeden sezon.
0: Więc jak się pyta pszczelarza, to pszczelarz zapyta, a która pszczoła? Więc pszczoła, która urodzi się we wrześniu, będzie żyła dłużej od pszczoły, która się urodzi, załóżmy, dzisiaj. Dlaczego? Ponieważ ta pszczoła, która urodzi się zimą, ona musi przeżyć, przepraszam, we wrześniu, która się urodzi, ona musi przeżyć całą zimę, więc ona będzie żyła dużo, dużo dłużej. Czyli ona żyje około pół roku. Potrafi żyć mniej więcej pół roku. Pszczoła natomiast, która urodzi się, załóżmy, dzisiaj, ona do wakacji już nie będzie żyła. Czyli mniej więcej to jest półtora miesiąca. Mniej więcej tyle żyje pszczoła teraz w sezonie. Matka pszczela żyje dużo dłużej, bo ona żyje mniej więcej, to już lata są. Ona potrafi żyć 4-5, podobno najdłużej nawet i do 8 lat. Natomiast jeżeli chodzi o trutnie, troszkę dłużej, czyli gucie, żyją trochę dłużej niż maje, bo to jest mniej więcej okres około 50 dni, czyli troszeczkę dłużej. Słucham? Tak, tak, ale one się dokładnie. Znaczy ich rola w zasadzie ogranicza się do tego, że zapłodniają matkę, tylko tyle, że to też jest bardzo taki, mówi się nawet o nich, że to są tacy dżentelmeni przyrody, bo oni też oddają swoje życie za to, żeby dać przy innym pszczołom życie, bo one po zapłodnieniu po prostu giną. Także tak. Ale wracając jeszcze do miodu, bo to miało być to jedno słowo, czyli to, że miód to jest pszczele wymiociny, a druga sprawa taka już właściwie organizacyjno-techniczna. Mamy kilka rodzajów miodów i ja specjalnie chciałem, żeby to były takie nietypowe miody. To nie będą tam rzepakowy, wielokwiatowy, lipowy, tak jak Państwo doskonale znają, tylko to będą bardzo nietypowe miody, których zakup jest dosyć raz, że drogi, a dwa, że ciężko je dostać w ogóle. Bo na przykład, tak jak tutaj w ręku trzymam malinę leśną. Jadł ktoś taki miód? Z maliny leśnej? Tylko z maliny leśnej. Dlaczego to jest w ogóle trudno dostępny miód? No, bo właśnie, mało malin. Poza tym trzeba znać miejsce, gdzie te maliny masowo występują, a nie, prawda, tu rośnie malina, tam malina i za kilometr malina. No to pszczoły raczej tego nie pozbierają zbyt dużo. A tutaj jest właśnie miód z maliny leśnej, więc bardzo dobry miód. No moim zdaniem chyba najlepszy w ogóle z tych, które tutaj są. Niektóre czasami mają takie nawet zabarwienie delikatnie różowawe, ten akurat nie ma, tutaj akurat nie za bardzo to widać. Natomiast tak, mamy kolejny, to jest z Gór Świętokrzyskich w ogóle miód, to jest z Gór Świętokrzyskich, ten też jest z Gór Świętokrzyskich, to jest leśny. Czyli jak najbardziej się wpisuje w temat naszych dzisiejszych zajęć, no bo mówimy o pszczole, która żyje w lesie, zresztą no wszystkie pszczoły to były pierwotnie leśne zwierzęta, więc i też miód leśny. Proszę zwrócić uwagę też na to, że one mają zupełnie inny kolor. Tutaj podejrzewam, że też znajdzie się jakiś miód spadziowy pewnie, jakaś spać. A spać w ogóle, czy ktoś wie, co to jest spać? Bo to też wcale nie jest mało ciekawa. Słucham? Dokładnie. To są wydzieliny mszyc. W zasadzie to, co z siebie wydalają mszyce. Czyli też nic wielce smakowitego, a proszę zobaczyć, że pszczoły robią takie cudo z tego. Także to, mimo tego, że to są wydzieliny, wydaliny mszycy i w dodatku jeszcze wielokrotne wymiociny pszczele, to jednak powstaje coś z tego niesamowitego. Czyli mamy jeszcze miód leśny do skosztowania. Tutaj jest miód nektarowo-spadziowy, bo w ogóle jeżeli chodzi o miody, to mamy miody nektarowe, czyli powstające te z nektarów, czyli musi pszczoła się dostać do nektarników danej rośliny, wyssać nektar, tak, zanieść do ula i tak, no cały proces, może nie będę opowiadał o całym procesie. Mamy spadziowe, czyli te, które powstają tylko i wyłącznie ze spadzi, one są właśnie najczęściej takie ciemne, te miody, i to jest spadź najczęściej pojawia się na drzewach iglastych, ale też może i na liściastych występować, na przykład na lipie może też być właśnie taka spadź, więc spadź, miód nektarowy, miód spadziowy, ale też jest mieszanka, tak jak tutaj widoczne, to jest nektarowo-spadziowy. Tutaj też kolejny nietypowy miód. Niestety nie jest to nasza borówka czernica, czyli popularnie nazywana jagodą. Borówka czernica to jest po prostu jagoda, a to jest akurat borówka amerykańska, ale też jednak no jest to borówka, więc pomyślałem sobie, że warto jednak też coś pokazać. Taki akcent, powiedzmy też, żeby leśny był, no bo borówka przecież tylko i wyłącznie w lesie rośnie i...
6: Ale jak to było ogromne uprawy?
0: No tak. No tak, oczywiście, tak, dokładnie. Więc to też jest, jakby Państwo widzą, że właśnie dużo łatwiej jest zebrać z takiej, prawda, borówki, niż z tej naszej leśnej, czyli czernicy. No bo, no dokładnie tak. No chyba, że gdzieś w lesie mamy, prawda, ale proszę pamiętać o tym, że jak chcemy mieć miód borówkowy, wrzosowy, jakiś, nie wiem, lipowy, tak, to trzeba właśnie konkretnie, no tak, gryczane to już troszeczkę inna sprawa, ale ja mówię o tych typowo leśnych, to trzeba rzeczywiście pasiekę ulokować tam, gdzie pszczoła doleci do tych roślin, no bo pszczoła lata wcale nie tak daleko niestety. Ona tak, żeby efektywnie zbierała i żeby to miało sens i żeby się to się kalkulowało, jej to opłacało, to ona lata mniej więcej 2 km w promieniu ula, więc to nie jest dużo. 2 km w jedną, 2 km w drugą i tak możemy sobie zatoczyć takie koło, więc to nie jest duży obszar.
6: Słucham?
0: Tak, dlatego właśnie bardzo ważne jest to, że jak mamy właśnie te pszczoły miejskie, żeby one miały właśnie różny dostęp do różnych roślin. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, tak. Ale z dachu rzeczywiście, no to jest też właśnie jeden argument, który wytaczają przeciwnicy pszczelarstwa miejskiego. Mówią, że no jak to, ale przecież ta pszczoła leci normalnie, to gdzieś tam leci, prawda, nawet na drzewie. No to ile leci? 20, 30 metrów, jak w Puszczy Białowieskiej, prawda, bo tam takie drzewa. No 40 to już maks. A u nas, prawda, czasami są dużo wyżej na wieżowcach, prawda, ule, więc ta pszczoła musi się wdrapywać tam daleko, wysoko, wysoko, a przecież proszę pamiętać, że ona sobie nie leci tak zupełnie luźno, tylko ona jednak leci z ładunkiem, czyli ona jest obciążona, prawda? I ostatni miód, chociaż jego będzie ciężko tutaj się dostać do niego, bo on już tu się rurka kończy niestety, ale coś zaraz wymyślę. Jeszcze jest klonowy. Bo klon też jest rośliną miododajną, tylko mało kto też właśnie kojarzy klon jako tą roślinę, która jest też miododajna. Oczywiście tych roślin miododajnych jest dużo, dużo więcej i właśnie ważne jest to, szczególnie właśnie w tym pszczelarstwie miejskim, żeby zapewnić im różnorodną bazę, prawda, żeby one miały właśnie dużo, żeby miały dostęp do różnych miodów, które, przepraszam, nie miodów, tylko nektarów, które się pojawiają w okolicy. No, żeby one mogły przeżyć. Ale jak się okazuje, mój kolega pszczelarz, który bardzo intensywnie działa, no jest w ogóle doktorem na SGGW, gdzieś w Warszawie, już nie pamiętam gdzie dokładnie, postawił pasiekę, bardzo niedużą pasiekę. Ona nie miała, to nie było tam 50 uli czy coś takiego. On nie ma czasu, żeby się aż tyloma ulami zajmować, więc kilka uli postawił. I ja już nie pamiętam, ile to było, ale proszę mi uwierzyć, że to było kilkaset kilogramów z tej całej pasieki. I on stwierdził, że miasta są fantastyczne pod tym względem, że tam naprawdę jest bardzo dużo...
6: Na dachu hotelu Kwiat jest.
0: Tak, jest, to prawda, tak. Tak, to prawda, zgadza się. W ogóle już teraz to coraz więcej rzeczywiście jest rozlokowanych ich w miastach. Natomiast jeszcze warto powiedzieć taką rzecz, że nawet w Paryżu przecież stoją ule i podobno dużo więcej właśnie tam jest z Paryża jest miodu niż tam z jakichś, nie pamiętam, jakiś pól takich, gdzie tam są uprawy, no jakieś takie rolnicze obszary, prawda, że ktoś zrobił... sprawdził. No właśnie, dokładnie tak. Dziękuję również.

0: Zapraszamy Państwa na relację z piątego zlotu motocyklowego i pikniku strażackiego Motofire w Papowie Biskupim.
1: Ewelina Grzelak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Papowie Biskupim. Piąty Motofire, zlot motocyklowy, piknik strażacki, festyn rodzinny, w tym roku w stylu farmerskim. Zaczynaliśmy bardzo skromnie, było zaledwie kilka motocykli, jednak z każdym rokiem nasza impreza zyskiwała rozgłos i w tym roku już świętujemy swój pierwszy, dosyć już ważny jubileusz, bo mamy piątą edycję. Zbiórkę mamy pod ruinami zamku w Papowie Biskupim, który jest naszą wizytą. Jedziemy całą gminą, zaczynamy przy ruinach zamku, potem straż jest naszym przewodnikiem, jedziemy w stronę Folgowa, potem kierujemy się na Nowy Dwór Królewski, przejeżdżamy przez Niemczyk, z Niemczyka kierujemy się do Firlusa, z Firlusa do Dubielna, z Dubielna przejeżdżamy przez Wrocławki i z Wrocławia kierujemy się na boisko w Papowie Biskupim. Cała parada trwa około 20 minut i jedziemy z taką prędkością około 30-40 km na godzinę, więc bardzo powoli, bardzo bezpiecznie, zabezpieczają nas wozy strażackie z przodu. Z tyłu jedziemy też w asyście karetki pogotowia, więc i czasami jest z nami też policja. To wydarzenie jest współorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim, przez gminę Papowo Biskupie i partnerem wydarzenia są też ochotnicze straże pożarne z gminy Papowo Biskupie, OSP Papowo Biskupie, OSP Firlus i OSP Dubielno.
2: Młodzi ludzie przychodzą chętnie na taki piknik?
1: Tak, piknik cieszy się dosyć dużą popularnością wśród lokalnych mieszkańców i nie tylko, bo przychodzą zobaczyć przede wszystkim motocykle, ale też wziąć udział w atrakcjach, które dla nich co roku planujemy. W tym roku na przykład naszą nowością ze względu na te piąte urodziny są symulatory motocykli, na które Panią też serdecznie zapraszam.
2: Dziękujemy. Moim gościem była Pani
1: Ewelina Grzelak.
3: Dzień dobry, witamy serdecznie na piątym Motofire w Papowie Biskupim. Czy mógłby się Pan przedstawić?
4: Dzień dobry, nazywam się Adam Wysocki, przyjechałem z Torunia.
3: Super, jeździ Pan może indywidualnie w jakiejś grupie?
4: Głównie podróżuję indywidualnie, ale też zbieramy kolegów, zbieramy takie małe grupy i podróżujemy po Europie i po Polsce.
3: Fajnie, jakie miejsca udało się już odwiedzić?
4: W najbliższych planach jest Rumunia, do tej pory były Włochy, była cała Polska, południowa i wschodnia ściana. Udało się też pojeździć troszeczkę na południu, Słowacja, Czechy, Zakopane, tutaj te nasze wszystkie góry.
3: Znakomicie. A jeśli chodzi o tak nasze wydarzenie w Papowie Biskupim, pierwszy raz Pan jest, czy już udało się tutaj być?
4: Nie, jest to trzeci raz, kiedy tu jestem. Jestem na zaproszenie organizatora. Organizator jest moim kolegą bardzo dobrym, z którym też jeździmy motocyklami. Kiedyś poinformował mnie o tym, że jest tutaj tego typu zlot i od tego czasu już cały czas przyjeżdżamy regularnie co roku.
3: Dobrze, a jak ocenia Pan nasze tutaj organizacje i cały wygląd naszego wydarzenia?
4: Zdecydowanie jedno z lepiej zorganizowanych wydarzeń w rejonie i też z możliwością, prawda, tutaj najedzenia się, z możliwością, prawda, zabawy, z możliwością obejrzenia pokazów. Myślę, że bardzo fajna forma integracji mieszkańców lokalnych, jak i tutaj osób, które biorą w tym udział, motocyklistów.
3: Dobrze, dziękuję pięknie.
4: Dziękuję również.
5: Pan Leopold. Przyjechałem z Kwidzyna na mojej Hondzie NT650 VK. Fajna pogoda. Wyczytałem gdzieś w internecie, że jest mały zlocik, więc przyjechałem sobie. To jest tak, że po prostu zjeżdża się cała ekipa, wszyscy są do siebie przyjaźnie nastawieni, także cześć, cześć. Podczas jazdy, no to wiadomo, to jest takie pozdrowienie ręczne, czyli wyciągamy do siebie lewą rękę. Wszyscy są przyjaźnie nastawieni, to jest super po prostu, nie?
2: No tak, jest to pasja bardzo hałaśliwa. Jak pan podchodzi do tego? Bo sąsiedzi często zateczki w uszach muszą mieć, czy nie?
5: To zależy od sąsiadów, nie? Są sąsiedzi, którzy to lubią, są sąsiedzi, którym to po prostu przeszkadza. O moim motocyklu, no co, przygoda mojego motocykla jest z zeszłego roku, w sierpniu kupiłem go, w małych pieniądzach go kupiłem, wbrew pozorom polowałem na chopera, ale jednak usiadłem na ten motocykl I powiem szczerze, że no bardzo fajna pozycja, bardzo fajnie się jeździ. Tyle, że w przyszłym roku chcemy zmienić na mocniejszy troszeczkę silnik, bo to jest 650. Myślę o jakimś tysiączku, nie? 1200. Ale też z motocykli raczej turystycznych, nie? Bo jest to fajna wygoda, fajnie się jeździ, można gdzieś w trasę dłuższą uderzyć, nie? Wiadomo, tymi chopperami też, ale no... Jednak to jest, wolę bardziej właśnie coś z takich motocykli, jak ten właśnie mój, nie? No mówię, to jest po prostu przyjemne, nie? Ja po jednym sobie przejażdżce motocyklowej, ja się cały dzień czuję po prostu idealnie, nie? Więc to jest, no można powiedzieć, takie lekarstwo na nudę, na wszystko, nie? Dosłownie, nie?
2: Papowo biskupie, pierwszy raz pan jest?
5: Tak, tutaj jestem po raz pierwszy, ale fajnie, ciekawa miejscowość, parę ruin, troszeczkę coś tamten, no i... Mówię, blisko Kwidzyna, szukałem czegoś na Pomorzu właśnie na niedzielę, no i znalazłem tutaj, więc przyjechałem, nie?
2: Jak długo pan jechał?
5: Około półtorej godzinki, może trochę krócej, coś takiego, nie?
2: Dziękujemy, kogo pan chce pozdrowić?
5: A wszystkich, kurczę, z Kwidzyna i wszystkich motocyklistów, nie?

0: Dzień dobry, czy mogłaby Pani nam opowiedzieć, kim Pani jest i co Pani tutaj robi?
1: Nazywam się Anna Maliszewska. Od czasu do czasu jeżdżę z mężem, jako plecak dosłowny. Bardzo lubię takie właśnie zjazdy, takie spotkania. Można gdzieś sobie porozmawiać z wszystkimi ludźmi o różnych rzeczach, o motorach też. No, ale wymiana takich zdań. Bardzo podoba mi się to, że wszyscy, którzy tu przyjeżdżają, są mili. Taka jest jedna duża rodzina. To jest fajne. Jest fajny taki klimat. Super. Także bardzo mi się to podoba.
0: A długo Pani jeździ z mężem?
1: No, chyba 5. rok.
0: A była Pani na poprzednich motofajerach, czy to jest Pani pierwsza?
1: Nie, nie. Ja tutaj byłam w zeszłym roku też, także jeździmy z mężem. Także wspaniale jest tutaj.
0: Jaka jest Pani ulubiona część motofajerów?
1: No, chyba taka lotka ze wszystkimi, jak gdzieś tam jeździmy.
0: A Pani jest z naszej gminy, czy z okolic?
1: Ja pochodzę ze Świecia.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Ja również dziękuję, było mi miło.
3: Dzień dobry, witamy serdecznie na 5. Motofire Show w Papowie Biskupim. Czy chciałby mi się Pan przedstawić?
4: Witam serdecznie, jestem Kamil Kominiarz. Przyjechaliśmy tutaj wesołą grupką z Chełmna. Mamy takie swoje chełmińskie forum motocyklowe. Jeździmy na różne właśnie eventy, spotkania, zloty, rozpoczęcia sezonu motocyklowego. Oprócz tego my w Chełmie też organizujemy różnego rodzaju akcje. Na przykład obecnie robimy zbiórkę na słodycze do domu dziecka, odwiedzamy dzieciaki, robimy Moto Mikołaje, zakończenie sezonu motocyklowego w postaci parady. No i ogólnie staramy się jeździć i krzepić pozytywnego, dobrego ducha motocyklisty, żeby zmienić ten obraz, że nie jesteśmy dawcami, tylko dobrymi ludźmi. Każdy z nas ma serducho, poruszamy się różnymi pojazdami. Nie uważamy, że ktoś ma lepszy czy gorszy motocykl. Każdy jeździ tym, czym chce, to co ma. Wszystkich szanujemy. Nie tylko motocyklistów, ale też innych ludzi, którzy z różnych powodów nie jeżdżą, ale cieszy ich to, że są motocykliści. I cieszymy się tym naszym spokojnym, fajnym, motocyklowym życiem.
3: A jakie takie ciekawsze, może znane miejsca udało się zwiedzić Pan na motocyklu?
4: No, przez wiele lat jak jeździłem, to praktycznie całą Polskę, ale no, głównie lubię miejscowości, gdzie są właśnie stare zamki, ruiny, kościoły, gdzie czuć tego ducha Polski, gdzie ta nasza kolebka narodowa powstała.
3: No, tu jest co zwiedzać.
5: Jest. Tak, bo musimy przechodzić tam.
3: Dobrze, dobrze, dziękujemy.
4: Też dziękuję.

0: świeci, jest okazja.
1: Witam, Anna. Tak jak mąż wspomniał, przyjechałam razem z nim. Mamy okazję, bo jest urlopek. Często też razem jeździmy, także...
0: Spod Grudziądza jesteśmy.
1: Spod Grudziądza, no.
2: Czy udało się Państwu już zwiedzić jakieś różne miejsca na motorach? Gdzieś Was poniosą może jakieś fajne, ciekawe miejsca, na przykład w tej Danii właśnie?
0: Dania za dużo do zaoferowania nie ma, aczkolwiek są ładne szosy. A tak, to tak, nie ma nic specjalnego.
2: A Polska?
3: No my to bardziej tak na razie w tej chwili to Kaszubyśmy zwiedzali. Właśnie Słone Gacie, tam właśnie w Fojutowo. Ostatnio byliśmy w Zaczuchowem, właśnie taki fajny kampol, taka mini zoo w nacowenie. Jest dużo co zwiedzać, dużo motocykli tam się pojawia. Można pooglądać, wymieniać się różnymi spostrzeżeniami z kierowcami. No fajne takie imprezy. No i planujemy generalnie teraz bardziej w tym roku na Mazury. No są ładne szlaki, ładne drogi. I oczywiście pogoda. Pogoda głównym aktorem.
2: No, Polska jednak piękny kraj. A jeśli chodzi o nasze wydarzenie, Państwo pierwszy raz są, czy może udało się już nas odwiedzić?
3: Tak, pierwszy raz. Generalnie do kolega, pracujemy z kolegą tutaj z tych okolic i on nam tak rekomendował, że jest taka impreza tutaj u Was w tym dniu i no i postanowiliśmy go odwiedzić i Was tu wszystkich też w tej okolicy.
2: A taka ocenka wydarzenia naszego?
1: No, początek zapowiada się rewelacyjnie. Nie spodziewałam się, że będzie tyle motocykli. Zobaczymy, jak się dalej rozwinie.
0: Dokładnie.
3: No jest bardzo ładnie. Dużo motorów, co prawda, pewnie będzie, dojedzie więcej. No 1 maja miałem takie wrażenie, bo byliśmy w Bydgoszczy na rozpoczęciu sezonu i tam przy polowym myślnicinku. No to było masę motorów. No to podejrzewam, że będzie troszkę mniej, ale naprawdę atmosfera będzie nieziemska.
2: Dziękuję pięknie. Dziękuję.
0: Kultura na asfalcie. Przede wszystkim. To, że masz pierwszeństwo, to nie znaczy, że masz pierwszeństwo.
4: Jeśli chodzi o hałas...
0: A to już jest wpisane w DNA motocyklisty.
4: Tak, tylko też kwestia jest taka, że jedziemy i możemy sobie, a jeśli chodzi o siedla, czy też panowie kręcą całe 3-4 godziny, czy staracie się podejść do sąsiadów z takim wyrozumiałością?
3: Bardzo z dystansem, właśnie w miastach, gdzieś w jakichś okolicach, czy nawet ja na wsi mieszkam, staram się zawsze rano delikatnie wyjeżdżać, żeby sąsiadów nie budzić.
0: Z dystansem, może hałasować, ale
1: kulturalnie.
0: Kultura.
4: Dziękuję bardzo i się cieszę z tego powodu. Dziękuję.

0: Witamy serdecznie pana na naszym piątym już Motofire Show w Papowie Biskupim. Czy mógłby mi się pan przedstawić i opowiedzieć, skąd jest? Czy jeździ pan w grupie, czy indywidualnie?
1: No, nazywam się Grzegorz, ksywę mam Karamba. Jeździmy w sumie indywidualnie, no, z grupą znajomych. Jest nas tam grupa znajomych. Mamy takie tam swoją jeszcze... wielu znajomych na Facebooku, tak, tę grupę stworzoną. I ogólnie, ale

0: żadne kluby, nic takiego, to raczej nie. Wolimy wolność bardziej sami, bez zasad.
1: Dobrze, a skąd pan jest?
0: Ja akurat miejscowość Łąk, to jest koło Czerska, a mam okolice Chojnic, Starogardu Gdańskiego.
1: No to kawałek, czyli mogę, możemy sobie wnioskować, że lubi pan sobie pojeździć tym motorem jednak na takie zjazdy. Dużo może już pan zwiedził?
0: Trochę tak, no kilometrów nie liczę, ale to już jest mój któryś z kolei motocykl, no trochę tych kilometrów już człowiek ma narobione. No, głównie Polska, gdzieś tam

0: nie wiem, no parę tysięcy to już tam kilometrów jest zrobione. No lubimy jeździć, no co? Ile można siedzieć w domu, no po pracy trzeba się odstresować, a najlepiej na motocyklu, nie? A te 80 kilometrów tutaj, co my mamy, no to że praktycznie żaden przelot, bo na tego typu motocyklu.
1: No właśnie, coś więcej o tym motocyklu.
0: No Honda Goldwing 1500, w zasadzie legenda wśród motocykli. Niektórzy mówią, ja też tak twierdzę, że są Hondy Goldwing, długo, długo nic i potem pozostałe motocykle. No, wsiadając na mojego Goldwinga, no to tam przeloty rzędu 600 km, 500, to nie robią wrażenia kompletnie. Rano się wsiada w domu na motocykl i po południu jestem na Bieszczadach.
2: Super. A jeśli chodzi o takie nasze już wydarzenie, nasz Motofire, to jest pan pierwszy raz, czy może już któryś?
0: Nie, tu u was to pierwszy raz. Tutaj trafiłem pierwszy raz, w zasadzie przez przypadek. Gdzieś tam na znajomy wrzucił na grupie właśnie, że tutaj jest i siostra szwagier się akurat pytali, czy gdzieś lecimy. Znaczy, że nie czy gdzieś jedziemy, tylko gdzie jedziemy, o tak. Czy niedzieli.
1: Czy jedziemy.
2: A ogólna taka ocena na ten moment, jak się panu podoba?
0: Tutaj bardzo fajnie zorganizowane. Widać, że no, ze sporym rozmachem. Pierwszy raz jestem, a najprawdopodobniej będę śledził i na pewno wrócę tu jeszcze.
2: Dobrze, dziękujemy pięknie.
0: Dzięki.
3: To nie jest zwykły zlot. To połączenie motocyklowej pasji, strażackiego serca i rodzinnej atmosfery. Przed nami dzień pełen ognia, chromu i świetnej zabawy.
4: Dziękuję organizatorom, partnerom oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do przygotowania Motofire. Życzę Państwu bezpiecznej zabawy, wielu atrakcji i miło spędzonego czasu w gronie rodziny, przyjaciół i ludzi dzielących wspólne pasje.
5: Bożena Wiśniewska, Radio Kuropatwa, ze mną jest pan...
6: Skarbownik Andrzej, w tej chwili prezes oddziału gminnego Papowo-Skupie.
5: Szanowny panie, ilu was jest w straży?
6: Na terenie gminy około 70 osób, członków, którzy mogą wyjeżdżać, brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
5: Macie również młodzieżową drużynę pożarniczą?
6: Znaczy jedna jest w tej chwili na terenie gminy, ale będziemy robić obowiązki objąłem przed 24 dniami, także będziemy sobie tutaj robić troszeczkę inaczej, układać to wszystko.
5: Proszę mi powiedzieć o dzisiejszym wydarzeniu, w czym uczestniczycie?
6: W tej chwili to jest motopiknik połączony motocykliści plus temat w tym roku jest rolniczy, ale powiem, że szczególnie stawiamy się na motocyklistów. Godzinę temu mieliśmy wypadek poważny z motocyklisty z samochodem właśnie i chcemy właśnie troszeczkę też kierowcom motocykli pokazać, jak się zachować na drodze, ale przede wszystkim udzielenie pierwszej pomocy.
5: Czy motocyklista był z terenu waszej gminy?
6: Nie, przejeżdżał. Nawet na tą imprezę nie jechał, bo to przypadek. Rodzinę przed uroczystością mieliśmy właśnie wypadek tu w Katowicach na skrzyżowaniu. No wiadomo, motocykl z samochodem, tylna oś w samochodzie została urwana osobowo.
5: Widzieliśmy, bo przejeżdżaliśmy, a motocyklista?

0: wracamy do piątego zlotu. Jak pan to ocenia? Zapytam na pewno też i młoda osoba, która by pana chciała o cokolwiek zapytać.
1: Ogólnie chciałem zapytać o to, jak wygląda państwa praca tutaj na naszym festynie.
2: Przede wszystkim w tej chwili zabezpieczamy przejazd, żeśmy zabezpieczali. Tutaj są motocykliści, jak widać, bardzo dużo. Tutaj nigdy nie wiadomo, ilu przyjedzie. Tak? Dlatego też ten plan jest taki ruchomy troszeczkę, bo musimy się dostosować do tego. No, w tamtym roku była połowa tych motocykli, a w tej chwili jest przerost i co rok to jest więcej. Także trudno nam się przyzwyczaić, znaczy nie przewidzieć, ile będzie motocykli. Dlatego też na bieżąco tutaj jest. W tej chwili mamy troszeczkę opanowaną sytuację, wszyscy stoją, także na chwilę działamy.
1: Dobrze, dziękujemy pięknie.
0: Ale ja jeszcze dopytam, jak pan ocenia, ilu jest tych motocyklistów?
2: Nie wiem, nie liczyłem, ale ponad 200 na pewno w tej chwili. Chociaż policzymy to może, ale raczej nie, bo przyjeżdżają, odjeżdżają. Ale także, że w tej chwili, ale to fajnie, cieszy, że co roku w tym Papowie jest coraz więcej. Objeżdżamy sobie troszeczkę też po miejscowości trasą, także sobie ludzie rozwiecają troszeczkę też, a przy okazji się spotkają.
0: To najważniejsze. No tak, ale waszym takim wisienką na torcie to jest jednak zamek i ruiny.
2: No jest zamek, już ma 800 lat, Papowo przecież no nawet więcej, bo od zamek zaczęły został wybudowany, to wiadomo, że to już działo się życie. Zresztą jezioro tutaj sławne w Papowie też. Także jest historia.
0: Dlaczego by... Zatem chyba by chce pan zachęcić, żebyśmy przyjeżdżali nie tylko na piknik.
2: Oczywiście, bo są takie miejsca w Papowie i okolicy, gdzie ludzie jeżdżą do Włoch zwiedzać, a nie znają właśnie swojego miejsca zamieszkania. Jest kamień na przykład tutaj 10 km stąd, który jest jeszcze napis po niemiecku, powiat toruński, powiat chełmiński i stoi się uratowo. Jest reszta, znaczy pamiątkowe są w tej chwili kamienie Osztynhofu, oddziału na przykład niedaleko też. Ludzie tu mieszkają całe życie i nie wiedzą, że takie coś jest. Trzeba się interesować swoim miejscem zamieszkania.
0: I o tym wszystkim odpowiadał nam pan Andrzej
2: Karbownik.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Pupczyński, to jest kanał Wszechnica i dzisiaj jest specjalny odcinek. Robimy przerwę od omawiania tego, co żyje w stawie, żeby zrobić taki odcinek specjalny, a ten odcinek specjalny jest z okazji setnego naszego spotkania. To już setny odcinek, a zatem temat też adekwatny. Czy można żyć setki lat? Jak ja zrobiłem już tą prezentację, to się dopiero później zorientowałem, że przecież można byłoby tutaj też zawrzeć rośliny. No bo przecież one chyba nawet bardziej pasują niż zwierzęta. To znaczy bardziej. No, kojarzą się z tymi organizmami, które spokojnie mogą dożywać setki albo nawet i więcej. I pomyślałem, że to będzie dobry pomysł, aby zrobić jeszcze dodatkową część do tego, czyli opowiedzieć o drzewach. A dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na zwierzętach. No mówię, dopiero jak zrobiłem prezentację, przyszło mi to do głowy. Ale myślę, że to też będzie dobry podział. Jeżeli zrobimy najpierw zwierzęta, a potem omówimy jeszcze rośliny. Myślę, że to będzie dosyć ciekawe. Także proszę oczekiwać kolejnej części, ale to jeszcze mamy inne jakieś tematy w zanadrzu. Po drodze jeszcze święta wielkanocne, także wrócimy na pewno do tego. A dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy można żyć setki lat? Czy są takie organizmy, takie zwierzęta, które żyją setkę, a może i 200 lat, a może i 300 lat, czy tyle się da? No to dzisiaj zobaczymy. Ale żeby to uporządkować, to ja przyjąłem taką strategię, że omówimy sobie gatunki, które żyją bardzo krótko. Na początku od tych zaczniemy, czyli te, które żyją dosłownie jeden dzień. A będziemy przechodzili do tych coraz więcej żyjących, coraz dłużej żyjących, aż w końcu zakończymy na, myślę, że pewnym dużym zaskoczeniu. Ale na razie nie zdradzam, co to będzie na samym końcu. A teraz zachęcam do oglądania. I pierwszy nasz dzisiejszy bohater. To już o tym opowiadałem przy okazji cyklu o rzekach. Jętki. Jętki, inaczej nazywane również jacicami, to są po prostu owady uskrzydlone, u których właśnie postać dorosła jest, tak jak tutaj widzimy na zdjęciu, jest uskrzydlona. One mają te maksymalnie do 4 cm długości, czyli nie są jakimiś bardzo dużymi owadami, a mogą być bardzo też malutkimi, bo powiedziałem, że do 40 milimetrów do 4 centymetrów dorastają, ale mogą też być mniejsze, bo niektóre mają właściwie kilka milimetrów tylko. Oczywiście są bardzo mocno związane ze środowiskiem wodnym i tutaj też ważna sprawa, to nie jest tak, że jętka żyje jeden dzień, bo właśnie tutaj chciałem o tym powiedzieć. Długość życia takiej jętki to jest jeden dzień. Ale uwaga, to jest trochę zależy, jakie stadium, tak bym powiedział, bo jeżeli przypatrzymy się stadium larwalnym, to tyle, ile żyje larwa, to można ten czas liczyć nawet w latach. Natomiast jak ona już jest postacią dorosłą, czyli taką, jak tutaj widzimy, to i długość życia tej postaci dorosłej to jest tylko jeden dzień. A zatem w ogóle jętka żyje dłużej, ale postać dorosła tylko ten jeden dzień. Bardzo króciutko. No dobrze, to jest może taki trochę wyjątkowy przypadek, ale myślę, że jakoś od razu mi się skojarzyło, jak tworzyłem tą prezentację, bo pamiętałem właśnie, że jętki żyją jeden dzień. No ale co żyje dłużej w takim razie? Niewiele dłużej. Otóż komary. Owady, których nie lubimy, żyją troszeczkę dłużej. No i średnia długość życia wynosi, jeżeli chodzi o samce, bo samce żyją troszkę krócej od samic, no to liczymy tutaj około tygodnia, może troszeczkę ponad tydzień taki samiec będzie żył, natomiast samice już w tygodniach długość życia to może być kilka tygodni, maksymalnie do 8. A kiedy zapada w stan hibernacji, no to może nawet być i pół roku. I to jest właśnie taka niezwykła cecha owadów, że one czasami no, mają trudne zadanie przed sobą, czyli muszą przeżyć całą zimę i wtedy właśnie żyją, ale najczęściej na przykład przeżywają tylko matki. Na przykład teraz, jak zobaczymy trzmiele, to są najczęściej te, które właśnie przeżyły zimę i będą składały jaja po to, żeby dać początek kolejnym trzmielom.
Idziemy dalej i mamy muchę. Muchę też takie, zaczynamy od tego, co nas trochę denerwuje, tego, co nie lubimy. No, mucha żyje, pojedynczy osobnik, około 4 tygodni. Krótko, prawda? Tutaj mamy dosyć krótki czas, aczkolwiek to, co powiedziałem przed momentem, one są w stanie zimować. Również zimują, to doskonale każdy z nas zna w naszych domach, w naszych mieszkaniach, mogą przezimować w takim stanie anabiozy, czyli to jest tak zwane życie utajone. Czyli właściwie możemy powiedzieć, że to jest stan odwracalny i polega na tym, że to jest, nawet nosi nazwę pozornej śmierci, czyli przez pewien czas organizm się jakby wyłącza, obniża zdecydowanie swoją aktywność życiową, ale potem te wszystkie procesy znowu są ponawiane i takie zwierzę może dalej funkcjonować. Czyli życie utajone, anabioza, to się nazywa. To właśnie u muchy się pojawia i wtedy ona może faktycznie dłużej przeżyć, ale zasadniczo 4 tygodnie. Idziemy dalej. Teraz już będziemy liczyli długość życia poszczególnych zwierząt w miesiącach, bo mamy ważkę. No i ta ważka, oczywiście wiadomo, że to też jako owad, przechodzi różnego rodzaju stadia rozwojowe. Tutaj mamy akurat przedstawioną postać dorosłą, a konkretnie jest to samiec szablaka krwistego. No, skąd ta nazwa, to chyba nie trzeba tłumaczyć, bo widać ten krwisty kolor, ale to tylko u samców, bo samice są żółto-brązowe. I zwykle jest tak w Polsce, w naszym kraju, że te postaci dorosłe pojawiają się u schyłku wiosny, czyli na przykład w czerwcu, i możemy je zobaczyć. No, ci, którzy pływają kajakami, to doskonale wiedzą, że właśnie ważki są w tym okresie wakacyjnym dobrze widoczne. Czyli mamy lipiec, sierpień, wrzesień i do października. Zasadniczo mówi się, że taki szablak, no to mniej więcej około 4 miesięcy. Zwykle tak jest. To nie jest długi okres życia. Więc liczymy go w miesiącach, to jest kilka miesięcy życia. Idziemy dalej i już będziemy powoli przekraczali barierę nawet 1 roku, czyli możemy mówić o zwierzęciu, które będzie żyło nawet do 12 miesięcy, a kiedy będą sprzyjające warunki, to nawet i dłużej, bo nawet do 1,5 roku. Ale zasadniczo pluskwa domowa, bo ją tutaj widzimy, kolejny owad, znaczy kolejne zwierzę, którego za bardzo nie lubimy, i jest to zwierzę, które no, pojawia się właściwie wszędzie tam, gdzie tylko ma dostęp do krwi. Szczególnie jest to w ogóle upodobuje sobie krew człowieka. No i w tych warunkach domowych, w łóżkach naszych, ona potrafi żyć, niestety. Uprzykrza nam życie i potrafi żyć. Od tych 4 do 12 miesięcy, a może nawet i dłużej, jeżeli będzie miała dogodne warunki. Czyli już powoli dochodzimy do tej granicy 1 roku. Bo właśnie tyle żyje organizm, który tutaj widoczny jest na zdjęciu, i myślę, że niewiele osób jest w stanie przynajmniej z takiego zdjęcia rozpoznać, bo my dużo częściej kojarzymy te zwierzęta jako wyrzucone przez morze i można by powiedzieć wysychające, kończące swój żywot na plaży. Kto był nad Bałtykiem, zapewne widział coś takiego, może nie na tych, chociaż i na tych, tam gdzie ludzie są, tam gdzie więcej ludzi jest, też one się zdarzają, ale lepiej odejść troszeczkę na bok i tam, gdzie jest troszeczkę mniej ludzi, te mniej uczęszczane plaże. Idziemy wieczorem na piękny spacerek wzdłuż morza i natrafiamy na takie galaretki wyrzucone przez morze. To jest oczywiście hełbia modra, czyli dokładnie to się nazywa krążkopław. Jest też parzydełkowcem, ale dla nas, bo jak widzimy tutaj, nawet to jest na tym zdjęciu widoczne, te ramiona są zaopatrzone w. Widzimy te ramiona i one są zaopatrzone w komórki parzydełkowe. Ale akurat tak się składa, że dla nas jej jad jest zupełnie niegroźny, można spokojnie je brać w rękę. No ja nie ukrywam, że często właśnie jak przechodzę tak wzdłuż morza,
to staram się pomóc trochę tym hełbiom i tam je wrzucam do tego morza, chociaż podejrzewam, że część znowu zostanie wyrzucona. No ale staram się właśnie je tam wrzucać, trochę im pomagać. No wiadomo, wszystkich się nie uratuje, ale zawsze coś. Można coś przynajmniej dla tej przyrody zrobić, ale to jest też normalny proces, że one są wyrzucane i po prostu tam giną. No tutaj warto pamiętać o tym, że 98% w 98% one się składają z wody. A zatem ta galaretka jest bardzo mocno wodnista. I jak doskonale wiemy, słońce no nie pomaga, a raczej bardzo mocno przeszkadza w życiu takiemu organizmowi. Czyli mamy hełbię modrą, która może żyć maksymalnie jeden rok, o ile nie zostanie wyrzucona przez morze i po prostu nie wyschnie na plaży. No to też znane zwierzę, czasami też z naszych domostw. I tutaj mamy oczywiście mysz domowa. Mysz domowa, która żyje dosyć krótko. One się licznie i szybko rozmnażają, bo mogą mieć nawet i 10 miotów rocznie, a w każdym z tych miotów może być od 4 do 9 młodych. No to widać, że no łatwo policzyć, jeżeli mamy maksymalnie, prawda? Zakładamy, że ta samica rodzi maksymalnie, ile może tylko urodzić, czyli te 9 młodych i maksymalnie dużo zachodzi w ciążę, czyli osiąga maksymalną liczbę miotów w ciągu roku, czyli te 10, to mamy prosty wynik, 9 razy 10, 90 młodych takich myszek wyda na świat jedna taka samica. A żyje dosyć krótko, bo myszy żyją 1,5-2 lata, jak są w warunkach zamkniętych gdzieś w hodowli, w niewoli, to potrafią zwierzęta żyć dłużej. No i to chyba nikogo nie dziwi, ten fakt, że zwierzęta w zoo żyją dużo dłużej niż te, które żyją na wolności. Oczywiście ich odpowiedniki, tak? Ten sam gatunek, prawda? W niewoli, w zamknięciu żyje dłużej, bo ma lepsze warunki, mniej stresogennych czynników. Natomiast oczywiście zdarzają się to, tak jak i u ludzi, zdarzają się takie sytuacje, że no, ktoś będzie żył bardzo długo. No i tutaj myszka taka, rekord wynosi w przypadku myszy domowej 5 lat. 5 lat, ale zasadniczo jest to mniej więcej około 1,5 roku, a pamiętajmy o tym, że jeszcze takie myszy, które na przykład chodzą w lesie, no to w ogóle mają trudny żywot, no bo właściwie cały czas muszą się liczyć z tym, że mogą być po prostu upolowane. No i tutaj mamy jeszcze szczura. Mówi się, że w dużych miastach Polski przypada jeden szczur na jednego mieszkańca. Niektóre szacunki mówią, że jest to na pewno niezaniżona liczba i może być nawet ich zdecydowanie więcej, przynajmniej kilkakrotnie więcej. Natomiast żyją trochę dłużej od myszy. Mogą żyć 2 lata, zwykle tak żyją, około 2 lat. Przynajmniej mój kolega, który hoduje, tak mówi, że one właśnie w zamknięciu, w niewoli żyją 2 lata. No, może nawet i 4 osiągnąć, prawda? No, ale to jest generalnie koło tych 2 lat żyje taki szczur. Maksymalnie może do 4 dożyć. Tu też, jak widzimy, krótkie życie. A krecik. Krecika każdy z nas dobrze zna. Ile taki krecik żyje? Właściwie to możemy powiedzieć, że bardzo podobnie do szczura. Tutaj nawiązując do poprzedniego slajdu, widzieliśmy, że szczur bardzo pięknie i sprytnie, sprawnie pływa. I kto widział szczury, to wie, że one naprawdę są doskonałymi pływakami. Natomiast nie każdy wie, że zwierzę, które żyje praktycznie cały czas pod ziemią, również potrafi pływać. I tym zwierzęciem oczywiście jest kret. Śmiesznie to wygląda, naprawdę. Jest w ogóle. Ja kiedyś tylko na filmie widziałem, ale po prostu wygląda jak jakaś zabaweczka, nie jak żywe zwierzątko. I myślę, że nie jedno zwierzę, jak zobaczy takiego pływającego kreta, to będzie bardzo zdziwione. Zresztą człowiek też, nie jeden. Bardzo sympatyczne zwierzątko. Takie dosyć śmieszne, no ale żyje właśnie tylko od 2 do 4 lat, też dosyć krótko. I teraz może być jedno z zaskoczeń. Jak to? Owady tak długo? Mówimy sobie już o latach. Można żyć przez kilka lat. No więc skąd tutaj ta pszczoła? Otóż uwaga,
Ja nie znalazłem odpowiedniego zdjęcia, więc umieściłem tutaj robotnicę. No bo niestety nie znalazłem zdjęcia matki pszczelej, które byłoby na darmowej licencji, że można byłoby je wykorzystać. W związku z tym, a też nie chcę podkradać różnych zdjęć, więc wykorzystałem zdjęcie po prostu robotnicy. Robotnica żyje krótko i to zależy jeszcze, która robotnica, bo robotnica, która urodzi się załóżmy dzisiaj na przykład, a mamy końcówkę marca, ile ona przeżyje? Ona nam przeżyje do mniej więcej majówki. Powiedzmy, że to jest zbliżony okres. I zginie. Ta, która się urodzi na majówkę, no to już do początku wakacji, tych szkolnych wakacji, no już raczej też nie dożyje. Czyli mamy trochę ponad miesiąc żyje taka pszczółka. Truteń, czyli samiec, żyje trochę dłużej. On tak półtora miesiąca, no maksymalnie do tych dwóch. Natomiast matka pszczela potrafi żyć kilka lat. Mówi się, że 5 lat, a nawet pewnie i więcej. Oczywiście jej produkcyjność dosyć mocno spada, tak się wyraziłem typowo jak pszczelarz, ale jej po prostu zdolność do znoszenia jajek, co jest no kluczowe do rodzenia kolejnych członków rodziny pszczelej, spada i to dosyć znacząco spada po 3 latach, jeśli dobrze pamiętam, to 3 lata i potem już jest dosyć znaczący spadek, więc one rzadko kiedy takiego wieku dożywają, bo po prostu są, no nazwijmy to dyplomatycznie, wymieniane. A co się pod tym kryje, to już proszę sobie samemu dopowiedzieć. Natomiast matka pszczela rzeczywiście jest tą pszczołą, która potrafi bardzo długo żyć i wiek liczymy w latach. Słyszałem, że nawet do 8 lat potrafi taka matka. Więcej nie słyszałem, więc możemy spokojnie przyjąć, że średnio to jest 3-5 lat. Ale to zaznaczam, mamy matkę pszczelą. Dzisiaj będzie jeszcze owad, który naprawdę będzie dużym zaskoczeniem i potrafi też żyć latami. Ale to wszystko po kolei. Idziemy powoli, powoli. No mamy gołębie. Znowu mamy takie zwierzęta, których wiele osób nie lubi. No bo mówi się, że to są takie latające szczury. Ja trochę inaczej patrzę na gołębie, szczególnie jeżeli ktoś ma taki pogląd na gołębie, że to są latające szczury, nic dobrego z ich nie ma, to proszę sobie obejrzeć, zachęcam. Parę, nie wiem, ze 2 lata temu chyba nagrywałem, to też jeden z tych 100 odcinków będzie, właściwie to 2. Nagrywałem taki temat zwierzęta na wojnie. I tam opowiadałem o tym, ile ludzie zawdzięczają gołębiom w warunkach wojennych. Więc jeżeli ktoś chciałby się o tym dowiedzieć, to zachęcam, bo wtedy będziemy trochę inaczej patrzyli na gołębie. I ja nie ukrywam, że jak przygotowałem ten wykład, to zacząłem z pewnym podziwem patrzeć na gołębie, co one takiego potrafią i rzeczywiście ile im kiedyś zawdzięczaliśmy, a dzisiaj niestety no, spychamy je na margines, opluwamy i mówimy o nich tylko same złe rzeczy. Jasne, że tak, oczywiście no, jest trochę problemów przez gołębie w miastach, to trzeba jasno sobie też powiedzieć, no ale nie demonizowałbym i na pewno nie mówiłbym, że z gołębi nie ma nic dobrego. A ile taki gołąb żyje? A w ogóle też jeszcze może powiem, tak na marginesie dopowiem, że one mają wcale niełatwy żywot w tej aglomeracji miejskiej. Często giną, no różne są przyczyny tej ich śmierci. Natomiast to, że mieszkają w miastach, nie pozostaje bez wpływu, negatywnego wpływu na ich zdrowie, ponieważ często one cierpią na infekcje dróg oddechowych, no bo żyją jednak w takich miejscach zapylonych, zakurzonych również, tam często gniazda sobie umieszczają w różnych zakamarkach, takich brudnych miejscach, także, no mówię, też łatwego żywota nie mają, a mogą żyć maksymalnie do 6 lat, od 3 do 6 lat, taka jest długość życia gołębia. O ile nie zostanie na przykład przez coś upolowany, bo w warunkach miejskich to się zdarza. A w warunkach warszawskich to trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mamy sokoły wędrowne, które też polują na gołębie. Także tutaj też jeszcze, ale to są tylko te gołębie, które żyją w okolicy Pałacu Kultury. No, teraz już troszeczkę powiększamy tą długość życia i mamy 9 lat. Kunę leśną. Kuna leśna, bardzo sympatyczne zwierzątko z rodziny łasicowatych. I
Kuna może dożyć 9 lat, chociaż wiadomo, że no, w tych warunkach dzikich wcale to nie jest takie proste i oczywiste, ponieważ trzeba się liczyć z tym, że taka kuna może być upolowana, zjedzona przez większe zwierzęta, przez jastrzębie, na przykład różnego rodzaju sowy, prawda, ptaki drapieżne w ogóle, ale nie tylko. Myślę, że jakiś tam ryś może ją też capnąć. No, wilk to myślę, że za mało, ale jak się trafi, to pewnie i też by zjadł. Myślę, że lis też może, także, no i to szczególnie dotyczy pewnie małych kun jednak, bo pamiętam, jak kiedyś sam spotkałem kuny takie maluteńkie, które były totalnie bezradne i po prostu tylko siedziały sobie pod krzaczkiem, patrzyły na świat i piszczały. No i jak znajdzie je lis, no to wiadomo, że ma gotowy obiad, nawet nie musi się natrudzić, bo nawet nie trzeba się nabiegać za takimi kunami. No ale to najczęściej tak jest, że jeżeli są jakieś zwierzęta upolowane, prawda, bo to też na przykład można powiedzieć, że taką ciekawostkę, albo nie, tą ciekawostkę może powiem, bo to będą za dwa slajdy, to zwierzę będzie. To powiem za dwa slajdy w takim razie. Czyli mamy kunę, która żyje 9 lat, około 9 lat. A sarna, nie żaden jelonek, tak jak mogłoby sugerować zdjęcie, wiele osób myśli, że to jest jelonek. To nie jest żaden jelonek, tylko to jest oczywiście sarna, konkretnie samiec, czyli koziołek. Poznamy to po porożu. I ile taka sarna może żyć? No, generalnie one też raczej krótko żyją, ze względu na to, że często giną w kolizjach. Przede wszystkim stanowią pożywienie dla wilka, dla rysia również, więc one nie mają łatwego żywota. W dodatku są dosyć delikatnymi zwierzętami. Mam tu na myśli to, że właśnie w kolizjach na przykład mają połamane nogi, połamane kręgosłupy, no i niestety no one są później już usypiane. A sarna, jeżeli uda jej się przetrwać te wszystkie przeciwności, to może żyć do 10-12 lat. To takie jest maksimum.

Normalnie mogą dożyć 30 lat w takich warunkach, powiedzmy, półdzikich. Ale faktycznie no, 25-30 lat mogą osiągnąć. Mamy tutaj niedźwiedzia. I to uwaga, nie byle jakiego niedźwiedzia. Pewnie miał imię nawet, tak się domyślam. Natomiast to zdjęcie zostało wykonane jeszcze w czasie, kiedy niedźwiedzie były. No, chciałem powiedzieć w ogrodzie zoologicznym warszawskim, ale właściwie to już było poza ogrodem zoologicznym, bo było takie znane miejsce w Warszawie. Ja pamiętam jako dziecko, tam się przyjeżdżało, tam się oglądało właściwie przy jednej z bardzo ruchliwych dróg w Warszawie był taki wybieg dla niedźwiedzi. No, po tym jak tam jakiś człowiek wskoczył, i to już zlikwidowano to miejsce, to znaczy sam wybieg dalej istnieje, on cały czas jest, ale niedźwiedzi już tam dawno nie ma. Swoją drogą szkoda, że zwierzęta nie potrafią mówić, bo byśmy je zapytali, czego one tam doświadczyły i jaki one miały tam żywot, bo żyły przy dosyć ruchliwej ulicy, więc nie wiem, czy one były tam jakoś bardzo szczęśliwe. To w ogóle ciekawi mnie ten pomysł z tym umieszczeniem, umiejscowieniem. Chyba muszę sobie właśnie, bo tak bardzo nie zgłębiałem tego tematu, ale to ciekawe. Skąd to się wzięło, jak to, kto wpadł na taki pomysł, żeby tam właśnie umieścić te niedźwiedzie? Bo to był taki wybieg poza ogrodem zoologicznym. Trzeba było przejść przez park i dochodziło się wtedy do ogrodu zoologicznego, ale właśnie te niedźwiedzie były jakby poza. To był taki dziki. Znaczy, dziki, no, one tam oczywiście nie miały prawa się stamtąd wydostać, bo chodziło o to, żeby to było bezpieczne dla ludzi, ale sądzę, że ludzie też tam im wrzucali różne śmieci i tak dalej. To jest ujęcie właśnie z tego ich wybiegu. Z tego ich wybiegu. Ja tam pamiętam, że te niedźwiedzie to czasami się udawało zobaczyć, ale więcej nie widziałem niż widziałem, jak tam byłem. No i taki niedźwiedź brunatny żyje też dosyć długo, bo w niewoli one potrafią nawet dożywać 50 lat. W niewoli. No te ewidentnie właśnie tutaj były w niewoli. Natomiast długość życia na wolności może sięgać nawet 40 lat. Także całkiem długo. I tutaj bardzo ciekawa rzecz też. Proszę pamiętać o tym, że poród u niedźwiedzi, ja to bardzo często powtarzam, następuje nie na wiosnę, albo może można powiedzieć bardzo, bardzo, bardzo wczesną wiosną, ale zasadniczo to jest zima. Od grudnia do lutego młode niedźwiadki przychodzą na świat. A co to takiego za taka dziwna małpa, duża? To oczywiście orangutan, który jest w stanie przeżyć, oczywiście wiadomo, że w niewoli dużo dłużej, bo jeżeli chodzi o wiek w stanie dzikim, to one osiągają od 35 do 40 lat, czyli podobnie jak i niedźwiedzie brunatne, natomiast w niewoli już trochę dłużej, bo w niewoli w przypadku niedźwiedzi mówiliśmy o 50 latach, a tutaj mamy 60 lat. 60 lat. Bardzo ciekawa w ogóle małpa, bo one mają bardzo długie ręce. Właściwie, no tak, no można tak powiedzieć. Te ramiona ich mają ponad 2 metry rozpiętości, ale są takie niepasujące do całej reszty ciała, dlatego że mają z kolei na przykład bardzo krótkie nogi. I to tak dosyć śmiesznie wygląda u orangutanów. Ale no, też taka, myślę, małpa, która budzi respekt. Jak się tak popatrzy takiemu orangutanowi w oczy, to można takiego szacunku nabrać. A wielbłądy? Jak jest z wielbłądami? Wiemy doskonale, że są bardzo odporne na brak wody, na wysoką temperaturę, bo w takich właściwie miejscach żyją, gdzie tej wody czasami brakuje i jest dosyć gorąco, ale te ich organizmy wykształciły mnóstwo różnych przystosowań, które im pozwalają znosić takie właśnie warunki. I jest to zwierzę, którego masa, takie może niepozorne zwierzę, ale masa jego ciała może dochodzić nawet do 1 tony i żyje około 50 lat. Około 50 lat. No, powoli, powoli będziemy się zbliżać do granicy też i naszego ludzkiego życia, ale to jeszcze chwila. Mamy papugi. Papugi, które doskonale znamy, popularnie nazywane po prostu arami. No, a w ogóle papugi rzeczywiście mogą długo żyć. I tutaj mamy
maksymalnie do 80 lat.

Natomiast to jest maksimum, a najczęściej to jest te 40, 50, ale to i tak jest. Jak na ptaki, to jest naprawdę długo, bo no proszę pamiętać o tym, że bardzo dużo ptaków w naszym kraju to no ich wiek możemy liczyć w kilku latach, ale to jest rzadko. No takie sikorki czy te malutkie ptaszki, one naprawdę krótko żyją. Kilka lat to już jest naprawdę sporo. Więc tutaj mamy papugę, która potrafi żyć bardzo długo. Nawet się troszeczkę zbliżyć do setki, prawda? No bo już od 80 to już do tej setki jest bliżej niż dalej. Idziemy dalej. Słoń. Słoń afrykański, który żyje 70 lat. 70 lat. Taki olbrzym potrafi żyć. Dużo, jak na takiego olbrzyma. I tutaj chciałem przekazać przy okazji słonia taki bardzo ciekawy fakt. To znaczy, tych faktów jest całe mnóstwo. Można byłoby dużo mówić o słoniach. Bardzo lubimy to zwierzę. Bardzo piękne zwierzę. Jak idziemy do zoo, to oczywiście musimy zobaczyć żyrafę i słonia. To takie dwa sztandarowe zwierzęta, które są no, nie powiem, że w wielu ogrodach zoologicznych, ale jednak każdy ogród zoologiczny myślę, że chciałby mieć w swojej tej kolekcji zwierząt właśnie słonie, bo to jest takie zwierzę, które przyciąga widzów. Wszyscy chcą zobaczyć słonia. No, nie ma się co dziwić. Ale tutaj chciałem powiedzieć o takiej ciekawostce, że na terenie Parku Krajobrazowego Kariba, który znajduje się na pograniczu Zambii i Zimbabwe, były obserwowane słonie, które przepłynęły 35 kilometrów i w wodzie zajęło im to, przebywały praktycznie bezustannie przez ponad 30 godzin. Na pewno nie zajęło im to mniej niż 30 godzin. Także to jest taki niesamowity fakt i też pewnie zaskakujący. Dzisiaj już powiedzieliśmy sobie o tym, że krety żyją pod ziemią, wiadomo, ale potrafią żyć też poza tym środowiskiem glebowym i na przykład pływają. A słonie, jak widać, też całkiem nieźle się sobie dają radę i świetnie się unoszą na wodzie. No to teraz w takim razie orki. Orka oceaniczna. Myślę, że jest takim najbardziej rozpoznawalnym ze względu na swoje ubarwienie waleniem. I występuje, to też ciekawe, występuje właściwie w środowisku morskim, w wielu różnych środowiskach morskich, od równika po właściwie obie strefy polarne, czyli ma bardzo szeroki zakres występowania i nawet może występować w wodach tak zwanych półzamkniętych, jak na przykład Morze Śródziemne. No, myślę, że o takim fakcie, jakby tam były orki, to byłoby głośno, ale nie jest to wykluczone. One mogą się tam pojawiać, czyli duży zakres występowania. A ile żyją? Długo. I myślę, że orka bardzo dobrze pokazuje też, jak to wygląda u człowieka, bo długość życia u orek to jest rozpiętość od 50 do 90 lat. I mnóstwo ludzi też dożywa właśnie takiego wieku, czyli to się mieści w tym zakresie od 50 do 90. Oczywiście wiadomo, można przeżyć i więcej, prawda? I 100 lat, i ponad 100 lat. Nawet w mojej rodzinie była taka ciocia, która żyła 108 lat, także, no ale to są już nadzwyczajne sytuacje, prawda? Zasadniczo jakiejś takiej średniej mówimy. Nie wiem dokładnie, jaka jest średnia długość życia w naszym kraju kobiet i mężczyzn. Wiem tylko tyle, że mężczyźni dożywają krócej, średnio. No i chyba z tego, co wiem, to nie mamy jakiejś średniej imponującej typu 80 lat, tylko chyba nawet mniej. Koło tam chyba 70 mniej więcej to jest taka średnia z tego, co kojarzę. No ale na pewno jest to w zakresie, w którym mieszczą się również i orki. 50-90 lat. No tutaj mamy z kolei węgorza. Węgorz europejski to też jest długowieczną rybą. Może nie wygląda, ale taką jest. No, potrafi żyć naprawdę długo, nawet i zbliżają się do 90 lat, ale zazwyczaj w warunkach naturalnych żyją dosyć krótko, czyli od 6 do 20 lat mniej więcej. To szczególnie dotyczy wód słodkich, wodach słodkich właśnie. Znaczy, w ogóle trzeba pamiętać o tym, że przecież one wędrują, prawda? Czyli to są ryby, które z wód słodkich wędrują do morza i przez to nazywane są takimi rybami katadromicznymi, bo podejmują te wędrówki katadromiczne.
Ale, aha, jeszcze tutaj nie powiedziałem jednej najważniejszej rzeczy, że ten wiek 88-90 lat to tyczy się przede wszystkim samic. To samice takiego wieku głównie dożywają. No i tutaj gigant, prawdziwy gigant, płetwal błękitny, który to potrafi dożyć też pięknego wieku 90 lat. Może żyć 90 lat i jest to dosyć dużo, jak na tak ogromne zwierzę, bo pamiętajmy o tym, że masa ciała to jest nawet do 150 tysięcy kilogramów. 150 tysięcy kilogramów. Niewyobrażalne. Samo serce tego zwierzęcia waży. W naszym kraju w ogóle nie ma takich zwierząt. Znaczy są, no właściwie żubry tylko, bo żadne inne zwierzę nie waży 600 kilogramów. Tyle, ile serce płetwala, więc w naszym kraju tylko się mogą z sercem płetwala równać żubry. Średnica aorty ma 23 centymetry. Proszę sobie wyobrazić, tyle ma aorta. Także niesamowite zwierzę, no po prostu gigant. No i też potrafią o bardzo dużym natężeniu wydawać dźwięki 190 decybeli. Wiemy o tym, że one tam się porozumiewają ze sobą i płetwale mogą słyszeć te swoje pieśni nawet z odległości 800 kilometrów. Niesamowite to są dane. Tam przytoczyłem kilka takich liczb, ale wszystkie mnie po prostu zaskakują. I to natężenie dźwięku, i ta odległość, z jakiej one się słyszą, i to, ile zwierzę waży, i to, ile waży jego serce, i jakiej średnicy jest aorta, i to jeszcze, ile żyje. Ja powiem szczerze, wcześniej nie wiedziałem, że tak długo potrafią żyć płetwale. Dopiero dowiedziałem się, jak szykowałem ten wykład. Idziemy dalej i uwaga, tu mamy wielką ciekawostkę, bo mamy żółwia błotnego. I żółw błotny to jest również zwierzę, które przecież występuje w naszym kraju. I to będzie zwierzę jedno z tych najdłużej żyjących. Bo one w ogóle uzyskują dojrzałość płciową dosyć późno, bo po samce to po kilku latach, a samice po kilkunastu. Więc to już nawet nam pokazuje, że to zwierzę rzeczywiście musi długo żyć. No ale czy zdajemy sobie z tego sprawę, że to są zwierzęta, które potrafią żyć ponad 100 lat i żyją w naszym kraju? I to faktycznie czyni je chyba zwierzętami najdłużej żyjącymi w naszym kraju. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nic dłużej żyjącego nie spotkamy, nie znajdziemy w naszym kraju. Ale nie przyjmuje też żadnych w związku z tym wybitnych rozmiarów, nie jest jakimś gigantycznym żółwiem, tylko jest, no, powiedzmy takim, że nawet w dłoni możemy go spokojnie utrzymać. Także to nie jest jakiś wielkie zwierzę. No i uwaga, przekraczamy 100 lat. Powoli przekraczamy 100 lat. Czy są zwierzęta, które potrafią żyć ponad? Mamy pierwszego żółwia błotnego, który również występuje w Polsce. No i to już jest ostatni gatunek, który żyje w naszym kraju. Teraz już będziemy się zajmowali takimi, które musimy gdzieś wyemigrować, gdzieś wyjechać za granicę, żeby je w ogóle spotkać, zobaczyć. Chociaż też w wielu przypadkach będzie to bardzo, bardzo utrudnione. Jesiotr amerykański. Jesiotry też słyną z długowieczności. Potrafią żyć ponad 100 lat. Kiedyś zresztą nawet w naszych wodach przecież żyły też jesiotry i podejrzewam, że one osiągały takie naprawdę no, piękne lata swojego życia, że tam ponad 100 lat to spokojnie dożywały. No ale dzisiaj praktycznie już jesiotrów nie mamy. Natomiast mówi się, że właśnie ponad 100 lat żyją, ale też niesłychane jest to, jakie rozmiary osiągają, bo nawet do 6 metrów długości i znowu mamy imponującą masę, to są setki kilogramów, nawet 800 kilogramów potrafią ważyć. Także ogromne zwierzęta, ogromna ryba. Zdarzają się też przypadki, że one dożywają nawet i 140 lat, czyli już widzimy długo. No, a tutaj mamy rybę, którą czerwona ryba z Pacyfiku. Właściwie to nie znalazłem nawet jej zdjęcia nigdzie. Występuje na wysokości Kalifornii. Tutaj już nawet po chyba budowie ciała możemy troszeczkę się zorientować, że to pewnie jest po tym wyglądzie możemy się zorientować, że to jest raczej ryba, która żyje na tych dużych głębokościach. Nie jest może jakoś bardzo duża, bo nie osiąga nawet masy 1 kilograma, ale uwaga, najstarszy schwytany osobnik miał
ponad 200 lat, a dokładnie 205. Natomiast średnio ta ryba to żyje około 150 lat. Idziemy dalej i mamy żółwia słoniowego. Żółw słoniowy to jest jeden z największych żółwi na świecie, ale również i tych, które żyją bardzo długo. Sam pancerz grzbietowy potrafi mieć 150 cm długości, natomiast masa tych osobników potrafi przekraczać nawet 200 kg. No a kiedy mają sprzyjające warunki, podobno mogą dożyć do 300 lat, ale chyba nie mamy takiego udokumentowanego przypadku. Natomiast ciekawym jest taki żółw, który miał imię Tuimalila, jeśli dobrze wymawiam i dobrze czytam, Tuimalila, który został podarowany królowi Tonga przez, uwaga, samego Jamesa Cooka, przez kapitana Jamesa Cooka w roku, łatwo zapamiętać, 1777 roku. I wiadomo, że ten, no do końca pewnie nie znamy wieku, w jakim on został podarowany, ale wiemy, że od tamtego momentu dożył do 1965 roku, a zatem przeżył na pewno 188 lat, ale nie wiemy, ile miał jeszcze wcześniej. Być może miał wcześniej 10, może 5, może 20, a może jeszcze więcej. Także widzimy, że są to zwierzęta naprawdę bardzo długowieczne. I zdaje się, że głowa chyba tak tego właśnie żółwia jest na naszym plakacie. No ale czy są zwierzęta, które mogą żyć jeszcze dłużej? Otóż tak, są. I teraz uwaga, mamy chyba receptę na długowieczność. Trzeba zejść pod wodę. Bo uwaga, kończymy z lądem. I schodzimy teraz pod wodę, bo to tam będą już wszystkie te najstarsze zwierzęta. Wal grenlandzki, który to, jak podaje, jak wyczytałem w National Geographic, żyje nawet do 211 lat, chociaż tutaj ciekawe jest to, że żeby badać wiek, to trzeba analizować siatkówkę oka. To ciekawy sposób określania wieku. I jest to zwierzę bardzo duże. Osiąga długość do 20 metrów. Zresztą, no tutaj myślę, że na tym zdjęciu też widać ogrom tego zwierzęcia, chociaż zdajemy sobie sprawę, że to musi być duże. No w końcu wal grenlandzki, prawda? No to już też sama nazwa nam wskazuje, że to musi być potężne zwierzę. Czyli przekraczamy 200 lat. Ale uwaga, mamy jeszcze jedną ciekawostkę, bardzo dziwnie wyglądające zwierzę. Uwaga, nazywa się rekin polarny. I ten rekin polarny wydawało się ludziom, że dożywa około 200 lat. I dzisiaj, po wykonaniu badań, wiadomo, że przekracza ten wiek. Natomiast największy badany rekin polarny osiągnął wiek, uwaga, 392 lat, z tym, że to jest plus minus 120 lat. Ciekawe, dlaczego akurat 120, nie 100 na przykład. Nie wiem dlaczego, ale jest, uwaga, zdecydowanie najstarszym znanym kręgowcem. I w ogóle rekina polarnego uznaje się za najdłużej żyjącego kręgowca. Bo kiedy w ogóle on osiąga dojrzałość płciową? No już samo to nam mówi, że to zwierzę musi bardzo długo żyć, bo uwaga, na dojrzałość płciową czeka jedyne 150 lat. Natomiast też imponujące są rozmiary tego zwierzęcia, bo spokojnie przekracza nawet i 6 metrów długości. Bardzo duże zwierzę. No, czyli mamy zwierzę, które prawdopodobnie mogło przekroczyć nawet i 400 lat, prawda? Bo tutaj było te plus minus 120 lat. No, ale 392 lata, no to jest coś niesamowitego, wybitnego. Ale czy można żyć dłużej? Bo teraz się robi ciekawie, bo dochodzimy już do takich liczb, które trochę nam się już w głowie nie mieszczą, że to można tak długo żyć. No to uwaga, jeszcze będzie kilka przykładów. Zbliżamy się do końca, ale będzie jeszcze kilka przykładów. Cypryna islandzka. Cypryna islandzka to jest głębinowy małż,
I uwaga, w 2006 roku został odłowiony osobnik u wybrzeży Islandii, którego wiek oszacowano na 507 lat. 507 lat, dlatego też otrzymał od dynastii Ming, która to miała, która to panowała w Chinach, dostał właśnie imię Ming. Tak właśnie się nazwał ten osobnik. I to jest znane nam dzisiaj zwierzę jako najbardziej długowieczne, ale niekolonijne. Zwierzę niekolonijne. I tutaj uwaga, też co ciekawe, nie stwierdzono, aby następował u nich proces starzenia się. Bardzo ciekawe zjawisko, że żyją i się w ogóle nie starzeją. I tutaj jeszcze ostatnia ciekawostka, bo właściwie można, tutaj wspomniałem o wybrzeżach Islandii, ale w Bałtyku również występuje, a konkretnie w mulistym dnie w niektórych fragmentach basenu Arkońskiego, czyli to jest ten zachodni Bałtyk, to tam właśnie można też cyprinę islandzką odnaleźć, chociaż no, na pewno jest to dosyć skomplikowane, nie jest to takie proste zadanie. No i uwaga, mamy teraz z Antarktydy przykład, gąbka z gatunku, i tutaj już nie mamy nawet polskiego odpowiednika, musimy się już tylko i wyłącznie posługiwać łaciną i właściwie przez w trzech kolejnych przypadkach, które nas czekają teraz, będę podawał tylko te łacińskie nazwy. To jest Cinahira antarctica. I ona żyje na głębokości do 2000 metrów. I uwaga, tu już jest zdecydowanie znaczne przebicie cypriny, bo u cypriny mieliśmy imponujące 500 lat. Uwaga, tutaj mamy już, ten wiek jest oszacowany na 1550 lat. No ale czy można żyć dłużej? Czy jeszcze można więcej przeżyć? No to uwaga, można. Można, bo okazuje się, że są takie koralowce, Acropora palmata, tak się nazywa, które żyją właściwie są częścią rafy Karaibów. Bardzo ciekawą mają angielską nazwę Elkhorn Coral, czyli takie, tutaj mamy nawiązanie do łosia, to elk, prawda, elkhorn, czyli poroże łosia. Trochę wygląda może jak poroże łosia. I ten oto koralowiec, uwaga, został jego wiek oszacowany na, znaczy nie wiem, czy akurat tego konkretnego osobnika, ale jego wiek został oszacowany na około 5000 lat. 5000 lat. No i teraz uwaga, zachodzi pytanie, no to już jest ogrom, prawda? 5000 lat, ale da się dłużej? No to uwaga, w kategoriach nieskończoności da się. Bo uwaga, mamy do czynienia ze stółbiopławem, nawet nie znalazłem jakiejś dobrej fotografii, więc taka jest taka średnia. Turritopsis dorni. Uwaga, i w zasadzie jest to stółbiopław, który tak naprawdę możemy powiedzieć, że jest raczej nieśmiertelny. Bo uwaga, jest to taka no, stółbiopław, ale oczywiście wiadomo, że przyjmuje on różne formy i kiedy jest meduzą, to po osiągnięciu dojrzałości płciowej zmienia się w polipa. Zmienia się w polipa, z którego wcześniej właśnie powstała ta meduza. I tak może robić to bez końca. Czyli można by powiedzieć, że właściwie praktycznie w ogóle się nie starzeje, czyli jest biologicznie nieśmiertelna. I nawet ma taką nazwę angielską Immortal Jellyfish, czyli nieśmiertelna meduza. I właściwie wysnuto taki wniosek, że w takim razie może do dzisiaj w głębinach morskich żyją te właśnie stworzenia, czyli Turritopsis dorni, które narodziły się nawet przed milionami lat. Być może jest to możliwe, no bo skoro ona praktycznie cały czas może jakby zmieniać swoją formę i cały czas powracać, jakby cały czas trochę młodnieje, trochę starzeje, trochę młodnieje, trochę starzeje, prawda? No więc jest to może rozwiązanie i takie osiągnięcie,
nieśmiertelności, czegoś, co wiele ludzi już rozmyślało i się zastanawiało, czy coś takiego istnieje, więc tutaj być może właśnie mamy do czynienia z nieśmiertelnym takim zwierzęciem. No, bardzo ciekawy przykład. I to będzie na tyle, bo nic już więcej niż nieskończoność, nieśmiertelność nie ma. Także przedstawiłem w tym krótkim wykładzie, ile żyją poszczególne zwierzęta, i odpowiadając na pytanie tytułowe, czy można żyć setki lat? Jasne, że tak, można. Jak widzimy, mamy kilka takich przykładów, ale zasadniczo jednak zdecydowana większość organizmów na tym świecie, przepraszam, może nie większość, bo tego nie wiem, przynajmniej tak mi się wydaje, że większość jednak żyje zdecydowanie krócej, że ciężko jest osiągać wiek 100 lat i nawet więcej. Ale trochę inaczej wygląda to, dlatego się wycofałem. Nie chcę mówić, że większość, bo tego nie wiem, czy tak jest. Kiedyś na egzaminie też pamiętam, że powiedziałem, że większość roślin chyba jest lądowymi roślinami, a nie do końca tak musi być, bo przecież ile jest w głębinach, prawda? Więc niełatwo użyć takich uproszczeń, nie ma co się zagalopowywać i po prostu coś, jeżeli coś jest niesprawdzone, nie będę tego mówił. Więc nie wiem, ale wracając do tych jeszcze setek lat, to chciałbym tylko powiedzieć, że wrócę jeszcze oczywiście do roślin, tak jak to zapowiedziałem na samym początku, bo w przypadku zwierząt, no nie jest to może jakieś bardzo częste zjawisko, że dane zwierzę żyje ponad 100 lat. Natomiast u roślin, szczególnie drzewiastych, już wygląda to zupełnie inaczej. I takie drzewa, które miały ponad 100 lat, to każdy z nas widział. Ba, pewnie nawet nie większość widziała takie, które miały po 200 czy po 300 lat. I tutaj już jest prościej, prawda? Bo spotkać zwierzę, które miało 300 lat, no, chyba nikt z nas nie widział, podejrzewam, prawda? Bo tutaj raczej by trzeba było rekina polarnego zobaczyć, więc nie wiem, kto widział rekina polarnego. A właśnie do czynienia z na przykład 300-letnimi drzewami mamy do czynienia. Także one są takie bardziej dla nas dostępne, tak bym powiedział. Ale o tym to więcej opowiem już na naszym jakimś kolejnym wykładzie, być może to będzie w kwietniu, zobaczymy jeszcze. Przed nami jeszcze mnóstwo innych ciekawych treści. No dobrze, to za dzisiaj bardzo dziękuję i jeszcze tylko zerknę na czat. O, dużo pytań. Nie wiem, czy na wszystkie odpowiem. Tak, ja w przyszłym tygodniu postaram się, żeby też wykład był.

No tak, to kontynuacja będzie, bo właśnie chciałbym powiedzieć jeszcze o tych roślinach, które żyją też bardzo długo. Oj, tu o mamuta włochatego to proszę Daniela Dyborowskiego pytać, on dużo więcej opowie. No właśnie, te gołębie z obciętymi głowami to dosyć często, ja też spotykam i powiem szczerze, że często się zastanawiam, o co chodzi, dlaczego tak jest. Być może dlatego, że no, w głowie jest mózg, który też jest bardzo energetyczny, jest bardzo dobrym pożywieniem i może dlatego właśnie, ale wiele razy widziałem i też się zastanawiam, skąd to się bierze.

To fajne, ciekawe pytanie. Czy ssaki kopytne typu na przykład sarna potrafią na przykład dostawać się na cmentarze i zimą tam obgryzać wieńce? Powiem szczerze, o tym nie słyszałem nigdy, ale wydaje mi się, że jest to możliwe. Czemu nie? Jeżeli. Chociaż zastanawiam się, co takiego by musiało kierować tym zwierzęciem, żeby się wedrzeć na taki cmentarz. Może zostało na przykład jakoś przymknięte i nie może się wydostać, no więc wtedy właśnie podjadają takie wieńce. No nie wiem, tak mi się wydaje, że to może tak być. Czy kuna, borsuk, wydra, łasica, gronosta i norka mogą zaatakować człowieka? To myślę, że nie, jak chyba, że ktoś podejdzie i mu bardzo zagrozi tym zwierzętom, to wtedy tak. O, proszę, tutaj York, który dożył 18 lat nawet. Tak, alki, nóżyki i maskonury w Europie jak najbardziej występują. Wiem, dlaczego nie ma niedźwiedzi polarnych w warszawskim zoo, ponieważ one zostały przeniesione do innego zoo. Nie pamiętam gdzie dokładnie, bo ich wybieg będzie modernizowany, więc to się zmieni i one wtedy powrócą, ale najpierw trzeba ten remont przeprowadzić. Ile rekiny żyją, to nie wiem. Jaszczurki to na pewno jest uzależnione od gatunku, a krokodyle, z tego co wiem, to chyba coś koło 20-30 lat mniej więcej potrafią przeżyć. O rekinach Bałtyku nie słyszałem. Płetwal też, to jest za mały akwen na płetwal, na płetwala i chociaż mors się zdarzył. Mors kilka lat temu był nad Polskim Morzem, nad Bałtykiem, na plaży. Chyba w okolicach Mielna, jeśli dobrze pamiętam, się pojawił. No, żółwie z Galapagos to mówiłem. Żyrafy, nie wiem ile żyją żyrafy, ale zakładam, że myślę, że żyrafa spokojnie może te 30 lat przeżyć. No a zebry, no to powiedzmy, podejrzewam, że to też będzie podobnie jak u koni, czyli też koło 30. Tak mi się wydaje. Ale to są moje strzały. No tak, żółw błotny ma raczej taką agresywną naturę, bo jest drapieżnikiem, więc jest też szybki, jak na żółwia, bo żółwie wcale nie są takie powolne. Zależy też, które. Te z Galapagos raczej są powolne. Czy w Europie mamy na przykład skorpenokształtne, to nie wiem, czy występują akurat. No chyba, że jakie takie, prawda, uciekinierzy, no to jasne, że tak, bo takie sytuacje już w Polsce były. No dobrze, to tutaj może na wszystkie pytania nie odpowiedziałem, bo jest ich bardzo dużo, to bym tutaj drugi wykład musiał robić, ale za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. No i cóż, zapraszam w takim razie na kolejne nasze spotkanie, które mam nadzieję będzie jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Potem musimy też skończyć jeszcze temat stawu, a gdzieś tam w przyszłości jeszcze będzie ten sam temat co dzisiaj, ale w kontekście roślin. Bardzo serdecznie dziękuję, do widzenia i do zobaczenia.

No tak, moi drodzy, zaczynamy dzisiejszą naukową kurupatwę. To program, który to audycja, która jest najdłużej na naszej antenie już od marca tego roku, także naprawdę zaczęliśmy od tej audycji wieczornej. Już teraz nie pamiętam kiedy, ale w marcu, pod drugiej połowie marca. Na początku były to audycje dość krótkie, a później zacząłem Państwu opowiadać o nauce, o naukowo, ale w sposób popularno-naukowy różne rzeczy. A dzisiejszym tematem będzie, moi drodzy, internet. Ale internet taki w podejściu od internetu rzeczy przez internet ciał po internet of me, czyli człowiek w centrum świata rzeczy inteligentnych. Inteligentnych rzeczy oczywiście w cudzysłowie, bo chyba inteligentni my jesteśmy tylko. Są tacy, dla których prawdziwym celem internetu rzeczy jest integracja z nami jako istotami biologicznymi i myślącymi, i to w taki sposób, abyśmy mogli płynnie korzystać z tej integracji na każdym kroku i w każdej chwili, nie martwiąc się o konfigurację połączenia, zabezpieczenia i dostępy w gąszczu czujników, przetworników i procesorów. Czy to rzeczywiście byłoby dobre i czy będzie to dobre? Bo tutaj, moi drodzy, musimy wziąć pod uwagę to, że to się dzieje na naszych oczach. Według orędowników raczej hasła niż konkretnego rozwiązania technicznego brzmiącego Internet of Me, czyli dosłownie internet mnie, a inaczej mój internet, albo ja jako ośrodek sieci, jedynym logicznym rozwiązaniem jest umieszczenie nas, czyli ludzkiej jednostki, w centrum tego wszystkiego. Wszystkie urządzenia i systemy muszą odnosić się do nas, a nie my do każdego z nich, a to będzie wymagało od nas posiadania i kontrolowania naszych danych w sposób, który ułatwi tym urządzeniom i systemom zrozumienie nas, tak, aby mogły działać bardziej autonomicznie w ramach ustalonych przez nas parametrów, by robić to, co chcemy, bez konieczności mikrozarządzania. To właśnie jest istota internetu mnie, czyli inaczej mojego internetu. Obecnie internet rzeczy polega na tym, że moje urządzenie rozmawia, w takim sensie mówię rozmawia, przede wszystkim ze swoim producentem. Ten daje mi konto, a ja dostaję aplikację na telefon, która komunikuje się z serwerem producenta. Dane przepływają od producenta do mnie. Połączenie tego wszystkiego, działający system i kontrola za pomocą aplikacji jest dla nas po prostu niewygodna. Jeśli dałoby się to wszystko umieścić w czymś, co zwykliśmy nazywać osobistą chmurą, czyli też jedna z definicji Internet of Me, to mógłby powstać mój osobisty interfejs, czyli takie połączenie, takie złącze aplikacyjne, nazywane czasem AP of Me, czyli albo API of Me. Tutaj różnie to się tłumaczy. A po co to wszystko? A wszystko dookoła ma myśleć tylko o nas i o naszych potrzebach. Ma myśleć tylko o tobie i o twoich potrzebach. To jeden z pomysłów, jak radzić sobie ze złożonością, co dobrze opisano w książce Trillions autorstwa Mikea McManusa, Petera Lucasa i Joe Balaya. Według autorów tej książki eksplozja połączonych urządzeń doprowadzi kiedyś do powstania sieci z bilionami węzłów, która przyćmi internet, jaki znamy. Będziemy musieli nauczyć się zupełnie nowych technik, aby nad tym wszystkim zapanować. W sieci Internet of Me może to być mój dom, twój dom, wraz ze wszelkiego rodzaju podłączonymi urządzeniami. W powiązanym z internetem rzeczy systemie internetu
mojego pozwalamy na przykład samochodowi domowi komunikować się ze sobą autonomicznie, bez zbędnej interakcji z nami samymi. Przenosimy po prostu nasze zaufanie na te autonomiczne, inteligentne rzeczy w naszej sieci. Samochód na przykład informuje dom, że musi się często ładować i że zużywa dużo energii. W domu jest wielu innych użytkowników energii, więc

więc jest innych urządzeń, czujników obecności domowników, czujników obecności tych urządzeń, czujników temperatury i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ciekawi to Państwa, jak to będzie wyglądało? Nie wiem, czy to będzie takie proste i w ogóle dla nas normalne, że urządzenia, które są w domu, komunikują się między sobą, jak tutaj opisano, wręcz walczą o to, żeby dostać energię. Negocjują, no tutaj nazwano negocjują, aby nie doszło do walki. Zobaczymy za chwileczkę, co będzie się działo. Chwilka muzyki dla Państwa. Tak, wracamy do naszego internetu. Rzeczy, nie tylko rzeczy. Internet of Me wstępuje jednak na wyższy poziom, gdyż priorytetem są w nim potrzeby właściciela sieci. Jeśli pomimo wszystkich wskazań czujników samochód wie, w cudzysłowie, że właściciel musi dotrzeć gdzieś w określonym czasie, czyli pojazd musi naładować akumulator, aby go tam dostarczyć, ten priorytet może przeważyć nad klimatyzacją. A jeśli utrzymanie chłodu przed jazdą jest absolutnie niezbędne, społeczność może zdecydować, że koszt dodatkowego zużycia energii jest uzasadniony. Istnieje wiele rodzajów sytuacji, w których trzeba żonglować bardzo złożonymi priorytetami i pętlami logicznymi typu jeśli to, to tamto. W swoim raporcie z 2016 roku firma Gartner prognozuje, że niezbędne w tym świecie jest uczenie maszynowe. Bez tego żaden system nie poradzi sobie w zarządzaniu eksplozją złożonych informacji, która będzie towarzyszyć ogromnemu wzrostowi ilości urządzeń internetu rzeczy. Eksplozja źródeł danych i złożoność informacji sprawia, że ręczna klasyfikacja i analiza stają się niewykonalne i nieopłacalne, twierdzą analitycy Gartnera. Koncepcja, moi drodzy, Internet of Me, czyli mojego internetu, jest powiązana ze znanym już od dłuższego czasu światem technologii, która łączy nasze umysły i ciało ze światem online. Przekształca ona nasze biologiczne i poznawcze życie w strumienie danych, które można monitorować, udostępniać i kształtować. Techniki śledzenia tych danych są dostępne już od jakiegoś czasu. Wszechobecne są na przykład urządzenia typu fitness, takie jak opaski, które śledzą ruchy, sen czy inne funkcje biologiczne, takie na przykład jak tętno. Byliśmy świadkami fali inteligentnych zegarków służących nie tylko do przeglądania internetu, sprawdzania kalendarza i poczty elektronicznej, ale również do rejestrowania parametrów biologicznych. Pojawiają się już inne urządzenia, które skanują na przykład mózg użytkownika. Jedno z takich przykładowych urządzeń o nazwie MeloMind śledzi fale mózgowe i oferuje dopasowaną do nich muzykę. Można nawet kupić urządzenia do noszenia dla swoich zwierząt, które pozwalają na śledzenie ich funkcji biologicznych i neurologicznych. W ślad za prostymi urządzeniami śledzącymi funkcje biologiczne, no takimi na przykład jak krokomierz, idzie wiele nowych rozwiązań i pozwalają one na szybkie dzielenie się naszymi najbardziej intymnymi informacjami biologicznymi i poznawczymi, bo czyż to, jak śpimy, nie jest informacją intymną? No przyznam się, że sam używam takiego zegarka czasami i gdy kupiłem go w zeszłym roku, to byłem zafascynowany wręcz czasami tą jakością snu, bo pokazywał to i tamto, jak się śpi, czy dobrze, czy źle i sami Państwo wiecie, że to jest trochę wciągające. Później od tego troszeczkę odszedłem, ale niekiedy używam innych funkcji, chociażby właśnie mierzenia tętna, czy ciśnienia, czy też tego, co ten zegarek pozwala zrobić. Na ile to jest wiarygodne i miarodajne, no trzeba by było sprawdzić chociażby w gabinecie lekarskim. Czasami oznacza to, że ludzie przesyłają i dzielą się danymi na temat swoich wzorców snu, dystansu, jaki przebiegli,

i dokładnej trasy lub dziennego spożycia kalorii. Zbieranie danych o nas samych w ten sposób tworzy ogromne zasoby danych, na które jest, nie ukrywajmy, wielu chętnych. Pracodawcy mogą śledzić swoich pracowników nie tylko w pracy, ale także przez cały czas. Firmy ubezpieczeniowe otrzymają pełny wgląd w to, jak ludzie żyją. Firmy będą mogły śledzić nasze zachowania konsumenckie, dowiadując się w ten sposób o nas najbardziej prywatnych rzeczy. W ramach internetu rzeczy powstaje coraz większa branża urządzeń, które monitorują ludzkie ciało i przesyłają zebrane dane przez internet. Sfera ta nazywana bywa internetem ciał, czyli Internet of Bodies. Cóż to takiego jest? Należy do niej coraz szerszy wachlarz urządzeń, które łączą w sobie oprogramowanie, sprzęt i możliwości komunikacyjne w celu śledzenia osobistych danych zdrowotnych, zapewnienia niezbędnej opieki medycznej czy poprawy komfortu ciała, funkcji zdrowia lub samopoczucia. Jednakże urządzenia te komplikują również dziedzinę, która już jest pełna zagrożeń prawnych, regulacyjnych i etycznych. Znaną badaczką internetu ciał jest Mary Lee, matematyk z firmy Rand Corporation. Analizuje ten wyłaniający się zbiór technologii skoncentrowanych na ludzkim ciele i połączonych z internetem. Bada on korzyści, zagrożenia dla bezpieczeństwa i prywatności oraz implikacje etyczne oraz przedstawia zalecenia mające na celu zrównoważenie ryzyk i korzyści związanych z internetem ciał. Przygotowane przez nią stadium RAND definiuje internet ciał jako urządzenie, które zawiera oprogramowanie lub możliwości obliczeniowe i może komunikować się z urządzeniem lub siecią podłączoną do internetu, które zbiera dane zdrowotne lub biometryczne wygenerowane przez osobę i lub może zmienić funkcjonowanie ludzkiego ciała. Obecny ekosystem internetu ciała obejmuje takie urządzenia jak Fitbits, inteligentne rozruszniki serca i pompy insulinowe sterowane za pomocą urządzeń mobilnych. Urządzenia internetu ciała są podłączone do sieci i są noszone, połykane lub chirurgicznie wszczepiane w ciało człowieka, umożliwiając mu przekazywanie informacji przez internet. W oparciu o te informacje ciało lub urządzenie może w niektórych przypadkach być bezpośrednio modyfikowane, moi drodzy. No tak jak w przypadku inteligentnego rozrusznika serca czy pompy insulinowej. Technologie internetu ciał mieszczą się w szerzej rozumianym pojęciu internetu rzeczy, ale jak sama nazwa wskazuje, urządzenia internetu ciał wprowadzają jeszcze bardziej intymną interakcję pomiędzy ludźmi a gadżetami. Bo urządzenia takie monitorują ludzkie ciało, zbierają dane dotyczące zdrowia i inne informacje osobiste, a następnie przesyłają te dane przez internet. Wiele urządzeń, takich jak trackery fitness, jest już w użyciu. Potoki danych o wszystkim, od diety po interakcje społeczne, mogą pomóc w poprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej, zwiększeniu produktywności pracowników i zachęceniu ludzi do aktywnego udziału w dbaniu o swoje zdrowie. Sztuczne trzustki mogłyby zautomatyzować dawkowanie insuliny dla diabetyków. Interfejsy mózg-komputer mogłyby umożliwić osobom po amputacjach sterowanie protezami kończyn za pomocą umysłu. No tutaj może się uśmiejecie, moi drodzy. A inteligentne pieluchy mogłyby ostrzegać rodziców za pomocą aplikacji Bluetooth, kiedy muszą być zmienione. No to chyba najważniejsza informacja. Chwilka muzyki. No tak, wracamy teraz. O co pytacie Państwo? No dobrze, co z tym wszystkim zrobić? A gdzie tu prywatność?
Te urządzenia przecież będą wiedzieć o nas wszystko. No i tutaj musimy zdać sobie z tego sprawę, że to w pewnym sensie taka inwazja na naszą prywatność. Jednak nie wszystkie przypadki zastosowania internetu ciał są związane z opieką zdrowotną. Bo taki przykład, firma Biohax, zajmująca się bioinżynierią, wbudowała chipy w ponad 4000 osób, głównie dla wygody. W jednym z szeroko komentowanych przykładów 50 pracowników Tree Square Market zgodziło się na wszczepienie mikrochipu wielkości dużego ziarna ryżu, podobnego do tego, który jest wszczepiany zwierzętom domowym, aby móc je zidentyfikować i zlokalizować, gdy się zgubią. Na przykład. Chip ten pozwala tym pracownikom uzyskać dostęp do budynku bez klucza, płacić za przedmioty machnięciem ręki przy automacie, odliczając kwotę natychmiast z konta, zamiast używać pieniędzy oraz logować się do swoich komputerów. Może to i fajnie wygląda, ale ja bym nie chciał mieć takiego. Państwu chyba też nie. Zresztą nie wiem, nie będę do kogoś mówił, może takie rzeczy ktoś chciałby ze słuchaczy mieć. Internet ciał dzieli się na trzy kategorie, nazywane również generacjami. Pierwsza to urządzenia funkcjonujące na zewnątrz ciała. Do tej kategorii należą urządzenia noszone, takie jak Fitbit czy zegarek Apple, a także urządzenia typowo medyczne, jak na przykład inteligentna pompa insulinowa. Tylko w zeszłym roku sprzedano prawie, bagatela, 400 milionów urządzeń typu Fitbit, zegarków, innego typu rzeczy, a przewiduje się, że do 2024 roku liczba ta wzrośnie do ponad 600 milionów. Kolejna kategoria to urządzenia umieszczone wewnątrz ciała. Mogą być one połykane lub wszczepiane w celu monitorowania lub kontrolowania różnych aspektów naszego zdrowia. Zalicza się do tego rodzaju na przykład implanty ślimakowe, inteligentne pigułki cyfrowe, a nawet sztuczna trzustka. Trzecia grupa to już urządzenia wbudowane w ciało. W tym wariancie wbudowane maszyny i ludzkie ciało są połączone jakby funkcjonalnie i mają zarazem połączenie w czasie rzeczywistym ze zdalną maszyną, czyli ze zdalnym komputerem. Do takich systemów należy Brain Computer Interface, gdzie mózg jest bezpośrednio połączony, moi drodzy, z zewnętrznym urządzeniem, które może monitorować i kontrolować funkcje ciała w czasie rzeczywistym. Potencjalne zastosowania techniki internetu ciał są bardzo liczne. To m.in. implanty mózgu, które mogą umożliwić osobom po amputacji sterowanie inteligentną protezą lub sztuczne organy wewnętrzne zoptymalizowane do wydzielania enzymów w określonych interwałach czasowych. Niestety wszystkie upatrywane w tym korzyści są osłabiane przez rozliczne zaostrzenia i zastrzeżenia prawne, etyczne i związane z ochroną prywatności. To bogactwo danych budzi w szczególności fundamentalne obawy związane z indywidualnym prawem do prywatności i do autonomii. A jakież to obawy są, moi drodzy? Już zaraz Państwu opowiem o tych obawach. Główne obawy związane z danymi dotyczącymi internetu ciał dzielą się znów na trzy kategorie. Pierwsza to przede wszystkim bezpieczeństwo. Podobnie jak każde urządzenie z dostępem do sieci, urządzenia internetu ciał są podatne na naruszenia bezpieczeństwa. Jednak w przypadku urządzeń i danych internetu ciał, może będę mówił w skrócie, IOB, stawka jest znacznie wyższa. W szczególności w przypadku wbudowanych urządzeń medycznych, manipulacja danymi lub zablokowanie dostępu do konta
może skutkować poważnymi obrażeniami ciała, a nawet śmiercią. Wyobraźmy sobie, że rozrusznik serca światowego przywódcy z dostępem do sieci Wi-Fi został zhakowany przez wroga. No skutki mogłyby być jeszcze poważniejsze niż tylko szkody wyrządzone osobie korzystającej z urządzenia. Prywatność to druga kategoria. Urządzenia, które tworzą ekosystem IOB, czyli internetu ciał, przypomnę, oznaczają niezliczone obawy związane z prywatnością, ponieważ śledzą, rejestrują i przechowują takie rzeczy jak miejsca pobytu użytkowników, funkcje organizmu, a także to, co widzą, słyszą, a nawet niekiedy myślą. Czy firma ubezpieczeniowa może odmówić odszkodowania na podstawie informacji uzyskanych za pomocą cyfrowej pigułki? Określenie, kto może mieć dostęp do tego rodzaju danych osobowych i zdrowotnych, gromadzić je lub wchodzić z nimi w interakcje, jest kluczowym zagadnieniem w przypadku każdego z urządzeń internetu ciał. No i trzeci aspekt to wykrywalność. To aspekty rozwijające problemy związane z prywatnością. Im więcej urządzeń IOB, tym większy obszar tego, co było dotychczas całkowicie intymną sprawą. I jest on odsłonięty. W 2017 roku amerykańska agencja Food and Drug Administration zatwierdziła pierwszą cyfrową pigułkę z wbudowanymi czujnikami, które rejestrują, że lek został przyjęty. Pigułka ta okazała się skuteczna w leczeniu schizofrenii i niektórych form zaburzeń dwubiegunowych i depresji, stanów, w których przestrzeganie leczenia przez pacjentów ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania nawrotom. Pacjenci mogą udostępnić te informacje swoim opiekunom i lekarzom za pośrednictwem portalu internetowego. Oczywiście pojawiło się od razu mnóstwo obaw co do możliwości przejęcia tych danych przez niepowołane osoby. Ewolucja inteligentnych urządzeń w służbie zdrowia powoduje, że linia między człowiekiem a maszyną się zaciera i tworzy nowe obawy o bezpieczeństwo konsumenta, o bezpieczeństwo człowieka i prawa do prywatności. Nie trudno zatem sobie wyobrazić, że taka ilość szczegółowych informacji, moi drodzy, którymi dysponują urządzenia bez odpowiedniej kontroli, jednocześnie niesie ze sobą wiele zagrożeń, na przykład naruszenie prywatności, wykorzystanie danych bez autoryzacji i innych. Są też inne obawy wykraczające poza sferę opieki medycznej. A jak to wszystko się skończy? No nie skończy, dopiero się to zaczyna, moi drodzy. Ale to jeszcze za chwileczkę, chwilka muzyki. Tak, już tak zupełnie na zakończenie. Są te obawy, o których wspominaliśmy, wiążą się z wynalazkami. Takimi jak technika firmy Amazon, która opatentowała opaski zaprojektowane do śledzenia i rejestrowania lokalizacji pracowników oraz ruchów ich rąk. Jeśli opaska wyczuje zastój w produktywności, będzie wibrować, aby zachęcić pracownika do skupienia się. Choć nie wiadomo, czy Amazon kiedykolwiek wyprodukuje to urządzenie, zdaniem jej zwolenników takie rozwiązanie mogłoby pomóc firmom zwiększyć wydajność i zmniejszyć podatność na błędy. A z nas zrobić roboty? Czy bat taki? Wibrująca opaska batem na człowieka. No dobrze, ponieważ jednak w ten sposób pracodawcy otrzymywaliby bardzo prywatne informacje od swoich pracowników i o swoich pracownikach, na przykład informacje o przerwach na toaletę, istnieją oczywiste obawy, że to narusza ich prywatność, a przede wszystkim prawo
do prywatności. Okazuje się, że być może mając świadomość, jak kontrowersyjne jest zbieranie danych o aktywności ciał, Big Tech szuka sposobów, by zachęcić ludzi do korzystania z takich rozwiązań. Za taki pomysł można chyba uznać patent Microsoftu. Polegałby on na wydobywaniu kryptowaluty przez określoną aktywność ciała, mierzona oczywiście za pomocą odpowiednich urządzeń. Zatem użytkownik tego rozwiązania byłby wprawdzie inwigilowany w każdym swoim ruchu, ale jednocześnie kopałby kryptowalutę dla siebie. Dochodzimy więc do tego, że wymarzony Internet of Me byłby środowiskiem biznesowym, w którym dzielilibyśmy się swoją intymnością z wielkim bratem w zamian za wynagrodzenie. Czy o to chodziło marzącym o uczłowieczeniu internetu rzeczy? Nie wiem. Jak Państwo sądzą, można do nas napisać po programie albo w każdej chwili podzielić się swoimi uwagami. Czekamy. 20:50 zbliża się na naszym radiowym zegarze. Ja kończę swój dzisiejszy dyżur przed mikrofonem w Radiu Kuropatwa. Zapraszam Państwa jutro o godzinie 7 rano na poranny program od 7 do 9.10. To na dzisiaj wszystko, co dla Państwa przygotowałem w programie o internecie, ale tak szerzej, głębiej i ciekawiej. Życzę spokojnej nocy, dobrych snów. Do usłyszenia jutro rano. Mam nadzieję, że spotkamy się w komplecie jeszcze większym niż dzisiaj. Życzę Państwu jeszcze raz dobrej, spokojnej nocy i pięknych snów. Bez internetu rzeczy. Dobranoc Państwu.

0: ze studia w Złej Wsi Małej, panią Aldonę Fenek. Jak zwykle w środę, 12:30.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy i państwa i skorzystając z okazji chciałabym złożyć życzenia wszystkiego najlepszego w nowym roku. Oby nam się wszystkim dobrze darzyło i obyśmy w zdrowiu pozostali.
0: Właśnie, to najważniejsze, żeby ten nowy rok był dla nas taki, jaki byśmy chcieli sobie życzyć go. Pani Aldono, a my tak ostatnio rozmawialiśmy przed świętami o kosmetykach, a dzisiaj chcielibyśmy panią tak trochę zaskoczyć, bo takim kosmetykiem, który jest znany chyba od zarania naszych dziejów, jest mydło. I jak takie mydło zrobić w domu? To takie też podstawowe pytanie, ale może w ogóle zaczniemy od tego, czym jest mydło tak naprawdę, bo może niektórzy nie wiedzą, kupują w sklepie kostkę i z czego ono się składa, że myje, że właśnie tak działa, a nie inaczej?
1: Dokładnie. No. Szczerze mówiąc, to do produkcji mydła, to jeśli byśmy chcieli sobie w domu wykonać, to może niekoniecznie bym polecała, żebyśmy się bawili tak od początku, dlatego że tutaj potrzebny nam jest łuk sodowy. Prawda? I to, no to jest niebezpieczeństwo, że możemy sobie zrobić krzywdę. I musimy jeszcze też czekać, żeby to mydło nam tutaj nadawało się w ogóle do użytku, przynajmniej tutaj tydzień, dwa tygodnie, żeby ono dojrzało i żeby już przestało być właśnie żrącą substancją, więc to trzeba długo czekać. Tak naprawdę teraz możemy sobie bez problemu kupić tak zwaną bazę mydlaną, gdzie już mamy ten proces chemiczny cały tutaj jakby ktoś za nas tak zrobił. Tak. A tak naprawdę jest to, tutaj wykorzystujemy tłuszcz do produkcji mydła. Wydawałoby nam się, że jak to tłuszczem się możemy umyć, prawda?
0: No właśnie, tak.
1: Tak,
0: natłuścić bardziej.
1: Tak, po połączeniu właśnie z ługiem sodowym. Tutaj, no ja już nie jestem chemikiem, nie będę się wypowiadał, jaki to związek chemiczny powstaje, bo szczerze mówiąc, to już nie pamiętam, jak to dokładnie nazwać. Państwo mi też się nie dali przygotować, więc proszę mi to wybaczyć.
0: No to zostawmy, pani Aldono, już tam chemiczne rzeczy to nie będziemy...
1: Tak. To możemy pominąć. Ale no, do produkcji potrzebny nam jest tłuszcz roślinny, bądź też zwierzęcy, który właśnie tutaj uzyskuje właściwości pieniące po dodaniu ługu sodowego, a my możemy sobie go, tak naprawdę możemy sobie nawet zwykłe mydełko, które w sklepie kupujemy, takie najzwyklejsze, sobie wzbogacić, żeby miało właściwości pielęgnacyjne. Dobrze jest sobie zrobić też samemu mydełko w domu, zwłaszcza jak ktoś ma problemy ze skórą, jak ma skłonności do alergii.
0: No właśnie.
1: Dlatego, że te, które kupujemy w sklepie już gotowe, zawiera wiele substancji, też dodatków chemicznych, które są substancje zapachowe, prawda? Nie wiemy do końca na przykład, czy dla nas może mieć właściwości uczulające i co. Tych substancji jest sporo, więc warto sobie, jeśli mamy problemy, samemu wykonać takie mydło. Możemy sobie do tego dodać, do takiej bazy mydlanej, którą sobie możemy zakupić, gdzie najczęściej glicerynową dostaniemy taką. Może być taka przejrzysta, transparentna, może być też taka mleczna. To tutaj jak gdyby, oczywiście też są inne mydła dostępne, takie sauté, tak. Na rynku, ale te najczęściej, z których możemy skorzystać. I możemy sobie je rozgrzać w takiej łaźni wodnej, którą możemy sobie zrobić w garnku z wodą. Po prostu wkładamy tam kawałeczki takiego mydła, może być na tarce starkowane albo pokrojone nożem i rozgrzewamy, żeby nam się rozpuściło. Do tego możemy sobie dodać jakiegoś oleju pielęgnacyjnego, może to być nawet zwykły olej słonecznikowy. Pamiętajmy tylko, żeby tego nie było zbyt dużo, żeby nam to mydło, oprócz tego, że myło, to też bardzo nie natłuszczało skóry, no żeby właśnie, te właściwości myjące nie były jakby zneutralizowane przez ilość
0: żeby
1: tego...
0: Żeby nam się nie zrobił krem.
1: Dokładnie.
2: Taka mazia.
1: Możemy sobie zaromatyzować olejkami eterycznymi, naturalnymi, tylko też no, pamiętajmy, że tutaj ilość to kilka kropel, tak, dajemy do takiego mydła, a nie na przykład całe opakowanie, dlatego że wtedy nas może już takie mydło uczulić. No i najlepiej wszystkie składniki, które do tego mydła będziemy dodawać, to jest sobie przed tutaj sporządzaniem wykonać testy skórne, czy jakiś z tych składników nas nie uczula i wtedy będziemy wiedzieć, prawda, czy dla nas to mydło będzie bezpieczne. jeszcze, żeby sobie na przykład te mydło, żeby jeszcze miało też właściwości peelingujące, możemy sobie do tego dosypać chociażby płatków różnych kwiatów. To będzie bardziej może takie dekoracyjne, ale też będzie przy okazji delikatnie działało tutaj jako taki peeling delikatny. Już takie mocniejsze to możemy sobie dodać chociażby zmielone pestki malin, nasiona tutaj, czy też struskawek nawet możemy. Możemy sobie sami je zresztą w domu też przygotować.
0: A kawę, o której kiedyś mówiliśmy, pani Aldono, też?
1: Kawę też możemy. Mhm. Możemy też dodać troszeczkę tutaj jakby takiego mocnego naparu z kawy. To będzie działało też troszeczkę tak antycelulitowo, bo mamy takie właściwości właśnie tutaj diuretyczne, gdzie będzie nam troszeczkę to nadmiar płynów też ładnie odprowadzać z tkanek. Więc jak najbardziej możemy dodać takich składników. No i mamy gotowe mydełko, które sobie jeszcze możemy też uformować odpowiednio, bo jak nam ta masa będzie zastygała, to możemy również, jak ktoś ma zdolności tutaj rzeźbiarskie, to może sobie w takiej masie miękkiej też i porzeźbić. Więc to dodaje jeszcze też takie możliwości artystyczne wyżycia się na takim mydle własnoręcznej produkcji.
0: No to by można nawet sobie jakąś formę przygotować, prawda? I to
1: dokładnie,
0: odlać
1: tak,
0: tego.
1: Tak naprawdę to można, proszę Państwa, wykorzystać do tego jako formę, choćby szklankę, tak, czy też pojemniki takie plastikowe, które nam pozostają od różnych produktów, które kupujemy. Warto sobie zachować takie. Niekoniecznie trzeba kupować silikonowe, drogie formy typowo dedykowane do mydeł. Mhm. Możemy też wykorzystać do tego choćby formy do ciast. Do ciasteczek, tak. Do babeczek na przykład. To też możemy wykorzystać. Więc tutaj nie trzeba naprawdę dużych pieniędzy wydać, żeby sobie taką manufakturę, prawda, mydlaną w domu samemu otworzyć.
0: Panie Aldono, a czy do tej bazy też możemy dodać, bo na przykład często zostają nam jakieś takie kawałeczki mydła, prawda, już nie do wykorzystania.
1: Oczywiście.
0: Też możemy to dłużyć, tak?
1: Tak. Mhm. Tak. Tylko pamiętajmy, proszę Państwa, jeśli chodzi o barwniki, jeśli chcemy, no bo też, żeby to mydło wizualnie wyglądało.
0: No właśnie, żeby nam nie wyszło tam.
1: To pamiętajmy tylko, że z naturalnych barwników, które byśmy dodali tutaj, pochodzenia roślinnego, nie za bardzo nam się to sprawdzi, dlatego że to jest tutaj środowisko zasadowe takiego mydełka i będą nam zmieniały barwę i niestety wszystkie będą te kolory wyglądały tak jednolicie, takie brązowe, byle jakie, więc no całkiem do końca tak naturalnie się nie da zrobić, chociaż można spróbować sobie na przykład barwić chociażby kurkumą czy też papryką. Może trochę mniej będą tutaj się kolory zmieniały, ale barwniki spożywcze do tego możemy też wykorzystać.
0: Czyli takie barwniki jak do barwienia jajek?
1: Takie możemy. Z tym, że pamiętajmy, że tego barwnika dajemy naprawdę
0: kropelkę,
1: niewiele, bo potem, żebyśmy nie mieli odwrotnego efektu, że mydło nasze nie myje, a barwi.
0: My się umyjemy i... Nagle apacze będziemy.
2: Pani Aldono, a wspomniała Pani, że tylko dodać olej słonecznikowy. Czy to jest tylko słonecznikowy, czy lniany, czy jeszcze inny można również?
0: Myślę, że inny.
1: Każdy inny możemy dodać. To w zależności od naszych upodobań, czy też od tego, co chcemy. No chociaż nie ukrywam, że nie będzie to miało takiego efektu, jak zastosowanie w kremie, prawda, takiego oleju.
0: Tak, oczywiście.
1: Więc wydaje mi się, że niepotrzebnie na przykład w mydle stosować jakieś specjalistyczne już oleje, prawda, o szczególnych właściwościach i drogie.
0: No tak, typu arganowy czy tam.
1: Prawda, tak nam tutaj wystarczy, czy też właśnie olej słonecznikowy. Z tym, że no pamiętajmy, żeby to nie były takie, które są z jakiegoś źródła, prawda, nieznanego i do których... tutaj uprawy, prawda, intensywną chemię się stosuje.
0: Żeby nam nie zaszkodziło to mydło po prostu.
1: Tak, dokładnie, bo wtedy też może nas uczulać, wiele osób zresztą jest uczulonych na prawda, zboże, tak, czy cytrusy bardzo często, wiele osób jest uczulonych nie na same cytrusy, tylko na tą chemię, która jest do ich ochrony stosowana.
0: Tak, żeby one przetrwały, prawda?
1: Tak, dokładnie, więc tutaj to też musimy na to zwrócić uwagę, bo na sam na przykład olej nie będziemy mieć uczulenia, ale już na taki, który jest wysoce jakby zasobny, tak, przetworzony, to możemy już mieć uczulenie. Mhm. No, także tutaj też trzeba mieć to na uwadze.
2: Pani Aldona, pani w domu robi mydełka?
1: Niekiedy z córką robimy jako prezenty.
0: Ale na warsztatach tam pewnie robicie, jeśli chodzi o instytut, czy nie?
1: Tak, w instytucie też są mydełka robione. Mhm.
2: Dlatego takie doświadczenie. Pani Aldono, wspomniała pani o tym, że może mydło mieć już w sobie naturalny peeling, czyli co? Jeśli mamy latem maliny, to może wysuszyć te ziarenka i zostawić sobie później do produkcji.
1: Dokładnie. Ja może powiem, jak ja w ogóle przetwarzam maliny. U mnie się nic nie marnuje z malin, bo żal, żeby się marnowało cokolwiek.

0: które pozostają po produkcji soku, przecieram przez drobne sitko i powstaje mi mus, który jest rewelacyjny, jeśli chodzi o jako dodatek do kaszy mannej, do ryżu, czy też do lodów. Naprawdę super. Można do tego dodać trochę pektyn i zrobić sobie drzemik.
1: Albo taki drzemik.
0: Tak, albo dodać żelatyny i zrobić też drzemik taki żelatynowy, bo, bądź też dodać mąki ziemniaczanej i taką frużelinę sobie z tego zrobić, więc możliwości tutaj mamy sporo. A te pestki, które zostają, czyli nasiona suszę. Tam jest, one są troszeczkę słodkie ze względu na to, że tam cukier był dodany, więc ja je suszę w zupełności. One takie fajny różowy kolor mają i po wysuszeniu je mielę w młynku do kawy.
1: Tak.
0: I jest to baza do peelingu. Takiego naturalnego. Ma piękny kolor, piękny aromat, no i właściwości też, bo tam jest olej w tych nasionach. Jest,
1: dokładnie, tak.
0: Tak, znajduje się olej, który ma właściwości odżywcze, pielęgnacyjne dla skóry, więc możemy z tego naprawdę zrobić super sobie peeling, którego w sklepie raczej nie kupimy.
2: No dobrze, ale do tego medałka, jeśli dołożymy taki peeling, to oczywiście też będziemy peeling te maliny, to ono też będzie troszeczkę tak złuszczało.
0: No tak, tak, oczywiście. I też kolor, no czy kolor to może nie, bo niestety kolor będzie tutaj brązowy się z tego nam zrobi pod wpływem właśnie tego zasadowego odczynu, ale właściwości peelingujące będzie miało takie mydełko jak najbardziej.
1: A pani Aldono, takie rzeczy jak skórki z owoców, płatki, jakieś odręby owsiane, płatki kwiatów, listki, ziół też możemy dodawać?
0: Jak najbardziej, jak najbardziej. Jak najbardziej wszystko możemy dodać, będzie też działało jako peeling, a przy okazji też jeszcze troszeczkę substancji czynnych przy okazji, prawda, mycia i kontaktu z wodą też będzie nam tutaj...
1: A, czyli też możemy dodać sól na przykład, tak, do tego mydła, czy nie za bardzo?
2: Za bardzo chyba wysuszy, czy nie?
0: To tak, sól to raczej, sól to bym może jako peeling taki oddzielnie zastosowała, bo żeby
1: czyli
0: to
1: lepiej...
0: Tak. Chociaż no oczywiście też dodaje się, zresztą sól jest bardzo często do kosmetyków dodawana do zagęszczenia kosmetyków. My nie smakujemy zazwyczaj. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że na przykład szampony, jak spróbujemy, to one słone są, tak? Bo tam jest solą właśnie zagęszczane. Dlatego trzeba bardzo dobrze spłukiwać, bo żeby nam później pozostałości i sól też nie wysuszała skóry. Sól oczywiście też tą skórę pielęgnuje ją. I tutaj wygładza, także to też dlatego
1: tak
0: też jest
1: składnik. Często stosowana w pastach do zębów też, bo pamiętam różnego typu pasty, te bardziej naturalne.
0: To też jest właśnie... środek konserwujący, musimy pamiętać, że taki, zresztą peeling solny czy cukrowy nie wymaga dodatku żadnych konserwantów tutaj do tego. Do takiego peelingu z malin też warto jest łyżkę soli dołożyć, albo cukru, żeby było to zakonserwowane, żebyśmy mogli taki peeling dłużej używać. Taki solny peeling spokojnie możemy przechowywać przez rok, a nawet dłużej, dlatego że no, nic się nam nie stanie z komponentami, które tam będą się znajdowały.
2: A do tego, do tych malin, bo tak on mi się ten peeling bardzo spodobał, dokładam oprócz malin, co jeszcze, soli troszeczkę i...
0: I jakiś olejek eteryczny dla zapachu możemy dodać. Możemy
2: też oczywiście.
0: Tak, i wystarczy. Możemy na przykład też łyżkę miodu dołożyć, zamiast cukru na przykład. Może to być miód. Miód też ma właściwości takie łagodzące, wygładzające, odżywcze, więc jak najbardziej. Tylko trzeba pamiętać, że jeśli mamy problemy z naczynkami, czyli cerę naczynkową, to miodu nie możemy używać, dlatego że jakby wzmaga jeszcze te dolegliwości, czyli rozszerza naczynka krwionośne. To dla osób właśnie o cerze naczynkowej miód jest tutaj niewskazany, bo w ogóle miód jako nawet taka naturalna maseczka super się sprawdza.
2: Dodaje pani co do tego miodu? Jak maseczkę robi?
0: Słucham?
2: Jakie komponenty pani dołoży do takiej maseczki z miodem? Oprócz miodu oczywiście.
0: Oprócz miodu to mogę dla młodych osób polecić taką maseczkę na wągry, do usuwania wągrów. To są dwie łyżki miodu i łyżeczka cynamonu. Mieszamy to razem i nakładamy na skórę właśnie tam, gdzie mamy takie widoczne wągry. Zresztą na całą też skórę możemy nałożyć. Oczywiście sprawdźmy najpierw, czy nie mamy uczulenia.
1: No tak, bo możemy sobie nałożyć.
0: Bardzo fajnie taka maseczka zmiękcza skórę i pozwala tym

0: wądrą, jakby się oczyścić, oczyszcza pory bardzo dobrze, więc nie mamy widocznych wągrów tak zwanych, bo to są po prostu takie czarne kropki, prawda, i zalegające pozostałości złuszczonej skóry i tego łoju, które się w tych tutaj, prawda, znajdują w gruczołach łojowych, więc to tak brzydko wygląda, zwłaszcza na nosie, na czole, gdzieś na policzkach, więc to nam pozwala bardzo łatwo usunąć. No i to i możemy sobie na spierzchnięte usta miód, na pięty, na łokcie, bo to też bardzo dobrze zmiękcza skórę, zwłaszcza taką spierzchniętą, z rogowaciałą. Także miód jest świetnym tutaj jakby kosmetykiem sam w sobie, bez nawet żadnych
1: dodatków.
0: Tak, dokładnie. No pod warunkiem, że nie mam oczywiście uczulenia.
2: Pani Aldona, wracając do mydełka. Teraz jest też taka duża moda, no oczywiście po pandemii to się zrobiło, że są te mydełka takie bakteriobójcze. Czy my również możemy takie sobie w domu zrobić?
1: Znaczy przede wszystkim to musimy zadać sobie pytanie, czy to jest konieczne.
2: Ale jak już?
0: Jeśli już, to możemy sobie na przykład z dodatkiem olejku chociażby z drzewa herbacianego, który jest najbardziej, można powiedzieć, biobójczy, bo jest bakteriogrzybowirusobójczy, więc jeśli dodamy sobie do takiego mydełka, to myjąc ręce dodatkowo jeszcze sobie też tak naturalnie zdezynfekujemy. Czyli jak najbardziej możemy dodać takiego olejku i możemy go w większych ilościach stosować, dlatego że olejek z drzewa herbacianego, jako jeden z dwóch, bo jeszcze olejek lawendowy, możemy stosować bezpośrednio na skórę bez rozcieńczenia. Raczej nie powinien spowodować nam tutaj żadnych dolegliwości. Oczywiście też musimy wykonać sobie próbę uczuleniową, bo każdy produkt może uczulić, prawda? Nawet tak. Te, które są tak zwane hipoalergiczne, które nie uczulają, ale to wszystko jest osobnicza reakcja, prawda? Każdy organizm jest inny i może zareagować, więc powinniśmy sobie i tak sprawdzić, czy nam takiego uczulenia nie spowoduje. Ale jak najbardziej jako dodatek do mydełka i właściwościach dezynfekujących możemy sobie zastosować. Zresztą olejek z drzewa herbacianego polecam w ogóle do dezynfekcji domu. Zamiast środków chemicznych, żrących, możemy sobie do mycia podłogi dodać olejku z drzewa herbacianego i mamy zdezynfekowaną podłogę, stół, tak, czy też inne elementy wyposażenia. W łazience na przykład możemy sobie kafelki do mycia kafelków, czy też łazienki całej użyć tutaj oleju z drzewa herbacianego.
1: No tak, często.
2: Pani Aldona, ale często też kupujemy do pomieszczeń, tak jak pani wspomniała, już takie gotowe preparaty, czyli tutaj możemy zastosować olejek herbaciany ze spirytusem, czy bez? Jak to wygląda?
0: Wystarczy tak naprawdę
1: woda.
0: Tak, na wodę, ale proszę Państwa, nawet możemy je użyć, nawet na dywan możemy go rozpylić, dlatego że olejki eteryczne, one odparowują w całości. Nie pozostawiają tłustej plamy, tak jak to oleje pozostawiają, prawda?
1: Tak.
0: Więc tutaj to nam wszystko odparuje, więc to nawet nie musi być taki kominek, prawda? Do aromaterapii, tylko możemy nawet sobie po kropelce gdzieś w miejscach, gdzie nie będzie tego widać, a będzie nam uwalniało ten zapach, nawet możemy otworzyć buteleczkę z olejkiem, włożyć tam nawet wykałaczkę, która będzie nam nasiąkała i będzie powolutku ten zapach uwalniała, więc możemy nawet w taki sposób zastosować.
2: A ja tak pomyślałam o pomieszczeniu takim, jak my mamy w studio, przychodzą do nas goście. Zatem też często wiadomo, że stosujemy też różnego typu takie środki, żeby zachować i bezpieczeństwo dla kolejnych osób.
1: I dla nas przede wszystkim.
2: I dla nas, bo wiadomo, że różne osoby przychodzą. I dlatego zapytałam, czy to można, bo niekiedy kupujemy już taki gotowy, przygotowany taki preparat. I tutaj tak sobie pomyślałam, że można to wlać troszeczkę wody i tego olejku.
1: Olejku, tak.
0: Dokładnie, tak, możemy sobie rozrobić z wodą i możemy tutaj spryskiwać, prawda, spryskać na dłoń i rozeczyć, ale też możemy rozpylać w powietrzu.
2: Tak.
0: To będzie też bardzo dobrze nam powietrze dezynfekowało. Muszę powiedzieć, że my w pandemii też stosowaliśmy olejek z drzewa herbacianego do odkażania właśnie powietrza głównie, bo w pracy u nas dużo osób zawsze przebywało i mieliśmy zajęcia ze studentami, więc tych ryzyko było bardzo duże i muszę powiedzieć, że chyba skutecznie działało, bo dosyć długo nam się udało ustrzec przed zakażeniem, pomimo tego, że dużo ludzi się przewijało, więc na pewno są skuteczne. Zresztą olejek z drzewa herbacianego jest na wyposażeniu armii amerykańskiej jako właśnie taki środek, który jest łatwo dostępny i może służyć do dezynfekcji pomieszczeń, jak też i w razie na przykład skaleczenia też do zdezynfekowania, prawda, ran.
1: Pani Aldono, a w jakiej proporcji rozrobić ten olejek z wodą, żeby miał takie działanie właśnie antyseptyczne?
2: Taką siłę rażenia.
1: Siłę rażenia.
2: Ja bym tak powiedziała.
0: Ja stosuję do ochrony roślin w takiej proporcji 23 krople na litr wody. Wydaje mi się, że w takim stężeniu też można stosować do dezynfekcji dłoni, prawda, czy też tak powietrza. Bo jest to wystarczające do tego, żeby zabić, prawda, bakterie, grzyby, które się na powierzchni roślin rozwijają, więc wydaje mi się, że tak samo też i wystarczy takie stężenie, jeśli chodzi o dezynfekowanie, prawda, powietrza czy też przedmiotów.
1: Na pewno spróbujemy.
2: Tak, specjalnie dopytywałam pani Aldono, bo już mam zamiar to zrobić.
1: Tak, bo to bardzo ważne jest, no, tak jak pani wspomniała, osoby przychodzą, wychodzą, to są różne i bakterie, i wirusy, i mogą być i grzyby różne, więc tutaj trzeba zachować tą higienę.
0: No. A tym bardziej, że teraz w okresie, kiedy jesteśmy narażeni, prawda, do działania różnych patogenów, to nawet w domu, proszę państwa, warto sobie takie odkażanie naturalne zastosować. To też ze względu na to, że i jest to okres, kiedy na przykład możemy mieć zawilgocone mieszkanie i mogą nam się różnego rodzaju pleśnie rozwijać, a to nam tutaj pomoże ustrzec się, prawda, przed rozwojem tych pleśni. Nawet takie miejsca, które mamy newralgiczne, gdzie te grzyby nam się mogą rozwijać, to możemy właśnie spryskiwać takim roztworem olejku z drzewa herbacianego. A przede wszystkim nie uodparniają się na niego tutaj patogeny.
1: Pani Aldono, tak, bo często przechodzimy z różnych miejsc, no wiadomo, przecież nie, na zewnątrz nie jest sterylnie, jak wchodzimy do domu, no to też zostawiamy to na obuwiu, na innych rzeczach, to też warto.
0: Dokładnie. Tutaj ubraniu. jeszcze polecę może inny, jak na przykład komuś nie pasuje zapach olejku z drzewa herbacianego, bo jest on taki specyficzny, to jeszcze z naszych rodzimych również olejek sosnowy. Też ma podobne właściwości, może nie aż tak silne, ale również też jest właśnie bakteriobójczy przede wszystkim, więc też możemy go tutaj do dezynfekowania i dodatkowo jeszcze korzystnie wpływa na drogi oddechowe, co też w okresie takim sezonie grypowym, prawda, też bardzo ważne jest, także możemy sobie nawet zamiennie, żeby nam się po prostu nie znudziło, że wchodzimy do mieszkania i znów tym drzewem herbacianym, prawda, to możemy sobie zmienić, prawda, nutę zapachową.
1: To będziemy mieli sosnę.
0: Tak, można też z lawendą, bo lawenda też, zresztą generalnie wszystkie olejki eteryczne mają właściwości biobójcze, z tym, że może nie w takiej sile i też niektóre działają wybiórczo, tylko na niektóre, prawda, organizmy. Natomiast jeśli chodzi o drzewo herbaciane, to jest takie chyba najbardziej uniwersalne, bo działa na wszystkie te organizmy. Ale sosna też dobrze się tutaj sprawdzi.
2: Pani Aldona, wracając do mydła, są też mydła, bo mówiliśmy o mydle w kostce, ale są mydła w płynie. Jak zrobić takie mydło w płynie?
0: Dokładnie. No tutaj też możemy sobie gotową bazę kupić. Szczerze, do takiego mydła w płynie. Bo samemu tutaj może, musimy jakiś detergent mieć, prawda?
1: Tak.
0: Ale tak naprawdę możemy sobie zrobić też naturalne mydło w płynie, jeśli dla alergików zwłaszcza mogę polecić.
2: Tak.
0: Kłącze mydelnicy.
2: Rzeczywiście.
1: O tak, no właśnie.
0: Tak, czy słuchacze znają taką roślinę?
2: No nie wiem, pytanie będzie.
0: Tak, ale ja polecam, zwłaszcza dla osób, które właśnie są alergikami, możemy też do prania używać. I co ciekawsze, że bardzo najlepiej się pieni nie w wysokiej temperaturze, tylko w takiej temperaturze około 40 stopni, nawet trochę poniżej, wtedy ma te właściwości właśnie pieniądze. Super myje włosy, włosy są po tym miękkie, takie delikatne w dotyku, no i skóra również, więc to taka alternatywa właśnie dla detergentów tych chemicznych,
1: tak.
0: Tutaj tak naturalnego pochodzenia. Kiedyś na wsiach zwłaszcza sadzono na przychaciach właśnie specjalnie mydelnice, żeby można było, bo mydło... Jeszcze nie tak dawno, proszę Państwa, było towarem luksusowym. Nie każdy sobie mógł na mydło pozwolić. I właśnie ci biedniejsi tutaj do prania, do kąpania, do mycia włosów stosowali właśnie kłącze mydelnicy. No oczywiście też całą roślinę możemy tutaj zastosować, z tym, że w kłączu jest największa kumulacja saponin, które właśnie mają te właściwości pieniące się i też usuwające zanieczyszczenia. Więc jak najbardziej możemy zastąpić sobie takimi naturalnymi specyfikami.
2: To co, mamy kłącze mydlnicy i co do niego wtedy robimy?
0: I tak naprawdę wkładamy do garnka i doprowadzamy, no, rozgrzewamy, z tym, że możemy tak rozgrzać, nie zagotowywać może całkiem, tylko w takiej wyższej temperaturze troszeczkę je, tak żeby się te substancje uwolniły do tej wody. No i schładzamy właśnie do temperatury takiej, która jest... przyjazna do mycia i może do prania mniej. Chociaż no też, jak ręcznie pierzemy, to nie jesteśmy w stanie bardziej gorącej wody włożyć, prawda, i tak dłoni. Więc w takiej temperaturze około tam 36 stopni możemy używać właśnie do mycia, do prania, do mycia głowy. Wtedy się pieni naprawdę bardzo dobrze.
2: A mydełko jak zrobić?
0: Słucham?
2: Mydełko jak zrobić, pani Aldono? No tak do rąk. Z kłącza mydlnicy, bo wspominała pani, że to jest alternatywa dla alergików.
0: Tak, no tutaj stałego to mydełka z tego raczej nie zrobimy, ale możemy po prostu w takim wywarze, tak?
1: Mycie ręce.
0: Najnormalniej tak pocierać się dłonie i taki sam efekt uzyskamy, jak prawda, pieniądz mydło takie stałe w dłoniach, czyli tak samo możemy wykorzystać, no może troszeczkę bardziej pracochłonne, prawda, bo musimy sobie taki napar tutaj przygotować, znaczy napar, to bardziej wywar, prawda, bo to dłużej musimy troszeczkę podgrzewać. Ale jak najbardziej to można mieć już taką przygotowaną, prawda, bazę, którą tylko podgrzewamy sobie do tego, żeby umyć w tym dłonie.
2: No to już teraz wiemy i wracamy do tego mydełka w płynie. Czyli mamy bazę mydlaną, kupujemy, tak? I co dalej, żeby takie było płynne?
0: To znaczy, są też bazy mydlane płynne.
2: A, w ten sposób.
0: Tak, gotowe. Tak naprawdę jest to detergent zagęszczony właśnie głównie tutaj przy użyciu soli, dlatego wtedy też ma taką konsystencję, bardziej troszeczkę jak sos. Prawda, żeby był gęściejszy, chociaż no nie musi być. Tak naprawdę może też być i zupełnie całkiem płynem. Czyli możemy sobie też taki bardzo skondensowany i płyn nawet z mydelnicy przygotować, prawda, gdzie będziemy mieć jakby, no po prostu używamy małej ilości wody do tego, żeby takiego wywaru uzyskać. I możemy sobie też również do pojemnika z pompką dołożyć, prawda, i też stosować tak, no może wtedy więcej będziemy musieli tego użyć, tak?
1: To.
0: Też możemy oczywiście sobie do tego jakichś substancji zapachowych, typu właśnie olejki dodać. No mniej może akurat do takiego mydła w płynie dodamy sobie jakieś substancji nawilżające, no nawilżające oczywiście możemy, ale natłuszczających to może niekoniecznie nam się to sprawi, dlatego że będzie nam się na powierzchni, prawda, utrzymywało tego płynu i myśmy musieli za każdym razem wstrząsać takim pojemnikiem, żeby jakby też trafiło troszeczkę tego oleju do tego roztworu tutaj.
1: Pani Aldono, tak sobie tutaj analizuję cały ten proces naszej produkcji mydła.
2: Myślenia.
1: Tak, i myślę, że chyba trzeba je na końcu wysuszyć, tak przynajmniej mam taką nadzieję, żeby ono było jakoś do użytku, prawda? Bo takiego świeżego od razu po zrobieniu, to ono nam się zrobi taka paćka chyba, nie? Trzeba je też...
0: To znaczy nie, ona nam powinna zastygnąć. Mhm. Oczywiście jeśli dodamy za dużo tutaj składników dodatkowych, tak, poza tą bazą mydlaną, no to wtedy będzie rzadsze, więc to też musimy pamiętać, żeby te dodatki nie stanowiły więcej jak gdzieś 10% naszego mydełka, bo wtedy będziemy mieć je w takiej postaci właśnie półpłynnej. Mhm. I wtedy bardziej właśnie jako mydło w płynie będziemy stosować. Tak, natomiast takie nam powinno, tego samego dnia nam zastyga i jest w formie stałej, z tym, że ewentualnie jeśli mamy foremki takie niesilikonowe, to dobrze też jest je natłuścić przed wlaniem.
1: Żeby nam się nie przyklejały, tak?
0: Tak, żeby nam się nie przyklejały, że nam tutaj wychodziło dosyć łatwo, chociaż one z zasady dosyć dobrze się tutaj oddzielają. I możemy użytkować, bo takie, które mamy z bazy mydlanej zrobione, nie musimy już go właśnie tutaj pozostawić na jakiś okres, żeby nam dojrzało, więc możemy od razu je używać.
1: Czyli takie foremki do lodu jakieś małe też mogą być przydatne?
0: Tak, tak najbardziej. Mhm. Tak naprawdę to tylko od naszej fantazji zależy, od tego, czego użyjemy jako takiej bazy, znaczy jako formy. Możemy, jeśli oczywiście robimy tego dużej ilości, to zrobić to w większej formie, a potem kroić.
1: A no tak, to możemy zrobić większej foremce, ma pani rację.
2: Mm-hmm. Ale też mi przyszło na myśl, pani Aldono, bo mówimy już o tych foremkach i zaraz mi przyszło kuleczki okrągłe, a kuleczki okrągłe to najczęściej zakładamy do ubikacji, czyli tutaj coś takiego też możemy zastosować, żeby w ubikacji dobrze coś myło i zarazem było bakteriobójcze.
0: Dokładnie, no możemy też w ogóle do tej miski spustowej, prawda, też zrobić sobie taką mieszankę właśnie detergentu plus chociażby olejku jakiegoś, który będzie miał właściwość, znaczy no, mówię tutaj lawenda, może być właśnie drzewo herbaciane czy też sosnowe, który będzie się uwalniał i będzie spłukiwał nam tutaj, prawda, muszlę i dezynfekował ją. To pamiętajmy, że te, które kupujemy zazwyczaj chemiczne, no to tam mamy głównie odkażające tutaj na bazie chloru, prawda?
1: Tak, tak, chloru.
0: Są stosowane, co też niekoniecznie, zwłaszcza jak mamy przydomową oczyszczalnię ścieków, no to chlorowych tutaj nie możemy stosować. Tutaj musimy już sobie innych jakichś szukać, bardziej przyjaznych
1: biologicznie.
0: Bakteriom, tak, biologicznie, to wtedy też i nie za bardzo i z olejkami eterycznymi też, żeby nam tych bakterii, które tam mają, prawda, oczyszczać nam nasze ścieki, żebyśmy też za wiele, za często tego nie stosowali, żeby nam nie zabijały, prawda, czyli tutaj już ostrożnie, ale to wszystko w zależności od tego, czy posiadamy taką instalację, czy też nie.
2: Nawet nie pomyślałam, pani Aldono, że tu jak ktoś ma właśnie taką oczyszczalnię, to musi bacznie obserwować, co wkłada.
0: Dokładnie tak, bo możemy sobie po prostu zabić wszystkie bakterie, które tam nam
1: właśnie
2: mieszkają
0: i nie będzie spełniało swojej funkcji. Ale to bardzo dobrze się, proszę państwa, wtedy sprawdza przy takich ocet, jeśli chodzi o zachowanie czystości w łazience, tak, to będzie przede wszystkim kamień usuwał, ale przy okazji też i dezynfekująco będzie działał.
1: No właśnie, możemy wykorzystać siłę natury, czyli zwykły ocet.
2: Tak, zauważyłam.
0: Raz w tygodniu możemy spokojnie użyć wtedy do tego, żeby zdezynfekować i tutaj osad usunąć.
1: Pani nam napisała, jak zrobić czarne mydło, bo ona lubi czarne mydło. Węgla, proszę panią, chyba by trzeba dosypać, myślę.
0: Znaczy tutaj to chodzi o te czarne mydło afrykańskie, tak?
1: Nie wiem, o czarne mydło takie.
0: No można kawy dodać.
1: Ale to z kawy może brązowe wyjdzie bardziej.
0: No tak, bo niestety czarny. Mam tutaj akurat takie dodatki. No oczywiście barwnik możemy dodać czarny i będziemy mieć czarne. Podejrzewam, że to chodziło może o te czarne mydło afrykańskie. To szczerze mówiąc...
1: A może węgiel aktywny, o takie tabletki, te, które są...
0: Za... Też można, tylko tyle, że liczmy się z tym, że będzie nam wtedy bardzo
1: mydło czarne. Będziemy my czarni od mydła.
2: Tak. No tak, ale panie...
0: Ale to fakt, że no z węglem to akurat węgiel się dosyć dobrze tutaj spłukuje. To też przecież w pastach wybielających do zębów teraz węgiel jest jako dodatek. I muszę powiedzieć, że super są te pasty z węglem aktywnym.
2: Tak?
1: A nie próbowaliśmy.
2: Nie próbowaliśmy.
0: Ja próbowałam i muszę powiedzieć, że jestem wielką fanką, dlatego że no jak myjemy zęby, to rzeczywiście czarne one są, ale po spłukaniu rzeczywiście te osady są bardzo ładnie usuwane. I muszę powiedzieć, że usuwanie kamienia również z zębów trzeba wtedy rzadziej robić. Więc możemy nawet i taką tabletką węgla sobie, jak nie mamy pasty do zębów, to nawet można sobie po prostu wtedy choćby przepłukać, tak? Tak po prostu z węgla aktywnego usta. To na pewno nam tutaj dobrze podziała, tak? Też na same zęby.
2: Ale przy okazji też będzie działało dobrze na układ pokarmowy.
0: Tak, no wszelkie jakieś toksyny, prawda, tak, które trafiają do naszego organizmu też nam zwiąże. No zwłaszcza, kiedy mam jakieś dolegliwości jelitowe i nie wiemy, co jest przyczyną, prawda, tego, to na pewno nie zaszkodzi.
2: To był taki środek bardzo popularny kiedyś, dzisiaj troszeczkę chyba już rzadziej używany.
0: Chyba tak, chociaż kiedyś też się, nie wiem, czy pamiętacie Państwo, że się stosowało prażone na blasze ziarna zbóż.
1: Nie. Tak, no to tak jak kawa zbożowa, prawda?
2: Ja nie.
0: Dokładnie, ale to też przy takich różnego rodzaju takich zatruciach, to też pamiętam, jak się po prostu na blacie kuchni prażyło te ziarna, aż się spaliły. I tak później taki ten węgiel właśnie dodawano, robiono z tego taki napar i jako taką odtrutkę, prawda, podawano. Czy też kobylak można było też sobie zaparzyć, prawda, też wypić i to też działało na takie różnego rodzaju dolegliwości właśnie jelitowe.
2: Tak, zwłaszcza, że kiedyś ta woda też nie miała takiej jakości, bo ze studni była brana, nie wiadomo, co tam się działo.
0: Dokładnie. To też jest sposób na to, żeby odkazić sobie wodę, ewentualnie właśnie upalić, tak, uprażyć nasion tutaj. Zresztą no taki węgiel nawet i drzewny będzie nam tutaj działał.
1: Tak, pomocny będzie.
0: Tak, dezynfekująco, więc to jak najbardziej, to już takie survivalowe.
1: Rady, jak przetrwać.
2: Pani Eldona, mówiła Pani o mydle afrykańskim, jakie to jest?
0: Szczerze mówiąc, to nie wiem, jak się je otrzymuje, bo już gotowe zazwyczaj kupuję, więc nie wiem, nie powiem, szczerze mówiąc.
2: No tak, ale jakie one mają właściwości, bo my nigdy takiego mydła też nie kupowaliśmy, ani nie mieliśmy takiej potrzeby.
0: Znaczy ono też na dolegliwości skórne, wtedy kiedy mamy problemy skórne, to ja tak dla córki kupowałam tutaj też na atopowe zapalenie skóry, bo ono też jakby tak, no, antyalergicznie, przynajmniej u mojej córki, dosyć dobrze się sprawdziło tutaj. Także to też do pielęgnacji skóry takiej wrażliwej bardziej.
2: Pani Aldona, jakie zastosować tam komponenty, żeby to mydło tak również troszeczkę leczyło nam dłonie? Bo wie pani, jak sama pani wspomniała, często mamy jakieś takie problemy skórne, kiedy po myciu zaczynają nam dłonie pękać.
0: To przede wszystkim to musimy pamiętać o tym, żeby te nasze dłonie też nawilżać. Samo mydło tutaj, no mydło niestety działa też i wysuszająco, więc tutaj
2: właśnie
0: na pewno
2: to chodzi.
0: Dodatek, tak, na pewno dodatek różnych tutaj olei, czy też mydeł, przepraszam, maseł, które mamy naturalnych, roślinnych, możemy dodać. Możemy też nawet do takiego mydła dodać troszeczkę lanoliny. Z tym, tak, że nie za dużo. Pamiętajmy o tym, żebyśmy też nie przedobrzyli, bo jak wszystko, niekiedy nadmiar gorszy od niedoboru.
2: Tak.
0: Więc tutaj umiar musimy zachować we wszystkim. Ale przede wszystkim to ważne jest po umyciu rąk, osuszeniu, żebyśmy nie zapomnieli o tym, żeby jakiś krem zastosować, prawda, nawilżający, który też oczywiście sami możemy sobie przygotować. Albo już takie bardziej coś jak serum, tak, czyli też o mocniejszym działaniu, gdzie tutaj jakby nagromadzenie substancji czynnych jest większe. Co tutaj można polecić? Ja powiem tak, kiedyś nawet na wsiach ludzie używali do tego celu chociażby smalcu.
2: Tak, ale pomyślałam.
0: Tak, może nie wieprzowego, ale bardziej to był jakiś tłuszcz gęsi, który ma niższą temperaturę topienia i który też udowodnione też właściwości w ogóle też i lecznicze, więc tutaj te nagromadzenie substancji czynnych, które będą na pewno działały na naszą skórę korzystnie, przede wszystkim złagodzą podrażnienia i taką skórę już spękaną nam tutaj też nawet potrafi wyłagodzić te dolegliwości. Natomiast jeśli chodzi o to, co z roślin możemy sobie tutaj zastosować, to choćby zwykły olej słonecznikowy możemy, olej z oliwek też, to co mamy dostępne pod ręką, prawda? Możemy sobie zrobić taką maskę na nasze dłonie, możemy też masło tutaj shi użyć, takie jedne z najtańszych, które możemy dostać. Olej chociażby tutaj z migdałów, też taki, który jest bardziej dostępny, może tak szukam tego, co możemy szybciej dostać, czy w aptece, czy chociażby nawet i możemy również wosk sojowy. To, co bardzo często używamy do produkcji świec obecnie, takich zdrowszych, bo żeby nie parafinowe, prawda, żeby tutaj nie produkty ropopochodne, prawda, używać, tylko te naturalne, to właśnie wosk sojowy, który jak się rozpuści, to możemy go również wmasować w dłonie. I bardzo dobrze je nawilża i regeneruje.
2: I nic więcej?
0: Słucham?
2: I nic więcej do niego nie dodawać, tylko ten wosk rozpuścić, poczekać, aż on troszeczkę...
0: Tak. Możemy oczywiście do tego, jak mamy jeszcze jakieś inne masło, tak, czy też olej, możemy też do niego dodać, to wtedy będzie jeszcze lepiej działało. Ale ja już mówię tak przy okazji, jak świece sobie robimy, tak? To do świecy możemy właśnie same świece, tak naprawdę nawet tego przetapiać nie trzeba, tylko wystarczy sam knot do szklanki nawet zasypać to właśnie woskiem sojowym. Możemy oczywiście też jeszcze kilka kropel jakiegoś olejku ulubionego dodać, to wtedy będzie już od razu ta świeca taka zapachowa i zdrowa, bo te, które mamy ze sztucznymi dodatkami, to niestety to nie jest zdrowe dla naszych płuc, dla oskrzeli, dlatego że są to substancje bardzo często, które no, mają nawet i właściwości rakotwórcze, więc tutaj to powinniśmy...
1: Trzeba uważać.
0: Tak, z wszelkiego rodzaju tymi odświeżaczami chemicznymi powietrza naprawdę uważać, bo możemy sobie krzywdę zrobić, jeśli stosujemy je w nadmiarze i zbyt intensywnie.
2: A w reklamach są takie piękne.
0: Psik, psik. Oczywiście, tak. Tylko tyle, że no niekoniecznie zdrowe dla nas.
2: No, niekiedy jak wchodzimy do różnych pomieszczeń, pani Aldono, to tak jest, zapach aż zabija.
0: Dokładnie. Ja na przykład osobiście nie lubię tych sztucznych zapachów. One dla mnie działają drażniąco. Wręcz nawet chyba to jest jakaś już odczyn alergiczny, dlatego że mam no, problemy tutaj z... No kaszel zaczyna mnie męczyć.
1: Także na właśnie, to...
0: jakąś łzówkę.
2: To ty też tak
1: masz. Też tak mam, tak, od tych zapachów sztucznych właśnie.
2: Nie, mnie oczy szczypią zaraz. Oczy...
0: Tak, też. Dokładnie.
2: Oczy. I też jak są perfumy, które mają dużo olejku różanego tak dodane, takie tak ciężkie, to też źle się czuję w takim towarzystwie.
0: No olej różany, no tam on jest po prostu bardzo mocny. To trzeba pamiętać, że jak wąchamy sobie kwiat róży, to tam są tego śladowe ilości tak naprawdę. Bo do wyprodukowania 1 litra olejku różanego potrzeba 3 ton. Róż, płatków różanych.
2: Ojenki, to dużo.
1: Ogromna.
0: Jakich jest, jak tego olejku jest tam niewiele, a jak my potem sobie tak mocno, prawda, przyprawimy tutaj tym, a to jest bardzo taki intensywny zapach. Ja osobiście, jeśli chodzi o olejek różany, to nie za bardzo chyba mi ten zapach taki mocny pasuje.
2: Mi też nie. A często jest stosowany w perfumach.
0: Tak. Ale również też w kremach dla cery dojrzałej,
2: tak.
0: Dlatego że to jest bardzo dobry olejek, jeśli chodzi o cerę dojrzałą, bardzo dobrze ją regeneruje i odmładza, ale ja na przykład zbyt intensywnego zapachu na skórze tego nie jestem w stanie znieść. Działa on na mnie drażniąco.
2: Ja po prostu odkładam taki zaraz krem na bok i w ogóle nie używam, bo drażni mi oczy. Od razu
0: dokładnie
2: jestem...
0: No, bo to jest bardzo trudne.
2: Nie mogę. Wolę jak... I pani Aldono, przyzna pani pewnie mi też taką rację, że żeby dziś znaleźć na przykład dobry szampon, to szampon to może jeszcze, ale takie olejki, które nawilżają włosy, to wszystkie strasznie pachną.
0: Ja powiem, że chyba to jest, dla mnie to jest udręka teraz, też. Właśnie, jeśli chodzi o kosmetyki, dlatego że one są bardzo mocno
1: perfumowane, aromatyzowane.
0: Być może, że większość ludzi takie lubi, natomiast no, ja mam bardzo czuły węch i dla mnie, na mnie to działa drażniąco. Jeśli coś jest delikatne, to jest fajne, ale natomiast jeśli coś jest bardzo intensywne, ja po prostu mam dolegliwości bólowe w nosie, mam po prostu śluzówkę wtedy podrażnioną i wręcz aż mnie boli ta śluzówka.
1: Ale tak samo jest ze środkami do prania, pani Aldono, czy to jest proszek, czy płyny do prania, one są też często tak nafaszerowane, no, ja rozumiem, no niektórzy ludzie lubią, że to pranie pachnie.
2: Lenor, pachnie.
1: Tak, ale no...
0: Trzeba też pamiętać, że te niestety te środki zapachy zmiękczające, też chemiczne, tak? To też nie jest zdrowe ani dla naszej skóry, ani dla naszych płuc. No bo to są wszystko substancje lotne, które niestety nie działają dobrze na nasz organizm.
1: Nie są pochodzenia naturalnego przede wszystkim, prawda?
0: Bo, tak, dokładnie. Mhm. Ale nawet zwróćcie Państwo uwagę, że jeśli jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie nawet olejków eterycznych użyjecie dużo, to będziemy mieć dolegliwości, chociażby ból głowy się pojawi.
1: Tak.
0: Może pojawić się rozdrażnienie, bo to też, znaczy olejki eteryczne działają na nas głównie poprzez, prawda, jak je wdychamy, czyli działają na tutaj układ oddechowy, ale również i na układ nerwowy. I zbyt intensywne bodźce no, spowodują, że nasze doznania wręcz będą odwrotne niż od tego, które chcieliśmy uzyskać. I na przykład jeśli mamy uzyskać odprężenie, to wtedy właśnie nabawimy się bólu głowy. Ja to akurat też testuję niekiedy, jak mamy zajęcia ze studentami i robimy różnego rodzaju kosmetyki i wiadomo, te zapachy się mieszają, jest ich dużo i są intensywne niekiedy też. Naprawdę wychodzimy potem z bólem głowy z takich zajęć, bo jest po prostu zbyt dużo, zbyt intensywne są te zapachy. Więc zapachem możemy leczyć, tak, możemy sobie poprawić nastrój, samopoczucie, ale możemy sobie też i te samopoczucie zepsuć i wręcz nabawić się bólu głowy, a nawet i nudności i wymiotu.
1: To wtedy następny olejek na złagodzenie bólu głowy. No żartuję oczywiście.
0: Oczywiście trzeba we wszystkich państwa zachować umiar.
1: Właśnie. To jest najważniejsza rzecz. Mamy takie pytanie dotyczące takiego jakby wyboru mydła, to znaczy może tutaj powiem tak mniejszego czy większego zła, czy lepsze dla naszego zdrowia, naszej skóry jest tak zwane mydło szare, czy te mydła
2: no tak, rzeczywiście
1: kolorowe, takie bardziej biały pachnące? Jeleń.
0: Oczywiście mydło szare. Jest, tak naprawdę tam nie mamy dodatków żadnych, tak, w szarym mydle. Więc zdecydowanie dla większości z nas będzie ono korzystniejsze. No oczywiście, jeśli ktoś nie ma skłonności alergicznych, to może używać tych perfumowanych. Z tym, że jeśli chodzi o właściwości takie dla, jakby można powiedzieć, bardziej neutralne dla naszej skóry, to jak najbardziej mydło szare. W czasach mojej młodości te mydło szare było znienawidzone przez nas.
1: No mojej też.
0: Miało taki byle jaki zapach, prawda? No. Też może nie za bardzo zachęcający. Ale okazuje się, że teraz się wraca do tego szarego mydła. Ten biały jeleń, który kiedyś wszem panował, to obecnie przeżywa swój renesans i ludzie do niego wracają, bo okazuje się, że właśnie dla większości jest dobrze tolerowany. No i też nie wysusza, tak, bo pamiętajmy, że te dodatki chemiczne, zapachowe, tak, które dodajemy, czy też i barwniki, one też działają na naszą skórę no, niekorzystnie, też ją potrafią podrażnić, czy też wysuszyć, więc im mniej tych dodatków, tym dla naszej skóry też lepiej.
2: A my teraz chcemy, im bardziej pachnie, im bardziej kolorowe, tym fajniejsze.
1: No bo kupujemy oczami po prostu, dlatego...
0: Dokładnie, oczami, nosem, tylko pamiętajmy, że to jest takie pierwsze, jak można powiedzieć, zauroczenie. Jak już to zauroczenie minie, to zauważamy błędy, wtedy jakieś mankamenty, prawda? Tak samo i tutaj też. Na początku nam ten zapach może się wydawać ładny, natomiast po jakimś czasie może nas drażnić, jeśli jest zbyt intensywny.
2: Pani Aldona, ja tak na koniec, ja tak już podejdę do włosów, z mydła do włosów przejdę, bo mnie bardzo interesuje taki olejek, który można nakładać na włosy, które są bardzo przesuszone, ale żeby nie pachniał.
1: To trzeba szarym mydłem umyć.
2: Szarym mydłem, dobrze, już umyłam. Szarym mydłem, teraz chcę je nawilżyć.
1: Nie, chyba nie można mydłem raczej włosów myć, nie za bardzo. Bo...
2: Trzeba je chyba później zakwasić.
0: Tak, potem trzeba by było dodać do wody trochę octu, żeby bo po myciu szarym mydłem zostaje taki osad.
1: Tak.
0: Te włosy są takie mało, że tak powiem, elastyczne po użyciu. Niestety no, nie wyglądają one wtedy tak korzystnie, bo są takie jakby posklejane troszeczkę do siebie, więc ja na przykład osobiście szarym mydłem nie lubiłam myć włosów, bo miałam potem wrażenie, jakbym ich wcale nie umyła.
1: Tak było.
0: Więc lepiej chyba do tego już mydelnicy tutaj użyć. Natomiast jeśli chodzi o takie już można powiedzieć zniszczone włosy, prawda,
2: tak, które byśmy chcieli... Zwłaszcza teraz zimą, pani Aldo. No pani wie, z czym mówię. Wiatr, mróz, kaloryfer robi swoje. Latem też słońce zrobi swoje ze swoimi, z naszymi włosami, farbowanie. I te końcówki są takie, no bo wiadomo, tutaj na skórę nie będę nakładała, ale końcówki są zniszczone. I żeby nie pachniało.
0: Żeby nie pachniało. Dobrze, ale przez krótki czas możemy nawet i zwykłym olejem rycynowym, to co mamy w domu, może niekiedy też w aptece i nie jest drogi, to możemy. Możemy olejem właśnie z migdałów, możemy też i masła tutaj nakładać. Może być też masło shea, które chyba jest najtańsze ze wszystkich takich, jeśli chodzi o dodatków kosmetycznych i które też łatwo możemy kupić. Może być zwykły olej, nawet słonecznikowy.
1: Byle nie silnikowy.
0: Byle nie silnikowy, tak. Tutaj. Tak naprawdę tutaj oliwa z oliwek też może być. No te, które nie pachną.
2: Ale to trzeba, pani Aldono, później zmyć, czy nie muszę zmyć? Jak nałożę? To...
0: No raczej musimy zmyć. Najlepiej jest je po prostu jako taką maskę nałożyć na włosy. Jak mamy tylko same końcówki, prawda, zniszczone, no to tylko na same końcówki możemy tutaj nałożyć.
2: Tak, bo chodzi o końcówki.
0: Tak, i potem możemy to tylko lekko spłukać. To wszystko zależy od tego, jak to w nasze włosy, czy się dosyć dobrze wchłonie, czy nie. To
1: też podejrzewam, że zależy, pani Aldono,
2: od porwatowości.
1: To tak, ale też i od temperatury tego oleju, prawda? Bo...
0: Lepiej zawsze, żeby był lekko ciepły, żeby nie był taki całkiem zimny, bo wtedy też oczywiście penetracja będzie tutaj w strukturę włosa lepsza, jak jest cieplejszy. A oczywiście warto też jeszcze sobie na głowę założyć wtedy taki turban, który będzie nam tutaj ogrzewał. Ale tak naprawdę to dobrze jest też połączyć jeszcze te oleje, chociażby na przykład z żółtkiem jaj. Dodatkowo to jeszcze odżywi nie tylko same włosy, ale też i skórę przy okazji. Więc to taką maskę sobie naturalną możemy wykonać na nasze włosy. I też nie będzie pachniało, bo po spłukaniu samo tutaj nie będzie pachniało.
2: Pani Aldona, a czy olejek arganowy ma taki intensywny zapach, czy to po prostu...
0: Jeśli to też wszystko zależy od tego, jaki kupujemy, bo tak naprawdę wszystkie oleje mają jakiś zapach.
1: Zapach taki swoisty, tak.
0: Bardziej. Musimy patrzeć, czy są to oleje rafinowane. Z tym, że tutaj przy kosmetycznych olejach to rafinacja nie polega na tym, jak przy choćby oleju tutaj takim spożywczym, że to jest tutaj jakby rozpuszczalnikiem chemicznym, tak, ten tłuszcz ekstrahowany, tylko w tych kosmetycznych polega na tym, że on jest filtrowany, czyli pozbawiany tych zanieczyszczeń takich dodatkowych, które się w oleju podczas tłuczenia znajdują, czyli też i pozbawia go przynajmniej częściowo zapachu. I to zwłaszcza dla alergików, którzy mogą być uczuleni na przykład na nie sam olej, ale jakieś składniki,
2: tak,
0: które jeszcze występują w danym owocu czy też na nasieniu, to dodatkowo jeszcze pozbawia tak jakby tych dodatków, czyli dla alergików te rafinowane są bardziej dedykowane niż takie naturalne, prawda? Czyli takie stuprocentowe, bez żadnej obróbki. I wtedy też nie będą miały takiego zapachu.
2: No i pani Aldono,
1: no to będą czyste po prostu.
2: Czyste, mam już zadanie. Będę robiła teraz do spryskiwania pomieszczenia olejek herbaciany, tak?
1: Mydło glicerynowe.
2: Mydło. No i teraz muszę jeszcze sobie zrobić na włosy. To mam...
0: I jeszcze można sobie kule kąpielowe zrobić też w domu.
2: Też?
0: O. Tak. No i to generalnie wykorzystujemy składniki, które mamy w domu. Bo potrzebna jest nam soda, kwasek cytrynowy, jakiś olej do tego. Mogą być też tutaj łatki kwiatów. I generalnie takie podstawowe składniki, które w takiej kuli kąpielowej się znajdują, jak najbardziej już mamy zapewnione. Może następnym razem podam przykład.
2: Tak, właśnie. Na kule, bo ja już tyle mam.
0: Jest to tani sposób, a takie kule dosyć drogie są nawet, jeśli kupujemy. To a naprawdę możemy sobie zrobić we własnym zakresie jako prezent, jako nawet wspólnie, jeśli chodzi o pary, tak, mogą tutaj przygotować i później używać w kąpieli. Czyli to takie można
2: Pani powiedzieć. Pani Aldo, no to nie zdradzajmy. Będziemy mieli temat kule kąpielowe, żebyśmy go już nie przegadali, bo my i tak dużo zajęć mamy już od pani i słuchacze również. W ogóle dziękuję słuchacze za...
0: To może na walentynki zostawimy takie...
2: ale może
0: niech... Kosmetyki we dwoje.
2: No ale muszą na początku przygotować się do tego i znaleźć komponenty. To już wcześniej na pewno. Pani Aldono, słuchaczki bardzo dziękują pani za wszystkie przepisy, które pani im podała przed nowym rokiem. My również z pewnych skorzystaliśmy, ale teraz czas.
1: A przed nami nowe wyzwanie teraz.
2: Nowe wyzwanie. Bo odświeżacz rzeczywiście kupujemy. Tutaj nie, tutaj o pomieszczenie, jeśli
1: nie,
2: chodzi.
1: Nie, to znaczy, to jest...
2: Inaczej to się nazywa.
1: To nie jest odświeżacz, nie, to jest taki środek właśnie biobójczy. On jest ale jest dość bezpieczny, bo jest w sumie na bazie, najwięcej tam jest alkoholu, więc etylowego, no to co najwyżej można się nawdychać.
2: Ale możemy zrobić po swojemu.
1: Ale możemy zrobić tak, jak pani powiedziała, no, bez...
0: Dokładnie, to tak samo będzie działało.
2: Widzisz?
0: No. To jest zawsze jakieś urozmaicenie.
1: Tak, bo tutaj to trzeba go wietrzyć, bo można się, te opary są no, alkoholowe, więc może być później.
0: Nie upić, tylko nawdychać.
1: Tak. Wesoło może być później w studiu.
0: Dokładnie.
2: Pani Aldono, to co? Do przeszłej środy, tak?
0: Tak.
2: Dobrze, pani Aldono.
1: Zapisujemy sobie.
2: Będziemy mówili o kulach kąpielowych.
1: Kule śniegule.
2: Pani Aldono, my życzymy dobrego i radosnego dnia i dziękujemy, że była pani z nami.
1: Tak.
0: Dziękuję i wzajemnie wszystkiego dobrego. Życzę. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: My też życzymy naszym słuchaczom, a naszym dzisiejszym gościem było jak zwykle w środę pani doktor Aldona Fenek. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.